0: program powie nowa linia, to wtedy mamy lepsze wyobrażenie. Kiedy program przenosi do nowej linii, ile tekstu mieści się w jednej linii, po prostu bardziej panujemy nad formatowaniem. Jeżeli JAWS taką możliwość nam udostępnia, to dlaczego z niej nie korzystać? Nawet w konfiguracji domyślnej nie jest to utrudniające życie, a nie trzeba później specjalnie konfiguracji dla edytora tekstu tworzyć.
1: Tab sygnalizuj nową linię, gdy użytkownik zmieni linię przesuwając się w lewo lub w prawo pole wyboru niezaznaczone. Alt plus N. Spacja zaznaczone.
0: Też zaznaczę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli czytam coś strzałkami, kończy się linia, to też program mi to ogłosi. Też daje to mi bardzo wiele, no chociażby przy tworzeniu jakiegoś pisma, podania czy czegokolwiek takiego, co muszę wydrukować dla osób widzących. Zawsze to większa niezależność.
1: Tab. Sygnalizuj nową linię, gdy użytkownik czyta tekst zawierający symbole nowej linii, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus U.
0: Tego nie polecam. Symbole nowej linii zawsze usuwam. Najlepiej jak robi to za mnie edytor. Wtedy wiem, że jest to dobrze sformatowane.
1: Tab. Sygnalizuj nową linię, gdy podczas czytaj wszystko pole wyboru niezaznaczone. Alt plus Y.
0: Podczas czytaj wszystko zdecydowanie odradzam, ponieważ wtedy program będzie ogłaszał nam każdą nową linię w czasie wykonywania polecenia czytaj wszystko, na przykład w czasie czytania książki, a o to chyba nam nie chodzi.
1: Tab. Sygnalizuj tabelę pole wyboru zaznaczone. Alt plus I.
0: Sygnalizacja tabeli, w ogóle czy program ma informować o tabelach, to wydaje się oczywiste, że powinien.
1: Tab. Inteligentne czytanie słów. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
0: Inteligentne czytanie słów. Jak to działa? Otóż działa to w ten sposób, że jeżeli na przykład napiszemy słowo biało-czerwony, biało-czerwony, razem bez spacji. Przy wyłączonym inteligentnym czytaniu słów, gdy ustawimy kursor w pierwszym czonie słowa, czyli na części słowa biało, zostanie przeczytane samo słowo biało od poprzedniej spacji do myślnika, przed słowem czerwony. Jeżeli ustawimy kursor na myślniku, kursor przeczyta tylko myślnik, pomimo tego, że spacji nie ma na tym słowie. Jeżeli ustawimy kursor na prawej części słowa, to przeczyta tylko prawą część słowa, czerwony, od myślnika do końca słowa. Gdy inteligentne czytanie słów jest włączone, wtedy takie właśnie łączone wyrazy będą odczytywane jako całość, niezależnie od tego, gdzie zostanie ustawiony kursor w tekście.
1: Tab. Przetwarzanie mieszanych wielkich i małych liter, pole wyboru zaznaczone. Alt plus M.
0: Przetwarzanie mieszanych wielkich i małych liter pozwala to na lepszą i dokładniejszą kontrolę nad tym, które wyrazy są z małych, które z wielkich liter. Zresztą włączę tutaj komunikat pomocy Insert F1.
1: Gdy wybrane słowa są wymawiane z uwzględnieniem wielkich liter, jak i odstępów, powoduje to, że JAWS lepiej wypowiada słowa zawierające wielkie litery. Na przykład, czytaj wszystko jest ogłaszane jak dwa oddzielne słowa. To pole wyboru jest wybrane domyślnie. Łączy lista skrótów klawiszowych JAWS, aby zamknąć to. Escape. Przetwarzanie.
0: Dokładnie. Lepiej niech pozostanie zaznaczone. Zawsze to dokładniejsze czytanie.
1: Tab. Użyj słownika, pole wyboru zaznaczone. Alt plus U.
0: Użyj słownika. W domyślnej konfiguracji wydaje się to oczywiste. Słownik JAWS, prezentowany w poprzednim odcinku Tyflo Podcastu, wiecie już jak działa. Zmienia wymowę niektórych wyrażeń, które są źle wymawiane. No ale na przykład w programie Manager Słownika właśnie przetwarzanie słownikiem, czyli używanie słownika jest wyłączone, dlatego żebyśmy wiedzieli dokładnie co i jak program wymawia, jaka jest pierwotna, jakie jest słowo pierwotne, czyli bieżące, i jaka jest jego definicja zastępcza.
1: Tab. Zawsze literuj fonetycznie, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus.
0: Zawsze literuj fonetycznie, czyli jeżeli użyjemy literowania wyrazu, linii, to program będzie literował fonetycznie. Na przykład Jadwiga, Adam, Wacław, Stanisław, czyli JAWS, czyli JAWS. Tego nie polecam zdecydowanie. Fonetycznie możemy sobie zawsze przeliterować, używając skrótów klawiszowych programu JAWS.
1: Tab. Wykrywaj języki, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus.
0: Wykrywaj języki. Opcja wcześniej została omówiona na samym początku, kiedy demonstrowałem wyszukiwanie ustawień. Dopiero tutaj, jak możecie zauważyć, znalazłem to ustawienie. Także warto się uczyć, nawet jeżeli nie ustawień, to przynajmniej fragmentów ich nazw, słów kluczowych. W centrum ustawień łatwo będzie je później znaleźć. Tylko pierwsza konfiguracja musi być wykonana tak żmudnie i mozolnie. Później profil programu JAWS można sobie zawsze przenieść, skopiować, zabezpieczyć. O tym też będę mówił. Wykrywanie języków już wytłumaczyłem. Przechodzę dalej.
1: Tab. Generalizuj dialekt. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus G.
0: Generalizuj dialekt. Przydatne raczej dla języków, które mają wiele dialektów, takich jak angielski. W polskim, gdy odznaczymy pole wykrywa języki, najczęściej nieprzydatne. Więc może być zaznaczone bądź nie, jak kto woli. Można dla zasady to odznaczyć.
1: Tab. Rozszerzona obsługa edycji. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
0: Rozszerzona obsługa edycji. Insert F1.
1: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, DOS zapewni zaawansowaną obsługę obszarów edycyjnych. Funkcja ta pozwala zwiększyć dokładność podczas czytania tekstu w tych obszarach. Co więcej, dzięki niej DOS rozpoznaje więcej atrybutów tekstu i lepiej automatycznie wykrywa języki. Jednakże, może ona spowalniać działanie niektórych programów. To pole wyboru jest wybrane domyślnie. Escape. Rozszerzona.
0: Właśnie. Rozszerzona obsługa edycji. W starszych wersjach DOS była wyłączana, ponieważ faktycznie spowalniała wiele aplikacji. Była włączana tylko w programie Microsoft Office Word i konfiguracji, co ciekawe, dla edytora e-mail programu Outlook, tego Outlooka z Office, nie dla Outlook Express. Oczywiście bardzo to rozszerza możliwości programu, wygrywanie atrybutów, formatowań, różnych czcionek, kolorów czcionek i tak dalej. To proponuję pozostawić zaznaczone. Dzisiaj już tak nie spowalnia jak na przykład w czasie 7 albo 6.20 nawet polskim.
1: Tab. Czytaj najpierw stan elementu, pole wyboru zaznaczone. Alt plus S.
0: Czytaj najpierw stan elementu. Tutaj wcisnę Insert F1, a potem dopowiem do tego komunikatu jeszcze coś.
1: Zaznacz to pole wyboru, aby wybrany stan elementu w polu listy był wypowiedziany przed wypowiedzeniem nazwy elementu. Na przykład, że OOS powie niewybrane. Moje dokumenty zamiast moje dokumenty niewybrane. To pole wyboru jest wybrane domyślnie. Escape. Czytaj najpierw stan.
0: Stan elementu, czyli tak jak wcześniej wybieraliśmy, jaki stan elementu ma być ogłaszany, zaznaczony, niezaznaczony bądź oba, tak tutaj wybieramy kolejność, czy ma mówić na przykład właśnie tak jak było w przykładzie komunikatu pomocy. Komputer zaznaczony, czy zaznaczony komputer? Czy też niezaznaczony komputer, komputer niezaznaczony?
1: Tab. Czytaj najpierw typ okna, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus.
0: Czytaj najpierw typ okna. Na przykład otwieramy w programie Microsoft Word okno dialogowe Znajdź i zamień. I jeżeli to pole będzie zaznaczone, to...
1: Czytaj najpierw typ okna, pole wyboru niezaznaczone.
0: Program powie na przykład w ten sposób. Okno dialogowe Znajdź i zamień. Albo w programie Excel wstaw funkcję. Okno dialogowe wstaw funkcję. Jeżeli nie będzie zaznaczone, najpierw będzie wymawiana nazwa okna dialogowego.
1: Tab. Czytaj najpierw stan okna, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus N.
0: Stan okna. Czytaj najpierw stan okna.
1: Jeżeli wybrany stan okna jest wypowiadany przed jego tytułem lub tekstem. Na przykład, że OOS powie niezaznaczone pole wyboru dopasuj zamiast pole wyboru dopasuj niezaznaczone. To pole wyboru jest domyślnie odznaczone. Łączy lista skrótów. Escape. Czytaj.
0: Tam był stan elementu, na przykład elementu listy. Tutaj stan okna. Przycisk. Zwinięty albo zwinięty przycisk. Zaznaczone pole wyboru bądź pole wyboru zaznaczone. To właśnie ma takie znaczenie. Niektórzy lubią tą kolejność zmieniać. Bardzo się to pewnie niektórym spodoba.
1: Tab. Ogłaszaj wcięte znaki, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus C.
0: Ogłaszaj wcięte znaki, czyli po prostu gdzie są wcięte znaki, w której linii. Program tutaj ogłasza wcięcia. Kiedyś to miałem włączone nawet w notatniku. Natomiast jeżeli ktoś nie pracuje dużo z tekstem, nie edytuje go, to niech sobie tego lepiej nie włącza. To po prostu przeszkadza.
1: Tab. Filtruj powtarzające się znaki pole kombi. Czytaj pierwsze trzy powtórzone znaki. 1 z 6. Alt plus.
0: I wróciłem do pierwszej opcji. Filtruj powtarzające się znaki. Wciskam Ctrl Tab, aby przejść do drugiej podgrupy. Grupy przetwarzanie tekstu.
1: Przetwarzanie liczki dat strona. Przetwarzanie numerycznej daty pole kombi. Brak translacji. 1 z 3.
0: Przetwarzanie numery. Przetwarzanie numerycznej daty. Kiedyś wybierałem
1: trochę translacji,
0: czy też translacja częściowa, jak to program JOS nazywał. Przy polskich formatach daty się to raczej nie sprawdza. Nie polecam tego wybierać, ponieważ program czyta nam dziwne rzeczy. Na przykład 11.26.09 może nam powiedzieć jako 26 listopada 09, albo 26 listopada 2009, albo 26.11.2009.
1: Tab. Przetwarzanie liczb pole kombi. Kontrolowane przez syntezator. 1 z 4. Alt plus R.
0: Przetwarzanie liczb. Jak program ma czytać liczby? Może czytać pojedyncze cyfry, pary, albo całe liczby, albo pozostawić to w kwestii przetwarzania przez syntezator mowy.
1: Pojedyncze cyfry, pary, całe liczby. Kontrolowane przez syntezator.
0: Jeśli macie problemy z waszym syntezatorem mowy, bądź z jego sterownikiem, przestawcie w programie JOS na taką kontrolę, jaką chcecie, na takie czytanie liczb. Jeżeli nie macie kłopotów, zostawcie to syntezatorowi. Ja tak zawsze robię i to mi się sprawdza.
1: Tab. Czytaj pojedyncze cyfry, jeśli liczba zawiera pole kombi. 5 lub więcej cyfr. 2 z 5. Alt plus i.
0: Czytaj pojedyncze cyfry, jeżeli liczba zawiera 5 lub więcej cyfr, 6 lub więcej cyfr, 7 albo 8 lub więcej cyfr. Ja to u siebie ustawiam zawsze też na...
1: Kontrolowane przez syntezator.
0: Mi odczytywanie milionów nie przeszkadza. Jeżeli komuś przeszkadza, niech sobie włączy, ile liczb chce, żeby mu czytał. 5, 6, 7 albo 8. I ja zawsze to zostawiam syntezatorowi. niech sobie czyta te miliony. Numery gadu-gadu na przykład czyta mi w milionach, mi to wcale nie przeszkadza.
1: Tab, czytaj pojedyncze cyfry, jeśli liczba zawiera myślniki, pole wyboru zaznaczone, alt plusem.
0: Bardzo przydatna opcja, jeżeli ktoś zapisuje numer telefonu z myślnikami, to jednocześnie przy odczytywaniu całych liczb, tak jak lubimy, numery telefonu mamy dzielone w ten sposób, że gdy są myślniki między liczbami, między cyframi, to są one odczytywane jako pojedyncze cyfry.
1: Tab, czytaj dolary, pole wyboru niezaznaczone, alt plus d.
0: Czytaj dolary. Jeżeli ustawimy to na kontrolowane przez syntezator poprzednie pole, czyli odczytywanie liczb, to w tym momencie to pole wyboru, na przykład przy naszej polskiej Agacie w Reels Pixolo Direct, znaczenia mieć nie będzie.
1: Spacja zaznaczone.
0: Ale według producenta pole wyboru działa to w ten sposób.
1: Gdy wybrane to liczby poprzedzone znakiem dolara są czytane przy użyciu formatu dolarów i centów, na przykład dolar 9,95 będzie odczytany jako 9 dolarów i 95 centów, a krop.
0: Właśnie. Także jeżeli chcecie, żeby w ten sposób było to odczytywane, kontrolowane przez syntezator, nie włączajcie, tylko ustawcie sobie to na całe liczby w pierwszym polu kombi, w drugim ustawcie tak długie liczby, jakie chcecie, aby wam czytał całe, dalej jako pojedyncze cyfry, a tutaj zaznaczcie pole wyboru czytaj dolary.
1: Tab, przetwarzanie numerycznej daty pole kombi, brak translacji, 1 z 3, alt plus t.
0: I wróciłem do pierwszej opcji z drugiej grupy, przetwarzanie tekstu. A Ctrl Tab.
1: Poziom oznajmiania strona. Poziom oznajmiania początkujący. Najwyższy przycisk opcji zaznaczone. Alt plus o.
0: Przy poziomie oznajmiania się na chwilę zatrzymam. Otóż te poziomy oznajmiania, one się tylko tak naprawdę nazywają. Początkujący, średni i zaawansowany. Każdy z nich można ustawić w sposób dowolny i używać ich zgodnie z potrzebami w różnych aplikacjach. Początkujący można ustawić dokładnie tak samo jak zaawansowany. Są tu trzy poziomy. Domyślnie je tak nazwano, aby ułatwić po prostu pracę. Natomiast każdy użytkownik później sobie jeden z poziomów wybiera, dostosowuje dla siebie, a niektórzy nawet mają trzy różne warianty i tylko zmieniają później to w oknie dostosuj opcję JAWS, czy też już w programie JAWS 13, który już w polskiej wersji jest wydany, w szybkich ustawieniach programu JAWS pod klawiszami Insert plus V.
1: Poziom oznajmiania początkujący. Najwyższy przycisk opcji zaznaczone. Wybierz opcję strzałkami w górę i w dół. A...
0: Jest to domyślny, aktywny poziom. Pokażę więc konfigurację wszystkich elementów oznajmiania w programie JAWS na jego przykładzie. Dla każdego z poziomów okno to wygląda dokładnie tak samo, to które za chwilę otworzę.
1: Tab. Konfiguruj poziomy oznajmiania początkujący. Kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plus P. Spacja. Preferencje początkującego. Okno dialogowe. Odczytywane elementy. Pole listy. Balonik pomocy zaznaczone. 1 z 21.
0: Balonik pomocy to taki komunikat wyświetlany często w dymku w systemie Windows, albo po prostu informacja przy kontrolce, coś w rodzaju komunikatu samouczka. Nie polecam tego wyłączać, zawsze to się może przydać, chyba że dobrze znamy program, wtedy te ustawienia proszę wyłączać jak najbardziej. Natomiast tutaj będę teraz wszystkie omawiał i bezwzględnie polecam wszystkie mieć zaznaczone, żeby były odczytywane.
1: Etykietka niezaznaczone. Spacja zaznaczone.
0: Nie wiem, dlaczego domyślnie jest niezaznaczona etykietka. Co to jest etykietka? Otóż etykietka pokazuje się często w systemie Windows, na przykład kiedy ustawimy strzałkę na pliku, folderze, bądź też ikonie programu, albo nawet mój komputer, czy innej ikonie systemowej. Wtedy otrzymamy informacje o lokalizacji, o rozmiarze dysku, o typie pliku i tak dalej. To, co widzą osoby widzące, kiedy przytrzymają myszkę nad danym plikiem.
1: Informacja o stanie zaznaczone.
0: Informacja o stanie, czyli jeżeli coś jest włączone, na przykład pomoc klawiatury w programie JAWS, włączona, wyłączona, to raczej musi być włączone na każdym poziomie oznajmiania.
1: Informacje o położeniu zaznaczone.
0: Informacje o położeniu, czyli na przykład współrzędne komórki w tabeli. Też raczej przydatne informacje. W programie JAWS dobrze ogłaszane, domyślnie jest to włączone i nie trzeba tego zmieniać.
1: Komunikat błędu zaznaczone.
0: Komunikat błędu. Jeżeli to wyłączymy, to wcale nie wyeliminuje ogłaszania komunikatów błędu systemu Windows. Są to komunikaty błędów głównie skryptów JAWS. Na przykład, jeżeli w tej chwili nacisnę skrót klawiszowy Insert plus Delete.
1: Ta funkcja jest dostępna tylko w wirtualnym dokumencie, takim jak strona internetowa.
0: To jest właśnie komunikat błędu, ponieważ nie jestem w dokumencie wirtualnym. I skrypt przywołaj wirtualny kursor do kursora PC po prostu zwyczajnie nie zadziała w takim oknie jak to, czyli w oknie Ustawień preferencji poziomu oznajmiania początkujący w centrum ustawień programu JAWS.
1: Komunikat ekranu zaznaczone.
0: Komunikat ekranu często nie jest związany z aktualnie wyświetlonym oknem, ale jest wyświetlony. Warto, żeby to było zaznaczone.
1: Komunikat JAWS zaznaczone.
0: Komunikat JAWS potwierdzający wykonanie jakiejś czynności, informujący o tym, na przykład skopiowano zaznaczony tekst do schowka albo brak zaznaczenia, czy na przykład w Winampie głośność ustawiona na 33%. To są właśnie komunikaty JAWS. Też powinny być włączone.
1: Komunikat na rozpoczęcie programu zaznaczone.
0: Komunikat na rozpoczęcie programu. Na przykład takim komunikatem jest komunikat na rozpoczęcie programu menedżer słownika. Programu, który służy do edytowania słowników, wyjątków, wymowy programu JAWS. Wiadomość informująca o tym, że aby otworzyć plik domyślny, należy wcisnąć Ctrl-Shift-D. Za chwilę to teraz zademonstruję.
1: JAWS, okno dialog.
0: Wywołuję okienko JAWS, menu narzędzia Alt-N,
1: Alt-N, menu.
0: S do menedżera słownika i słuchajcie pierwszego komunikatu.
1: S, zamykam menu. Wciśnij Ctrl plus S, Shift plus D, aby zmienić domyślny plik słownika. W innym razie zmiany wpłyną tylko na bieżącą aplikację. Alt-F4, JAWS.
0: A teraz drugi raz otworzę ten sam program.
1: Alt-N, S, zamykam menu. Default.jdf, menedżer słownika JAWS, S.
0: Już nie ma informacji, wciśnij Ctrl-Shift-D, aby otworzyć domyślny plik słownika, w innym razie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie komunikat na rozpoczęcie programu.
1: Alt-Tab, preferencje, początku.
0: Dodam tylko, że te komunikaty najczęściej dostępne są tylko dla aplikacji, dla których program JAWS ma jakieś napisane skrypty. Na przykład taki komunikat jest również w skryptach dla programu Skype.
1: Komunikat pomocy zaznaczone.
0: Komunikat pomocy. W zasadzie nie bardzo wiem, dlaczego można je wyłączać lub włączać, skoro komunikat pomocy to taki, który jest wywoływany przez użytkownika przy użyciu odpowiedniego skrótu klawiszowego. Na przykład insert H, insert W albo insert F1. Nie da się ich wyłączyć, więc nie bardzo wiem, jak można takie komunikaty wyłączyć. Jedynie takie można chyba wyłączyć, które odczytywane są spod klawiszy insert plus tab, czyli skrót odczytujący nazwę kontrolki, stan kontrolki oraz informacje pomocnicze od skryptu lub z okna, jeżeli są takowe dostępne. Może tylko takie komunikaty pomocy da się wyłączyć przy pomocy odznaczenia tego pola na tej liście wielokrotnego wyboru.
1: Komunikaty inteligentnej pomocy zaznaczone.
0: Komunikaty inteligentnej pomocy. Co to są komunikaty inteligentnej pomocy? Też najczęściej dostępne ze skryptów. Na przykład, kiedy otworzymy jakiś plik pomocy, nawet plik pomocy samego programu JAWS, to usłyszymy: po wybraniu tematu naciśnij F6, aby przejść do i odczytać informacje. Jeżeli już dany program dobrze poznamy, to taki komunikat inteligentnej pomocy warto wyłączyć. Natomiast ja osobiście lubię, żeby było to cały czas włączone.
1: Nazwa dokumentu zaznaczone.
0: Nazwa dokumentu, no na przykład nazwa dokumentu w programie Word. Oczywiste, że raczej lepiej, żeby tytuł okna był odczytywany razem z nazwą dokumentu.
1: Nazwa grupy elementów zaznaczone.
0: Nazwa grupy elementów. Na przykład grupa elementów to grupa kontrolek, czyli pole grupy grupuje powiązane ze sobą opcje i mamy tu 5 przycisków opcji, tekst alternatywny i tak dalej, i tak dalej. Taki podałem przykład mało składny, aczkolwiek chodzi tutaj właśnie o to, że odczytuje nazwę grupy elementów przed podaniem treści każdej kontrolki, także spójnie brzmi treść tych ustawień. Lepiej nam się orientować, na przykład w skomplikowanych oknach dialogowych wielozakładkowych, gdzie ustawień jest bardzo dużo. Pola grupy, jeżeli są poprawnie utworzone grupy kontrolek, to bardzo łatwo nawet niewidomym użytkownikom, często szybciej poruszać się po różnych oknach, jak się już je dobrze zna, nawet za pomocą skrótów klawiszowych. Warto pozostawić zaznaczoną tą opcję.
1: Nazwa grupy element, nazwa kontrolki zaznaczone.
0: Nazwa kontrolki, czyli na przykład imię, pole edycyjne. Nazwą kontrolki jest imię, a typ kontrolki to pole edycyjne. No, lepiej, żeby te nazwy kontrolki odczytywane jednak były.
1: Nazwa okna dialogowego zaznaczone.
0: Nazwa okna dialogowego. Jeżeli znamy w programie dobrze okno, na przykład w programie Word znajdź i zamień, albo okno pisownia i gramatyka, to można to odznaczyć, jeżeli znamy te okna dobrze w danym programie. W konfiguracji domyślnej raczej tego nie zalecam.
1: Numer elementu zaznaczone.
0: Numer elementu, czyli pozycja, na przykład 15 i z ilu? Z 36.
1: Opis kontrolki niezaznaczone.
0: Bardzo się dziwię, czemu opis kontrolki nie jest zaznaczony. Wiem, że w Windowsie XP tego typu komunikatów dostępności nie ma praktycznie wcale, natomiast w Windows Vista i Windows 7 już są i są przydatne i potrzebne.
1: Spacja zaznaczone.
0: Opis kontrolki coraz częściej pojawia się w nowych programach i opisuje on już dokładnie każdą kontrolkę w danym programie, co z nią robić. Informacji tych nie widzi osoba widząca, są one ukryte i udostępnione właśnie takim programom wspomagającym jak screen readery typu JAWS, NVDA czy też Windows Eyes.
1: Stan elementu zaznaczone.
0: Stan elementu, czyli zaznaczone, rozwinięte, zwinięte. To oczywiście też powinno być włączone, abyśmy orientowali się dokładnie, co się dzieje w naszym programie, w którym pracujemy.
1: Tekst okna dialogowego zaznaczone.
0: Tekst okna dialogowego. Czy chcesz zapisać zmiany w dokumencie? To może być tekst okna dialogowego. Jeżeli wiemy, o co program pyta, nie musimy mieć tego włączonego dla danej aplikacji. W domyślnej tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zalecam mieć włączone.
1: Typ kontrolki zaznaczone.
0: Typ kontrolki. Powinno być zdecydowanie włączony, ponieważ typ kontrolki to nam mówi, czy to jest przycisk, pole kombi, pole edycyjne, pole listy i tak dalej. Obok stanu kontrolki uważam, że musi być to włączone. Nieważne, czy to jest poziom zaawansowania doświadczony, super doświadczony, czy kompletnie zielony.
1: Zaznaczanie zaznaczone.
0: Zaznaczanie. Na przykład zaznaczamy tekst w dokumencie i mówi nam pierwsza linia tego tekstu zaznaczone. Druga linia tego tekstu zaznaczone. I ja na przykład, nawet jako zaawansowany użytkownik, lubię, kiedy program mi to opowie.
1: Zaznaczony element zaznaczone.
0: I zaznaczony element też zaznaczone. Co jest chyba dosyć oczywiste. W tym oknie, w preferencjach dla początkującego, jest jeszcze jedna grupa przycisków opcji, czyli dwa przyciski opcji.
1: Tab, długość wiadomości DOOS, długa przycisk opcji zaznaczone, Alt plus D.
0: Dobry to jest przykład. Pole grupy nazywa się długość wiadomości DOOS, a przyciski opcji to długa.
1: Długość wiadomości DOOS, krótka przycisk opcji zaznaczone.
0: Krótka. Ja wybieram krótka, zdecydowanie lepiej to będzie brzmiało. Czym to się różni? Na przykład, po wciśnięciu insert T program teraz powie.
1: Tytuł to. Centrum ustawień DOOS domyślny. Wszystkie aplikacje.
0: Tytuł to. Gdy wiadomość będzie krótka, poda tylko tytuł okna. Tylko bardzo początkującym, takim, którzy dopiero dostali program, słuchają podcastu pierwszy raz i konfigurują, nie polecam tego zmieniać. Niech pozostańcie przy długiej wiadomości. Ja też ich przez pewien czas używałem, ale bardzo, bardzo szybko zmieniłem na krótsze.
1: Tab, ok, przycisk, alt plus o.
0: I przycisk OK.
1: Spacja, poziom oznajmiania strona. Konfiguruj poziomy oznajmiania początkujący, kropka, kropka, kropka, przycisk, alt plus P.
0: Już tutaj nie będę demonstrował pozostałych poziomów,
1: tab, bo konfiguruj poziomy oznajmiania średni, kropka.
0: Bo okna wyglądają dokładnie tak samo. Pokażę tylko, jaka jest różnica na drzewie.
1: Drzewo, poziom 0, poziom oznajmiania, zamknięty, 5 z 20.
0: Poziom oznajmiania zamknięty, otwieram, poziom oznajmiania. Rozwijam.
1: Poziom 1, poziom oznajmiania początkujący, najwyższy, 1 z 2.
0: Tu to przełączamy spacją, ponieważ tam były przyciski opcji pomiędzy najwyższym, średnim a zaawansowanym i teraz.
1: Konfiguruj poziomy oznajmiania, zamknięty.
0: Konfiguruj poziomy oznajmiania, rozwijam.
1: Konfiguruj poziomy oznajmiania, otwarty, elementów 3.
0: Tylko 3 elementy, czyli nie ma jakby już.
1: Poziom 2. Początkujący, kropka, kropka, kropka. 1 z 3.
0: Nie ma poszczególnych elementów, tylko jest po prostu początkujący z trzema kropkami i tutaj wciśnięcie spacji wywoła okno dialogowe preferencje dla początkującego.
1: Średni, kropka, kropka, kropka.
0: Tutaj dalej to wywoła preferencje dla średniego.
1: Zaawansowany, kropka, kropka, kropka.
0: A to dla zaawansowanego, zaawansowanego i tak dalej.
1: Poziom 0. Poziom oznajmiania. Otwarty. Elementów 2. Poziom oznajmiania strona. Poziom oznajmiania początkujący. Najwyższy przycisk opcji zaznaczone.
0: Wróciłem z powrotem F6 do prawego panelu wyświetlania ustawień i wciskam Ctrl Tab.
1: Schematy mowy i dźwięków strona. Aktywny schemat mowy i dźwięków pole kombi.
0: Schematy mowy i dźwięków to będzie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu o centrum ustawień JAWS i oknie dostosuj ustawienia JAWS, a także o Braille'u w programie JAWS, o obsłudze Braille'a. Wciskam F6, żeby wam pokazać, jak ominąć szybko ustawienia schematów, bo tych ustawień schematów jest dużo.
1: Drzewo, schematy mowy i dźwięków, zamknięty, 6 z 20.
0: Raz, strzałka w dół, po powrocie na drzewo klawiszem F6.

0: Mouse przy użyciu klawiszy Shift może być niewygodny, a nawet trudny. O akapitach już nie wspomnę. Średnio się tego używa dobrze, zwłaszcza jeżeli szukamy czegoś szybko w kontekście, a nie chcemy przerywać czytaj wszystko.
1: Tab, schemat, czytaj wszystko, wybierz schemat, pole kombi, bez zmian, 1 z 3, Alt plus H.
0: Schemat, czytaj wszystko. O schematach też będzie właśnie w kolejnym odcinku. Powiem tylko, że dla czytaj wszystko można uaktywnić osobny schemat.
1: Tab, schemat, czytaj wszystko, dodaj slash usun przycisk, Alt plus D. Tab, ogłaszaj puste linie podczas wykonywania polecenia, czytaj wszystko, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus P.
0: Możliwość taka jest, ja nie zalecam, tak samo jak poprzednio nie polecałem, ogłaszaj nową linię, kiedy program wykonuje polecenie, czytaj wszystko.
1: Tab, sygnalizuj wielkie litery podczas wykonywania polecenia, czytaj wszystko, pole wyboru niezaznaczone, Alt
0: plus. Też można, nie polecam.
1: Tab, włącz klawisze Shift dla przewijania do przodu i do tyłu, pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
0: Przewijanie klawiszami Shift w czasie polecenia czytaj wszystko to bardzo przydatna opcja. Dlatego polecam pozostawić ją włączoną. Kiedy czytamy na przykład książkę albo stronę internetową, cokolwiek, długi tekst i coś nam przeszkodziło, zagłuszyło, to przewijanie klawiszem Shift w lewo do tyłu pozwoli nam się cofnąć. A jeżeli znamy już jakiś fragment tekstu, na przykład kilkanaście linii, kilka akapitów, to lewy shift będzie przeskakiwał. I teraz uwaga, będzie to przeskok, jednokrotne naciśnięcie klawisza shift, będzie to przeskok o wielkość zdefiniowaną w czytaj wszystko, liniami bez pauz lub z pauzami, zdaniami, akapitami, któraś z tych czterech wielkości definiuje przeskok przewijania klawiszem shift. Dlatego to polecam pozostawić włączone. Nie trzeba na przykład wtedy cofać się, gdy zatrzymamy klawiszem Ctrl, czytaj wszystko, wracać strzałką w górę do tego miejsca, w którym musieliśmy przerwać czytanie z jakiegoś powodu i ponownego uruchamiania polecenia czytaj wszystko. Także to polecenie naprawdę czas oszczędza, bardzo często z niego korzystam. Oczywiście klawisz Shift będzie przewijał w prawo o taką samą ilość jednostek, jeżeli chcemy pominąć większy fragment tekstu, który już, tak jak wcześniej powiedziałem, znamy.
1: Tab, czytaj wszystko, czytając po jednej linii z pauzami, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 4. Czytaj wszystko, czytając po jednej linii bez pauz, przycisk opcji zaznaczone. 2.
0: Z pauzami też można czytanie włączyć. Ale ja wolę bez pauz zdecydowanie. Znowu Ctrl Tab, bo już wróciłem do pierwszej grupy na tej zakładce.
1: Grafika i symbole strona. Ogłaszaj symbole specjalne, pole kombi. Nigdy. 1 z 4.
0: Grafika i symbole. Ogłaszaj symbole specjalne. Domyślnie jest ustawione na nigdy i tak powinno też pozostać. Dlatego, że na przykład
1: echo pisania, czyt, znak, literuj.
0: Echo pisania, czytaj znakami i literuj. Symbole specjalne to takie symbole, które nie są ogłaszane w naszym kodowaniu, w naszym języku. Na przykład symbole liter greckich. Włączanie tego polecam tylko wtedy ustawić na czytanie znakami literowanie, kiedy chcemy wymowę jakiegoś symbolu po prostu dodać do naszego słownika interpunkcji, naszego słownika symboli.
1: Nigdy. Tab. Czytaj wartość znaku heksadecymalnie, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus H.
0: Gdy zaznaczymy to pole wyboru, to każdą literkę będzie nam czytał jako znak 7, 4, znak 2, 8 i tak dalej. Tego też nie polecam.
1: Tab. Czytaj wartość znaku jako sekwencję wielobajtowych wartości, pole wyboru niezaznaczone. Alt plus.
0: To też jest potrzebne tylko wtedy, kiedy dodajemy jakiś symbol do wymowy do specjalnego symbolu, którego potrzebujemy.
1: Tab. Oznajmianie grafiki. Grafika etykietowana. Przycisk opcji zaznaczone. 2 z 3. Alt plus G.
0: Grafika etykietowana. W domyślnym pliku konfiguracyjnym tak być powinno. O tym już mówiłem przy okazji ustawień w kreatorze uruchamiania. W pierwszym odcinku poświęconym programowi JAWS w szczegółach.
1: Tab. Wymiary rozpoznawania grafiki. Minimalna wysokość. Pole edycyjne. Pokrętło. 10. Alt plus.
0: Wymiary rozpoznawania grafiki. Tego już nie będę tutaj zmieniać. Tak jak jest domyślnie, jest dobrze. Ctrl Tab.
1: Ogólna strona. Translacja skrótów brajlowskich.
0: Ustawienia Braila też będą w następnym odcinku. F6.
1: Drzewo. Poziom 1. Ogólne. Zamknięty. Poziom 0. Braille. Otwarty. Braille. Zamknięty. 9 z 20. Karetka i kursor. Zamknięty.
0: I F6 na pierwsze ustawienia karetki i kursora.
1: Karetka i kursor strona. Informuj o zmianie kształtu kursora. Pole wyboru niezaznaczone. Alt plus N.
0: Informuj o zmianie kształtu kursora. Co to znaczy? Osoby widzące, gdy pracują przy komputerze z zainstalowanym systemem Windows widzą często różnego rodzaju kursory,

0: które mówią o tym, co się w danej chwili z komputerem dzieje i z systemem operacyjnym. Na przykład strzałka oznacza, że można pracować, że komputer ma wolne zasoby. Klepsydra oznacza, że komputer ma mocno obciążone zasoby i trzeba poczekać. Osobiście nie polecam zaznaczania tego pola, ponieważ niepotrzebnie nam program ogłaszałby coś, co jest w zasadzie potrzebne tylko osobom widzącym. Nam te informacje o kształcie kursora nie są aż tak bardzo potrzebne, zwłaszcza kiedy zaczynamy powoli nabierać już doświadczenia. Nawet domyślnie nie jest to zaznaczone, więc też tego nie polecam.
1: Tab. Tempo pulsowania karetki tekstowej, pole edycyjne, 53, Alt plus T.
0: Tempo pulsowania karetki tekstowej, insert F1.
1: To pole edycyjne pozwala określić prędkość pulsowania kursora. Kursor pulsu jest określoną w milisekundach częstotliwością. Domyślna wartość to 53 milisekundy. Naciśnij F6, aby przejść bezpośrednio do pola edycyjnego, aby zmienić to ustawienie. Łączy lista skrótów klawiszowych JAWS, aby zamknąć to. Escape. Tempo pulsowania karetki tekstowej.
0: I taka też jest wartość w panelu sterowania systemu Windows. Zsynchronizowana tutaj jest ona z ustawieniami programu JAWS, tego zmieniać w ogóle nie należy.
1: Tab. Tolerancja klikania myszy, tolerancja klikania X, pole edycyjne, 1, Alt plus O.
0: Tolerancja klikania myszy X, czyli tolerancja klikania myszy w poziomie. Nacisnę teraz Insert F1.
1: To pole edycyjne określa liczbę pikseli na prawo od kursora JAWS, w której symulowane jest kliknięcie myszką. Domyślna wartość to 1. Naciśnij F6, aby przejść bezpośrednio do pola edycyjnego, bez Escape.
0: Co to jest tolerancja? I o co chodzi? Chodzi o to, że program JAWS będzie tolerował kliknięcie w obiekt o taką liczbę pikseli, jaka jest tutaj wpisana w tym polu edycyjnym i w następnych, które będą za chwilę. Że nie trzeba klikać dokładnie w ten sam obiekt, idealnie w piksel, ale można też lekko obok.
1: Tab, tolerancja klikania myszy, tolerancja klikania Y, pole edycyjne, minus 2, Alt plus K.
0: To jest klikanie pionowe, czyli Y.
1: Tab. Rozmiary pionowej karetki, minimalna wysokość, pole edycyjne, 4, Alt plus.
0: Teraz przejdę po polach edycyjnych rozmiarów pionowych i poziomych kursorów. Domyślnie jest to dobrze ustawione, nie polecam tego zmieniać. Ważne jest to tylko w momencie, kiedy chcemy naprawdę w jakimś programie dostosować program JAWS, ponieważ ma na przykład niestandardowe kursory.
1: Tab. Rozmiary pionowej karetki, minimalna szerokość, pole edycyjne, 1, Alt plus S. Tab. Rozmiary pionowej karetki, maksymalna wysokość, pole edycyjne, 110. Tab. Rozmiary pionowej karetki, maksymalna szerokość, pole edycyjne, 4, Alt plus.
0: Wszystkie te liczby są oczywiście podane w pikselach.
1: Tab. Rozmiary poziomej karetki, minimalna wysokość, pole edycyjne, 1, Alt plus O.
0: Teraz już karetka pozioma, czyli ważna jest długość horyzontalna, a nie jej wysokość, czyli długość pionowa.
1: Tab. Rozmiary poziomej karetki, minimalna szerokość, pole edycyjne, 4, Alt. Tab. Rozmiary poziomej karetki, maksymalna wysokość, pole edycyjne, 4, Alt. Tab. Rozmiary poziomej karetki, maksymalna szerokość, pole edycyjne, 14, Tab. Informuję o zmianie kształtu kursora, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus N.
0: I wróciłem do pierwszego pola wyboru na tej zakładce. Pozostałe pola to pola edycyjne. Dlatego na przykład zalecałem ustawienia w prawym panelu wyświetlania ustawień, ponieważ na drzewie i tak trzeba by było przejść do tego panelu, o czym wcześniej powiedziałem. Ctrl Tab.
1: Syntezator strona. Pozwól odtwarzać dźwięki WAV z syntezatorem programowym, pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
0: Pozwól odtwarzać dźwięki WAV z syntezatorem programowym, pole wyboru zaznaczone. To jest już oznaczone. Ja wcześniej część tych opcji skonfigurowałem, żeby je tylko omówić. Powiem tak. Ma to znaczenie tylko w przypadku syntezatora DeckTalk, który jest w języku angielskim. Niestety nie w polskim, nad czym ubolewam ja i wielu użytkowników. Polskich syntezatorów to nie dotyczy, na przykład Agaty. Pole może być zaznaczone i niezaznaczone. Dźwięki WAVE odtwarzają się poprawnie w programie JAWS i w systemie Windows.
1: Tab. Częstotliwość resetowania, pole edycyjne, 2000, Alt plus R.
0: Częstotliwość resetowania, czyli częstotliwość odświeżania danych wysyłanych do syntezatora mowy. Częstotliwość wysyłania tych komunikatów. Domyślna wartość jest dobra, nie polecam też jej modyfikować, chyba że syntezator działa nam nierówno, pomija jakieś dane albo odczuwamy jakieś przerwy w czytaniu, ale domyślne ustawienia dla Agaty Reels Pixolo Direct czy dla Apollo 2 są dobre. Ctrl Tab, bo tu są tylko te dwie opcje.
1: Tab, pozwól odtwarzać dźwięk.
0: O właśnie.
1: Interpunkcja strona. Dostosuj interpunkcję, kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plus C.
0: Interpunkcja i dostosuj interpunkcję. Otóż pokażę teraz różnicę, jaka jest między panelem a drzewem w lewym panelu, drzewem ustawień. Tutaj na zakładce interpunkcja jest tylko jeden przycisk w prawym panelu. Dostosuj interpunkcję, przycisk z trzema kropkami, czyli sygnalizujący otwarcie okna dialogowego. Otworzono oczywiście okno dialogowe z listą symboli interpunkcyjnych, ich etykiety oraz poziomem ich odczytu, o czym za chwileczkę. Ale teraz wcisnę F6.
1: Drzewo, interpunkcja, zamknięty, 12 z 20.
0: Grupa interpunkcja.
1: Interpunkcja, otwarty, jeden element. 1. Dostosuj interpunkcję, kropka, kropka, kropka, 1 z 1.
0: I tutaj na przykład łatwiej się dostać do tego elementu z drzewa i wcisnąć spację. Tam okno dialogowe z listą symboli interpunkcyjnych i szczegółowym dostosowaniem będzie podrzędnym względem prawego panelu wyświetlania ustawień, okna centrum ustawień JOS. Tutaj będzie tylko okno dialogowe podrzędnym okna głównego centrum ustawień, czyli mniej poziomów powrotu. Dlatego teraz będąc na drzewie już nie wracam do prawego panelu, wcisnę spację.
1: Spacja, dostosuj interpunkcję, okno dialogowe, list 1, lista, wykrzyknik, wszystko, 1 z 142.
0: Tutaj możecie dostosować sobie poszczególne znaki, jakie ma wam program czytać. Na przykład ludzie zajmujący się matematyką, informatyką z pewnością włączą interpunkcję taką jak minus, plus, równa się, większe, mniejsze, slash, gwiazdka. Wszyscy pracujący dużo z tekstem na pewno włączą interpunkcję literacką, czyli na przykład kropki, przecinki, średniki i tak dalej. Ja tu zmienię kilka symboli, które na przykład są odczytywane albo nie są odczytywane, a według mnie powinny być.
1: Cudzysłów większość.
0: Cudzysłów nie będzie odczytywany.
1: Krzyżyk niektóre.
0: Krzyżyk niektóre i jak słychać tu, gdzie symbole są wymawiane podwójnie, tutaj program je odczytuje, ponieważ lista składa się z kolumn. Tytuły kolumn tej listy to...
1: Symbole.
0: Symbole to jest kolumna pierwsza listy.
1: Opis.
0: Opis to jest druga kolumna listy.
1: Poziom oznajmiania.
0: Poziom oznajmiania to jest trzecia kolumna listy. Dlaczego niektóre symbole są odczytywane podwójnie, na przykład krzyżyk? A dlatego, że w kolumnie symbol jest symbol napisany tak, jak się go dokładnie pisze. Jeżeli jest on odczytywany na danym poziomie, w danym momencie, na danym ustawieniu, tak jak jest teraz, przed zmianą, to jest odczytywany sam symbol z kolumny symbole i jego opis jako etykieta z kolejnej kolumny. Stąd podwójne odczytywanie i tak właśnie rozpoznaje się, które symbole są aktualnie przez JOS odczytywane.
1: Dolar niektóre.
0: Dolar jest odczytywany.
1: Procent niektóre.
0: Procent też jest odczytywany. Niektórzy nie lubią, kiedy czyta im procenty. To zależy, w jakich aplikacjach domyślnie niech je czyta.
1: Ampersand niektóre.
0: And też jest czytany, ampersand po polsku.
1: Apostrof wszystko.
0: Apostrof wszystko i apostrof nie jest czytany i Bogu dzięki. Apostrof jest czytany tylko na poziomie wszystko i bardzo dobrze.
1: Lewy nawias większość.
0: Nawias też jest na poziomie większość, ale nie jest czytany na poziomie niektóre, które ja, na poziomie nieco, który ja tutaj mam ustawiony.
1: Prawy nawias większość. Gwiazdka niektóre.
0: Gwiazdka jest czytana na poziomie niektóre, czyli na tym poziomie, który mam ustawiony teraz domyślnie. Po pierwszym ustawieniu programu JOS w kreatorze uruchamiania.
1: Plus niektóre.
0: Plus też jest odczytywany.
1: Przecinek wszystko.
0: Przecinek bardzo dobrze nie jest, jest tylko na poziomie wszystko.
1: Myślnik większość.
0: Myślnik na poziomie większość.
1: Kropka wszystko.
0: Kropka też na wszystko i bardzo dobrze.
1: Slash niektóre.
0: Slash niektóre. Wiele osób tego slasha po prostu nie lubi. Ja go na przykład przełączę teraz na...
1: Spacja. Slash większość.
0: Na większość. I przejdę...
1: Tab, większość przycisk opcji zaznaczone, 3 z 4, alt plus...
0: Tabulatorem. Oczywiście, tutaj możecie zmienić to przyciskami opcji, strzałką w górę i w dół po przejściu tabulatorem, ale spacja też na to działa. Ale spacja też przełącza to bez konieczności przechodzenia na przycisk opcji.
1: Tab, edytuj opis, kropka, kropka, kropka, przycisk, alt plus...
0: Edytuj opis. Jeżeli z jakichś względów nie podoba wam się nazwa slash, bo jest, powiedzmy, wzięta z języka angielskiego... Chcecie mieć po polsku, no to możecie sobie napisać ukośnik, ale tutaj właśnie tą etykietę tego symbolu zmienić można. Sprawdźmy teraz, czy ten slash będzie czytany na przykład w czasie wchodzenia na jakąś stronę przy odczytywaniu jej adresu.
1: Tab, przywróć domyślne, przycisk, alt plus D.
0: Możemy przywrócić ustawienia domyślne, jeżeli jakieś już zmieniliśmy.
1: Tab, zaawansowane, kropka, kropka, kropka, przycisk, alt plus.
0: Tu są zaawansowane ustawienia interpunkcji, tam się określa, jak ma być odczytywany taki obszar tekstu, jak... Puste, czyli blank po angielsku, jak ma być odczytywana spacja, bo niektórzy lubią, żeby było im to czytane jako spacja, niektórzy lubią odstęp. Na przykład użytkownicy programu Windows Eyes mogą zmienić po pierwsze nazywanie spacji jako odstęp i po drugie nazywanie spacji jako klawisza też odstęp, ale o etykietach klawiszy za chwilę. To właśnie można zrobić na tej liście symboli zaawansowanych, bo tutaj są nie tylko symbole, ale też separatory, dziesiętne i tak dalej. W to okno nie będę już wchodził, działa na takiej samej zasadzie jak to okno główne do stosu interpunkcję.
1: Tab, ok, przycisk.
0: Wciskam przycisk OK.
1: Spacja, drzewo, dostosuj interpunkcję, tab, edycyj, tab, zastosuj
0: przycisk. Wciskam przycisk zastosuj.
1: Spacja, drzewo, tab, edyt, tab, ok, przycisk.
0: I przycisk OK spacją.
1: Spacja, Goldwave.
0: Centrum ustawień się zamknęło, program Goldwave jest teraz na wierzchu. Windows M.
1: Windows M, pulpit, widok folderu, lista, Goldwave, 35 z 46.
0: Otwieram przeglądarkę Internet Explorer.
1: IN, Internet Explorer, Enter. Google Windows Internet Explorer. Szukaj pole edycji.
0: I odczytam sobie adres.
1: http://www.google.pl.
0: Nie ma czytanych slashy. To jest taki dowód, chciałem to zademonstrować. Niektóre funkcje demonstruję tutaj właśnie po to, żeby pokazać, jak działają. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani szczegółowym dostosowywaniem interpunkcji dla różnych syntezatorów mowy, ponieważ różnie to bywa z różnymi syntezatorami mowy w programie JAWS niestety, polecam stronę www.screenreaders.info www.screenreaders.info. Tam jest artykuł o dokładnej, właściwie nawet dwa artykuły, o dokładnej budowie pliku, w którym zapisane są reguły dotyczące odczytywania przez JAWS interpunkcji w systemie Windows.
1: Interpunkcja strona. Dostosuj interpunkcję. Kropka, kropka, kropka, przycisk.
0: Jestem już w prawym panelu, przeszedłem na niego z drzewa klawiszem F6. Control Tab.
1: Aliasy głosów strona. Dostosuj aliasy głosów. Kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plusa.
0: Aliasy głosów. W tym momencie będę musiał ponownie zamknąć centrum ustawień i zmienić syntezator mowy. Aliasów głosów nie da się w sposób przekonujący i ciekawy zademonstrować na syntezatorze ani RealSpeak Solo Direct Agata, ani na Scansoft SAPI 5 Agata. W ogóle na tych syntezatorach ciężko to zademonstrować, więc ja na chwilę zmienię go na mój ulubiony, czyli Apollo 2, syntezator sprzętowy, który demonstrowałem przy okazji ustawienia profili głosowych i pokażę, jak się dostosowuje alias, co to jest alias i alias głosowy i powiem, gdzie można go użyć.
2: Jas okno dialogowe, F1 pomoc, numer seryjny 439310.
0: Tak, przy okazji zauważę, że dla Apollo niestety w słowniku nie jest zdefiniowane słowo JAWS, w przeciwieństwie do Agaty SAPI i Agaty RealSpeak Solo Direct. Wracam do centrum ustawień, tym razem skrótem Insert 6 i później Ctrl Shift D, żeby pokazać, jak wchodzić do konfiguracji domyślnej, o czym mówiłem na początku.
2: Jas Windows centrum ustawień, jas. Centrum ustawień, jak domyślne wszystkie aplikacje.
0: Jestem w domyślnych.
2: Wyszukaj podtab, drzewo, drzewo, użytkownik, zamknięty, alasy głosów, zamknięty.
0: F6.
2: Alasy głosów, strona, dostosuj aliasy głosów, kropka, kropka, kropka, przycisk, alt plusa.
0: Dostosuj aliasy głosów. Spacja. Zasada działania jest taka sama. Przeszedłem specjalnie na prawy panel, aby pokazać, że jestem na stronie aliasy głosów, ale z drzewa to łatwiej uruchomić.
2: Spacja, aliasy głosów, okno dialogowe, list 1, lista, alt sub, swoice, bieżący głos, 1.
0: Niestety nazwy aliasów są po angielsku, są one zapisywane w pliku default.jcf domyślnie i nazw ich lepiej nie zmieniać, jeżeli nie jest to konieczne, ponieważ niektóre z tych aliasów są używane w takich ustawieniach właśnie jak odczytywanie nagłówka przy pomocy głosu nagłówka w ustawieniach programu JAWS. Tak więc lepiej, jeżeli już chcemy stworzyć sobie jakiś nowy alias do schematu, to lepiej utworzyć nowy alias, a domyślnych nazw po prostu zwyczajnie nie zmieniać. Teraz wybiorę jakiś alias głosu, na przykład Heading Voice.
2: Gold Voice, Gold, M, Global, Grab, Heading Level 1 Voice, Heading Voice, Johan, Heading Level 2, Heading Level, Heading Level, Heading Level, Heading Level, Heading Voice, Heading level 2 Deutsche. Heading level 1 Deutsche Hidne wysokość 5.
0: Heading level 1.
2: Heading level 2 Deutsche Hidne wysokość 10. Heading level 1 Deutsche Hidne.
0: Sydney jest wybrany. Ja ten głos zmienię.
2: Tak, dodaj przycisk, alt plus D.
0: W ogóle jak wygląda okno aliasu? Jest
2: list jeden,
0: lista aliasów.
2: Tak, dodaj przycisk.
0: Przycisk dodaj, można stworzyć nowy własny alias.
2: Tak, modyfikuj przycisk.
0: Można zmodyfikować istniejący, właśnie zaznaczony na liście alias.
2: Tak, usuń przycisk.
0: Można go usunąć, owszem, że można.
2: Tak, ok, przycisk.
0: Przycisk OK, zamykający to okno.
2: Tak, anuluj przycisk.
0: Anuluj, też zamykający to okno, ale bez zapisywania zmian.
2: Tak, list jeden, lista, pole kombi.
0: I wracam do listy aliasów.
2: List jeden, lista, heading level 1, Deutsche Hidne wysokość 5. Tak, dodaj przycisk, tak, modyfikuj.
0: Przycisk modyfikuj.
2: Stacja, alias głosów, okno dialogowe. Modyfikuj alias głosu, okno dialogowe. Alias głosów, nazwa, pole edycyjne. Heading level 1, Deutsche, alt plusem.
0: Zwróćcie uwagę na to, jak zmienił się głos. Głos zmienił się na Sydney i na wysokość 5. Wysokości 5 ja też używam, więc wysokość jest taka sama. Natomiast głos jest troszeczkę inny. Nazwy aliasu zmieniać nie będę.
2: Tak, aliasy głosów lektor, pole kombi, Sydney.
0: A Sydney'a zmienię na Henry'ego.
2: A, Henry. Tak, aliasy głosów 8 słówek pojomy, 53%, 100%.
0: Taka wysokość też tu istnieje.
2: 93%. 86, tak. Shift tak, aliasy 87, 6, tak. Shift tak, aliasy głosów 9 słówek pojomy, 60%, alt, 50, tak. Shift tak. Alasy głosów 8 słówek pojomy, 53%, alt plus.
0: Na przykład.
2: Tak, alasy głosów 6 słówek pojomy, 62%, alt plus. 75%, 87%.
0: Żeby nam szybciej mówił, nagłówek poziom ileś.
2: Tak, o, przycisk.
0: Wciskam przycisk OK.
2: Stacja, domyślne wszystkie aplikacje.
0: I wracamy do normalnego głosu.
2: Tak, usuń przycisk, alt.
0: Zauważcie, jak to jest fajnie zrobione. Kiedy ustawiamy alias głosu, program mówi głosem tego aliasu, żebyśmy słyszeli na bieżąco, jak on mówi. Nie trzeba używać żadnych przycisków, testuj i tak dalej, co często spotykam w różnych aplikacjach działających na syntezatorach mowy albo dołączonych do syntezatorów mowy. Alias stworzyłem, można go będzie później użyć w schematach mowy i dźwięków. O schematach mowy i dźwięków w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, tak jak już powiedziałem.
2: Tak, ok, przycisk, tak, anuluj shift, tak,
0: wcisnę ok. Przycisk OK, aby zapisać zmiany.
2: Stacja, aliasy głos, tak.
0: F6. Mego,
2: ala, tak, zastosuj,
0: zastosuj.
2: Tak, edycyjny dot, tak, ok,
0: okay.
2: Stacja, ja sobie nadal.
0: Zmieniam syntezator, nie każdy przecież tego Apollo 2 lubi. Agata Realspeak to takie uniwersum do Tyflo Podcastu.
2: Realspeak, solo direct.
1: Close, okno dialogowe, F1.
0: I wracam ponownie do centrum ustawień.
1: Altem C, zamykam menu, domyślny tab, drzewo A, alias głosów, zamknięty.
0: Zauważcie, że nawigacja po drzewie odbywa się też za pomocą liter. Jeżeli zapamiętamy nazwę grupy jak A, aliasy głosów, to nawigacja literowa działa tutaj też bez problemu. Bez problemu, czego nie można powiedzieć o nawigacji w prawym panelu ustawień.
1: Klasy okien, zamknięty.
0: Klasy okien. W domyślnej konfiguracji program ma tych klas przypisanych mnóstwo. Ja tylko pokażę, jak wygląda okno klasy okien. Rozwinę tutaj to na drzewie. W
1: klasy okien. Otwarty. 1. Dostosuj klasy okien. Kropka, kropka, kropka. 1 z 1.
0: Podobnie jak w przypadku okna dostosuj interpunkcję, dostosowanie klas okien też jest podobnie otwierane w podobny sposób jak dostosuj interpunkcję, czy też dostosuj aliasy głosów z drzewa.
1: Spacja, klasy okien, okno dialogowe. Nowa klasa, pole edycyjne, alt plus n.
0: Nowa klasa, pole edycyjne i pole jest w tym momencie puste. Dlaczego jest puste? Dlatego, że ja otworzyłem to z centrum ustawień z dodatków konfiguracji domyślnej. Co to jest klasa i jak działają klasy okien? Jeżeli natraficie na przykład na listę, która owszem, pod strzałkami jest odczytywana poprawnie, jej elementy, działa to jak lista. Wiecie, że to jest lista, a nie menu, ponieważ to jest tylko jakaś lista, po której się chodzi strzałkami. Można spróbować ją przeklasować, czyli przypisać do niej klasę jakąś jedną ze znanych klas systemowych, aby spróbować polepszyć funkcjonowanie programu JAWS razem z tą listą. Wtedy wciskamy Insert plus 7. Będąc kursorem na tej liście w tej aplikacji, w której mamy taką listę. Lub inną kontrolkę, która wiemy, że zachowuje się podobnie do przycisku, ale nie jest anonsowana jako przycisk i tak dalej. W tym momencie w polu edycyjnym nowa klasa będzie klasa tej listy oryginalna, taka jaka jest w programie. Co to jest w ogóle klasa? Klasa to etykieta okna lub kontrolki na poziomie programistycznym. etykieta, o po prostu etykieta obiektu, bo okno i przycisk, lista i w ogóle obiekty to są właśnie obiekty w programowaniu, stąd ich nazwa jako obiekt. A obiekt ma jakąś klasę, jest jakiejś klasy. I klasa to etykieta. I w tym momencie po wciśnięciu insert 7 otworzy się centrum ustawień. Jeżeli nie mamy jeszcze konfiguracji dla aplikacji, w której chcemy dokonać przeklasowania kontrolki, program JAWS poprosi o podanie nazwy pliku konfiguracyjnego dla tej aplikacji. Wtedy po zatwierdzeniu nazwy otworzy się od razu okno klasy okien i w polu edycyjnym nowa klasa będzie wpisana klasa tej kontrolki. Pod żadnym pozorem zmieniać tego nie można. Teraz co dalej w tym oknie i do czego służą pozostałe opcje.
1: Tab, przypisz do pole listy, niezaznaczone 300T.
0: Przypisz do. Jeżeli natrafimy na coś podobnego do listy, to możemy przypisać to do klasy.
1: 300. Hexgo. Som do. Edit. Edit. Ek. Gra. Grup. Header. Hot. Ir. List. List box.
0: Na przykład list box.
1: List view.
0: Albo list view.
1: MS. Active access. S. Scroll bar. Slider. Spin box. Static. Statu. Tab. Co. Toolbar.
0: Właśnie. List box albo list view. Dalej tabulator, bo po wybraniu tutaj teraz elementu trzeba przejść dalej klawiszem tab.
1: Tab, przypisane klasy, pole listy.
0: I uwaga, u mnie teraz jest przypisane klasy i jest pole listy klas, które już są przypisane, bo możemy więcej kontroler przeklasować w danym programie. Ale kiedy klasa nie jest jeszcze przypisana, między tymi dwiema listami pojawi się przycisk dodaj klasę. Dodajemy tą klasę. Jeżeli przypisanie jest złe, to dalej wciskamy tabulator i właśnie kursor przejdzie na tą listę, przypisane klasy.
1: Przypisane klasy, pole listy, niezaznaczone AOL, button, równe button.
0: Znajdujemy nasze przypisanie. Po ponownym powrocie do tego okna, jeżeli przetestujemy jego działanie, stwierdzimy, że jest złe, usuwamy przypisanie.
1: AOL, button.
0: Na przykład zaznaczam przypisanie w domyślnym pliku konfiguracyjnym AOL, button, równe button, czyli klasa kontrolki oryginalnej to było AOL, button, a działa dokładnie jak button, czyli jak przycisk.
1: Tab, ok, przycisk.
0: I to przypisanie można usunąć. Domyślnych przypisań oczywiście usunąć nie można. Przycisk usuń też się oczywiście pojawi. Usuń klasę. I to wszystko. Ja to anuluję, bo tutaj żadnych zmian dokonywać nie będę.
1: Tab, anuluj przycisk, spacja, drzewo, dostosuj klasę, okien, kropka, kropka.
0: I wracam na drzewo. Strzałka w dół.
1: Zero, klawiatura, zamknięty, 15 z 20.
0: Klawiatura, nacisnę F6.
1: Klawiatura, strona, klawisze szybkiej nawigacji włączone, przycisk opcji zaznaczone, 2 z 3, Alt plus S.
0: Klawisze szybkiej nawigacji, tak jak już mówiłem przy okazji omawiania opcji HTML, Web i PDF, to takie klawisze, które najczęściej są to pojedyncze litery, takie jak H, czyli następny nagłówek, często przeze mnie przytaczany E, następne pole edycyjne, B, następny przycisk, I, następny element listy, L, następna lista i tak dalej. Word oczywiście ma też swoje klawisze szybkiej nawigacji. Tutaj program określa, czy one mają być w ogóle dostępne. I teraz do wyboru są następujące opcje. Klawisze szybkiej nawigacji włączone.
1: Włączone, przycisk opcji zaznaczone, 2 z 3.
0: Trzecia opcja to...
1: Klawisze szybkiej nawigacji włączone tylko podczas czytaj wszystko, przycisk opcji zaznaczone, 3 z 3, Alt plus S.
0: Włączone tylko podczas czytaj wszystko. Bardzo, bardzo odradzam, ponieważ znacznie ograniczy to możliwości programu. Na przykład na stronach internetowych, gdzie przemieszczanie się po różnych elementach będzie możliwe w szybkiej nawigacji tylko w czasie wykonywania polecenia czytaj wszystko. No i oczywiście trzecie polecenie to...
1: Przycisk, klawisze szybkiej nawigacji wyłączone, przycisk opcji zaznaczone, 1 z 3, Alt plus S.
0: Klawisze szybkiej nawigacji wyłączone.
1: Klawisze szybkiej nawigacji włączone.
0: Ja zostawiam opcję domyślną, włączone.
1: Tab, klawisz insert JAWS, używaj numeryczny insert, pole wyboru zaznaczone, Alt plus N.
0: Klawisz insert w JAWS, używaj numerycznego insert. Numeryczny insert to klawisz ten długi na lewym dolnym rogu klawiatury numerycznej, czyli numeryczne 0. Oczywiście polecam pozostawić włączone jego używanie. Włączenie numloka przywróci klawiaturze numerycznej jej oryginalną funkcję, czyli wpisywanie liczb łącznie z zerem.
1: Tab, klawisz insert w JAWS, używaj dodatkowy insert, pole wyboru zaznaczone, Alt plus D.
0: Dodatkowy insert to ten klawisz w bloku 6 klawiszy. Na niektórych klawiaturach, zwłaszcza tych starych, są one ułożone klasycznie, czyli insert, delete, pierwsze dwa środkowe to jest home, end, a dwa po prawej to jest page up, page down. Natomiast niektóre klawiatury, takie jak na przykład ta tutaj moja, mają te klawisze ułożone w taki sposób, że są trzy w jednej kolumnie ułożone, i insert jest w środku lewej kolumny, a delete pod nim. No ale to jest w tej chwili nieważne. Obu insertów według mnie powinien używać i tego nie zmieniajcie.
1: Tab, klawisz JAWS dla układu laptop Caps Lock, przycisk opcji zaznaczone, 2 z 3.
0: Klawisz JAWS dla układu laptop Caps Lock. Dlaczego tak? Dlatego, że ja tutaj przestawiłem klawiaturę na układ laptop, ponieważ tak naprawdę pracuję na laptopie i tylko teraz mam podłączoną klawiaturę zewnętrzną. A klawiszem JAWS dla układu laptop jest Caps Lock. Oczywiście mogę to zmienić na Insert albo Scroll Lock.
1: Klawisz JAWS dla układu laptop Insert, przycisk. Klawisz JAWS dla układu laptop Scroll Lock, przycisk. Klawisz JAWS dla układu laptop Caps Lock, przycisk.
0: Ale według mnie nie ma takiej potrzeby. Większość poleceń z klawiszem Insert działa. Równolegle do tych poleceń z klawiszem Caps Lock. Polecenia dla układu laptop zostały stworzone po to, aby kiedy nie ma klawiatury numerycznej, wygodniej się używało skrótów klawiaturowych programu JAWS.
1: Tab. Stan początkowy klawisza Numlock wyłącz przy uruchamianiu, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 3. Alt plusem.
0: Stan początkowy klawisza Numlock wyłącz przy uruchamianiu. O tym było w kreatorze uruchamiania programu JAWS. Oczywiście stan początkowy klawisza Numlock wyłącz przy uruchamianiu nie systemu Windows, tylko programu JAWS. To jeszcze dopowiem tutaj.
1: Tab. Rozróżniaj klawisze numeryczne i dodatkowe pole wyboru niezaznaczone. Alt plus R.
0: Rozróżniaj klawisze numeryczne i dodatkowe. Ja tego nie mam włączonego.
1: Rozróżniaj klawisze numeryczne i dodatkowe pole wyboru niezaznaczone.
0: Tak, właśnie, nie mam tego włączonego, ale jeżeli macie dużo skryptów, dużo skrótów klawiszowych macie przypisanych, to możecie sobie włączyć rozróżnianie klawiszy numerycznych i dodatkowych. Na przykład klawisz numeryczny 7 może być rozpoznawany jako Home, a klawisz Home zwykły, ten w bloku 6 klawiszy, będzie w programie rozpoznawany jako Extended Home i w tym momencie macie większą możliwość dodania skrótów klawiszowych do programu JAWS. Na przykład prawy Shift, prawy Control i literka A może oznaczać coś innego i lewy Shift, lewy Control i literka A może oznaczać coś innego, bo następne pole wyboru to
1: Tab, rozróżniaj lewy i prawy dla klawiszy podwójnych, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus L.
0: Oczywiście, też taka możliwość jest. Jeżeli nie macie klawiatur z podwójnym na przykład kontrolem, co się czasami zdarza, albo podwójnym klawiszem Windows, to nie zaznaczajcie tego pola wyboru, żeby nie było z tym kłopotów. Zaznaczajcie je w ogóle tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujecie wariantów dla skrótów klawiszowych, jeżeli macie ich zbyt dużo. Jeżeli nie, to pozostawcie opcję tą domyślnie niezaznaczoną, tą i poprzednią również.
1: Tab, włącz klawiaturę ekranową, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus K.
0: Włącz klawiaturę ekranową, nacisnę Insert F1.
1: Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz używać klawiatury ekranowej z JAWS, w czasie użycia tej opcji pewne programy, które pozwalają na przepisanie tekstu zastępczego do kombinacji klawiszowej lub automatycznego pisania np. skrótem klawiszowym mogą działać niepoprawnie. To ustawienie dostępne jest tylko w aplikacji domyślna wszystkie aplikacje, daszek dolar, łączę lista skrótów klawiszowych JAWS, Escape.
0: Nie wiem jak ma do końca działać, nigdy nie używałem klawiatury ekranowej, więc nie potrafię opisać działania tej opcji. Nie jest domyślnie potrzebna, więc nie zaznaczajmy.
1: Tab. Zarządzaj etykietami klawiszy, kropka, kropka, kropka, przycisk.
0: Zarządzaj etykietami klawiszy i tutaj tak samo jest dostępne na drzewie to polecenie spacją, ale ze względu na to, że w tym panelu na zakładce klawiatura, w prawym panelu wyświetlania ustawień JAWS w centrum ustawień, jest tutaj parę opcji, które właśnie przed chwilą zademonstrowałem i omówiłem. Dlatego tu, w tym przypadku z prawego panelu wchodzenie tutaj w ten sposób jest jak najbardziej uzasadnione. Zarządzaj etykietami klawiszy. Coś podobnego do interpunkcji. Bardzo to jest elastyczne. To odpowiednik słowników etykiet klawiszy w programie Windows. Spacja.
1: Spacja. Zarządzaj etykietami klawiszy, okno dialogowe. Etykiety klawiszy, strona. Etykiety klawiszy, strona. List 1, lista. A, D, D, plus czytaj. 1 z 84.
0: Też jest lista, też ma kolumny, 3. Pierwsza to
1: nazwa klawisza.
0: Nazwa klawisza. Druga to
1: etykieta klawisza.
0: Etykieta klawisza, a trzecia
1: wycisz, czytaj.
0: Wycisz. Nie wiem czemu się nazywa wycisz. Chyba dlatego, że wycisz i stan wycisz, albo wycisz i stan czytaj. Logiczniejsze by było dla mnie nazwać tę kolumnę stan, albo wycisz łamane przez czytaj i w tym momencie element trzeciej kolumny czytaj lub wycisz. Przejdę po tej liście i pokażę wam, jakie według mnie klawisze powinny być wyłączone, by nie były wymawiane. Ale to oczywiście tylko moja opinia, mój sposób korzystania z tego programu. Jeżeli lubicie, kiedy program Wam mówi Tab, Shift Tab, nie ma problemu. Pozostawcie włączone to, co chcecie. Ja wszystko tutaj omówię na tej liście, bo muszę po niej przejść, ponieważ jest na niej kilka ważnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, aby odpowiednie kombinacje klawiszowe były lub też nie były wymawiane.
1: Kontekstowy AD, D plus czytaj.
0: AD plus, jeżeli wpisujemy plus, stan to tego klawisza to czytaj domyślnie i tak chyba powinno pozostać. Jeżeli wpisujemy plus, niego czyta.
1: APPS kontekstowy czytaj.
0: APS, czyli klawisz kontekstowy, ten koło prawego kontrola, gdyby ktoś nie kojarzył do końca gdzie.
1: ATTN attention czytaj. Backspace czytaj.
0: Backspace.
1: Cancel break czytaj.
0: Pauza.
1: Caps lock czytaj.
0: Caps lock.
1: Clear czytaj. Control zawsze czytaj.
0: Control zawsze czytaj. Dlaczego zawsze czytaj? Spróbuję przełączyć to spacją, tak aby nie był on odczytywany. Czy tak się da zrobić?
1: Spacja. Zarządzaj etykietami klawiszy. Zarządzaj etykietami klawiszy. Okno dialogowe. Centrum ustawień GLOS. Okno dialogowe. Nie można zmienić stanu przełącznika. Wycisz czytaj control, ponieważ klawisz ten jest używany w połączeniu z innymi klawiszami. Ok, przycisk. Spacja. Domyśl.
0: Czyli nie można zmienić tego stanu.
1: CR. Celcusel. Czytaj. Decimal. Delete. Czytaj.
0: Delete. Ja wyłączam.
1: Spacja. Decimal. Delete. Czytaj.
0: Delete. Też wyłączam drugi.
1: Spacja. Divide. Czytaj.
0: To jest divide, czyli slash.
1: Do strzałka w dół. Czytaj.
0: Strzałka w dół. Niech sobie czyta.
1: End. End. Czytaj.
0: Klawisz end pozostawię dla tak zwanej kontroli. Jeżeli bezwzględnie wyciszacie wszystkie klawisze, to chociaż jeden sobie pozostawcie, żeby zweryfikować, czy screen reader się zawiesił, czy cały komputer, bo czasami bywa tak, że komputer zawiesza się w sposób specyficzny, że działają klawisze, ale nie są wykonywane akcje, więc warto jakiś klawisz kontrolny, który będzie wymawiany, pozostawić. Ja tu zawsze zostawiam klawisz end.
1: End, end czytaj. Error kontekstowy czytaj. SCP escape czytaj.
0: Wycisz.
1: Spacja. SCP escape wycisz. Exec. F1, 2, rad 1, czytaj.
0: Tych F-ów trochę tu jest, ja je ominę.
1: Home, help, F8, F9, help, czytaj. Home, czytaj.
0: Home, wycisz.
1: Spacja, home, wycisz.
0: Przełączam spacją.
1: Insert, czytaj. Left strzałka, lewo, czytaj. Letters bez etykiet. 50 w Windows, zawsze czytaj. Menu Alt, zawsze czytaj. Modify printable bez etykiety, czytaj. Multiply, gwiazdka, czytaj.
0: Multiply, to są właśnie kombinacje klawiszy. Jeżeli chcecie, żeby wam odczytał pojedyncze klawisze Tab, Shift, Tab, ale nie na przykład klawisze Ctrl, Shift, A, to wyłączajcie to. Właśnie to jest Multiply.
1: Spacja, Multiply, gwiazd, na X, T, Page, Down, czytaj. Na X, Numbers bez etykiety, czytaj.
0: Numbers to są po prostu liczby, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, a letters to oczywiście litery.
1: Numlock, czytaj.
0: Numlock zawsze pozostawiam, ponieważ to jest klawisz przełącznikowy, numlock włącz lub wyłącz, więc lepiej niech jest czytany.
1: Numpad 0, insert, czytaj.
0: Numeryczny insert.
1: Numpad 1, end, czytaj.
0: No to end, numeryczny, wycisz.
1: Spacja, numpad 2, strzałka w dół, numpad 3, page down, czytaj.
0: Page
1: spacja,
0: down.
1: Numpad 3,
0: wycisz.
1: Page down, numpad 4, strzał, numpad 5, 5, czytaj, numpad 6, strzał, numpad 7, home, czytaj. Spacja, numpad 7, home, wycisz, numpad 8, strzałka w górę, numpad 9, page up, trzy. OM, clear, pa 1, pascal, pause, czytaj. Play, czytaj. Print, screen, prior, page up, czytaj. Return, enter, czytaj. Spacja, return, enter, read, strzałka w prawo, R, window, scroll, select, separator, shift, zawsze, trzy. Snap, S, H, od print, spacja, subtract, spacja, czytaj. Spacja, wycisk, subtract, czytaj. Symbol bez etykiety, czytaj. Tap.
0: Symbol to są symbole interpunkcyjne. Tap też wyciszam.
1: Spacja, tap, up, strzałka w górę, zoom.
0: Te, przy których naciskałem spację, to ja je wyciszam. Uwaga, podobnie jak w przypadku symboli interpunkcyjnych.
1: Tab, przełącz wyciszenie, przycisk, alt plus.
0: Tutaj jest jeden przycisk, ponieważ jest tylko przełącznikiem, przełącza wyciszenie, czytaj bądź wycisz. Tam były przyciski opcji, ale efekt jest ten sam. Na liście przełączamy spacją, a pod tabulatorem mamy dostępny przycisk.
1: Tab, zmień etykietę, przycisk, alt plus.
0: To, co powiedziałem wcześniej, zmień etykietę, na przykład dla spacji. Kto lubi, może sobie zmienić ją na odstęp.
1: Tab, ok, przycisk.
0: I przycisk OK.
1: Spacja, klawiatura, strona. Zarządzaj etykietami, klawisze Tab, klawisze szybkiej nawigacji.
0: Klawisze szybkiej nawigacji, Ctrl Tab, bo to już wszystkie elementy z tej zakładki.
1: Własne podświetlenie, strona. Konfiguruj kolory podświetlenia, kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plus P, Tab.
0: Tu jest tylko jeden przycisk też z drzewa, warto do tego przechodzić. O własnego podświetlenia nie będę zmieniał w konfiguracji domyślnej, Nawet nie będę opowiadał o jego oknie, bo nie jest ono zbyt często używane. Początkującym użytkownikom może to sprawiać kłopot. Ja nawet sam tej funkcji nie używałem. Raz tylko próbowałem użyć, ale mi się to zbytnio nie udało. Powiem tak. Służy do modyfikowania odczytywanego podświetlenia. Na przykład, jeżeli w jakimś programie coś powinno być odczytywane, bo jest podświetlone kursorem, a nie jest czytane, wtedy należy używać tych właśnie ustawień, aby na podstawie na przykład kolorów określić, czy jest to podświetlony tekst, czy nie jest. Ctrl Tab.
1: Zbadaj to strona. Konfiguruj wyszukiwanie. Przycisk. Alt plus K.
0: Zbadaj to. Co to jest zbadaj to? Otóż zbadaj to takie troszeczkę jak gadżety moim zdaniem. Źródła informacji, na przykład wiadomości dnia z BBC albo CNN-u, kursy walut, prognoza pogody dla danego miejsca na świecie, słownik Wikipedii, czyli Wiktionary, albo hasło z samej Wikipedii wyszukuje. To takie małe podprogramy dołączone do programu JAWS, z których można korzystać w trakcie pracy. Fajne, ale te same informacje można uzyskać na stronach, często nawet chyba szybciej. Dlatego używam stwierdzenia, że to troszeczkę taki gadżet. Ale skoro w centrum ustawień znajdują się te ustawienia, zbadaj to, zatem je zademonstruję i opiszę krótko.
1: Konfiguruj spacja. Opcje zbadaj to okno dialogowe. Wyszukaj dla domyślny wszystkie aplikacje używając pole listy. Amazon wyszukiwanie produktu zaznaczone.
0: Wyszukaj dla. I teraz podstawowe źródło wyszukiwania po otwarciu zbadaj to. Ja zawsze wybieram Wikipedię.
1: End. Wikipedia. Tab. Edycyjne do odczytu. Tab. Ustaw. Shift tab. Edycyjne do odczytu. Wyszukaj hasło.
0: Tutaj jest opis tego źródła wyszukiwania, tego źródła zbadaj to. Właśnie opis Wikipedii.
1: Wyszukaj hasło encyklopedii dla słowa lub frazy.
0: Jak to działa dokładnie?
1: Tab. Ustaw podstawowy przycisk. Alt plus U.
0: Spacja, aby ustawić podstawowe właśnie.
1: Spacja. Tab. Ok. Przycisk. Alt plus O.
0: I przycisk OK.
1: Tab. Anul. Tab. Wyszukaj dla dopona. Shift tab. Ok. Spacja. Zbadaj to strona. Konfiguruj.
0: I Ctrl tab.
1: Analizator tekstu strona. Analizator tekstu wyłącz przycisk opcji zaznaczone. 1 z 4. Alt plus T.
0: Analizator tekstu. Co to jest analizator tekstu? To taka nowa funkcja, bardzo pożyteczna. Pojawiła się właśnie w JAWS 12, która służy do wyłapywania niespójności w tekście. Na przykład zmianę czcionki, chociażby w tej samej linii, co często może jest zamierzone, ale często też nie jest poprawne. Wychwytuje też niespójne symbole, na przykład niedomknięte nawiasy albo nieotwarte, a zamknięte na końcu. I parę jeszcze innych ciekawych rzeczy. Za chwilę omówię wszystkie opcje i powiem, co która robi, za co odpowiada. Mamy dostępne opcje. Domyślnie jest on
1: wyłącz przycisk
0: wyłączony. W domyślnej konfiguracji tak pozostawcie. Włączajcie tylko dla aplikacji, których jest wam to potrzebne.
1: Analizator tekstu sygnalizuj dźwiękiem przycisk opcji zaznaczone.
0: Może sygnalizować dźwiękiem jakieś błędy.
1: Analizator tekstu mów liczbę przycisk opcji zaznaczone. 3 z 4.
0: Mówić liczbę błędów chyba w linii, nie wiem dokładnie.
1: Analizator tekstu opisz niezgodność przycisk opcji zaznaczone. 4 z 4.
0: Albo opisywać tylko niezgodności.
1: Analizator tekstu wyłącz przycisk opcji zaznaczone. 1 z 4.
0: Ja pozostawię go wyłączonego i przejdę tabulatorem po opcjach, co ten analizator właściwie ma sprawdzać i jak.
1: Tab. Sygnalizuj niezgodne symbole. Pole wyboru zaznaczone. Alt plusem.
0: Sygnalizuj niezgodne symbole, na przykład symbole w parach. Tutaj komunikat insert F1 nam też pomoże.
1: Wybierz to pole wyboru, aby uaktywnić wykrywanie niepasujących symboli, takich jak nawiasy okrągłe, nawiasy kwadratowe, klamrowe, nawiasy kątowe i cudzysłowy. Jeśli to pole jest wyczyszczone, escape.
0: No, czyli tak jak powiedziałem.
1: Sygnalizuj niezgodne symbole. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Symbole do sprawdzenia. Nawias okrągły. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Symbole do sprawdzenia. Nawiasy klamrowe. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Symbole do sprawdzenia. Nawiasy kwadratowe. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Symbole do sprawdzenia. Nawias ze znaków mniejszości i większości. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Symbole do sprawdzenia. Ignoruj samotnie występujący symbol z pary. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus G.
0: Nie wiem, jak do końca działa to pole wyboru.
1: Wybierz to pole wyboru, aby ignorować linie tekstu zawierające niepasujące nawiasy okrągłe lub klamrowe. Jest to dopuszczalne podczas korzystania z edytorów narzędzi programistycznych, w których jest normą, by w linii kodu znajdowały się pojedyncze symbole. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pole wyboru sygnalizuje niezgodne symbole jest zaznaczone. Łączy lista skrót. Escape.
0: Właśnie, czyli dla niestandardowych tekstów też można to włączyć.
1: Tab. Symbole do sprawdzenia. Cytaty. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus C.
0: Cytaty, czyli cudzysłowy.
1: Tab. Niezgodności do sprawdzenia. Błędna interpunkcja. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus B.
0: Błędna interpunkcja, czyli na przykład brak wielkiej litery po kropce, po znaku zapytania bądź też wykrzykniku. Brak przecinka przed niektórymi wyrazami. Angielski i polski mają wiele takich wspólnych miejsc, gdzie błędy te interpunkcyjne wyglądają dokładnie tak samo.
1: Tab. Niezgodności do sprawdzenia zmiany czcionki. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
0: Zmiany czcionki. Analizator tekstu w sposób specyficzny ogłasza zmiany czcionki. Na przykład mówi zmiana czcionki w kolumnie 18. Co to znaczy? To znaczy, że 18 znak w bieżącej linii ma inną czcionkę niż 17 i 19.
1: Tab. Niezgodności do sprawdzenia. Ilość spacji. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus i.
0: Pewnie ilość spacji też można sprawdzać, jeżeli jest zbyt duża. Wiele osób formatuje na przykład w programie Word akapity za pomocą spacji, co jest niedopuszczalne, ponieważ robi się to przy pomocy tabulatora i backspace'a.
1: Tab. Niezgodności do sprawdzenia. Brakujące wielkie litery. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
0: Tutaj brakujące wielkie litery można jeszcze sprawdzać.
1: Tab. Niezgodności do sprawdzenia. Mylne użycie wielkich liter. Pole wyboru zaznaczone. Alt plusem. Tab. Analizator tekstu. Wyłącz przycisk.
0: I analizator tekstu wyłącz, czyli wróciłem do pierwszej opcji. Teraz Ctrl Tab.
1: Różne strona. Wyszukiwanie etykiet. Wyszukiwanie maksymalne. Przycisk opcji zaznaczone. 3-3. Alt plus.
0: Wyszukiwanie etykiet. Wyszukiwanie maksymalne. Tutaj wcisnę znowu Insert F1.
1: Użyj opcji tej grupy, aby określić, jakich dodatkowych informacji JAWS wyszukuje dla komunikatów. Komunikaty to etykiety kontrolek. Przy minimalnym wyszukiwaniu JAWS czyta komunikaty tylko, jeśli są zaraz obok kontrolki. Przy rozszerzonym wyszukiwaniu JAWS czyta komunikaty, które są w tej samej linii co kontrolka. Przy maksymalnym wyszukiwaniu JAWS czyta komunikaty, jeśli są w tej samej linii co kontrolka lub bezpośrednio nad kontrolką. Domyślnym wyborem jest wyszukiwanie maksymalne. Łączę lista. Escape. Wyszukiwanie.
0: Czyli po prostu etykiety kontrolek, najczęściej w oknach programu. Wyszukiwanie etykiet maksymalne polecam. Tak jak jest domyślnie w programie JAWS ustawione w centrum ustawień.
1: Tab. Użyj wirtualnego menu wstęg. Pole wyboru niezaznaczone. Alt plus.
0: Użyj wirtualnego menu wstęg. Jeszcze nie zaznaczam, kiedy będę demonstrował, jak pracuje się właściwie ze wstążką w programie JAWS 12. Wtedy opcję tę włączę.
1: Tab. Użyj wirtualnego kursora PC. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus S.
0: Opcja wydaje się oczywista. Użyj wirtualnego kursora PC.
1: Tab. Śledzenie prostokątnego fokusa. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus F.
0: Śledzenie prostokątnego fokusa.
1: To ustawienie jest potrzebne dla programów, które używają prostokątnego fokusa, takich jak Microsoft Excel. Prostokątny fokus jest zbliżony do karetki, ale fokus jest prostokątnym obszarem określonym przez segment linii w modelu odczytu ekranu. To pole wyboru jest wybrane domyślnie. Zalecane jest niezmienianie tego ustawienia. Łączę lista skrót. Escape.
0: Ja też tak mówię. Zalecane jest niezmienianie tego ustawienia.
1: Ślep. Tab. Opóźnienie tekstu wyjściowego. Pole edycyjne. 0. Alt plus Y.
0: Opóźnienie tekstu wyjściowego.
1: To pole edycyjne pozwala określić liczbę milisekund, które ma odczekać JAWS, zanim odczyta tekst pojawiający się na ekranie. Domyślna wartość to 0. Naciśnij F6. Escape.
0: Właśnie. Jeżeli chcecie zwiększyć opóźnienie czytania przez program w milisekundach, to podajecie tutaj jakąś inną wartość niż 0.
1: Tab. Liczba pikseli na spację. Pole edycyjne. 8. Alt plus P.
0: Tutaj jest określone, ile pikseli to jest jedna spacja.
1: Tab. Liczba pikseli na tabulator. Pole edycyjne. 10.
0: Ile to pikseli jest jeden tabulator.
1: Tab. Lewy margines w pikselach. Pole edycyjne. 0. Tab. Bliskość podkreślenia. Pole edycyjne. 0. Tab. Wyszukiwanie etykiet. Wyszukiwanie maksymalne. Przycisk.
0: I pierwsze pole w tej zakładce. I to jest już ostatnia zakładka. Centrum ustawień. Klawisz F6.
1: Drzewo. Rób. Tab. Edyc. Tab. Zastosuj przycisk. Alt plus.
0: Spacja na przycisku. Zastosuj.
1: Spacja. Drzewo.
0: Ale centrum ustawień ma jeszcze jedną fajną funkcję, której w menedżerze konfiguracji niestety nie było i nie ma. Cóż to za funkcja?
1: Drzewo.
0: Przejdę na sam dół tego drzewa.
1: End. Ostatnio zmienione ustawienia. Zamknięty.
0: Ostatnio zmienione ustawienia.
1: Ostatnio zmienione ustawienia. Otwarty. Elementów 16.
0: 16 elementów.
1: 1. Konfiguruj wyszukiwanie. Zbadaj to. 1 z 16.
0: I
1: zarządzaj etykietami klawiszy. Dostosuj interpunkcję. Początkując.
0: Pokazane dokładnie lokalizacje ustawień i co zostało zmienione. Dokładna treść, proszę posłuchać.
1: Pokaż wirtualną przeglądarkę na ekranie użytkownik. Rozwijaj akronimy WebHTML, PDF, czytanie zaznaczone.
0: Wszystko, co zostało zmienione, jest tutaj pokazane, także możemy to nawet sobie sprawdzić, ile ustawień tak naprawdę zmieniliśmy i co dokładnie zmieniliśmy.
1: Edycyjne do ok przycisk.
0: Teraz już przejdę do przycisku OK.
1: Gold Baby.
0: I zamknąłem centrum ustawień. Teraz omówię już na sam koniec, tak jak powiedziałem, ważne rozszerzenia konfiguracyjnych plików JAWS oraz lokalizację ich w różnych systemach operacyjnych. Pliki współdzielone, czyli te, które instalowane są domyślnie z programem i z których korzysta program, dopóki użytkownik nie stworzy własnych, W systemie Windows XP instalują się do folderu C, Documents and Settings, Documents and Settings, dalej folder All Users, i teraz uwaga, folder ukryty dane aplikacji, dalej folder Freedom Scientific, JOS, odpowiednio numer wersji 12, 13, 11 i tak dalej, tam folder Settings i dalej folder ENU, czyli z angielskimi ustawieniami, wszystkimi współdzielonymi, folder PLK, czyli folder ze wszystkimi polskimi ustawieniami współdzielonymi i voiceprofiles.ini, plik z fabrycznymi profilami głosowymi programu JOS. Ustawienia użytkownika w Windows XP znajdują się w C, Documents and Settings, nazwa użytkownika i dalej folder ukryty, uwaga, dane aplikacji, Freedom Scientific, JOS, numer wersji, na przykład 11, 12 lub 13 i tak dalej, dalej folder Settings i w polskiej wersji tylko PLK, dlatego że jeżeli nie przełączaliśmy się na wersję angielską, nie modyfikowaliśmy ustawień w angielskiej wersji językowej, to folder ENU się nie pojawi i będzie tylko główny folder PLK w folderze Settings i voiceprofiles.ini, czyli ten plik użytkownika z profilami głosowymi użytkownika, to o czym mówiłem w drugim odcinku, w drugiej części wprowadzenia do programu JOS o profilach głosowych. Windows 7 i Windows Vista. Ustawienia współdzielone, pliki współdzielone znajdują się w C, program Data i dalej Freedom Scientific, JOS, numer wersji, Settings i tak jak w Windowsie XP dokładnie, czyli ENU, PLK i plik voiceprofiles.ini. Z kolei ustawienia użytkownika znajdują się w C, Users, nazwa użytkownika, Updata, Roaming, czyli Roaming się pisze, dalej Freedom Scientific, JOS, numer wersji, Settings i standardowo, jeżeli ktoś oczywiście modyfikował ustawienia, to folder ENU dla angielskiego języka, PLK dla polskiego i Voice Profiles, profile głosowe użytkownika. Jeżeli chcecie zabezpieczyć Wasze ustawienia i macie zainstalowaną jedną wersję programu JOS, to podam teraz procedurę dla wszystkich wersji systemu Windows. Otwiera się okno Uruchom, czyli Windows R.
1: Windows R. Uruchamianie, okno dialogowe. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz pole edycyjne kombi. Calc 1 z 26. Alt plus O.
0: Tu jest mój poprzedni wpis.
1: C.
0: Ja to puste. Kasuję i uwaga. Należy wpisać procent.
1: Procent.
0: App data. APPDATA.
1: APPDATA.
0: I znowu procent.
1: Procent.
0: Enter.
1: Roaming.
0: W Windowsie 7 otworzy się folder Roaming, w Windowsie XP otworzy się folder dane aplikacji użytkownika.
1: Adobe.
0: Teraz szukamy Freedom Scientific.
1: Freedom Scientific, widok element.
0: Dalej JOS.
1: JOS, 13, 12, 0.
0: Właśnie, jeżeli macie jedną wersję, kopiujecie folder z numerkiem wersji. Jeżeli macie ich kilka, skopiujcie najlepiej cały folder JOS z podfolderu dane aplikacji Freedom Scientific albo Roaming Freedom Scientific. Oczywiście do tych folderów możecie dostać się poprzez menu Start, pod menu Wszystkie programy, pod menu programu JOS, oczywiście z odpowiednim numerem wersji 13.12, tam wybieracie grupę Exploruj JOS i wybieracie albo Exploruj moje ustawienia, albo Exploruj ustawienia współdzielone programu. I teraz jakie pliki, o jakich rozszerzeniach, ważnych rozszerzeniach, bo przecież wszystkich nie będę tutaj wymieniał, jakie pliki zapisują się w folderze ustawień PLK w podfolderze folderu Settings? Otóż pliki .jcf, czyli .jcf, .jcf, czyli JOS Config File, .jcf. Tych plików używa Centrum Ustawień. W tym odcinku Tyflo Podcastu właśnie działałem na pliku domyślnym, czyli globalnym dla wszystkich programów, default config.jcf-default.jcf na domyślnym pliku konfiguracyjnym dla użytkownika i ten plik właśnie został skonfigurowany. Kolejne ważne pliki to .jdf, Joe's Dictionary File, czyli plik słownika. W poprzednim odcinku też taki plik powstał, ponieważ definiowałem słowo w słowniku programu JAWS i plik default.jdf, plik default.jdf powstał w folderze użytkownika pod folderze plk. Kolejne ważne rozszerzenie to plik .jkm, Joe's Keyboard Manager, jkm. Takie rozszerzenie pliku. Niektórzy nazywają go też kmap file, plik mapy klawiszy i tak też jest poprawniej i sensowniej go nazywać. Tutaj zapisują się wszystkie modyfikacje klawiszy, jakie użytkownik wprowadził względem ustawień współdzielonych. Uwaga, plik współdzielony nie jest przenoszony wraz z modyfikacjami, a powstaje nowy plik użytkownika tylko z zawartością zmodyfikowaną. To samo dotyczy centrum ustawień i słownika. Nie są przenoszone pliki z ustawień współdzielonych i modyfikowane oraz zapisywane w folderze użytkownika, tylko powstają zupełnie nowe pliki. Kolejne ważne pliki, o których jeszcze będziemy dokładniej mówić w kolejnym odcinku, to pliki JGF, Jaws Graphic File, powstają w profilu użytkownika, gdy użyje się ręcznego lub automatycznego etykietowania grafiki. Może powstać plik default.jgf, standardowo plik domyślny, globalny dla wszystkich grafik, albo plik .jgf dla jakiejś aplikacji, jeżeli w niej etykietujemy grafikę. Kolejne dwa ważne rozszerzenia to plik jff, czyli Jaws Frame File, i jfd, czyli Jaws Frame Data. Pliki te zapisują informacje o ramkach utworzonych w przeglądarce oraz o komunikatach tworzonych również przez kreator, edytor komunikatów oparty na przeglądarce ramek. Mówię oczywiście o komunikatach dla kontrolek, komunikatach użytkownika. O nich wspominałem przy okazji kreatora uruchamiania, kiedy mówiłem o rodzaju czytanych komunikatów samouczka, gdzie wskazałem wyraźnie na czytaj tylko komunikaty utworzone przez użytkownika. W folderze tym plk mogą jeszcze powstawać inne podfoldery jak sounds z dźwiękami spersonalizowanych ustawień, na przykład do schematów programu JAWS. Folder place markers, w którym zawierają się pliki PMI, czyli place markers information, zawierające informacje o znacznikach położenia utworzonych dla stron i domen. A w głównym folderze plk znajdują się jeszcze pliki .jsi, Jaws Script Initialization, czyli pliki, które powstały dla konkretnych dokumentów programu Word, arkuszy Excel, dokumentów PDF, czy też poszczególnych stron internetowych. Są to pliki ze spersonalizowanymi ustawieniami, takimi jak na przykład etykiety albo spersonalizowane nagłówki dla tabel, wierszy lub kolumn i jeszcze kilka innych. Nie można też zapomnieć o tym, że jeżeli doinstalowujecie jakieś skrypty, na przykład do Skype'a, to skrypty te mogą dodawać własne pliki INI z różnymi parametrami konfiguracyjnymi do poprawnej pracy. Na przykład skrypt do Skype'a ma taki słownik emot ikon w pliku INI, który też zapisuje się w folderze plk dla użytkownika. Oczywiście we współdzielonych się nie zapisze, bo nie jest ten skrypt oryginalnie dostarczany z pakietem instalacyjnym programu JAWS. Oczywiście jeśli piszecie skrypty, a nawet jeżeli je doinstalowujecie, to do ustawień użytkownika dochodzą wszelkie rodzaje plików związane ze skryptami. JSD jak JAWS Script Documentation, JSS jak JAWS Script Source i JSM jak JAWS Script Message, ale oczywiście nie tylko te pliki, bo są jeszcze inne pliki dla skryptów. I to już wszystko w tym odcinku Tyflo Podcastu. Zapraszam na kolejny, w którym między innymi dalsza część centrum ustawień, czyli schematy mowy i dźwięków oraz ustawienia Braille'a, ale nie tylko. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do kontaktu ze mną. Przypomnę mój adres e-mail

0: Oj, proszę państwa, dwie audycje jednego dnia to jest rzeczywiście proszenie się o różnego rodzaju techniczne chochliki, no ale miejmy nadzieję, że naszą maszynerię udało nam się okiełznać. Minęła godzina 19 i to minęła już chwilę temu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia z Tyflopodcastem przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam. Bo dziś mam gościa, gościa, który do nas niejednokrotnie dzwonił, a tym razem gość będzie jako rzeczywiście gość. Mateusz Bobruś po drugiej stronie. Witaj, Mateuszu.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu.
0: Witaj. Dziś będziemy mówić o systemie, który nazywa się Windows 10 i wokół którego narosło już trochę różnych pytań, kontrowersji, z różnymi opiniami na temat tego systemu się spotkałem i my dziś będziemy się starali porozmawiać na jego temat, na temat tego, czy ten system operacyjny nadaje się dla osób niewidomych, czy też się nie nadaje. Ale zacznijmy od początku. Windows 10 miał swoją premierę zaledwie tak naprawdę kilka tygodni temu. Ty pamiętasz, Mateuszu, dokładną datę? Bo ja szczerze mówiąc nie. Przegapiłem.
1: Nie pamiętam dokładną datę. Windows 10 miał premierę 29 lipca 2015 roku. Ci, którzy mogli się zapisać do programu Windows Insider Preview, to jest taki program, gdzie użytkownicy mogą testować różnego rodzaju kompilacje, które jeszcze nie wyszły, które jeszcze nie osiągnęły statusu RTM, statusu wersji finalnej, mogli już wcześniej testować ten system, zanim system osiągnął status z wersji finalnej. Także Windows 10 wyszedł 29 sierpnia. No i myślę, że postaramy się na pytanie odpowiedzieć.
0: Lipca, przepraszam.
1: Także myślę, że postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy ten system się nadaje dla osób niewidomych, czy nie.
0: Powiem szczerze,
1: czy warto z niego korzystać, czy nie?
0: Powiem szczerze, obserwując testowe wersje Windows 10, to byłem pełen naprawdę dużych obaw. Ja nie wiem, Mateuszu, jak ty w ogóle zabrałeś się i kiedy zabrałeś się za testowanie systemu Windows 10, ale ja zapisałem się do programu Insider Preview i w momencie testowania Windows 10 stwierdziłem, że tak naprawdę to nic nie jest lepiej, a jest wręcz przeciwnie, jeszcze gorzej, bo miałem jakby do dyspozycji narzędzia, które dla osób niewidomych były dostępne no, na tamten czas, które jeszcze nie były przystosowane do obsługi dla systemu Windows 10. I tu trzeba powiedzieć od razu naszym słuchaczom podstawową rzecz. Jeżeli ktoś ma zamiar korzystać z przestarzałych programów odczytu ekranu, typu jakieś starsze wersje Windowsa, które na przykład działają dobrze na Windowsie 7 albo na Windowsie 8, JOS tak samo, to niech lepiej da sobie od razu spokój, bo nowy system to są nowe wymagania, to są zmiany i tak naprawdę musimy liczyć się z tym, że konieczny jest upgrade, także naszych technologii. I dlatego, nie wiem jak ty, ale ja gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu korzystać z darmowego czytnika ekranu, jakim jest NVDA.
1: Tak, ponieważ firma Microsoft, poczynając od systemu Windows Vista, a skończywszy na Windowsie 8, robiła coś takiego jak sterowniki lustrzane. Ja nie będę tutaj się wgłębiał w techniczne szczegóły, natomiast one dostarczały to, co się dzieje na ekranie dla czytnika ekranu i teraz jest inny sposób dostarczania tego, co się dzieje na komputerze czytnikowi. No i niestety z powodu tych wymagań użytkownicy muszą nie tyle uaktualnić ten system, co przeprowadzić czystą instalację czytnika ekranu, bo nawet jeżeli instalujemy z obrazu system, to i tak system będzie wiedział przed instalacją, jakie

0: problemy wymagają naszej uwagi i Freedom Scientific na swojej stronie powiedział, że należy przed aktualizacją najlepiej systemu z obrazu, nie z obrazu, tylko z pliku aktualizacyjnego, że o tym za chwilę powiemy, odinstalować nasz poprzedni czytnik i zainstalować nową wersję czytnika ekranu, bądź to Windows Eyes, bądź to JAWS z pliku instalacyjnego przygotowanego przez producenta.
1: Ale NVDA nie ma takiego problemu, to od razu dodajmy. Można śmiało mieć zainstalowane NVDA i Windows 10 w momencie aktualizacji nie będzie kazał nam odinstalować tego NVDA. Będziemy mogli z niego korzystać od razu po zainstalowaniu Windowsa 10.
0: Tak, dokładnie, bo NVDA dostarcza innych technik komunikacji z czytnikiem i z komputerem i dlatego będziemy od razu mogli korzystać z NVDA po instalacji naszego systemu z pliku aktualizacyjnego.
1: No właśnie, to porozmawiajmy o tej aktualizacji, bo to jest taki dylemat, który mają nasi słuchacze bardzo często i spotkałem się z niejedną taką prośbą i z niejednym takim pytaniem. Jak to jest właściwie z tą aktualizacją, bo pojawia nam się na naszych komputerach z Windowsem 7, z Windowsem 8 również takie okienko, taka ikonka na pasku zadań tam obok zegarka w tej tak zwanej szufladzie albo zasobniku systemowym, jak zwał, tak zwał. Uzyskaj system Windows 10.
0: No. Tak, jest taka ikonka uzyskaj system Windows 10. Ja co prawda nie aktualizowałem systemu, ale instalowałem z czystego obrazu system, ale mogę powiedzieć, bo instalowałem.
1: O, i niestety. Możesz jeszcze raz, Mateuszu, powtórzyć, bo coś przerwało.
0: Tak, jest taka ikonka, owszem, obok zegara, uzyskaj system Windows 10, jest taka ikona. Ja co prawda nie instalowałem systemu z aktualizacji, ale rezerwowałem aktualizację takiemu człowiekowi. Polega ona na tym, że wchodzimy sobie w ikonkę uzyskaj system Windows 10. Na początku pojawia się taki komunikat, że będziesz uczestniczył w największym przełomie w historii. Klikamy dalej. Pojawiają się problemy przed aktualizacją, które wymagają naszej uwagi, żeby do nich zajrzeć i je usunąć. A następnie podajemy adres e-mail, żeby otrzymać powiadomienie, kiedy aktualizacja będzie dostępna i żeby przygotować się na ten etap instalacji. Bo dodajmy, że rezerwacja aktualizacji nie jest taka szybka, to się czeka kilka dni albo nawet tygodni. Zresztą jest powiedziane, że czeka się kilka dni albo nawet tygodni na instalację aktualizacji. I należy do tego czasu uzbroić się w cierpliwość.
1: To ja mogę powiedzieć no co nieco, tak. To ja mogę, Mateuszu, powiedzieć, jeżeli pozwolisz, co nieco na temat właśnie kwestii związanych z aktualizacją Windowsa 10, bo instalowałem właśnie w ten sposób. Ty za chwilę będziesz mógł powiedzieć co nieco na temat świeżej instalacji, chociaż ja te instalacje także przeprowadzałem i tu mogę również też jakoś cię wesprzeć, ale a propos aktualizacji. Ważna sprawa jest taka, że niestety, ale z tej aktualizacji nie będzie w stanie skorzystać osoba całkowicie niewidoma, jeżeli nie jest użytkownikiem doświadczonym. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy komputer pobierze sobie wszystkie pliki, co w istocie trwa kilka dni, u mnie to trwało chyba ze 4 dni, od momentu, kiedy zdecydowałem się na aktualizację systemu Windows 10 na takim komputerze testowym. Celowo zainstalowałem tam czystą kopię Windowsa 7, a później zainstalowałem tam Windows 10. No i w tym momencie pojawia nam się informacja, że jest już gotowe i że możemy aktualizować system. I co się dzieje teraz? Pojawia się tam taki bardzo prosty kreator, w którym tak naprawdę mamy kilkukrotnie do kliknięcia przycisk dalej i mamy umowę licencyjną, którą musimy zaakceptować, bo to jest jeszcze na tym etapie. Później natomiast pojawia nam się ikonka, a właściwie pojawia nam się komunikat, który każe nam uruchomić ponownie komputer. Mateuszu, czy jesteś z nami? Jesteś.
0: Okej.
1: Okay. Myślałem, że znowu jakiś problem. Komputer zostaje ponownie uruchomiony i teraz są dwie opcje. Albo narrator nam zagada, kiedy naciśniemy Windows Enter, albo nam nie zagada. Ja spotkałem się z informacją o tym, że ludziom ten narrator zaczął mówić. Ja nie miałem tyle szczęścia i po naciśnięciu kombinacji Windows Enter narrator się do mnie nie odezwał. Więc ja musiałem naciskać kilka razy Enter, coś tam kombinować, próbować naciskać na przykład, nie wiem, tab Enter, tak po prostu, żeby tę aktualizację przejść. Udało mi się to, zrobiłem to, natomiast nie jest to proces przejrzysty i nie jest to proces intuicyjny, szczególnie jeżeli narrator nam odmówi posłuszeństwa i nie będzie chciał z nami rozmawiać. W takiej sytuacji, no niestety, ale pozostaje nam poprosić o pomoc jakiegoś widzącego użytkownika. No albo po prostu próbować na tak zwanego czuja. Ja natomiast chciałbym przestrzec jeszcze przed jedną kwestią związaną z Windowsem 10 i z aktualizacjami, bo miałem też taki przypadek. Jeden ze znajomych aktualizował komputer z Windowsa 7. Ten komputer miał już zainstalowanego co nieco oprogramowania. Proszę Państwa, jak ten komputer wolno zaczął później działać, to jest naprawdę rzecz bardzo, ale to bardzo nieprzyjemna. Jakiś tam jeden rdzeń procesora został w ogóle zajęty przez jakiś proces. Więc z tym Windowsem 10 to zalecałbym szczególną ostrożność, jeżeli chodzi o aktualizację. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, to gorąco namawiam do tego, żeby po prostu aktualizować ten system nie w ten sposób, tylko najzwyczajniej w świecie poświęcić sobie trochę czasu, zainstalować to wszystko na nowo, na czysto z różnych narzędzi, jakie oferuje nam Microsoft. I myślę, Mateuszu, że teraz byś mógł powiedzieć co nieco na ten temat.
0: Czy dobrze mnie słychać? Bo znowu będzie przerywać. Ale
1: dobrze myślę, cię słychać, jest okej. Okay.
0: Dobrze. To ja powiem troszeczkę nieco inaczej na ten temat się wypowiem, gdyż ja to instalowałem na dysku zewnętrznym, na tak zwanym, jakby to powiedzieć, obszarze roboczym systemu Windows to go. Polega to na tym, że skopiowałem sobie specjalny obraz płyty na dysk, wszystkie foldery, czyli tam folder Windows i tak dalej, users i tak dalej, te foldery, pliki użytkownika na zewnętrzny dysk. Następnie skopiowałem pliki rozruchowe. No i zauważyłem, że partycja mojego dysku jest aktywna, no i przystąpiłem do rozruchu. System się uruchomił, pokazało się okienko trwa wykrywanie urządzeń, komputer się uruchomił i po chwili uruchomił się świeży system Windows, świeżo po instalacji i zaprosił mnie kreator do personalizacji swojego systemu, czyli najpierw musiałem wybrać kraj, w którym przebywam, potem musiałem zaakceptować umowę licencyjną, a następnie musiałem spersonalizować swój system, czyli na przykład powyłączyć jakieś tam usługi, które mi były niepotrzebne, no i instalator już powiedział, że mogę tworzyć swoją nazwę użytkownika i hasło, przy czym zaraz powiem, na co należy zwrócić uwagę, no i kliknąłem zakończ i jako, że system powiedział do mnie przygotowywanie twojego pulpitu, to miałem nadzieję, że już mogę korzystać z systemu, a co nagle się okazało, że okno z tworzeniem tym końcowym konta było przysłonięte i miałem, tak jakby nie mogłem pracować na pulpicie, bo jeszcze nie do końca mój pulpit się przygotował, bo mnie zapytał kreator tworzenia konta, czy mogę dołączyć się do domeny albo dodać siebie do domeny Azure AD. Więc dodałem siebie do domeny takiej standardowej, kliknąłem zakończ i już mogłem pracować na zupełnie świeżym systemie operacyjnym, na zupełnie świeżym systemie Windows.
1: No to rzeczywiście, to jest też ciekawy przypadek.
0: Przy czym powiem, że jeszcze dodam, że gdy osoba widząca powiedziała mi, że jest lista rozwijana z regionem, narrator się od razu uruchomił, normalnie do mnie zagadał. Aha, jeszcze powiem Państwu i naszym słuchaczom, że Windows 10 i Windows 8 w ogóle jest taki typowo iPhone'owy, to znaczy, że on nas prosi już o dodanie sieci i tak dalej i tym podobne, a Windows 7 takiej opcji personalizacji przy starcie takim świeżym nie miał. No i cóż, no, mogłem normalnie korzystać z systemu Windows 10. Mało tego, sterowniki miałem na dysku twardym, na dysku fizycznym. On sobie te dyski podmontował sobie normalnie, przy czym muszę dodać, że Windows 10 jest inteligentniejszy niż ja, bo sam sobie pościągał sterowniki, sam poinstalował, ja nie musiałem nic instalować. Zaglądam do menedżera urządzeń, czy sterowniki są zainstalowane. Okazało się, że tak, i wszystko miałem na zielono, wszystkie kontrolery się pojawiły na zielono. Także Windows praktycznie wykonał za mnie wszystko sam. No, nie musiałem nic praktycznie robić, tylko mu tam wskazać opcję typu region i tak dalej. No i nacisnąłem opcję zakończ i normalnie mogłem pracować tak jak na systemie Windows 7.
1: No to rzeczywiście, tu trzeba przyznać, że Microsoft z wersji na wersję tego systemu upraszcza to wszystko do granic możliwości, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom różnych użytkowników o komputerach z różną konfiguracją, bo ja już muszę powiedzieć, że nawet i w Windowsie 8 to zauważyłem, że już wtedy sprzęty, sterowniki były pododawane no bardzo, bardzo fajnie. Na to rzeczywiście nie można było narzekać, wszystko mi wykrył. Windowsie 7 jeszcze aż tak różowo nie bywało, no ale od 8 się zaczęło. Dobrze, Mateuszu, więc teraz proponuję, żebyśmy powiedzieli może o jakichś nowych funkcjach.
0: Dobrze, to na początek powiemy sobie o menu start troszeczkę. Ja może zacznę, że menu start, jak wiemy, w Windowsie 8 przysparzało nam sporo problemów, a w Windowsie 10 się to nieco zmieniło. Niby mówiło się, że menu start będzie takie samo jak w Windows 7. Jest podobnie, o czym zaraz opowiemy. I tak, menu start w Windowsie, jeżeli mam w Windowsie 7 menu start, to jest taka grupa jak programy, prawda? I normalnie rozwijamy tę grupę strzałką góra-dół, w zależności co mamy, jakie mamy elementy, czy jest to element rozwijany i tak dalej. Jeżeli jest to element rozwijany, to rozwijamy to strzałką w dół. Natomiast w Windowsie 10 jest taka troszeczkę nielogiczność, że musimy zamiast strzałek, żeby rozwinąć daną grupę, na przykład akcesoria systemu, użyć klawisza Enter. No, niestety to jest nielogiczne, ale niestety Microsoft tak postanowił i tak niestety jest. To może pokażemy teraz to menu start.
1: Ja
0: pokażę.
1: Dobrze, to ja teraz przełączę się na odpowiednią kartę, żeby było to słychać. O, dobrze. I teraz proszę bardzo, Mateuszu, możesz pokazywać.
0: Po wciśnięciu klawisza Windows mamy takie opcje jak naciskamy sobie klawisz Windows. Mamy tutaj pierwszą opcję pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania nam pozwala w łatwy sposób, jeżeli nie chcemy nawigować po grupie, na przykład jeżeli nie chcemy nawigować, otwierać grupy, prawda, programy i tak dalej, możemy wpisać nazwę programu i istnieje duże prawdopodobieństwo, że po kliknięciu strzałki w górę ta lista wyników nam się pokaże. To może tak, tutaj mamy pole wyszukiwania. Dalej pod strzałką w dół mamy taką opcję jak awatar mojego użytkownika. Tutaj mogę sobie zmienić tapetę i po prostu mój awatar, mój obrazek, to się tak mówi, mój obrazek. Dalej pod strzałką w dół mamy taką opcję jak
1: Najczęściej używane. I to będzie różne oczywiście dla każdego użytkownika. Ja tylko jeszcze dodam, Mateuszu, jeżeli pozwolisz, że w kwestii Windowsa 10 i w kwestii wyszukiwarki, to chciałbym dodać, że ja się naprawdę cieszę, że zaczęło to działać dobrze, bo w przypadku Windowsa 10 tych wersji testowych, wyszukiwanie działało tragicznie, bo wyszukiwało wszystko, ale nie wyszukiwało tego, czego ja bym sobie w danym momencie życzył. To znaczy, taki prosty przykład. To ja już wspominałem o tym też w jednej z poprzednich audycji. Chciałem znaleźć panel sterowania, wpisywałem słowo panel w wyszukiwarkę, w menu start, a znajdowało mi panel podłogowy, panel słoneczny, panel sterowania, ale panel sterowania był także wynikiem w Bingu. A teraz działa to tak, że jeżeli jakiegoś słowa nie ma, jakiejś frazy, której szukamy, nie ma na naszym komputerze, to jest wtedy proponowane otwarcie karty w przeglądarce internetowej i wyświetlenie wyników z Binga. Ale priorytet ma to, co jest lokalnie. Jeszcze tak chciałem doprecyzować.
0: Tak. Rzeczywiście ja tego nie dodałem. Masz rację. Priorytet ma wynik wyszukiwania z moich danych, czyli jeżeli...
1: Czyli tak jak było kiedyś.
0: Dobrze, dalej mamy pod strzałką w dół taką opcję jak... Wprowadzenie, ja powiem tak, to jest aplikacja, o tym troszeczkę dosłownie powiemy, to jest aplikacja wprowadzenie... Taki jakby samouczek do Windowsa, on nam tutaj pokazuje różnego rodzaju opcje, między innymi co nowego, jak się poruszać w nowych aplikacjach typu ustawienia albo pogoda i tak dalej. Taki jakby samouczek, takie intro jakby do systemu Windows, wprowadzenie. To dalej się poruszamy po menu start, czy może powiedzmy dlaczego...
1: Ja może odbiorę telefon, bo Patryk się do nas próbuje bardzo dodzwonić, więc odbierzmy telefon od Patryka. Witaj Patryku, słuchamy cię.
2: Witam, no jakieś chochliki techniczne się wkradają. Natomiast ja chciałem powiedzieć w ten sposób. Ja mam ten system, aktualizowałem go sobie trochę innym sposobem, przez Toolkit.
1: No i niestety tyle Patryk nam powiedział. Jakiś rzeczywiście jest dziś problem, chyba po prostu ze Skype'em, więc może proponuję, żebyście pisali po prostu na czacie. Może chociaż te wiadomości będą dochodzić. Po prostu dziś internet nam najzwyczajniej w świecie wariuje. To jest cud, że możemy tę audycję przeprowadzić. I miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, że ten cud trwać będzie. No to Mateuszu, to może pokażmy jeszcze, co tu jest ciekawego w tym. Jak na przykład, bo taka prosta rzecz, z perspektywy, wiesz, użytkownika, który zna Windows wcześniejszy, Windows 7, Windows 8. Na przykład tu po tym menu też można się poruszać za pomocą klawisza Tab, prawda?
0: Tak, tak.
1: I co my tu mamy na przykład?
0: Pod tabulatorem mamy taką opcję jak... Ostatnio dodane, czyli to jest taka lista aplikacji ostatnio zainstalowanych przez danego użytkownika. Ostatnio dodanych. Ta lista jest potrzebna po to, że jak na przykład naciśniemy klawisz Enter, to żeby nigdzie nie szukać, tylko właśnie w ostatnio dodanych, jeżeli chcemy mieć łatwy dostęp do aplikacji, to naciskamy klawisz Enter i po prostu aplikacja zostaje otworzona przez system Windows. Dalej pod tabulatorem mamy taką opcję jak... Miejsca. Eksplorator plików. Wiesz coś na temat miejsc? Bo ja tak szczerze mówiąc widziałem tę opcję, ale nie wiem, czy ona jest tak przydatna. Co to są jakby te miejsca?
1: To są, zdaje się, te elementy, które kiedyś były też w Windowsie na przykład 7 albo w podobnym, jak mamy, wiesz, te elementy takie użytkownika, tam na przykład jak naciśniesz strzałkę w dół, powiedzmy, tutaj, to są takie jakieś najpotrzebniejsze, najważniejsze elementy, moim zdaniem.
0: Dobrze. To w takim razie dalej naciśniemy tabulator.
1: Zasilanie.
0: Tutaj mamy generalnie, powiem tak, osoby widzące, które skarżyły się, bo w ogóle osoby widzące mają dziwną taką tendencję nieużywania skrótów klawiszowych i skarżyli się, że po prostu pod myszką nie mieli tej opcji zasilanie, to Microsoft od Windows 8.1 Update 1 dodał tą opcję i w Windowsie 10 też taka opcja jest. Dla niewidomych ta opcja nie jest zbyt mocno przydatna, ponieważ niewidomi mogą zamknąć system wciskając klawisze Windows D, a następnie Alt F4 i po prostu otworzy się okienko dialogowe z wyborem opcji do zamknięcia i możemy zamknąć system, uruchomić ponownie, uśpić lub zahibernować. Takie standardowe opcje po prostu zamykania. Ta opcja po prostu zasilania jest przydatna dla osób widzących.
1: Rozumiem. Mhm. Czy coś jeszcze mamy, jeżeli chodzi o tab?
0: Wszystkie aplikacje, to jest ważny w ogóle element, no bo to jest tak jakby opcja w dawnym Windowsie 7, wszystkie programy. Możemy tą opcję otworzyć klawiszem Enter, a dlaczego klawiszem Enter, a nie strzałkami? Dlatego, że jeżeli otworzymy tą opcję strzałką, to niestety kursor nam wyląduje zupełnie gdzie indziej, prawda? Musimy niestety...
1: No bo jest to przycisk tak w ogóle, jest to przycisk, więc to nie jest menu rozwijalne, tylko to jest po prostu przycisk, który trzeba uaktywnić.
0: Tak. Czy coś jeszcze mamy pod tabulatorem?
1: No i tu mamy te tak zwane aplikacje startowe, które...
0: Tak, takie no, Q Continuum, takie no.
1: Jednym się podobają, innym niekoniecznie,
0: innym
1: tak.
0: Nie, takie no, aplikacje raczej rodem z iPhone'a, bo Microsoft chciał się upodobnić do wszystkich mobilnych platform, takich jak Android, czy choćby Apple. I niestety, no zrobił te aplikacje, jednym się podobają, innym nie. Ale o tym za chwilę powiemy, mam nadzieję.
1: Dokładnie. Więc teraz tak. Ja proponuję, żebyś jeszcze pokazał, Mateuszu, ja jeszcze tak wrócę z uporem godnym lepszej sprawy do tej wyszukiwarki, ale tu działa to całkiem fajnie w momencie, kiedy wpiszesz jakąś frazę do wyszukiwarki w menu start, bo on pokazuje jakby, przynajmniej NVDA to umożliwia w swoich najnowszych wersjach. Notabene wczoraj wyszła wersja 2015.3, która ma wsparcie dla Windowsa 10. więc już teraz można spokojnie korzystać z tego czytnika.
0: Można spokojnie korzystać.
1: Ale właśnie pokaż, może spróbuj coś wprowadzić do wyszukiwarki. Do wyszukiwarki w menu start.
0: Tak, to może najpierw wyjdziemy z tego menu start.
1: Zgadza
0: jeszcze
1: się.
0: Raz. Wyjdziemy. I wpiszemy coś w wyszukiwarkę, naciskając klawisz Windows. Ja teraz, proszę Państwa, nacisnę klawisz Windows. I co byśmy tutaj wpisali do wyszukiwarki? Nie wiem, może...
1: No na przykład ja spróbuję, bo mam też kontrolę nad twoim komputerem. Wpiszemy na przykład panel, bo ja często używam właśnie tego do wyszukiwania panelu, więc spróbujemy wprowadzić...
0: Tak. Mhm.
1: O właśnie. I to jest też fajna rzecz, bo od razu oznajmia, co to jest. Czy to jest aplikacja, czy to jest co innego. Tu już na przykład nie oznajmia. Ale ten pierwszy, ta pierwsza rzecz jest oznajmiana. A załóżmy, że chciałbym wpisać, powiedzmy, Tyflo Podcast. O. To też... Inaczej jest oznajmiane. Nie ma aplikacji, ale proponuję, żebyśmy mogli coś wyszukać.
0: Mhm.
1: Więc to jest taka różnica i to też warto na te kwestie zwrócić uwagę.
0: Mhm. Ale powinien nam się pokazać polski Bing, a nie pokazuje mi się Bing. No, mi się zawsze pokazuje, ale teraz nie wiem, czemu nam się nie pokazuje.
1: Bo nie nacisnąłem Entera. Jak nacisnę Enter?
0: Mm-hmm.
1: Zobaczymy, co się stanie. Wiesz co, Mateuszu? Może dlatego, że ty masz włączoną Cortanę. Ona domyślnie w polskiej wersji nie jest włączona. Bo przypomnijmy, że Cortany dla polskiej wersji nie ma.
0: Nie ma.
1: A ty zmieniałeś tylko język, ale jednak już tam próbowałeś coś robić też z angielską wersją. I to prawdopodobnie dlatego są te rzeczy, bo to w tym momencie chyba ten Windows jest bardziej nastawiony na jakieś kwestie związane z głosem. Ale to tak przy okazji, to możemy tak pobieżnie, możesz powiedzieć, jakie są twoje wrażenia z używania Cortany. To w ogóle ma jakiś sens, jeżeli ktoś zna angielski?
0: Właśnie, no mieliśmy o tym nie mówić i my chyba o tym za wiele nie powiemy, bo nawet autor artykułu na portalu społecznościowym dla niewidomych amerykańskim CoolBlind Tech powiedział i on dokładnie poparł moje doświadczenia związane z Cortaną. Myślałem, że je podważy, ale on je poparł. Jeżeli ja jej powiem na przykład polecenie, jaka jest dzisiejsza data po angielsku, takie proste, to on mi to polecenie na przykład wyszuka, nie? Znaczy powie mi, że dzisiaj jest wtorek 25 sierpnia 2015 roku, to ona mi powie to po angielsku. Jaka jest pogoda w Warszawie, to oczywiście też mi powie, że jest pochmurno, ale na przykład nie powie mi choćby notowań na przykład giełdowych, czy na przykład nie powie mi takich poleceń, jak nie otworzy mi chociażby Skype'a, tak jak robi to Siri. Znaczy otworzy, tylko na przykład czasem ona otworzy Skype'a, a czasem ja, jeżeli nie zna jakiegoś polecenia, to otwiera przeglądarkę i wpisuje automatycznie to, co ja powiedziałem, czyli... Niestety, no, Cortana nawet dla Amerykanów to nie ma najmniejszego sensu, jeśli chodzi o korzystanie.
1: Kolejną rzeczą, która we mnie, powiem szczerze, budziła jakieś większe nadzieje, to były te tak zwane wirtualne pulpity. Bo w Windowsie 10 jest coś, co się tak nazywa, Virtual Desktop z wirtualne pulpity. I ja się, powiem szczerze, bardzo dziwiłem, ja myślałem, że coś robię źle, bo mi to po prostu nie chciało działać. Mateuszu, o co tu chodzi?
0: Chodzi tutaj o to z wirtualnymi pulpitami, że wirtualne pulpity są to tak zwane obszary robocze. Czyli jeżeli na przykład mamy jakieś To działa podobnie do paska zadań. Jeżeli na pasku zadań mamy, dajmy na to, jedne zadanie mamy do edycji tekstu, nie? Czyli dwa dokumenty Worda, mamy pootwierany jakiś inny edytor, a drugie zadanie, a drugi pulpit chcemy przeznaczyć na zadanie związane z komunikacją, ale to nie jest tak, że wirtualny pulpit to jest taki normalny pulpit, że mamy tam pięć ikon, na jednym pulpicie mamy swoje ikony, a na drugim pulpicie mamy pięć ikon tych nowych systemowych, jakbyśmy wcisnęli Windows M, tylko to są po prostu zwyczajne paski zadań, nowe paski zadań po prostu. To ma raczej sens dla osób widzących, a dla niewidomych nie ma to raczej najmniej, nie ma to raczej sensu, bo to są po prostu aplikacje poprzypinane do paska zadań, krótko mówiąc. Wirtualne pulpity to są takie jakby nowe paski zadań, tak? Drugie.
1: Rozumiem, czyli między tymi paskami zadań na przykład mam na jednym pasku zadań otwartych ileś okien, na innym ileś okien i w ten sposób to działa.
0: Tak, tak, to działa w ten sposób. To po prostu grupuje okna, to nie są pulpity, że masz po prostu pięć ikon systemowych, znaczy na jednym moim pulpicie mam 20 ikon moich, a na drugim systemowych 5, tylko po prostu to działa tak, że po prostu aplikacje są poprzypinane do paska zadań, tak, tego z Windows 7. Także to działa w ten sposób.
1: Rozumiem. Rozumiem. No trochę szkoda, bo spodziewałem się, powiem szczerze, czegoś zdecydowanie więcej.
0: Troszeczkę szkoda, jakoś tak producenci czytników ekranów o tym nie mówią. Może dlatego, że to właśnie ma, tak jak powiedziałem, sens dla osób widzących, a nie dla niewidomych.
1: Dokładnie. Co dalej? Jakie ciekawe jeszcze mamy rzeczy w Windowsie 10? Powiedz mi, czy ty zauważyłeś, czy w ogóle bawiłeś się gdzieś tam, tak jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o narratora? Czy zauważasz jakiś progres w tym czytniku
0: jeżeli
1: ekranu?
0: Jeżeli chodzi o narratora, ja się narratorem nie bawiłem, aczkolwiek ja uważam, że on jest taki jak w Windowsie 8. Nie bawiłem się zbytnio narratorem. Ja go tylko użyłem do wstępnej instalacji Windowsa, do skonfigurowania. I to, co zrobiłem, właśnie to, co ty, czyli pobrałem sobie NVDA i po prostu korzystałem już z NVDA.
1: Troszeczkę chyba Paulina się poprawiła. Mam takie wrażenie.
0: Tak, tak, troszeczkę się poprawiła. Ale ona dalej tak, wiesz Michał, jak ona kaleczy, polska Paulina kaleczy angielskie polecenia. Znaczy mówi, tak stara się upodobnić
1: tak,
0: do
1: Paulina,
0: Amerykanki.
1: Paulina, tak, Paulina robi to samo, co Google TTS na Androidzie.
0: Tak, tak, to ona robi to samo. Pamiętasz jak te Syntoki 2.0, Bodek i Kasia, pamiętasz to? Takie
1: tak.
0: Syntezatory z Neurosoftu. Ja wiem, bo ja mogę powiedzieć, bo ja używam Windowsa najczęściej w języku angielskim, to ona do mnie powiedziała starting narrator, taskbar, show items, desktop, list view, no selected item, list
1: tak,
0: view,
1: tak.
0: Draggable.
1: Tak, dokładnie, draggable. Więc...
0: To tak po polsku i to mnie... rozbawia, ale tak no próbuję rzeczywiście czytać angielskie polecenia po angielsku, wiesz, tak. Jakoś
1: tak,
0: sztuczna inteligencja mnie jest zaimplementowana.
1: Zauważyłem, że rzeczywiście próbuję, chociaż chyba lepiej, żeby tego nie próbowała, bo jeżeli ktoś zacznie się uczyć angielskiego akcentu z polską Pauliną, to chyba nie jest to najlepsze, co może
0: tak,
1: zrobić.
0: Tak, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale rzeczywiście co do poprawy Pauliny, Paulina jest rzeczywiście bardziej responsywna. Bardziej responsywna jest, tylko my nie mówimy o tej Paulinie z Microsoft Speech Platform, tylko o Paulinie tej Windowsowej. Rzeczywiście szybciej reaguje na moje polecenia, w ogóle szybciej reaguje na wciskane klawisze, szybciej jakby bardziej responsywna jest, jeśli chodzi o odczyt poleceń. Czego nie mogę powiedzieć o Paulinie z Microsoft Speech Platform niestety.
1: Zgadza
0: bo
1: się.
0: Tak, czy, znaczy, bo tak ona już nawet gorszą ma wymowę, o tak powiem, że tak powiem. I czyta nawet zamiast N to czyta Neutron, D to czyta tak, Division. I to mnie i to
1: KBPS, karabin film, bojowy, tak, sekunda, tak?
0: Tak, S sekunda,
1: KBS,
0: D Division,
1: tak.
0: N Neutron. Roku Pańskiego, Anno Domino, nie? I
1: Tak, chociaż mnie te, militarne kwestie zawsze rozbawiały.
0: A jakie?
1: No na przykład KBS, karabin bojowy sekunda, tak?
0: Aha, aha, aha, że kilobajtów na sekundę
1: tak,
0: to ona też
1: tak, karabin bojowy.
0: KBS, jako
1: RKM, ręczny karabin maszynowy. Tam naprawdę ktoś pomyślał tak. a propos tego, żeby...
0: Ale powiem tak, że po prostu Windows można to wyłączyć, po prostu kupuje się specjalny dodatek i się to po prostu wyłącza, tak? Firma ECS była o to, żeby w Windows się chociaż to wyłączyć, ale to nie jest temat na naszą audycję. Tak tylko napomknąłem.
1: Dobrze. To co dalej mamy z takich nowych, ciekawych rzeczy? To są ustawienia na przykład w Windowsie
0: tak.
1: 10. Jak do tego wejść w ogóle?
0: Dobrze, ustawienia. Do ustawień w Windowsie 10 wchodzimy naciskając klawisze Windows I i Windows I. Ja spróbuję wejść do ustawień.
1: I teraz mamy tutaj mamy coś dziwnego tak trochę, to może ja to pokażę.
0: Tak.
1: Mamy listę z kategoriami. Mamy pole do wyszukiwania. I teraz powiedzmy, jak wejdziemy sobie w ten system, to teraz jakby to nam wchodzi w kolejne rzeczy głębiej. Patryk do nas próbuje się do nas dodzwonić, więc spróbujmy odebrać telefon od Patryka. Może teraz zadziała. Witamy.
3: Witam bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że się teraz już nic nie zepsuje.
1: Też mam taką nadzieję, Patryku.
3: To znaczy tak, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że sobie zaktualizowałem Windows trochę w inny sposób przez Windows Toolkit, przez to narzędzie do aktualizacji. I powiem, że było się bez problemu, aż do momentu pewnej aktualizacji, która w ogóle wyszła w usłudze Windows Update, automatycznej aktualizacji, która to z jakiegoś dziwnego powodu się instalowywała i wycofywała i musiałem po prostu przeinstalować system i okazuje się, że to nie tylko ja miałem ten problem, bo problem też mieli inni użytkownicy i w sumie nie wiadomo, z czego to wynikało.
1: A to natomiast... ja muszę powiedzieć, że ja akurat tego problemu nie miałem. Teraz co prawda już nie mam Windowsa 10 na komputerze testowym, ale wszystkie aktualizacje wtedy instalowały mi się bez większego problemu. Może po prostu już nie trafiłem na te aktualizacje, ale za to, Patryku, żeby nie było tak kolorowo, to ja muszę powiedzieć, że ja osobiście miałem problem z Windowsem, właśnie z tym Windows Toolkitem, który pokazywał, że pobiera system Windows 10, pobiera narzędzie, bo za pomocą tego narzędzia Windows Toolkit możemy sobie przygotować obraz ISO, możemy sobie także przygotować, zdaje się, płytę i pendrive'a chyba też, prawda?
3: Tak.
1: Z medium instalacyjnym. Natomiast problem mój był taki, że ja tego nie mogłem pobrać. Pojawiało się okienko informujące, że możesz kontynuować pracę, a system Windows tam się pobiera. Ale niestety nie widziałem nawet w monitorach aktywności sieciowej, żeby pobierało się cokolwiek. Było wyświetlony tam pasek postępu 0% i tak sobie mogłem czekać. Czekałem chyba 3 dni, a potem dałem sobie spokój.
3: Aha. No rozumiem. No i tak, jeszcze chciałem powiedzieć, co mi się podoba, co nie podoba. Na początku byłem zniespaczony tym menu start, bo NVDA wcześniej nie chciało z nim współpracować i na przykład czytało grupa A, grupa B, grupa C, grupa D i tak dalej. Nic więcej nie chciało czytać. to się już na szczęście poprawiła. Chodzi mi o wszystkie programy, o tą taką kategorię.
1: Tak, gdzie tam to jest tak posortowane trochę jak w iPhone'ie na liście kontaktów na przykład.
3: Trochę tego nie lubię i też nie podoba mi się to, że na przykład jak już sobie rozwinę jakiś katalog, to zwinąć się już go nie da żadnym backspace'em.
1: Da się ani... enterem, jak się ustawisz z powrotem na nazwie tego
3: właśnie,
1: katalogu.
3: No właśnie, tego nie lubię. I to bardzo, szczerze mówiąc. Czego jeszcze nie lubię w Windowsie 10, to, że on sobie aktualizuje automatycznie, robi sobie update'y. Ja nie mogę tego wyłączyć, oczywiście poza Windowsem Pro. Gdybym miał wersję Pro, no to bym ponoć mógł to zrobić. No i nie podoba mi się to, że średnio mogę sprawdzić, co dane aktualizacji wnosi. Po prostu coś jest dodawane do systemu, a ja tak naprawdę nie mogę się za bardzo dowiedzieć, co. Wiem, że coś tam mi się aktualizuje bez powiadomienia, że trzeba uruchomić komputer, bo sobie tak ustawiłem. Natomiast, no mówię, średnio mi się jednak podoba to, że on coś tam w tle sobie muli, co bardzo idzie odczuć właśnie. To chciałem powiedzieć, że NVDA się strasznie muli. Ja wtedy wiem, kiedy on robi jakieś update'y, bo ja nie mam dysku SSD niestety, więc to odczuwam. Myślę, że mi się wiatraki w laptopie grzeją. No i a propos też zmulenia chciałem powiedzieć, co zauważyłem, strasznie, przynajmniej u mnie, trwa długo proces logowania. No, czy może z tym strasznie to przesadziłem, ale po wpisaniu hasła, nim on na przykład powie pulpit okno, no to trzeba poczekać jakieś 30 sekund.
1: Tak, trzeba jeszcze poczekać. Może nie 30 sekund, co prawda, ale rzeczywiście ja to też zauważyłem, że wcześniej jest właśnie informacja o tym, że jest pulpit, niż że możemy coś robić.
3: Albo niekiedy jest tak, że jest dududum, dźwięk właśnie, że się włączyło NVDA i trzeba jeszcze czekać, bo on coś tam jeszcze muli i potem nagle powie nieznany. Z jakiegoś powodu. Nie wiem, w czym on tam wyląduje, że tak powie. Natomiast on powie nieznany i wtedy można przejść na pulpit i jest pulpit normalnie, albo jest jakiś, czasami ustawi się kursor na jakimś force pad tray window i też NVDA to oznajmia. Nie wiem, co to jest ten force pad tray window, ale często właśnie się zdarza, że on to oznajmia, zanim jakieś powiadomienie nie wyskoczy. Może to jest jakaś ikonka taka dziwna.
1: Ja się spotkałem z czym innym, że jakaś usługa systemowa bardzo często powiadamia mnie o tym, że NVDA może być niekompatybilny.
3: Nie. To się już poprawiło od dzisiejszej wersji 2015.3, bo oni nawet pisali o tym. Mhm.
1: No właśnie, no to było w takim razie.
3: Oni nawet o tym wspominali, mówili, że to się ma poprawić. Co mi się jeszcze nie podoba, to bardzo, nie wiem, co oni zrobili z tym ekranem logowania, jak było na przykład w 8, to zanim się pojawiło to pole do wpisywania hasła, to się pojawiła tak zwana ramka logowania i on tam automatycznie czytał data, godzina i na przykład trwa konfigurowanie aktualizacji, nie wyłączaj komputera. Teraz niestety to nie czyta automatycznie z jakiegoś powodu i chyba nie będzie odczytywać z tego, co wiem, od NV Access. Poza Windows B można sobie nacisnąć i wtedy można jakoś odczytać, co on tam robi. Natomiast niestety już na ekranie logowania nie można czytać zawartości schowka i nie można modyfikować konfiguracji NVDA.
1: No tak, ale to był błąd bezpieczeństwa, więc na szczęście, żeby nikt nie mógł z tego ekranu gdzieś tam powiedzmy wyjść sobie, jeżeli był ekran blokady.
3: Natomiast no rzeczywiście nie wiem, czy to automatyczne czytanie ekranu, tak, bo w 8 będzie kiedyś działało. Byłoby fajnie, bo czasami on coś konfiguruje, aktualizację, a ja próbuję mu nacisnąć dowolny klawisz, żeby wpisać hasło. O właśnie, nie wiem, czy wy też tak macie. Niekiedy po prostu kursor NVDA nie chce z jakiegoś powodu przejść na pole do wpisywania hasła. Trzeba się kilka razy tabować i czasami niekiedy daje enter na czymś i nie wiem na czym, bo po prostu NVDA w tym momencie się zamraża.
1: Miałeś tak, Mateuszu, bo ja nie.
0: Mógłbyś, Michale, powtórzyć, bo ja nie za bardzo słyszałem Patryka.
1: Nie za bardzo słyszałeś.
3: Chodzi o pole, jak wpisujesz hasło. Czasami, jak naciśniesz dowolny klawisz, Mateuszu, to kursor NVDA nie zawsze chce wejść w to pole. I on sobie jest gdzieś tam i ty na przykład nie wiesz, że on jest w tym polu i niekiedy tab i shift tab w ogóle nie czyta, gdzie ty jesteś w tym oknie, dopiero jak naciśniesz sobie Enter w jakimś byle jakim miejscu, na przykład na stanie sieci i zrobisz z niego Escape, to dopiero on wtedy odczytuje jakby, że jesteś, gdzie ty jesteś i możesz tym tabem kontrolować.
1: Czyli że po prostu ucieka gdzieś tam nam ten fokus na ekranie logowania, tak?
0: To znaczy, ja powiem tak, co do ekranu logowania. Ja mam tak, że zawsze wpisuję PIN do ekranu logowania i po prostu jak mam wpisywać ten PIN, a robię to najczęściej z Windowsem, to tam fokus nie ucieka. Po prostu wpisuję PIN i jestem automatycznie logowany do systemu.
3: No ja niestety też zauważyłem tą smętną prawdę, że Windows takich rzeczy nie ma.
1: Ale jakich rzeczy nie ma Windows?
3: No, że ten fokus ucieka. Windows nawet... Aha. Wydaje mi się, że automatycznie czyta ten ekran.
1: Nie, bo tak naprawdę, no bo A2 gdzieś tam chwaliło się, że no, Windows będzie dobrze działać z Windowsem 10, więc może rzeczywiście coś w tym jest. A tak ogólnie, Patryku, planujesz powrót do jakiejś, nie wiem, 8, 7?
3: Nie.
1: Czy zostajesz?
3: Nie, jeżeli się nic nie wysypie, to zostanę przy tym systemie. No mówię, najlepiej on będzie chodzić, jak będzie jednak dysk SSD. I jeszcze chciałem ostrzec użytkowników, którzy mają karty IDT Audio. IDT Audio, nie wiem jak to się dokładnie czyta. W przypadku tych kart, jeżeli będzie stawianie systemu od początku, zalecam mieć jakąś inną kartę wpinaną typu Zoom tudzież interfejs audio. Ponieważ sterowników do tej karty nie ma z instalacją systemu, one są doinstalowane z usługą Windows Update po czasie. Natomiast na początku systemu tych sterowników tam nie będzie.
1: I po prostu synteza nam nie będzie działać.
3: I narrator nam nie będzie działać. Ja przez długi czas się zastanawiałem, co jest grane, czy w ogóle komputer już skończył, czy nie skończył. Bo u mnie, pomimo że jest dysk talerzowy, to go cały czas słychać, nawet jak się nic nie dzieje, niestety, bo on się tam cały czas obraca i cały czas go słychać.
1: Rozumiem.
3: Więc po prostu stwierdziłem, o kurczę, chyba musiałem stracić dźwięk. No i rzeczywiście podpiąłem Zooma mojego i dźwięk w Zoomie się pojawił. Natomiast kiedy wszedłem w Windows Update, okazało się, że tam właśnie są sterowniki do mojej karty i dopiero gdy one się zainstalowały, dźwięk wrócił w mojej starej karcie. Także to jest taka uwaga dla tych kart IDT. Właśnie.
1: Dobrze, Patryku, to bardzo ci w takim razie dziękuję za wypowiedź, za głos w dyskusji.
3: Ja również dziękuję.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakimiś swoimi wrażeniami odnośnie Windows 10 się podzielić, to zapraszamy. Jak widać, zaczyna nam to jakoś wszystko działać. Wracamy teraz do ustawień. Ja tu jestem na przykład w ustawieniach systemowych, powiadomienia i akcje, aplikacje i funkcje i tak dalej, ale... Teraz jak z tego wyjść? Backspace? Tak. Zadziała nam Backspace, więc to jest taki jakby... To jest akurat dosyć fajne, bo działa to tak jakby było to takim folderem. Folderem i podfolderami, w które sobie możemy wchodzić. A wyszukiwanie w tym też jest dosyć fajne, bo wystarczy, że ogólnie wpiszemy mniej więcej, czego my chcemy wyszukać. Więc na przykład
0: tak.
1: Jak wpiszemy sobie powiedzmy poczta... I wciśniemy Enter. Powiedzmy, że jakoś tam bardzo ogólnie nam to znalazł, ale na przykład wpiszemy internet. Może tak nam coś lepiej wyszuka? Nie. Teraz nam nie chcę tego wyszukiwać. Zamkniemy to i odpalimy jeszcze raz może. Internet. Enter. O! Właśnie, jest. I tu już mamy... I tu mamy Teoretycznie powiedziałem, że, wyszukujemy mniej więcej to, czego chcielibyśmy znaleźć. A działa to tak dziwnie, powiem szczerze. Nie wiem, Mateuszu, dlaczego u ciebie... Być może ja się znowu tego obawiam, że u ciebie po prostu jest ta Cortana włączona i ten mechanizm wyszukiwania może być na język angielski przestawiony.
0: Tak, być może.
1: Bo
0: tak,
1: u mnie pamiętam, że działało tak to jakoś rzeczywiście jakoś sprawniej i pokazywało te ustawienia tak rzeczywiście jakoś sensownie coś nam tu było w stanie zaprezentować. Ale w każdym razie zasada ogólna jest jaka w tych ustawieniach? Chodzimy sobie Enterem, wchodzimy sobie głębiej za pomocą właśnie strzałek i klawisza Enter, a później jak już znajdziemy coś...
0: A później jak już znajdziemy coś, to wystarczy nacisnąć klawisz Enter, z tego co pamiętam, i jesteśmy w danym ustawieniu.
1: Tak, tylko ja jeszcze uczulam na jedną kwestię, że niekiedy trzeba nacisnąć klawisze Alt-Tab, bo może spotkać nas taka sytuacja, ja już to kilkukrotnie zauważyłem, że jesteśmy gdzieś, wybieramy jakieś ustawienie, naciskam Enter i nie dzieje się nic.
0: Tak. To miałem właśnie nadmienić, że trzeba niestety nacisnąć klawisze Alt-Tab, żeby kursor znowu powrócił do pozycji, do której powinien, i rzeczywiście to działa, bo ja też tak miałem z NVDA.
1: Dokładnie. Więc to są ustawienia. Zachęcamy do tego, żeby sobie poeksperymentować z nimi. Oczywiście panel sterowania jest. To dla tych wszystkich, którzy wolą jednak nieco bardziej klasyczne kwestie ustawień i konfiguracji. Mamy stary, dobry panel sterowania. Znajdziemy tam różne opcje, jakie się pojawiały. Mamy kolejny telefon. Tym razem Rajmund się do nas dodzwonił. Witaj, Rajmundzie.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
4: Jedną chwileczkę.
0: Witam poliglotę.
4: Czekajcie, bo ja tutaj mam...
1: Bo masz włączone radio, tak?
4: Tak, ja muszę zaraz to rozłączyć. Już, moment, ja tylko muszę... Ja muszę rozłączyć tutaj... Dlaczego? Kto tak mówi?
1: Mateusz się przywitał z tobą. Dobrze.
4: Witam, Mateusz. Moment, ja tylko muszę wyłączyć tutaj Screamer Radio, bo...
1: Dobrze, to wyłącz. To wyłącz. Okej.
4: Dlaczego? Kto tak mówi?
1: No...
5: Mateusz się...
1: Rajmundzie, to proponujemy, abyś to powyłączał i będziemy mogli kontynuować.
4: Dobrze, może tak zróbmy. No. Za chwilę się odezwij.
1: Dobrze, to odezwij się za chwilkę, bo nam się tu wszystko zaczyna wracać. To jaka, Mateuszu, kolejna rzecz? Może teraz powiedzmy co nieco o Microsoft Edge'u. Jak ci się podoba ta przeglądarka?
0: Tak, powiedzmy co nieco o Microsoft Edge'u. Ja to może pokażę, tylko
1: proszę bardzo.
0: Ciekawe, czy wyszedłeś z ustawień, czy nie. Ustawienia, to wyjdziemy sobie stamtąd. I tak, Microsoft Edge jest zazwyczaj na pasku zadań. Przy czym należy dodać taki komunikat. Ja ten komunikat może pokażę, jeśli pozwolisz.
1: Oczywiście.
0: Ten komunikat dotyczy problemów z dostępnością Edge'a akurat ze skinnerem Windows Eyes i firma Microsoft sugeruje nam na zmianę domyślnej przeglądarki z Microsoft Edge na Internet Explorer. Swoją drogą szkoda, że po angielsku, bo to nie jest komunikat od Windows Eyes'a, tylko od Windowsa, nie został on przetłumaczony. Ale całkiem ładnie jest to wyjaśnione. Ja pokażę ten plik, bo ja mam go akurat w notatniku i wkleiłem całą informację do audycji. I odczytujemy sobie plik z ciałką w dół. insert strzałka w dół. Czyli strzałkami, czy po prostu insert strzałka w dół włączyć, żeby
1: myślę, że proponuję,
6: Problem z Lightning, to Unbelievable browser, installing Adobe Acrobat

0: czyta zawartość przeglądarki. Przeglądarka Edge jest niedopracowana jeszcze.
1: To może o tym za chwileczkę, Mateuszu, jeszcze sobie porozmawiamy a propos Edge'a, bo teraz Raymond się do nas dodzwonił i już nie słychać nas w tle, więc możemy porozmawiać. Witaj, Raymondzie.
2: No witajcie, witajcie. Przepraszam za to zamieszanie tam takie jakieś.
1: Jak tam, zupgrade'owałeś się do Windowsa 10?
2: Nie, no więc właśnie nie. O co chodzi? Ja dostałem tutaj sygnalizację i oczywiście czekam w kolejce. Mam wiadomość, że w ciągu kilku dni albo kilku tygodni dostaniesz upgrade, bo jest duża.
1: A tak z ciekawości, jak dawno temu się zapisałeś do tej kolejki?
2: Chyba z miesiąc temu.
1: No to ja powiem szczerze, to ja miałem więcej szczęścia, bo ja ze 4 dni tylko czekałem.
2: No widzisz, podali mi wcześniej, że około 28 lipca, a oczywiście nie dostałem i dalej tego nie ma. Ja tam co chwila sprawdzam, być może jakiś ślad zostawiam, to oni może się w końcu wkurzą i mi to dadzą. Ale do czego zmierzam, bo ja może zapytam o coś, o co już pytali inni, albo może to omawialiście, bo ja was wcześniej niestety nie słuchałem. Dopiero teraz się włączyłem, zapomniałem o tym. Czytałem oczywiście od ciebie, Michale. Tą wskazówkę, że to będzie i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw. Czy była już rozmowa o współpracy Windowsa 10 z JOS-em?
1: Jeżeli chodzi o JOS-a, to najlepiej działa 16 i 17, która chyba jest teraz w wersji beta jakiejś.
2: 16 to jest, tak. To znaczy, my mamy tutaj Freedom Scientific Now, nam zrobił szwedzką stronę, tu jest wszystko opisane ładnie. 16 jest jako pierwszy, który działa.
1: Tak.
2: To jest ten najnowszy według ich.
1: Tak, bo my się najnowszy to jest na pewno stabilny. Najnowsza stabilna wersja, tak, to jest 16.
2: Omawialiście to?
1: To znaczy nie omawialiśmy tego, nie mówiliśmy o tym, bo my pokazujemy Windowsa 7, przepraszam, 10. Windowsa 10 z wykorzystaniem NVDA. Jako NVDA. Wiesz, takiego programu, który no, każdy ma i każdy może sobie pozwolić na jego bezpłatną aktualizację, no bo w przypadku JOS-a to niestety będą koszty. To trzeba za to zapłacić, a tak naprawdę daje nam
0: no
1: to...
0: No tak. Mhm. No tak, niestety, Raymundzie, polska polityka jest troszeczkę inna niż szwedzka.
2: Ja używam JOS-a dlatego, że ja mam go bezpłatnie.
1: No właśnie.
2: No, dlatego go używam. Jakoś do NVDA nie mogę się przekonać, chociaż powinienem, być może, że tym się kiedyś zajmę. Ale o co mi chodzi? Wspomnieliście o przeglądarce Edge, więc tutaj u nas jest zaznaczone od razu, że JOS z Edge nie działa.
1: A NVDA jakoś działa.
2: A widzisz. Ale jest jeszcze jedna rzecz, może was to zainteresuje.
1: No słuchamy.
2: Bo tutaj jest podana cała ścieżka, jak to instalować z JOS-em. Oczywiście cały czas mi tylko o to chodzi. Więc jest pokazane w ten sposób, że trzeba zainstalować JOS-a 16 oczywiście. I później, przed samą aktualizacją do Windows 10, Freedom Scientific przysłał nam jeszcze takie narzędzie. Ono się nazywa coś Free Support czy coś takiego, które dokładnie czyści poprzednie wersje JOS-a, jeżeli coś tam się gdzieś jakieś śmieci zachowały.
1: No tak, bo poprzednie wersje nie są kompatybilne z
2: Windowsem 10. Nie, ale po prostu chodzi o to, żeby nie było tam nic. Mhm. Jego nie trzeba odinstalowywać. Nie trzeba. To narzędzie to samo zrobi. Później należy aktualizować Windows 10 i teraz, co najciekawsze, po instalacji, po upgrade do Windows 10 należy ponownie zainstalować JOS 16. Ja nie bardzo tego to rozumiem, nie wiem dlaczego tak trzeba zrobić, ale oni twierdzą, że tak trzeba zrobić. Ja to mówię... Może ewentualnie dla ludzi, którzy jednak tego JOS-a będą używać.
1: Tak, bo niestety tak jest i rzeczywiście też docierały do mnie takie sygnały, że JOS chciał być odinstalowany, a później dopiero po zainstalowaniu systemu.
2: Nie. On nie musi być odinstalowany. Może być zainstalowany, potem tym narzędziem się to czyści. Pozostałe jakieś tam śmieci, a później po
1: trzeba
2: aktualizacji
1: tak czy inaczej, trzeba zainstalować go ponownie.
2: Ale na ten

0: instalację, która już tam istnieje.
1: Być może to jest kwestia, wiesz, w jakichś sterownikach przechwytywania obrazu albo podobnych rzeczach, które gdzieś tam są głębiej w systemie.
0: Prawdopodobnie, tylko no, o to mi chodziło i ewentualnie chciałem właśnie podpowiedzieć JOS-owcom,
1: żeby... A to dziękujemy bardzo w takim
0: zwrócili
1: razie.
0: Uwagę na to, bo gdyby tej instalacji ponownej się nie zrobiło, to mogą być problemy.
1: Zgadza się. No to Rajmundzie, dziękujemy za wypowiedź.
0: Ja również dziękuję, bardzo fajna audycja, bardzo pożyteczna. I pozdrawiam was obu.
1: Okej.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: To Mateuszu, to może pokażmy troszeczkę chociaż tego Edge'a. Tam za wiele nie ma co pokazywać, bo ta przeglądarka, ona mi się szczerze mówiąc nie podoba. No, ale...
2: ja powiem tak, ona mi się raczej też nie podoba. Ja wolę coś pełnego, typu Internet Explorer.
1: Tu się
2: typu,
1: nawet jakoś ciężko pliki zapisuje. Doszedłeś do tego, jak tam pliki zapisywać?
2: Nie, ja powiem ci, że ja generalnie zapisuję wszystko na Internet Explorerze i na Firefoxie, a pliku jakoś tak nie zapisywałem. Może, nie wiem, zapiszmy z któryś z podcastów. I może zobaczymy, czy to się zapisuje. Ja teraz wejdę sobie na pasek zadań.
3: Forma okno, pole wyszuki, mam na pole wyszuki, start okno. Najczęściej używam ostatnio program, miejsca, lista, zbieram mieczyk, wszystkie aplikacje. Forma okno, pole wyszuki, mam na pole wyszuki, start okno, wszystkie aplikacje, przycisk.
2: Może wpiszemy sobie Microsoft Edge, dokładnie, i Enter naciskamy i...
1: Teraz czekamy, żeby się przeglądarka uruchomiła, to nie jest takie bardzo szybkie. I teraz powiedzmy, może ja wpiszę, dajmy na to tyflopodcast.net. Enter. Proszę bardzo. I teraz idziemy sobie. Naciskam sobie literkę H. I mamy. Możemy się poruszać po elementach strony. Na przykład mam pobierz plik z audycją. Chciałbym spróbować użyć menu kontekstowego, jak zwykle. I co my tu mamy? No.
2: I nie ma
1: elementu zapisz element docelowy jako. Dokładnie. Jest jedynie coś, co myślę, że można by było w ten sposób użyć. Czyli kiedy byśmy... Ja może nie będę teraz otwierał tego linku, bo zacznie ci to grać i będziemy się zagłuszać, ale wydaje mi się, że Microsoft ma na to inną koncepcję, mianowicie użycie skrótu klawiszowego Windows H. I teraz mamy, to jest nowa funkcja Windowsa 10, tak od razu
2: tak,
1: powiem. Menu udostępniania. Coś takiego, co kojarzą z pewnością użytkownicy iPhone'a.
2: Tak, dokładnie.
1: Mamy
2: tak.
1: Jakąś stronę internetową, mamy coś tam innego i możemy sobie się tym podzielić. I teraz idąc sobie strzałką w dół, mam aplikacje, do których mógłbym to udostępnić. Mogę wysłać to mailem, mogę wrzucić to także do aplikacji OneNote. OneNote to jest taki program. Swoją drogą, Mateuszu, sprawdzałeś, jak to jest z dostępnością w ogóle OneNote'a?
2: Ja jeszcze wcześniej sprawdzałem, jak to jest z dostępnością OneNote'a. I powiem ci, że brzmi to nie za ciekawie, jeszcze jakby OneNote w Microsoft Office, to ja sprawdzałem dostępność i generalnie nie, dla niewidomych nie ma to sensu. Być może w Windows 10 się coś zmieniło, ale nie sprawdzałem o dostępności OneNote'a, gdyż mam zainstalowany Microsoft Office i korzystam sobie z Worda, a nie z OneNote.
1: Tak, bo OneNote to jest taka aplikacja, dodajmy jeszcze tylko, do zbierania różnych wycinków z internetu, różnych, tekstowych, graficznych, multimediów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w jednym miejscu. Teoretycznie fajne, w praktyce takie sobie. I tu mamy właśnie taki, tu mamy właśnie takie menu podręczne. Tu jest przycisk, możemy sobie ten przycisk bodajże uaktywnić. Tak. I kiedy naciśniemy ten przycisk i naciśniemy strzałkę w dół, to pojawia nam się jeszcze jedna opcja o nazwie... Tak, możemy udostępnić tak zwanego screenshota, zrzut ekranu, jeżeli ktoś by chciał. To oczywiście będzie niedostępne, bo to będzie w postaci rysunku, ale jeżeli potrzebujemy właśnie reprezentację graficzną, a nie reprezentację tekstową, no to możemy w ten sposób z tego skorzystać. I naciskam dwa razy Escape, żeby z tego wyjść. Tak standardowo musiałbym nacisnąć jeden raz, ale tam jeszcze zachciało mi się wejść do tego zrzutu. Ctrl L to jest otwieranie paska adresu. Pod menu kontekstowym mamy tam jakieś opcje, takie najbardziej podstawowe. A pod Altem?
2: Nie mamy nic i właśnie...
1: Nie mamy nic. Dokładnie.
2: Nie mamy nic i to właśnie zauważyłem. Ja też to zauważyłem. Powiem szczerze, że aplikacje Modern, one mi się nie podobają. No mój kolega się tym podnieca, bo umie programować i tak dalej, że to fajne jest i tak dalej. Aplikacje te Inky Continuum. Ale dla niewidomych nie ma to absolutnie najmniejszego sensu. No choćby przykład, pierwszy przykład właśnie z brzegu, no to jest właśnie Microsoft Edge, to przeglądarka.
1: Jeszcze ewentualnie można sobie radzić i szukać pewnych rzeczy za pomocą klawisza F6. Tu mamy pasek adresu. Tabem możemy sobie przejść po pewnych elementach, właśnie przycisk do dodania do ulubionych.
3: Centrum ulubione, lista do przeczytania, historia, elementy pobrane, przycisk.
1: Właśnie, elementy pobrane, tylko jak to pobrać?
3: Utwórz notatkę, internetową, przycisk.
1: Utwórz notatkę, tworzenie jakichś notatek, udostępnianie. Tu są po prostu przyciski. I teraz... No i teraz nic więcej. I teraz nic więcej nie mamy. Mamy tylko tak naprawdę klawisz F6 pozwala nam na przejście właśnie do paska adresu. Później możemy sobie klawiszem Tab powędrować po tych różnych przyciskach. No jest to tak sobie wygodne. No myślę, że się ze mną zgodzisz.
2: Tak, ja się oczywiście zgadzam. No ta przeglądarka nie jest zbyt wygodna, jeśli chodzi o obsługę za pomocą czytników ekranu.
1: Ale co by nie powiedzieć. Ale co by nie powiedzieć, gdzieś tam powiedzmy, no NVDA pokazało klasę, bo działa z
2: Tak, bo działa, ale zobacz, że NVDA nie korzysta ze sterownika dostępności, to tak Microsoft nazwał słusznie Accessibility Driver. Tylko korzysta z poleceń systemowych, więc NVDA nawet w warunkach ekstremalnych zawsze będzie działał.
1: No i bardzo dobrze, oby tak dalej. Mateuszu, Patryk wspomniał, że Windows 10 nie zapamiętuje mu historii w poleceniu uruchom. Zobaczymy może, czy zapamiętuje, czy nie.
2: A, zapamiętuje, nie ma racji.
1: To zobaczmy, Windows R.
3: No,
1: jest historia pod Windows R u ciebie, Mateuszu.
2: Działa, bo ja z tego najczęściej korzystam.
1: No właśnie. A to jest też ciekawa sprawa, że u jednych coś działa, u innych coś nie działa. To jeszcze widocznie po prostu no, system musi swoje gdzieś tam przejść.
2: Tak.
1: Co mamy jeszcze z takich ciekawych rzeczy?
2: Z takich ciekawych rzeczy... Fajną rzeczą w Windowsie 10, którą zauważyłem, jest nowe centrum powiadomień. O tyle jest nowe, że każdy komunikat, który zbiera, jest jakby nie przekazywany tak jak w starszych aplikacjach w formie balonika, tylko każdy komunikat, każde powiadomienie spływa do jednej aplikacji o nazwie Centrum Powiadomień. I przyznam szczerze, że aplikacja ta Centrum Powiadomień jest ciekawa, bo można się dowiedzieć praktycznie o każdym komunikacie, o którym nie zdążyliśmy, którego nie zdążyliśmy przeczytać, prawda? Ja może to Centrum Powiadomień pokażę. Nacisnę teraz Windows A.
3: Centrum akcji, okno, wyczyść wszystko, przycisk.
1: Tak, wyczyść wszystko.
2: Wyczyść wszystko.
1: Domyślny to znaczy, przycisk.
2: Wyczyść wszystko, czyli możemy wyczyścić wszystkie powiadomienia. na przykład, co mamy dalej pod klawiszem tabulator.
1: Odebrane dnia 19.02.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Mhm. To 19 lutego.
2: Tak. Okay. I tutaj mamy powiadomienie, bo tak jak powiedziałam, każde powiadomienie spływa do aplikacji Centrum Akcji. I ja mam tutaj powiadomienie, bo też uruchamiam NVDA, że ta aplikacja może nie działać z tą wersją systemu Windows. No i to jest właśnie to powiadomienie. Co mamy tutaj jeszcze pod strzałką w dół?
1: A, bo ty jeszcze używałeś...
2: Po angielsku
1: tak,
2: tym
1: ty
2: razem.
1: Używasz jeszcze anglojęzycznej wersji systemu.
2: Tak, anglojęzycznej wersji. Dalej mamy... Co dalej mamy pod tabulatorem? Możemy rozwinąć to powiadomienie, jeżeli nie mieści się nam na ekranie i nacisnąć klawisz Enter, żeby je rozwinąć, jeżeli jest dłuższe nieco niż screen reader nam to przeczytał, a powiadomienie jest dłuższe i chcemy je rozwinąć. Co mamy dalej pod klawiszem Tab? Odrzuć to powiadomienie, czyli to powiadomienie zostanie usunięte, nie będziemy mieli tego powiadomienia.
1: A tu są grupy aplikacji.
2: Czyli powiadomienia od asystent zgodności. Mamy tutaj pogrupowane powiadomienia od różnych aplikacji. Po prostu mamy uporządkowaną tak jakby grupę powiadomień od różnych aplikacji na przykład. Albo mamy też powiadomienia od aplikacji.
1: A i tu masz jeszcze wiadomości pocztowe.
2: Poczta. Mhm. Tak, Windows, witam w systemie Windows, jako że ja jestem zalogowany na moje konto Microsoft, to mam tutaj powiadomienie od aplikacji Mail, bo dodajmy, że na koncie Microsoft mamy również swoją pocztę elektroniczną, gdzie ludzie mogą nam wysyłać różnego rodzaju maile. Ale to nie temat na tą audycję, co mamy dalej pod tabulatorem.
3: Rozwin to powiadomienie, przycisk.
1: I to już wszystko.
2: Rozwin to powiadomienie.
3: Odrzuć to powiadomienie, przycisk.
2: Odrzuć to powiadomienie.
3: Powiadomienie, od mail, grupa 2, 2, 1.
2: A widziałem gdzieś opcji jeszcze... odrzuć wszystkie.
1: Bo to będzie na górze wyczyść wszystko chyba. Chociaż teraz nie, teraz tego nie ma. Właśnie to jest też problem z Windowsem 10. Nawet i z menu start, o czym zresztą pamiętam, James T. bodajże pisał na Twitterze, że
2: James Tay,
1: że jest strasznie niekonsekwentny, że na przykład naciśnięcie strzałki w lewo, a później strzałki w prawo wcale niekoniecznie musi oznaczać to, że nam wróci fokus w to miejsce, gdzie był wcześniej.
2: Tak, dlatego ja mówiłem, że najlepiej nie rozwijać grupy danej strzałką, tylko rozwijać ją enterem.
1: Tak, ale w ogóle na przykład gdzieś tam poruszając się po menu start i po podobnych rzeczach. Ja akurat aż tak dobrze nie znam Windowsa 10, żeby teraz podać jakiś konkretny przykład, ale gdzieś tam też uczulam, że może mieć to miejsce i mogą być z tego powodu kłopot.
2: Tak. Ja jeszcze nie pokazałem takiego menu wszystkie aplikacje. To warto pokazać. Może na przykładzie takim, dlaczego nie należy rozwijać menu menu strzałką, tylko należy je rozwijać enterem. Ja może wyjdę z menu start, jeśli pozwolisz.
1: Jasne.
2: Nie, to trzeba zamknąć. I wchodzimy sobie klawiszem Tab do pozycji wszystkie programy. Tutaj.
3: najczęściej używane listy, pokażę ostatnio miejsca, pokażę listę, wszystkie aplikacje,
1: wszystkie aplikacje, jest przycisk.
2: Tutaj, tak, tak, wszystkie aplikacje, dokładnie o to chodzi. I teraz naciskam klawisz Enter, żeby go otworzyć, uwaga.
3: Przycisk wstecz, zamknij wszystkie aplikacje, wszystkie aplikacje, listy, ostatnio dodane, był 1, 18,
2: mamy tutaj,
3: zaznaczony 1, 7,
2: mamy tutaj moje aplikacje tutaj mamy, z tym, że na przykład naciśniemy sobie strzałkę w dół. I na przykład, chcielibyśmy...
1: Mamy akcesoria systemu.
2: Powiedział nam screenreader folder akcesoria systemu zwinięte i chcielibyśmy go rozwinąć strzałką, tak jak większość osób się przyzwyczaiła do tego. Ja teraz pozwolisz, że nacisnę strzałkę w prawo.
1: No proszę bardzo.
2: Oczywiście ja to zrobię celowo, nacisnę
1: no
2: strzałkę w prawo.
3: Aplikacje startowe, lista nabówek, grupy, lista tablance, lista.
2: I co, i ku mojemu zaskoczeniu powróciliśmy do aplikacji startowych.
1: I teraz jak naciśniesz strzałkę w lewo?
3: Wszystkie aplikacje, lista
1: o, całe szczęście tyle, chociaż działa, ale właśnie, tu jest jedna rzecz, byłeś w innym miejscu, znowu jesteś jakby w ostatnio dodanych, a nie na folderze akcesoria systemowe, na którym byłeś wcześniej.
2: Nie w folderze akcesoria systemu.
1: Dokładnie.
2: I teraz...
1: Znowu musisz się przesunąć strzałką.
2: Tak, znowu muszę się przesunąć strzałką, ale wiesz co, ja mam też ten problem, że pomimo, że mam NVDA na polski i lokalizację polską ustawiłem, to nawet w angielskiej wersji mam tak, że on mi czyta A grupa, nie wiem dlaczego.
1: Tak, czyta, natomiast on to czyta tak specyficznie, bo zobacz. Tak, bo problem jest taki, że on to czyta, jak się zrobi właśnie tę strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Teraz, jak wyjdziemy z tego, to się to teoretycznie powinno naprawić. Już czyta z powrotem. To jest jakiś bug, bo czyta to z powrotem teraz dobrze. Ale teraz przesuniemy się znowu strzałką w prawo. Strzałkę w lewo. Widzisz? I już nie czyta. Taki po prostu, taki błąd. I prawdopodobnie jest to bug w NVDA.
2: Tak, po prostu taki błąd, ale myślę, że, no, że to poprawią jakoś.
1: No z pewnością, trzeba po prostu to zgłaszać.
2: No, ja już jestem na to uczulany, więc to wiem, jak korzystać.
1: Tak, ale jeżeli ktoś by tak chciał zrobić, to się prosimy nie dziwić, że mu później przestaje coś czytać, teraz trzeba zrobić escape i znowu wejść w
2: specjalnie pokazałem, jakby
1: oczywiście.
2: Wiedział po to, żeby... Wczuć się w rolę tych, którzy nie wiedzą, prawda?
1: Zgadza się. Więc teraz wyjdziemy z tego. Pokażemy, jak to się prawidłowo powinno rozwijać. Zawsze mam problem, żeby to znaleźć. I teraz powiedzmy folder akcesoria systemu. Naciskam Enter. Jest rozwinięty. I zwijam, znowu naciskając na tym, koniecznie.
2: Enter.
1: Tak. I zadziałało.
2: I zadziałało, dokładnie. Ale nie wiem czemu Microsoft tak zrobił, że zamiast strzałek to trzeba Enter wcisnąć. No ale no, niestety taka to jest nielogiczność.
1: No tak to już po prostu jest. Pozdrowienie od kibiców z Bierutowa jeszcze dostaliśmy. To tak chyba a propos poprzedniej audycji, a propos meczu dzisiejszego. Patrzę jeszcze, co tu się pojawia. To jest informacja od Patryka a propos A propos tego Windowser. Więc więcej na razie żadnych informacji nie ma. Jeżeli ktoś by chciał, to tyflopodcast.net i 123-834-835. Te nasze namiary są jeszcze do waszej dyspozycji. Przypominam, że dziś z Mateuszem Bobrusiem rozmawiamy na temat systemu Windows 10. Jeszcze chwilę sobie gdzieś tam porozmawiamy na temat tego systemu na pewno, bo jeszcze myślę, że co nieco można by tu było powiedzieć. O czym jeszcze, Mateuszu? Co tam odkryłeś ciekawego?
2: Generalnie, bo tak, panel sterowania już omówiliśmy.
1: Ustawienia
2: Windows Update. Aha, jeszcze Windows Update, bo
1: no tak.
2: Uczłowieczony się Windows Update stał, nie wiem czy wiesz, bo nawet jak, bo chodzi o to, że Microsoft postanowił, że będzie wydawał aktualizacje w formie tak zwanych aktualizacji zbiorczych, czyli takich, że bez aktualizacji A nie zainstalujemy aktualizacji B i Windows będzie się rozwijał przede wszystkim jako usługa, nie jako, jako system, że my go będziemy mieli na płycie, tylko po prostu jako usługa. I Microsoft postanowił wydawać aktualizacje w formie aktualizacji zbiorczych. W związku z tym, że Windows będzie się rozwijał jako usługa, Microsoft zablokował możliwość wyłączania aktualizacji automatycznych. Dla jednych może się to wydać fajnym rozwiązaniem, dla innych nie, szczególnie dla doświadczonych użytkowników, bo użytkownicy niedoświadczeni, początkujący, którzy używają generalnie głównie komputera do przeglądania internetu, do przeglądania poczty, i tak nie będą wiedzieli, o co tutaj chodzi.
1: W firmach administratorzy mogą zacząć rwać włosy z głów. W przypadku aktualizacji, to ja powiem z własnego doświadczenia, jako osoba, która gdzieś tam zajmuje się kwestiami konfiguracji komputerów i tak dalej, no to niestety muszę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że można sobie każdą aktualizację instalować bezkarnie. Czasem jest tak, że nie wszystkie aktualizacje powinno się instalować, bo na przykład jeżeli w firmie jest jakieś nietypowe oprogramowanie, no to w danym momencie może nam coś przestać działać i jest klops. I wtedy trzeba na iluś tam komputerach na przykład wycofywać te aktualizacje. Mamy telefon, kogo witamy? Halo?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. To ty jesteś tym użytkownikiem, to tak od razu dla naszych słuchaczy powiem, któremu się bardzo spowolnił system Windows po aktualizacji.
4: Tak właśnie, tak. Dokładnie tak. Ale ja mam inne pytanie, bo mówiliście wcześniej o czystej instalacji Windowsa 10.
1: Tak.
4: Ja instalowałem to na zasadzie aktualizacji, więc moje pytanie właśnie z tego wynika. Jak wygląda sprawa aktualizacji na czysto, jak chodzi o wpisywanie klucza?
1: Jak wygląda kwestia wpisywania klucza?
4: Czy tam w ogóle jest taka opcja? Bo słyszałem od Microsoftu, że niby dla tych, którzy którzy zrobili sobie to ISO tam gdzieś na płycie, czy tam na pendrive, podobno tej opcji miało nie być, ale czy jest? Tego nie wiem, bo ja nie instalowałem.
1: Mateuszu, czy ty coś więcej wiesz na ten temat?
2: Na temat wpisywania klucza?
1: Klucza, tak.
2: Tak. Generalnie instalator systemu Windows już jest na tyle inteligentny, że przed instalacją każe nam wpisać klucz produktu, ale możemy ten klucz produktu pominąć i przejść do
4: instalacji. No w 7C tak było też.
1: Tak, Mateuszu, tylko skąd ten klucz produktu wziąć?
4: Właśnie o to mi chodzi.
2: No generalnie klucz produktu można wziąć, jeżeli chcemy przetestować system Windows, możemy wziąć go ze strony Microsoftu, a ja czytałem też tak.
4: Ale ja nie chcę go testować, ja już chcę normalną wersję mieć.
1: Tylko ja chciałbyś zainstalować ją na czysto.
4: Dokładnie.
2: Tak, tak, to znaczy można, można normalnie wpisać klucz, tak jak przy instalacji na czysto, albo...
1: Ale skąd go wziąć, Mateuszu? O to tu chodzi. To jest, to ja powiem tak, to jest zagadka. Dla mnie to jest zagadka. Ja podejrzewam.
2: Z tego co ja czytałem, jeżeli mamy Windows 8 i jeżeli mamy wpisany klucz, prawda, produktu, bo Microsoft wychodzi z takiego założenia, że klucz produktu już jest podczas instalacji wpisany na płycie głównej i on już jest zainstalowany, tak,
4: wpuntowany
2: w BIOSie już.
4: Ale jak nie mamy, bo ja na przykład kupiłem sobie 7 w sklepie i zainstalowałem ją na czysto, ale powiedzmy, że znudziła mi się 7 i z jakiegoś powodu nie chcę jej robić aktualizacji z 7 na 10, tylko stwierdziłem, że sobie ściągnę ISO z 10 i zainstaluję ją na czysto.
1: Ja mam dziwne, Krzysztofie, podejrzenie, tylko nie poprzedzone żadnymi testami, bo powiem szczerze, nie wprowadzałem klucza produktu do wersji tej testowej Windowsa, którą tam stawiałem na czysto. A teraz jak instalowałem, no to instalowałem na 7 aktualizację, więc tu nie będę w stanie się wypowiedzieć w kwestii takiej stawiania od zera takiego systemu na podstawie innego systemu, tak?
4: Bo ja zaraz wam coś powiem. No to nie wiem, czy ktoś potwierdzi.
1: To ja ci powiem jedną rzecz. Być może to narzędzie Microsoftu do tworzenia obrazu ISO, o którym wspominał Patryk, że jemu zadziałało, mi ono nie zadziałało. Być może właśnie na podstawie tego narzędzia tam gdzieś mogłoby być miejsce do wpisania klucza produktu, ale ja tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo po prostu ono mi nie zadziałało na moich komputerach, na których to testowałem.
4: Bo ja powiem tak, dzwoniłem do Microsoftu w tejże sprawie i uzyskałem bardzo dziwną informację, którą radziłbym sprawdzić, jak ktoś ma jakiś komputer do zepsucia, to może sprawdzić. Chodzi o to, że powiedziano mi w Microsoftie, że jeśli ja miałem na tym komputerze jakiś system wcześniejszy, typu 7, 8 czy coś, i ściągnę sobie to ISO, to ISO w trakcie ściągania podobno gdzieś wyłapuje ten klucz z mojej 7 czy 8, i później po wypaleniu płyty z czymś takim w ogóle nie pojawia się prośba o ten klucz.
1: I to by się zgadzało, tylko tak jak mówię, ja nie byłem w stanie z tego narzędzia skorzystać. Może Patryk nam coś powie, bo jemu się udało, bo jemu to po prostu zadziałało. Ale instalacja Windows 10 to jest w ogóle telenowela, bo jednym działa coś, innym nie działa.
4: Słuchaj, Michał, patrz. Kupiłem sobie teraz, powiedzmy, nowy komputer, tak? Pan z Microsoftu wysłał mi mailem linka do obrazu ISO. No ale co ja z tego linka mam? Nic nie mam, dlatego że komputer jest świeżutki, nie?
1: Ja wiem.
4: Ale powiedzmy, że była już na nim 7, tyle że nie taka typu Restore, tylko zwykła 7 postawiona w jakiś tam sposób zwykły, bez żadnych partycji ukrytych. No i co? I teraz ściągam sobie ISO, no i generalnie według tego pana mogę sobie to zainstalować bez żadnego problemu. Na czysto właśnie, tak jak to mówił Mateusz, że zrobił. No i właśnie tutaj to pytanie, skąd ten klucz?
1: Tak jak mówię, moim zdaniem całość tkwi w tym narzędziu Microsoftowym, które jest udostępnione i które nie działa. Przynajmniej u mnie nie zadziałało.
4: Okej.
1: Okay. A swoją drogą, Krzysztofie, skoro już tak dzwonisz, lepiej ci działa ten Windows po tej aktualizacji? Tak jakoś?
4: Muszę powiedzieć, twoim językiem przychyżył, ale nie powiedziałbym, że zdecydowanie.
1: Czyli co, będzie powrót do 7?
4: Już nie da rady. Właśnie nie wiem dlaczego i tu jest następny problem, ponieważ jak chciałem powrócić, to mi powiedział, że się nie da, bo najprawdopodobniej nie mam już plików.
1: Ale
4: nie wiem dlaczego, ale nie kasowałem.
1: Ale na czysto będziesz musiał system zainstalować po prostu. To nie, że powrócić,
4: tak,
1: wiesz, że
4: jakoś... Ja chciałem, Tylko że ja chciałem ósemkę na czysto, tą dziesiątkę na czysto zainstalować, nie tam siódemkę i potem to.
1: A, w ten sposób. No to ja ci proponuję w takim razie skorzystać na tym komputerze z tego narzędzia Microsoft Creation Tool.
4: Może ci zadziała.
1: I może ci się uda. Może będziesz miał więcej szczęścia ode mnie. Albo cierpliwości.
4: Zobaczymy.
1: Okej. Okay. Powodzenia, Krzysztofie.
4: Dobra, dzięki.
1: Dzięki za telefon. Trzymaj się. Hej. A my czekamy na kolejne wasze telefony. Widziałem, że Rafał próbował się do nas dodzwonić, więc może zadzwoni jeszcze za chwilę, bo z tego co wiem, to też testował Windowsa 10. To jest ciekawa rzecz w ogóle z tymi kluczami, bo oczywiście nikogo tu nie podejrzewamy i w żadnym wypadku, ale Microsoft nawet w swoich komunikatach twierdził, że różnego rodzaju wersje, które nie są legalne systemów wcześniejszych, umożliwią zainstalowanie Windowsa 10. Tylko tak, oczywiście tak, ten system też nie będzie legalny.
2: Ja jedną rzecz. Mhm, jeśli pozwolisz.
1: Oczywiście, proszę.
2: Że ci, co nie mają legalnych wersji, będą mogli zainstalować wersję Windowsa, ale oni zostaną zapisani do programu Insider Preview i po ukończeniu programu Insider Preview, po zakończeniu, nie będą mogli uzyskać dostępu do aktualizacji. Mało tego, jeżeli na przykład aktywacja teraz jest tak zrobiona, że jeżeli my nie wiedzieliśmy, że ktoś nam, na przykład poza tobą, że ty masz klucz OEM i na przykład aktywuję go ja, to Microsoft się o tym dowie i zarówno ty nie będziesz mógł aktywować tego klucza, ani ja, bo on już jest na czarnej liście, także no aktywacja już została tak zrobiona, że piraci na tym nie skorzystają, bo po prostu po ukończeniu programu Insider Preview, po zakończeniu, nie będą mogli otrzymywać dostępu do aktualizacji. Tak.
1: Rozumiem.
2: Także no to o to chodzi.
1: Także to jeszcze taka
2: ale
1: ciekawostka.
2: Ale to chyba dobrze, bo...
1: Tu jeszcze pytanie od Klaudiusza. Czy można zainstalować Windows 10 za pomocą WinP? Talking WinP. Klaudiuszu, można.
2: Bo ja instalowałem to na wirtualnej maszynie, ale to tak na chwilę, bo tak mi wydaje, tak mi nie chodził wydajnie, ale instalowałem to też na WinP i się rzeczywiście dało.
1: Tak, ten pierwszy kreator, pierwszy etap instalacji bez problemu jesteś w stanie przejść za pomocą WinP. Tam w przypadku WinP to są problemy z komputerami z UEFI. Mogą przynajmniej być. Jeżeli jest ten Secure Boot tak zwany uruchomiony, to tam mogą być jakieś cyrki z tym.
2: Secure Boot.
1: Tak. Więc jeżeli to jest włączone, to lepiej to wyłączyć, ale tak poza tym nie powinno być żadnych większych problemów, jeżeli chodzi o Talking Windows Pre-Installation Environment. Swoją drogą bardzo fajna sprawa. To tak nawiasem. Co jeszcze?
2: Polecamy.
1: Tak, polecamy. Co jeszcze, Mateuszu, a propos dziesiątki?
2: Właśnie a propos dziesiątki, chciałem właśnie powiedzieć na temat Windows Update, bo zauważyłem fajną opcję i to autor właśnie też poruszył, że Windows Update już jest na tyle inteligentny, że potrafi dostosować godzinę instalacji aktualizacji wtedy, kiedy my nie korzystamy z urządzenia. Mi się pojawiło na przykład, że ja korzystam z urządzenia i system wie, że ja go nie uruchomię ponownie, bo z niego korzystam, to system mi zaproponował godzinę 3:30 rano na instalację aktualizacji, wtedy kiedy ja według systemu nie robię nic na komputerze i nawet tak powiedział, że dopasujemy dla ciebie odpowiednio godzinę aktualizacji czy coś takiego, czy godzina tam 3:40 wydaje się dla nas odpowiednim terminem i tak zwracał się do mnie, komputer się zwracał do mnie jak do człowieka i to, a ty wiedziałeś, że ten Windows już jest nieco taki takie komunikaty są uczłowieczone, że tak powiem, a spotkałeś się...
1: Szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem na to uwagi kompletnie.
2: Że, na przykład, nie wiem, jest nam wstyd, że nie mogliśmy wyszukać tego, co chciałeś.
1: Nie zwróciłem na to zupełnie uwagi.
2: Ale generalnie system aktualizacji jest o wiele bardziej inteligentny niż w Windowsie 8, bo rzeczywiście potrafi dostosować godzinę wtedy, kiedy my nie korzystamy z urządzenia.
1: Chociaż akurat ta godzina trzecia z groszem to taka była typowa zawsze dla mechanizmu Windows Update.
2: Jeżeli chodzi
1: o aktualizację.
2: Taka raczej domyślna.
1: Tak, taka domyślna dla mnie na przykład nie za dobra. Jeżeli mam być szczery. Zdecydowanie wolałbym jakąś inną. Tak, bo ja to jestem człowiek sowa.
2: Tak, ja też czasami jestem człowiek sowa.
1: Czy jeszcze, Mateuszu, jakieś ciekawe funkcje zauważyłeś w Windowsie 10?
2: Myślę, że tak. No, ustawienia omówiliśmy z grubsza.
1: A Windows Hello? Czy jak to się nazywa? Co to jest w ogóle?
2: Windows Hello, tylko Windows Hello.
1: A hello?
2: Windows...
1: Okej, okay, I'm sorry.
2: Powinien, nie, właściwie to powinienem powiedzieć Windows Hello.
1: Hello, okej. Okay. Tak, dobrze, co to jest?
2: To jest właśnie Windows Hello. To, o czym mówiłem podczas logowania się. Generalnie. Microsoft wprowadził do zalogowania się dwie możliwości. Logowanie standardowe przy użyciu hasła, że wpisujemy hasło i wciskamy Enter, ale można też się zalogować, to jest jedna w ogóle z najnowszych funkcji logowania wprowadzona do systemu Windows Hello. Można się zalogować za pomocą kodu PIN i automatycznie po poprawnym wpisaniu kodu PIN jesteśmy logowani bez już tutaj wciśnięcia, bez wciskania klawisza Enter. Jeżeli komputer wykryje, że wpisaliśmy odpowiednio PIN, automatycznie jesteśmy logowani. Drugą opcją, która może zadowolić użytkowników czytników linii papilarnych, to jest logowanie się za pomocą po prostu twarzy, że przykładamy po prostu twarz do czytnika, który obsługuje Windows Hello, do kamery i po prostu jesteśmy logowani za pomocą twarzy albo odcisku palca. Po prostu przykładamy odcisk palca, tak jak w iPhone'ie i jesteśmy logowani do systemu. To działa na podobnej zasadzie jak czytnik linii papilarnych w iPhone, że po prostu przykładamy palec i już mamy odblokowany ekran. Także mogę powiedzieć, jeśli chodzi o funkcję Windows Hello. Bardzo fajna funkcja. Sam się zdziwiłem, że po wpisaniu PIN-u od razu mnie system zalogował, nie musiałem wciskać klawisza Enter. Bardzo fajnie.
1: A ten PIN nadajemy sobie gdzieś tam w ustawieniach konta, tak? Czy to lokalnie w systemie?
2: Tak, przychodzimy sobie do ustawień, potem mamy konta użytkowników i mamy potem opcję logowania i zamiast hasła możemy wpisać PIN albo możemy po prostu przy logowaniu skorzystać z opcji opcje, takie masło maślane wyszło trochę, z opcji opcje możemy skorzystać i możemy albo przełączyć się na hasło, albo kod, albo wpisać kodu PIN, wpisać kod PIN. Co ważne, gdy wpisałem źle kod PIN trzy razy, miałem trzy próby, system mi kazał wpisać kod z obrazka. Tylko że ten kod z obrazka jakoś system przepisał w taki sposób, że ja ten kod słyszałem, jaki to jest kod, zapamiętałem i ten kod wpisałem. Także Microsoft tutaj zadbał o niewidomych, bo myślałem, że będzie gorzej i że będę musiał osobę widzącą prosić, ale to było to właśnie tak dla eksperymentu.
1: Ciekawe, co by było w sytuacji, gdybyś nie miał połączenia z internetem.
2: No, to by mnie nie przyjął, bo już teraz nie miałem połączenia z internetem i nie przyjął mi hasła. Po prostu powiedział, że na tym komputerze wpisano inne hasło niż jest wpisane na koncie Microsoft, ale mogę je zresetować. Także nie przyjął mi hasła.
1: Zadzwonił do nas Rafał. Witaj, Rafale.
5: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
5: Po pierwsze, zacznę swoją wypowiedź od tego, że słucham was bardzo w kratkę, także jeśli będę się powtarzał o czymś, o czym już mówiliście, no to z góry przepraszam, ale taka okoliczność. I od czego zacząć? Zacznę chyba od rzeczy najważniejszej, o której tutaj mówił Krzysztof, którego posłuchałem, udało mi się. Bardzo łatwo można wrócić z systemu Windows 10 do systemu 8.1 bądź do systemu 7. Przeprowadziłem tą operację na jednym ze swoich komputerów dwukrotnie, na drugim jednokrotnie, wszystko żyje. Także da się. I kurczę, to jest chyba najlepsza wiadomość z tych wszystkich.
1: Pytanie, dlaczego Krzysztofowi się okazało, że mu jakieś pliki poginęły?
5: Ja podejrzewam, że mówi, że nic nie czyścił. Podejrzewam, że tutaj...
1: Że jednak coś się wyczyściło.
5: Tak, że jakaś tam automatyczna funkcja programu X, który, prawda, był sobie posprzątał, no i wtedy...
1: No i posprzątał to.
5: I posprzątał i się nie da. I się nie da.
1: No to jak to była najlepsza informacja, to jakie będą kolejne?
5: Najlepsza informacja, tak, to była najlepsza informacja, że wszystko się da. Pierwsza informacja, nie wiem, czy o tym mówiliście, także z góry przepraszam, że się będę powtarzał. Panie i panowie, nie ma Windowsa Media Center w Windowsie.
1: A nie 10. Mówiliśmy o tym. A to akurat aplikacja, którą ty opisywałeś na antenie Tyflo podcastu, tak, więc...
5: Że gro osób niewidomych korzysta z telewizji cyfrowej poprzez komputery. No niestety stwierdzam uroczyście, że w Windowsie 10 się nie da, bo na razie jak dotąd nie znalazłem żadnego programu, który mógłby godnie zastąpić Media Center.
1: No ewentualnie można próbować tam z XBMC, teraz Kodi, ale to jest zabawa dość żmudna.
5: Powtórzę się, nie znalazłem programu, który by godnie zastąpił.
1: A Windows. Godnie, dobrze. Nie zwróciłem uwagi na słowo godnie. Okej. Okay.
5: Tak, tak. To jest właśnie ten problem, pierwszy problem. Drugi problem. Ja nie będę się wypowiadał na temat, czy Windows jest teraz usługą, czy jest systemem operacyjnym, czy czym on tam jest. Fakt jest taki, że jeśli ma być tą usługą, to faktycznie coś tam się dzieje, że on z dnia na dzień działa lepiej. I jest taka możliwość, że za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, tam jeszcze ileś, będzie działał faktycznie lepiej. Póki co państwo wiedzą, że raczej zawsze byłem entuzjastą nowości i różnych dziwnych systemów również. Tak tutaj stwierdzam uroczyście, że jeśli lubicie państwo Windows 7, znacie Windows 7, to nie instalujcie Windowsa 10. Jeśli lubicie Windowsa 8.1 i jakoś tam się ogarniacie w tym Windowsie 8.1, to on wam takiej krzywdy nie zrobi, jak w przypadku użytkowników, którzy używali Windowsa 10 i go umieli obsługiwać. A generalnie, jeśli potrzebujecie komputera do pracy i zależy wam na tym, żeby on był stabilny, funkcjonalny i zawsze działający, to w ogóle się za Windowsa 10 nie bierzcie. Takie jest moje zdanie.
1: Rafale, a ja się tak zapytam o jedną kwestię. A nie wydaje ci się, że może to być też spowodowane twoja opinia o tym systemie tym, że, no chyba, że to mnie popraw, ale ty robiłeś to na zasadzie nakładki, tak? Czy instalowałeś system na czysto?
5: Tak, robiłem to za pomocą nakładki.
1: A nie wydaje ci się, że po prostu...
5: Dzięki. Wiesz co, nie, bo ja generalnie przenakładkowałem te systemy. Jeden z moich laptopów był aktualizowany z Visty do siódemki, później do ósemki. Drugi z siódemki do ósemki, później do 8.1. Teraz mój nowy komputer z Windowsa 7 do 8.1 i to wszystko działa. Także to nie jest ta kwestia.
1: Nie, wiesz co, tak pytam dlatego, bo ja powiem szczerze, no ja nie zaryzykowałem i nie uruchomiłem tego na żadnej ze swoich maszyn produkcyjnych, tak? Ale uruchamiając Windowsa 10 na maszynie takiej laboratoryjnej, testowej, gdzie mogłem tam się tym pobawić, to... Testując tę wersję taką już finalną, to powiem szczerze, że ja się dość pozytywnie zaskoczyłem, bo testując wersje te, które były wcześniej, To byłem po prostu przerażony tym, co Microsoft nam zaserwował. A mając jednak tę wersję pełną, to myślałem, że będzie gorzej. Mi na przykład ta dziesiątka jakoś bardziej się spodobała, przynajmniej na pierwszy rzut oka, niż ósemka. Powiem szczerze. I ze stabilnością też to jakoś nie miało większych tam zgrzytów. Fakt faktem, no to nie jest demon prędkości, ale i komputer, na jakim to testuję, właśnie. To demon prędkości też nie jest, bo to tam
5: pamiętasz,
1: jakiś dual core 4
5: RAM. Pamiętasz, Michał, jak była aktualizacja Windowsa XP do Windowsa Vista, jak ludzie strasznie narzekali na tą Vistę.
1: A, pamiętam.
5: Jak się przed tym bronili.
1: Pamiętam.
5: I pamiętam, że ja też się zaktualizowałem w pewnym czasie i mówię, co oni od tej Visty chcą? Przecież to działa normalnie, wszystko się zrobić da. No jest trochę inaczej.
1: Aha.
5: Ale nie ma żadnej zamułki, chodzi to jak trzeba. I to samo przecież przeszedłem do Windowsa 8, który tam na początku też był niedopracowany. No, pomijając to, czy on w ogóle teraz jest dopracowany. No dobra, nieważne. Ale żadnych takich kwestii dostępnościowych, trudnościowych nie było. Natomiast tu demont prędkości, jakim jest bez wątpienia mój komputer, no po prostu zamula. No panowie, to tak nie może być.
1: No to fakt. To się
5: ewidentnie czuję, że gdzieś coś, ten przekaz między systemem a gadaczką, w tym przypadku w domu. Ja wiem, że NVDA jeszcze nie wspiera w pełni tego systemu. Zdaję sobie z tego sprawę.
1: No już teraz wyszła wersja, która zdaniem twórców wspiera. Wczoraj wyszła 2.15.3.
5: No być może. No ja to właśnie już jakieś tam parę dni temu zeźlony totalnie postanowiłem.
1: Tak, bo jeżeli ktoś tu już od razu taka informacja. Ciebie nie podejrzewam o to, bo przypuszczam, że testowałeś na jakiś RC albo na masterach. Natomiast to od razu taka uwaga. Jeżeli ktoś testował jakiś czas temu NVDA z Windowsem 10 i testował z wersją 2015.2, to niech sobie przetestuje teraz. Czyli z wersją 2015.3, bo wersja 2015.2 to jeszcze nie była w ogóle przygotowana na Windows 10, więc tu nie mamy o czym mówić, jeżeli ktoś na tej opinii gdzieś
5: na masterach czy nextach, które się pojawiają częściej, ja nie pamiętam nigdy,
1: to są nexty.
5: No to dziękuję, nexta, na nexcie. I pierwsza rzecz, alt-tab. Pierwszy alt-tab w danie mówi nic. Drugi alt-tab ewentualnie powie, jak jest otwarte okno. W związku z tym, że ja tych okienek mam otwartych zawsze dużo, no to już pierwsze moje przyzwyczajenie, zawsze jakaś tam frustracja, że to nie działa tak, jak działać powinno. Druga rzecz, to tutaj mówiliście, udało mi się posłuchać o pasku zadań i na przykład mam komunikat. Wybierz, co zrobić z urządzeniem, tam, nie wiem, tam dysk, jakiś tam, coś tam. Wchodzę ci ja w ten pasek powiadomień i ten komunikat tam powinien być, bo właśnie NVDA mi powiedział, że on tam jest, a okazuje się, że go tam nie ma. I gdzie on jest, tego nie wie nikt, nawet ja. Trzecia rzecz to jest menu startowe, które gdzieś tutaj próbują, prawda, udobruchać tych wszystkich niezadowolonych po Windowsie 8.1, po tych kafelkach. Gdzieś tutaj wsadzili trochę z tego Windowsa, z tego menu startowego Windowsa 7, ale to tak. Tak, no właśnie pokazywaliście, nie? Jak
1: tak na upartego to wsadzili. To nie jest to menu.
5: Nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj trochę tego modernu. No są wszystkie aplikacje. No dobra, no w 8.1 też są. Jakoś to lepiej działa, no sorry. To jest kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Dobrym pomysłem jest pasek zadań, pasek aplikacji, to się nazywa. Czyli Windows Tab. Nie wiem, czy o tym mówiliście.
1: Nie, tego jeszcze nie pokazywaliśmy.
5: A widzicie, Windows Tab, czyli odpowiednik takiego, do iOS-a się odwołam, iOS-owego podwójnego Home'a, czyli otwartych aplikacji, okienka z otwartymi aplikacjami. Tam z strzałeczkami można sobie chodzić, to niby w kolumnach jest poukładane, bo on mówi tam kolumna 1, linia 1, kolumna 1, linia 1, kolumna 2, czyli jakoś gdzieś te kolumny, kolumnowo jest to poukładane, niemniej jednak strzałką lewo, prawo da się po tym przemieszczać. Z menu kontekstowego daną aplikację możemy zamknąć, nie wchodząc w nią. No Enterem oczywiście możemy ją uaktywnić. To jest fajne, to mi się podoba. Czy coś mi się jeszcze podoba? Wirtualne pulpity ewentualnie mi się podobają. Nie wiem, czy o tym też mówiliście.
1: No właśnie Mateusz stwierdził, że jemu się nie podobały, bo to tak naprawdę były tylko paski zadań. A ja wirtualnymi pulpitami się bawiłem i powiem szczerze, ja też myślałem, że to będą całe pulpity.
5: Ja też mam nadzieję, że to będą całe pulpity. Liczę na to. Na razie to są paski zadań. Tutaj Mateusz rzeczywiście ma rację. Niemniej jednak, jak pracujemy nad projektem, gdzie potrzebujemy, nie wiem, 3 okien koło siebie, a mamy pozostałe 7, które akurat teraz nie potrzebujemy, to taki wirtualny, no dobra, wirtualny pasek zadań może się przydać. Alt Windows strzałeczki, tak to były?
1: Tak.
5: Alt Windows F4 się zamykało, z tego co pamiętam. I to jakoś tam chodzi. Na temat Microsoft Edge to ja się wypowiadać nie będę, bo to nie ma sensu.
1: A może się wypowiedz.
5: To znaczy,
1: tylko pamiętaj, że jeszcze jest przed północą.
5: Tak, na pewno, ale nie, powiem tak, że ja wiem, zdaję sobie sprawę i też mnie to cieszy poniekąd, że to wszystko jakoś tam się standaryzuje. Staje się podobne. Staje się proste, czyli przeciętny Kowalski siada przed komputerem, nie musi się zastanawiać nad jakąś tam opcją, tylko ją po prostu ma przed oczami, uszami, prawda, w zależności jak na komputerze pracuje. I Edge bez wątpienia taką przeglądarką ma być. I ona pewnie taką będzie, pod warunkiem, że dopracują ją pod kątem używania przez czytniki ekranu. Na razie niestety wygląda to tak, jakby pierwsze wersje NVDA obsługiwały Internet Explorera, jak to kiedyś było głośno, tam 2008 rok chyba to był. Wow, NVDA obsługuje Internet Explorer. To tak samo obsługuje właśnie teraz Microsoft Edge.
1: Tak, bo po stronach chodzić się da, coś tam się zrobi.
5: Moim zdaniem chodzi wolno.
1: Tak.
5: Pliku zapisać nie umiem.
1: To znaczy, ja też nie umiem zapisać pliku.
5: To właśnie powiem ci tak, że raz mi się udało sklep, o sklepie też za chwilę powiem, jak nie zapomnę, ze sklepu zaprowadziło mnie do pobrania Skype'a na stronę tegoż właśnie, to bardzo dziwne było, no ale dobra. I ja tego Skype'a pobrałem.
1: Aha.
5: Oczywiście dzięki mojej żonie go pobrałem, bo ona mi powiedziała, że jest okienko uruchom, czy zapisz jako gdzieś tam u góry. No i skoro już wiedziałem, że ono gdzieś tam jest, to zacząłem go usilnie szukać, bo też nie mogłem się nijak doklikać. I ono faktycznie było. Gdzieś tam pod F6 mi się w końcu udało, prawda, dojść po tym przycisku, że tak powiem, więcej akcji, który jest ostatnim przyciskiem, jak się tabuje, że tak powiem, z paska adresu. Po wciśnięciu F6 tam był przycisk uruchom i przycisk zapisz jako. No i ten plik można było zapisać. Niemniej jednak, no, komfortowe to nie było i gdyby nie oczko, to bym o tym w ogóle nie wiedział i pewnie bym tak siedział, czekał, albo bym się wkurzył, co jest bardziej prawdopodobne. Natomiast, no i to chyba tyle. Bo o szybkości trudno nam się wypowiadać, prawda? Skoro to tak działa, jak działa.
1: To znaczy właśnie, no Microsoft niby tego Edge'a stworzył dlatego, że miała być to bardzo szybka przeglądarka, ale powiem szczerze, ja tej szybkości nie widzę.
5: Nie, no i nie zobaczysz. Prawda, parafrazując starą reklamę.
1: Ja już wolałbym zdecydowanie bardziej, żeby Google Chrome był bardziej dostępny z czytnikami ekranu, bo ta przeglądarka to jest szybka.
5: Podnieść do szybkości, skoro nasza gadaczka działa tak, jak działa. Dopóki ona jakoś tam nie będzie z tą przeglądarką działać, no to pewnie się nie dowiemy.
1: Dokładnie.
5: Ale można otworzyć Internet Explorera.
1: Tak.
5: Z Microsoft Edge, z poziomu przycisku więcej akcji jest tam taka opcja, która nazywa się otwórz w Internet Explorer i wtedy pokazuje nam się okienko nowe z aplikacją znaną i lubianą przez niektórych właśnie z Internet Explorerem.
1: Ale Rafale, to widzisz, ja zrobiłem, moja maszyna się odezwała i proponuję mi uzyskać system Windows 10. Nie, zdecydowanie nie. Ale
5: to jeśli mogę, to zapomnę.
1: Dobrze.
3: Jeden Windows 10, który robi mam stopę.
5: Dobrze, okej. Okay. Bardzo fajne zjawisko w związku z tym uzyskaj Windows 10, bo na jednej maszynie zarejestrowałem się, ale później zarejestrowałem się dość dawno. Ale później dowiedziałem się, że właśnie nie będzie Windowsa Media Center, w związku z tym, że tenże program był niepotrzebny, to już wiedziałem, że tego akurat komputera uaktualniać nie będę. No i właśnie tutaj był problem, bo za każdym razem, kiedy wchodziłem w aktualizację, w związku z tym, że ja nie lubię, jak mi się coś samo robi, sam sobie sprawdzam aktualizację. Wchodziłem w tę aktualizację, on mi zawsze pobierał tego Windowsa 10, ja mu odrzucałem umowę licencyjną, on czyścił pliki, no i tak się bawiliśmy kilkukrotnie, prawda, aż mi się w końcu nie znudziło i się nie zastanowiłem, co by ewentualnie z tym fantem zrobić. No i kwestia wygląda tak, że najpierw trzeba było odinstalować aktualizację KB 3 miliony, coś tam, którego teraz oczywiście nie pomnę, żeby ten program uzyskał Windows 10 się nie pojawiał. Następnie trzeba było wejść sobie do aktualizacji opcjonalnych i ukryć aktualizację uaktualnić do Windowsa 10. Wtedy problem znikł.
1: No to się zgadza. To się rzeczywiście zgadza.

0: patrują ochy i achy wszystkie wyczytać. I gdzieś wyczytałem, że ten Internet Explorer jednak jest. Później sobie go znalazłem, przeglądając te opcje Edge'a. Przeglądając te opcje Edge'a, tam właśnie ten pasek, nie pasek, menu więcej akcji. I tam sobie to znalazłem, ale oczywiście też wiedziałem, że można sobie uruchomić nowy proces w postaci.
1: Właśnie, to Rafale, to póki nie zapomnisz, to jeszcze cię poproszę o kilka słów o sklepie, bo ja powiem szczerze, że ja kompletnie nie testowałem sklepu, nie używałem w ogóle
2: ja
1: jakoś...
2: Nie testowałem
1: w ogóle jakoś to, to pominąłem,
2: to
1: może dlatego, dlatego ja zupełnie sobie dałem z tym spokój, bo ja tę maszynę udostępniałem jakby do nieco bardziej publicznych testów. I ja się tam nie logowałem za pomocą swojego konta.
0: To znaczy, ja jestem w zdecydowanej mniejszości, zdaję sobie z tego sprawę, bo ja lubię Windowsa 8.1. Ja go, no po prostu go lubię, ja go umiem, nauczyłem się go. No parę rzeczy wiadomo, mogłoby być rozwiązane inaczej, jest jak jest. Bawiłem się tymi aplikacjami modernowymi również. No i co za tym idzie, też korzystałem ze sklepu. I widzę tu pewną analogię z iOS-em właśnie. Z tym, że no wiadomo, że tutaj teraz Microsoft goni iOS-a i Androida pod kątem obsługi przez ekrany dotykowe dla osób niewidomych. Chociaż już sam Microsoft też tam troszkę tym narratorem umie. No niemniej jednak jest bardzo w tyle, ale naprawdę widzę dużo analogii w wyglądzie tychże aplikacji. No i później się okazało, że Microsoft jednak strzelił sobie w stopę, tak, tym modernem. Później wyszedł ten Windows RT, który sam wspierał tylko samego tego moderna i tutaj no, nie sprzedało się to, jak wiadomo. No i gdzieś musieli wyjść, prawda, z twarzą i próbują to teraz ustandaryzować, żeby wszystko było tak samo. Zresztą mamy w pasku powiadomień coś takiego jak tryb tabletu.
1: Tak, jest coś takiego.
0: Tak, żeby to wszystko było tak samo. No i teraz te aplikacje. Prawda. Co by tu zrobić, bo najpierw te aplikacje mają być proste, ładne, żeby tam za dużo opcji w nich nie było, no czysty iOS, prawda. Teraz jednak się okazuje, że jednak nie, że wracamy troszkę do tego, co było, no ale tak głupio zapomnieć to, co się tam próbowało wprowadzić, prawda? Ja mówię tu z punktu widzenia Microsoftu. I teraz właśnie te aplikacje modernowe, które już dobrze działały w systemie Windows 8.1, typu kalendarz, typu kontakty, typu pogoda, działają gorzej, moim zdaniem. Pewnie to wynika z tego, że wszystkie te aplikacje są obsługiwane, wykorzystywane do ich obsługi jest Microsoft Edge i pewnie wynika to z tego, że ten Edge nie do końca jest wspierany tak, jak być wspierany powinien.
1: I że to się wszystko po prostu najzwyczajniej w świecie przycina.
0: Też. No to co za tym idzie, no Edge działa tak, jak działa, no to już mówiliśmy. No i trudno się odnieść do tychże aplikacji, ale ja widzę przyszłość, mam nadzieję, że to się zmieni, że to będzie działało tak, jak działało w systemie Windows 8.1, bo w systemie Windows 8.1 już dużo z tymi aplikacjami można było zrobić. Sklep, no co tu powiedzieć o sklepie? Sklep jak każdy inny, myślę sobie, bardzo podobny do App Store'a, do Play Store'a. Taki sobie po prostu sklep. Gwiazdki, różne oceny według kategorii. Różne tam gry, aplikacje się wybiera, prawda? Instaluje to się samo się robi się. To już nie ma, prawda, plików exe zapisywanych na dysku, tylko to się gdzieś tam skądś tam coś poza nami robi, tak jak to ma miejsce w przypadku smartfonów. I bardzo, bardzo, bardzo system Windows 10 przypomina mi smartfona i mam nadzieję, że w tą stronę pójdą i to dopracują. Ja wrócę do Windowsa 10. Nie wrócę jeszcze teraz, nawet... No nie, no myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch poczekam sobie, tak myślę, na tą jesienną aktualizację dużą, która ma być. I wtedy już trochę ludzi go poużywa, trochę ludzi się powkurza i ja nie będę się musiał wkurzać. Starzeję się niestety.
1: Bo rzeczywiście Microsoft chyba teraz jednak próbuje przynajmniej gdzieś tam słuchać tych użytkowników i ich opinii. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Kiedy dyrektor firmy się zmienił, tam oni troszeczkę poszli inną drogą.

0: jak widać, no zobaczymy, co z tego będzie tak naprawdę dopiero, bo początki...
1: Mają być tablety, prawda? Mają tak. być telefony. To wszystko ma być ustandaryzowane, czyli...
0: No czyli byłoby fajnie, wiesz, taki Windows z narratorem, tak, na telefonie.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że to faktycznie tak będzie. Będziemy mieli telefon, a jak wiemy, Microsoft Lumia nie są to drogie telefony. Są to telefony ogólnie dostępne. No i fajnie by było, jeśli by były też dostępne dla nas. To kolejna, kolejna platforma, która byłaby do użytku dla osób niewidomych. No i ja bardzo, bardzo czekam na to, że będę miał to samo w telefonie, co na komputerze. Nie będę musiał szukać zamienników, zastanawiać się, że to działa tu, a to działa tam, to się robi tutaj tak, a tutaj tak. No, też jestem już takim użytkownikiem, gdzie po prostu chcę mieć wszystko tak samo.
0: Jasne. Dobrze, Rafał.
1: I na to liczę.
0: To ci bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź i za podzielenie się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o testy Windowsa 10.
1: Chcę powiedzieć, bo liczyłem bardzo na narratora, że tak naprawdę Windowsa 8 poznawałem za pomocą narratora, bo wtedy już brakło mi aktualizacji do JOS-a, czyli nie mogłem mieć JOS-a. Pierwszy był narrator, później mi się trafił komputer z ekranem dotykowym, taka hybryda do testów z Windowsem 8. No i tamten narrator, z tamtym narratorem się bawiłem. Tak, tutaj narrator, proszę Państwa, działa tak samo źle jak NVDA. Powiedziałbym, że nawet i gorzej. Jak działał... No dobrze, może to za dużo powiedziane, że dobrze, ale działał na tyle, na ile działać powinien w przypadku 8.8.1. Tak tutaj jest bida.
0: Czyli jest gorzej niż było.
1: Nie, jest dużo gorzej. Nie da z tego skorzystać.
0: Paulina się trochę... Jedynie co to już o tym mówiliśmy, że się Paulina trochę poprawiła. Mnie się wydawało, że narrator jest taki bardzo charakterystyczny, taki jak w Windowsie 8, ale no inna kwestia, że ja tego czytnika ekranu bardzo mało używałem, bo pierwszą rzeczą, jaką ja zrobiłem po postawieniu dziesiątki, to było zainstalowanie NVDA.
1: No tak, tak, tak, ale niemniej jednak pomysły, jak się trochę pobawisz tym narratorem, tymi obiektami, nawigacją, przecież tam masz tą nawigację po znakach, słowach, zdaniach, no jest tego dużo. To zauważyć jakąś logikę w tym, mam nadzieję.
0: Tak, tak.
1: Jest, tylko ja mam...
0: Jest, nie, ja tę logikę widzę, tylko że to jest kolejna logika, a ja się już musiałem w końcu nauczyć tej logiki nawigacji obiektowej z NVDA i to jakby już wyczerpało mój pęd ku wiedzy. Może tak, żeby sobie radzić z jakimiś ekranami tego typu.
1: I ostatnie słowo ode mnie, które mnie bardzo cieszy, tak jak mówiłem, że z Windowsa 10 można łatwo powrócić, co sprawdziłem, tak też Windowsa 10 można samemu sobie zaktualizować. I Windows 10 po zainstalowaniu, po wciśnięciu Windows Enter nam się pięknie narratorem odzywa, możemy się pięknie zalogować do konta Microsoft. Bądź
0: nie u każdego. Nie u każdego, Rafale, u mnie nie zadziałało.
1: A u mnie zadziałał na wersji angielskiej i zadziałał również na wersji polskiej.
0: Tak, zadziałało i u sporej ilości osób też zadziałało, bo to wiem, bo to też już słyszałem. U mnie nie. No jak się ma pecha, to się ma pecha. Ale udało mi się, wiesz, bez korzystania z pomocy osoby widzącej. Po prostu na tak zwanego czuja.
1: I jeszcze ostatnie, najostatniejsze słowo ode mnie. Nie wiem, czy też o tym mówiliście. Problem Windowsa 10 z dźwiękiem.
0: To znaczy? Bo ja nie zauważyłem żadnego.
1: Miałem taką dziwną przypadłość na komputerach, że doinstalował mi się jakiś panel dziwny Realteka, który mówił do mnie przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. No i tyle wiedziałem, prawda? I było włączone coś. Pozdrawiam dźwiękowców, ja się na tym nie znam, co było włączone, ale było włączone coś, co mnie doprowadzało do szewskiej pasji i może nie to mnie doprowadzało do szewskiej pasji, że to było włączone, tylko to, że ja tego wyłączyć nie mogłem. No i skończyło się to reinstalacją sterowników od Realteka i działanie na sterownikach Windowsowskich, co też nie było proste, bo to nie było tak, że wchodziło się w programy i funkcje odinstaluj program, dziękuję. Ale nie. Musiano wejść w ustawienia, prawda? W aktualizację, prawda? Odinstaluj, kontrola konta użytkownika, czy jesteś pewny, że jesteś pewny, i dopiero wtedy sterowniki się były.
0: Na szczęście kontrolę konta użytkownika można wyłączyć też i w dziesiątce.
1: A tego nawet nie sprawdziłem, także widzisz.
0: Można.
1: Ona mi nie przeszkadza jako...
0: Powiem szczerze, mi przeszkadza jakoś. Ja wychodzę jakoś tak z założenia, może mylnego i może kiedyś będę gdzieś tam powiedzmy złorzeczył bardzo, ale antywirus to... zabezpieczenie, które jest wystarczającym zabezpieczeniem, a mnie UAC szczerze mówiąc tylko irytuje. Nic więcej.
1: Życie uratował, także mam go sobie. Mhm. Nawet nie próbowałem go specjalnie wyłączać, no ale wtedy bardzo mnie to zastanowiło, że głupiego Realteka się tak czepił, że go nie chciał usunąć. Pewnie z innymi aktualizacjami byłoby podobnie, bo Windows 10 myśli za użytkownika, co też mi się nie podoba, że to w ten sposób idzie. No ale cóż, co zrobić? Ponarzekałem sobie, jak nie ja, tak zawsze jakoś tam chwaliłem te nowe systemy i zawsze coś tam znalazłem.
0: To ja zawsze narzekałem.
1: Co mi się podoba? No starzejemy się. No, co zrobić? No. Czas ustąpić miejsce tym tutaj, Mateusz, prawda?
0: Dokładnie, Mateusz tu wnikliwie testuje, bawi się różnymi rzeczami, więc jest okej.
1: A my będziemy słuchali.
0: Tak.
1: Będziemy instalować, tak.
0: Oczywiście. Dobrze, Rafale, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Mateuszu, czy coś jeszcze a propos byśmy mogli powiedzieć a propos Windowsa 10? Bo wydaje mi się, że to, o czym mówiliśmy i to, o czym wspominał też Rafał, to są tak naprawdę podstawowe funkcje. Oczywiście te najbardziej istotne z naszego punktu widzenia. Jeszcze widzę, że ktoś do nas dzwoni. Spróbujemy odebrać telefon. Halo, kogo witamy? Halo,
2: to jeszcze raz ja.
0: No witaj, Krzysztofie.
2: Wiesz co, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, która mi się nie podoba w Windowsie 10. Mianowicie o tym, że w tym menu start, gdzie są pogrupowane te grupy liter, które się wybiera literkami, strzałkami góra-dół, nie tak. Można tego wybrać za pomocą wciśnięcia po prostu literki konkretnej, tylko wymuszają te strzałki.
0: No tak, nie da się tego wybrać, można ewentualnie wpisać jakąś literkę i wtedy się coś tam będzie wyświetlało na tę literkę.
2: No tak,
0: ale
2: chodzi mi głównie o tą grupę właśnie, jak już jest ta
0: Wiem, co masz na myśli, Krzysztofie.
2: I druga rzecz dla osób, które cokolwiek widzą, to powiem tak, menu start w dziesiątce jest podzielone na, no może to w zasadzie ludzie, którzy już mają dziesiątkę wiedzą i ci, którzy coś widzą, to też wiedzą. Oprócz tego, że jest kawałek starego menu z siódemki, co już demonstrowaliście, to po drugiej stronie, tam gdzie są te aplikacje startowe, to jest żywcem zdarte z ósemki, czyli to są kafelki.
0: Czyli takie po prostu połączenie jednego z drugim.
2: Tak. To jest podzielone po prostu taka siódemka z ósemką do kupy złożona w tym menu start.
0: No rzeczywiście i to z naszego punktu widzenia to też tak trochę wygląda. Faktycznie.
2: Bo te właśnie aplikacje startowe to są po prostu najnormalniejsze ósemkowe kafelki.
0: Rozumiem.
2: Te kwadraciki, które tam znamy z ósemki.
0: No tak. Dobrze, Krzysztofie, no to dziękujemy też i za te informacje.
2: No okej. Okay.
0: Pozdrawiam.
2: To tyle ode mnie.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam. Trzymaj się, hej. Czy Mateuszu, coś jeszcze chciałbyś dodać a propos dziesiątki? Bo tak myślę, że będziemy powoli podsumowywać.
3: Jeszcze tak skojarzyłem, ale chodzi ci o Krzysztofa, czy po prostu...
0: W ogóle.
3: Jeszcze tak skojarzyłem sobie, pamiętasz jak my gdzieś prywatnie, że tak powiem, z zakładnicami rozmawialiśmy poza anteną, że ja nie mogę dodać Pauliny. Owszem, można dodać Paulinę za pomocą Oczywiście ci, co instalowali inną wersję Windowsa niż Polska, tak jak ja, mogą dodać normalnie Paulinę oraz inne języki tekstu na mowę i narratora za pomocą programu Zarządzaj funkcjami opcjonalnymi. To znaczy, można dodać funkcje opcjonalne, takie jak pisanie w różnych językach, właśnie zamianę tekstu na mowę i tak dalej. I to jest myślę ciekawa taka funkcja, bo ja się z tym zetknąłem właśnie po instalacji systemu Windows 8, jak chciałem właśnie dodać Paulinę do mojego systemu, a nie mogłem. Nie miałem polskiego głosu pomimo zainstalowania pakietu językowego, ale już Paulinę dodałem właśnie dzięki funkcji zarządzaj funkcjami opcjonalnymi.
0: Rozumiem. No to jest rzeczywiście taki nietypowy przypadek, bo zazwyczaj użytkownicy będą instalować wersję polską, ale rzeczywiście gdyby ktoś tak jak ty miał zamiar skorzystać z tej edycji anglojęzycznej i później jako bazowy język używać języka angielskiego, a później dodawać inne komponenty, warto, żeby to wiedział. Zresztą to samo się tyczy...
3: Użytkownikiem nietypowym jest Raimund. Tak?
0: Mm-hmm. No zgadza się. Wszyscy użytkownicy, którzy są użytkownikami wielojęzycznymi. Różnie to być może. Mateuszu, więc tak podsumowując, jeszcze może zanim zakończymy, zahaczmy chociaż króciutko o kwestię Windowsa 10, a innych czytników ekranu niż NVDA. Ty testowałeś z Windowsem, testowałeś z JOSem. Jak to działa?
3: Testowałem z JOSem. Z JOSem to działa o wiele lepiej. Nie ma zbyt dużego obciążenia na zasoby, ale niestety z Windowsem działa to zdecydowanie gorzej. Jeżeli sterownik przechwytywania, znaczy ten sterownik dostępnościowy się wczyta w miarę okej i nie mamy tego komunikatu takiego tyk, tyk, tyk, tyk, raz, dwa, trzy, cztery, że powodowany jest wyciek pamięci, to jest okej. Natomiast jeżeli po zalogowaniu się Windows się wczyta i mamy ten komunikat raz, dwa, trzy, cztery, ten takie niskie i wysokie tony, że się jest to spowodowane wyciekiem pamięci, to niestety mamy taki objaw, że na przykład ni stąd, ni zowąd komputer nam się zawiesi, ale nie w taki sposób, że przestanie chodzić, tylko na przykład nacisnę Windows Enter, żeby mi przemówił narrator i muszę odczekać dobre 5 minut, zanim komputer zrozumie, że ja chcę do niego polecenie wysłać. Jest narrator uruchomiony. I nagle mi się pojawia close the program, że po prostu Windows...
0: Czyli po prostu wszystko spowolni.
3: Tak, muszę zamknąć Windowsa. Po zamknięciu Windowsa narrator i komputer powróci do normalnej pracy i dopiero mogę włączyć Windowsa. Przy czym, jeżeli Windows mi powie Windows 9 i... czyli 9.1, prawda, i już skończy mówić, to znaczy, że się znowu zawiesił i muszę dobre 5 minut odczekać, żeby się znowu odwiesił i za trzecim razem Windows już się uruchomił. Z JOSem nie miałem takich problemów, z JOSem się normalnie JOS się normalnie uruchamia i nie ma tego zawieszenia. A jeśli możesz mi wspomnieć, Michale, nie miałem zwrotki na słuchaczy, po prostu słuchaczy słyszę pourywanymi zdaniami. O czym wspominał Raimund w JOSie?
0: Że jest jakieś narzędzie JOSowe, które czyści pozostałości po innych starszych wersjach JOSa, a później, że trzeba zainstalować tego JOSa tak czy inaczej jeszcze raz. Na linii mamy kolejnego słuchacza, właściwie słuchacza, który ponownie do nas dzwoni. Jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
4: Witam ponownie.
0: No to słuchamy.
4: Ja dzwonię uspokoić słuchaczy, którzy będą rejestrować i aktualizować za pomocą Media Creation Tool. Windows nie pyta o klucz, sam go sobie powinien zczytać z BIOSa i później już w przypadku kolejnych reinstalacji systemu nie powinno być problemu, gdyż to klucz jest przysposobiony do twojego konta Microsoft. jakby, tak jest spięty już z tym kontem.
0: Rozumiem,
4: Microsoft.
0: Rozumiem. Ale to wymaga logowania się do konta Microsofta, jeżeli ja bym
4: tak,
0: nie chciał się logować.
4: Myślę, że to nie powinno stanowić problemu. No. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj a propos tej szybkości systemu, to akurat no nie do końca się z Rafałem zgadzam, bo no mówię, u mnie tylko długo, strasznie długo trwa uruchomienie systemu, czyli to po zalogowaniu się do systemu, jak on się loguje, to strasznie to długo trwa. Ale za to potem, jak się już NVDA włączy i wszystko się rozhula, to naprawdę działa wszystko bardzo responsywnie, chyba że jest automatyczna konserwacja Windows i on coś tam mieli, używa skanu antywirusa, czy robi update'y, no to wtedy jest wolno i wtedy są za muły rzeczywiście, ale jak się coś robi na tym komputerze i się go nie pozostawi długo na tryb bezczynności, to jest naprawdę wielka różnica w porównaniu z ósemką. W ósemce, jak na przykład wszedłem w menedżer zadań, to była taka zmuła, musiałem dłużej odczekać, a tutaj po prostu szybciutko wchodzi menedżer zadań i jest naprawdę, ja jestem zadowolony. Pod tym względem chodzi naprawdę szybko ten system.
0: No to świetnie, to w takim razie...
4: Ja jeszcze chciałem spytać, bo nie wiem, czy to akurat, bo to pisałem, ale ten Skype coś mnie lubi dzisiaj, mnie za bardzo. Jak jest uruchom? Ja często korzystam...
0: Historia u Mateusza jest, Patryku.
4: Właśnie u mnie tej historii nie ma i za każdym razem muszę wpisywać.
0: Ale to jest, słuchajcie, no komiczne. Ilu użytkowników, tyle różnych objawów. Widać, że ten Windows no jeszcze musi przejść.
4: Ale jest jakiś sposób na to, gdzieś... żeby tą historię w ustawieniach gdzieś włączyć, żeby ją ewentualnie, gdzie można sprawdzić, czy to
0: ale
4: się
0: wiesz,
4: da włączyć.
0: Domyślnie to powinno być włączone, tylko gdzie tego szukać? Może w jakichś ustawieniach zabezpieczeń grupowych, może w GPEdit, może tam, albo gdzieś w rejestrze. Nie wiem, to jest taka bardzo specyficzna funkcja.
4: Dla mnie to jest straszna bolączka, bo ja kiedyś wpisywałem różne rzeczy typu procent, updata, procent, cmd.exe i wolałem po prostu strzałkami sobie to ustawiać, a nie chce mi się na przykład procent, updata wpisywać za każdym razem, kiedy chcę tego folderu roaming użyć. No,
0: nie no, tak. Ja cię rozumiem doskonale, no, natomiast no, na tak bardzo szczegółowe pytanie nie jestem ci w stanie odpowiedzieć. Chyba, że ty, Mateuszu, wiesz, gdzie można włączyć historię poleceń uruchom, które u ciebie działają. A u Patryka nie.
3: Nie, no ja niestety nie wiem. No mi zarówno na Windowsie 7 działają polecenia uruchom, na Windowsie 8 mi działają polecenia uruchom, jak i na Windowsie 10.
4: Także... No mówię, jak ja miałem Windowsa 8, to działało. Jak tylko się przeaktualizowałem na Windows 10, też gdzieś na początku działało, ale potem jakaś aktualizacja się pojawiła, ostatnio chyba, która sprawiła, że to nie działa.
0: Rozumiem. No cóż, Patryku, nietypowy problem, więc nie... No
4: właśnie, dzisiaj chyba będzie kolejna jakaś aktualizacja.
0: Więc nie odpowiemy ci na twoje pytanie.
4: Bo oni co drugi wtorek wypuszczają, więc pewnie za chwilę też coś powinno być. No,
0: to może się naprawi. Oby. To
4: miejmy nadzieję.
0: Dziękuję ci bardzo za telefon.
4: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz myślę, że już powoli rzeczywiście możemy zmierzać do końca naszej dzisiejszej audycji, która no długa dziś była. Mateuszu, czy... użytkownikom niewidomym ty na chwilę obecną polecałbyś dziesiątkę?
3: Ja to może podsumuję generalnie troszeczkę jak to było w ogóle generalnie z Windows Vista, bo generalnie jak był Windows XP, to użytkownicy no, nie wiedzieli, że nowy system zostanie wypuszczony i on zostanie wypuszczony co 5 lat. I to było tak, że było wypuszczone Windows Vista, to użytkownicy narzekali, że to jest zły system, a dlatego że tam im coś się w programowaniu sypało, dlatego że no był inny system, inne przyzwyczajenia, Windows XP miał i tak dalej. Ja powiem ci tak, że przyszedłem na Vista normalnie, ja lubiłem ten system, siódemkę też polubiłem i ósemka... Wcale nie była taka zła, także te narzekania, że po prostu Windows 10 jest ciężki dla niewidomych, one dla mnie bynajmniej nie są uzasadnione. Windows 10 oczywiście ma troszeczkę innych funkcji, ale one nie wpływają na korzystanie tak, jakbyśmy korzystali z Windowsa 7. Ja tego Windowsa mogę polecić, bo rzeczywiście menu start jest o wiele lepsze. I jak dla mnie, ja mogę ten system z czystym sumieniem polecić. Nie mam powodów do narzekań, może dlatego, że Może dlatego, że lubię zmiany i po prostu mam już duże doświadczenie z komputerami i może nie narzekam na ten system. Ja bym ten system zdecydowanie polecił.
0: To ja powiem w ten sposób. Jeżeli jakiś użytkownik przyzwyczaił się do Windowsa 7, to ja bym z tego systemu się nie ruszał, przynajmniej na razie. Tak mówiąc krótko i treściwie. Jeżeli natomiast ktoś, powiedzmy, nie jest zbyt zadowolony z Windowsa 8, a chciałby gdzieś pójść do przodu, to ja bym zaryzykował. Ale z 7, to szczerze mówiąc, jeżeli komuś nie jest potrzebne coś rzeczywiście nowszego, to ja bym z tej 7 się nie ruszał. Bo ja powiem szczerze, że 7 to naprawdę, jak dla nas z punktu widzenia takiego dostępnościowego, to chyba najbardziej dopracowany system. Tam po prostu to wszystko fajnie działa. Tak. A poza tym mamy architekturę... A poza tym... Mateuszu, tylko skończę, dobrze? Mamy architekturę x64, która daje już zdecydowanie większe możliwości, chociażby w kwestii obsługi urządzeń czy konsumpcji pamięci RAM. 4 giga, wiadomo, to trochę mało na dzisiejsze czasy, szczególnie jeżeli ktoś robi jakieś nieco bardziej zaawansowane rzeczy, więc ta 7 jest naprawdę działającym systemem dobrze. Ale ta 10, ja bym też jej nie demonizował. Może nie zachwalałbym jej tak jak ty, nie polecał każdemu, bo chyba to jeszcze nie jest ten czas, ale na pewno, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to czemu nie? NVDA jest dostępny w wersji stabilnej obsługującej Windowsa 10, nawet z Edge'em, więc można próbować. Ale to, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma 7, to na chwilę obecną chyba jednak dobrze, żeby przy niej zostać.
3: Tak, moim zdaniem to najbardziej dopracowane systemy ze względu na dostępność to jest właśnie Windows XP, Windows Vista i Windows 7. No tylko, że Windows XP nie jest już wspierany, także no nie będziemy mogli go polecić, bo wsparcie się skończyło 8 kwietnia 2014 roku.
0: Dokładnie. No więc tak to wygląda, drodzy słuchacze. Dziś porozmawialiśmy o Windowsie 10, o naszych wrażeniach związanych z użytkowaniem tego systemu. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzwonili do nas, pisali, którzy wyrażali także swoje opinie, jeżeli chodzi o testowany system, o wasze wrażenia. Jak się okazuje, są one bardzo różne. Różnym użytkownikom różne rzeczy działają, różnym nie działają, no ale to dopiero początek drogi o nazwie Windows 10.
3: Tym bardziej, ja jeszcze podsumuję, ja tego Windowsa używam na co dzień i po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię ten system. A niestety aplikacje moderne działają jak działają i dlatego ich nie omówiliśmy, na przykład aplikacji pogoda, bo one nie mają sensu dla osób niewidomych.
0: No przynajmniej w takim stanie, chociaż Rafał jest użytkownikiem, który te aplikacje lubi. No ale to już inna historia, może kiedyś Rafał nieco więcej nam też opowie na temat różnych aplikacji modern.
3: Tak.
0: Mateusz Bobruś był moim, a przede wszystkim waszym dzisiejszym gościem. Mateusz testował system Windows 10, ja zresztą też bawiłem się tym systemem. No i poopowiadaliśmy wam trochę. A czy się zdecydujecie na aktualizację, to już oczywiście tylko i wyłącznie wasza decyzja. Dziękuję ci, Mateuszu, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji.
3: Ja również dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia w następnych odcinkach Tyflo Podcastu.
0: Dziękuję bardzo, również się kłaniam nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z przed mikrofonu i zza konsolety Robert Łabęcki. Dziś chciałem Państwa zapoznać z kolejnym mikrofonem polskiej marki, nie polskiego producenta, ponieważ mikrofon ten jest produkowany w Chinach. Natomiast jest on polskiej marki Kruger Mats. Jest to mikrofon gamingowy Warrior GV100, albo inaczej można powiedzieć Warrior GV100. Mikrofon jest na USB. Troszkę charakterystyki. pasmo przenoszenia 30 Hz 18 000 Hz, ciśnienie 96, ciśnienie SPL 96, waga 569 gram, więc jest to taki produkt dość ciężki. No ale to przy mikrofonach to tak w miarę normalne. To mamy w zestawie. Mikrofon przychodzi do nas w takim pudełku tekturowym. Nie jest zablistrowany, więc spokojnie możemy otworzyć to pudełko z takim języczkiem. Otwieramy. Strona producenta to www.krugermats.com. Krugermats.com. Krugermats piszemy razem. I Z na końcu. Mikrofon jest w takim piankowym opakowaniu. W pudełku jest też instrukcja obsługi. Instrukcja jest po niemiecku, angielsku, polsku i rumuńsku. Cena tej zabawki, bo tak to mogę nazwać, to 229 zł. Można kupić drożej, można kupić taniej, o 235, 229. Ja tylko jeszcze powiem, że na stronie można pobrać sobie instrukcję obsługi, poczytać o nim troszkę więcej, chociaż naprawdę nie za dużo. To co powiedziałem, to i będzie. Mamy tutaj w zestawie statyw. Mamy w zestawie kabel USB-A i USB-B. To jest takie na podłączenie takie drukarkowe, ale duże. Tutaj to będzie bardzo się trzymało mocno. Mamy popfiltr. Mamy też taki uchwyt z śrubą motylkową do tego mikrofonu i z taką nakrętką z ząbkami. Popfiltr to oczywiście gąbka. Gąbka jest zamknięta w opakowaniu celem jej nieużywania jak nie trzeba. Mikrofon jest w odpowiedniej przegródce razem z takim proszkiem, żeby to się nie zawilgacało. I mam mikrofon. Mikrofon jest trójdzielny i jednocześnie taki tutaj z siateczką z przodu. Taki wydaje dźwięk, jest z metalu. Mamy tutaj pokrętło głośności dźwięku w słuchawkach. Jednocześnie możemy je naciskać i wtedy sobie regulujemy różne kombinacje i kolory podświetlenia. Nad nim mamy mikroprzełącznik mute, który jak szybko miga, to nie ma dźwięku, jak świeci stałym światłem, to jesteśmy, że tak powiem, na antenie, czyli głos będzie transmitowany, tak. No i teraz ja skręcam ten uchwyt tego mikrofonu. Aha, jeszcze mamy wyjście na słuchawki. To jest wyjście 3,5 mm output. To jest do nasłuchu naszego dźwięku mikrofonowego. Mikrofon ma wbudowaną kartę muzyczną, dlatego też można na przykład na nim sobie spokojnie odsłuchiwać na przykład podkład i do tego podkładu mówić. To pokrętło głośności umożliwia nam sterowanie odsłuchem właśnie w tym mikrofonie. Co teraz zrobimy? Ano zrobimy, poskręcamy ten mikrofon. Najpierw na mikrofon należy nałożyć i nakręcić uchwyt. Ten uchwyt jest wykończony takimi ząbkami, ta nakrętka, którą się wkręca, jest wykończona ząbkami. Potem można poznać, że wkręcamy to prawidłowo. Wkręcamy prawostronnie do oporu, aż wkręcimy. Później wkręcamy końcówkę uchwytu do statywu. Ten statyw też sprawia dobre wrażenie, chociaż ja bym się trochę przyczepił, ale generalnie bym się przyczepił, bo końcówkę, tam gdzie te nóżki się złączają, te trzy, to jest plastikowe. To się może rozlecieć po jakimś czasie, chociaż sprawia wrażenie solidnie skręconej układamy mikrofon, śrubą motylkową sobie dopasowujemy, jak ten mikrofon ma stać, czy bardziej do góry, czy bardziej do dołu, czy jak inaczej, prawda? Mówimy generalnie do środka mikrofonu, chociaż możemy mówić też do boku. A to potem pokażę, jak to będzie to słychać w tym całym sprzęcie. Jedną końcówkę kabla wkładam do mikrofonu, do końcówki mikrofonu, a drugą do komputera. Dostaję komunikat, że konfigurowanie urządzenia VGA 100 USB. VGA 100 USB, tak czyta to syntezator. A jednocześnie system, przynajmniej Windows 10, ma coś takiego, że od razu cały dźwięk przychodzi nam na kartę mikrofonu. Krüger Mats Warrior GV100. Tak jak mówiłem, mikrofon ma wbudowaną kartę muzyczną. Ma też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, więc no, sprawia wrażenie takiego lepszego. Natomiast za chwilę posłuchajmy dźwięku z tego mikrofonu. I to jest dźwięk z mikrofonu Krüger & Mack Warrior GV100. Krüger & Mack Warrior GV-100. GV100. Jeszcze powiem formaty nagrywania, bo to jest może ważne. Tutaj mamy 16 bitów, 44100 lub 48000 Hz. I może teraz powiem odnośnie tych pokręteł. Najpierw mamy od samego dołu mikrofonu, czyli idziemy, mamy kabel USB na samym końcu mikrofonu, potem mamy gniazdo jack na słuchawki, aby sobie mieć nasłuch, co nagrywamy, i możemy mieć też nasłuch z podkładu płatnego. Dodam, że podkład się nie przebija, więc tutaj jest ok, akurat jeśli chodzi o tą kartę, no jest w miarę, tak? I później mamy pokrętło, to, które chodzi troszkę ciężej, ono ciężej się obraca, i to jest pokrętło nasłuchiwania w słuchawkach. No i następne pokrętło, które chodzi lekko, i ono jest jednocześnie z przyciskiem, i ten przycisk zmienia różne kolory podświetlenia, różne schematy. Jest ich ponoć 5, ja się na tym nie znam, nie znam się na podświetleniach wszelkiego rodzaju, nie bardzo się na tym wyznaję, to więc nie mówię. Mówi się do środka mikrofonu mniej więcej tak i słychać to mniej więcej tak jak mnie w tej chwili. Za chwilę wrócę do studyjnego mikrofonu, żebyście Państwo mieli jeszcze jak słychać, jak mikrofon się wyłącza mute'em, bo potem mamy przycisk mute na samym prawie szczycie, prawie przed siateczką mikrofonu mamy przycisk mute, który u nas raz działa, raz nie działa, ale spróbuję pokazać, jak on wycisza i jak z powrotem wznawia dźwięk. Mamy mikrofon? Nie mamy mikrofonu. Mamy mikrofon? O, z powrotem. Zanim powrócę do mikrofonu naszego radiowego, to chciałem Państwa przeprosić za te przestery na tym mikrofonie. On się niestety dość łatwo przesterowuje, szczególnie, że tutaj jest mało miejsca na razie w naszym laboratorium. No i niestety przesterowałem. Zobaczyłem, że przesterowałem, a teraz spróbuję nie przesterować, żebyście Państwo już mogli posłuchać próbki tego mikrofonu nieprzesterowanego. A teraz wrócę już chyba do naszego studyjnego mikrofonu z podsumowaniem. I jesteśmy w naszym studiu z powrotem, czyli jesteśmy już z naszego redakcyjnego mikrofonu studyjnego. I kwestia podsumowania. Mikrofon jest dosyć drogi, jak na swoją jakość, tak bym powiedział. Sprawia naprawdę profesjonalne wrażenie. Chociaż jeśli chodzi o dźwięk, polecałbym bardziej dla osób, które mają w głosie mniej góry, ponieważ ten mikrofon akurat góry za dobrze nie przenosi. No, to trzeba powiedzieć, ale nie jest to też urządzenie totalnie złe. Plusem jest jego konstrukcja. Jest to mikrofon metalowy. Wszystkie części są zrobione, oprócz tego statywiku, praktycznie z metalu. Nawet te nóżki są z metalu, tylko ten sam czpień jest plastikowy. Wszystko inne jest metalowe, więc tak naprawdę no, mikrofon robi pewne wrażenie. Jeśli chodzi o dźwięk, można popracować nad tym, natomiast nie ukrywam, że no, są lepsze wynalazki, są lepsze mikrofony na rynku za tę cenę, tak? Na przykład czy Novox MC1, czy Trust, którego kiedyś tutaj recenzowałem. Można coś znaleźć lepszego, tak? Natomiast możemy się też pokusić o jakąś ekwalizację, no i wtedy ten dźwięk będzie jednak lepszy. Na plus zasługuje możliwość regulacji tego mikrofonu na statywie, na tym dołączonym trójnożnym statywiku, bo naprawdę możliwość regulacji jest naprawdę niezła i ta śrubka motylkowa jest naprawdę całkiem niezła w tym uchwycie do tego mikrofonu. Można go sobie troszeczkę wyregulować, no i można z niego mieć nawet niezły pożytek, chociaż ja uważam, że mikrofon ten jest trochę zbyt drogi. No ale jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Nasze próbki tutaj, które ja przedstawiłem, to są próbki bez żadnych udziwnień, po prostu tak jak ten mikrofon transmituje, tak to dokładnie jest. No przepraszam za te przestery, ale ten materiał późniejszy już był nieprzesterowany, więc już chyba było lepiej, bo przestery to akurat no, nie jest do końca wina tego mikrofonu, tylko moja. Nie ustawiłem tego tak, jak powinienem ustawić. No ale no cóż, bywa. Więc, ale jednocześnie wiecie, że mikrofon łatwo przesterować w pewnym sensie, tak? Nie korzystałem z popfiltra dołączonego, to jest gąbka, można to nałożyć, wtedy mikrofon lepiej znosi wybuchowe głoski. Kruger & Mats Warrior GV100 Warrior GV100, mikrofon gamingowy, przedstawiał dla Państwa Robert Obęcki. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Tyflo Podcast.
8: Witam, Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić dzisiaj wszystkich do wysłuchania kolejnego mojego podcastu. Dzisiaj będziemy przygotowywać leczo, potrawę prostą w przygotowaniu, smaczną, więc mam nadzieję, że znajdzie swoich amatorów. Więc na początek powiem może, czego potrzebujemy do przygotowania lecza. Na początek do przygotowania bazy potrzebujemy około ćwierć litra wody, więc to zwykła, standardowa szklanka. Mały przecier, w tym najmniejszym z możliwych słoiczków, może być jakiś pudliszki, łowicz, obojętnie. Przyprawy, pieprz, sól i papryka, chili taka w proszku. Ponadto mała główka cebuli, może być czerwona cebula lub zwykła, tradycyjna, w zależności od tego, co kto woli. Pół kilograma pomidorów, takich dosyć mięsistych, więc mogą być malinówki, kaliskie, któreś z tych pomidorków lepszych, żeby w trakcie wygotowywania wygotowały się nam na porządny sos, a nie wyparowały, ponieważ wcześniej były praktycznie samą wodą ze skórką. Dodatkowo ja przygotowuję jeszcze z dwóch papryczek rożków, jednej papryki dużej zielonej i jednej papryki bardzo dużej czerwonej lub dwóch mniejszych. Do tego jeszcze cztery cienkie parówki i około 1/5 kostki margaryny do podsmażenia kiełbasy. W związku z czym możemy zacząć przygotowania. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Na początek przygotujemy sobie bazę. Ja przygotowuję ją z wody, przecieru i przypraw, ponieważ dla mnie baza jest konieczna, bo nie chcę wrzucać pokrojonej papryki od razu do garnka, żeby sama puszczała sok. ponieważ zanim to się stanie, może łatwo przywrzeć do garnka. Więc zaczniemy od wyjęcia zacieru i nalania wody. Jeszcze umyję sobie ręce. I tak, do małego garnuszka nalewamy szklankę wody. Przelewamy na dno. Teraz dodamy

Żeby nie wyrzucać pozostałego w słoiczku przecieru, którego nie jesteśmy już w stanie wyjąć łyżeczką, nalewamy do słoika dosłownie odrobinę wody. Zakręcamy pieczkiem i wytrząsamy, tak żeby maksymalnie dużo tego przecieru pozostałego na ściankach i dnie wypłukać. A odrobina wody, którą dodamy, nie zmieni za bardzo konsystencji naszej bazy, ponieważ w trakcie gotowania i tak część wody wyparowuje. O, myślę, że już w porządku. Dobrze. Przecier wypłukany. Słoik wyrzucony. I teraz dodamy sobie sól. Na razie dodaję około pół łyżeczki. Później, jeśli po skosztowaniu potrawa wyda mi się zbyt mało słona, mogę dodać więcej. To już w zależności od preferencji. Ja akurat nie lubię przesadnie słonych i pikantnych dań, więc raczej staram się być z solą i z pieprzem ostrożna. Dobrze. I teraz

myślę, że wystarczy. Stawiamy taką rękę na mały palniczek. O, na maleńkim płomieniu, ponieważ wody jest dosyć mało i cały roztwór jest dosyć gęsty, więc powinna się nam szybciutko zagotować, żeby to przyspieszyć i uniknąć nadmiernego wydzielania się pary. Jak zwykle przykrywamy pokrywką. Nasza baza się gotuje, a my w tym czasie możemy sobie tutaj przystąpić do opłukania papryki i pomidorków. Włączamy pod gorącą wodą.

możemy sobie odłożyć na sito do kapnięcia. Szklankę z wody. Dalej paprykę. Porządnie, my tą odkładamy na bok. Niech sobie okapnie na sicie. I przepłuczemy jeszcze pomidorki. Oczywiście obrywamy ogony pomidorom. Świetnie. Pomidory mamy już umyte, papryki mamy umyte. Wszystko to na sicie ładnie obsycha. W tej chwili możemy przystąpić do ukrojenia sobie cebulki. Obieramy najpierw te skórki. Cebulka jest obrana. Możemy ją sobie teraz poszatkować. Najpierw wzdłuż na paski, a później każdy z paseczków jeszcze na połówkę, tak żeby wyszły z małej główki paski takie niezbyt długie i niezbyt grube, które będą miały szansę się wygotować, ale będzie można je wyraźnie wyczuć w smaku potrawy.

Sprawdzamy, czy wszystkie paski zostały nożem należycie oddzielone. Skrawamy w ten sposób całą główkę, krojąc wzdłuż na paski, później wszystkie paski przekrawając na pół, jeszcze raz. Krzesz.

I starannie rozdzielamy palcami te paseczki, które wydają się nam za grube, albo które się nie do końca rozkroiły. Tak, żeby wszystkie były w miarę jednakowe, bo to gwarantuje nam, że jednakowo będą się wygotowywać. W ogóle cokolwiek kroimy, powinno być krojone, obojętnie czy chodzi o duże kawałki, czy małe, na miarę jednakowe porcje, dlatego że wtedy cała potrawa będzie jednakowo wygotowana, wysmażona. O, nasza warzywa właśnie się gotuje. Możemy więc ją już zdjąć z palnika. Teraz

Znajdziemy ją na spód właściwego dużego garnka, w którym będziemy robić nasze leczo. Oczywiście można bazę już od razu gotować w tym dużym garnku, tylko w mniejszym łatwiej jest kontrolować, czy przecier został należycie rozprowadzony z wodą i po prostu łatwiej jest go z nią rozmieszać. Dlatego ja wybieram akurat ten wariant. Naszą bazę przelewamy. Bierzemy duży garnek i po przelaniu naszej bazy już wrzucamy na nią ukrojoną wcześniej cebulę. Cebula trafia do naszego lecza jako pierwsza, ponieważ jest twarda i wymaga najdłuższego gotowania.

i postawimy na palniku. Na razie mało, będzie się powolutku gotowało, ale tylko przez chwileczkę, bo już będziemy za moment kroić i dodawać kolejną paprykę. Więc teraz pogotowujemy cebulę. Bierzemy już paprykę i miskę, do której będziemy sobie kroić ją w paski. I tak, ja zawsze na początku kroję paprykę zieloną, ponieważ jest najtwardsza. Wycinamy z niej gniazdo nasienne. Nacinając od góry i przecinając dookoła ogonka. I w ten sposób całe gniazdo zostaje wyjęte z papryki i usunięte. O, niespodzianka. Mała papryczka w środku. Sprawdzamy dłońmi, czy jeszcze jakieś ziarenka w papryce zostały. Ja wysypuję je po prostu na blat, później po skończonej pracy myję go, więc tak. Wysypuję resztki nasion, ponieważ zawsze część nasionek się oddziela, więc samo wycięcie gniazda nie wystarczy. Dobrze. W tej chwili możemy przystąpić do cięcia pierwszej papryki. Więc tak. Ja tnę na paski. Oczywiście jest to pełna dowolność. Każdy robi sobie według własnego uznania. Ale ja odcinam z papryki najpierw podłużne pasy, mniej więcej o szerokości 1,5 do 2 cm. I z nich odcinam mniejsze, takie, które mają powiedzmy, nie wiem, centymetr na półtorej. Oczywiście wiadomo, tam nikt z linijką nie będzie tego mierzył. Jeśli się zrobi za małe, to papryka ugotuje się szybciej. Jeśli za duże, to będzie się gotowała troszeczkę wolniej. Chodzi o to, żeby po prostu nie były za duże, bo dłużej będzie się gotowała, kiedy będą za duże i po prostu no, nie będzie tak estetyczna potrawa, jeśli będą takie wielkie kawały papryki. Skórki tej paprykowej, bo musimy pamiętać o tym, że ona się wygotuje dosyć dokładnie, jeśli takie duże kawałki skórki będą pływały. Ale nie mogą też być za małe, żeby się nie rozgotowała, bo po prostu jeśli pokroimy na zbyt małe kawałki, to stanie się nasza papryka samym sosem, tylko smakiem. Tniemy. Papryka się kroi. Możemy wyłączyć naszą bazę z cebulką, żeby się nam nie przypaliła. Bo nim taką dużą paprykę skroimy, to chwilkę potrwa. Jest to potrawa stosunkowo łatwa w przygotowaniu, natomiast dosyć czasochłonna i pracochłonna, ponieważ po prostu wszystkie składniki trzeba starannie pokroić i zabiera trochę czasu. Ale myślę, że warto go poświęcić, bo w smaku potrawa się nam za poświęcony czas odwdzięczy. Na koniec rojenia każdej papryki możemy sobie tą górkę, która została koło gniazda nasiennego, pociąć również, bo po prostu szkoda wyrzucać dużego bądź kawałka dobrego warzywa. Musimy to jednak robić z daleka od naczynia, w którym jest pokrojona wcześniej papryka, żeby po prostu w trakcie krojenia pestki nam do niego nie powpadały. Dobrze. Pierwszą paprykę mamy ze sobą. Następną w kolejności będzie czerwona. I czerwoną i zieloną po pokrojeniu wrzucimy razem, a na koniec będziemy wrzucać, kroić i wrzucać paprykę rożek, ponieważ ona się najszybciej wygotowuje z papryk. Dobrze.
To samo z gniazdem nasiennym. Wycinamy. Otwieramy warzywo, wyciągamy i wytrząsamy pozostałe wewnątrz ziarenka. Tak, aby później nie psuły smaku potrawy. O, w porządku. Dobrze. I teraz można już dalej sobie tutaj kroić według uznania. Najpierw to, co zostało koło gniazda, albo już właściwą paprykę. Również kroimy czerwoną paprykę na takie same pasy, jak wcześniej zieloną. Dobrze. Kiedy nasza czerwona i zielona papryka są już pokrojone, w miski przesypujemy je do garnka z przygotowaną wcześniej bazą. Przecieruj cebulą.

podpalamy i w tej chwili już papryka będzie puszczała nam sok, a my zabieramy się za krojenie ostatnich dwóch papryczek rożek.

mamy pozostałe wewnątrz nasiona. I kroimy w takie same kawałki jak poprzedniczki. Tutaj papryczki rożek są znacznie mniejsze, więc ich pokrojenie nie zabiera już aż tak dużo czasu. Są też o wiele, no nie o wiele oczywiście, ale są trochę większe, więc łatwiej się je kroi. Rożki pokrojone. Przyszła w końcu pora zaraz na pomidorki. Opuszczę tylko ręce i wytrząsnę z deski wszystkie nasiona, które w trakcie krojenia mogły się na niej znaleźć.

podnosimy krewę i do przygotowanej wcześniej bazy i ron uprzednich dwóch papryk dodajemy pozostałą. Nasza potrawa staje się coraz bardziej kolorowa od zielonej i czerwonej papryki. Teraz dodaliśmy jeszcze żółte rożki. Wszystko to sobie przemieszamy.

nasze papryki cały czas się będą gotowały. A teraz pokroję pomidory. Pomidory odkrawam z każdego plasterek o grubości gdzieś 1 cm. Przekrawam go wzdłuż na pół i później jeszcze dzielę każdą z połówek na 4 cząstki. Każdym plastrem robię to samo.

warto przygotowywać leczo, jeśli w lecie przygotowujemy z pomidorów, ich skórka jest na tyle miękka, że spokojnie można ją wygotować. Natomiast w zimie, kiedy pomidory są twardsze, ich skórka też, należałoby ją oparzyć i zdjąć. Następny pomidor. Jeśli plastry są duże, pomidory wyjątkowo duże, kroimy je odpowiednio na troszeczkę mniejsze części. Znaczy, kroimy je na więcej części, tak aby były, nie wiem, z każdego pomidora jednakowe.

po, no, proporcjonalnie pocięte i z mniejszych i z większych pomidorów. Ganka, no chodzi już gulkotanie, charakterystyczne. Nasza to trawa gotuje się na całego. Papryczka wypuszcza sok. No i oczywiście sympatyczny paprykowy aromat. I z pomidorami udało się nam uporać. W związku z czym dodamy je teraz do reszty. Dodajemy na sam koniec, ponieważ są miękkie

papryka, puszczę sos, wrzucamy pomidory. Porządnie, dużą łyżkę.

paprykę z pomidorami i przygotujemy sobie ostatni element, czyli parówki. Proponuję parówki podpiec. Przemawiają za tym dwojakie okoliczności. Po pierwsze, dlatego, że gdybyśmy ich nie podpiekli, tylko po pokrojeniu bezpośrednio wrzucili do garnka, parówki w trakcie gotowania mają tendencję do pęcznienia i takie plasterki stałyby się nieestetyczne z wyglądu. Druga sprawa to dzięki podpiekaniu ich, w trakcie podpiekania posypujemy je ostrą papryką, starannie mieszamy i w trakcie opiekania papryka jakby przylega do nich, co pozwala się pozbyć się typowego dla parówek mdłego smaku. Dobrze. Wyjmiemy sobie nasze paróweczki. Zdejmiemy z nich zaraz osłony. Oddzielamy pierwszą. Zaczynamy i zdejmujemy osłonę. Radziłabym dobrze sprawdzać, czy osłona została zdjęta w całości, dlatego że jej pozostawienie może się okazać w trakcie konsumpcji potrawy niemiłą niespodzianką. Oczywiście nie wymaga to zdejmowania osłon jakiejś wielkiej wprawy, więc każdy bez trudu potrafi to zrobić sam. Świetnie. Zdjęte osłony, możemy zatem przystąpić do krojenia i kroimy sobie nasze paróweczki na plasterki o grubości gdzieś nawet centymetra, nie? W każdym bądź razie na małe plasterki, mniejsze niż centymetr. Takie tylko, żeby końcami paluszków trzymać kiełbasę przed nożem. I nie poucinać sobie palców. Dobrze, nasze paróweczki zostały pokrojone. Teraz w małym garnuszku roztopimy sobie 1/5 kostki margaryny. Tak, aby na niej delikatnie przypiec. Odkrawamy nożem 1/5 kostki i wrzucamy na dno. Czekamy, aż się roztopi tłuszcz. W tym czasie możemy sobie wyjąć ostrą paprykę.

dłuższy czas nie przystawia. Zdejmiemy sobie rondelek z pieca, żeby delikatnie sobie spokojnie przełożyć z miski. Naszą kiełbaskę. O! Świetnie. I odstawiamy z powrotem rękę. Aha, nie. Zanim odstawimy, możemy jeszcze posypać całość czerwoną papryką. Dobrze. Teraz wstawiamy. Dobrze, jeśli rondelek ma

przeważka się piecze w trakcie tego, można troszeczkę sobie sprzątnąć pozostałości. Należy jednak pamiętać o tym, żeby nie zostawiać kiełbasy na dłuższy czas do mieszania po gotowaniu.

orzechów. Również możemy dosypać odrobinę czerwonej papryki. I koniecznie dosypujemy pieprz. Solą, tak jak już mówiłam, jest to kwestia gustu, smaku przygotowującej osoby, ale

a nie z przewagą słonego. Dobrze. W tym momencie, kiedy czujemy już zapach takiej pieczonej kiełbasy, nasz rondelek zajmujemy sobie i przy przekładaniu parówek z rondelka do papryk i pomidorów polecałabym korzystanie z podbieraka z małymi oczkami, dlatego żeby wyjąć całą kiełbasę, ale otrzepać tłuszcz. Maksimum tłuszczu, żeby nie przekładać go do garnka z resztą mleka. Jest to stosunkowo proste i bezpieczne, dlatego że trzymamy rondel w ręce, za uchwy, pobieramy i wyciągamy tylko kiełbasę i przerzucamy ją do drugiego garnka. Jest to oczywiste, że zawsze troszeczkę tłuszczu na kiełbasie przeniesiemy, ale starajmy się

0: przez chwilę mieszamy i gotujemy, aby wszystkie smaki miały szansę się za sobą przeniknąć. I po niedługiej chwili nasza potrawa będzie gotowa. Naszą potrawę możemy podawać z pieczywem lub z małymi kluseczkami. Podajemy ją zawsze na ciepło, więc może być zarówno daniem obiadowym, jak i ciepłą kolacją. Przypomnę na koniec jeszcze raz składniki. Jedna szklanka wody, mały przecier pomidorowy, sól, pieprz, słodka papryka w proszku, cztery parówki cienkie, pół kilograma pomidorów, 1/5 kostki margaryny, 1 duża czerwona papryka lub 2 mniejsze, 1 zielona papryka, 2 papryki rożek i 1 mała główka cebuli, obojętnie jakiego koloru. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Zapraszam do gotowania lecza, ponieważ jak już mówiłam, jest to potrawa prosta w przygotowaniu, bezpieczna i kolorowa, smaczna, więc zachęcam w jesieni, kiedy jeszcze potrzebnych do niej warzyw mamy pod dostatkiem. Dziękuję za uwagę. Ewentualne pytania lub propozycje proszę kierować do mnie na Skype'ie, wyszukując mnie przez nick lub Tilka. I życzę smacznego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy wtorek, to jest 16 dzień lipca 2024 roku, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo w Tyflo Radio. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego wirtualnego łącza, które dziś nam troszeczkę strajkowało, ale jakoś udało je się okiełznać. Wojciech Dulski, cześć Wojtku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dziś zajmiemy się tematem takich urządzeń, które mają bardzo tajemniczy akronim, mianowicie CPAP. Są to aparaty CPAP. Do czego one nam się przydają, a przynajmniej osobom, które powinny z nich korzystać i jaka jest ich dostępność, jak to z tą dostępnością jest, czy my jesteśmy w stanie z takiego aparatu samodzielnie korzystać, jakoś tam go konfigurować, działać z nim, to o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo ty, Wojtku, jesteś użytkownikiem takiego aparatu, więc będziesz doświadczenia nam mógł opowiedzieć z pierwszej ręki. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, to zapraszamy bardzo serdecznie. 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, tam wszędzie nadajemy i zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście dzwonili, pisali, jak wam wygodnie, tak możecie się z nami kontaktować. No dobrze, to teraz już, żeby przejść do rzeczy i przejść do naszego tematu, to myślę, że najpierw w ogóle warto powiedzieć, o co z tym całym CPAP chodzi, co oznacza tak naprawdę ten skrót i co to w ogóle jest, bo ktoś, słysząc o aparacie CPAP, to prawdopodobnie w ogóle nie wie, o czym my mówimy, jeżeli temat go nie dotyczy. Mówimy?
1: No tak, no niestety temat jest taki trochę, można by powiedzieć, nawet lekceważony przez wielu ludzi, nawet takich ludzi, których znam. Generalnie sprawa wiąże się z bezdechem sennym i od tego trzeba by zacząć, że CPAP to jest aparat, który nie wiem, czy słowo leczy tutaj jest najlepszym określeniem, ale na pewno pomaga w przeciwdziałaniu bezdechowi sennemu.
0: Ja słyszałem, że to jest leczenie tak naprawdę. Gdzieś tam, kiedy czytałem, jest mowa o leczeniu, jest mowa o terapii. W różny sposób się to
1: ciężko mi powiedzieć, bo na czym w ogóle polega bezdech senny? Mamy dwa rodzaje tego schorzenia. Większość ludzi raczej boryka się z bezdechem sennym obturacyjnym, czyli OBS. I to polega po prostu na tym, że w czasie snu, kiedy wiadomo, no nie kontrolujemy pewnych rzeczy, mięśnie, które normalnie w ciągu naszej aktywności są napięte, tak, w czasie snu po prostu wiotczeją. No i to są mięśnie podniebienia miękkiego, te mięśnie przez po prostu, które wpada powietrze i wypada z naszego jakby drzewa oskrzelowego, tak, z naszego tego komina, gdzie to powietrze się przemieszcza. Te mięśnie wiotczeją. Co to powoduje? No powoduje to po prostu zator i to powietrze nie może się przedostawać do środka, tak, do naszego wnętrza. Takimi najczęstszymi objawami takiego właśnie obturacyjnego bezdechu sennego to przede wszystkim jest chrapanie. I bardzo dużo osób po tym właśnie poznaje, że coś jest nie halo, bo chrapie. O ile oczywiście te osoby no, śpią z kimś, no bo jak śpimy sami, to raczej no, nie słyszymy tego, że chrapiemy.
0: O, czasem bywa tak, że nas to chrapanie obudzi.
1: Ale właśnie, czasami się budzimy, ponieważ poprzez to, że te drogi oddechowe się blokują, następuje takie gwałtowne, raptowne wybudzenie z tej fazy snu. Ale chrapanie jest tylko jednym z objawów. Objawami takimi już bardziej niepokojącymi to może być zwiększone nasenność w ciągu dnia, nawet zasypianie w ciągu dnia, problemy z koncentracją, problemy z jakąś wydolnością, nawet motoryczną, rozdrażnienie. A jeszcze w czasie snu, w moim przypadku tak się czasami zdarzało, rzeczywiście ta osoba, z którą spałem, po prostu mi to mówiła, że następowało tak jakby i po chwili gdzieś tam taki następował wydech, tak? Więc da się to zauważyć, o ile właśnie nie śpimy sami. W konsekwencji ten nieleczony bezdech senny, bo mówiłem o tym, o tej dekoncentracji, o tym zmęczeniu i tak dalej, ale jak nie trudno się domyśleć, kiedy w czasie snu nie dostarczamy do organizmu odpowiednich ilości tlenu, powietrza, no to ma to zdecydowanie większe konsekwencje niż tylko zmęczenie, tak? Czy tam jakaś dekoncentracja w ciągu dnia, bo to może prowadzić do nadciśnienia, do cukrzycy, do problemów mózgu szeroko pojętych, bo po prostu się nie dotleniamy. I przyjmuje się, że za taki bezdech senny w pewnym sensie dotyczy każdego, każdemu, nawet właśnie jakby w pełni zdrowemu człowiekowi zdarza się ten jakąś ilość tych bezdechów mieć w ciągu, powiedzmy, nocy. No, czy w ciągu snu, bo nie zawsze śpimy w nocy. Natomiast problem się zaczyna, kiedy tych bezdechów jest więcej i one trwają dłużej niż 10 sekund. No to wyobraź sobie, Michale, że wstrzymujesz powietrze na 10 sekund. No i nie wstrzymujesz tego powietrza na 10 sekund raz, tylko na przykład średnio, w moim przypadku tak było, w badaniu to zostało ukazane, że to było gdzieś średnio chyba około 50 takich przypadków.
0: No w ciągu to już doby, czy w ciągu godziny?
1: W ciągu to było uśrednione w ciągu godziny, tak.
0: Czyli tak średnio co minutę.
1: No więc właśnie, w ciągu, a teraz śpimy na przykład 8 godzin, tak? Więc jak to sobie pomnożymy, no to nagle się
0: sporo się tego robi.
1: Zaczyna się tego robić sporo i zaczyna to się robić, no, takie alarmujące. Spróbujcie
0: jak tak sobie policzyć w ogóle, ile my czasu w ciągu nocy wstrzymujemy ten oddech, 10 sekund razy 50, no to już się zaczyna robić ile? 500 i teraz razy 8, dużo.
1: To jest dużo. Spróbujcie sobie wstrzymać oddech nie teraz, na przykład przez 3 minuty. No to po chwili wam się zrobi nieprzyjemnie. No i tak, oczywiście wiecie, ja nie jestem lekarzem, mówię tylko tyle, co wiem, co wyczytałem, co mi też przekazali specjaliści. To jest obturacyjny bezdech senny i na szczęście można powiedzieć, że to jest większość przypadków, bo jest też bezdech związany po prostu ze złym funkcjonowaniem mózgu i wtedy po prostu mózg nie przekazuje odpowiednich informacji do mięśni i taki człowiek po prostu w czasie snu no, nie oddycha sam. I wtedy po prostu aparat musi oddychać za niego, ale to na szczęście jest no, mniejsza ilość tych przypadków. I jak tak sobie poczytałem, to okazuje się, zaskoczyło mnie to, ale na świecie ilość zdiagnozowanych przypadków bezdechu sennego to jest miliard. Są w ogóle jakieś ogromnie duże ilości.
0: Tak by ktoś mógł powiedzieć, choroba cywilizacyjna.
1: W pewnym sensie tak. Dotyka ona jednak w większym przypadku mężczyzn. W Polsce to jest przy tych przypadków diagnozowanych około 2,5 miliona. Przypominam, że mamy około 38-milionowy kraj.
0: No więc całkiem sporo.
1: Całkiem sporo. I tak jak powiedziałem, częściej chorują mężczyźni, a przyczyną też takiego stanu rzeczy, przyczyn jest kilka, tak? Bo oczywiście nasze nawyki żywieniowe, to czy mamy otyłość, czy jej nie mamy, czy chorujemy na otyłość, styl naszego życia, czy uprawiamy jakieś sporty, czy nie uprawiamy, spożycie alkoholu, czy innych używek, palenie tytoniu, higiena tego naszego snu, ale także warunki anatomiczne. Są po prostu ludzie, którzy mają krótsze te szyje, tak? No, za tym idzie, mają troszkę inną tą anatomię tego przewodu oddechowego i to gdzieś tam tak ziarnko do ziarka się po prostu sumuje. I w moim przypadku to było tak, bo ja w ogóle korzystam z aparatu CPAP od stycznia tego roku, no czyli plus minus 7 miesięcy. W moim przypadku to było tak, że oczywiście na pierwszy ogień to poszło właśnie chrapanie. No chrapanie, które naprawdę było monstrualne. To nie było takie, wiecie, tam jakieś takie sobie pochrapywanie. To było takie chrapanie po prostu, które...
0: Szyby z okien wypadały.
1: No, można by tak powiedzieć. No, o ile kotom to nie przeszkadzało, no to osobie śpiącej ze mną już tak. No i co? No i to, o czym mówiłem jeszcze wcześniej, że bardzo wielu ludzi to bagatelizuje. No, bo już każdy chrapie, tak?
0: No tak.
1: No, wiadomo, nie, jak to jest. Zmęczymy się, mamy ciężki dzień, no i zasypiamy i chrapiemy.
0: Albo po prostu, ja jak się... to się mówi, a tak mam. No,
1: tak
0: i
1: mam,
0: już.
1: Nie? Taka uroda i tak dalej. Ja też się jakoś często nie budziłem w ciągu nocy, ale... występowały u mnie te wszystkie objawy, o których mówiłem wcześniej. Byłem zmęczony, byłem rozdrażniony. Mimo tego, że spałem dużo. Ja potrafiłem nawet przespać w weekend 10-12 godzin. No i ten sen był po prostu nie był taki wydajny, taki jak powinien być. No ale co, no byłem u laryngologa, w międzyczasie jeszcze przeszedłem operację zatok i tak dalej, no i wszystko było w porządku. Nikt nic nie stwierdził, chrapie pan, no może jak pan schudnie, to pan przestanie chrapać, nie? No okej. I w pewnym momencie w tamtym roku, w grudniu rzeczywiście trafiliśmy na coś takiego, co się nazywa centrum leczenia zaburzeń snu. No i zacząłem o tym czytać, co to jest i tak dalej. I zdecydowałem się, no bo tak, no skoro gdzieś tam zostałem zbadany przez lekarzy, zrobiłem sobie te operacje i tak dalej, no to stwierdziłem, że może trzeba pójść w tym kierunku. Podam za chwilę tę stronę, gdzie można sobie takie badanie wykupić, bo o co chodzi? Poddałem się badaniu polisomnograficznemu. To była taka polisomnografia nie rozszerzona, tylko taka po prostu standardowa. Polega to na tym, że po prostu zamówiłem sobie do domu takie urządzonko ze strony właśnie, którą wam podam za chwilkę. Przyszło to do mnie, kosztowało to 300 zł na 2 doby. Dostałem taki właśnie aparacik, musiałem go sobie zamontować na swoim ciele. To nie było, tam już, wiesz, tak powiem, wszystko było poustawiane, po prostu musiałem sobie to zamontować i na czas snu taką założyć, powiedzmy, opaskę na głowę i takie po prostu jakieś elementy, które wchodziły do nosa. No nie było to zbyt przyjemne, ale dało się przeżyć, więc zrobiłem takie badanie.
0: Dało się z tym spać?
1: Tak, bo to nie było jakoś tam bardzo inwazyjne, no po prostu miałeś coś w nosie, ale to nie tak, że miałeś to w zatokach, tylko po prostu miałeś to jakby u wylotu nosa, tak? No bo to były po prostu czujniki, które badały ci, jak ty oddychasz, nie?
0: Jasne.
1: No i odesłałem to do tej właśnie tego centrum badania tych zaburzeń snu. Odesłałem im to, no i jakby po paru dniach dostałem wyniki. No i właśnie wyniki były takie, o których już wspomniałem, że ten mój bezdech senny, no to jest jednak taki już dość poważny. Było nawet napisane, bo to oczywiście lekarz, że tak powiem, to oceniał, była tam jego pieczątka i tak dalej, że mam zakaz prowadzenia pojazdów na przykład, co oczywiście mnie nie dotyczy, ale żeby wam to jakoś zobrazować, tak, że...
0: Że sprawa jest poważna.
1: Tak, sprawa jest poważna. I w tym momencie no, zdecydowałem się na kolejny krok, a kolejnym krokiem było udanie się już do takiej kliniki, która jest tutaj u nas na Śląsku, akurat ona jest w Chorzowie, gdzie po prostu no, jest to poradnia właśnie leczenia bezdechu sennego. To badanie polisomnograficzne można oczywiście wykonać sobie też na przykład w szpitalu na NFZ i wtedy ono jest darmowe. No ale jakby czas oczekiwania był taki, że stwierdziłem, że no, zrobię to na własną rękę.
0: Z ciekawości, jak długo byś musiał czekać, pamiętasz?
1: Najkrócej musiałbym czekać 3 miesiące. A jak dzwoniłem na przykład...
0: To jeszcze nawet...
1: Myślałem,
0: że wiesz, że 3 lata, no to...
1: Nie, no to aż tak to może nie, ale w moim przypadku...
0: Miałeś tego dość po prostu.
1: Miałem tego dość, tak, i chciałem to załatwić w miarę szybko. Jak zadzwoniłem do... Już nie pamiętam, w mieście, do przychodni, to znaczy do szpitala, to stwierdzili, że no tak, no w sumie mamy ten oddział tego badania bezdechu, ale on dopiero się, że tak powiem, jest w fazie budowy, nie? Taka była historia ciekawa. Mimo, że na stronie można było tam już zadzwonić. I zdecydowałem się skontaktować właśnie z kliniką w Chorzowie, gdzie już jakby przedstawiłem im te swoje wyniki badań. Oni to oczywiście, że tak powiem, zaakceptowali, bo to wszystko jest też przez specjalistów opisywane i ten potwierdzane. I tam się udałem. I nastąpił pierwszy etap, bo to nie jest tak, że sobie stwierdzam, że okej, mam bezdech senny, kupuję sobie aparat CPAP i jedziemy. No właśnie, aparat CPAP. Aparat CPAP to jest właśnie ta rzecz, od której zaczęliśmy. Niestety ja oczywiście zapomniałem jaki jest rozwinięcie tego skrótu. Możemy to sprawdzić za chwilę. Natomiast zasadniczo to jest aparat, który właśnie w czasie snu dba o to, żebyśmy mieli drożne drogi oddechowe. Wygląda to w ten sposób, że zakładamy sobie maskę i z tej maski po prostu płynie do naszych ust albo do naszego nosa powietrze. I w momencie, kiedy my zasypiamy, aparat to powietrze wtłacza nam niejako do naszego wnętrza, więc drogi są drożne, ale aparat też rejestruje ten nasz bezdech senny i potem możemy sobie sprawdzić, jak to tam wyglądało.
0: Ja ale w międzyczasie kolei... znalazłem rozwinięcie tego skrótu.
1: O, super.
0: To jest skrót w języku angielskim, a jego rozwinięcie to Continuous Positive Airway Pressure, czyli jakby dodatnie, tak, ciśnienie powietrza nieustanne, no, tak można by to powiedzieć. Czyli dmucha po prostu.
1: Tak, dmucha ze swojego przepastnego elektronicznego brzucha. No więc udałem się do tej kliniki i pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było tak zwane miareczkowanie. Miareczkowanie, czyli dostałem od nich taki aparat CPAP. No, taki wiecie, podstawowy aparat. Dostałem kilka rodzajów masek. Bodajże chyba na tydzień to dostałem. Podpisałem oczywiście umowę, kaucję wpłaciłem. Zostałem przebadany przez lekarza i w czasie tego miareczkowania, po pierwsze, oni, ponieważ aparat ten był wyposażony w moduł SIM, czyli po prostu on jakby wysyłał dane, tak? Miał wbudowany moduł SIM, miał kartę, nie musiał się łączyć z żadnym moim Wi-Fi. Ja nie musiałem nic robić, on miał dostęp do sieci, wysyłał po prostu zdalnie te dane do nich. Oni widzieli, jak ten mój bezdech się kształtuje. Mieli dostęp do takich danych, jak na przykład przecieki z tej maski, to co są przecieki, to jeszcze powiemy. No tak naprawdę cały mój sen był monitorowany. I w czasie tego tygodnia oni też, lekarz po prostu mając podgląd do tych danych, ustawił odpowiednie dla mnie ciśnienie. Tak, bo każdy, no to nie jest tak, że po prostu zakładamy maskę, wklepujemy tam, nie wiem, ciśnienie 5 i lecimy. Trzeba dobrać dla każdego indywidualnie, wszystko zależy od przypadku. lekarz ma tą możliwość regulować. A też ja w czasie tego tygodnia mogłem sobie sprawdzić, jaka maska mi odpowiada. I to, podejrzewam, będzie też dla was istotne przy takim wyborze. No ja oczywiście mówię całkiem subiektywnie, no bo no i darmo, żebym jakoś mówił obiektywnie, bo to no niestety zależy to od człowieka, tak? Dla mnie na przykład w ogóle nie podobają mi się te, nie umiem w ogóle spać w maskach pełnotwarzowych. Mamy trzy rodzaje masek. Mamy maski pełnotwarzowe, mamy maski donosowe i maski nosowe. No, maska pełnotwarzowa, czyli zakładamy po prostu maskę na całą twarz. Ale nie na całą twarz, wiecie, czoło, oczy i tak dalej, tylko...
0: Tylko usta, nos.
1: Tylko albo aż, bo niestety początkowe wrażenie jest takie z użytkowania tego aparatu, z tą maską, że się po prostu dusimy, tak? No bo no po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i chwila niestety mija, zanim się przyzwyczajimy. Więc początkowe uczucie jest okropne. Początkowo śpi się w tym bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale może jeszcze zanim o maskach, to o aparacie. Aparat, też mamy kilka rodzajów tych aparatów. Aparat może być tak zwanym autosetem lub BiPAP-em. No, różni to się tym, tak z grubsza, że taki autoset podaje nam stałe ciśnienie i to ciśnienie jest po prostu oczywiście inne na wlocie, inne na wylocie. Ono jest stałe. A w momencie, kiedy mamy ten BiPAP, to ciśnienia się różnią między wlotem a wylotem. To po to, żebyśmy mogli na przykład przyjmować ciśnienie, no nie wiem, 10 tamtych milimetrów supertęci chyba, czy tam centymetrów supertęci, a wydychać na poziomie 6, żeby nam się łatwiej wydychało, tak? Natomiast w autosecie to ciśnienie jest po prostu takie samo.
0: I od czego zależy, z jakiego aparatu korzystamy?
1: No i właśnie, no bo ja na początku myślałem, to skoro tak źle mi się oddycha w tej masce, no to ja sobie może wezmę ten BiPAP. Okazało się, że wielkiej różnicy tak naprawdę dla mnie nie było i stwierdziłem, że skoro już mam kupować potem ten aparat, no to ja kupię sobie zwykły autoset.
0: A chyba bo różnica też jest w cenie, tak? BiPAPy chyba są droższe.
1: Tak, BiPAPy są droższe, no na no, gdzieś około 800-1000 zł, taka jest powiedzmy różnica. No to jest już parę złotych, nie? No oczywiście BiPAP ma też jakieś tam kilka więcej opcji, natomiast co do zasady, no to ja stwierdziłem, że mogę z tym żyć. Bo też okazało się, że po tych właśnie 7 dniach już było lepiej. Już nie było tak oczywiście tak jak teraz, nie? Bo teraz to już w ogóle jakby nie mam z tym żadnych problemów, ale było lepiej.
0: Ale to wiesz co, to tak podrążę trochę może jeszcze ten pierwszy tydzień. Bo tak, dostajesz ten sprzęt, on jest ustawiony na jakichś takich domyślnych powiedzmy parametrach, zakładasz tę maskę. I co? I próbujesz zasnąć. I podejrzewam, że na początku to nie jest łatwe.
1: No, nie jest łatwe. Na szczęście te aparaty mają coś takiego jak funkcja, to się po polsku nazywa chyba narastanie, gdzie możemy sobie sami nawet, no nie my jako osoby niewidome, bo to jest jeszcze kwestia taka też może warta zaznaczenia, że te aparaty po prostu nie są dostępne. My, jako osoby niewidome, sami nie zrobimy nic. Ale to nie jest wcale zła wiadomość, bo tam tak naprawdę nie trzeba nic robić samemu. Jedyną rzeczą, którą w ogóle my możemy zmieniać jako użytkownicy, to jest właśnie ten czas narastania, to jest wilgotność, jeżeli mamy z nawilżaczem, i rodzaj maski. I o co chodzi z tym narastaniem? Maksymalnie możemy sobie ustalić 45 minut, czyli 3 kwadranse, kiedy aparat tłoczy nam ciśnienie o no niższe, tak? Po to, żebyśmy właśnie, żeby łatwiej nam się oddychało, bo u mnie problem był z wydechem. Z wydechem był problem. Tak jak już wspomniałem, miałem maskę pełnotwarzową i miałem maskę nosową. No więc maska pełnotwarzowa, no to już o tym powiedzieliśmy. Maska nosowa obejmuje tylko nos. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają takie nosy klaunów. Takie nakładane, okrągłe.
0: Takie na gumce.
1: Takie no. To ja bym do tego porównał. Zakładamy tylko na nos. Natomiast, no wiadomo, że te maski, które dostałem jakby z tej kliniki, no były takie, takie podstawowe, tak, no bo one służyły wielu ludziom, więc one nie, to nie były jakieś takie lepsze modele, droższe. I one miały jedną zasadniczą wadę, że rura łącząca maskę z aparatem była z przodu. Czyli wychodziła z przodu. Bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że mamy aparat, ale aparat czymś się musi z tą maską łączyć, tak? I tym czymś jest właśnie rura. Rura, słuchajcie, wygląda no jak na przykład wąż do zmywarki, albo ten wąż, którym woda odpływa z pralki. Taka harmonijkowa. I chyba no mniej więcej takiej też, taką ma też średnicę, nie? Długościowo to jest chyba 1,5 metra. Jeśli dobrze pamiętam. No i mnie to strasznie wkurzało, że ta rura była z przodu i pomyślałem sobie, kurczę, jak tak to ma wyglądać? Maska pełnotwarzowa też u mnie odpadała z tytułu brody, tak? Bo ja mam brodę i po prostu były przecieki. Przecieki są wtedy, kiedy po prostu powietrze przez jakąś tam źle dopasowaną maskę nam ucieka, tak? Bokiem, górą, nie wiem, dołem. I my to też od razu słyszymy, aparat to wykrywa. I jak są zbyt duże przecieki, no to oczywiście on tam to rejestruje, no i to nie jest dobrze. Więc no na początku było trudno, ale ustawiłem sobie ten czas narastania na 45 minut. No i co? No i gdzieś tam na początku spałem tam po 2-3 godziny, 4, ale co było też znamienne, od razu zauważyłem różnicę. Jak wstawałem rano, mimo tego, że spałem czasami nawet krócej, tam te właśnie 3-4 godzinki, to od razu była różnica. No, powiem ci, Michale, nawet nie była ziemia. Można powiedzieć, że nie bójmy się tego określenia takiego. Że
0: tak dobrze nie spałeś dawno.
1: Tak dobrze nie spałem. Po prostu ten mój sen był produktywny, tak? Zacząłem się też mniej pocić w ciągu dnia, zacząłem też mniej jeść, nie miałem takiego łaknienia, no bo organizm po prostu miał energię ze snu, nie? Był dotleniony. I zacząłem o tym czytać, no bo sobie myślę, nie może tak być, żeby takie tylko maski sprzedawali. Jeszcze wam powiem, że te maski pełnotwarzowe, to one są często gęsto takie, że mają po bokach takie skrzydełka i w momencie, kiedy my wydychamy, one się otwierają, a kiedy my wdychamy, to się zamykają. I to po prostu też słychać. I to mnie wkurzało. No i okazało się, że właśnie trafiłem na stronę, którą właśnie wam teraz podam. To jest... Już sobie zobaczę. Dokładny adres strony, słuchajcie, jest taki www.cpap-sklep.pl. No i słuchajcie, tam się okazało, że tam to mają w ogóle, wszystko mają po prostu. To tylko wybierać, przebierać i kupować.
0: To zanim przejdziemy może dalej, zanim Dobra. Będziesz opowiadał, to odbierzmy telefon. Sławek jest z nami po drugiej stronie. Witaj.
2: Tak. Dobry wieczór. Chciałem tutaj powiedzieć na ten temat. Otóż znam dwa takie przypadki. Sam nie jestem obciążony tym problemem, ale zetknąłem się z tym organoleptycznie. Zaraz o tym powiem. Co do ilości ludzi, których dotyka ten problem, tak jak Wojtek tam wspomniał, no to ja się temu nie dziwię, że to jest taka ogromna liczba ludzi na świecie, ponieważ my się starzejemy, że żyjemy coraz dłużej i to też jest jeden z objawów starzenia, to znaczy te dalsze podniebienie się wtedy po prostu obniża, no i dochodzi do tego, że się zatyka, blokuje nam te drogi oddechowe. Podobnie jest zresztą na przykład z refluksem, to znaczy refluks żołądka może mieć różne przyczyny, ale od pewnego wieku to jest niestety tak, że następuje niedomykalność tej zastawki między przełykiem a żołądkiem. No z powodu zwapnień i z powodu tego, że te mięśnie nie pracują jak trzeba. Więcej powiem, jest jeszcze jedna rzecz, o której się mało wspomina, ale na którą też trzeba bardzo uważać, że z wiekiem, słuchajcie, jest niedomykalność tutaj w tchawicy. To znaczy jest taki mechanizm, który normalnie powinien działać bez zarzutu, że w momencie, kiedy przełykamy pokarm czy płyn, zamyka nam się tchawica na ten moment. Kiedy przełkniemy pokarm, oddychamy dalej. Z wiekiem to nie działa tak, jak powinno. Dlatego u starszych osób o wiele łatwiej dochodzi do zadławienia się. Nawet, nie wiem, kroplą wody albo bo właśnie jakimś okruchem, tak?
0: Ostatnio w Czechach była taka sytuacja, czytałem o tym, że mężczyzna 47 lat, więc no w sumie nie jeszcze przecież jakiś mocno wiekowy, w trakcie jakiejś imprezy zadławił się, wyobraźcie sobie, kawałkiem placka ziemniaczanego i do tego stopnia, no, że skończył w szpitalu i sytuacja tam bardzo ciężka się okazała być.
2: Niestety tak, ja też znam taki przypadek, że człowiek, który no, słynął z tego, że bardzo szybko w ogóle żyje i wszystko szybko robi, wpadł do restauracji i jeszcze nawet nie czekał na obiad, tylko tam poprosił, bo tam miał znajomych, te kucharki były jego znajomymi. No to dałem mu tam kawałek kiełbasy i on po prostu tak jak stał, to połknął ten kawałek kiełbasy, ale tym razem się tak dobrze nie skończyło, jak tu Michał wspomniałeś, on po prostu zmarł. On się, tam mu się to weszło nie tak jak trzeba w tą tchawicę i się zadusił. Nie, nawet karetka nie zdążyła. Także to rzeczywiście są takie historie. Natomiast co do chrapania i bezdechu, to tak, ja znam dwa przypadki. Otóż mojego kolegi brat jest lekarzem w szpitalu. No i jakiś czas temu już kolega zauważył, że coś ze snem jego brata jest nie tak, bo jakoś tak się dziwnie rzuca w nocy i coś tak jest nie za fajnie. I mówił mu o tym, potem sam poczytał, mówi, ty na pewno masz bezdech, to jest niemożliwe. A co się okazało? On już doszedł do takiego momentu, że jak wracał do domu ze szpitala, z dyżuru, to wyobraźcie sobie, zasypiał na światłach w samochodzie. W momencie, kiedy miał światła i zatrzymywał się, on zasypiał. To już było tak niebezpieczne.
0: No to właśnie tak, ale jak tu tak. Wojtek wspominał o tym, że on dostał informację, że na przykład nie mógłby, w obecnym stanie nie mógłby prowadzić samochodu.
2: Dokładnie i to tutaj się rzeczywiście no, potwierdza i on w dalszym ciągu nie mógł uwierzyć, mówił do mojego kolegi, a nie, no co ty opowiadasz, a on mówi, to ja cię nagram kiedyś, zobaczysz, co się z tobą w nocy dzieje. No i rzeczywiście wziął dyktafon i jak nagrał go, jak on potem posłuchał, to on był przerażony. On był, ale od razu zrozumiał. No i też właśnie poszedł, skorzystał chyba z programów tego właśnie NFZ-cie. No i otrzymał tę maskę i po prostu życie się zupełnie zmieniło. A druga sprawa to jeden z moich przyjaciół, który też ma taki problem, no to ja, że tak powiem, na własne uszy mogłem się przekonać, co to jest. I ja byłem, szczerze mówiąc, przerażony, bo to mniej więcej, jak ktoś nie wie, to wygląda tak. Zasypia taki człowiek, zaczyna chrapać i nagle jest totalna cisza. I ta cisza trwa czasami kilkadziesiąt sekund, a potem jest taki...
1: Tak, uciąga powietrze.
2: Tak, i go wybudza, tak? No i znowu zasypia i za parę minut znowu cisza i znowu to samo. No i ja mu też na to zwróciłem uwagę, że no, trzeba coś z tym robić, bo to naprawdę no, już nie ma żartów. No to wiem, że skorzystał z jednego z takich właśnie oddziałów szpitalnych w Warszawie. No i na NFZ otrzymał tę maskę. No i teraz zupełnie inaczej śpi. Zresztą też miałem okazję tego posłuchać, jak tam odwiedziłem ich, to No to zupełnie inna rozmowa. No,
0: ale to jest w ogóle, ja myślę, Sławku, tak wejdę ci w słowo, bo przyszło mi to do głowy, więc się podzielę tą myślą, że tak naprawdę, jeżeli ktoś śpi sam, jeżeli mieszka sam i nie ma nikt okazji mu tego wychwycić, jak to się dzieje w trakcie snu, no może faktycznie warto parę razy się na przykład z takim dyktafonem przespać.
1: Ja też się
2: to zdecydowanie, to znaczy to jest w ogóle trudno wyłapać, bo no ludzie są zmęczeni, to zawsze mogą powiedzieć, no Boże, no jestem zmęczony, no mam taką pracę, no nie wiem, no różne powody są zmęczenia i czy jakieś jeszcze inne objawy, które dochodzą i faktycznie jak ktoś jest sam, to tak jak mówisz, Michał, no to jest trudne do wyłapania, aczkolwiek jest to cholernie niebezpieczne po jakimś czasie, bo to się zaczyna nasilać i naprawdę to się może źle skończyć, tak jak na przykład są też niektóre niebezpieczne rytmie serca, które też, no, jak ktoś mieszka sam, to może go w trakcie snu taka arytmia złapać. Jak ktoś na przykład tego nie zauważy, on może się nie obudzić, bo to serce się zatrzyma i już nie jest w stanie się pobudzić. Nie? Są tego typu sytuacje. Ale tutaj rzeczywiście z tym chrapaniem to uczulam wszystkich, żeby rzeczywiście starali się coś z tym robić jak najszybciej. A jeżeli mają kogoś takiego, kto ma ten problem, to żeby go przekonywać, a ostatecznie nawet nie przekonywać, tylko po prostu no coś, jakieś radykalne kroki podjąć, bo można takiej osobie uratować zdrowie, a czasem i życie, no bo to jest rzeczywiście coś, co z wiekiem postępuje, zwłaszcza, że właśnie te mięśnie się luzują. I dlatego też na przykład są proponowane te operacje.
1: Tak, bo to jest jeszcze kwestia taka, że to, da się to leczyć, ja słyszałem o laserowym leczeniu, ale to po jakimś czasie znowu nawraca.
2: A no właśnie, bo dlatego, że to więc... się po prostu, no to jest proces pewien i tak. My się starzejemy. To samo jest z refluksem i z podobnymi historiami, gdzie właśnie niestety to zwapnienia są i różne inne procesy.
1: Natomiast no tutaj problemem też jest jak zwykle głowa, tak, bo no ty podałeś taki przykład naprawdę już skrajny, czyli lekarz, czyli człowiek, który o zdrowiu coś tam wie, tak, który leczy ludzi, nie, a sam po prostu siebie nie chciał dopuścić do swojej świadomości.
2: No nie wierzył w to, no zupełnie. Właśnie.
1: Ja też powiem szczerze, że nie wierzyłem, tym bardziej, że ja jestem jeszcze, no powiedzmy, człowiekiem dość no młodym, mam 34 lata, tak, więc no to nie jest jakiś taki w dzisiejszych czasach mocno zaawansowany wiek, a jednak.
2: No tak, bo to w różnym wieku się różne historie zdarzają, tak jak mówi się o tym, że tam powiedzmy, nie wiem, wymiana biodra, tak, no to tylko osoby starsze. Wcale nie, 20-paroletnie osoby już mają.
1: Ale oczywiście, no nie, nie ma monopolu na takie rzeczy.
2: Jasne. No nic, to wszystko, także bardzo dziękuję i pozdrawiam was.
0: Dzięki Sławku za telefon, do usłyszenia.
1: Jak widać, temat ludzi chyba ciekawi. To,
0: ale to bardzo fajnie. Dobrze, to bardzo dobrze, no bo to jest rzeczywiście temat ważny, którego jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się na antenie poruszać i faktycznie no warto o siebie zadbać po prostu. No dobrze.
1: No, wracamy
0: tak, do sklepu, tak?
1: Tak, wracamy do sklepu, więc na tej stronie naprawdę macie bardzo, bardzo dużo różnych właśnie i masek, i filtrów, i same aparaty można zakupić. No i teraz dobre, no czyli gdzieś tam ten tydzień sobie poprzebywałem z tym aparatem, z tymi maskami, które no właśnie dla mnie były trochę niekomfortowe, bo te węże doprowadzające powietrze były z przodu. Jeszcze słowo o samych maskach, bo słowo maska to też nie do końca, myślę, zwłaszcza osobom, które nie widzą, tak? No ja też nie widzę, więc jakby też nie do końca byłem sobie to w stanie wyobrazić.
0: No maska nam się kojarzy przede wszystkim z czymś na całą twarz i już wiemy, że nie, że tu tak to nie działa.
1: Aczkolwiek no wyglądamy w tym trochę nieciekawie dość. Maska się składa zasadniczo z takiej jakby uprzęży, można powiedzieć, i to są takie elementy materiałowe. To można w ogóle prać, to się montuje na rzepi, a montuje to się do takiej, tak to się chyba nazwa fachowo, czyli ramka. Ramka jest z silikonu, z takiego naprawdę fajnego, wytrzymałego silikonu. Wygląda to mniej więcej tak, że mamy tą opaskę. Ona jest tak, jakbyś zakładał słuchawki. Masz ją po prostu tak, nakładasz na głowę, jakby na wysokości policzków, na wysokości powiedzmy kości jarzmowych idzie ci, te elementy silikonowe schodzą w dół, no i kończą się jakby tym właściwym otworem wylotowym, no właśnie, albo pełnotwarzową maską, albo tą donosową, bądź nosową, a ta uprząż po prostu jest mocowana tak jakby od strony uszu, tak, żeby po prostu objąć to całe i żeby to się trzymało na głowie. No, nie wiem, czy jakoś to w miarę sensownie wytłumaczyłem, ale może jakoś to sobie wyobrazicie, tak?
0: No myślę, że tak.
1: I teraz co? No i byłem zaskoczony, i to w tym przypadku mile, że te aparaty i te maski są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeszcze tak. Ja dostałem do testów aparat bez nawilżacza. I teraz powiem wam tak szczerze, że spanie z nawilżaczem, a bez nawilżacza też robi różnicę. W momencie, kiedy śpimy bez nawilżacza w tym aparacie CPAP, no to powietrze nam dostarczane jest całkowicie suche. I budząc się rano, no mamy po prostu sucho wszędzie, w ustach, w nosie mamy sucho. I dla mnie to był też duży dyskomfort. Okazało się, że jest coś takiego jak nawilżacz, czyli taki zbiorniczek po prostu montowany z boku do tego aparatu. On jest po prostu, on się otwiera, ma taką gumową uszczelkę w środku, nalewa się wody do niego, ale tylko destylowanej, dlatego że woda, no taka kranowa, czy nawet przefiltrowana przez, nie wiem, jakąś britę, zostawia po prostu osad, bo ma inne minerały, tak, na woda destylowana jest tego pozbawiona, więc w taką wodę się trzeba zaopatrzyć. To też nie jest problem, bo taką wodę da się na przykład na stacji benzynowej kupić, czy w większości sklepów. Tutaj jakby myślę, że nie ma z tym problemu.

0: jakby no, w skali od 0 do 10, co 2 chyba. Ja mam w tym momencie ustawione na 6, z tego co pamiętam, i jak miałem na 8, a nawet 10, no to już mi się po prostu zaczynała po prostu woda skraplać i się budziłem, bo po prostu było słychać, ta woda tam tak po prostu... No, taki dźwięk wydaje, tak?
1: No było jej za dużo, po prostu.
0: Było jej za dużo, więc... Ale to też sobie każdy musi jakby pod siebie dobrać, bo wiadomo, że każdy to pewnie też inaczej będzie odczuwał i tak dalej.
1: A czy te ustawienia w aparacie, z którego ty korzystasz, są w jakiś sposób dostępne?
0: Nie. Tak jak powiedziałem, cały aparat no, dla osoby niewidomej nie jest dostępny.
1: Mm-hmm. Ale bo to już myślę, że możemy zdradzić, będziesz też pokazywał aplikację. Z poziomu aplikacji też się tam nic nie da zrobić.
0: Niestety nie. Z poziomu aplikacji niestety nie zrobimy nic, a szkoda. Natomiast to, tak jak wspomniałem, ten czas narastania, typ maski i właśnie nawilżenie, to są de facto trzy rzeczy, które my sami możemy zmienić, jako w ogóle użytkownicy. I dobrze, bo no... Nad resztą czuwa lekarz, tak? On ma, tak jak powiedziałem, ma dostęp zdalny, albo i nie ma, bo to też powiem za chwilę, że wszystko zależy od tego, jaki aparat kupimy, ale jeżeli ma ten zdalny dostęp, to on nam to reguluje, jeśli wyłapie na przykład, że coś tam się zmieniło, że pogorszyła się to jakość snu, albo się polepszyła i tak dalej, no to on to wtedy zdalnie jakby ustawia. Jeżeli chodzi, więc ten aparat. Mamy kilka typów aparatów. Już wspomniałem o tym, że mamy takie tak zwane autosety i te bipapy. Jest kilka marek, kilku takich wiodących producentów, którzy te aparaty produkują. Ja się zdecydowałem na australijską firmę ResMed. Nawet pamiętam, jak Michale, z tobą planowaliśmy ten odcinek, to ty mi wspomniałeś o Philipsie.
1: Tak, o Philipsie, że tak naprawdę mamy chyba, jeżeli chodzi o ten rynek CPAP-ów, to przynajmniej gdzieś też interesując się tym tematem, to słyszałem właśnie, że liczą się tak naprawdę dwie firmy. Jest Philips, jest ResMed, aczkolwiek Philips...
0: To ostatnio
1: trochę ma złą sławę pod tym względem, bo jeden z ich modeli aparatów CPAP miał pewną taką wadę produkcyjną. Mianowicie tam, zdaje się, w pewnym miejscu była jakaś uszczelka czy jakiś taki kawałek pianki, który mógł się czy to jakoś oderwać, czy po prostu w jakiś sposób przedostawać się fragmenty tego elementu do naszych płuc. No i niestety okazało się, że był to materiał rakotwórczy.
0: No, także
1: chyba jednak ja bym temu Philipsowi to tak po tej akcji nie zaufał.
0: Ale to aż tak nie zaważyło na wyborze. Z mojej perspektywy ten ResMed też po prostu, jeżeli chodzi w ogóle o serwis i dystrybucję, to mi się spodobało, bo ja się zdecydowałem, już operujmy konkretnymi nazwami, zdecydowałem się na AirSense 10. Taki to właśnie model. Zakupić sobie się zdecydowałem i też polecam wam kupować jednak te aparaty, bo maski to nam jeszcze pół biedy, ale aparaty polecam kupować nie w sieci, tylko u dystrybutorów. No i tak się zdarzyło, że właśnie w tej poradni, gdzie ja zacząłem się właśnie leczyć w tym Chorzowie, było też przedstawicielstwo, było biuro firmy StanMed, StanMed 24, którzy są właśnie dystrybutorem ResMedu. I tam mogłem na miejscu sobie ten aparat zobaczyć, jeszcze podotykać, mogłem sobie też od razu maski poprzymierzać. No i coś okazało, że na szczęście wybór masek jest bardzo, bardzo duży. Jest wielu producentów, no ale też jakoś Philips i ten ResMed są wiodący. I na szczęście, słuchajcie, okazało się to genialnym rozwiązaniem. Są maski, które mają te węże, te rury, montowane z góry. Czyli śpisz sobie, Michał, tak jakbyś miał teraz sławki na głowie. Nie wiem, czy masz sławki, czy nie.
1: No, mama.
0: No to jak masz sławki, to wyobraź sobie, że ja teraz właśnie pukam w górną część słuchawki.

0: że do góry tych słuchawek masz tam po prostu otwór w tej opasce silikonowej i do tego na taki po prostu klik wkładasz sobie końcówkę taką obrotową, ona się obraca o 360 stopni, czyli dookoła się obraca i od góry montujesz sobie tego węża.
1: No bo właśnie to jest moja kolejna wątpliwość i kolejne pytanie. Jak wygląda kwestia obracania się na tym z tym sprzętem?
0: No i dla mnie to się okazało genialnym rozwiązaniem. Kupiłem, tak jak powiedziałem, ten model AirSense 10 i byłem też właśnie w szoku, jak wydaje mi się, że to jest dużo, bo ten model kosztuje ponad 4000, ale 2000 to jest dofinansowanie. To jest dofinansowanie, które nam się, że tak powiem, należne. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, może przysługuje nam.
1: No tak, kiedy, no NFZ po prostu dofinansowuje, tak?
0: Tak, kiedy stwierdzona zostanie u nas, kiedy zostanie u nas ten bezdech zdiagnozowany, potwierdzony, wtedy jakby dostajemy możliwość refundacji. Możemy się starać o refundację aparatu i o refundację masek. I no, z naszej perspektywy, jako osób niepełnosprawnych, mamy o tyle lepiej, że nie wpisujemy się w te ramy czasowe, tak? No bo osoba pełnosprawna raz chyba na... Ojeju, teraz nie jestem pewien. Raz na pół roku może się o maskę starać, o refundację, natomiast chyba raz na 2 lata o refundację CPAP-u. Natomiast my możemy tak naprawdę, nie mamy tego limitu. I to jest dobra wiadomość. Kolejną dobrą wiadomością jest też to, że te resmedy mają 5-letnią gwarancję. No to myślę, że
1: to jest tak, dużo.
0: To jest dużo, nie? No maski mają półroczną gwarancję, bo producent zaleca co pół roku ich wymianę. Z czym ja się nie zgadzam, bo jeżeli dbamy o tę maskę, czyścimy ją i tak dalej, no to taka maska naprawdę może posłużyć jakiś czas.
1: Jaki jest koszt takiej maski?
0: No i właśnie, no i teraz koszta. Czyli tak, aparat mnie kosztował po refundacji bodajże, on był trochę droższy niż na stronie tego cpap.sklep.pl, ale no też jakby wiadomo, no płacimy za to, że kupujemy sobie go od razu, kupujemy go stacjonarnie i to było bodajże 2350 chyba. Już z tą refundacją, tak? No czyli nie są to małe pieniądze, no ale wiadomo, że kupujemy to raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o maski, maski bez refundacji są niestety dość drogie, powiem wam, bo one kosztują te takie, wiadomo, no nie te takie, które dostajemy na testy, tylko takie trochę lepsze. One kosztują 300-400 zł. Ale z refundacją to znowu nie jest tak tragicznie, bo refundacja to jest chyba 190 zł czy 200 zł, więc taka maska wychodzi około 200.
1: No to nawet przy założeniu już takim faktycznie hardkorowym, że te pół roku, co tak? Pół roku. Co pół roku 200. No, ktoś by powiedział, że dużo, ale z drugiej strony to jest spokojny sen.
0: I dużo, i niedużo, no, ale no to... 5 tych co miesiąc i już tak naprawdę, wiesz, w ciągu 4 miesięcy masz tak odłożone na nową maskę.
1: Dokładnie.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja mam w tym momencie mam 3 maski. Obie są... Boże, wszystkie 3 są... takim typem nosowym. Tylko zaraz wyjaśnię, czym to się różni, bo mam maskę nanosową z Philipsa i mam 2 z Resmedu, z czego jedna jest pod nos, a druga jest typu takiego wkładkowego, do nosa. Ty pytałeś, jak się z tym obraca, jak się w ogóle w tym śpi. No więc jak już się przyzwyczaisz, to tak naprawdę ja zasypiam w każdej pozycji. No może na brzuchu nie śpię, bo nie śpię po prostu na brzuchu w ciągu dnia, natomiast w ciągu nocy oczywiście, natomiast zasypiasz w każdej pozycji na plecach, na boku. To, że właśnie ten wąż, ta rura odchodzi do góry, to jest fajne, bo ja mam tak to, że tak powiem, zamontowane, że mam jakby wezgłowie łóżka i na tym wezgłowiu stoi mi aparat. Aparat, słuchajcie, jest w ogóle prostokątny, z tym, że ta frontalna część jego, ten dłuższy bok jest taki jakby pod kątem. Jest tak lekko pochylony w kierunku tyłu tego urządzenia. No i tam jest właśnie wyświetlacz, dwa przyciski u góry i pokrętełko. I to jest wszystko. Montujemy sobie tę rurę takim kulankiem do aparatu z tyłu. Po prostu wkładamy. Wkładamy, dociskamy i to jest wszystko. Rura ma z dwóch końców takie gumowe, powiedzmy, no takie uszczelki jakby, które nakładamy na kolanko z jednej strony, a z drugiej strony nakładamy na kolanko będące w masce. No i to, że ta rura odchodzi do góry, to mi się super układa, bo nie plączy mi się nigdzie tam, nie wiem, na wysokości klatki piersiowej, nie zawija mi się nigdzie. Nawet kot się nią nie interesuje. Już tak się przyzwyczaił, że to nie ma problemu. Więc naprawdę... Na początku wydawało mi się, że no to koniec świata, nie? Że to jak ja będę z tym spał i w ogóle i tak dalej. No ale okazało się, że tak, no nie chrapię, więc ta osoba, która ze mną śpi, też jest z tego zadowolona. Jestem wyspany. Powiem wam też, że ja mam dużo snów. Często gęsto śnię. I bez tego aparatu to często były koszmary jakieś takie, powiem wam. To jest też ciekawe, co zaobserwowałem. Natomiast teraz, no mam sny, tak? Mam zwykłe sny, ale nie są to koszmary, co podejrzewam, może mieć związek z pracą mózgu. Że, no, jakby
1: całkiem możliwe.
0: Że miałoby to sens.
1: Nie męczy się to i może jakieś przyjemne wizje produkować.
0: Przyjemne rzeczy się śnią, tak. I aparat nie jest duży. On ma, ja wiem, około no 30 cm długości, pewnie z... Mówię około, bo teraz tych parametrów niestety nie pamiętam. Około, nie wiem, 10, nie, z 8 wysokości, a na szerokość ma, nie wiem, też z 10 może, 12. Nie jest jakiś ogromnie duży, mieści mi się na takiej właśnie płaszczce nawet z głowiu. Zasilacz jest taki dość duży. Ta kostka zasilająca to jest taki dość duży prostokąt jak do takich starych laptopów. No ale to jest jedny minus i mamy więc jakby wyświetlacz, taki plastik, zasłonięty plastikową szybką. Po prawej stronie mamy pokrętełko skokowe. U góry mamy przycisk włączający pracę aparatu, czyli bo co do zasady, to my go zostawiamy cały czas pod prądem. Dlatego, żeby on sobie wysyłał wyniki do bazy, tak? No i żeby tam jakby, no taka jest zasada, że on cały czas jest pod prądem. Natomiast jeżeli chcemy sobie zacząć sen, to zakładamy maskę i ten aparat ma taką bardzo fajną funkcję, że nie musimy nic przyciskać, bo w momencie, kiedy weźmiemy pełny wdech i wydech, on się włącza sam. Nie? To jest fajna funkcja. Mamy to więc te trzy przyciski. Po lewej stronie mamy wylot i wlot powietrza. I tam jest też fajna sprawa, kolejna fajna sprawa. Mamy filtr HEPA montowany, taki malutki kwadracik montowany przy wylocie. I to spokojnie sami sobie to ogarniemy. Po prostu zahacza się paznokieć po lewej stronie urządzenia, tam jest taka no, takie miejsce, gdzie to się da doskonale wyczuć. Otwieramy klapkę, wyjmujemy filtr, nakładamy nowy filtr i to jest tak naprawdę wszystko.
1: A więc... co, jaki czas trzeba ten filtr wymieniać?
0: Aha, no i producent twierdzi, że powinno się go co około miesiąc wymieniać. I teraz pytanie, czy są te filtry drogie? Moim zdaniem nie są wcale takie drogie, bo 10 filtrów kosztuje stówkę.
1: Czyli tak naprawdę można sobie to gdzieś kupić.
0: Na rok. Na rok. Tak, to starcza. Ja to też kupuję na stronie właśnie tego cepapsklep.pl. I kolejny plus jest taki, że oddychamy no tak naprawdę czystym powietrzem. Nie? Gdzieś tam pozbawionym różnych tam, no nie wiem, zanieczyszczeń, pyłków i tak dalej. No co też ma jakieś tam znaczenie pewnie. No i jeszcze jak się otworzy tę klapkę, to tam też jest miejsce na kartę SD. I ona jest domyślnie w zestawie dołączona na kartę SD, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że są aparaty, które nie mają tego modułu SIM. I one są też tańsze odpowiednio. Natomiast ja tych aparatów nie polecam, no bo jeżeli już decydujemy się na taki stały kontakt z bazą, z lekarzem, no to bez sensu jest jeździć tam co jakiś czas z tym aparatem. Lepiej, żeby to lekarz wszystko sobie mógł zdolnie ogarniać, tak? I ewentualnie zwiększać, zmniejszać te parametry tego
1: powietrza.
0: Powietrza, no nie rtęci. Więc
1: to już zabrzmiało groźnie, słuchaj, z tą rtęcią. Tak.
0: To prawda, aczkolwiek już całkiem niedawno czytałem, że rtęcią się ludzie leczyli, bo myśleli, że ma działanie zbawienne i podawali sobie ją do organizmu. Na szczęście żyjemy już w lepszych czasach.
1: Różne ludzie mieli pomysły, które się okazywały niekoniecznie skuteczne.
0: Tak. No, więc ja polecam jednak ten moduł SIM mieć wbudowany.
1: Okej, ale to zahaczę temat tego modułu SIM. Jak rozumiem, nie płacimy już dodatkowo za abonament w żaden sposób komórkowy.
0: On jakby, nie wiem, no ma tam jakiś pakiet danych, nie wiem, czy oni go uaktualniają, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Po prostu działa.
0: Po prostu działa i będzie działało, dopóki będziemy sobie z tego korzystali.
1: Okej, teraz właśnie, mamy ten moduł SIM i mówisz o tym, że trafia to do lekarza. I teraz, czy my jakoś temu lekarzowi naszemu musimy przekazać, nie wiem, jakiś kod dostępu, coś?
0: Nie. Na początku tylko, to też będzie pokazane chyba na tych nagraniach.
1: Tak.
0: Ale inaczej. Bo żeby mieć kontakt z tym lekarzem i żeby móc to, o czym ja powiedziałem, wszystko monitorować i tak dalej, musimy sobie wykupić abonament w naszej placówce. Nie wiem, jak to wygląda w innych miejscach. U nas to jest tak, że 80 zł kosztują 3 miesiące. 80 zł kosztują 3 miesiące i jakby wykupujemy sobie dostęp i w tym czasie lekarz widzi, znaczy w sensie on cały czas jakby widzi, ale w tym czasie mamy jakby tak możliwość każdego dnia zadzwonienia i powie, nie wiem, o panie doktorze, wie pan co, niech pan tu tam coś tam pozmienia, albo w górę, albo w dół, albo nie wiem, jeszcze jakoś inaczej.
1: Ale czy to jest tak, że my tego abonamentu będziemy potrzebować cały czas, że dobrze jest to mieć, czy po prostu na przykład przez te pierwsze 3 miesiące, no fajnie, żeby ktoś tego doglądał, ale potem to tak naprawdę się ustabilizuje i jeżeli dobrze śpimy, jeżeli nic się tam złego nie dzieje, jeżeli nie widzimy, żeby jakieś alerty nam się pojawiały, że coś tam na czerwono, no to wszystko okej.
0: Dobrze, właśnie. Tak, dobrze to ująłeś, że ja też właśnie na pierwsze 3 miesiące sobie to wykupiłem, bo lepiej się z tym czułem po prostu, żeby ktoś tego doglądał, tak? Poza tym te pierwsze 3 miesiące, no wiadomo, człowiek się przyzwyczaja, więc jednej nocy śpi lepiej, drugiej śpi gorzej, tak? A trzeciej śpi pół tak i pół tak. Nie mamy jeszcze swoich przyzwyczajeń, no tak naprawdę my się uczymy aparatu, a lekarz się uczy naszych też parametrów, tak? Więc te 3 miesiące moim zdaniem są jakby takie optymalne na starcie, a potem to już nie wiem, czy jest sens. No może mieć to sens na przykład kiedy na początku przykładowo nasza waga była większa, a w ciągu terapii, tak, nie wiem, przez rok, dwa, trzy dość znacząco schudliśmy. No to wtedy wiadomo, że te parametry trzeba będzie jakoś tam pozmieniać na przykład, tak? No i wtedy kontaktujemy się z tą naszą przychodnią, z tą, nie wiem, kliniką, czy tam z tym miejscem i sobie wykupujemy znowu abonament i dziękuję bardzo, nie? Więc u mnie tak to wyglądało. Myślę, że 8 dych za 3 miesiące to też nie jest...
1: Nie są to wielkie pieniądze.
0: Nie są wielkie pieniądze. No i lekarz, kiedy my jakby podpisujemy ten, wykupujemy abonament, lekarz dostaje numery jakby seryjne naszego urządzenia. I właśnie wtedy on wie, że aha, dobra, wbija sobie w system i to jest aparat pana Wojciecha, tak? No i to jest tak naprawdę wszystko, co my musimy zrobić. Nic więcej już nas nie obchodzi. I jeszcze, jeżeli chodzi o aparat, to jeszcze dodam, że właśnie po prawej stronie mamy wyciągany ten zbiornik na wodę. Jeżeli go nie chcemy, to wtedy aparat jest krótszy trochę, tak, o ten pojemniczek na wodę, ale musimy go czymś zaślepić. No są takie specjalne po prostu zaślepki, bo no czymś to musi być, ta prawa ścianka musi być po prostu zamknięta.
1: Ale tak czy inaczej chyba lepiej, żeby ten pojemnik na wodę był, tak?
0: Oj tak, ja zdecydowanie polecam, bo ja zawsze miałem problem z takim właśnie suchym tym drzewem oskrzelowym, a teraz po prostu jest super. Po prostu... No, budzę się i jest elegancja Francja, bo przez całą noc po prostu mam nawilżenie tego mojego wnętrza. Sam aparat w ogóle, słuchajcie, jeszcze dostajemy w takiej bardzo fajnej, zgrabnej walizeczce materiałowej do transportu. Rozkładamy sobie do transportu, oczywiście wyjmujemy jakby ten zbiornik wody, musi być pusty, bez wody. I mamy takie przegródki, gdzie możemy sobie schować zasilacz, kabel, rurę, wszystko tam, maskę, tak, zamykamy tę walizkę, pyk i sobie możemy gdzieś go tam transportować. Jeżeli chodzi o te przewody jeszcze, o te rury, o te węże, to słuchajcie, tak jak wam wspomniałem, jest dużo barierów do tego i jednym z takich barierów moim zdaniem jest rura podgrzewana. To jest tak jakbym o aucie czytał, że ma, wiesz, podgrzewane siedzenie albo coś tam, nie? I tu jest tak samo. Mamy rurę, która po prostu jest oczywiście droższa od takiej standardowej. No i czemu to ma służyć? Ale no ponoć temu, że jeżeli my śpimy w chłodnym pomieszczeniu, no wiadomo, powietrze w tym układzie zamkniętym jest ciepłe, cieplejsze, tak, niż temperatura na zewnątrz, to może się ta woda po prostu skraplać w tej masce, w tej różce, a jak rura jest podgrzewana, to się wyrównuje. I znam osoby, które twierdzą, że tak, tylko podgrzewana rura, bo powietrze, które do mnie trafia, do moich ust, do mojego nosa, jest po prostu też cieplejsze, przyjemniejsze jakby w odbiorze, nie?
1: A próbowałeś podgrzewanej rury?
0: Nie, bo ja dostałem taką zwykłą rurkę i jakby też nie czułem takiej potrzeby w ogóle. Może kiedyś, nie wiem, tak sobie spróbuję. I teraz jeszcze maski. Maski, bo tych masek jest też naprawdę dużo. Ja się zdecydowałem właśnie. Obecnie używam maski Philipsa, mogę podać później model, która jest nosowa, czyli mamy... A może jeszcze powiem, jak to powietrze krąży w tej masce, bo to jest też ciekawe, bo jakby cała ta opaska i całe te takie boczne silikony, one są puste w środku i to powietrze w nich krąży, tak? No, wraca do aparatu i wlatuje do naszego ciała, że tak powiem, przez ten otwór, który mamy albo właśnie na całej twarzy, albo pod nosem, albo na nosie. I dzięki temu, że to powietrze jakby wlatuje i z prawej, i z lewej strony, my możemy spać i na boku jednym, i na boku drugim, tak? Bo w momencie, kiedy leżymy na prawym boku i przyciskamy tą prawą część tej opaski do poduszki, to powietrze swobodnie ma po prostu obieg z lewej strony. To jest moim zdaniem genialne w ogóle rozwiązanie. I ta pani technik, czy chyba to była pani technik, która się zajmowała mną, stwierdziła, że bardzo wielu pacjentów właśnie wybiera maski pełnotwarzowe i że bardzo mało osób korzysta z tych masek nosowych, już w ogóle o donosowych nie wspominając. A ja z kolei właśnie maski pełnotwarzowej nie cierpię, także właśnie ze względu na brodę i te możliwe przecieki, które się mogą tworzyć. I wybrałem sobie, słuchajcie, właśnie z tego Philipsa maskę nosową. Ona ma tylko taką jedną wadę, że ta uprząż materiałowa ma jakby dwie gałęzie. Jedna na wysokości uszu, mocowana do opaski, to jest spoko, to nie przeszkadza. Natomiast druga trochę niżej, na wysokości, no powiedzmy, stawów skroniowo-żuchwowych, nie? Czyli tam, gdzie po prostu jakby... powiedzmy, jakby to wytłumaczyć tak, no stawy skroniowo-żuchwowe, jak sobie zamykacie i otwieracie usta, to czujecie, koło uszu są takie ruchome elementy kostne.
1: Tak. No i w tym miejscu właśnie.
0: No i tam się właśnie na takie dwa, na klipsiki, po prostu takie magnetyczne, zapina całą tę uprząż. Więc to jest taki minus. Ale plusem właśnie jest to, że zakładam sobie tę maskę i ten silikon z przodu jest właśnie, zasłania mi cały nos, jest bardzo miękki, bardzo taki delikatny i nie mam przecieków, kiedy mam tę maskę, jakby tę uprząż stosunkowo luźno zapiętą, bo ona ma te właśnie rzepy, no po to, żeby sobie je odpiąć i albo bardziej tę maskę do twarzy przymocować, albo trochę to poluzować, tak? To dociśnięcie do twarzy. Natomiast tutaj nie muszę tej maski aż tak mocno dociskać, że wiecie, to mi się wrzyna i mam potem krwawe ślady rano. Nie. Po prostu jest tak to optymalnie zamocowane, że mi to nie spada, że nie ma przecieków właśnie, kiedy leżę na boku jednym czy drugim. Na plecach oczywiście też. I jest to bardzo, bardzo wygodne i też nie ma, mam wrażenie, takiego dyskomfortu, kiedy przełykam ślinę, bo niestety w tych maskach, to jest minus tego całego ustrojstwa, no niestety niektórzy mogą mieć problemy z wyrównywaniem ciśnienia, tak? No bo jednak otwór nosowy jest, tam otwór, że tak powiem, usta i nos są czymś objęte, czymś zamknięte. No i tak jak mówię, trzeba to powietrze wydychać z siebie i trzeba je wdychać. I to powoduje, że to ciśnienie się troszkę inaczej zmienia, niż gdybyśmy nie mieli na sobie nic. I tutaj w przypadku tej maski z Philipsem mam takie wrażenie, że jest naprawdę bardzo fajnie. Takich ciekawych rzeczy jeszcze powiem, że powietrze cały czas jakby jest filtrowane też na wylocie tej maski z przodu, tam gdzie jest ten silikon, to taka mała dziurka i ono tak sobie taki mały strumień powietrza sobie leci. I jeszcze jest przy mocowaniu maski do rury, tym takim kolankiem. Czyli tam po prostu sobie non-stop jakby sobie powietrze jakby wypada z tej maski. Mam też maskę z ResMedu.
1: To Wojtku, może za chwilę o kolejnej masce, a teraz odbierzemy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Tak, mamy słuchacza na linii. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: A dobry wieczór. Kłania się z tej strony Podolski Paweł.
1: Dobry wieczór, tak Paweł.
2: Tak się składa, że ja też mam bezdech senny. Jak się tu wprowadziłem do Bytomia, to dosłownie pół roku po wprowadzeniu się, no, miałem zrobione badania w szpitalu, bo w Krakowie już mi się nie udało tego właśnie tutaj dopiąć. No i został stwierdzony właśnie bezdech ciężki i zacząłem szukać po prostu informacji. No, generalnie w internecie, gdziekolwiek, co to w ogóle jest, o co chodzi, i natrafiłem na taką stronę cepapblog.pl, gdzie jakby cała ta choroba jest opisana, wszystkie właśnie, tak jak tu Wojtek mówił, rodzaje aparatów i tak dalej, trzeba tą całą wiedzę no zdobyć. Natomiast no gorzej, jeżeli właśnie chodzi o dostępność tych wszystkich rozwiązań, bo podejście do niewidomych przez te wszystkie firmy, obdzwoniłem i firmy z Chorzowa i z Bytomia i z różne inne, to było na zasadzie, a co się pan martwi, dostanie pan skierowanie od lekarza, będzie pan miał napisane, jaki pan ma bezdech, to skonfigurujemy panu aparat, wyślemy do domu i będzie sobie pan używał. I takie jest podejście jakby większości firm. No bo to można normalnie kupić wysyłkowo w różnych internetowych sklepach. Jest co najmniej ich kilka. No i ja też, podobnie jak Wojtek, zdecydowałem się właśnie na pójście do firmy, do dystrybutora. Z tym, że ja się zdecydowałem na aparat właśnie Philipsa. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to są jeszcze aparaty w wersji mini, one już też mają właśnie tą aplikację, można sobie sprawdzać te ilości tych bezdechów i ile to występowało, no bo właściwie bez kontroli tego to osoba niewidoma no nie wie, czy to pomaga, znaczy no czy pomaga, no to wiadomo.
1: To możesz ewentualnie czuć, ale nie masz jakby twardych danych wtedy, tak?
2: Tak, nie można odczytać danych, właśnie o to mi o to mi chodziło. A mając właśnie taką aplikację, to właśnie i przynajmniej wiadomo, ile mieliśmy w nocy tych bezdechów. No bo jak ja akurat chodzę na kontrolę do firmy, no to oni sobie tam wkładają tą kartę z aparatu i mówią mi, że wszystko jest dobrze, bo tam w ciągu roku nie było jakichś tam problemów. Norma jest tyle i tyle, ja mam gdzieś poniżej, nie?
1: Swoją drogą tak się zastanawiam, czy na przykład, bo ty, Pawle, jak rozumiem, korzystasz z takiego aparatu, gdzie jest karta. Gdzie jest karta SD i ty idziesz z tą kartą. A czy próbowałeś może w jakiś sposób odczytywać dane z tej karty? Być może one są zapisane w takim formacie, który dałoby się jakoś przeczytać.
2: To musi być odpowiedni program, który oni mają tam w tej firmie i tylko w ten sposób da się to odczytać.
1: No to szkoda, że to nie jest zapisywane na przykład w jakiejś postaci, nie wiem, nawet jakiegoś zwykłego CSV, które można by sobie było zaczytać do Excela i zrobić z tego jakąś kwerendę, tak? I wtedy sobie
2: Znaczy nam te dane jakby nic nie powiedzą, bo dopiero na odpowiednim oprogramowaniu, które oni mają, widać na wykresie i można sobie tam przeklikać, jak te bezdechy się kształtowały w odpowiednim.
0: A poza tym, no też nie oszukujmy się, no trzeba być jakoś też obznajomionym z tym, tak? No lekarz, który z tym pracuje, no to ma większą wiedzę niż my, nie?
1: To znaczy nie, no wiecie, nie chodzi mi o to, żeby się samodiagnozować, bo zdecydowanie daleki jestem od tego, ale jak osoba widząca może odczytać jakieś informacje z tego aparatu, do których ma dostęp, do jakichś takich podstawowych, no to tak sobie pomyślałem, żeby chociaż ten podstawowy...
0: Ale my też możemy. My możemy to zrobić w aplikacji.
2: Jest taka grupa na Facebooku dotycząca właśnie bezdechu, bezdech senny i warto moim zdaniem no sobie po prostu chociaż zobaczyć, przeczytać, co tam ludzie piszą, bo właśnie dzięki kontaktowi z tą grupą to udało mi się tutaj właśnie znaleźć firmę w Bytomiu, która się tym zajmuje i ja jestem zadowolony z poziomu obsługi. Natomiast interesowałby mnie ten dostęp zdalny do lekarza, no bo też nie będzie czekać zapewne wymiana aparatu. Ja mam też właśnie aparat Philipsa i maskę właśnie Philipsa, no ale taki dostęp zdalny to myślę, że dla mnie byłby wygodniejszy, no to... tylko gdzie to trzeba w ogóle załatwiać.
0: No to tak jak już, nie wiem, czy nas słuchałeś od początku, ja testowałem się na Chorzów, tam jest właśnie na ulicy, przy ulicy Piotra 11, tam jest przychodnia i tam jest właśnie teraz sobie przypomnę, albo sobie sprawdzę, jak oni się dokładnie Atommed. I tam jest, po pierwsze właśnie zajmują się leczeniem tego bezdechu, tam się wykupuje ten abonament, ten, który ja sobie wykupiłem na początku, na 3 miesiące, a jest też biuro ResMedu, gdzie ja nabyłem właśnie swój aparat.
1: Bo to jest chyba właśnie tak, że ResMed ma ten moduł eSIM, a Philipsy tego nie mają. Właśnie.
0: No i jeśli tak jest, bo szczerze mówiąc, ja się Philipsami nie zajmowałem, a jeśli tak jest, no to to jest kolejna przewaga ResMedu, no bo jednak, mówię, u mnie lekarz...
2: No właśnie, to powiem wam, bo ja też myślałem o tych ResMedach i nawet na tej grupie facebookowej ktoś był na tyle miły, że na chwilę dał mi ktoś po prostu dostęp, bo te dane się zapisują na stronie. Można się zalogować i podejrzeć sobie te dane. No tylko można to podejrzeć, jak ktoś oczywiście widzi, bo my z tym nie zrobimy zupełnie nic. Bo właśnie byłem ciekawy, co się tak naprawdę zapisuje. Czy można sobie sprawdzić, ile się miało tych bezdechów?
0: No w przypadku...
2: Czy to pomaga, nie pomaga?
0: Wiesz co, w przypadku ResMedu masz aplikację MyAir, którą będziemy pokazywali za chwilę, od tak naprawdę momentu konfiguracji i tam, no oczywiście nie ma tam też jakiegoś nadmiaru informacji, ale jest ilość godzin, które przespałeś pod aparatem każdego dnia, jest ilość bezdechów, jest informacja o tym, czy maska jest szczelna, czy nieszczelna.
2: No właśnie ta aplikacja to chyba taka stosunkowo nowość, bo jak ja się jeszcze właśnie pytałem, to było 3 lata temu, no to właśnie tylko ta strona, to był jedyna opcja.
0: No może tak być, powiem ci jeszcze tak.
2: I dlatego właśnie nie zdecydowałem się na ResMeda, bo różnica w cenie była jednak większa.
0: A ile płaciłeś za tego swojego Philipsa? Ile płaciłeś?
2: Około 2800.
0: No to ja zapłaciłem mniej. No nie wiem, z czego to wynika, ale tak jak powiedziałem, ja zapłaciłem około 2350 za ten model.
2: Ale to ja mówię już bez dofinansowania nie wliczam w to, bo 2800 to jest cena z dofinansowaniem.
0: No tak, ja też mówię o cenie z dofinansowaniem, bo tak normalnie ten aparat kosztuje gdzieś tam właśnie 4300 czy tam 4 tam coś.
2: No a mój właśnie kosztował 2800, więc minus dofinansowanie, no to wyszło niedużo.
1: Okej. No to tak, to w takiej sytuacji to owszem, to różnica jest spora.
0: Jest, ale no to najtańszym modelem z ResMedu na ten moment jest ResMed Elite i on kosztuje z dofinansowaniem 200 zł. Natomiast ja uważam, no mówię, no, raz na 5 lat, no to można zaszaleć, tak? Tym bardziej, że no to...
1: Więcej tak naprawdę, bo gwarancja jest na 5 lat, a gwarancja nie jest powiedziane, lat. Że nam ten sprzęt tak. 5 lat podziała.
2: Ja mam takie tylko pytanie, czy dostajesz od razu gwarancję na 5 lat? Bo u mnie na przykład było tak, że po chyba półtora roku, czy tam 2,5, bo trzeba było rozszerzać tą gwarancję.
0: Nie, w ResMedzie masz po prostu gwarancję na 5 lat. Powiem
2: czyli
0: więcej.
2: Drożej płacisz, ale uzyskujesz gwarancję.
0: Uzyskujesz gwarancję, powiem więcej. Przed tygodniem czy przed dwoma zepsuł mi się nawilżacz, ten właśnie pojemniczek, do którego sobie wlewamy tę wodę, po prostu zaczął przeciekać. Trochę się obawiałem, jak to będzie z tą reklamacją. Zadzwoniłem do biura właśnie StanMed24 i powiedzieli mi, no po prostu proszę zrobić zdjęcia, proszę nagrać filmik, no bo to wiadomo, no muszą jakoś to ocenić. Więc osoba widząca mi to sporządziła takie wideo. I w ciągu dosłownie tygodnia, od poniedziałku do piątku licząc, dostałem nowy pojemnik, bo na części też są, na pojemnik jest, do nawilżacza jest rok gwarancji. Więc to jest
2: to
0: też fajna sprawa.
2: Ja tylko chciałem poruszyć kwestię jakby obserwacji, bo głównie z tą myślą do was tutaj zadzwoniłem, bo Wojtek jeszcze jakby tu wszystko powiedział. Znaczy bardzo ważna jest właśnie obserwacja partnera, bo to w życiu nie wpadlibyśmy na to, że mamy jakiś bezdech senny, bo to ani nie boli, ani nie gryzie, ani nie jest odczuwalne. Tylko
1: no odczuwalne
2: ktoś,
1: może być, tak? Tak jak
0: odczuwalne Wojtek jest, tak. Może nie w nocy, ale w ciągu dnia no to jest. Tylko, że jak tego nie wiemy, no to tak jak mówię, no ja też...
2: No nie wiemy, że to jest bezdech, nie?
1: Po prostu wstałem lewą nogą, tak?
0: No tak, tym bardziej, że wiecie, ja się diagnozowałem u lekarzy i operacje, jakiś zatok i tak dalej, więc no myślałem, że no kurczę, zrobiłem wszystko, co można, tak? Pawle, ja ci jeszcze polecam tą stronę właśnie cepapsklep.pl, bo tam raz, że możesz sobie kupić takie urządzenie, no ale tak jak mówię, ja polecam sobie kupić w twoim przypadku w tym StanMedzie 24, a druga kwestia, że tam da się też wypożyczać te ResMedy. Na miesiąc to jest chyba 300, a na dobę chyba 25 zł. Jakbyś, nie wiem, nie był przekonany do tego ResMedu czy tam coś, to też jest to jakaś tam opcja moim zdaniem.
2: To znaczy, no nie, to nawet nie była kwestia przekonania. No teraz jak jest aplikacja i jestem w jakiś sposób to w stanie chociaż minimalny kontrolować, to zmienia to postać rzeczy. Lata temu wyglądało to trochę inaczej.
0: No więc polecam. Nie wiem, czy używasz nawilżacza, czy bez nawilżacza.
2: Tak.
0: Z nawilżaczem. No, bo też warto o tym wspomnieć, że bez nawilżacza urządzenie jest tańsze o 400, tak? 400-500.
2: No, ja bym jednak każdemu odradzał. Absolutnie nie. Jednak nawilżacz to jest
0: fajna
2: sprawa.
0: No więc fajnie, że gdzieś tam, mam nadzieję, że jak będziesz sobie zmieniał, no to może jakoś ci to pomoże, bo do Chorzowa nie ma daleko z Bytomia. Ja byłem bardzo zadowolony ze współpracy i z tą przychodnią, i ze StanMedem, więc no.
2: To dziękuję uprzejmie, miłego prowadzenia audycji, trzymajcie się.
1: Dzięki Pawle za telefon, dzięki. Do usłyszenia.
0: No, więc...
1: O kolejnych maskach miałeś opowiadać.
0: Tak, więc jest ta maska z Philipsa. Ona ma też taką zaletę, że ten silikon można sobie łatwo po prostu wyjąć. On tak się go, wciska się go po prostu w tą ramkę. Można go wyjąć, umyć, bo ja maskę sobie, w ogóle jeżeli chodzi o dezynfekcję i taką higienę, to nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie sobie po prostu wyciągam wąż z tego urządzenia, odłączam go, odłączam maskę, biorę po prostu zwykły płyn do naczyń, wlewam sobie to, chwilę tamtym jakoś tak potrząsam, tak, potem to dokładnie płuczę, no na przykład pod prysznicem nawet. I tak naprawdę tyle. I tutaj nie trzeba jakiegoś wielkiego zachodu, nie wiadomo czego, no bo też nie można używać zbyt silnych detergentów, bo to jest silikon. No i trzeba to oczywiście też dobrze umyć, bo potem to wdychamy, nie? Więc to jest ważne. A ten właśnie element, który stricte zachodzi mi na nos i obejmuje nos, to po prostu sobie codziennie wyjmuję, psikam na to po prostu spirytusem, tak, takim do dezynfekcji, płynem i tyle, i tak to wygląda. Następna maska, to już właśnie ta z Resmedu. Tę maskę sobie kupiłem na początku, od razu, jakby przy zakupie właśnie samego aparatu. Jedna z nich jest typu takiego wkładkowego, nawet jakby w aparacie wybierając opcję maska, mamy trzy typy, czyli pełnotwarzowa, nosowa i wkładki. Maski z Resmedu mają tę zaletę, że też są właśnie, od góry montowany jest wąż. Druga sprawa, że mają mniejszą tę uprząż, czyli ten taki materiał, bo to jest tylko taki jeden paseczek, który obejmuje nam jakby potylicę i na wysokości tych właśnie stawów skroniowo-żuchwowych jest montowany na rzepy do tej ramki. Są takie bardziej, bym powiedział, no takie jakby to dobrze ująć, takie bardziej delikatniejsze, takie bardziej takie, nie? Mniej toporne, o, tak może. Natomiast o co chodzi z tymi wkładkami? Chodzi o to, że ta część silikonowa, która jest na końcu tej maski, ona jest montowana na takie zatrzaski do tej ramki z lewej i z prawej strony i ona nam po prostu wchodzi do dziurek od nosa. Jak ktoś ma słuchawki dokanałowe, na przykład AirPodsy, no to one też mają takie gumowe końcóweczki, takie nakładki i te gumowe nakładki nam jakby wchodzą tak troszkę do kanału usznego. I dokładnie tak samo jest w przypadku tej końcówki silikonowej. Co jest plusem tego wszystkiego? Plusem jest to, że rzeczywiście są bardzo małe przecieki albo nie ma ich w ogóle. No, budowa tej maski jest na pewno dużym plusem. I to, że ona jest też bardzo cichutka. I jeszcze jeden plus, to taki, w moim przypadku tak było, że miałem, chyba w kwietniu czy w maju, miałem po prostu zabieg, miałem wycinanego pieprzyka z prawego kącika koło nosa. No i co za tym idzie, to była taka operacja, niby nic, ale gdzieś tam przez tydzień miałem szwy i potem to się goiło, wiadomo, więc nie mogłem mieć tej maski z tą końcówką na nos, tak, no bo to podrażniało.
1: No tak.
0: Ten obszar jakby tak wycięcia. No i w tym momencie właśnie te wkładki donosowe były super, bo one zajmują bardzo mało miejsca, po prostu korzystałem z tej maski. Ale też, to nie jest znowu tak, że te wkładki wchodzą na, wiecie, nie, do zatok. Nie, one wchodzą tam na, nie wiem, pół centymetra do nosa i to jest
1: nie
0: wszystko.
1: Łaskoczę to w jakiś sposób?
0: Wiesz co, no, na dłuższą metę to ja z tą maską nie lubię spać, bo mówię, ma ona swoje zalety, ale nie łaskoczę. Po prostu boli mnie nos rano. Boli mnie po prostu nos, bo to jednak trochę rozpycha. Wiadomo, że ta maska musi też mieć odpowiednio, no jakby przylegać, tak, mocno do twarzy, żeby nie było tych przecieków. Czyli ta regulacja musi być jakoś tam odpowiednio... No, maska musi być odpowiednio wyregulowana. No i to boli po prostu, to boli. Mnie przynajmniej. Więc ja tą maskę mam, bo no mówię, są takie sytuacje, kiedy się ona przydaje rzeczywiście, tak jak to miało miejsce. Natomiast na co dzień śpię w tym Philipsie. Trzecią maską, to jest też maska z ResMedu, to jest maska, która jest podnosowa. Czyli ta końcówka jest jakby pozbawiona tych takich wystających wypustek, które wchodzą nam do nosa, tych wkładek. Czyli jakby montuje się pod nos. I też znowu, ma to swoje plusy, bo ta maska jest właśnie taka bardzo delikatna, taka mała, mało inwazyjna, bym powiedział, ale też mnie oś boli nos od tego, bo jednak to opiera się o skrzydełka na nosa, o te, wiecie, nie? O te elementy, że tak powiem, skórne i mnie to boli na przykład. Po całej nocy gdzieś tam po prostu mam taki, czuję dyskomfort. Ale to też wiem, że no każdy odczuwa inaczej i ja nie żałuję, że mam te maski, bo sytuacje są różne i czasami po prostu sobie tym maskami żongluję. No ale jednak najczęściej śpię w tej masce z Philipsa, pomimo tego, że ona ma tę uprząż taką rozbudowaną, co też może być plusem, bo taką uprząż się o wiele trudniej ściąga. To jest następny jakby też temat, który chciałem poruszyć, że mimo tego, że ja już śpię w tej masce długo, to właśnie tej maski w ogóle nie zrzucam praktycznie. Natomiast te maski z ResMedu, poprzez to, że są takie fajne, małe, delikatne, takie bym powiedział, nie wiem, ergonomiczne, to bardzo łatwo jest je zdjąć w czasie nocy. My tego nie czujemy, bo budzimy się po prostu w ciągu gdzieś tam, w ciągu nocy patrzę, aha, nie mam maski na sobie, tak?
1: Okay, no
0: jeżeli ktoś nas wybudzi, bo ej, chrapiesz, załóż maskę, to spoko, no ale jak akurat nie śpimy z nikim, no to nie wiemy tego, nie?
1: No tak.
0: Więc to jest naprawdę, to mi się w tym Philipsie podoba, że ja je w ogóle nie zrzucam.
1: Jak rozumiem, no, to nie jest tak, że jeżeli ten aparat nie pracuje, a my zakładamy tę maskę, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie oddychać. To po prostu no, w tym momencie nam nie pomaga, ale ten wdech jesteśmy w stanie wziąć. Pytam na użytek tego, że gdyby ktoś się może zastanawiał i gdyby na przykład ktoś żył w takich miejscach, gdzie jest jakiś problem z prądem. I na przykład od czasu do czasu zdarza nam się, że po prostu tego prądu nam zabraknie. Co
0: nie,
1: wtedy?
0: To oczywiście, te jak najbardziej jesteś w stanie oddychać w tej masce, ale kiedy aparat nie działa, no to jest po prostu utrudnione, jest większy opór.
1: No tak, tak.
0: No, czyli ja obstawiam, żebyś się po prostu obudził.
1: Mhm. A czy na przykład, jeżeli miałeś okazję to przetestować, czy jeżeli prąd nam na przykład wróci, to czy ten aparat wtedy się automatycznie sam załączy i będzie dalej?
0: Tak, on się sam załączy i dlatego fajnie mieć tę funkcję włączoną, bo ją chyba też da się wyłączyć. Tą właśnie funkcję, że nie musimy wciskać jakby powera tam u góry do tego urządzenia, tylko po prostu w momencie, kiedy aparat czuje, że my oddychamy, no to po prostu się sam włącza, tak?
1: Aha.
0: Więc przy założeniu, że no nie wiem, wyłącza się o 12 w nocy prąd na minutę, ale my dalej śpimy, oddychamy, no to jak się prąd włączy, aparat się załączy, wykrzyje, że okej, pacjent oddycha, no to ja mu włączam powietrze, nie?
1: Tak jest.
0: No i co mogę powiedzieć, no po tych 7 miesiącach, no to tak naprawdę są takie momenty, kiedy no na przykład dzisiaj nie spałem pod maską, bo miałem naprawdę duży katar i są takie momenty, kiedy jeszcze gdzieś tam wiadomo, no najlepiej śpi się bez niczego, prawda? Natomiast skoro już jest jak jest, no to ja sobie nie wyobrażam już bez tego funkcjonować i naprawdę to z tym da się żyć, z tym da się spać i śpi się bardzo nawet przyjemnie, bym powiedział. Tylko oczywiście trzeba się przyzwyczaić. I następna kwestia to nie jest głośne, bo też tego się obawiałem, że no jak to będzie, jak ja będę...
1: No właśnie ty wspomniałeś o głośności masek i o to chciałbym zapytać. Jak głośny jest aparat, a jak głośne są poszczególne maski? Co nam tak naprawdę generuje ten hałas?
0: No tak naprawdę aparatu ja nie słyszę prawie, że w ogóle. Bo tam ta pompa powietrza jest tam, to nie wiem ile to jest decybeli, ale to są naprawdę znikome. No to tak, nie wiem, porównałbym to do działającego w tym momencie, nie wiem, komputera, ale bez nawiewu, tak? No ja mam na przykład tego swojego Maca, nie słyszę koło mnie, który stoi, więc to jest mega cichutkie. Tego po prostu nie słychać. Tak w normalnych warunkach tego nie wysłyszysz, chyba że ucho jakby przyłożysz do aparatu. Oni też zresztą chwalą się, że właśnie te modele ResMedu już te nowsze mają właśnie jakoś tak to jest skonstruowane, że są cichsze te pompy od innych. No czymś się muszą chwalić, nie? Ale to tak rzeczywiście są ciche. I tak naprawdę najwięcej odgłosu to właśnie generuje nasz oddech w masce, bo no wiadomo, powietrze wpływa do naszych ust, czy tam do naszego nosa i z niego wypływa. No i zależy od maski. Rzeczywiście trzeba przyznać, że te maski Philipsa są trochę głośniejsze w moim odczuciu. Natomiast to nie jest na tyle głośne. Ja po prostu słyszę swój oddech, ale ja zawsze miałem głośny oddech, więc ja na to nie zwracam uwagi. Osoba, która ze mną śpi, też nie zwraca uwagi na to, no bo nie chrapię, tak? Ja to zwracała uwagę, że chrapałem, a jak tylko po prostu oddycham, to naprawdę to jest cichutkie, ale trzeba przyznać, że wydaje mi się, iż te maski z ResMedu są cichsze. Są cichsze. I też wydaje mi się, że te właśnie wyroby z ResMedu mają taki delikatniejszy silikon. Taki bardziej miękki, a z kolei te z Philipsa mają troszkę taki grubszy, taki bardziej szorstki ten silikon. No, co oczywiście nie przeszkadza to w ogóle w odbiorze, to jest tylko taka, nie? Uwaga. I co? Jeszcze, no jeżeli są takie sytuacje na przykład, że no nie wiem, wstajemy w nas do toalety, co jest też w sumie objawem negatywnym, bo może świadczyć o tym, że mamy cukrzycę, ale no bywa różnie. Albo się obudzimy i chcemy wstać gdzieś, to też nie zawsze musimy tę maskę ściągać, bo po to właśnie są te kolanka u góry, że możemy sobie po prostu takim dingsem, po prostu ściskając go, wypiąć się jakby spod tej rury. I kolejna fajna funkcja, czy zdejmujemy maskę, czy ją odkładamy, czy się po prostu wypinamy, aparat przez kilka chwil jeszcze tłoczy powietrze, a potem wykrywa, że nie ma nas po drugiej stronie i wyłącza to powietrze.
1: Nie marnuje powietrze.
0: Tak, więc nawet wstając rano nie musimy tego powera wciskać, bo power jest takim podłużnym przyciskiem, przynajmniej w przypadku tego mojego AirSense 10. To taki podłużny przycisk, łatwo wyczuwalny manualnie i można tym włączać ten aparat, no a właśnie można też sobie włączać poprzez wdech i wydech, no i potem jak ściągamy maskę, to on po prostu przestaje to powietrze tłoczyć, nie? Nie jest niczym dziwnym, że aparat w czasie pracy, ale bez naszej obecności po drugiej stronie, pod maską, lekko jakby się wietrzy, bo to ponoć jest związane z tym właśnie w cieplejsze dni, czy tam coś, że on się musi trochę schładzać i po prostu powietrze wylatuje z niego przez maskę tak delikatnie.
1: Czasem się odpali, żeby po prostu tam...
0: Tak, się schłodzić jakoś, tak. No jest to, może to jest też związane z tym nawilżaczem powietrza, więc no tak to wygląda. Więc chyba jeżeli chodzi o aparat, to poruszyłem wszystkie takie ważniejsze kwestie. Mam otwartą stronę właśnie cepapsklep.pl. Nie wiem, czy to ma sens, żeby podawać jakieś ceny przykładowo, żeby sobie pewne modele porównać, żeby sobie zobaczyć w ogóle, jak to właśnie wygląda. Bo na stronie cepapsklep.pl macie o tyle fajnie, że z takiego menu rozwijanego w danym produkcie jesteście w stanie sobie podejrzeć, jak wygląda cena z i bez refundacji. I to jest, myślę, fajne, żeby sobie porównać to, jak to wygląda.
1: Bo ta cena refundacji jest, jak rozumiem, dla wszystkich modeli stała, tak? Czyli powiedzmy te 2000 złotych.
0: Chyba to jest 2000 albo 1800 mniej więcej. Mhm. Możemy to zaraz sprawdzić, jak będziesz ciekawy, a jak mi to jakby zostawiam, to wam. Ona jest tak, ona jest stała. No i co? I mamy tam informacje podstawowe o danym modelu, a możemy sobie coś tam właśnie poczytać. W sumie fajną funkcją też jest to, że przez tą stronę właśnie cepapsklep.pl możemy sobie wykupować skierowania. No bo ja miałem taką sytuację, że owszem, przysługuje mi to jako osobie niewidomej, tak? Nie jestem tym limitem gdzieś tam związany, tych dofinansowań, ale muszę pozyskać skierowanie, tak? Na refundację danego produktu. No i ważne jest, żeby o tym wiedzieć, że nie każdy lekarz nam wystawi taką receptę, bo to jest w sumie recepta. Nie każdy lekarz nam to wystawi.
1: Tego nie dostaniemy od lekarza rodzinnego, jak rozumiem.
0: Nie, nie od każdego. I ja na przykład się odbiłem w swojej przychodni od drzwi, bo on mi powiedział, pan doktor, że po prostu nie, on tego nie wystawi, bo nie ma takich uprawnień i no i nie. A właśnie przez stronkę cepapsklep.pl możemy sobie wykupić, słuchajcie, za 30 zł konsultację lekarską. Ja im tylko musiałem wysłać swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, żeby no, mieli podkładkę, że ten pacjent sobie na przykład bierze od razu dwie recepty, tak? I wykupujecie sobie taką konsultację, wskazujecie, co tam chcecie mieć refundowanego i lekarz wam wystawia refundację, dostajecie SMS-a i przy zakupie do koszyka wbijacie ten kod refundacji i tyle.
1: I się także, nagle robi taniej.
0: I się robi taniej, no i to jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, bardzo, bardzo takie sensowne, myślę, rozwiązanie. Aha, i jeszcze słuchajcie, domyślnie te ceny w ogóle są od razu już podane jakby z refundacją. Więc, no bo de facto, no, po co komuś, kto nie ma bezdechu, tak, no to ten aparat, nie?
1: No dokładnie, no skoro to jest refundowane dla każdego, to tak naprawdę tak. No, trzeba się po prostu tylko o to postarać. I jak to wygląda? Ty na przykład już od razu sobie brałeś, powiedzmy, refundację, ten kod gdzieś tam na aparat i na maskę, czy na maski? Czy jak to?
0: To znaczy nie, no jak kupowałem sobie aparat, to od razu kupiłem sobie aparat plus od razu mi lekarz wystawił tą receptę na sam aparat, na CPAP, plus maski, tak, plus dwie maski, bo ja od razu chciałem mieć więcej tych maseczek, nie, gdzieś tam, żeby sobie
1: przetestować, żeby sobie sprawdzić.
0: Tak, wybrać. Tak. I od razu w tym stan będzie 24 na miejscu. To jest też jednak zaleta, że na miejscu będąc, no bo okej, aparat, no to mniej więcej wiem, jak wygląda, no taka skrzyneczka, tak?
1: No tak.
0: Z pokrętełkiem. No ale maski sobie nie zobaczę przez internet, nie? Ja to mogłem sobie dotknąć, mogłem sobie przymierzyć, bo nie mam takie testowe modele, bo też są... Każda maska ma swój rozmiar. Mamy M-ki, S-ki i L-ki. No i teraz w zależności od naszej głowy, od naszego nosa, nie? No to jednak każdy potrzebuje inne te wymiary. Więc to jest też taka zaleta kupowania czegoś na miejscu.
1: No tak, bo to można sobie przymierzyć. No oczywiście wiadomo, najlepiej to by było za każdym razem móc się z taką maską po prostu przespać.
0: Na przykład. No, ale tak dobrze to nie ma. Nie?
1: Coś wiemy, no ale tak to... No nie, no, aż tak dobrze to nie ma.
0: Tak to nie działa. No ja tak jak sobie podglądam te ceny... Bo o tym nie mówiliśmy. Znaczy ja o tym nie mówię. Na stronie tego cepapsklep.pl macie kilka modeli tego ResMedu, tego takiego modelu AutoSet. No bo te BIPAPy są droższe. I tak na przykład ten model, który ja mam, AirSense 10 z modułem SIM. To on kosztuje. Bez nawilżacza kosztuje 1900 zł.
1: No, czyli z nawilżaczem pewnie jakieś 2300, tak?
0: Tak, 2350 czy ileś. Aha, jeszcze tu jest napisane, bo to w sumie może być istotne. Waży to Michale, 1,20 kg. Czyli no. Nie jest chyba jakieś mega ciężkie, tak mi się wydaje.
1: I jak rozumiem, z takim aparatem domyślnie to nie dostajemy żadnej maski. Musimy sobie zawsze dobrać.
0: Nie. Kupujemy sobie osobno, tak naprawdę musimy sobie kupić osobno ten nawilżacz i osobno musimy sobie kupić rurę chyba też. Albo nie, chyba nie, chyba róża już jest w zestawie, tak, chyba, ale nie wiem jak to w sumie jest. Nie pamiętam, wiesz co, ale maski...
1: I tak zrobimy sobie zaraz trochę przerwy, to jeszcze będzie okazja, żebyś tam sobie coś ewentualnie posprawdzał, no bo myślę, że warto teraz kilka słów na temat aplikacji powiedzieć, tak. Bo no, wspomniałeś, że my tam za dużo nie poczarujemy w tej aplikacji, ale jednak do czegoś ona nam się może przydać, prawda? Jaka to jest aplikacja?
0: No tak jak mówię, to jest aplikacja... To jest aplikacja, nazywa się MyAir i przede wszystkim to, co mnie interesuje.

0: daną dla nas, tak? Bezdechy. Ilość tych bezdechów w ciągu tego cyklu snu i właśnie, czy i szczelność maski. Czy maska była szczelna? Jeżeli maska jest, wszystko jest ok, no to jest komunikat, że szczelność maski dobra. I tak naprawdę, no to wiele więcej tam nie sprawdzimy. Jeszcze co, no to możemy ewentualnie sobie wybrać rodzaj maski, a to tak bardziej dla tego, kto sprawdza nam te parametry wszystkie, tak?
1: Jasne.
0: Bo on wiedział, że okej, dobra, pacjent ma taką, a taką maskę, nie?
1: Mhm. No dobrze. Więc, ty, Wojtku, przygotowałeś i to na samym początku, kiedy konfigurowałeś swój aparat CPAP, taki materiał, który teraz odtworzymy. Tu troszeczkę no, będzie cię gorzej słychać, bo słuchawki bezprzewodowe, tak? AirPods były w użyciu, ale wszystko będzie, miejmy nadzieję, zrozumiałe i będziecie mieli okazję zobaczyć, no bo Wojtek to wszystko konfigurował tak naprawdę pierwszy raz.
0: Tak.
1: Bo i tylko raz to skonfigurować potrzeba, więc macie okazję sobie razem z nim prześledzić tę ścieżkę konfiguracji urządzenia w aplikacji MyAir. Teraz zostawimy was na kilka minut, bo ten materiał, jak tu sobie tak przeglądam, no to ma około 15 minut, więc teraz zostawiamy was z tym materiałem i myślę, że jeszcze wrócimy tu na moment, żeby podsumować, a może jeszcze coś dodać. Zatem słyszymy się za chwilę, a teraz posłuchajcie, jak przebiega konfiguracja aplikacji MyAir. To jest aplikacja na system iOS. Na Androida też jest? Zapytam
0: tak,
1: od razu.
0: Mhm. Tak, tak, tak. I też jest na iPada, no wiadomo, nie jest tam jakoś dobrze wyskalowana, ale jest.
1: Okej, okay, no to posłuchajmy.
2: Znajdujemy się na pierwszym takim istotnym ekranie. Na poprzednich trzeba było po prostu zaakceptować różne standardowe przyciski przy tego typu aplikacjach.
3: Potwierdź palet górski.
2: Natomiast teraz tutaj możemy sobie już istotne rzeczy
3: nazwisko
2: powybierać.
3: Imię. Wojciech. Nazwisko. Durski. Registra. Wojciech Durski 24@gmail.com. Pole tekstowe. Potwierdź adres.
2: Podajemy.
3: Wojciech Durski 20. Data urodzenia. Płeć. Mężczyzna. Strefa czasowa. Data urodzenia. 5 maja 1990 roku. Data urodzenia. 5 maja 1990 roku. 5. Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja. 412.
2: Kiedy sobie w to klikniemy, warto zwrócić uwagę, że jest to fajnie zaetykietowane. Wszystko to po pierwsze i
3: pasek narzędzi. Gotowe.
2: To fajnie przystosowane właśnie dla potrzeb iOS-u, tak jak to powinno wyglądać rzeczywiście, bo mamy...
3: 5. Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja. 412.
2: Gdzie poprzez regulację...
3: 4. 312. 5. 412.
2: Góra, dół po prostu możemy sobie wybierać na rolce.
3: Maja. 5. Maja. 1000. Ma 5. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Data urodzenia. Piątek. Płeć. Mężczyzna. Strefa czasowa. Czas. Informacje dotyczące... Kiedy rozpoczęła się twoja terapia snu? Dopiero zaczynam.
2: I tutaj też właśnie mamy do wyboru na wybieraczu.
3: Dopiero zaczynam. Wybieracz. Regula 3. 12. Ponad pierwszego roku temu. Ponad 5 lat temu. 4. Ponad 5 lat temu. 4. Ponad 5 lat temu. 4.
2: Maksymalna wartość.
3: Ponad 3. Dopiero zaczynam. Dopiero zaczynam. 1/4. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk.
2: I zatwierdzamy poprzez kliknięcie.
3: Kiedy rozpoczęła się... Ile zdarzeń na godzinę wykryto podczas badania twojego snu?
2: I tutaj sobie klikamy również.
3: Ile zdarzeń na godzinę wykryto?
2: Tu mamy już taki wybieracz. Jest bardzo... Bodajże 201 pozycji chyba tutaj się znajduje.
3: Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Anuluj. 41. Wybieracz. Tak, regulacja. Ja 42 z 201.
2: Tutaj sobie wybieramy ilość zdarzeń, która została wykryta właśnie w czasie badania, bądź to polisomnografii, bądź też poligrafii. W moim przypadku to była poligrafia. 41 na godzinę. Przypomnę, że taką normą dla, no, dla osób, które są po prostu zdrowe, którym nic w tej materii nie dolega, to jest 5. Więc rzeczywiście skala jakby jest widoczna, tak? Myślę, że to sobie łatwo wyobrazić, między, jaka jest różnica między 5 wystąpieniami a 40 ponad. Ja miałem 41, tak?
3: Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Ile zdarzeń na godzinę, gdzie przeprowadzono twoje badania snu? Wybierz.

0: Pasku w domu. Wybielacz. Regula w pracowni i badania zaburzeń snu. Dwa. Obie opcje. Trzy z trzy. W domu. Jeden. W domu. Jeden. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Gdzie przeprowadzono wpadek? Korzystaj z mail bardziej komfortowo. Opcjonalnie, możesz później zmienić to ustawienie na swoim koncie. Duży. Wyrażam. Opcjonalnie, możesz później zmienić to ustawienie na swoim koncie. Duży. Informacje o ochronie prywatności. Łącze. W systemie mail wyjaśniono, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Korzystaj z mail bardziej komfortowo. Zaznaczone. Korzystaj z mail, gdzie zaznaczone. Opcjonalnie, wyrażam zgodę na udostępnienie dodatkowych danych poza naszą umową mojemu dostawcy usług opieki medycznej w celu lepszego monitorowania mojej terapii. Registracją podkreśl. Wyrażam zgodę na udostępnienie. Zaznaczone. Wyrażam zgodę na udostępnienie.
1: Tutaj żadnego pola wyboru nie słyszałem, ani żadnej kontrolki typu włączone, wyłączone. Zobaczymy, czy to było iść, czy ten checkbox się po prostu zaznaczył, czy...
0: Opcjonalnie. Zaznaczone. Zaznaczone. Registrację. Zgadzam się, aby firma ResMed przeprowadzała analizę danych w celu doskonalenia swoich produktów i usług.
1: Okej, to ja się
0: zaznaczone. Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości e-mail o innych produktach i usługach firmy ResMed.
1: Dobra.
0: Zaznaczone. Warunki świadczenia usługi. Mail przetwarza dane na temat... Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała dane na temat mojego zdrowia w celu przedstawiania mi indywidualnie wybranych porad dotyczących teraz. Zaznaczone. Zaznaczone. Registracją podkreślenie. Legal podkreślenie. Registracją podkreślenie. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania. Łączę. Systemu mail i ich akceptację. Kontynuuj. Przycisk. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami. Potwierdzam. Utwórz konto. Przycisk wróć. Spółka zarejestrowana w stanie Delaware w Stanach.
1: Czyli tutaj mi się rzeczywiście kliknęło włącz i dlatego...
0: Utwórz konto. Przycisk wróć. Utwórz konto. Kontynuuj. Przycisk.
1: Na samym dole jest kontynuuj.
0: Kontynuuj.
1: Zobaczymy, czy kliknęło dalej.
0: Warunki świadczenia usług. Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała dane na temat mojego zdrowia w celu zaznaczone. Registracją podkreślenie. Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała zaznaczone. Mail zaznaczone. Registracją podkreślenie. Registracją podkreślenie. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami usług. Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj.
1: Tutaj, jak widzimy, niestety te delikatne schody się zaczynają. Taka mała pochylnia. Bo troszkę już jakichś takich dziwnych etykietek, które...
0: Kontynuuj. Przycisk.
1: Nie wiadomo,
0: kontynuuj.
1: Do czego służą.
0: Aby utworzyć konto, musisz wyrazić zgodę na warunki użytkowania.
1: No
0: aby utworzyć konto, kontynuuj. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania. Łączę. System umiaja ich akceptację. Registracją podkreślenie. Legal podkreślenie. Consent podkreślenie. Wygaszone. Przycisk.
1: Aha, czyli może to będzie klikalne.
0: Zaznaczone.
1: Wygaszone,
0: zaznaczone. Registracją podkreślenie. Legal podkreślenie. Consent podkreślenie. Wygaszone. Przycisk. Zgadzam się, aby... Zgadzam się, zaznaczone. Registracją pod... Wyrażam zgodę na udostępnienie. Opcjonalnie, możesz później zmienić to.
1: Dobra, czyli to registracją to będzie...
0: Korzystaj z mail bardziej komfortowo.
1: Co musimy kliknąć.
0: Opcjonalnie, możesz później... Wyrażam zgodę na udostępnienie. Zaznaczone. Registracja. Zgadzam się. Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości i warunki świadczenia usług. Mail przetwarza dane na temat. Zgadzam się, aby... Registracją podkreślenie. Legal podkreślenie. Zaznaczone. Registracją podkreślenie. Registracją podkreślenie. Zaznaczone. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania. Łącz. Kontynuuj.
1: Teraz będzie w porządku.
0: By utworzyć konto, kontynuuj.
1: Tak. No jest to o tyle ważna informacja rzeczywiście, że...
0: Przycisk.
1: No nawet ja, gdzieś tam powiedzmy w miarę zaawansowany użytkownik, nie od razu wpadłem na to, dopiero jak sami słyszeliście po kilku próbach, że klikamy w te przyciski registracją, coś tam, które są błędnie zaetykietowane, ale z drugiej strony najważniejsze, że da się w nie kliknąć.
0: Link jest ważny przez 7.
1: Jest to wada, którą pewnie zgłoszę. Dobra.
0: Aktywuj konto teraz. Aktywuj swoje konto. Aktywuj konto teraz, klikając link w wiadomości e-mail, którą wysłaliśmy. Wojciech Tulski 24. Link jest ważny przez 7 dni.
1: Dobra.
0: Nie widzisz wiadomości nadal. Link jest ważny przez 7 dni. Nie widzisz wiadomości? Sprawdź w folderze spam lub w folderze wiadomości śmieci. Wiadomość nie dotarła. Wyślij ponownie. Łączę. Kropka.
1: No, oczywiście można powiedzieć, że nie widzę tej wiadomości, ale na szczęście ją słyszę.
0: Wiadomość nadal nie dociera. Plus registragain. Przycisk.
1: Okay.
0: W toku. I hawastywatet. Signin. Przycisk.
1: No więc teraz ja się szybko przedostanę.
0: Poczta. Brak nieprzeczytane
1: wiadomości.
0: Sof odświeżam zawartość. Admisów mało nieczytane. ResMed, aktywuj swoje.
1: Mamy rzeczywiście.
0: Wszystkie treść wiadomości. ResMed Inc. Witaj Wojciech. Utworzyłeś twoja nazwa użytkownika. Wojciech Tulski, aktywuj moje konto. Łączę.
1: No i
0: dostępne czynności.
1: Aktywuj moje konto, voilà.
0: Uwaga, otworzyć tę stronę w Mailer. Anuluj, otwórz, przycisk.
1: Jak najbardziej.
0: Mailer, przycisk. Wprowadź swoje hasło. Bezpieczne pole tekstowe.
1: No dobrze.
0: ResMed. Witamy ResMed. Wojciech. Utwórz konto ResMed. Wprowadź swoje hasło. Bez. Potwierdź swoje hasło. Bez. Submit. Przycisk. Hasło musi spełniać następujące kryteria. Punktor. Początek listy. Co najmniej 10 znaków. Punktor. Małe litery. Punktor. Wielkie litery. Punkt. Cyfry. Punktor. Znaki specjalne. Nie może być prawa autorskie. Nie może być takie samo, jak twój adres e-mail. Koniec listy. End. Prawa autorskie. Prawa autorskie.
1: No i tutaj wpisujemy sobie utworzone, wymyślone przez siebie hasło i tym hasłem będziemy się mogli na już po prostu zalogować. Jesteśmy już po utworzeniu swojego hasła do aplikacji MyAir. Niestety musimy wymyślić sobie swoje hasło. Z jakichś takich przyczyn niewiadomych iPhone tutaj akurat nam nie jest w stanie zaproponować silnego hasła. Natomiast to hasło, które sobie stworzyliśmy, iPhone nam spokojnie może zapamiętać. Mamy teraz kolejny ekran.
0: Wysłaliśmy, anuluj, przycisk, jednorazowy kod dostępu, nagłówek. Wysłaliśmy jednorazowy kod dostępu do Wojciech Turski 24@gmail.com, pole tekstowe, button, wygaszony, zapamiętaj to urządzenie. Zaznacz, wyślij, zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczenie tej opcji pozwala pominąć wprowadzanie kodu przy każdym logowaniu do aplikacji MyAir na tym urządzeniu.
1: Przejdziemy sobie do maila, aby uzyskać ten kod.
0: Wyślij, wygaszony, przycisk, wyślij kod ponownie, przycisk, wyślij kod ponownie, przycisk, poczta, brak nie... Resmet Inc. Obrad. Wiadomości. Nieczytane. Resmet. Jednorazowy kod. Zaznaczony. Resmet Inc. Resmet Inc. Witaj Wojt. Wysłaliśmy do ciebie. Wprowadź kod weryfikacyjny. 291417. 291417. Centrum powiadomień. Nie przeszkadzać. Przycisk.
1: Kopiuj.
0: Wojciech. 29, 27. Łącznik. Ekran zmieniony. Poczta. Aktywny. Poczta. Aktywny. Poczta. MyAir. Aktyw. Safari. MyAir. Aktywny.
1: Na aplikacji MyAir.
0: MyAir. Zapamiętaj to urządzenie. Button. Wygaszam. XXXXX. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Edycja. XX. 2914. Pole tekstowe. Edyt. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczenie. Wyślij kod ponów. Zapamiętaj. Button. Wygaszony. Przycisk. Wymasz tekst. Button. Wygaszony. Zaznaczone. Button. Wygaszony.
1: Chyba tak jak w tamtym przypadku tego poprzedniego ekranu, też te przyciski są troszkę źle ogarnięte, ale...
0: Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczenie tej opcji pozwala pominąć. Wyślij kod ponownie. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk.
1: Gotowe.
0: Wyślij. Przycisk. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczone. Button. Wygaszony. Przycisk. 2, 9...
1: Teraz na samym dole mamy przycisk wyślij.
0: Wyślij. Przycisk.
1: I powinno być OK. Zaraz zobaczymy, coś tam się dzieje.
0: Identyfikacja twarzy.
1: Okej. Okay.
0: Czy chcesz używać identyfikacji twarzy, aby logować się do MyAir? Nie, przycisk. Tak, przycisk.
1: Tak.
0: Witaj Wojciech.
1: Dobra.
0: Pomóż nam ulepszyć twoją terapię snu, mówiąc nam kilka rzeczy o sobie. Okej, okay, przycisk. Pomiń na razie, przycisk. Pomiń na razie, okej, okay, przycisk.
1: Zobaczymy, coś tam się
0: status close button, przycisk.
1: Będzie.
0: At home with setup instructions. Hover you setup on, skip. Michael w profile, nagłówek poziom, skip, przycisk. Hover you setup on terapy, nagłówek poziomu. At home with setup instructions, przycisk. Individual setup in virtual meeting, przycisk. Group setup in virtual meeting, przycisk. Group setup at Clinician's Office or Hospital, przycisk. Individual setup at Clinician's Office or Hospital, przycisk. Clinician in my home, przycisk. Other, przycisk. Next, przycisk. 100.00. Status close button, status close button, przycisk.
1: No i teraz
0: być może zamknij
1: ekran i szczerze, tutaj no, jest to już problematyczne dla kogoś, kto nie zna angielskiego. Ja akurat tego języka aż tak biegle nie znam.
0: Michael w profile, no nagłówek teraz... poziomu 2, skip, przycisk. Skip. Disturbing my partner sleep, restless sleep, przycisk, fatiguje, przycisk, select alt at apple, nagłówek poziomu 2.
1: Czyli ten ekran rzeczywiście...
0: Michael w profile, nagłówek poziomu 2. Skip, przycisk, Michael w profile, Michael w profile, back, przycisk, począt, ongoing, Michael w profile, skip, what best described, select alt at apple, Michael w profile, nagłówek poziomu 2. Back, przycisk, począt, next, początek listy, group setup in virtual, status close, 100.00, status close button, przycisk, być, status close button, group setup in virtual, group set, użycie. Wybierz swoją rząd, status close but, status close but.
1: Tak, ten ekran udało nam się na szczęście zamknąć, no i teraz znowu wracamy sobie do ekranu konfiguracyjnego.
0: Rejestruj urząd, nagłówek. Wybierz swoje urządzenie i wykonaj następujące kroki, aby przypisać je do swojego konta. Seria IR10 znak towarowy. Dalej, obrazek. Nie widzisz swojego urządzenia? MyAir znak towarowy obsługuje tylko urządzenia wskazane powyżej. MyAir znak towarowy obsługuje tylko urządzenia wskazane powyżej. Nie widzisz swojego urządzenia? Dalej, obraz. Seria IR10 znak towarowy. Wybierz swoje urządzenie i wykonaj następujące kroki, aby okay. Seria IR10 znak towarowy. Dodaj urządzenie, aby pliknie numer urządzenia, numer seryjny.
1: Kliknąłem sobie w etykietkę serii R10. Ten ekran jest dość prosty. Tutaj.
0: Rejestruj urząd, rejestruj urząd, przycisk wróć. Rejestruj urząd, nagłówek, przycisk.
1: Dane.
0: Dodaj urządzenie, aby aplikacja MyAir mogła pobierać dane dotyczące twojego snu. Numer seryjny, 11 cyfr, z tyłu urządzenia. Serial number. Zaznaczone. Numer urządzenia. 3 cyfry. Dewice numer. 270.
1: Ja
0: nie posiadasz urządzenia.
1: Pisałem.
0: Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. MyAir. Orkistr. 3 paski sygnału Wi-Fi. Nośnik. Rejestruj urząd, nagłówek.
1: Klikam sobie ten przycisk.
0: Nośnik. Zapisz przycisk, zapisz przycisk, zapisz przycisk. Nośnik, nośnik. Nośnik. Nośnik. Rejestruj urząd, nagłówek. Nośnik. Zapisz przycisk, zapisz przycisk.
1: Domyślam się, że chodzi o kartę SD, która jest w tym urządzeniu.
0: Zapisz przycisk. Airsense 10 autoset. Wygaszony.
1: To mamy, więc jakby.
0: Airsense 10 autoset. Wygaszony. Pomyślnie dodane urządzenie. Wygaszony. Dalej. Przycisk.
1: Podejrzewam, że wygaszony, dlatego że też urządzenie nie pracuje. Przy okazji też fajnie podaje nam jego model od razu, więc wiemy,
0: dalej, przycisk.
1: Co to jest. My musimy gdzieś tam.
0: Przycisk.
1: Jakbyśmy
0: przycisk.
1: Zapomnieli, to też.
0: Dodaj maskę. Nagłówek. Jakiej firmy jest twoja maska? Firma. Resmed.
1: I tutaj sobie będzie pole albo wybierać.
0: Resmed.
1: Albo...
0: Pasek na Resmed. Wybiera inna. 5 Sefam. 6 6 Sefam. 6 Sefam. Inna. 5 Resmed. BMC. 3 Philips Respironics. Lwenstein. 1 z 6. Lwenstein. 1 z 6. Philip BRS. Inna. 5 z 6. Resmed. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk.
1: Okej. Okay, to ja sobie wybieram przycisk. Tutaj Resmeda. Gotowe. Te pola nam nie są anonsowane jako pola do takich typowych wybieraczy, ale właśnie wystarczy sobie kliknąć, aby to
0: Resmed. Kontynuuj. Przycisk.
1: iOS-owy nam się
0: sprawdź model
1: ukazał.
0: Na swojej masce zaczyna się od litery F, N lub P.
1: Tak,
0: model.
1: Jak odpamiętam,
0: wybierz.
1: Swój model to jest P30.
0: Pasek narzędzi F30, wybierz F30, N3, N3, P3, F20, F5, 20.
1: No, sobie też fajnie.
0: Opisuj obraz, zmian, wejście, ekran, znaki, wyrazy, znaki, wielki P, pawe 3,
1: no,
0: 0 i... Irena. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Dodaj
1: dobra,
0: maskę. Dodaj maskę. Na głów. Sprawdź model na swojej masce. Zaczyna się od litery F. Model.
1: Gotowe.
0: P30. Kontynuuj. Przycisk. Resmed. Airfit P. Dodaj maskę. Na główek. Dodaj maskę. Dodaj maskę. Na głów. Resmed. Airfit P30. Gotowe. Przycisk. Zacznij od nowa. Airfit P30. Gotowe. Przycisk. Zacznij od nowa. Zacznij od nowa. Przycisk.
1: Ok. No pewnie gdyby coś nam się
0: gotowe,
1: pomyliło,
0: przycisk.
1: Bo... chcielibyśmy coś zmienić.
0: Poniedziałek, 15 stycznia, przycisk.
1: Natomiast ja
0: poniedziałek, poniedziałek, 15...
1: przycisk.
0: Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne.
1: A, myślałem, że on
0: poniedziałek,
1: podaje bieżącą
0: 15 stycznia,
1: godzinę,
0: przycisk.
1: To znaczy się bieżącą datę, a on tu, jak widzicie,
0: moja
1: już podaje
0: noc,
1: nam...
0: Najnowsze, poniedziałek,
1: no wiadomo,
0: 15, najnowsze,
1: nie,
0: poniedziałek, 15
1: zobaczmy.
0: Stycznia. Najnowsze, najnowsze, zamknij, przycisk, zamknij, przycisk, najnowsze, poniedziałek, 15 stycznia. Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne. Liczba godzin życia, 7, postęp, liczba godzin życia, 70, postęp, 0%. Szczelność maski, 20, postęp, szczelność maski, 20. Pulpit, przycisk wróć, moja przespana noc. Poniedziałek, 15 stycznia, wynik Meyer.
1: To zobaczmy ten ekran.
0: Ukośnik 100. Udostępnij, wygaszony. Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne. Liczba godzin życia, 70. Postęp, 0%. Szczelność maski, 20. Postęp, 0%. Zdarzenia na godzinę, 5. Postęp, 0%. Maska założona, ukośnik zdjęta, 5. Postęp, 0%. Łączny wynik Meyer. 100. Postęp, 0%. Pasek kart, zaznaczone. Pulpit, karta, historia, karta, 2 z 4.
1: Jeszcze nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale pewnie im dłużej będę używał tego urządzenia, tym moja wiedza na temat tych wykresów będzie większa. Natomiast no, zobaczcie, że może nie są to jakieś mega rozbudowane dane, ale i tak jest ich dość sporo. Przede wszystkim mnie jako użytkownika, no, który zmaga się z brandem sennym, przede wszystkim interesuje to, czy...
0: Porady, karta, historia, karta, jaka, dwa zaznaczone, pulpit, karta, jeden z cztery, historia, karta, porady, karta, profil, karta, profil, karta, cztery, porady, karta, historia, karta, dwa z cztery.
1: I mamy tu jeszcze na dolnym pasku narzędziowym takie właśnie karty.
2: Tak, i tak to wygląda. Do aplikacji MyAir to jeszcze zajrzymy za chwileczkę, podejrzewam, ale ty, Wojtku, w międzyczasie zajrzałeś do sklepu. Nieco
1: tak, tak, tak. Zajrzałem do sklepu i rzeczywiście okazuje się, że możemy sobie na przykład na tej stronie właśnie cpapsklep.pl konfigurować tak naprawdę, jakie urządzenie chcemy kupić. Czy to ma być z refundacją, czy też bez refundacji i czy ma być z rurą podgrzewaną i z nawilżaczem, czy po prostu bez nawilżacza i bez rury podgrzewanej albo samo urządzenie. Także możemy to sobie konfigurować i od razu nam się też zmienia cenę od razu. Czyli to jakby nie jest też tak, no, że wiadomo, to nic nie kosztuje, ale możemy sobie od razu całość zamówić.
2: No tak, i po prostu mieć wszystko w ramach jednego zestawu, wiedząc i mając pewność i spokój, że no nic nie będzie nam brakowało, kiedy ta paczka do nas przyjdzie.
1: No tak, no tak.
2: Okej, to w takim razie może jeszcze przyjrzyjmy się tej aplikacji MyAir już teraz od ciebie, z poziomu twojego użytkowania. Cóż tam mamy, jak to wygląda i do czego tak naprawdę mamy dostęp?
1: No dobrze, to już sobie to... MyAir.
0: Otwieram MyAir.
1: Dobra.
0: Twoje urządzenie nie było używane ostatniej nocy.
1: No i tu mamy od razu komunikat, że halo, halo, moje urządzenie nie było używane.
2: Permanentna inwigilacja.
1: No tak, no z tym trzeba się pogodzić niestety. To jest ten główny ekran.
0: Pasek kart zaznaczone, pulpit, karta, 1 z 4, poniedziałek, 15 lipca, przycisk.
1: I tutaj mamy w lewym górnym rogu taką oto etykietkę.
0: 0. Twoje urządzenie nie było używane ostatniej nocy. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy? Użycie. Szczelność maski. Zdasz, ukośnik GOC.
1: No i to są te informacje. Gdyby tutaj były te informacje, to one byłyby po prostu podane.
0: Poniedziałek, 15 lipca, przycisk.
1: Tutaj teoretycznie moglibyśmy sprawdzić, klikając.
0: Moja przespana noc. Zamknij niedziela, 14 lipca, 100.
1: I właśnie, tutaj sobie możemy podejrzeć w pewnym stopniu, bo mówię, ta aplikacja nie jest dostępna w jakimś ogromnym stopniu.
2: To zobaczmy może, Wojtku, na jakiś taki historyczny rekord, gdzie rzeczywiście tego używałeś, chociażby ta niedziela, tak?
1: Jasne, tak, tak, tak. On tutaj podaje 100%.
0: Sobota, 13 lipca, 0. Niedziela, 14 lipca, 100.
1: Klikniemy jakoś.
0: Niedziela, 14 lipca, przycisk. Wynik MyAir, 100. Ukośnik 100. Udostępnij przycisk. Świetne wyniki, Wojciech.
1: Tak, no on tutaj nas chwali, to jest, podejrzewam, to jest element terapii takiego, wiesz.
2: Taka grywalizacja trochę.
1: Coś tak, jak na Apple Watch mamy te wszystkie kręgi, tak? Czy ty,
2: a komu to możesz udostępnić? To jest ten taki standardowy ekran udostępniania, że możesz się na fejsie pochwalić, że dobrze spałeś?
1: Szczerze, nie patrzyłem na to nigdy. Mogę spojrzeć,
2: sprawdź.
1: Ale zobaczmy sobie jeszcze.
0: Świetny. Gdy zaczniesz odczuwać korzyści zastosowania terapii, już nigdy nie zechcesz wrócić do życia sprzed leczenia.
1: No wiadomo.
0: 9, 37, liczba godzin życia, 70, 70. Postęp 100%. Dobra, szczelność maski 20, 20.
2: Zastanawiam się, co to jest te 70-70.
1: Nie wiem.
0: Postęp 100%. 0.0, zdarzenia na godzinę 5, 5.
1: O, no w sumie, oj, tak naprawdę to jest najważniejsze, tak, że no to jest super wynik, bo nie było żadnych zdarzeń, tak? I w tej skali 5, 5, nie?
0: Postęp 100%.
1: Bo 5, 5... To jest ta taka norma dopuszczalna, tak?
2: No tak.
1: 5 może wystąpić, no tutaj nie było żadnego, nie?
0: 1. Maska założona, ukośnik zdjęta. 5, 5. Postęp 100%. Łączny wynik MyAir 100, 100. Postęp 100%. Pasek kart zaznaczony. Pulpit. Przycisk moja przez pana niedziela. Wynik MyAir 100. Ukośnik 100. Udostępnij przycisk.
1: Udostępnij.
0: Zamknij okno wyskakuj. Nie przed sieć komórkowa. 3 wiadomości. Przycisk. A jeden,
2: tak.
0: Przycisk.
2: Możesz po prostu komuś się pochwalić.
1: Mogę ci to udostępnić, bo z ciekawości jak to...
0: Zamknij.
2: Okej.
0: Notatki. Przypomnienie. Telefon. WhatsApp.
1: Z ciekawości, co ty dostaniesz?
2: No właśnie. Co to będzie?
0: Wacław Popowac Michał Dziwisz. Przycisk.
2: Dobra. Już sobie tutaj...
0: Pole wyszukiwania. Wacław Rosa.
2: Otworzę.
0: Zaznaczone. Dziwisz. Szukaj. Pole wyszukiwania. Dalej. Przycisk. Dalej. Zamknij przycisk. Zamknij jeden element. Pole wprowadzania podpisu. Dodaj. Włącz jednorazowe wyświetlanie. Przycisk. Michał Dziwisz. Wyślij przycisk. Wyślij. Uwaga. Wysyłaj.
2: Dobra. No to
1: zobaczymy, co ty dostaniesz. Finalnie.
2: Już. Czekam. Wiesz co? Otrzymałem zdjęcie.
1: Aha.
2: Otrzymałem ciekawe zdjęcie.
1: Czyli musiałbyś to sobie bimajajcem rozpoznać?
2: Możemy to nawet zrobić.
1: Możemy,
2: zaraz.
1: Możemy.
2: Tak. To spróbuj może tam na razie zobaczyć, co dalej, a ja spróbuję to ogarnąć z tym zdjęciem.
1: No, więc tutaj moglibyśmy sobie... moglibyśmy sobie w tym kalendarzu podejrzeć nasze dni.
0: Obejrzyj film, przycisk poniedziałek.
1: A są tu też dostępne filmy takie, wiecie, pokazowe, jak coś tam, jak czyścić maskę, jak poprawnie ją zakładać. No, filmy są fajne, tylko są po angielsku i no wiadomo, no to są filmy tworzone z myślą o osobach widzących, więc one nam aż tyle nie dadzą, ale no...
0: Poniedziałek, 15 lipca.
1: Moja możemy tutaj się...
0: Piątek, 12 lipca, 0. Czwartek, 11 lipca 99 roku.
1: No, czyli tutaj...
0: Środa, 10 lipca 99 roku.
1: No, możemy na przykład zaznaczone. Jakąś inną.
0: Pulpit, moja przesła. Środa, 10 lipca, wynik Meyer. 99, ukośnik 100. Udostępnij świetne wyniki, Wojciech. Gdy zaczniesz odczuwać korzyści zastosowania terapii, już nigdy nie zechcesz wrócić do życia. 8, 52, liczba godzin życia, 70, 70. Postęp 100%. Dobra, szczelność maski 19, 20.
1: No, czyli tutaj pomimo tego, że komunikat jest o szczelności maski, że jest dobra, to jakby 19 na 20, nie? Ale to też mówię, zależy od tego, jaką maskę nosimy i tak dalej, i tak dalej.
0: Postęp 95, 0,5, zdarzenia na godzinę 5, 5.
1: No, to było... 0,5, czyli pół zdarzenia na godzinę.
2: Na godzinę.
1: Tak naprawdę. No to są znikome wartości, tak?
2: Oczywiście.
1: Porównując z tym, co to było kiedyś.
2: Ja mam w międzyczasie wynik z Be My AI, więc zobaczmy, cóż ciekawego nam tu odczyta.
3: Obraz przedstawiony aplikacji Maja Filmresmet. Na górze znajduje się data, niedziela, 14 lipca. W centralnej części obrazu widnieje duży okrągły skanik z napisem wynik Maja oraz wynikiem 100 ukośnik 100. Na dole obrazu znajduje się logo Filmresmet i Maja. Tu jest ciemne, przypominające noc na niebo z gwiazdami. Dostępne czynności.
2: No, to tyle. Więc wygląda na to, że on po prostu udostępnia ten taki najważniejszy wynik, tak, na tej grafice, że nie udostępnia, no i zresztą chyba nawet i dobrze, że on nie udostępnia w ramach tej grafiki, którą możesz się chcieć pochwalić, jakichś tam twoich szczegółowych danych, że tam taki procent i tej maski, powiedzmy, przepuszczalność czy szczelność, ileś tam tych zdarzeń, tylko po prostu miałeś dobry sen, chcesz się pochwalić, rzucić na Face'a, Insta,
1: no tak,
2: innego są, TikToka, no to możesz.
1: To, co Paweł mówił, że tak. No skoro wiedziałem, że są jakieś grupy poświęcone temu bezdechowi, no to...
2: Tak, tak. To tam się może też chwalą. Patrzcie, ja dziś miałem taki...
1: Może. No wiadomo, no są lepsze i gorsze dni, noce, tak? Czasami się też bez tej maski śpi. No wiadomo, no nie zawsze jest kolorowo. Natomiast... No, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie wyobrażam sobie tak już na dłuższą metę bez tego, bo no to jednak poprawia komfort i snu, i potem życia. Możemy sobie do aplikacji jeszcze zerknąć.
0: Pulpit, przycisk wróć. Pulpit, ponieważ pasek kart, historia, karta, 2/4.
1: Na te dolne karty, to znaczy, no, na ten dolny pasek narzędziowy, tu mamy na przykład historię.
0: Historia, nagłówek.
1: Ale w tym oknie niestety zbyt wiele się nie dowiemy.
0: Raport, przycisk. Lipiec 2024,
1: bo
0: godziny
1: tu...
0: 10, 9, 8, no. 7, 6, 5, 4, 3, no. 2, 1,
1: tutaj 0. To już jest bardziej przedstawione w formie grafiki.
2: Graficznej.
1: Niestety. Także ten ekran, który wam pokazałem, jest moim zdaniem najprostszy, tak? Bo możemy sobie przejść przez każdy dzień i to nawet działa. To muszę przyznać, że jest spoko, nie? Michale chyba się zgodzi.
2: Oczywiście, że tak. No taka prosta informacja.
1: A tu mamy wykres, tak? Gdzie widać, bo to wiem po prostu, że
2: gdyby
1: widać taką
2: dało się
1: krzywą.
2: Odczytywać, gdyby to miało te wsparcie dźwiękowych opisów, no to można by było porozmawiać.
0: Wykres, wróć. Forward drugie, wygaszone, przycisk.
1: Szczerze, no nie wiem.
0: Zaznaczone, użycie, przycisk.
1: Ja jakoś nawet w tych wykresach dźwiękowych się jakoś nie wyznaję.
0: Szczelność, przycisk.
1: No ale no.
0: Zdarzenia, przycisk. To jest... Włączone, wynik, P1, przycisk, F2.
1: No,
2: a czy ta aplikacja ma jakieś wsparcie dla tego narzędzia zdrowie w Apple?
1: Tak, da się to połączyć z aplikacją zdrowie i w tym momencie tam u dołu byłyby informacje, to nie wiem, ile kroków przeszedłeś.
2: I jak dobrze spałeś.
1: Tak, bo to działa w tę stronę, że ona pobiera dane z aplikacji zdrowie, a nie, że zdrowie pobiera aplikacji z tego.
2: A to szkoda, bo może właśnie w tej aplikacji zdrowie dałoby się to jakoś lepiej analizować.
1: Chyba, że ja o czymś nie wiem, ale no, wydaje mi się, że tak to wygląda.
0: Porady, karta 300.
1: Karta porady, no to...
0: Pusta Play Button Border. Obrazek.
2: No to jakieś filmiki.
1: Tak, tak jak mówiłem, te filmiki.
0: Play Button Border. Obczyszczenie. Przejść maskę regularnie. Niedziela, 16 czerwca. Nagłówek. Play Button Border. Obczyszczenie. No. Przejść maskę regularnie.
1: Ja tutaj z tego nie korzystam w ogóle. Jest tak, że na aparacie co jakiś czas wyskakuje właśnie informacja, że trzeba filtr wymienić, że trzeba maskę zmienić. No to są takie standardowe. Właśnie co pół roku on będzie pokazywał, że maskę trzeba zmienić, co miesiąc, że trzeba będzie... Nie, filtr akurat chyba... Komunikat o filtrze pojawia się chyba co 2 miesiące nawet. Chociaż ja czytałem właśnie na stronie jakiejś, że najlepiej sobie co miesiąc go wymieniać tak dla, no, po prostu dla bezpieczeństwa. A będziemy też czuli, bo to mi się przypomniało, o tym nie mówiłem, że w momencie, kiedy filtr będzie zapchany jakimiś tam pyłkami i tak dalej, to będziemy po prostu czuli większy opór powietrza. Więc no to...
0: Pasek kart, profil, karta.
1: I karta profil.
0: Siła profilu. Wojciech Dulski. Siła profilu 100%. Postęp 100%.
2: Siła profilu.
0: Przycisk. Moje zdrowie. Informacje o mnie. Przycisk.
1: No informacje o mnie.
0: Moje zdrowie. Przycisk. Mój sprzęt. Przycisk. Ustawienia. Przycisk.
1: Mój sprzęt.
0: Wyloguj się. Przycisk.
2: Chodzi oczywiście o aparat.
0: Przycisk. Tak. Mój sprzęt. Przycisk. Ustawienia. Przycisk.
1: I co jest fajne, że do aplikacji możemy się logować Face ID. To jest też fajna sprawa.
2: No tak.
0: Mój sprzęt. Moje zdrowie. Przycisk. Odpowiedz na poniższe opcjonalne pytania, aby aplikacja Meier mogła dostosować porady dotyczące twojej terapii.
1: No i tutaj też...
2: Ale czy to przypadkiem nie jest to, co ty pokazywałeś w tej aplikacji na ekranie początkowej konfiguracji i co było dostępne w języku angielskim, a tu mamy to po polsku.
0: Podczas badania twojego snu 41.0
1: NAPRED.
0: Gdzie przeprowadzono twoje badanie snu? W domu, pasek kart, pulpit, karta.
2: Chociaż nie, chociaż nie. To, wiesz co, tak, ale tam był jeszcze jeden taki kwestionariusz, taki dłuższy.
1: A, bardziej rozbudowany.
2: No,
1: tak.
2: Bardziej rozbudowany, a tutaj tego nie ma. Szkoda w sumie, że tego tu nie ma i że nie można tego jednak po polsku sobie na to odpowiedzieć. No bo to rzeczywiście może być dla kogoś problem. A wydaje mi się, że tam te pytania, jak je tak sobie przesłuchałem, to może i do czegoś to by było przydatne, żeby to, wiesz, tak w miarę wiarygodnie wypełnić.
1: Może.
0: Wyprodukowana przez ResMed, model iRSensa 10 Autoset, numer seryjny 23231057153. No i... Ostatnia synchronizacja 16.07.2024.13.15.
1: Oj, no i tu mamy fajne informacje, bo po pierwsze słyszymy, jak to jest model, a więc możemy, no nie wiem, podać go lekarzowi, albo na przykład jak... zgłaszamy coś gwarancji, tak? No to wtedy to nam się przyda i też słyszymy, kiedy on się synchronizował. No 16 lipca, czyli kiedy to było? Kiedy był 16 lipca, matko?
2: 16 to jest
1: dzisiaj.
2: Dziś.
1: Chyba. No, bo tak się
2: zastanawiam. Parę godzin temu. Więc,
1: no, więc wiemy, że wszystko jest okej.
0: Okay. Aktualizacja urządzenia, przycisk. Wyprodukowana przez Philips Respironics, model Fitlife. Zaktualizuj informację o masce, przycisk. Pasek kart, pulpit.
2: Ale to jest coś takiego jak aktualizacja urządzenia. Czyżby tu jakiś firmware do tego się pojawiał czasem?
0: Zaktualizuj informację. Wyprodukowana przez aktualizacja urządzenia, przycisk. Wybierz swoje urządzenie i wykonaj następujące kroki, aby przypisać je do swojego konta.
1: No okej.
0: Seria IR10, znak towarowy.
2: Czyli tu po prostu możemy zmienić, że dajmy na to, wymieniamy sobie urządzenie, bo na przykład poprzednie nam padło, kupujemy nowe, no i przypisujemy je do konta.
1: Tak. No i teraz jeszcze, skoro mamy informacje o maskach, to może powiem, jakich ja konkretnie modeli używam. Jakby komuś to się mogło przydać.
0: Aktualizacja urządzenia. Wyprodukowana przez... Zaktualizuj informację... Pasek kart. Pulpit. Zaktualizuj informację o masce. Wyprodukowana przez... Philips Respironics. Model. Fitlife.
1: To maska właśnie jest. Natomiast to chyba nie jest...
0: Zaktualizuj informację o masce. Przycisk.
1: Ja sobie specjalnie to zanotowałem. Mam te informacje w notatkach, więc...
0: Notatki.
1: Więc już powiem, jakie ja te maski używam. Dobra.
0: Maska nosowa Philips Dreamvis MF. Jednak wyrazy. Maska nosowa Philips Dream Wisp.
1: Tak? Nie wiem, czy jakoś przyinterować jeszcze.
2: Wisp pewnie, tak? Czy Wisp?
1: Tak.
0: Wisp Dream. Znak wielkie D. R, E, A, M, spacja. Wielkie W, I, S, P, spacja.
2: Aha.
0: Wyraz wielkie M, ref. 1, 3, 7.
1: M to się tyczy po prostu rozmiaru, tak? Czyli to, taki pośrodku, nie? No bo S, M i L mamy. To jest maska ta Philipsa, z której ja korzystam. Następnie...
0: Wyrazy. N30, ILTP311, ukośnik M, kość CIS, N30, IFIT.
1: Druga maska to jest RFIT.
0: Znaki. Wielka A, I, R, wielka F, I, T, spacja, wielka N. Natalia, 3, 0, I, Irena.
1: Tak.
0: Wyrazy. CIS.
1: Te modele, to już tam jest.
0: M, kośnik. Ukośnik STD, multich, AILET, P301, P3AILET, AIP300 SML, STPK, W, kość, ukośnik, M, numer, LOT, dwukrotnie.
1: I trzecia maska.
0: STPK, SML, P301, AILET.
1: To jest właśnie.
0: Znaki. Wielka A, wielki, wielka R, wielka, wielkie T, wielkie T, spacja.
2: Czyli AIRET, tak?
0: Paweł,
2: AIRET. Tak.
0: 3, 0, 1, spacja.
1: P30i, bo to chyba miałem zdjęcie z faktury, więc to nie.
2: No, jedynka tylko i.
1: Tak, i, czyli P30i. I tak to... I tak to wygląda. I tak to wygląda. Więc... No chyba tyle.
2: Też mi się tak wydaje, tak na podsumowanie, no cóż, jak sami widzicie, nawet i z dofinansowaniem, to przynajmniej te nieco lepsze aparaty, no, wiążą się z pewnymi kosztami. Ale umówmy się, zdrowie niestety czasem potrafi nas kosztować.
1: Znaczy powiem tak, no jeżeli... Czasami zdarza nam się kupować iPhone'a, nie wiem, jakiś komputer, czy jakieś inne droższe rzeczy, no to jak można nie zainwestować w coś,
2: siebie.
1: Co po pierwsze w siebie, tak? A po drugie, ja naprawdę zrobiłem tam jakieś spory, pamiętam wtedy, research i też mam znajomego, który korzysta, nie mówię to o Pawle, tylko właśnie jeszcze o innej osobie, całkiem w ogóle widzącej. I te resmedy naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i one naprawdę długo działają, bo ten znajomy ma go 5 lat, no i mówię, no tak chyba wymieni już, tak, no bo wiadomo, 5 lat to już jest trochę czasu, jeżeli chodzi o takie urządzenie, ale tak naprawdę, no to działa, tak? Wszystko z nim okej. Te maski, to też, tak jak mówię, oni zalecają tam co te pół roku, ale jak się o to dba, wiadomo, to się używa, no bo to jest, ma kontakt z naszą twarzą.
2: No to codziennie tak naprawdę się, no, z tego korzysta.
1: No tak, ale tak poza tym, to naprawdę, no rura, no to mówię, ja tak naprawdę jeszcze niczego nie... jeszcze niczego nie wymieniałem, poza tym nawilżaczem, który się zepsuł, tak?
2: Mhm, tym pojemnikiem, ale, z którego tam wyciekała woda.
1: Tak, wyciekała ta woda, no ale też tak jak wam powiedziałem, naprawdę szybko, sprawnie, bez żadnych problemów, nikt tam nie kręcił nosem, że pan to sam zepsuł na pewno, tylko pan tam kit wciska. Nie, po prostu nowy pojemnik, wszystko elegancko, szybko, a stary mogę sobie zachować, więc na przykład gdyby coś się stało, no to on jest tam, tak?
2: Tak. Co prawda, będzie z niego trochę ciekło, ale pewnie jakoś tam awaryjnie dałoby się z tego skorzystać.
1: Nie myślałem o tym, bo no jak woda wycieka, no to nie jest dobry pomysł, bo mi to zalało gdzieś tam trochę łóżka, więc to nie był dobry pomysł. Ale gdyby na przykład ten pojemnik się zepsuł, który mam,
2: no,
1: nie mógłbym go włożyć, a co za tym, nie mógłbym zaślepić wylotu urządzenia.
2: A, w ten sposób.
1: Bo ja nie mam zaślepki, bo zaślepkę trzeba kupić sobie osobno. Bo jeżeli już kupujemy aparat z nawilżaczem, no to on jest jakby zaślepką.
2: No tak.
1: Jeżeli kupujemy bez, no to wiadomo, że mamy zaślepkę, nie? Mm-hmm. To jest jakby oczywiste. A taka zaślepka kosztuje chyba 5 dych, więc skoro mam możliwość zaślepienia tego pojemnikiem, no to...
2: To czemu nie?
1: Czemu nie? I tak podsumowując, ja myślę, że no jednak wszystko tkwi w naszej głowie i ja z własnego doświadczenia pamiętam, że ja gdzieś tam nie chciałem tego dopuścić do siebie i nawet się trochę wstydziłem. No kurczę, nie, no bezdek senny to takie jakieś dziwne jest w ogóle, nie? A tak naprawdę, no to nie ma się czego wstydzić i no, ludzie się borykają z różnymi problemami, no. Jeden ma bezdek senny, drugiego, nie wiem, bolą plecy, no i tak dalej, no, więc uważam, że to, co tutaj też mówił Sławek, tak, no, badajmy siebie, mówmy o tym innym, bo naprawdę czasami ludzie mogą o tym nawet nie wiedzieć, tak? A przykład tego lekarza, no to już w ogóle jest hardcore, nie?
2: Tak. A życie mamy jedno.
1: Tak, a życie mamy jedno, a też, no, tak jak mówię, to jak śpimy, naprawdę, to też dopiero teraz to wiem, to jak śpimy ma wpływ na to, jak żyjemy, no i też na to, jak żyjemy z innymi ludźmi, tak? No bo jeżeli jesteśmy non-stop poddenerwowani, wkurzeni, to no
2: to
1: się
2: na pewno nie wpływa to pozytywnie na relacje między
1: ludźmi. Na nasze relacje, tak? Czy tam w związku, w pracy, no gdziekolwiek, nie? No. Także myślę, że fajna audycja. I gdybyście mieli jakieś pytania, to ja się będę starał zaglądać może, Michale, tutaj na Tyflo Podcast.
2: W komentarze, tak.
1: W komentarzach piszcie. Ja tam też, jak się audycja pojawi, to może podrzucę właśnie linki do jakichś tam stron. No i cóż, i dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Ja tobie, Wojtku, również dziękuję za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem, a przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o aparatach CPAP, o aparatach do leczenia bezdechu sennego. Wojciech Dulski o tych urządzeniach opowiadał. Dzięki raz jeszcze, a ja byłem tym, który zadawał różne pytania. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Nazywam się Henryk Rzepka, jestem pracownikiem firmy Altic, zajmuję się tłumaczeniami programów, w tym JOS, i chciałbym opowiedzieć Państwu o nowościach w JOSie 14. Wśród tych nowości możemy wymienić obsługę nowego syntezatora Vocalizer Direct. Syntezator ten to jest to ten sam głos, który mieliśmy wcześniej w RealSpeak Solo Direct czy w SAPI 5 RealSpeak Solo, czyli głos Agaty, ale występuje w dwóch wersjach, w tej takiej podstawowej i głos o wysokiej jakości. Ten syntezator charakteryzuje się szybką reakcją na nasze działania, tak? Czyli mamy szybką odpowiedź na naciśnięte klawisze. W porównaniu do tych poprzednich syntezatorów, to jest naprawdę duży, duży postęp i to zauważalny. Każdy, kto zainstaluje, będzie od razu to widział. W syntezatorze też wyeliminowano pewne błędy, a pewnie następne da się jeszcze wyeliminować, więc jeżeli tylko użytkownicy nam będą zgłaszać błędy, będziemy je wysyłać do producenta, żeby też je poprawiał. Kolejną nową funkcją to jest obsługa wiadomości tylko do odczytów Microsoft Outlook. Microsoft Outlook wykorzystuje kontrolki Worda do przedstawiania tych wiadomości i czasami jest problem z odczytem takich bardziej skomplikowanych wiadomości. Do tej pory można to było otwierać poprzez przeglądarkę, a w JOSie 14 zrobiono możliwość otwierania takich wiadomości w przeglądarce wyników.
6: Ale to chodzi o wszystkie maile, nie? O takie maile, bardziej jakieś takie...
5: Można tak wskazać, że wszystkie będą, a przeglądarka wyników obsługuje HTML i pozwala nawigować po takiej wiadomości jak po zwykłej stronie HTML-owej, czyli mamy dostęp do linków, do łączy, do tabel, do nagłówków, po prostu jest pełny dostęp do tej wiadomości. Inną nowością jest usprawnienie OCR-a, czyli OCR, to podręczny OCR, który już był w JOSie 13, działa tak jak działa, rozpoznaje ekran kontrolki, okna, a w JOSie 14 dorobiono jeszcze możliwość przeszukiwania tego rozpoznanego tekstu oraz kopiowania całej tego rozpoznanego tekstu do schowka i później przeglądanie przez schowek. Inną nową funkcją jest właśnie zmiana obsługi schowku, funkcji schowku w Freedom Scientific. W poprzednich wersjach schowek FS, to się tak nazywała taka funkcja, można było dodawać do schowka i wszystkie, czyli jakby to, co skopiowaliśmy do schowka, nie było zastępowane następnym elementem, tylko można było dodawać wiele takich różnych elementów i później całość sobie gdzieś tam wkleić. W JOSie 14 mamy możliwość również przeglądania tej zawartości schowka, tej treści, która jest w schowku, i możemy sobie ją tak samo wycinać, kopiować różne elementy, i ten tekst, dopóki nie zamkniemy tej przeglądarki, w której ten podgląd schowka jest otwarty, mamy cały czas dostęp do tego schowka, mimo że sama zawartość schowka się zmieniła.
6: Też się zmienił klawisz, prawda? Bo kiedyś było
5: Klawisz się
6: C.
5: zmienił z tego powodu, że Windows C jest wykorzystywany przez Windows 8 do uruchamiania tam jakichś elementów na pasku, tak, tych zakryć.
6: To dziwne, właśnie na nazwę, nie wiem właśnie, jak to na język polski się będzie tłumaczyło.
5: Ja też nie wiem, wstępnie to przetłumaczyłem jako pasek zaklęć. Tak.
6: Co to ma, oznaczać, ten zaklęć? Czyli jak to,
5: bo to jest charm bar, czyli są to elementy na pasku bocznym, które są wywoływane za pomocą jakiegoś gestu, jakiegoś zaklęcia.
6: Czyli to jest taki poszerzony pasek zadań, jakby coś takiego.
5: Tak, taki pasek
6: zadań
5: z różnymi.
6: Start, coś,
5: no, coś takiego, tak. I Microsoft nazwał to właśnie charms, czyli takie. No, myślę, że to są po prostu według nich takie zaklęcia, no po prostu, ponieważ to ma działać też z ekranami dotykowymi, więc.
6: No tak.
5: Tak to dedukuję, ale czy tak jest naprawdę, to się okaże. Ewentualnie wtedy skorygujemy tą.
6: A jak z Windowsem 8 już coś Państwo testowali? Tak wstępnie, tak w polskich warunkach? Czy...
5: Tak, ale jeszcze nie do końca mamy testy, które nie są wiarygodne. To znaczy, muszę na swoim własnym komputerze zainstalować w końcu Windows 8 i sam to przetestować, bo te testy, które były do tej pory, były robione przez osoby, no, kogoś innego, i ja sam osobiście nie potrafię jeszcze na to odpowiedzieć.
6: Rozumiem.
5: Chociaż widziałem prezentację na angielskim JOSie, na angielskim Windowsie, i chodziło to całkiem sprawnie. No i właśnie zmiana tego skrótu polega na tym, że zamiast Windows C jest teraz Windows Insert C. A dodatkowym skrótem jest skrót warstwowy, czyli Insert Spacja X, który chyba pokazuje zawartość tego schowka.
6: Tak, pozwala wyświetlić
5: zawartość schowka.
6: Tak. Można sobie potem przez to wybrane elementy tego schowka sprawdzić albo skopiować.
5: Tak.
6: No i też ciekawą funkcją, myślę, JOSa jest, nie wiem, jak to będzie po polsku przetłumaczone, też nie wiem jeszcze, jak to działa, bo dopiero niedawno kupiłem JOSa 14, jeszcze go nie mam, jest funkcja Flexible Web.
5: Tak, czyli przetłumaczyliśmy to jako elastyczne przeglądanie web, czyli internetu, tak. Jest to dosyć ciekawa funkcja. Sam jestem ciekaw, na ile ona się przyjmie w Polsce, ponieważ ze wcześniejszych jakby doświadczeń wiem, że ludzie po prostu nie wykorzystują, powiedzmy, 60% funkcji JOSa, tak? Ograniczają się do tych podstawowych i nie wiem, w ogóle nie wykorzystują tych innych, pozostałych. A ta funkcja pozwala na tworzenie sobie reguł, które albo nam na przykład usuną zbędne elementy ze strony, z tej wirtualnego bufora, i wtedy mamy jakby uproszczone przeglądanie tej strony poprzez to, że to, czego nie chcemy, co jest zbędną informacją, po prostu nam znika, tak? Albo na przykład ustawiamy sobie regułę, żeby nam się zawsze po otwarciu strony strona zaczynała czytać od któregoś elementu, tak? Więc możliwości tych tworzenia tych reguł jest dosyć dużo, a mówię, no to trzeba praktycznie, żeby każdy sprawdził. Funkcja jest ciekawa w każdym bądź razie. Inną jeszcze ciekawą funkcją to jest funkcja, która już jest znana wcześniej. Wstawienie znaczników położenia i zaznaczanie do tego elementu. Do tej pory to działało w Microsoft Word. A teraz również dorobiono tą funkcję do przeglądarek internetowych, czyli działa to w internecie. Czyli możemy wstawić znacznik tymczasowy, tak jak do tej pory, a później przejść sobie w inne miejsce i zaznaczyć od znacznika do bieżącego miejsca kursora. Później ten tekst skopiować i robić z nim, co chcemy.
6: Fajnie, no ja kupiłem w końcu JOSa teraz Pro, także na pewno gdzieś tam będę bardziej zainteresowany się włączyć w jakieś
5: testy. Ja bardzo bym zachęcił właśnie wszystkich, kto tylko potrafi sobie sam zainstalować JOSa, o właśnie przyłączenie się do takiej grupy testerów, bo im więcej ludzi będzie to pomagać nam testować, tym więcej błędów wyłapiemy i tym więcej błędów poprawimy, a no wiadomo, że program będzie tym sprawniejszy i mniej będzie miał tych błędów. A zawsze te im większa grupa, tym większe szanse na usunięcie błędów.
6: A co nowego jeszcze we firmie Freedom Scientific? Bo dwa lata temu rozmawialiśmy o Perlu. Wiem, że Państwo aż tak go nie promują, że bardziej ten Clearreader tutaj w Polsce jest promowany, ale czy Perl i Open Book coś tu się dalej rozwija?
5: Znaczy jest wersja polska Open Booka. Sprzedajemy ją razem z Perlem. Jeżeli ktoś tylko sobie życzy, to oczywiście sprzedajemy. Open Book jest bardzo fajnym programem. Działa fajnie właśnie z kamerą Perl. Jest to program, tak chyba trzeba go nazwać, programem lektorskim OCR z możliwością odczytu bezpośredniego. Daje pełny nadzór nad skanowaną treścią. Mamy szybki dostęp i pewny dostęp, taki świadomy dostęp do każdego elementu. Tak? Nawet jeżeli skanujemy i pomylimy się, coś, kartki nam się poprzewracają, jesteśmy sami w stanie skontrolować bardzo szybko i poprawić ten układ. Poza tym program pozwala też używać Perla, czyli tej kamery, jako powiększalnik. Więc program ma naprawdę dużo różnych funkcji. Ma nawet wbudowany słownik angielski, także możemy sobie skanować i od razu zapytać o definicję jakiegoś słowa, które tam znajdziemy. Mamy też możliwość korygowania OCR-a, czyli jeżeli OCR nie jest w stanie rozpoznać jakiegoś znaku czy jakiegoś tekstu, jesteśmy w stanie go sami skorygować w bardzo prosty sposób, tak jak korygujemy zwykłe błędy ortograficzne w innych aplikacjach. No i też są funkcje eksportu. Możemy taki zeskanowany tekst wyeksportować do pliku audio bezpośrednio ze skanera, jakby, czy też funkcje nawigacji, które też ułatwiają nawigowanie na przykład po książkach. Tak? Jeżeli skanujemy książkę, mamy dostęp do stron, do różnych elementów, które sobie możemy oznaczyć takie, może to nie jest DAISY, ale prawie coś podobnego do DAISY.
6: Jeszcze w tym roku może warto też wspomnieć o nowych urządzeniach Braille'owskich, nowych Focusach.
5: Tak, to jest właśnie zupełna nowość. Focus 40 Blue i Focus 14. Są to nowe urządzenia, bardzo zmieniona jest po prostu obudowa, zmieniona konstrukcja. Urządzenia są mniejsze, lżejsze. Bardzo fajne pod względem estetycznym i takie przyjemne w dotyku. Nie wiem, czy Państwo oglądali już?
6: I tak, znaczy ja w 14 widziałem w Poznaniu w punkcie Altixu, a w 40 teraz oglądałem. No i kupiłem, pochwalę, że kupiłem 40
5: właśnie, jest
6: w końcu.
5: To
6: i czekam teraz na zamówienie.
5: Tak, monitor łączy się albo przez USB, albo przez łącze Bluetooth, więc możemy go wykorzystywać czy to z komputerem pod kontrolą JOS-a, czy jakiegokolwiek innego skinnera, czy też ze smartfonami. Z Apple, na Symbianie Windows, nawet na Androidzie. Także jest to bardzo fajne urządzenie, które też wyposażone jest w braille'owską klawiaturę, dzięki której mamy możliwość jakby dodatkowej obsługi, dodatkowego sterowania danym urządzeniem za pomocą poleceń wykonywanych właśnie z klawiatury braille'owskiej. Mamy wtedy pełny dostęp do wszystkiego. Tutaj na przykład na stoisku demonstrujemy JOS'a 14, tą polską wersję, którą już mamy z Focusem 40, a z 14 iPhone'a i wszystko fajnie działa. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie.
6: Jeszcze chciałbym zapytać o rzecz, która gdzieś tam Pana mocno interesuje, a która dzięki Panu tutaj w Polsce ostatecznie doszła do skutku. Mam na myśli, trochę zmieniając temat, Plextalka i jego polską wersję.
5: Tak? To chodzi o tą wersję PT.
6: Znaczy nie, mam na myśli w ogóle urządzenie Plextalk, Plextalk Pocket.
5: No tak, jest taka wersja Pocket, czyli PTP1, która jest zupełnie spolszczona, całkowicie spolszczona i jest bardzo dobrym urządzeniem. Ja bardzo optowałem za spolszczeniem tego urządzenia, bo jest to jedno z najlepszych, przynajmniej moim zdaniem, na rynku w tej chwili. Najstabilniejszych, najbardziej dopracowanych pod względem właśnie takiej ergonomii pracy, a również wyposażone w wiele fajnych, ciekawych funkcji, chociażby właśnie Wi-Fi, czyli połączenie z siecią, dzięki czemu możemy używać, słuchać radia internetowego, czy ściągać podcasty. W niektórych krajach jest również możliwość łączenia się z serwerem bibliotecznym i pobierania bezpośrednio na Plextalka książek, czyli po prostu wypożyczanie książek.
6: No, gdyby kiedyś to się udało z BCS integrować, to by była ciekawa funkcja.
5: Jest taka szansa, ale no, wymaga pewnych nakładów, pewnych prac, no i decyzji, tak i decyzji.
6: Jeszcze tak od razu zasugeruję, od razu tak, jeżeli kiedyś będzie pan z Plextalkiem rozmawiać, fajną funkcją by była też integracja sieciowa jakoś Plextalka z Dropboxem, że na przykład Plextalk po Wi-Fi, że można wrzucać też na Dropboxa i on i Plextalkiem po Wi-Fi to potem odczytać pliki na przykład. Taki dysk sieciowy, jakby coś takiego.
5: No tak, można by też coś takiego.
6: Sprawa. Tak jak na Kindle się mailem na przykład wysyła, nie? Że pliki gdzieś tam.
5: Ja myślę, że firma, producent Plextalków może być zainteresowana takimi rozwiązaniami, a ponieważ konkurencja na rynku istnieje, więc na pewno.
6: Istnieje, chociaż powiem szczerze, od 3 lat aż tak się nic nie zmieniło. Doksensy są jakie były. Victor Stream ma 5 lat, zobaczymy. No, Humanware to jest mocny gracz, więc pewnie coś też w końcu wypuszczą, ale aż tak teraz, no, w tym momencie.
5: Tak, ale wchodzą również rozwiązania takie uniwersalne, chociażby smartfony, tak? Czytniki. I to też jakby jest dużą konkurencją wobec tych urządzeń naszych. No najlepsi myślę, że się obronią, a dzięki temu my będziemy mieli lepsze urządzenia.
6: Ja myślę, że to trochę o to chodzi, że to jest akurat dobre, że na przykład taki NVDA się rozwija, w tym sensie, że kto, w większości osób taki NVDA, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy. A JAWS wtedy będzie no rzeczywiście dla takich osób, no osób wymagających czegoś więcej niż szybka, lekka praca skądinąd bardzo dobrego NVDA. Minus tu jest taki, że rzeczywiście no przez to programy takie jak JAWS, Windows tak samo mogą być albo droższe, albo się trudniej rozwijać, no bo na pewno mniej osób
5: to
6: będzie.
5: To znaczy konkurowanie z bezpłatnymi urządzeniami czy programami to nie jest konkurencja, to już jest po prostu zabijanie konkurencji. Tutaj nie da się konkurować, no bo jeżeli ktoś może dostać coś za darmo, to nie będzie kupował na pewno tego. A jeżeli firma nie będzie zarabiać...
6: Chyba, że będzie kupować właśnie jako świadomy użytkownik, który chce mieć specjalne funkcje, których nie będzie miał nigdy NVDA.
5: No tak, tylko że...
6: Tylko takich osób jest 10% może.
5: Tak, jeżeli spadnie ta sprzedaż drastycznie, no to po prostu producent może nie mieć środków na produkowanie nowych wersji. Ja myślę, że nie ma póki co takiego ryzyka. W Polsce jest jakoś tak, że tak jak powiedziałem, że JAWS jest wykorzystywany nawet przez tych użytkowników, którzy kupują JAWS-a, jest wykorzystywany naprawdę w niewielkim stopniu. Nie czerpią tych korzyści, które daje JAWS. Wielokrotnie słucham różnych komentarzy, różnych, no mam do czynienia z użytkownikami. Słucham nawet różnych podcastów, widzę, że ta wiedza jest naprawdę bardzo taka skromna.
6: No bo też to, no JAWS jest programem niełatwym, no i to jest to, że trzeba poświęcić, no to nie jest tak jak w jakimś tam się usiądzie i od razu wszystko gra.
5: Nie, ja myślę, że to chyba wynika bardziej z tego, to nie jest tak, że JAWS nie jest programem łatwym. JAWS jest naprawdę łatwym, tylko problem wynika z tego, że w Polsce nie wiem ile procent ludzi niewidomych pracuje. W Stanach Zjednoczonych ponoć 25% osób niewidomych pracuje, więc jeżeli ktoś potrzebuje jakąś funkcję wykonać, to on się jej nauczy, bo ma motywację. Jeżeli nie potrzebuje, że on potrzebuje po prostu sobie odebrać maila, to mu każdy screener wystarczy, tak?
6: No tak, to jest prawda.
5: I to jest chyba główna przyczyna tego, że my się nie uczymy, że nie chcemy. Druga przyczyna jest tak...
7: Muszę powiedzieć, to jest trochę zupełnie prywatnie w pewnym sensie, że ja akurat używam Windows, ale to jakby nie ma znaczenia jakby w tym momencie, no bo w zasadzie oba te screenery można, to jest dyskusja od wyższości świąt Bożego Narodzenia na świętami Wielkiej Nocy i odwrotnie. No w każdym razie ja od roku przeżył się na NVDA. Ja pracuję zawodowo w programie w tworzeniu muzyki i tworzę tą muzykę zarobkowo od jakiegoś czasu. No i nawet w takiej pracy zupełnie zarobkowej taka NVDA mi wystarczy, więc pytanie, czy to nie jest coś takiego, że ta NVDA jest po prostu coraz lepsza i już w tym momencie to nie jest tylko...
5: No to im darmowy program będzie lepszy, tym konkurencja będzie zupełnie... Nie będziemy mówili o konkurencji, tak?

0: by zainwestować w produkcję czegoś nowego. Jeżeli firma inwestuje środki, to chce też, żeby ta inwestycja się zwróciła. Jeżeli NV Access nie musi tej inwestycji zwracać, bo po prostu daje za darmo, tak? Bo to są środki z dotacji, no to nie ma problemu. Jeżeli JOS się nie sprzeda, bo ludzie nie będą kupować, to środki się nie zwrócą.
1: Ja to oczywiście wszystko rozumiem, ale ja tak jeszcze pod kątem takim użytkowym, ja myślę, że kwestia jest trochę taka, że NVDA przez swoją taką, ja wiem, że te porównania do końca nie mają sensu, ale no po chwilkę się pokuśmy. NVDA przez swoją taką lekkość jest bardzo, mimo wszystko bardzo taki się zrobił uniwersalny, a JOS, Window Eyes podobnie zresztą, być może to wynika z tego lobby i właśnie potrzeb amerykańskich. Właściwie co się zmienia w JOSie? To się głównie zmieniają jakieś rzeczy bardzo zaawansowane pod Office'a, a nie zmieniają się na przykład takie rzeczy jak responsywność i lekkość pracy.
0: A to trzeba właśnie porównać JOSa 14 z tym nowym syntezatorem.
1: Tak, wiem, jest to bardzo dobry skok, ale przyzna pan, że NVDA z SPIC-iem działa cudownie, jeżeli chodzi o lekkość, szybkość pracy.
0: Ja pamiętam czasy Hala i JOSa. Hala w wersji 3, 4 na przykład. Tak.
1: Też
0: i w porównaniu
1: szybciej.
0: Do JOSa to była rakieta. Ale dodano kilka innych nowych funkcji do Hala. Hal zaczął w końcu czytać internet i nagle się stał bardzo powolny. Nawet w stosunku do JOSa, który wcześniej był wolny.
1: A potem już był zmierzch Hala dla niewidomych.
0: Tak,
1: w sensie.
0: Ja myślę, że z czasem NVDA też obrośnie ilością nowych, dodatkowych funkcji. Będzie musiał zwracać na więcej parametrów uwagę, tak?
2: No czy i... będzie musiał, bo nie będzie musiał. Ja na przykład mam bardzo ciekawe w tej chwili porównanie. To jest zupełnie inna branża, to jest branża software'u do tworzenia muzyki. Mhm. Od paru lat powstaje program, nie jest darmowy, jest bardzo tani jak na tego typu program oczywiście. Mhm. I mam porównanie właśnie kilku programów obecnych na rynku od lat wielu.
1: Czyli jakichś tam Sunforge'ów pewnie, takich dużych.
2: Sonarów, jakichś Cubase'ów. Że o Protrusie nie wspomnę, właśnie do tego nowego programu, którym Reaper się nazywa. Mm-hmm. Program Reaper jest programem opracowanym przez niezależną firmę jakąś tam, która się jakby od paru lat dopiero jakby na rynku Pro Audio jakoś tam pojawiła. I teraz ciekawa rzecz. Praktycznie te same funkcje, które są robione w programach, których instalatory zajmują po 150-200 mega i są sprzedawane na płytach DVD, bo mają jeszcze jakieś pogodowe projekty, coś tam jeszcze. Same te programy są ogromne, potężne, one mają straszliwie zaawansowany wygląd. Miliony po prostu jakichś wodotrysków. I program, który kosztuje 4 razy mniej, zajmuje średnio 1,5 razy mniej mocy obliczeniowej przy takich standardowych funkcjach, takich prostych związanych z audio, jak załóżmy przystosowanie do audio do tworzenia trochę innych parametrach karty muzycznej, czyli ten resampling i tak dalej, jakieś odtwarzanie kilkunastu plików naraz i tak dalej, zajmuje mniej pracy obliczeniowej, instalator ma 6 mega. A funkcjonalnością
0: ale czy instalator ma 6 mega, czy cały pakiet ma 6 mega, już poza instalowaniem?
2: Instalator ma 6 mega, poza instalowaniem.
0: Bo są instalatory, które dociągają różne
2: inne
0: funkcje z internetu.
2: Nie, on nic nie dociąga. On nic nie dociąga.
1: No tak bywa, ja myślę, że to
0: tak
1: jest
0: bywa,
1: właśnie...
0: ja nie potrafię powiedzieć, ale skoro jest... istnieją i jedne, i drugie programy, i jedne, i drugie programy mają się jakoś skutecznie jakoś
2: nie,
0: rywalizują
2: znaczy,
0: na rynku.
2: Ja dążę do tego, że generalnie nie zawsze musi być tak, że program o dużej ilości funkcji musi się zacząć od razu jakoś tam... No,
0: nie. Mi nie chodzi o to, że duża ilość funkcji, tylko żeby jakaś funkcja mogła być skuteczna, to trzeba pewnie czasami sprawdzić ileś więcej parametrów, tak?
2: Tak.
0: I to powoduje, że jeżeli sprawdzamy 3 parametry, a sprawdzamy 6 parametrów, to generalnie to sprawdzenie trwa co najmniej 2 razy dłużej.
2: Efekt jest taki, że na razie NVDA i JOS i Windows się rozwija, zobaczymy co z tego będzie. Na razie JOS w Polsce i na świecie zdecydowanie przoduje w rankingach.
0: Zwłaszcza na świecie, bo tak powiedziałem, w Polsce raczej używamy go, ale naprawdę

0: nie wykorzystujemy go w takim stopniu, w jakim...
1: Tak, ale chodzi o użycie jako
0: proszę zrozumieć, że screen reader to nie jest tylko urządzenie czy program, który pozwala odczytać ekran, tak? On będzie tym sprawniejszy, im bardziej kompletną informację nam poda, tak? Jeżeli musimy użyć myszy, tak, żeby obejrzeć, co się dzieje wokół, żeby zrozumieć informację, albo mamy drugą sytuację, kiedy nie musimy, kiedy dostajemy od razu całą informację. Na tym polega właśnie skuteczność screenreadera, że my nie zastanawiamy się na tym, jak coś odczytać, tylko jak zrobić własne zadanie, tak? Czyli jak ty, Tomku, pracujesz z muzyką i zastanawiasz się, jak tutaj przesunąć tą ilość danych, albo jak je przetworzyć, tak, żeby uzyskać jakiś efekt, a nie co trzeba znaleźć wokół jakiejś kontrolki, żeby gdzieś tam coś kliknąć.
1: Nie, no to się zgadza oczywiście.
0: No właśnie. I screen reader, żeby tak działał, to musi rozpoznać też to otoczenie, tak? Wtedy musi więcej tych informacji przebadać, sprawdzić i to wtedy też zajmuje jakiś czas, więc mówię, jeżeli NVDA czy jakikolwiek inny program będzie chciał w ten sposób działać, no to siłą rzeczy będzie musiał więcej czasu też poświęcić na rozpoznawanie tego ekranu. Ja dałem przykład z tym HAL-em, tak? Kiedyś naprawdę to była rakieta w porównaniu do JOS-a, nawet do Window-Eye'a. Dzisiaj to jest nawet nie ma co porównywać, tak?
2: Dobrze, jeszcze na koniec, przepraszam, że tak się spieszymy. Zapytam jeszcze o Plextoka Pocket Linio. Czy on będzie spolszczany, czy nie?
0: Nie potrafię powiedzieć jednoznacznej odpowiedzi. Trwają negocjacje, trwają rozmowy. Trzeba tak naprawdę zbadać po prostu rynek, podjąć decyzję, czy to się będzie opłacało, czy nie. Ja wiem, że rynek jest już mocno nasycony. Nie wiem, czy będzie popyt na to. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, chociaż powiem, że to jest... kolejne ciekawe urządzenie.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
4: Nazywam się Michał Bałamut, jestem programistą w firmie Altix. No i odnośnie Eulera, w najbliższych miesiącach, najprawdopodobniej w styczniu, w sprzedaży pojawi się druga wersja Eulera.
2: A co to w ogóle jest Euler?
4: Euler...
2: Mówimy Euler czy Euler?
4: Raczej Euler.
2: Euler, jednak.
4: Tak. Euler jest... To znaczy pierwsza wersja Eulera była programem przeznaczonym głównie do translacji matematyki na Braille'a i Braille'a na wizualną postać matematyki. I za jej pomocą można było na przykład tworzyć w polskiej notacji matematycznej, w brajlowskiej, wyrażenia, które później osoby widzące mogły sobie drukować, oglądać na monitorze. Tak samo można było tworzyć, osoby widzące mogły tworzyć wyrażenia matematyczne w LaTeX'u i te wyrażenia były później tłumaczone na Braille'a. W drugiej wersji oczywiście będzie taka funkcjonalność, ale postanowiliśmy dodać też funkcjonalność translatora brajlowskiego. Czyli powiedzmy, że będzie to odpowiednik WinBraille'a, czy też nieco uboższa wersja Duxbury'ego.
2: Albo programu Braille dosowskiego.
4: Dokładnie tak, jest to następca programu dosowskiego programu Braille. Czyli można powiedzieć...
2: Przepraszam, że tak wejdę w słowo, czyli silnik tej translacji brajlowskiej to będzie to, co kiedyś Igor Wysłowicz opracował, tak?
4: Nie, silnik nie, musieliśmy nie. napisać o co podstaw.
2: W sensie reguł miałem na myśli, bo z tego co słyszałem, ten program Braille jest w pewnym sensie najlepszy do drukowania polskiego Braille'a.
4: Zasady, które zostały zastosowane w programie Braille, zostaną także zastosowane w drugiej wersji Eulera. Ale silnik napisaliśmy od podstaw, dlatego że chcemy także uwzględnić tłumaczenie innych języków. Będziemy mieć wsparcie na początku dla angielskiego, amerykańskiego, łącznie ze skrótami brajlowskimi, także dla angielskiego, brytyjskiego, dla niemieckiego i rosyjskiego.
2: Jak obsługa takiego programu będzie wyglądała? To jest, będzie jakiś specjalny interfejs, czy jakiś sterownik tylko do jakiejś wirtualna drukarka? Jak to w ogóle?
4: To znaczy aplikacja potrafi otwierać pliki powiedzmy w formacie tekstowym, w formatach używanych przez Worda, w formacie PDF i wtedy mamy do dyspozycji edytor, w którym możemy sobie edytować taki plik, zmieniać jego treść, zmieniać style, a całe opcje tłumaczenia ustawia się za pomocą stylów, czyli możemy sobie ustalić na przykład, że dany akapit jest pisany stylem nagłówka poziomu pierwszego i wtedy wszystkie nagłówki poziomu pierwszego mają być wyśrodkowane, zaczynać się na nowej stronie i tak dalej. No i po ustawieniu wszystkich parametrów uruchamiamy tłumaczenie na Braille'a. i wtedy w nowym oknie pokazuje nam się brajlowska zawartość dokumentu, którą również możemy sobie edytować, możemy wysłać od razu na drukarkę brajlowską. Obecnie obsługujemy drukarki Indexa, ale w przyszłości zamierzamy też dodać obsługę innych drukarek.
1: A do kogo kierowany jest,
2: tak, na przykład?
4: No, dokładnie tak.
1: A do kogo kierowany jest tego program?
4: No głównie do posiadaczy drukarek brajlowskich, szkół, instytucji, ale sądzę, że osoby indywidualne także będą w stanie z niego skorzystać. Szczególnie gdy pojawi się obsługa matematyki, którą zamierzamy wprowadzić mniej więcej w połowie przyszłego roku.
2: I wtedy można by było, a nie, to miałoby sens taki tekst wysyłać na linii, na jakieś brajlowskie, jakieś pakmejty, brajlsensy? Nie.
4: Znaczy na monitorze brajlowskim oczywiście można sobie czytać brajlowską przetłumaczoną formę dokumentu.
2: No tak. O cenach jeszcze pewnie nic nie wiadomo, bo to jest na razie...
4: Jeszcze nie wiadomo.
2: To oczywiście. Aha, czyli skoro będą te inne języki, to być może ekspansja na wschód i zachód.
4: Dokładnie, skoro... takie mamy plany.
2: Aha, no, ciekawe rzeczy. A myśleliście Państwo, bo to też by nie było głupie, chociaż na pewno o wiele bardziej pracochłonne, wersja... Ja wiem, że to w Polsce nie ma takiego znaczenia, ale wersja na macOS, na Apple'a.
4: Technologia, którą użyliśmy do stworzenia tej aplikacji, niestety wyklucza zastosowanie na Apple. Na innych systemach operacyjnych w ogóle. Tylko Windows wchodzi w grę. Znaczy chodzi głównie o edytor, który został zastosowany w programie. Jest to kontrolka, którą zakupiliśmy i jest dostępna tylko pod Windows.
2: A to będzie program samoudźwiękowiony, czy po prostu?
4: Nie, ale jest dostępny. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby był dostępny dla screen
2: reader. To nawet lepiej.
4: Jeżeli... Dokładnie tak.
2: Rozumiem. I to będzie jakoś jak z aktywacją też pewnie nie wiadomo jeszcze.
4: Aktywacja internetowa.
2: Aha. Czyli program...
4: W oparciu o jakieś parametry komputera sprzętowe.
2: No to jak tak ładnie opowiadasz, że myślę, że się kiedyś zgłosimy na jakieś podcasty, może coś będziesz chciał.
4: Jak najbardziej zapraszam.
2: Bo myślę, że program jest...
4: Gdy już aplikacja będzie gotowa, jak najbardziej.
2: A skoro tak rozmawiamy, to... Pewnie z racji tego, że tu stoisz na stanowisku, nie miałeś okazji, ale udało się tobie coś zwiedzić na wystawie, coś obejrzeć?
4: Nie, jeszcze niestety nie. Dzisiaj mam zamiar po południu pochodzić po stoiskach.
2: Wiem też, że od jakiegoś czasu jesteś użytkownikiem Androida.
4: Zgadza się.
2: Jak w ogóle oceniasz dostępność obecnie Androida, system 4.1, 4.2 i w ogóle ten rynek urządzeń głównie dotykowych, no bo tym się kiedyś używałeś iPhone'a, teraz Android, no tak. Więc jak się na to zapatrujesz?
4: iPhone'a miałem jakieś 3 lata temu, szczerze mówiąc, nie przypadł mi specjalnie do gustu, sprzedałem go po kilku tygodniach. Dokładnie tak.
2: Byłeś chyba pierwszą osobą w Polsce, która, no chyba, na pewno,
4: niewykluczone,
2: która publicznie napisała recenzję iPhone'a z VoiceOver, to był sierpień 2009 roku.
4: No to znaczy od tej pory iPhone rozwinął się dosyć znacznie, jednak poprawiono większość niedoróbek, które wtedy mi doskwierały. No i iPhone jest obecnie, jeśli chodzi o telefony dotykowe, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Ale Android ustępuje mu, co prawda, ale nie ustępuje wiele i też rozwija się bardzo szybko. Sądzę, że jest już jak najbardziej możliwy do codziennego używania. Można spokojnie sobie poradzić. Oczywiście w wersji 4.0 co najmniej, bo wcześniejsze niestety nie są jeszcze tak dobrze dostępne.
3: Tyflo Podcast.
5: Nazywam się Michał Kijewski, jestem z firmy Lumen. Jesteśmy między innymi przedstawicielem firmy Koba Vision z Belgii. Firma zajmuje się dosyć takimi powiększalnikami z troszeczkę wyższej półki, które oferują troszeczkę więcej niż normalne powiększalniki, czyli między innymi one, co najważniejsze, potrafią, oprócz tego, że powiększają, potrafią też mówić. Ten producent też ma w swojej ofercie urządzenie, które nazywa się Easy Reader. Jest to swojego rodzaju, nie używając tutaj nazw konkurencji, ale jest to maszyna czytająca, czyli skaner połączony z programem OCR, dzięki któremu uzyskujemy po przeskanowaniu kartki, słyszymy ją na głos. I można to też dodatkowo nagrać potem do nośników zewnętrznych, pendrive'ów, ulubionego dyktafonu na przykład. Natomiast powiększalnik Vocatex występuje w kilku wersjach. Te wersje dzielą się na, po pierwsze, wersję standardową i plus. Wersja plus ma możliwość podłączenia do komputera. czyli to urządzenie może służyć jako powiększalnik mówiący, tam jest w środku też tuner telewizyjny i oprócz tego też może służyć jako komputer, czyli w jednym miejscu mamy całe kilka urządzeń. Dodatkowo te dwa urządzenia występują w różnych wersjach, różnych rozmiarach monitorów. Najmniejsza to jest 20 cali, potem jest 32 cale i 37 i 26 cali też, przepraszam. No i Vocatex jest na tyle ciekawym urządzeniem, że oprócz tego, że mówi wszystko to, co widzi, ma też podświetlony i udźwiękowiony cały panel kontrolny. Czyli co nie przyciśniemy na panelu, urządzenie nam mówi, co zrobiliśmy, czyli my od razu słyszymy, co robimy. Czyli jeżeli przekręcamy pokrętło powiększenia, no to słyszymy od razu większe, mniejsze w ten sposób. To jest też urządzenie, to jest też w wersji HD, co istotne, czyli jakość obrazu jest naprawdę wysoka. Mamy, jeżeli chodzi właśnie, wracając do powiększalnika, przy maksymalnym powiększeniu to urządzenie rozpoznaje ruch, czyli jeżeli widzi, że przesuwamy tekst, automatycznie zaczyna podążać za naszym punktem uwagi. Czyli nie musimy tutaj za każdym razem naciskać klawisza skanu, on po prostu na bieżąco rozpoznaje pozycję i w momencie, kiedy przesuwamy ten tekst, tak jak powiedziałem, zaczyna nam mówić. I robi to w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, w 18 różnych językach, w tym polskim. Są tam głosy firmy Nuance, natomiast docelowo producent też teraz ma umowę z firmą Acapella, czyli po polsku mamy do wyboru Scansoft Agatę oraz Acapella Ania. No i jeszcze takie ciekawe rozwiązanie tego powiększalnika jest właśnie, wracając do tunera telewizyjnego, nawet tuner telewizyjny tak naprawdę to jedna rzecz. Przez to, że mamy złącze HDMI w tym urządzeniu, możemy podłączyć sobie na przykład Apple TV do tego urządzenia i wtedy mamy nawet tuner telewizyjny, który mówi, jako że Apple TV ma w sobie wbudowany, tak jak zresztą wszystkie inne urządzenia Apple'a, ma program VoiceOver, czyli wszystko to, co zmieniamy, jakiekolwiek wartości, cały czas słyszymy, jak VoiceOver nam podpowiada, co się dzieje. Czyli możemy teoretycznie wejść sobie, odczytać fakturę używając powiększalnika, przeczytać, jaka to jest kwota, przyłączyć się na komputer, wejść do banku, zapłacić tą fakturę i jak skończymy, włączamy sobie Apple TV i odsłuchujemy sobie naszego ulubionego podcastu, czy oglądamy film. Także dosyć takie ciekawe, wszechstronne urządzenie, które może być takim generalnie kinem domowym, tak jakby wręcz, dla osób słabowidzących.
6: Ile kosztują te powiększalniki mniej więcej?
5: Z racji tego, że to jest rzeczywiście taka wyższa półka, Vocatex w wersji takiej podstawowej, czyli ta, która nie łączy się z komputerem i ma 20-calowy monitor, kosztuje 19 999, czyli 20 tysięcy bez złotówki. Natomiast w wersji już takiej najbardziej rozbudowanej, działającej z komputerem, i z monitorem 37 cali, czyli ten już największa wersja, to było, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 25 tysięcy.
6: Poza tym jeszcze jakieś nowości takie w tym roku?
5: Tak, także mamy tutaj do zaprezentowania, tak jak wspomniałem, urządzenie Easy Reader w nowej wersji. Jest ona prawie o połowę lżejsza, waży niecałe 3 kilo, jest zasilana akumulatorem, także możemy to sobie przenieść. To jest nadal skaner A4, natomiast dodatkowo do tego urządzenia można podłączyć kamerę zewnętrzną, tak? Czyli mamy kamerę, pod kamerą kładziemy tekst, przyciskamy klawisz i skanuje. Natomiast skaner zawsze jednak będzie miał ten plus, że nie mamy jakichś dziwnych cieni, tekst jest zawsze ostry, dzięki temu mamy mniej błędów. Urządzenie Easy Reader w nowej wersji robi coś ciekawego, że nie czeka na przeskanowanie całej strony, tylko skanuje i jak rozpozna pierwszy blok tekstu, już zaczyna mówić. W międzyczasie skanuje resztę, przetwarza i w momencie, kiedy kończymy już czytać ten pierwszy blok tekstu, reszta tekstu już na nas czeka, możemy to odsłuchiwać. I można to zapisać w trzech różnych formatach do nośników zewnętrznych. Jako TXT, jako MP3 oraz jako JPG. Czyli takie dosyć ciekawe urządzenie. No i właśnie dzięki temu, że możemy sobie do nośnika zewnętrznego zapisać jako TXT, możemy to sobie wrzucić do jakiegoś dyktafonu, którego używamy, który ma tak jak dzisiejsze urządzenia typu Milestone albo BookSense, czy też czytak, potrafią już odtwarzać dokumenty TXT. Czyli wrzucamy sobie tekst do skanera, skanujemy, nagrywamy na nasz odtwarzacz przenośny i jedziemy w podróż.
6: Coś jeszcze?
5: No potem to już mamy najróżniejszy wachlarz drobnego sprzętu. Nasz monitor brajlowski Brailex Trio jest teraz w nowej cenie. Kosztuje 14 500 zł.
6: A jak to się stało, że to nagle tak się udało cenę zmniejszyć?
5: Tak, nagle tak.
6: Czyżby na programy samorządowe?
5: Tak, różnica w cenie rzeczywiście jest istotna. Ja tutaj ubłagałem producenta, żeby zrobić co może. Ze swojej strony też po prostu zrobiłem symboliczny ten dochód tak, z tego urządzenia, żeby jak najbliżej sprostać tym rygorystycznym wymaganiom, natomiast nadal to nie jest te 12500, które dają na tego typu sprzęt. Natomiast na monitor brajlowski tej klasy 40-znakowy, to jest to wyśmienita cena. Tym bardziej, że Pappenmeier jest to firma, która ma już doświadczenie prawie 40-letnie w tworzeniu urządzeń brajlowskich.
6: Ale trzeba też przyznać, że od dawna nie wypuścili nic nowego. Te Pappenmeiery są mocno stacjonarne i mam wrażenie takie ciężkie już obecne.
5: Czyli tutaj raczej mówimy większość klientów firmy Pappenmeier to są klienci, którzy kupują 80, 60, czasami 40-znakowe linijki na zachodzie. Chodzi o to, że Pappenmeier generalnie, tak jak kiedyś 2 lata temu panu pokazywałem stanowisko dla inżyniera dźwięku.
6: I tak.
5: Chodzi o to, że Pappenmeier robi specjalne aplikacje, czyli pisze specjalny skrypt do na przykład programu JAWS, który przystosowuje na przykład program księgowy, czy też ten program muzyczny, który pokazywałem, i sprzęża to razem z komputerem i linijką brajlowską, czyli mamy bardzo dużą kontrolę nad tym, co robimy, czyli bardziej mówimy o stanowiskach pracy, czyli oni robią stacjonarne stanowisko pracy i szkolą osobę niewidomą do tego, żeby właśnie została zatrudniona na danym stanowisku.
6: Także jest to jakoś na polski grunt przeszczepiany? Znaczy ten skrypt, coś tam jest jakoś lokalizowane, czy raczej nie planuje się takich?
5: Jest to możliwe. Tutaj raczej z racji tego, że mówimy o właśnie przystosowywaniu bardzo takim już
6: zindywidualizowanym.
5: Indywidualnym, dla indywidualnego klienta, czyli tutaj raczej owszem, można stworzyć pakiet, który potem można dalej oferować, ale bardzo często na przykład mamy do czynienia z osobą, która używa jakiegoś programu księgowego, jakiś subjekt, czy coś innego, czy opera, czy coś. Wtedy przystosowuje się na przykład ten program, czyli pisze się skrypt specjalnie pod ten program i wdraża się to z daną osobą, dla danej osoby w danym biurze, tak? Natomiast Pappenmeier z takich rzeczy przenośnych to jest właśnie linijka Brailex Trio. Natomiast tak naprawdę w zeszłym roku wyszła najnowsza seria linijek Brailex. Są teraz już robione z jednej solidnej bryły aluminium. Jest to nawiercane, czyli jakby wyrzeźbiona jest powierzchnia w środku aluminium, która jest obudową dla całej linijki. Także to są bardzo, bardzo solidne urządzenia.
6: Czym się jeszcze różnią? Czy koncepcja ta sama?
5: Koncepcja jest mniej więcej ta sama. Dodano jeszcze jeden klawisz sterujący, czyli do tej pory mieliśmy nad każdym każdym punktem brajlowskim, czy raczej nad każdą komórką brajlowską, mieliśmy pojedynczy routing key. Teraz mamy podwójny. Jeden dla, przepraszam najmocniej, nie pamiętam teraz jak to było, ale chyba jeden jest dla lewego klawisza myszki, a drugi dla, chyba sprowadza kursor w dane miejsce. Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić dokładnie, bo jeszcze nie miałem do czynienia z tą najnowszą wersją, ale chodzi o to, żeby dać jeszcze większą kontrolę.
6: Podwójne kursory routingu są.
5: Natomiast dodatkowo zrobili coś ciekawego jeszcze, że wszystkie te routingi można sobie zaprogramować dla danego użytkownika, czyli kombinacja routingów na przykład komórki 1 i komórki 4 przycisniętych razem równa się na przykład włączenie Outlooka. Kombinacja dwójki i trójki równa się Internet Explorer. W ten sposób możemy te klawisze zaprogramować, dzięki czemu nie musimy chodzić po pulpicie i szukać skrótów. Robimy to po prostu z poziomu linijki brajlowskiej.
6: A wielkość, waga linijki zmalała, bo te linijki były jak na 40-znakowe monitory ciężkie, one około kilogram ważyły kiedyś, tam 900.
5: Tak, to teraz jest, też myślę, że to jest zbliżone, one chyba są troszeczkę lżejsze, ale tak, rzeczywiście solidny. Pappenmeier wyróżnia się też wśród konkurencji tym, że ma 3-letnią gwarancję, także, a oprócz tego te linijki, no ja mam z doświadczenia, widziałem użytkownika, który działa na takiej linijce ponad 20-letniej i nadal działa bez zarzutu. Także to jest naprawdę coś, co trudno zepsuć. Jest klasa w klasie po prostu, sama w sobie.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
7: Reprezentujemy spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych. Ja się nazywam Krzysztof Teśniarz i jesteśmy tutaj, prezentujemy nasze produkowane przez nas urządzenia, całą serię urządzeń, które są już znane, czyli czytaki, od czytaka NPN-a do najnowszego modelu czytaka z radiem, czytaka plusa z radiem. To są właściwie trzy modele. Czytak NPN, ten już znany od wielu lat. Od nowego roku będzie też ten czytak NPN lekko zmodyfikowany. Funkcjonalnie będzie bardzo podobny, ale będzie obsługiwał kartę SD zamiast Compact Flash, które były do tej pory. I model taki, który jest od 2007-2008 roku produkowany, czyli Czytak Plus, wzbogacony o radio i trochę nowa konstrukcja. Udźwiękowiony również Iwoną, czyli w obsłudze bardzo podobny do poprzedniego modelu Plusa, którego już wiele osób zna. I jeszcze nasz nowy produkt, który będzie wchodził do sprzedaży tutaj na przełomie roku, to jest udźwiękowiona ładowarka do akumulatorków niklowo-wodorkowych, akumulatorów typu RAM i niklowo-kadmowych, no, z różnych rodzajów, od tych tradycyjnych R3 do R20, czyli cztery rodzaje. Czterokanałowa, mikroprocesorowa.
1: To może tak, bo w zasadzie o czytaku chyba nawet w kilku wersjach były jakieś podcasty.
7: Były, tak.
1: Także o czytaku w zasadzie użytkownicy, czy w zasadzie...
7: No tyle tylko z tą nowością.
1: Słuchacze Tyflo Podcasta.
6: A ja, ciekawe tak, jest... a jeszcze zanim może o tej ładowarce, ja tylko zapytam, ja wiem, że oczywiście to jest temat stary i że gdzieś tam pewnie nic tu się nie zmieni, ale czy kiedyś w ogóle jest jakaś szansa, że ten format czytakowy będzie jakoś na zasadzie umów sprzedawany i możliwy do implementacji w innych urządzeniach? Czy Państwo zdecydowanie tego nie planują?
7: No, my jesteśmy otwarci, tylko musimy... No, teraz zrobiliśmy taką możliwość, że można na komputerze posłuchać książki czytakowej przez takie urządzenie, które się podłącza przez USB, takiego małego czytaka. No, to jest jedna forma, że można na komputerze. Wiadomo, że zabezpieczenie jest sprzętowe, czyli zawsze, żeby odtwarzać książki, wymagany jest jakiś tam fragment sprzętu. Natomiast w innych urządzeniach, jeżeli będą spełnione warunki akceptowalne dla wszystkich stron, to nie ma przeszkód. No, tylko, że
1: tak
7: to...
1: ciekawości, ten czytak USB ile kosztuje?
7: On teraz kosztuje 700 zł.
6: Czyli rozumiem, że to jest tak, że gdyby jakaś, powiedzmy, firma chciała, to może się do Państwa zgłosić i Państwo udostępniają warunki finansowe i techniczne, jakie musi tam spełnić dany podmiot, na przykład, wymyślam, produkujący tam, nie wiem, Blackstocka, Kajetka, coś tam, czy jednak nie ma takiej możliwości, no bo minęło 6-8 lat od zaprezentowania czytaka i jak dotąd, no niestety żadne urządzenie, ani software, ani program, ani urządzenie żadne fizyczne, niestety takiej możliwości nie daje. A powiem szczerze, gdyby Państwo też jako stowarzyszenie Laris przecież produkuje książki, których nigdzie indziej nie ma w wersji audio, gdyby takie książki było, nawet można było kupić, były jakoś w tej wersji szyfrowane i były odtwarzane przez inne urządzenia, to ja myślę, że to też by nie był głupi model biznesowy dla Państwa tak przyszłościowo. No,
7: porozmawiać zawsze można, także my jesteśmy tutaj otwarci. No tylko mówię, muszą być spełnione warunki, bo my musimy wydawcom też zapewnić bezpieczeństwo, że ich wydawane książki będą udostępniane osobom niewidomym. Jest to temat bardzo trudny, jak panowie wiecie, i jeśli chodzi o dokumenty tekstowe, też są różne tutaj podejścia. Niektórzy zabezpieczają DRM-em, niektórzy nie.
6: Że w tym roku wydarzył się niesamowity boom w książkach elektronicznych, bo masa wydawnictw już rezygnuje z DRM-u i właściwie większość tych dużych wydawnictw ma książki w EPUB-ie ze znakiem wodnym. No ja mam masę pieniędzy w tym roku na książki elektroniczne.
7: Tak.
6: Księgarnie są raczej dostępne.
7: Tak.
6: Także no to jest coś niesamowitego, co się w tym roku
7: wydarzyło. Ja myślę, że to jest przyszłość, tylko że mi się tak wydaje, że na wydawcach wymusza bardziej rynek użytkowników czytników książek takich masowych.
6: Oczywiście.
7: Ten zabezpieczony DRM-em można tak na dobrą sprawę tylko na PC-cie pod Windowsem odtworzyć, bo trzeba odpowiednie oprogramowanie zainstalować. Natomiast na tych wszystkich.
6: No nie, albo autoryzować czytnik tam, bo też niektóre czytniki mają.
7: No, ale niektóre właśnie.
6: DRM-em.
7: No, ale niektóre, ale dla osób nie. Ale to mam wrażenie.
6: Nic z tego nie mają.
7: Ja tam mam wrażenie, że ten rynek osób niewidomych dla wydawców nie jest aż taki duży i no już tak. Takie prawa rynku są, że to, że jest ze znakiem wodnym EPUB, to jest bardziej właśnie wynikiem tego, że jest coraz więcej czytników użytkowych na masowym rynku. Natomiast wracając do tego tematu, to no, jesteśmy otwarci, no porozmawiać zawsze można, są jakieś możliwości, tylko no, trzeba dojść do porozumienia, także no, trudno tutaj o szczegółach by było rozmawiać.
1: Natomiast sobie miałem pytanie o tym nowym Państwa produkcie, o tej ładowarce do baterii, ponieważ do tej pory był w zasadzie co jeden taki produkt sprzedawany przez inną firmę.
7: Tak.
1: I kosztował, no, 700 zł mniej więcej.
7: No, nasz będzie zdecydowanie tańszy, od razu mówię.
1: A jaki to będzie?
7: Ceny ostatecznej nie ma, ale chcemy, żeby była to cena taka przystępna dla przeciętnego użytkownika, natomiast przy takiej skali działalności no, trudno mówić tutaj o cenach. Są panowie, znacie ceny sprzętu. To
1: ale jakiego rzędu, powiedzmy, można się spodziewać kwoty?
7: No, myślę, że ostateczną cenę ogłosimy teraz. To na pewno będzie to dużo taniej niż ceny obecnie tego typu urządzeń na rynku. Także nie chciałbym tutaj kwoty nie mogę na dzisiejszy dzień podać, ale myślę, że w najbliższych dniach kwota taka padnie i nie będzie. Nie. Myślę, że będzie cena konkurencyjna.
1: Natomiast jakimi, można powiedzieć, możliwościami ta ładowarka będzie się jakby cechować?
7: Znaczy ona jest, bo produkt już jest gotowy, jest już seryjnej, jakby przygotowany do seryjnej produkcji, jest produkowany już właściwie. Cztery kanały niezależne ładowania, bardzo nieodbiegający od typowych tego urządzeń na rynku. Prawdziwa procesorowa ładowarka z kontrolą, z zabezpieczeniami, z kontrolą temperatury, z kontrolą czasu ładowania, z zabezpieczeniami przed przeładowaniem. Ma cztery niezależne kanały, ma też wyświetlacz dla osób słabowidzących, bardzo wyraźny, też może być przydatny. Oprócz tego wyczuwalną klawiaturę, osoba niewidoma może spokojnie się tym bez problemu posługiwać. Cztery kanały, na których możemy ładować na każdym dowolny akumulator z obsługiwanych typów, czyli niklowo-wodorkowy, niklowo-kadmowy lub RAM. I rozmiary też od tej najcieńszej 3A, czyli R3 do R20 na każdym kanale.
1: A jakie informacje będzie można o takim, jakie informacje o akumulatorze będzie można z takiej ładowarki wyciągnąć, albo co będzie można jakby z nią zrobić?
7: Rozumiem, że naładować lub rozładować. Dwie rzeczy można zrobić z akumulatorem.
1: No. jak powiedzmy widziałem to urządzenie, to jeszcze mówię, że to jest akumulator o typie jakimś i tak. Czas ładowania.
7: Tak, tylko że on podaje rzeczywisty czas ładowania. Ładowarka nie wie tak naprawdę, żeby ładowarka wiedziała, jaka jest pojemność akumulatora, to trzeba by ją było maksymalnie rozładować, naładować i zmierzyć prąd, jaki został w nią wtłoczony, jak brzydko mówią, czyli ile prądu przyjęła ta ładowarka. I wtedy można mówić o pojemności. Natomiast...
1: A Państwa ładowarka oferuje taką możliwość?
7: Nie. My możemy ją rozładować jak najbardziej do końca, możemy naładować i podajemy czas ładowania. I teraz użytkownik musi być trochę świadomy, jak proces ładowania przebiega, czyli musi wiedzieć, jakiego typu ma ogniwa, i po czasie ładowania zorientuje się, czy proces ładowania, czy jest naładowana w pełni, czy komunikat, jeżeli ogniwo jest uszkodzone, że coś się w czasie ładowania stało, bo na przykład mamy już zużyte ogniwo i próbujemy naładować, to taki komunikat będzie głosowy, że jest uszkodzone ogniwo.
1: Ale mamy mamy informację o tym, na przykład w takim razie, bo jeżeli chcemy zmierzyć prąd ładowania, pojemność akumulatora, to musimy znać prąd ładowania chociażby.
7: Tak. Są trzy prądy ładowania, od 300 do 900 mA. My to przypisaliśmy do takich opisowych, czyli od ładowania wolnego, ładowanie normalne i szybkie. Wolne to jest 300 mA, normalne 600 i szybkie 900. I teraz w zależności od pojemności akumulatora, jaki ładujemy, trzeba taka dobrać prędkość. Im mniejszy akumulator, tym powinno się ładować mniejszą prędkością. No taka jest ogólnie zasada. Akumulatory teraz, jak wiemy, to te najmniejsze mają w granicach tam 800-1000 mAh, a te największe nawet dochodzą do 9000-10, ale to już naprawdę te R20 takie największej pojemności. Także w tym zakresie możemy wszystkie akumulatory naładować.
2: Dobrze.
1: Coś jeszcze, ciekawostki? Jakieś produkty, które...
7: Planujemy dalej rozwijać tego czytaka. No, planów jest dużo, tylko że to wszystko czasowo, wiecie panowie, jak to jest.
2: Najbliższy plan, coś wiadomo, coś...
7: Chcemy rozwijać formaty tekstowe właśnie, o EPUB-a, może HTML-a. HTML, no chyba wydaje mi się, że EPUB będzie, patrząc na to, jak twórcy tego standardu w niego jakby inwestują, że go upowszechniają, wydaje mi się, że to będzie przyszłość książki
2: EPUB
7: cyfrowej.
2: To jest de facto taki pół, to jest taki HTML, CSS, tak. Wszystko razem.
7: Zlipowany jeszcze dodatkowo. Tak. Wygląda, może wyglądać groźnie na początku, jak się do tego temu przyjrzeć, to jakby nie ma nic w tym nadzwyczajnego, po prostu tylko...
2: Tak.
7: Ale forma myślę, że o tyle dla nas, jako dla użytkowników i dla osób niewidomych jest to o tyle pocieszające, że będzie on masowy i dzięki temu miejmy nadzieję, że będzie dużo książek. I to jest bardzo... No to jest niesamowita wygoda, jeżeli my sobie kupujemy książkę, tak jak pan o tym wspomniał, może ja sobie ostatnio też dwie książki kupiłem. Kupuję książkę normalnie w księgarni
2: działa.
7: I ona działa.
2: Więc właśnie.
7: I nic nie muszę robić. Tak. I chciałbym, żeby w czytaku była też taka możliwość. Nagrywam EPUB-a na kartę SD, naciskam klawisz i ona zaczyna mi odtwarzać. Nie? Także chcemy tego EPUB-a, tylko oczywiście EPUB-a ze znakiem wodnym, żeby nie z DRM-em.
2: No, wiadomo.
7: Tak, no to oczywiście. No, ale mam nadzieję, że w ogóle zauważyłem, że już powstają nawet takie księgarnie, które sprzedają książkę pod warunkiem, że ona ma znak wodny. Jakąś taką jedną ostatnio kupowałem książkę i tam było takie zastrzeżenie jakby właścicieli tej księgarni. Także no, dla nas pocieszająca chyba informacja. Nie?
8: Ja nazywam się Konrad Łukaszewicz.
9: Tak, nowy Bryson U2, który wszedł w tym roku do produkcji, do naszej oferty. To jest rozwinięcie poprzedniej konstrukcji Brysonsa Plus. Jest to w tej chwili najmocniejszy i najbardziej rozwinięty notatnik brajlowski na świecie. To jest notatnik brajlowski, który posiada wszystkie właściwie funkcje obecnie dostępne, czyli posiada 32 GB flashu, to jest jedna z unikalnych funkcji. Posiada 1 GHz procesor, posiada GPS-a wbudowanego, posiada wbudowany kompas, radio, bezprzewodową transmisję, czyli Wi-Fi, Bluetooth. Posiada również transmisję ethernetową, czyli łącze ethernetowe. Ma wbudowany wibrator, ma wbudowany czujnik położenia. Także jeśli chodzi o hardware, to jest bardzo mocno rozwinięte urządzenie. Ma poprawiony dyktafon, poprawiony to audio, Także jest rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzęt, jest bardzo dobry. Jeśli chodzi z kolei o oprogramowanie, to oprogramowanie się cały czas rozwija. W tej chwili mamy wersję 7, która jest od paru dni właściwie dostępna. Jeszcze tam poprawiamy różne rzeczy. Ta wersja 7 przychodzi w jedną z rzeczy takich unikalnych, to jest tak, 3 syntezatory. Czyli mamy syntezator Nuance'a dwujęzyczny, angielski i polski. Mamy SMP wbudowany w środek, polski. Mamy również w tym nowym w sensie 3 komunikatory, czyli mamy Google Talk, mamy Twitter i mamy Messengera wbudowanego. Oczywiście przeglądarka, internetowa poczta elektroniczna i tak dalej. Jest kilka prostych gier. Jest również Google Map wstępnie przy połączeniu internetowym. Także jest nawigacja przed GPS-em możliwa w pewnym zakresie. Ale to są wszystko, mówię, rzeczy nowe, bo my to oprogramowanie 7 z Google Mapami dostaliśmy niedawno. Jeszcze nawet w Google nie mieliśmy możliwości dobrze przetestować wewnętrznym produktem. Także to jeśli chodzi o Bryce. Okay, mamy bardzo ciekawą taki, no, linijkę notes, czyli Braille Jam, 40-znakowa linijka, która jest o tyle fajna, że bardzo konkurencyjna cenowo. Ma możliwość robienia notatek i podstawowe funkcje notesu, takie jak terminarz, takie jak kalendarz, stoper, minutnik, prawda? No i oczywiście możliwość robienia notatek. Działa również z iPhone'em 6.0, z iOS-em 6.0, jak to zewnętrzny monitor wireless'owy, jak to wiatura. Działa z NVDA, działa z Windows'ami i Joe'ami.
6: No z NVDA tym nowym, dopiero też od niedawna z NVDA, tak, tym, bo tak. Jeszcze jak artykuł pisaliśmy, to niestety jeszcze z NVDA
9: tak
6: były problemy.
9: Tak,
6: wtedy jeszcze właśnie, tak, to są rzeczywiście pewne nowości.
9: No tak, bo to jest wszystko nowe, prawda? To się wszystko dosyć płynnie rozwija. Teraz sterowniki do NVDA muszą być zainstalowane do odpowiedniej wersji NVDA, żeby to wszystko działało. Ale już tak, no z iPhone'em to nawet pewnie tutaj moglibyśmy pokazać, chociaż iPhone w tej chwili jest skonfigurowany bardziej z Kony, czyli z tą małą jako 12-znakową.
6: To jest jakiej firmy?
9: Baum.
6: To jest Baum, też Baum, aha.
9: Nie też.
6: Znaczy też, tak.
9: Jest Baum.
6: Droga strasznie ta 12-ka. No Baum w ogóle jest bardzo drogi.
9: No Baum jest drogi, no to jest kwestia też materiału, z którego to jest wykonana. Obudowa jest zrobiona z takiego aluminium specjalnego, także to jest dosyć solidne, no ale niestety drogi. No ale jeśli chodzi o Edge'a, Edge jest tani, relatywnie, bo jeśli chodzi o 40-znakową linijkę z funkcją notesu, która umożliwia czytanie plików tekstowych, pisania plików tekstowych, 12 tysięcy niecałe, to jest bardzo dobra cena za tą linijkę. Zwłaszcza, że ma łącze Bluetootha i USB i tak dalej, także to jest pełne funkcjonujące urządzenie, a nie jakaś tam, powiedzmy, tam okrojona wersja. Zrobiliśmy bardzo duże postępy w kajetku jeszcze, także to kajetek w tej chwili zaczyna być rzeczywiście, moim zdaniem, najlepszym obecnie odtwarzaczem Daisy na świecie. Nie boję się tego powiedzieć, bo ponieważ porównywaliśmy z odtwarzaczami Daisy, które mamy w ofercie, takim jak BookSense, DrySense, Victor, mieliśmy Victora, prawda, i tak dalej. To kajetek ma wiele unikalnych funkcji, które tamte urządzenia w ogóle nie mają, nawet się do nich jakby nie zbliżają.
6: To znaczy?
9: No na przykład bardzo rozbudowany system zakładek w Daisy. I zakładki, które mają możliwość nadawania etykiet, nadawania notek tekstowych, nadawania notek głosowych, zaznaczeń, ale to może nie jest jeszcze tak bardzo unikalne, bo zakładki cykliczne byłyby również w Wiktorze, tak? A zaznaczenia były również w sensie, ale sposób obsługi tych zakładek, czyli to, że my chodzimy po liście i odtwarzać możemy tylko określone fragmenty tych zakładek, prawda? Czyli na przykład etykiety tylko, bez numeru. Możemy odsłuchiwać tylko nagrania, które zrobiliśmy, prawda? Albo odsłuchiwać tylko notki, które zrobiliśmy przy tych zakładkach, albo odsłuchiwać tylko zaznaczone teksty. No to powoduje to, że na przykład kajetek używany podczas nauki, jeżeli mamy podręcznik Daisy, tak? I w tym podręczniku Daisy na przykład zaznaczymy tylko daty, które nas interesują, to możemy wywołać funkcję, która odczyta nam cyklicznie tylko te zaznaczenia, prawda? Podając nam daty w kółko i możemy się ich łatwo nauczyć. No, przez godzinę na przykład może powtarzać nam w kółko te rzeczy, których powinniśmy się nauczyć. Prawda? Tak samo, także tam jest wiele takich funkcji zrobionych, których nie ma innych odtwarzaczach. Okay. Podobnie dyktafon ma wprowadzone automatyczne regulacje wzmocnienia, to też jest funkcja dosyć unikalna w stosunku do dyktafonów, takich jak są w Buxensie, Victorze, prawda, czy konkurencyjnych urządzeniach. Czyli on automatycznie wzmacnia dźwięk, jeżeli ktoś, wykładowca, którego nagrywamy, na przykład wykład, prawda, odchodzi od nas, to dźwięk jest automatycznie wzmacniany. Jeżeli się zbliża, to dźwięk jest automatycznie ściszany, prawda? Mhm. Także to są funkcje, których nie mają inne urządzenia, które ma kajetek. Nie? Także no tutaj cały czas my dodajemy te różne. Oczywiście Daisy ma możliwość nawigacji we wszystkich elementach, które w tym Daisy występują, również po tekście, czyli po słowach, po znakach, po frazach, no, tam możemy chodzić po nagłówkach, oczywiście różnych poziomów, ale również możemy wchodzić po tekstowych odpowiednikach, jeżeli tekst jest do tego Daisy, prawda, dołączony. To często nie ma, ale często jest. Także ja mówię, zakładka, jeżeli my słuchamy książki jako beletrystyki, to nam te zakładki są niepotrzebne. Ale docenimy moc tych zakładek, jeżeli będziemy przeglądać, robić albo opracowania na temat jakiejś pozycji, jakiejś książki, albo będziemy się uczyć czegoś. Bo wtedy te zakładki spowodują, że będziemy mieli dostęp do tych wszystkich informacji bardzo selektywnie wybranych. No, mówię nam taki przykład, prawda, że uczymy się na przykład jakiejś definicji na fizykę, mamy podręcznik do fizyki, zaznaczamy definicję, prawda, na przykład przyspieszenia, zaznaczamy czy tam wzór na drogę, zaznaczamy i każemy i mówimy kajetkowi, znaczy włączamy, żeby te zaznaczenia były odczytywane w kółko i kajetek w kółko je powtarza. Jeżeli dojdziemy do zaznaczenia, mówimy, ale chcemy dodatkowy opis, naciskamy klawisz skrótu i skaczemy do książki, do tej pozycji, gdzie jest ten zbiór, tak, do tego miejsca i możemy sobie książki przeczytać dokładniejszy opis tego, no i tak dalej. No, pola zastosowań jest dosyć dużo. Nie mówiąc o tym, że możemy mieć ustępy do ustaw i tak dalej, pozaznaczane. Mamy bardzo dużo funkcji chodzenia po zakładki, w sensie, że zakładki w kajetku to jest osobna funkcja, lista zakładek i w tej liście zakładek możemy chodzić chronologicznie po tych zakładkach, prawda? Możemy też wyłączać i włączać różne elementy, które są z nimi związane, żeby je odsłuchać. Albo jednorazowo, albo cyklicznie.
6: Jak długo obecnie, ile godzin może audio odtwarzać kajetek obecnie?
9: Kajetek obecnie odtwarza około 16 godzin. W zależności od ustawień może być dłużej, nie? Ale to jest 16-17 godzin.
6: I nagrywanie dalej do Wave'a czy do MP3?
9: Nagrywanie jest do Wave'a i nie zamierzamy tego zrobić.
6: Rozumiem.
9: Dlatego, że jeśli chodzi o ich długość nagrania, to praktycznie jest to nieograniczone. Kajetek obsługuje karty do 32 giga, prawda? W związku z tym, jeżeli my chcemy wykonać wielogodzinne nagranie, to jest to możliwe. Prawda? Nawet w Wave'ie. Nie musimy tego kompresować do MP3. Natomiast jeśli chodzi o obsługę tego nagrania potem, jest znacznie wygodniej to robić, jeżeli jest Wave, niż MP3. Wchodzenie, przewijanie i tak dalej, no bo to jest nieskompresowany plik. Tak? Na razie nie zamierzamy przejść na MP3, chyba że będzie jakaś taka konieczność w przyszłości. Ale na razie nie mamy takich planów. Mamy natomiast inną ciekawą funkcję, którą kajetek ma i o której nie ma żaden inny notes brajlowski, to jest funkcja terminala. No nie takiego terminala, jak jest terminal w linijce brajlowski, tak? Tylko pełny terminal do komputera zdalny, czyli mamy i syntezę, i klawiaturę.
6: Tak? A, czyli to już działa?
9: Tak, po Bluetoothie to już działa.
6: Aha.
9: Także my możemy obsłużyć komputer z klawiatury, będąc w pewnej odległości od niego, tak? Możemy mieć wszystko, czyli jak sobie możemy oczywiście słuchać książki, ale możemy przerwać tą książkę i sobie sprawdzić maile, tak? Jakie przyszły na komputerze, albo zobaczyć, przejrzeć coś w internecie. Będę znowu wrócić do słuchania książki, tak? Także on daje, jakby ktoś zapytał, jaki system mamy w kajetku. No taki jak mamy w komputerze. Jak mamy O7, to Windows 7, nie? No, prawda, trochę z uśmiechem. Mamy dostęp do tego systemu pełen, tak? Przez kajetkę.
6: No tak.
9: Mamy pełen office, nie tylko jakiś tam mobile office, tylko pełen office, taki jak mam w komputerze, no?
6: Ale edytor w kajetku to jest jakiś taki tekstowy do plików,
9: tak,
6: taki...
9: Jest, ale mam podstawowe funkcje. Mam możliwość pracy na dwóch dokumentach, kopiowania fragmentów dokumentów z jednego do drugiego, szukanie tekstów wstecz, w przód, prawda, rozpoznawanie, znaczy uwzględnianie dużych liter, małych liter i tak dalej. No to czytanie zamarkowanego tekstu, czytanie do końca, no takie podstawowe funkcje, które są potrzebne osobom niewidomym. Tam nikt nie wprowadza justowania tekstu, prawda? Bo to nie o to chodzi. To jest dla osób niewidomych, a nie urządzenie do, jako word processor do tekstów i z wydrukami, prawda? Bo to robimy jakby na komputerze, tak? K1 jest wtedy terminal i robimy, używamy Worda 2010-7, którego tam mamy.
6: Nowością jest też Windows 8, który chyba wczoraj miał premierę.
9: To pan Darek, który tutaj jest, Głoskowicz, mógłbyś powiedzieć na ten temat.
10: Darek Głoskowicz z ECE. Ja zajmuję się programem Windows przede wszystkim. I rzeczywiście wczoraj miała miejsce premiera Windows w wersji 8. Premiera polska będzie tak szybko jak to możliwe, ale myślę, że nie później niż do końca stycznia przyszłego roku.
6: Czyli chyba szybciej niż w ostatniej wersji.
10: Zdecydowanie szybciej, dlatego że zmian od strony lokalizacyjnej jest mniej, a poza tym za tymi najistotniejszymi starałem się podążać w całym cyklu beta prywatnym wersji. Co nowego? Nowe jest przede wszystkim obsługa systemu Windows 8 z pełną obsługą tych nowych elementów, które Windows 8 nosi, czyli ekranu startowego, aplikacji, nowoczesnych aplikacji, dostępnych aplikacji. Jeszcze do końca nawet nie wiem, jak to Microsoft przetłumaczył na polski. W razie po angielsku to są Modern Apps i Accessible Apps. Obsługa Internet Explorera 10, zarówno pod Windowsami 8, jak i 7. Przy okazji Internet Explorera jest przebudowywany tryb przeglądania w Windowsie. Taka najbardziej dostrzegalna zmiana to jest to, że tryb przeglądania automatycznie wyłącza się tam, gdzie jest niepotrzebny, czyli w momencie, kiedy na przykład tabulatorem skoczymy do pola edycji w formularzu, albo jeżeli otworzymy stronę, a tam już kursor będzie migał.
6: Czyli coś, co w JOSie już od dawna był automatyczny tryb formularzy, coś takiego, właśnie z czałką na przykład naciskało, znaczy się przechodziło z pustego wiersza czy z tekstu na pole edycyjne, to mógł to pole LVDA też chyba zresztą, to pole edycyjne uaktywniać, jakby od razu...
11: To
6: można włączyć albo wyłączyć.
10: Tak, nie mówię, że tutaj jest to po raz pierwszy... To jest w ogóle nowość w skali
6: tak,
10: świata,
6: ja też o tym nie mówiłem.
10: I chyba jest to zgodne z oczekiwaniami jednak ogółu użytkowników, zwłaszcza tych, którzy współpracują z osobami widzącymi, bo największą bolączką zawsze było to, że osoba widząca siadała do komputera z Windowsem i nie mogła wpisać nic w Google, w pole wyszukiwania, bo był tryb przeglądania włączony, a od kliknięcia myszką się nie wyłącza. No teraz się wyłącza. Przy czym to jest tak, że jeżeli przeglądamy stronę przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i wtedy trafimy, na przykład skaczymy od kontrolki do kontrolki, to tryb przeglądania nam się jeszcze nie wyłączy. Natomiast skacząc na przykład tabulatorem i wejdziemy w pole edycji czy w jakiś inny element interaktywny formularza, to tryb przeglądania nam się wyłączy automatycznie. Następna duża rzecz to jest obsługa interfejsu Java Access Bridge, czyli udostępnienie poprzez ten standard programów w środowisku Java działającym, czyli na przykład OpenOffice albo SPSS-a. Potem następna rzecz to jest umożliwienie pracy Windowsa bez sterownika ekranu. Dotychczas, jeżeli sterownik ekranu był niezainstalowany, źle zainstalowany, coś nie działało, no to Windows w ogóle nie mówi. W tej chwili działa w ograniczonym zakresie, to znaczy takim, w którym niewykorzystywany jest OSM, Optical Model, czyli model ekranu. Czyli nie mamy na przykład możliwości skakania myszką po elementach na ekranie, ale jeżeli z klawiaturą poruszamy się po aplikacji, to wszystko jest normalnie czytane. Czyli w ograniczonym zakresie bez sterownika ekranu może działać, co generalnie otwiera nam, przybliża nam moment, kiedy wreszcie w wersji polskiej będziemy mogli mówić o Windows Mobile, czyli wersji na pendrive'ie Windowsa. Jeszcze mamy do przeskoczenia jeden próg, czyli zapis aktywacji nie na dysku komputera, a na pendrive'ie. Ale mam nadzieję, że i to się da jakoś dającej się przewidzieć w przyszłości przeskoczyć. Natomiast otwiera to możliwość obsługi trybu awaryjnego. Bo Windows w tej chwili w trybie awaryjnym również gada. Jest niestety jedno ograniczenie wersji nieamerykańskiej, mianowicie zabezpieczenie przez kopiowanie nie pozwala uruchomić mu się w wersji pełnej w tym trybie awaryjnym, a jedynie w trybie demo, czyli po pół godzinie trzeba zestartować maszynę. No i jest jeszcze kilka takich rzeczy małych, a cieszących, na przykład sytuacja taka, kiedy ktoś wyciszy po prostu komputer albo ściszy go do zera, bo usiadł ktoś widzący do komputera, który gadał, mu przeszkadzało, więc wyłącza kartę dźwięku. Prawda? Znaczy nie to, że kartę dźwiękową, co dźwięk w komputerze. Windows przy uruchomieniu automatycznie włącza dźwięk, jeżeli jest wyłączony, i podgłaśnia do połowy głośności, jeżeli jest ściszona do zera. Co jeszcze? Pomoc zdalna została wzbogacona o możliwość przesyłania plików między komputerami i płynnego kopiowania zawartości schowka z jednego komputera na drugi. No i jeszcze wracając na chwilę do spraw internetowych, Windows obsługuje teraz większość technik wnoszonych przez ARIA, czyli tą specyfikację technik polepszających dostępność stron internetowych. Także zarówno takie rzeczy jak landmarki, jak Live Regions, czyli takie regiony aktywne, które twórca strony może wskazać screenreaderowi, że ta informacja, która się pojawia, ma być na przykład czytana tam z różnym priorytetem przerywania normalnego toku mowy automatycznie.
6: Do dzisiaj właśnie nie rozumiem, na czym do końca polegają te regiony. Czy wiem, że coś takiego jest, ale jakby do końca nie rozumiem, o co w tych regionach właśnie chodzi.
10: No jak sobie wyobrazimy na przykład stronę podającą na żywo notowania giełdowe, prawda? To dzięki tej technologii ARIA twórca tej strony może wskazać screenreaderowi, które obszary ma on czytać i jakby z jaką
6: automatycznie, bez względu jakby, rozumiem.
10: Bo tam jest kilka stopni do określenia, że to albo ma być po prostu wplecione w to, co on mówi, albo w ogóle przerwać to, co on mówi, odczytać to, co się pojawiło.
6: I tym można sterować, to już zależnie od screenreadera, jakie tam są opcje, ile
10: przede wszystkim tym steruje twórca strony.
6: Aha, czyli to już rozumiem, to się to jakby taki HTML5 już
10: tak,
6: jakby.
10: Tak. Aha. To są generalnie te zagadnienia. Czyli dynamiczne strony, takie, które nie ładują się w całości, tylko jakieś ich części się zmieniają pod wpływem działań. Poza tym możliwość nawigacji po stronie na przykład strzałkami. Tak jak gdy mamy dynamiczne wyszukiwanie w Google włączone, to bez screenreadera strzałkami góra-dół przechodzimy po poszczególnych wynikach wyszukiwania. I tutaj te rzeczy są... Można też przy pomocy tych technik odwrócić, zmienić kolejność miejsc, w które skacze tabulator na stronie. Czyli linki, powiedzmy, są rozmieszczone w jakiejś kolejności, ale tabulator nam skacze w jakiejś innej. I teraz Windows respektuje to zarówno w trybie przeglądania, jak i przy wyłączonym trybie przeglądania. Przedtem było tak, że jak był wyłączony tryb przeglądania, no to działała przeglądarka sama jako obsługa strzałek, jako obsługa tabulatora, a teraz dla tabulatora, w przypadku trybu przeglądania Windows to obsługiwał. Teraz tabulator oddaje Windows przeglądarce. strzałek nie oddaje pod strzałkami, czy ta treść.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, możliwe, że do protokołu. Czy są jakieś odtajnione, że tak powiem, plany na temat tego, co jest w zasadzie już w całej, no nie całej, w większości konkurencji, czyli na przykład OCR?
10: Na przykład OCR, prace nad tym trwają.
1: I tyle można jadąc.
6: Wersja 9 może.
10: Znaczy ja się tutaj z OCR-em spotkałem z jednym niebezpieczeństwem. Spotkałem się z ludźmi, którzy na przykład kupowali Jaws'a z OCR-em i nie kupowali już FineReadera. A mi się wydaje, że to jest gruba pomyłka, bo FineReader jest do czegoś innego.

0: No właśnie, to było miejsce, w którym raczej ja bym podejrzewał się, że to FineReader był potrzebny. Także tutaj a propos tego OCR-a, taka drobna uwaga, że właśnie nie przeceniać tego.
1: A nie, no to jasne.
0: Natomiast, my to wiemy, prawda?
1: Natomiast w kilku sytuacjach OCR miałem funkcjonowanie w czasie z VDA-ami. Uratował kilka rzeczy, znaczy uratował. Pozwolą mi obywać się bez oka.
0: No tak, bo instalator totalnie nieosemny. Są aplikacje, które tak renderują tekst, że nie jest w inny sposób dostępny z ekranu, jak poprzez OCR. Jest jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy by chcieli tego Window-Eye'a wypróbować, albo może przenieść się na niego z innych screenreaderów. Jest teraz dołączana standardowo jako opcja. To jeszcze nie przetłumaczyłem tego na polski, po angielsku to się nazywa Insert Key Layout. To jest mapowanie, takie mapowanie klawiszologii Window-Eye'a, które jest plus minus zgodne z JAWS-em i z NVDA. Przy czym tutaj jest to trochę głębiej, bo problem zgodności klawiszowej Window-Eye'a i JAWS-a rozbijał się w przeszłości głównie o to, że JAWS miał ten sam zestaw klawiszy do obsługi myszki, czyli kursora JAWS i kursora. I przełączało się między dwoma trybami. Mm-hmm. A w Window-Eye'ie było
2: oddzielny zawsze.
0: Mm-hmm. Więc teraz ten dodatek pod tytułem Insert Key Layout zapewniał również kompatybilność w tym zakresie. Czyli przełącza, te same klawisze obsługują w zależności od trybu albo PC kursor, albo wskaźnik myszy. Także gdyby ktoś chciał się na tego Window-Eye'a zgłosić, albo przynajmniej próbować, to nie musi się nowej klawiszologii uczyć, tylko przy instalacji jest taka możliwość w Window-Eye'ie 8 wyboru tego układu klawiszy zgodnego z innymi screenreaderami i wtedy jest to proste.
3: To jest Tyflo Podcast.
2: Nazywam się Patryk Faliszewski.
4: I przyjechałeś na konferencję Reha for the Blind in Poland, organizowaną przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
2: No oczywiście.
4: I po raz pierwszy przyjechałeś na konferencję?
2: Nie, to będzie już mój w sumie trzeci raz.
4: Aha. I jakie wrażenia? Udało ci się odwiedzić już wszystkie stoiska na wystawie?
2: Nie wiem, czy wszystkie, na pewno te głównie mnie interesujące w tym wypadku pod kątem monitorów brajlowskich.
4: Tak. I jakie komentarze? Jak byś to podsumował?
2: Ogólnie całej konferencji, czyli ogólnie co do wszystkich dwóch dni. Przede wszystkim, no, kiepska organizacja. Nie oszukujmy się. Organizacja, w mojej opinii, jest kiepska. Samej konferencji. Wystawa jest troszeczkę lepsza, aczkolwiek trafiłem też na ślady niekompetencji. Generalnie czegoś podobnego się spodziewałem, aczkolwiek przesiedziłem sobie cenniki monitorów brajlowskich, czyli tego, co mnie interesowało, porozmawiałem sobie troszeczkę z panem z Freedom Scientific.
4: Czego się dowiedziałeś z panem, od pana z Freedomu?
2: Zapytałem grzecznie i delikatnie, jednakże aczkolwiek, dlaczego SAPI 4 nie jest wspierany na 64 bitach. Dostając w odpowiedzi coś w rodzaju One Peace, One Love i jednoczmy się wszyscy, nie każdy może mieć wszystko. Zdecydowaliśmy, że nie będzie SAPI 4 na 64 bitach, ponieważ nie było na to zapotrzebowania, nie było na to requestów. Więc jeśli do mnie napiszesz, tu prywatna sugestia w moim kierunku, możemy coś w tym kierunku zrobić, ale od razu mówię, że może to spowodować, że to będzie opcjonalna i płatna rzecz.
4: A monitory brajlowskie? Co Ciebie interesowało konkretnie?
2: Monitory brajlowskie, no z racji tego, że moja Alva, no to już jest leciwa, to po prostu coś na zamianę. Coś około 40 znaków lub więcej, niekoniecznie z Bluetoothem, a na zamianę.
4: I co? Pewnie fokusy nowe oglądałeś?
2: Fokusy nowe, Assist 40.
4: Zero Braille.
2: No i Braille Edge.
4: I Braille Edge, tak.
2: Braille Edge'em się gdzieś tam zainteresowałem.
4: Który to by się najbardziej monitor podobał z tych trzech monitorów? Który to by się najbardziej podobał?
2: Wyglądem to tak średnio jest w zasadzie co opisywać. Mi bardziej chodzi o pracę, a tego nie miałem jak przetestować tutaj, wiadomo. Zapytałem się odnośnie Sary, urządzenia lektorskiego w Freedomie.
4: Przed chwilką ty też w prywatnej rozmowie mówiłeś, że byłeś na stanowisku MPN-u i oglądałeś nową ładowarkę do baterii, którą prezentują. Jak się podobało tobie to urządzenie?
2: Samo urządzenie, nawet jeśli się podoba, bo nawet mi się podoba, to według mnie jest o jakieś 30% za drogie.
4: A ile ono ma kosztować? Nie wiemy chyba jeszcze.
2: Nie wiadomo. Mówię.

0: są plotki, że około 350 zł.
1: Czyli jakąś połowę tej ładowarki, którą karetek bodajże sprzedaje. Jakoś nie, bo tam chyba za 700 zł ileś tam...
2: Ja słyszałem plotkę, że około 200 zł.
1: A proszę, to...
0: No, 200 brzmi lepiej niż 350.
1: No tak.
0: W każdym razie, o ile sama ładowarka jest mikroprocesorowa, ma 4 niezależne kanały, czyli wygląda na wszystko ładnie, pięknie, o tyle pani, która ją miała, nie wiedziała w zasadzie o niej nic i na pytanie o prądzie ładowania usłyszałem długą ciszę i huk wystawy.
2: Mieliśmy szczęście, bo przyszedł do nas Krzysztof Teśniarz i powiedział, że prądy ładowania są następujące. 300, 600, 900.
0: To też ładnie.
2: I można je wybierać sobie z menu.
0: Z menu, bo cała ładowarka, przypomnijmy, jest mówiąca.
2: Tak. I wczoraj Rolab mówił, że można sobie podmieniać własne sample i aktualizować firmware przez USB.
1: Aha, no to Rolab musi koniecznie przetestować tą ładowarkę.
0: Ładowarkę i zrobić podcasta.
1: Tak.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Kolejne 3 pozycje w menu narzędziowym programu JOS. Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Dzisiaj postaram się przybliżyć 3 pozycje, ponieważ składników w tym menu narzędziowym jest sporo, w związku z powyższym postanowiłem podzielić to na krótsze odcinki, żeby materiał nie był ciągły, trudny wtedy do przeszukiwania istotnych kwestii, które chcielibyśmy znaleźć. Na początek będzie 2 pozycja z tego menu. Pierwszą już omówiłem w poprzednim materiale. I 2 pozycja jest to menedżer scalania. Menedżer scalania służy nam do tego, by przyłączyć do nowszej wersji JOS-a. Na przykład ktoś zainstaluje sobie wersję JOS-a o numerze 11 i ma jakieś ustawienia już powprowadzane w wersji 10. Bezproblemowo przyłączy te ustawienia do wersji 11. Oczywiście nie wszystko się tam przypisze, dlatego że jeżeli porobiliśmy jakieś zmiany dotyczące sposobu użytkowania klawiszy, ewentualnie zmienialiśmy coś w skryptach, takie informacje nie będą dodane. Natomiast podstawowe rzeczy, no na przykład używaliśmy skryptów do gadu-gadu, tlena, powinny się nam bezproblemowo przypisywać. Wejdźmy teraz na pulpit.
6: Windowsem, pulpit, widok, JOS menu, narzędzia pod menu, JOS, narzędzie scalania, N.
5: Ponieważ jestem w wersji JOS-a 10, w związku z powyższym nie mam co przypisywać do scalenia, ale pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Naciskam teraz Enter.
6: Enter, zamykam menu, widok folder lista, mój komputer, 2048, wybierz katalog źródłowy, okno dialogowe, wybierz, która wersja JOS zawiera pliki źródłowe do scalania. Na pasku stanu naciśnij Insert plus Page Down, widoczna jest ścieżka do katalogu źródłowego, wersja JOS pole kombi, 0 elementów.
5: I tutaj jak słyszycie jest wersja JOS 0 elementów, dlatego że nie mam wersji 9.0 zainstalowanej na dysku i po prostu nie ma co ta wersja przyłączyć do siebie. Gdybym użył teraz wersji 11, którą mam na dysku, ale jest anglojęzyczna, bo nie ma jeszcze spolszczenia, ustawienia te, które mam w JOS-ie 10, wybrane syntezatory, wybrane monitory brajlowskie, byłyby się przypisały z automatu po wybraniu...
6: Tab, przeglądaj, kropka, kropka, tab, ok, przycisk.
5: Po tym byłoby dodane to do ustawień JOS-a w wersji 11. Oczywiście... Wiadomo, nie byłoby spolszczenia, czyli tylko te zmiany, które tyczą syntezatora typu kropka, przecinek, byłyby czytane później, natomiast niestety zawartość ekranu byłaby czytana z angielska, czyli nie pulpit, a desktop i tak dalej, i tak dalej. Czyli do tego to ta opcja nam służy. Ponieważ nie mam nic tutaj do przypisania, w związku z powyższym nie zrobię OK.
6: Tab, anuluj przycisk. Spacja.
5: Anuluję to. Teraz idziemy ponownie do menu narzędziowego.
6: DOS menu kontekst, narzędzia podmenu. DOS, narzędzie scalania. Menedżer syntezatorów i Braille'a. B.
5: Menedżer syntezatorów i Braille'a. I teraz jak to otworzę, to będę miał wszystkie syntezatory w rozwijanej liście, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do Windowsowskiego eksploratora plików, w drzewku. I będą tam wszystkie wybrane przeze mnie syntezatory, a w drugim poziomie będą wszystkie monitory brajlowskie, które byłyby użytkowane przeze mnie. Ewentualnie jest możliwość tu w tym miejscu dodawania urządzeń. Więc teraz, żeby to zademonstrować, naciśniemy sobie Enter.
6: Enter. Zamykam menu. DOS Manager syntezatorów i Braille'a, okno dialogowe. Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych syntezatorów i monitorów brajlowskich. Aby dodać lub usunąć urządzenie z listy, używaj przycisku dodaj, usuń lub edytuj urządzenia. T1 drzewo. Syntezatory mowy zamknięty. 1 z 2.
5: Jak słyszymy, syntezatory mowy zamknięte. Rozbijamy to strzałką.
6: 0. Syntezatory mowy otwarty. 4 elementów.
5: I teraz, jakie ja mam syntezatory?
6: 1. Eloquence Software. 1 z 4. SAPI 5. RealSpeak Solid Rezd domyślny. Readboard dla Windows.
5: I to są wszystkie syntezatory użyte przeze mnie. I teraz, gdybym miał jeszcze jakiś, który bym chciał dodać, przeszedłbym sobie tutaj na...
6: Tab. Właściwości urządzenia edycyjne. Tab. Dodaj. Usuń lub edytuj urządzenia. Kropka, kropka, kropka, przycisk.
5: I gdybym miał jakieś urządzenie, które chciałbym dodać, jeżeli chodzi o syntezę mowy, nacisnąłbym to.
6: Spacja. Wybierz typ urządzenia, okno dialogowe. Wybierz typ urządzenia, które chcesz dodać, edytować lub usunąć. Syntezatory mowy, opcja zaznaczone. 1 z 2. Tab. Dalej przycisk.
5: No i będzie przycisk dalej.
6: Spacja. Wybierz syntezator, który chcesz dodać lub edytować. Wybierz komponenty, okno dialogowe. Wybierz syntezator, który chcesz dodać lub edytować. List 1, lista. RealSpeak Solid Rezd zaznaczone. 1 z 11. Accent External niezaznaczone. Apollo 2 niezaznaczone. Braille and Detalk Access 3. Detalk. Detalk. Double Talk L. Kernote Gold Test. Triple Talk. Triple Talk. Tab. Opis edycji. Tab. Wstecz przycisk. Tab. Dalej przycisk. Tab. Anuluj przycisk. Spacja. Dodaj. Usuń lub edytuj urządzenia. Kropka, kropka, kropka. Przycisk. Tab. Zamknij przycisk. Tab. T1 drzewo. Readboard dla Windows. 4 z 4. 0. Syntezatory mowy otwarty. 4 elementów. Syntezatory mowy zamknięty. Monitory brajlowskie zamknięty.
5: To samo mogę robić z monitorami brajlowskimi. Jeżeli to rozwinę, mam aktywny jeden, który przypięty jest do komputera w tej chwili.
6: Monitory brajlowskie otwarty. 2 elementów. 1. Brak monitora. 1 z 2.
5: Taka pozycja zawsze jest.
6: Patrz, ma to display domyślny.
5: I ten mam ustawiony jako domyślny. Miałbym jeszcze na przykład Focusa, albo jakąś Alwę, albo coś. Mógłbym tutaj w tej chwili skorzystać z tego samego przycisku.
6: Tab. Właściwości urządzenia edycyjne do odczytu typ Braille, nazwa FSB. Tab. Dodaj. Usuń lub edytuj urządzenia. Kropka, kropka,
5: z tego
6: kropka,
5: przycisku bym skorzystał i wówczas mógłbym dodać kolejny monitor i ustanowić go urządzeniem domyślnym. Ponieważ nie mam innego, w związku z powyższym wchodził w to już nie będę, dlatego że pokazałem na poprzednim przykładzie, z czego można tam wybrać ewentualnie. W związku z powyższym wydaje się, że na tyle byłoby wystarczyło.
6: Tab. Zamknij przycisk.
5: I teraz robię zamknij, dlatego że nic nowego nie dodaję.
6: Spacja.
5: I to jest menedżer syntezatorów i Braille'a. Kolejna pozycja, karty dźwiękowe. Dodano to w wersji 10.0 i jest to bardzo wygodne. Jeżeli mamy w komputerze zainstalowane dwie karty dźwiękowe, ja w tej chwili mam trzy, dwie wmontowane do obudowy i trzecia, na której dokonuję nagrań, można sobie tutaj bez żadnych problemów zmienić przesyłanie sygnału dźwiękowego z programu JAWS na wskazaną kartę. Jak to robić? Idziemy do menu narzędziowego.
6: JAWS menu kontekstowe. Narzędzia podmenu. JAWS narzędzie scal. Manager syntezat. Karty dźwiękowe podmenu. Domyślna karta dźwiękowa systemu Windows D.
5: Z reguły tak jest, że jeżeli mamy kartę dźwiękową, to któraś z nich jest kartą domyślną systemową. W moim przypadku ustawiona jest domyślna Realtek Audio HD. No, nie mam w tej chwili jej zaznaczonej, jak widać, bo gdybym, jak przejdę strzałką w dół...
6: Realtek HD Audio Output zaznaczone. R.
5: Tą zaznaczyłem. Dlatego, że przy podłączeniu karty kolejnej
6: SB Live Audio 500000 S Lexicon Alpha in / Out L.
5: I o tej karcie mówię, jeżeli bym wybrał teraz domyślną, to mogłoby się zdarzyć nagle, że system potraktowałby tą kartę jako najpóźniej instalowaną, jako domyślną. W związku z powyższym wybieram zawsze kartę Realtek Audio HD. Jeżeli mamy taki spis kart w tym miejscu, wystarczy jedną z nich potraktować Enterem i natychmiast syntezator przechodzi na daną kartę, a na drugą kartę możemy podpiąć sobie głośniki i słuchać ewentualnie muzyki, czegoś innego, zgrywać coś na przykład, co hałasuje, a nie bardzo mamy ochotę, żeby to słuchać na słuchawkach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wygodna opcja.
6: Tak.
5: Ponieważ skończyliśmy to zagadnienie, wychodzę z tego Escape'em, bo tutaj musiałbym coś zrobić.
6: Escape, zamykam menu.
5: No i to są trzy kolejne pozycje. Teraz przejdziemy ponownie na menu narzędziowe.
6: Windows M, pulpit, JAWS, menu, narzędzie, JAWS, narzędzie, manager synte, karty dźwiękowe, manager konfiguracji, C.
5: Kolejna pozycja to jest menedżer konfiguracji i tej pozycji poświęcę osobny materiał, dlatego że tam jest bardzo dużo składników, które należy omówić dosyć dokładnie, gdyż często zdarza się tak, że użytkownicy JAWS-a mają problemy z ustawieniami, a to chcą, żeby im były czytane wielkie litery, tak jak oni by sobie wymyślili, a to zmiana języków, bo nagle się okazuje, że strona internetowa jest źle napisana, używany kod anglojęzyczny, JAWS spotyka coś takiego i nagle syntezator, mimo tego, że tekst jest polski, zaczyna nam czytać angielskim syntezatorem mowy. Czyli tutaj w tym menedżerze konfiguracji dokonujemy różnego rodzaju ustawień, takich, które później po zapisaniu będą skutkowały dla całego programu.
6: Menedżer klawiatury K.
5: Menedżer klawiatury są to...
6: Enter.
5: Proszę bardzo, co jest?
6: Zamykam menu. Default.jkm, menedżer klawiatury JAWS, lista, default, 29128, destinator console, dictionary manager, lista, Eudora, 30, lista, EXTRA, 30, lista, Firefox, 34, lista, frontpage, 35128.
5: Nie będę tego wszystkiego przechodził. Tutaj mamy wypisane wszystkie aplikacje, które posiadają skróty klawiszowe. I tak na przykład w pakiecie Word, w poprzednim spolszczeniu tegoż programu, który obecnie używam, był błąd wynikający już nie ze spolszczenia, tylko po prostu dokładnie przetłumaczono to, co przygotował producent. Okazało się, że nie dało się użyć prawego altu w celu wpisania znaku diakrytycznego w języku polskim. Dlatego, że wtedy przechodziliśmy do opcji widoku w MS Office 2007. Jakieś dziwadła się pojawiały. W związku z powyższym wybrać należało wtedy pakiet Word, tutaj z tej listy, przejść na skróty klawiszowe tam używane i stosowny skrót klawiszowy usunąłem, żeby nie było pokazywanego widoku. Usunie się to, zapisuje się i od tej pory problemów z tym nie mam. Czyli tutaj można ewentualnie dokonywać jakichś zmian w skrótach klawiszowych, które byłyby nam przydatniejsze niżeli są, bo może coś trzeba usunąć, bo coś nam koliduje z jakimiś aplikacjami, jak producent oprogramowania się pomyli. No, biorąc pod uwagę, że w anglojęzycznych tekstach nie ma znaków diakrytycznych dla tamtejszej społeczności, użycie takiego skrótu klawiszowego jest jak najbardziej zasadne, natomiast w naszym przypadku trudno sobie wyobrazić, jeżeli ja potrzebuję wpisać literę E, iżbym nie nacisnął skrótu klawiszowego Alt i E albo Alt N. Tutaj w zasadzie co do tego, to tyle bym miał do powiedzenia, dlatego że w detale jak się tworzy komendy klawiszowe i tak dalej, no to już jest sprawa pisania skryptów i tak dalej.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Czwartek, 14 dzień sierpnia 2025 roku, to mamy w kalendarzu, na zegarze godzina 19 minęła, a my zaczynamy ostatnie w tym tygodniu nasze spotkanie na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
8: Dobry wieczór Państwu, albo na dzień dobry chyba jeszcze, bo jeszcze słońce tak. świeci. Jeszcze słońce świeci i jest gorąco. W każdym razie no, bardzo ciepło. Witam Państwa, może tak.
7: I dziś będzie o radiu. Dziś będzie o radiu.
8: Będziemy demonstrować radio.
7: Cóż to za radioodbiornik?
8: Będziemy demonstrować radio firmy Sanjin albo Sangean, tak się to pisze, tak jest to napisane. Sangean, Sanjin, może DPR-65, Digital Portable Radio. I może troszeczkę słów o firmie Sanjin. Może taką terminologię przyjmijmy. Firma Sanjin powstała w 1974 roku na Tajwanie i odpowiedzialny był za tę firmę z początku oficer tajwańskiej armii, oficer radiokomunikacji. Firma bardzo szybko odniosła sukces, produkując pierwsze radia na tak zwane fale krótkie i tak zwane fale amatorskie. Ja się tam do końca nie znam, wybaczcie. A potem od 1980 roku zaczęła prowadzić produkcję odbiorników konsumenckich. Oczywiście nie zaniechając produkcji odbiorników tych krótkofalowych, tych takich jakby troszkę specjalistycznych. W 1987 roku podbiła rynek amerykański. Flagowym, cały czas flagowym odbiornikiem tej firmy jest ATS-909, X-909, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Drogi odbiornik, ale chwalony przez wszystko i wszystkich dookoła. Nie wiem, czy przeze mnie, ale jest chwalony. Jest drogi, nie posiadam, prawie 3000 zł za takie radio. Natomiast do nas trafiły dwa radioodbiorniki tej firmy Sanjin, uważanej za elitę wśród radia i odbiorników droższych. Jeden to jest DPR-65, który dzisiaj pokażę, i jeszcze trafił do nas DPR-70 bodajże, 7 albo 79. Muszę zajrzeć na półki i zobaczyć, ale to jak będzie prezentacja, to się wszystkiego dowiem.
7: I też się kiedyś nim zajmiemy, jak rozumiem.
8: Tak, myślę, że nawet dość szybko, no bo w końcu trzeba go pokazać. Jest też dosyć sympatyczny, jak i to zaskakująco małe radyjko z technologią DAB+, z roku 2012, pierwszy model, dalej produkowane, jak przeczytałem. I teraz tak, wymiary. 12,7 szerokości, to jest centymetrów, 7 centymetrów wysokości i 3,1 centymetra grubości.
7: Czyli rzeczywiście niewielki sprzęt.
8: Tak, niewielki, mieści się w dłoni naprawdę, zasilany dwoma paluszkami AA, tymi większymi dwoma paluszkami, bądź przez USB. To zależy, jak kto chce. Oni mówią, żeby lepiej zasilać przez USB. Posiada funkcję ładowania, można ładować akumulatory. Powiem, że ładowanie akumulatorów trwa dosyć długo, bo jest tylko 0,30 ampera na akumulator, więc takie akumulatory średnie to się ładują 12 godzin na takim Sanjinie, więc jest to bardziej chyba zabawka, no ale można
7: pójść spać. A w trakcie ładowania można słuchać radia?
8: Tak. Tak, można. Tak. Bez problemu. No i może co? I może drobny unboxing już. Strasznie przyspieszam. Może nie powinienem, ale Radio przychodzi do nas w takim pudełku jak routery komputerowe. Takim ze skrzydełkami.
7: Ze skrzydełkami takim, tak?
8: Tak, taki karton. Podnosimy krawędź, unosimy wieczko i mamy, co następuje. Cała książka, instrukcja obsługi w xnastu językach, gruba.
7: Jest po polsku?
8: Nie. Ale po polsku mamy dołączoną instrukcję od dystrybutora. Wybacz, nie wiem kogo, ale jest. No, jest taka kartka, jest karta gwarancyjna. Jest, o, jest faktura też. To za to. Jest instrukcja też po polsku, ale tak bardzo, bardzo skąpa. Zresztą prawdę mówiąc, w instrukcji, którą można ściągnąć z internetu, ze strony sangean.com, nawet nie mamy podanych wymiarów i nie mamy podanej gramatury. Radio waży 180 gram. Czy tam gramów, 180 gramów chyba się mówi. Z boku mamy kabel, uwaga, USB-A, jack. I to jest jack 4,5 mm, żeński. Z taką dziurką na końcu. Kabel specjalistyczny, powiem. Dość długi, więc to jest całe szczęście, też, który ma tak zwane słoiki na sobie, czyli te filtry takie. I ta końcówka USB-A jest zakryta plastikiem. To się rzadko zdarza, ale tutaj akurat tak jest.
7: Do czegoż ten kabel nam służy w ogóle? To jest antena?
8: A ten kabel służy nam do tego, żeby ładować radio.
7: Okej.
8: Ładować akumulatory w radiu, które to akumulatory trzeba do radia włożyć, to za chwilę, jeśli mamy akumulatory, bo jeśli nie, no to ja jeszcze skończę ten unboxing i mamy samo radio. Radio jest w takim, że tak powiem, etui, ale to etui to jest taki zgrzany materiałowy worek. I to nawet nie, bo niektóre worki to są ze ściągaczem, a to nie jest ze ściągaczem. To jest taki po prostu serwetowy worek, taki.
7: Czyli w zasadzie to etui to takie jednorazowego użycia.
8: No nie, bo to jest jednak materiałowe. Mhm. To nie jest jakieś, wiesz, folia, coś tam. Nie, to jest materiał, ale to nie jest jakiś etui, który ci to radio jakoś super zabezpieczy.
7: Nie, bo mówiłeś o tym, że jest zgrzany, więc ja pomyślałem,
8: tak,
7: że jest...
8: bo on jest zgrzany.
7: Całościowo zgrzany i trzeba go jakoś rozerwać, żeby to radio wydobyć
8: z tego. Nie, on jest rozerwany w miejscu, gdzie jest, radio wchodzi, natomiast rozumiem. Jest zgrzany i to po prostu czuć te zgrzewy pod palcami.
7: Okej. Okay.
8: Na całych trzech krawędziach. Tak jak mówię, prostokącik, taki plastik. I teraz tak, może tył, na tyle antena teleskopowa, składająca się z 8 części śrubki, napis DPR Sanjin DPR 65 Basic Black. To jest wersja, która do nas trafiła. I teraz tutaj mamy napisy FM87 i 5108 MHz, DAB plus kanały od 5A do chyba 13F. Ja cały czas nie mogę zapamiętać tych częstotliwości, ale to jest ten DAB europejski, który jest używany. Z tyłu też mamy klapkę na dwie baterie AA i te dwie baterie się wkłada jeden za drugim. Normalnie jest sprężynka, można bez problemu się zorientować, jak te baterie wkładać. Boczna prawa ścianka to slider. Taki slider. Góra, dół. Góra, klawisze zablokowane, dół, klawisze odblokowane. Sanjin i to mogę powiedzieć, charakteryzują się te odbiorniki tym, przynajmniej te, które ja widziałem, znaczy macałem, widziałem, że mają właśnie te slidery odblokowywania i zablokowywania klawiatury. Na przykład. I to mi się bardzo podoba. powiem szczerze.
7: No tak, bo można sobie łatwo zablokować tę klawiaturę, żeby przypadkowo potem jej nie wcisnąć, jeżeli na przykład idziemy z tym radiem gdzieś.
8: Też. Klawisze są, ale to za chwilkę. Więc prawa ścianka to jest tylko ten slider zablokowanych, odblokowanych klawiszy. Przypomnę, do góry odblokowane, do dołu zablokowane. Na spodzie mamy nóżki, dwie z plastiku. Lewa ścianka i tutaj jest od samej góry pokrętło volume, pokrętło analogowe volume, żeby nie było z oporem. Taki i teraz do góry jak kręcimy, no to głośniej, do dołu ciszej, tak?
7: Z oporem to znaczy, że nie kręci się w nieskończoność, ma swój zakres.
8: Tak, to jest normalny analogowy potencjometr, ale dobrej klasy, ale analogowy. Poniżej mamy kolejny slider. I ten slider to jest slider, który włącza lub wyłącza ładowanie baterii. Baterii, które możemy do urządzenia włożyć, do środka. Zamiast paluszków. I teraz na dole, jak przysuniemy na dół, to mamy włączone ładowanie, czyli charge on. Na górze, na górę przesuniemy, mamy charge off.
7: No tak, to w sumie mądra funkcja i mądrze to pomyślane, żeby nie ładować jednorazowych baterii, tylko żeby stosować to ładowanie
8: tak,
7: tylko przy akumulatorze.
8: Trzeba wiedzieć i oni to bardzo przestrzegają, żeby pamiętać o tym, żeby nie wkładać jednorazowych baterii, a jednocześnie mieć włączoną funkcję ładowania, tak? Bo wtedy może nastąpić wybuch.
7: No dokładnie.
8: Tych baterii, które są w środku urządzeniu, a są dwie. I powiem tak, jak takie dwie baterie wybuchną w takim urządzeniu, mogą je przynajmniej rozwalić na dwie połowy. Więc możemy stracić radio w pewnym sensie.
7: A jeżeli będzie gdzieś na przykład przy naszej głowie, to też mogłoby się to skończyć źle.
8: No to nas nie dość, że może nas zapalić, może nas opryskać cieczą nieprzyjemną, bardzo gorącą. Z akumulatorów, znaczy z baterii jednorazowych i może zniszczyć radio, a przy okazji niszcząc nam trochę pościeli czy tam czegoś, włosów. Nie polecam, generalnie nie polecam, trzeba na to bardzo uważać. Generalnie jak mamy akumulatory, to jesteśmy bardziej zabezpieczeni, bo nawet jak wyłączymy to ładowanie, to w tym momencie nic tam się nie stanie, po prostu nie ładuje nam się akumulator i cały czas radio nie będzie nam działać, ale nic tam się nie stanie. Natomiast jak mamy baterię, musimy pamiętać, żeby to było do góry, żeby było na wyłączonym ładowaniu przy bateriach. To jest takie z rąbkami, to jest taki slider. Nic. Potem na tej lewej ściance mamy słuchawki.
7: Znaczy wyjście słuchawkowe, tak?
8: Tak. Tak, i tutaj dźwięk jest stereofoniczny jak najbardziej. I na samym dole mamy wtyk okrągły 4,5 mm, taki nietypowy z dziurką jack. Ja tak nazywam, to wtyczka z bolcem. Do tego kabla, który dostajemy w zestawie. To jest kabel właśnie jack USB. Sanginowy. I powiem szczerze, trochę to jest lipa, bo z takimi kablami jest ciężko. Ciężko potem takie kable dostać.
7: No tak, jak się kabel uszkodzi, to może być kłopot, żeby...
8: Chociaż powiem szczerze, jeszcze radio Sencora, które też mam w planie zaprezentować, też malutkie, z budowanym akumulatorem już, też ma taki kabel, jako kabel ładujący. Więc chyba nie jest aż tak trudno. No ale tak zrobiono, no co ja zrobię? Moim zdaniem powinno być USB-C, byłoby prościej, ale cóż. Poskąpiono na miejscu. To co? To teraz mamy jeszcze przód do opisania.
7: Tak jest.
8: Bo to już lewa ścianka, prawa ścianka, tył. I na górze. Na górze po prawej stronie wyświetlacz LCD. Chyba dwuwierszowy, ale nie za duży. Po lewej stronie głośnik w kształcie półkola z taką plastikową maskownicą i na nim jest nalepiona nalepka rechargeable. Taka okrągła.
7: Czy ta nalepka nie psuje trochę odbioru?
8: Nie wydaje mi się. Nie odklejałem.
7: No to taki średni, wydaje mi się, pomysł, żeby naklejać coś na grillu głośnika.
8: No, nie odklejałem.
7: Okay.
8: Jest nalepiona, to jest. Że tak powiem. Nad wyświetlaczem mamy przycisk power, taki na samym górnym prawym rogu przedniej tej ścianki. No i potem mamy strzałka góra-dół, takie przyciski. I potem mamy przyciski, może w ogóle, bo tutaj namieszam, będzie najprościej, od samego dołu powiem te przyciski. Na samym dole mamy 5 przycisków presetów. Radio jest w stanie zapamiętać 5 stacji na FM i 5 stacji na DAB+. Czyli szału nie ma. Ale pamiętanie jest proste i tu też jest fajnie, bo się fajnie programuje. Ale dużo nie ma tych presetów. Tylko 5, czyli w sumie 10. Może zapamiętać. Następnie nad tymi przyciskami do presetów są przyciski w kolejności Band, czyli przełączanie między DAB plus a FM, Autotune, Info Menu, co to jest Select, czyli Enter, i strzałka w dół, która działa jak strzałka w górę. Ale oficjalnie jest strzałką w dół. A że działa w górę, no to już... Cóż ja zrobię, cóż ja pokażę. Nad tą strzałką w górę jest... Nad tą strzałką w dół jest strzałka w górę. I już przycisków nie ma. I na samym górnym, w prawym górnym rogu jest właśnie przycisk power. Taki. Wszystko to są mikro... O. Są mikro przełączniki.
7: Tak chyba dość ciężko wciskające się, co?
8: No trzeba troszkę wcisnąć, ale... Trzeba wcisnąć. No to nie jest takie, że to tak leciutko i coś tam. No trzeba jednak... Użyć pewnej siły, no.
7: W sumie to może nawet i lepiej, no bo w takiej sytuacji unikamy jakiegoś przypadkowego naciśnięcia, jakiegoś przycisku.
8: Dokładnie jest tak, jak mówisz. I teraz co? No tak jak powiedziałem, mamy antenę teleskopową i 8 części jest tej anteny. Ta antena jest dosyć długa i dobrze, bo jest dobrze zestrojona z DAB-em i z FM-em, więc tutaj należy się szacun. Ja znam takie odbiorniki, gdzie antena jest po prostu króciutka i to ktoś chyba lekko przesadził albo zaoszczędził kosztów albo coś.
7: Zaglądam do komentarzy, bo się pojawiły komentarze. Tutaj Sylwester do nas pisze o tym, że on z kolei posiada radioodbiornik Sharp DRP-420. To jest ten radioodbiornik, który opisywał w Tyflopodcaście Kamil Kaczyński.
8: Kaczyński, ja też go posiadam, nie ukrywam.
7: Też Sylwester, czyli DJ Wolter, pyta, czy to radio ma Bluetootha?
8: Ten Sanjin?
7: Tak.
8: Nie.
7: Nie ma. Okej. Okay. I jeszcze jest wypowiedź od naszego słuchacza Marka. Witam. Gdzie można to radio kupić? Próbowałem szukać tego radia na Allegro, ale nie bardzo mogłem je znaleźć. Ile to radio kosztuje?
8: A, już mówię. Radio można kupić na Allegro. No można, ale to, że teraz nie ma, to nie znaczy, że nie będzie w poniedziałek. Ja przypomnę, że mamy jutro długi weekend i część aukcji jest niedostępna. Znaczy, no po prostu ludzie sobie weekendują i aukcje się kończą. Także spokojnie trzeba szukać. Można radio kupić w euro albo próbować. Można radio kupić na Amazonie albo próbować. Ja zawsze mówię, że próbować na eBayu, AliExpress, bo to jest z Tajwanu, więc można coś może wyciągnąć. Radio nie jest tak łatwo dostępne, jakby chciało być. Może tak powiem, tak? No, ile kosztuje? Najtaniej 189 zł, jak znalazłem. Najdrożej to i nawet 319. Ale tyle bym nie dał za to radio. Tyle powiem. Te 189, no to z bólem serca. Tak.
7: No dobrze, Robercie, to przechodzimy dalej.
8: Myślę. To przechodzimy dalej do prezentacji.
7: Już takiej praktycznej teraz.
8: Prezentacji praktycznej. Rozciągnę
7: antenę. Ile ona ma elementów?
8: 8 elementów.
7: O, to sporo.
8: Tak jak mówiłem, 8 elementów. Także no, jest jak jest. Włączę sprzęt, uruchamiając przycisk power. Krótko naciskam. Nie trzeba długo. Welcome. Digital Radio.
7: To się nam wyświetla teraz, tak?
8: Tak. Włączył się.
7: Na razie.
8: Tak.
7: O, jest.
8: Tutaj taka muzyka. Tak jest najgłośniej. Mówię, że nie mam przesteru.
7: To brzmienie raczej takie przeciętne, ale nie jest chyba najgorsze.
8: Nie jest najgorsze i zaraz powiem, może włączę jakieś coś. O, tak stroimy. W takim tempie, ale można zrobić taki myk, że nacisnąć przycisk autotune, który jest drugim po lewej stronie, w tym górnym rzędzie, naciskamy strzałkę i wtedy nam... Jeszcze raz, nie zapędził.

nie zatrybił, co mówię. O, już coś...

0: Chcę tutaj coś złapać.
1: A wygląda tak, jakby niewiele stacji było w zasięgu, albo tak wolno.
0: Nie, on
1: przechodzi.
0: Wolno przesuwa. Wolno przesuwa. O.
1: W końcu coś mamy.
0: Tak, złapał jakieś. Na całym głosie nie ma przesteru. To wziąłem coś po prostu z perkusją. Taki jest dźwięk.
1: No nie brzmi to najgorzej, to muszę powiedzieć.
0: Tak. Tak się jak przełączymy teraz na zaprogramowaną stację. Na inne. Z powrotem na zaprogramowaną stację. Także tak jest z FM-em. A teraz przełączę na DAB.
1: DAB, no tak.
0: Żeby nie było. Przełączam pierwszym przyciskiem BAND. I czekamy. DAB się...
2: Premier powinni budować wizerunek jedności, uważa Robert Walędziak z tygodnika Przegląd.
0: Bo przecież i teraz mamy pierwszą jakąś tam stację. To jest chyba Polskie Radio 24. Naciskamy dwa razy strzałkę do góry.
3: Przedstawiciele innych państw.
0: I select. I następna stacja.
1: To trzeba nacisnąć dwa razy strzałkę w górę, żeby przejść do następnej?
0: Tak.
1: A jak naciśniesz raz, to co się
0: to
1: dzieje?
0: To pojawi się lista, tylko na, to pojawi się stacja, której obecnie słuchasz.
1: Aha.
0: Dlatego, że ten wyświetlacz budżetowej i prezydenckiej jest...
2: Czad jest groźny nie tylko zimą, ale również... służby ratunkowe. Tomasz Stachyra.
0: Ten wyświetlacz jest taki, że on pokazuje mnóstwo tam informacji.
1: Rozumiem.
0: I na przykład jak słuchasz, to pokazuje tytuł piosenki, tytuł, jakiś bitrate, jakieś informacje, które są.
1: No okej, okay. A jak pierwszy raz radio wyjmiemy z pudełka, przełączymy się na DAB, to jak trzeba wykonać to pierwsze takie wstępne skanowanie?
0: A już mówię, nie, ono się samo wykonuje, od antenę rozwieramy, tak, antenę, naciskamy power i w tym momencie radio wyświetla welcome, bo domyślnie jest w języku angielskim. Są jeszcze inne języki, nie ma polskiego, za to litery polskie są, ale nie ma polskiego języka w menu, żeby nie było. Przynajmniej w tej wersji, która tutaj jest. W tej wersji firmware'u. O, przestali warczeć. Chyba jednak zapeszyłem. Przełączę z powrotem. Radio wykona nam skanowanie i zacznie grać pierwszą stację.
1: Okej, czyli trzeba po prostu włączyć i wszystko zadzieje się samo.
0: Tak. Nie ma takich, że tak powiem, perturbacji jak w Technisacie na przykład. To jest prościej. Oczywiście dźwięk w słuchawkach w stereo. Teraz tak, jeśli chodzi o menu, powiem tak, nie jest przyjazne dla naszych aplikacji czytających ekran. Natomiast spróbuję je mniej więcej odtworzyć z pamięci. Mamy najpierw Station List, potem mamy Manual Tune, czyli strojenie ręczne, potem mamy DRC i to DRC składa się z, bodajże, 0 wyłączone, potem 1, 2 i 3 z poziomów DRC, czyli Dynamic Range Control. Potem mamy Advanced i tam mamy te różne takie tam ustawienie języka, aktualizację zegara, czy przez RDS, czy przez DAB, czy jedno i drugie, czy ręcznie. To radio nie ma alarmu, żeby nie było, ale to chodzi o to, żeby się pokazywał czas na wyświetlaczu. Mamy tu też reset fabryczny i producent tu rekomenduje, żeby czasami ten reset fabryczny wykonać. Dlatego, że no, reset fabryczny się przydaje.
1: I wtedy, jak rozumiem, w sumie no, jedyną rzeczą, jaką tracimy, to są zapisane stacje.
0: Tak, tak, tak. Ale mówi, że czasami radio potrafi się jąkać, albo potrafi... Bo rzeczywiście tak jest, że potrafi na przykład wyświetlać, że stacja jest, a jej nie zagrać. Mhm. Bo coś tam mu się przyblokuje. I wtedy mówi, żeby... Pisze, żeby go zresetować i...
1: I to powinno rozwiązać problem.
0: Radio nie ma opcji prune, czyli usuń nieaktywne. Przyciśnięcie przycisku autotune powoduje to, że nastąpi wymiana całej listy zapisanych stacji. Aha, to może jeszcze zaprezentuję.
1: No.
0: Długość, jak długo skanuje to radio.
1: Okej.
0: Okay. DAB. Od początku do końca. Włączę ten odbiornik. O. Włączyłem. To radio lokalne, z którym się męczymy. No ale jest. Niektórzy mówią, że lepiej. Niektórzy mówią, że nie. Przełączę na DAB. O. Włączenie DAB-u trochę trwa. Aha. Ale zatrybił.
1: Jakieś polskie radio dzieciom nam się odpaliło.
0: Tak, pewnie radio dzieciom tutaj mamy. I teraz włączę skanowanie przyciskiem autotune. I czekamy.
1: Wystarczy go wcisnąć, czy trzeba jakoś tam przytrzymać?
0: Nie, wystarczy wcisnąć.
1: Okej.
0: Okay. Dlatego jest to też blokada klawiszy, żeby ktoś nie wcisnął przypadkowo tego autotuna. Mm-hmm. I ja powiem, blokada klawiszy nie działa na głośność. Żeby nie było.
1: No tak, no bo głośność jest analogowa. O, i już.
0: No i zeskanował. Zatrzymał się na stacji, na której był. Mm-hmm. I tak to już jest. Niektóre odbiorniki inaczej się zachowują i zatrzymują się na stacji innej, na stacji jakiejś tam początkowej.
1: Pierwszej na przykład, tak.
0: Tak, no, mogę przesunąć. O, inna stacja teraz.
4: Ścieżkę leczenia. Co to daje dobrego? To na pewno są na to jakieś dowody naukowe.
0: Tutaj audycja słowna.
5: Tak. Bardzo różnorodne i różnią się oprócz tego, że to są różne narządy oczywiście, ale również różne cechy molekularne tych nowotworów. I to, co w tej chwili dzieje się w onkologii, to jest medycyna personalizowana.
0: No i to jest tak, oceniamy, tak odbiera nam to DAB.
5: Które występują w nowotworach i na tej zasadzie dobieramy...
0: Powiem tak, nie jest jakiś super czuły, ale nie jest zły.
1: A na przykład przy złożonej antenie będzie ci odbierał DAB?
5: I tutaj ta pierwsza pobrana, ona jest...
0: Patrzymy. Nie.
1: O.
0: Nie, tu już nie.
5: Proszę,
0: ja tylko przypomnę, że...
5: Na przykład bardzo takie proste
0: badanie... Mamy włączony komputer, włączone różne takie przeszkadzajki.
1: Więc zakłóceń trochę jest. I sąsiedzi czymś warczą, co też pewnie sieje.
0: A tu przyłączyłem z powrotem na FM. I wyłączyłem powerem...
1: To w takim razie tak wydaje mi się, że jeszcze z takich rzeczy, o których warto by było wspomnieć, to jak zapisujemy te presety, zwłaszcza na FM-ie.
0: Tak samo na DAB-ie, tak samo na FM-ie. Wybieramy stację, która nam pasuje, tak, jakąś tam. Naciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy jeden z przycisków od 1 do 5. Załóżmy, jak chcemy zapisać, no to możemy nawet przeprowadzić ten tutaj. Załóżmy, no tej stacji może nie będę zapisywał, bo ona nie jest warta zapisania.
1: Obyś tylko znalazł w miarę szybko coś, co w ogóle będzie działało.
0: Nie, ja tu patrzyłem, nie wiem co mu. Powinno to działać na zasadzie.
1: No tak, że przytrzymasz i będzie szukał.
0: I nacisnę strzałkę i powinien. O.
1: O?
6: Bałam, że mówiąc, że nie działaniu, muszę mówić, to się samo narzuca.
0: I teraz to spróbuję zaprogramować jako dwójkę przykładowo.
1: Okay.
0: Naciskam i przytrzymuję.
6: Działanie jest zawsze związane z działaniem. Żeby
0: powinno się zapisać. No i teraz naciskam preset piąty. No to jest to radio takie, co tam się z nim męczymy. A naciskam preset drugi.
6: Takiego szaleństwa.
0: Nie mamy, jest zaprogramowane. Tylko, że to, co chcemy zaprogramować, naciskamy krótko. Jak programujemy, naciskamy po prostu dłużej i przytrzymujemy. I to samo dotyczy się DAB-u.
6: Depresyjne leżenie i właśnie jakaś bezsilność, to może być rzucenie się w inną aktywność. Bo ja nie.
0: Także.
1: No i to tak naprawdę chyba wszystkie możliwości tego radia.
0: No, słuchawki grają w stereo, jeżeli przytrzymamy, znaczy naciśniemy select, to możemy uzyskać mono, tak samo to mono możemy uzyskać z menu, które mamy też w FM-ie mamy menu na zasadzie skanowanie, scanning i tutaj mamy strong station bądź all stations, czyli silne albo wszystkie. Domyślne są silne, niestety. Potem mamy właśnie mono stereo. I potem mamy advanced, a w advanced to jest tam, gdzie mamy resetowanie do ustawień fabrycznych. I tutaj mamy wspólne menu dla DAB-u i wspólne dla FM-u takie samo. Tam, gdzie jest ustawianie daty, przywracanie do ustawień fabrycznych, ustawienie języka. Jest tych języków trochę, ale nie polskie, to są polskie litery, ale polskiego języka nie ma. Przynajmniej w tej wersji firmware'u, który mamy.
1: A jest w ogóle możliwość aktualizacji w jakiś sposób firmware'u w tym radiu?
0: Jeśli się pokaże na stronie internetowej w dziale support, to można pobrać i wtedy podłączamy kabel, który mamy w zestawie do komputera plus do tego, jak ja to nazywam, do tej wtyczki
1: jackowej. Tego większego jacka.
0: Tak, do tego większego jacka, ale nie dużego jacka. Ja przypomnę, że duży jack to jest 6 coś tam milimetrów. To jest mniejszy, to jest taki troszeczkę większy od małego.
1: Od małego jacka.
0: Troszeczkę grubszy z bolcem. No i ponoć wtedy można ten firmware tam zaktualizować. Ja firmware'u na razie nie zauważyłem, żeby był jakiś nowszy. Być może go nie ma, być może nie wiem. Nie wszystko wiem. Chciałem się dowiedzieć, ale nie do końca mi się to udało. Ten odbiornik, który będę prezentował, mam nadzieję, nie wiem, za tydzień, za dwa, ma inne możliwości, bo tam jest taki kabel USB drukarkowy, taki duży.
1: No z tym USB-B tak zwanym.
0: Tak, USB-B. Aczkolwiek to jest też odbiornik przenośny. No tylko troszkę większy, jest na 4 paluszki, a nie na 2, ten jest na 2. I że tak powiem, no. I jest sobie całkiem fajne radio. I może zacznę od łyżki dziegciu, bo tak troszkę tak pochwaliłem, ale łyżka dziegciu brzmi: żre prądu niemiłosiernie, szczególnie w DAB-ie. Żebyście to o tym wiedzieli. Paluszki to tak na 3 godziny słuchania, 4 max. Alkaliczne.
1: To dobre. Szybko schodzą.
0: Bardzo szybko schodzą, dlatego producent rekomenduje: korzystajcie z
1: USB.
0: Tak, z USB i z zewnętrznej jak ja to nazywam, external adapter, bo to wszystko czytam po angielsku i tak z eksternalnej ładowarki, z ładowarki zewnętrznej.
1: Warto tylko wspomnieć, że ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Trzeba
0: nie,
1: mieć
0: nie wchodzi
1: jakąś
0: w skład
1: kostkę.
0: Zestawu, nie wchodzi w skład zestawu, trzeba ją sobie nabyć, ale naprawdę nie musi być jakaś wyspecjalizowana. Pierwsza lepsza ładowarka z portem, którą dostaniecie, nawet jakaś 13-watowa też jest bardzo dobra. Aby był zwykły port i naprawdę będzie i będzie dobrze, tak powiem. Natomiast co? Długo baterie, jeżeli chcemy ładować baterię Sanjinem, to mówię długo. Takie akumulatory co najmniej 12 godzin, jak nie dłużej, że tak powiem. Nawet nie próbowałem.
1: I trzeba uważać na te pozycje tego przełącznika.
0: Tak.
1: I pamiętać o tym, że jeżeli mamy akumulatory, to możemy je doładowywać, ale baterie, jako baterie...
0: Jednorazowe nie proponuję.
1: Nie doładowujemy takich ogniw.
0: Lepiej nie. Tak powiem, lepiej nie.
1: No bo po prostu eksplodują, albo mogą eksplodować tak. Przynajmniej.
0: Tak jest. Lepiej nie. Dla waszego własnego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o selektywność, całkiem nie najgorzej. Czułość mogłaby być lepsza, ale też nie jest tak źle. Powiem tak, po Sanjinie spodziewałem się czegoś lepszego. Natomiast jak dla mnie, na razie ta firma jest troszeczkę przereklamowana, ale może nie mam racji, może...

0: kolejności. Przynajmniej w tej wersji, którą my tu mamy. Czasami on właśnie zachowuje się w dziwny sposób. Czegoś nie chce zagrać, co powinien zagrać. Na przykład. Jakoś tak...
1: No tak jak dziś miał te problemy z szukaniem stacji automatycznym.
0: A to nie wiem właśnie, bo przed audycją robiłem to i nie było problemu. Nie wiem, dlaczego mi teraz nie wychodzi. Złośliwość rzeczy martwych. Bo normalnie to jest tak, że naciska się autotune i naciska się strzałkę w górę lub w dół i on wtedy sobie szuka następnej stacji.
1: Może to już jest moment na wykonanie tego słynnego resetu, który zaleca producent.
0: Może i tak, może i tak. Może przeżarło trochę baterii, które były tam włożone. Wszak baterie nie były pierwszej nowości, tylko wyciągnięte z innego radioodbiornika. No ale co jeszcze? No nie jest tak czuły jak JBL, nie jest tak też czuły jak Sharp, ten DRP-420. Jednak ten Sharp jest troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o czułość, przynajmniej w dabie. Co do FM-u, nie mam większych zastrzeżeń. No mógłby być, wiadomo, lepszy, ale jako radio takie konsumenckie, no jest poprawnie, tak? Po Sanginie, po takiej firmie super i takiej, wszyscy mówią ach, och. No bo tak naprawdę jest, że wszyscy mówią Sangin to jest ach, och. No to ja uważam, że ten odbiornik plus ten, który będziemy prezentować, to dla mnie nie jest do końca ach, och. Tak powiem. Nieczytelne wyświetlacze dla naszych aplikacji. To też...
1: A to się czasem może przydać.
0: Tak. Mogę dać na minus. Gdzie na przykład w Sencorach, w Eltrach te spokojnie są czytane te menu tymi naszymi aplikacjami typu One Vision, typu Sync Assistant, Home. Bo już nie mogę powiedzieć o Sync AI, bo Sync AI zatracił możliwość, chyba że ja czegoś nie umiem, czytania dokumentów w czasie rzeczywistym, tak zwanego natychmiastowego tekstu, tam już tego nie ma, bo ja czegoś nie umiem, ale chyba tam już tego
1: Zdaje
0: nie
1: się,
0: ma.
1: Zdaje się, że już nie ma.
0: No właśnie, ale kiedy, no, także także takie bardzo nam się przydawały te aplikacje. One na przykład będę też prezentował Radio Sencore, te takie najmniejsze dabowe, które jest. Ono jest na wbudowany akumulator i tam też można odczytywać sobie spokojnie menu aplikacją. A tutaj niestety, jak i w odbiorniku, który będę prezentował, nie można odczytać. Nie można odczytywać.
1: No i dlaczego, tu zdaniem naszego słuchacza Sylwestra, to też minusem jest, że nie ma Bluetootha i nie ma USB-C.
0: To, że nie ma USB-C, to jest minus. To prawda. To, że nie ma Bluetootha, to jest akurat bardzo dobre. Wszyscy się uparli na te Bluetoothy. Bluetooth powoduje to, że odbiór sygnału radiowego jest gorszy dla odbiornika. Ja uważam, że instalowanie wszędzie tych modułów Bluetooth jest po prostu jakąś chorą głupotą. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, to radio gra gorzej niż mój smartfon z głośnika. Więc wydaje mi się bez sensu podłączać do tego radia smartfon po Bluetooth. Po co? Ze smartfonu mam lepszy dźwięk. Autentycznie. Niż z tego głośnika wbudowanego w to radio.
1: A dźwięk z tego głośnika jest mono, no bo jest jeden.
0: Tak, bo jest jeden. Ale to nie jest powód, żeby łączyć to przez Bluetooth. Tutaj mam iPhone'a, nie ukrywam. 16 Pro. Zaraz ktoś mi powie, że burżuj. No ale tak się zdarzyło. Tak wyszło. Czasami tak wychodzi. Rzadko, ale wychodzi.

0: i po prostu dźwięk z tego telefonu jest jak na telefon, jak na smartfon, jest, powiem wam, przepiękny i na pewno dużo lepszy niż z tego radyjka. Więc bez sensu by było, żebym podłączał do tego radyjka coś na Bluetooth. Więc to, że nie ma Bluetooth, czy się z tym nie zgodzę, tutaj na tym tylko zyskuje to radio. Dzięki temu powinno być też tańsze. Natomiast rzeczywiście, że nie ma USB-C, jest to minus. Nie możemy użyć kabla jakiegoś zwykłego, takiego dostępnego na rynku, tylko jak nam się uszkodzi, to musimy szukać jakiegoś specjalnego kabla, cudować, kombinować. A nóż, a może zadziała, a może jakoś tak, a nie wiem, gdzieś chodzić po jakichś sklepach, nie wiem, do serwisu Sanjina dzwonić, nie wiem. No, jest to problem, rzeczywiście jest to minus. Natomiast tego, że brakuje Bluetooth, nie uważam. Ja uważam, że wrzucanie wszędzie Bluetootha, gdzie bądź, jest po prostu niepoważne. Ja rozumiem na przykład Bluetooth w tych głośnikach typu JBL, typu Teufel, gdzie te...
1: No tak, bo ma to sens, bo te głośniki
0: tak, bo
1: są
0: ma to sens,
1: dobre.
0: Bo one rzeczywiście grają bardzo ładnie i one przewyższają brzmieniem dźwięk ze smartfona. Natomiast tutaj w tym radyjku, no to powiem szczerze, smartfon ma lepszy dźwięk. Naprawdę. Smartfon ma lepszy dźwięk niż to radyjko. Nie chcę go masakrować. Plusem tego radia jest jego rozmiar, bo ono jest naprawdę malutkie. Malutkie, na dwa paluszki. Paluszki są wszędzie dostępne. Paluszki mogą być tanie, bo można kupić od złotówki baterię za baterię alkaliczną, więc za 2 złote możemy sobie takie radio zasilać i tak dalej. Możemy to po...
1: Co prawda tylko przez jakieś 3 godziny, ale...
0: No tak, ale możemy to radio podłączyć przez powerbank, tak? Kablem zestawu.
1: Tak.
0: A jaki problem? Czy pod jakąś stację ładującą przez port? I też działa, proszę państwa. I też działa i też ten. A zapomniałem jeszcze o regulacji podświetlenia. Podświetlenie też można jakoś regulować, ale ja się na tym nie znam. Na podświetleniu. Jest w menu, w tym menu advanced, w tym zaawansowanym jest opcja regulacji podświetlenia. Jakiś tam backlight.
1: No dobrze, to tak naprawdę myślę, Robercie, że tyle, jeżeli chodzi o
0: no nic już nie wykrzeszę o tym radiu, tak. Że tak powiem, po prostu jest. Jeśli
1: jeżeli
0: ktoś
1: komuś,
0: chce,
1: tak.
0: Może, że tak powiem, może się komuś przyda.
1: Odtwarza FM i DAB+, to warto przypomnieć, tak. Tylko te dwa zakresy.
0: Tak, tylko te dwa zakresy. Jest malutkie, to też warto przypomnieć. Na strojeniu jest wolniutkie, to też warto przypomnieć.
1: Tak. I czasem je trzeba resetować, to też.
0: I czasami trzeba resetować. To może jest problem naszego firmware'u, który jest wgrany tutaj, a nie ma innego, albo takiego egzemplarza, który do nas przyszedł. To też może być ten problem, a może w innym tego nie ma. Może ktoś ma, to się pochwali. No po prostu, co mamy, to prezentujemy, tak? Co przyszło.
1: Tak jest.
0: No ale radio przyszło nowe w pudełku z wszystkimi papierami. To być może przyszło
1: no
0: z
1: tak
0: defektem.
1: Po prostu, tak jest, tak jest.
0: Tak jest.
1: Sanjin DPR-65 to tak radioodbiornik, który dziś na antenie Tyfloradia prezentował Robert Łabęcki.
0: Dziękuję państwu za uwagę. Może jeszcze są jakieś komentarze albo coś, może ktoś jeszcze coś napisał. Aha, nie napisał.
1: Nie,
0: no to dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy.
0: W takim razie.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj piłka w grze, będzie na sportowo, będziemy opowiadać o blind footballu, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Ryszka, Martin Jung oraz Mateusz Krzyszkowski. Piłkarze z Krakowa, reprezentujący nas również w rozgrywkach międzynarodowych. Witajcie.
1: Dobry wieczór, witamy.
0: Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj i ciekawie opowiecie o zasadach i regułach rządzących blind footballem, ale też zachęcicie w dłuższej lub krótszej perspektywie naszych słuchaczy być może do zainteresowania się tym właśnie sportem. Na początek chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli podzielić się swoimi refleksjami, tudzież zadać jakieś pytanie któremuś z naszych gości, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Możecie się Państwo kontaktować z nami dzwoniąc przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Dobrze, to w takim razie zaczniemy od tego, żeby może jakoś przybliżyć troszeczkę Wasze sylwetki słuchaczom. Na wstępie chciałabym poprosić każdego z Was, żebyście opowiedzieli po kolei o tym, jak zaczęła się Wasza przygoda, Wasza każdego z Was osobiście z blind footballem, i jaką rolę pełnicie w drużynie? Na jakich pozycjach gracie? Czym się zajmujecie? Tutaj może uzgodnicie między sobą. Będziecie też mieli okazję się przedstawić.
1: Okej, to już wszystko tutaj ustaliliśmy, więc ja mam na imię Mateusz Krzyszkowski. Na boisku wszyscy wołają na mnie Mojżesz. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. W klubie występuję na pozycji, można powiedzieć, defensywnego pomocnika, tudzież obrońcy. No, moja rola w klubie jeszcze jest, można powiedzieć, taka dodatkowa, jak chodzi o kwestie działalności w mediach społecznościowych. No ja tutaj w większości, mówiąc kolokwialnie, ogarniam te tematy związane z naszą działalnością w sieci. Oczywiście z pomocą reszty drużyny, no bo wiadomo, że wszyscy gramy do jednej bramki. Moja przygoda z piłką nożną osób niewidomych zaczęła się w 2015 roku. Wszystko zaczęło się tuż przed Mistrzostwami Europy w Hereford w Wielkiej Brytanii, na które właśnie Martin i Marcin pojechali. Oni potrzebowali osób, które zechciałyby im po prostu pomóc przygotować się od takiej strony właśnie czysto sportowej. Potrzebowali kogoś, kto zechciałby z nimi pokopać. No ja jestem osobą, która widzi w stopniu, znaczy nie widzi w stopniu znacznym, jestem osobą słabowidzącą. Więc wcześniej grałem w taką zwykłą piłkę, można powiedzieć, dla osób, które widzą. No z czasem zacząłem po prostu gorzej widzieć, ta piłka nie sprawiała mi przyjemności. No tutaj chłopaki mnie zaprosili na taki i właśnie typowo blind footballowy trening, żebym i im pomógł, i z nimi poćwiczył, i może sam się przekonał do tego. Także no, w dużym skrócie można powiedzieć, że to właśnie tutaj chłopaki mnie wciągnęli w blind football tuż przed ich wyjazdem do Wielkiej Brytanii na Mistrzostwa.
0: Okej. To ja jeszcze przez chwilę porozmawiam z Tobą, Mateuszu, jeśli można. Powiedz mi, jakie były w takim razie Twoje pierwsze wrażenia w momencie tego przechodzenia od piłki nożnej takiej tradycyjnej do piłki nożnej niewidomych? Co stanowiło dla Ciebie, nie wiem, jakieś takie szczególne wyzwanie albo coś, co Cię zaskoczyło, nie wiem, w sportowej postawie Twoich kolegów? Jakie były te początki?
1: Znaczy, no przyznać trzeba, że to jest potężny przeskok z tego względu, że no, jako osoba, która słabo widzi, no to nadal posługuje się tym wzrokiem. W jakim stopniu widzę, w takim widzę, ale nadal wykorzystuję wzrok, więc no założenie ciemnej opaski, całkowite odcięcie od tych bodźców wizualnych i skupienie się w pełni na bodźcach słuchowych, to jest potężny i bardzo trudny przeskok właśnie dla każdej osoby, która widzi. Więc no, poczucie przestrzeni, odnalezienie się na boisku, zlokalizowanie partnera, rywala, piłki, to są naprawdę bardzo trudne elementy dla osób, które zaczynają, i bardzo dużo osób, no, można powiedzieć, rezygnuje na wczesnym etapie, ponieważ się boi. Także no, tutaj najcięższe było to przełamanie, no i tak jak mówię, tutaj chłopaki mnie zaprosili do drużyny i też oni mi się pomogli w tym wszystkim przełamać, żebym, no można powiedzieć, przestał się bać grać w tą odmianę taką bardzo nietypową w futbolu.
0: A czego bałeś się bardziej? Tego, że będziesz odstawał kondycyjnie czy jakby motorycznie przez tą opaskę od reszty drużyny, czy tego, że na przykład wskutek, nie wiem, jakiegoś zderzenia, czy czegoś odniesiesz kontuzję? Co powodowało bardziej jakieś obawy?
1: No zdecydowanie ten drugi aspekt. Jednak no, nie jest dla każdego normalnego człowieka, można powiedzieć, normą, żeby wpadać na siebie tak bez ogródek i rozbijać sobie nosy, można powiedzieć. Także to był taki najcięższy element, żeby się też przełamać właśnie, jak chodzi o taki kontakt stricte cielesny w walce o piłkę.
0: Jasne. Bardzo ci dziękuję. Poproszę. Tak?
2: No to następna osoba. Ja nazywam się Marcin Ryszka. Jestem kapitanem naszej drużyny. Tyniecka nie widzę przyszłość Kraków. Jednocześnie, jeżeli chodzi o te strefy, sfery organizacyjne, jestem menedżerem naszej drużyny, czyli odpowiadam za wszystkie akcje mające na celu popularyzację, czy taki, mówiąc bardzo skrótowo, PR naszej całej drużyny. No i jeżeli chodzi o początek blind footballu w Polsce, no to jestem jednym z prekursorów tej całej dyscypliny, ponieważ jeżeli chodzi o moje zajmowania od piłki nożnej, to było to od dziecka. Ja jestem osobą niewidomą od 5 roku życia. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic, czyli to jest 90 km od Krakowa. W 97 roku trafiłem do szkoły na Tynieckiej w Krakowie. Jako dzieciak, wiadomo, zawsze byłem wielkim entuzjastem sportu. W sensie tego, że moi bracia grali w piłkę nożną, moje tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o piłkę nożną, też są bardzo duże, bo mój dziadek grał w piłkę, drugi dziadek był bardziej działaczem, także gdzieś ta moja piłka cały czas siedziała w tym naszym środowisku rodzinnym, więc nie miałem problemu, gdy na osiedlu graliśmy z kolegami w normalną piłkę, która jeszcze wtedy, wiadomo, nie dźwięczała, ja nawet wtedy nie wiedziałem o takiej dyscyplinie. I im byłem starszy, ten dostęp do internetu wtedy był coraz lepszy. Na YouTubie znajdowaliśmy jakieś materiały o tym, że blind football istnieje, jakie są zasady mniej więcej i tak dalej. Na początku piłki robiliśmy sami. Braliśmy normalną piłkę do gry, gdzie rozcinaliśmy balon, wsypowaliśmy coś do środka, szliśmy do wulkanizatora, który nam zaklejał ten balon, żeby powietrze nie uciekało, i taką piłką graliśmy. Wiadomo, że te piłki były bardzo, bardzo krótkotrwałe, ale w 2008 roku miałem okazję reprezentować Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich w Pekinie jako pływak, bo trenowałem pływanie wyczynowo od 10 roku życia. I właśnie w Pekinie poszedłem na pierwszy mecz, zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. Byłem pod wielkim wrażeniem, bo trzeba podkreślić, że blind football to dyscyplina paralimpijska od 2004 roku, od Aten. I ja w Pekinie zobaczyłem, że są takie specjalne piłki, które wydają taki dźwięk mniej więcej jak teraz można słuchać, czyli taki grzechoczący właśnie. Wróciłem do Polski, opowiedziałem chłopakom, z którymi się tam przyjaźniłem w szkole na Tynieckiej, i razem postanowiliśmy spróbować coś takiego rozkręcić w Polsce. Sprowadziliśmy takie pierwsze piłki, napisaliśmy maila do Międzynarodowej Federacji, która zajmuje się sportem niepełnosprawnym. Dostaliśmy pierwszych takich 10 piłek. No i od tej pory zaczęliśmy to jakoś bardziej w Polsce rozkręcać w Krakowie. No i po mojej zakończonej karierze wyczynowej jako pływak w 2014 rok zacząłem się bardziej zajmować już bardziej profesjonalnie tą dyscypliną, bo wcześniej nie mogłem sobie na to pozwolić jako pływak, bo to jest bardzo kontuzyjny sport jednak. Można powiedzieć, że to jest sport dla prawdziwych twardzieli. No i razem z chłopakami spotkaliśmy się na kilku treningach. Polska dostała w 2015 roku dziką kartę, żeby mogła wziąć udział w Mistrzostwach Europy, które odbywały się w Wielkiej Brytanii. Tam pojechaliśmy i od tego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o nasz blind football w Krakowie. Na boisku jestem połączeniem ofensywy z defensywą, bo mam bardzo dużo zadań, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. Odpowiadam jakby za bronienie bramki, jak i za ich zdobywanie. No i tak to wszystko się toczy do dzisiejszego dnia i bardzo się cieszymy, że trafiliśmy dzisiaj do Państwa, bo to też jest kolejna okazja promowania tej naszej dyscypliny w środowisku osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, no bo zachęcamy też również do zainteresowania tą naszą tematyką tego sportu niepełnosprawnych osoby pełnosprawne. Mamy na swoim koncie rozegrane jakieś pokazowe treningi z juniorami Wisły Kraków, czy zagraliśmy mecz na reprezentacji Telewizji Polskiej, także wiemy, że ta nasza dyscyplina dzięki naszym działaniom jest coraz bardziej zauważalna. Zapraszamy oczywiście na naszego Facebooka Tyniska NWP Kraków, na naszą stronę t6nwp.pl. Myślę, że z mojej strony na razie, jeżeli chodzi o przedstawienie, to tyle i teraz oddam głos może naszemu najlepszemu napastnikowi Martinowi.
0: Jasne, to słuchamy, Martin.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Martin Jung z tej strony. Ja w klubie w zasadzie od niedawna włączyłem się w takie większe promowanie naszej drużyny i tej dyscypliny. Również tutaj chłopaki powierzyli mi kilka zadań, z których próbuję się jakoś tam wywiązać. Natomiast na boisku pełnię rolę napastnika. No i tak, nie wiem, może zbyt górnolotnie się porównam, ale moim zadaniem jest tak jak zadanie Roberta Lewandowskiego, zdobywanie jak najwięcej bramek właśnie dla naszego też NWP. No póki co się udaje, gdyż w lidze, w której gramy, no póki co mam lidera. Myślę, że jeszcze nikt mi go nie odbierze.
0: Tak, to życzę oczywiście tego, żeby nikt nie odebrał. Bardzo dziękuję za takie przybliżenie waszych sylwetek naszym słuchaczom. Teraz chciałabym przez chwilę porozmawiać z wami o tym, jak doszło do powstania waszej drużyny w Krakowie. To jest drużyna, która funkcjonuje przy ośrodku, tak, dla osób niedowidzących i niewidomych. I wy jakoś staraliście się o stworzenie tej drużyny, kiedy jeszcze byliście uczniami, czy już później? Jak to wyglądało? Czy też inne osoby, które były na ten czas w ośrodku, jakoś starały się wspierać was w stworzeniu takiej drużyny? Nie wiem, który z was będzie miał ochotę odpowiedzieć na to pytanie.
2: Odbyło się to na takiej zasadzie, trzeba podkreślić, że piłka nożna dla każdego z nas jest pasją. To nie jest obowiązek, to nie jest coś, do czego musimy być zmuszani, tylko my jako, można powiedzieć, młodzież wtedy ze szkoły średniej spotykaliśmy się bardzo regularnie, żeby po prostu pokopać piłkę sobie po lekcjach. Tak? Musieliśmy sobie zorganizować w domu halę i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy to na swoich warunkach, ale ta piłka zawsze była dla nas ważna. W internacie mieliśmy choćby wspólny gdzieś tam telewizor, gdzie spotykaliśmy się przed meczami jakichś drużyn w europejskich pucharach, przed Ligą Mistrzów na przykład. Także my wszyscy wywodzimy się z tego ośrodka na Tynieckiej i to jest tak naprawdę dla nas kolebka tego blind footballu, bo każdy z nas, który jest w tej drużynie, znajduje się cały czas w tej naszej drużynie na bieżąco. No i co? No i w pewnym momencie musieliśmy sobie bardziej odpowiedzieć na takie pytanie, co, w którą stronę dalej pójdziemy, bo od 2008 roku to było bardziej granie sobie po prostu dla przyjemności, żeby spełniać jakby swoje jakieś tam marzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną i tak dalej, ale no w pewnym momencie jak pojechaliśmy na te Mistrzostwa Europy do Hereford w 2015 roku, no odpowiedzieliśmy sobie na takie pytanie, że może jest to jakaś okazja, żeby stworzyć coś naprawdę dużego i coś fajnego, z czego będzie mogło korzystać więcej ludzi, całe jakieś takie społeczeństwo osób niepełnosprawnych. No i w 2015 roku powstała ta drużyna, która nazywa się Tyniecka Nie Widzę Przeszkód. Tyniecka z racji tego, że stąd nazwa tego ośrodka na Tynieckiej dla osób niewidomych. Nie widzę przeszkód dlatego, że jakby bardziej już organem, który
4: pełnił opiekę, wtedy było właśnie Stowarzyszenie Nie Widzę Przeszkód. Wiadomo, że mieliśmy duże wsparcie z ośrodka natynieckiej od strony dyrekcji, od strony osób, które prowadzą WF na tej tynieckiej. No i w 2015 roku powstała ta drużyna tak naprawdę znikąd. My na samym początku ćwiczyliśmy na sali gimnastycznej, która ma wymiar, nie wiem, może 10 na 10 metrów, a boisko nasze do blind futbolu ma 40 na 20. Także to była tak naprawdę 1/4, bo nawet i mniej trochę boiska.
0: Później... Ale od czegoś trzeba było zacząć, tak?
4: Tak, dokładnie. Od czegoś trzeba było zacząć. No, pojawiły się te pierwsze piłki. Zaczęliśmy jeździć po raz... W Polsce są tylko dwie drużyny, więc nie byliśmy w stanie stworzyć ligi, tak jak to ma miejsce czy w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Grecji, we Włoszech. Tylko jeździliśmy na turnieje organizowane przez te międzynarodowe drużyny. No, z racji...
0: To jest druga tak, drużyna jest z Wrocławia, jeśli dobrze kojarzę, tak?
4: Tak, druga drużyna jest z Wrocławia. No, wiadomo, że każdy z nas pracuje, ma swoje jakieś prywatne życie, uczymy się na uczelniach, co po niektórzy jeszcze, czy ktoś jeszcze chodzi do szkoły. Także sami musieliśmy sobie zorganizować tak naprawdę wszystko, począwszy od sprzętu, od warunków treningowych. Trzeba teraz, może to jest fajny moment, żeby wytłumaczyć. Blind football gramy po 5 osób. Bramkarz jest osobą widzącą, w polu gra 4 zawodników niewidomych. I co różni blind football od normalnej piłki, to to, że wzdłuż linii autowych, czyli wzdłuż linii bocznych, są ustawione bandy, które, tak jak boisko, mają długość 40 metrów, wysokość 115 cm. I dzięki temu, że na przykład, nie wiem, zawodnik z prawej strony zagrywa do kolegi, który jest po lewej stronie, zagrywa do niego, piłka się odbija od bandy i dociera do kolegi, no to ta gra staje się płynna wtedy, tak? Bo gdyby nie było tych band, ta gra byłaby bardzo szarpana. Nie byłoby pewnie takiej, może aż takiej indywidualności. Zakup niestety takich band to jest na dzisiaj około 80 tysięcy złotych. No, my nie mieliśmy takich pieniędzy. Zmobilizowaliśmy się razem, poruszyliśmy niebo i ziemię. Udało się nam uzbierać 15 tysięcy złotych z racji wsparcia z Urzędu Miasta, z Polskiego Związku Piłki Nożnej i uprzejmości prezesa Zbigniewa Bońka. I zrobiliśmy te bandy ręcznie. No, zrobił to ojciec Mateusza, który dzisiaj jest tutaj z nami w audycji. Wykonaliśmy takie bandy ręcznie. To jest naprawdę metoda, no, bardzo chałupnicza, bo to jest to zrobione po prostu z żelaza i z drewna. Te bandy nie mają za bardzo ani atestu międzynarodowego, nie są aż tak bezpieczne, ale do naszych potrzeb treningowych, no, bo jak znalazł, bo pamiętamy same początki, gdzie zapraszaliśmy na trening jakieś osoby, które po prostu robiły za żywą bandę, tak, że ktoś stał na linii autowej i piłka w niego leciała, to po prostu ustawiał się tak, żeby ta piłka się od niego odbiła i można było grać dalej. Później ustawialiśmy jakieś ławki, także organizacja 1,5-godzinnego treningu zajmowała tak naprawdę 3 godziny, bo trzeba było najpierw te ławki przynieść ze sali gimnastycznej, ustawić na boisku, po czym później z powrotem te ławki zanieść na tą salę, także to była naprawdę wielka logistyczna robota i cieszymy się, że udało się nam to rozwinąć na tyle, że teraz mamy naprawdę bardzo godne warunki do trenowania w Krakowie. Mamy te zrobione te bandy jeszcze tą metodą chałupniczą, ale choćby we wtorek byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta, na Komisji Sportu, gdzie opowiadaliśmy o naszym klubie i mamy taką nadzieję, że miasto też pomoże nam zorganizować takie naprawdę profesjonalne boisko do tego blind footballu, bo my gramy na sztucznej trawie, tak jak to jest na jakichś tam orlikach czy coś. Boisko teraz, na którym my gramy.
0: Bo obecnie... przepraszam bardzo, że wchodzę ci w słowo, żeby tutaj była pełna jasność. Wy gracie normalnie na dworze, na powietrzu, tak jak gra się na boiskach zwykłych piłkarskich, tak?
4: Tak. Tylko że na boiskach piłkarskich jest normalna.
0: Tylko sobie część oddzielacie po prostu tymi bandami, te wzdłużne linie, tak? Tak. Żeby po prostu ograniczyć ten teren, a krótsze czym?
4: Krótsze niczym. Po prostu jak piłka wyjdzie za krótszą linię, okay, no to w zależności albo jest wznowienie od bramkarza, albo rzut rożny, no to jest wszystko tak jak w normalnej piłce.
0: Jasne.
4: Ale różni się to tylko tym, że ta nasza nawierzchnia to musi być sztuczna trawa po prostu. Taka jak jest na takich sztucznych boiskach, jak na, właśnie tak jak mówię, na orlikach i tak dalej. A my na razie w Krakowie dzięki uprzejmości dyrekcji gimnazjum, które się mieści bardzo blisko ośrodka natynieckiej, bo no, szkoła natynieckiej nie ma boiska. Musieliśmy skorzystać z...
1: Tam jest gimnazjum numer 22.
4: Tak, gimnazjum numer 22 to jest Skwerowa, to jest dosłownie przyczynica od Tynieckiej, ale też trzeba podkreślić, żeby znaleźć boisko, na którym dyrekcja się zgodzi, że przyjdą niewidomi i rozłożą sobie bandę i będą grać w piłkę, to jest też bardzo, bardzo ciężkie. To jest, nie było to takie łatwe do załatwienia, to też działamy dzięki tej uprzejmości tym ludziom, tak? No bo gdybyśmy nie mieli tego boiska, nie byłoby pewnie takich wyników, jakie mamy teraz. Także teraz staramy się już naprawdę takie profesjonalne boisko, no, sam zakup band to jest 80 tysięcy, postawienie takiego boiska z taką nawierzchnią, tego to jest gdzieś około 300 tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo duża inwestycja, no ale dzięki tej naszej pracy, którą my wykonaliśmy od samego początku, no to wszystko jest docenione przez miasto Kraków. Mamy nadzieję, że to tak wszystko się będzie dalej układało, w szczególności, że jako Polska nie byliśmy w stanie stworzyć ligi z Krakowem i z Wrocławiem. Połączyliśmy siły razem z drużynami z Czech i z Węgier, stworzyliśmy Ligę Państw Europy Centralnej, gdzie występuje 5 drużyn: Kraków, Wrocław, Brno, Praga i Budapeszt. No i każda z drużyn musi zorganizować turniej u siebie, gdzie każdy gra z każdym, czyli to jest w sumie 20 meczy. Teraz na razie odbyła się pierwsza kolejka, w pierwszy weekend września odbyła się we Wrocławiu. Po 4 meczach mamy 9 punktów, jesteśmy liderem. Następna kolejka jest ostatni weekend września w Pradze, a w Krakowie organizujemy kolejkę 10-12 listopada na ComConsum w Hucie, gdzie już teraz z tego miejsca wszystkich zapraszamy, żeby nam dopingować i nasz kibicować. No jeżeli chodzi o taki ten rozwój, no to można powiedzieć tyle, no bo zaczynaliśmy, tak jak mówię, od sali gimnastycznej, gdzie mamy 10 na 10 metrów w szkole na Tynieckiej, no a teraz zrobiliśmy sami bandy, mamy boisko, nie z taką nawierzchnią, jaka nam jest potrzebna, bo to jest nawierzchnia tartanowa, no ale nie narzekamy, robimy cały czas do przodu, żeby się po prostu rozwijać i być coraz lepsi.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. To w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, bo przejdziemy może trochę do zasad, żeby przybliżyć tutaj słuchaczom same reguły gry. Wiemy już, jak dźwięczy piłka, wiemy, że jest bramkarz osobą widzącą i że czterej pozostali zawodnicy to osoby niewidome. Na początek jeszcze chciałabym zapytać o takie kwestie. Jak mówiliście o tym, jakie są wymiary boiska, natomiast chciałabym was zapytać o to, jakie są wymiary bramek.
1: A więc tak, z bramkami jest sytuacja następująca. Jeszcze do zeszłego roku, można powiedzieć, były bramki o wymiarach takich standardowych, jak do piłki ręcznej, 2 na 3 metry. W tym momencie IPSA, czyli Międzynarodowa Federacja, postanowiła trochę ten wymiar poszerzyć, żeby dać, można powiedzieć, kibicom do oglądania więcej trafień. Czyli te bramki obecnie mają 3 metry 66 cm szerokości i 2 metry 14 cm wysokości. No i mogliśmy się przekonać o tym, że faktycznie tych kilkadziesiąt centymetrów różnicy pozwala na oglądanie zdecydowanie większej ilości goli, z tego względu, że na minionych Mistrzostwach Europy w Berlinie w tym roku padała naprawdę olbrzymia liczba bramek. Tam padały wyniki nawet dwucyfrowe czasami, także...
0: Aha, czyli przy obecnych założeniach to wyniki są takie bardziej hokejowe niż piłkarskie, tak?
1: Tak, tak. Także my sami jesteśmy ciekawi, czy IPSA zdecyduje się ponownie zmniejszyć rozmiar, żeby można powiedzieć, nie były takie przesadne te wyniki, bo to naprawdę, chociaż tak jak czasami z chłopakami dyskutowaliśmy na ten temat, no to jeżeli mieliśmy finał Rosja-Hiszpania, tam był wynik 1-1 i dopiero w karnych wyłoniono zwycięzcę, ale na przykład w meczu Turcja-Gruzja, jeżeli dobrze pamiętam, tam był chyba wynik 9-2. Także no to też pokazuje, jaki jest potężny przeskok. Inna sprawa, że Turcja to jest znowuż zespół stopu, który bronił, no niestety im się nie udało obronić tego tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw Europy. Jak chodzi o, nie wiem, kolejne zasady, których no Marcin tutaj napomknął o pewnych kwestiach, a celem uzupełnienia, jak chodzi o bramkę. Na bramce stoi bramkarz, który jest osobą w pełni widzącą. Jego rola, oprócz tego, że musi bronić, jest też osobą, która nawiguje, ale zanim, że tak powiem, przejdę dalej do osób, które nam podpowiadają w trakcie gry, to trzeba też podkreślić, że bramkarz wcale nie ma takiej łatwej roli, bo może się wydawać, że no, jeżeli jest ktoś, kto nie widzi i ma zdobyć bramkę przeciwko komuś, kto widzi i broni tej bramki, no to wiadomo, że bramkarz jest na zdecydowanie lepszej pozycji. Z tym, że bramkarz ma ograniczone pole, po którym może się poruszać. To pole jest o wymiarach 2 metry do przodu od linii bramkowej oraz po 1 metrze w bok od słupka. Jeżeli bramkarz wyjdzie poza tą linię, to jest rzut karny.
0: Aha, rozumiem.
1: Także tutaj też wcale nie jest łatwo dla bramkarza.
0: Ale rozumiem, że generalnie łapie tak jak przy normalnych wszystkich rzutach, strzałach, tak, w zwykłej piłce tak nożnej. To ja mam teraz pytanie do Martina o taką kwestię. Jak udało ci się, bo tutaj pochwaliłeś się, że jesteś liderem strzelców, prawidłowo oszacować perspektywę, żeby uderzać piłkę tak, żeby na przykład nie strzelać Panu Bogu w okno albo nie strzelać koło słupka. Jak potrafisz to sobie, nie widząc tej bramki, zobrazować, że strzelając z konkretnego miejsca na boisku, bo przecież nie strzelasz zawsze z tego samego, tak? Jesteś w stanie sobie tą odległość, tak? No bo przecież też nie masz nie wiadomo ile czasu na zastanawianie się i prowadzenie, nie wiem, jakichś obliczeń. Jaki znalazłeś na to sposób, żeby taką skutecznością móc się chwalić?
3: Więc tutaj dalej musimy powrócić do zasad blind footballu i do wszystkich osób, które uczestniczą podczas gry, ponieważ tak jak chłopaki tutaj mówili, bramkarz jest osobą widzącą, 4 graczy w polu, którzy są niewidomi, a w zasadzie mają zasłonięte oczy, nawet jakby trochę widzieli, to mają zasłonięte oczy. Natomiast prócz tych zawodników jest jeszcze 2 wspomagaczy. Trener, który stoi za bandą i on mniej więcej operuje środkową strefą boiska, dlatego że boisko też jest podzielone na 3 strefy. Strefa bramkarza, w której bramkarz dyryguje z zawodnikami w momencie, kiedy piłka się znajduje w tej strefie. Strefa środkowa, w której nawiguje trener, który jest właśnie za bandą. A za bramką przeciwnika jest naprowadzacz, który ogłasza, który komunikuje właśnie, gdzie znajduje się bramka i również podpowiada, prawda, i na którym metrze jestem do linii końcowej, w jakim miejscu się znajduje akurat boiska. Mamy tak właśnie ustalone, że mniej więcej jeżeli jestem troszeczkę poza prawym słupkiem, no to wtedy jestem na prawej osi, jeżeli poza lewym słupkiem, to na lewej osi. Jeżeli jestem na wprost bramki, to się u nas mówi, że jestem w osi. No i dzięki komunikatom, które właśnie wydaje przewodnik stojący za bramką, no to jestem w stanie nakierować się i również w tamtą stronę posłać piłkę, żeby padła bramka. No, a to, że się udaje tak trafiać, no to już jest kwestia oczywiście treningu, wyćwiczenia, ustawienia stopy i prawda, wszelkich trików, obrotów z piłką.
0: No myślę, okay,
3: że to jest, najważniejsze, że właśnie trzeba tak się orientować, gdzie się znajduje, słuchać.
0: To jest kwestia takiej ogólnej jakby motoryki, tak? Że...
3: Tak.
0: Jasne. To jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, bo tutaj zafrapowały mnie rzuty rożne, bo w zwykłej piłce, kiedy jest rzut rożny, piłkarz, który z narożnika dośrodkowuje, no widzi, w której części tego pola karnego znajdują się jego współzawodnicy, a w której części gdzieś tam kręcą się obrońcy, którzy starają się ich gdzieś poza obręb tego światła bramki wypchnąć, tak? Jak to wygląda u was i jak to wygląda u ciebie z tym dośrodkowaniem? Czy, no bo jakby tu rozumiem, że sytuacje, gdzie jest bramka, jest ci ktoś w stanie, mówiąc kolokwialnie, zawołać, tak? Kto za nią stoi. Natomiast w momencie, kiedy właśnie są jakieś te rzuty rożne, koledzy z drużyny wołają do ciebie, w którym miejscu się znajdują, jak to rozwiązaliście? Jak to wygląda?
3: Znaczy, tutaj jest taka zasada, że oczywiście no, na treningach sobie ćwiczymy różne schematy i w zasadzie to się na schematach opiera. Mhm. Jest kilka rozwiązań. Dość często zawodnicy wykonują rzut rożny w sposób taki, że dwóch zawodników stoi przy piłce, jeden dotyka tej piłki po to, żeby wiadomo, mogła dalej się toczyć gra, bo to jest wzięte z normalnej zasad piłki nożnej, a drugi już musi takim łukiem po prostu się przedostać w kierunku bramki, prawda, schodząc z narożnika na środek jakby boiska, no, dokładnie w pole karne, żeby uderzyć. Oczywiście dośrodkowania u nas też są. Tutaj akurat specjalizuje się w tym bardzo dobrze Marcin, nasz kapitan, który zazwyczaj podrzuca te piłki i one po prostu wpadają gdzieś tam w pole karne. No i już wtedy mamy określone hasła, prawda, że jeżeli gramy takim hasłem. Jeżeli takie hasło pada, no to wiemy, że akurat będzie powiedzmy ta wrzutka i wtedy my się staramy ustawić, ja z Mojżeszem w polu karnym, no i słuchamy, gdzie ta piłka spadnie, no i w tym momencie tam staramy się przemieścić, żeby ją przechwycić i uderzyć. No i tutaj jest ważne, żeby komunikacja taka była, ponieważ my poruszając się po boisku, musimy mówić słowo woj, jeżeli oczywiście piłki nie posiadamy, ponieważ piłka, jak już tutaj słyszeliście Państwo, grzechocze, więc zawodnik, który prowadzi piłkę, słowa woj nie musi mówić. Natomiast wszyscy ci, którzy nie mają piłki, a przemieszczają się po boisku, muszą mówić to słowo, więc w momencie, kiedy walczymy o tą piłkę, no to mówimy to słowo woj, więc też gdzieś ten zawodnik, który wrzuca, też ma możliwość oszacowania, gdzie kto jest.
4: Najważniejsze też przy tych rzutach rocznych jest to, że każdy z zawodników musi stać, znaczy w sumie nie stać, musi na dany sygnał nabiec na daną pozycję. No bo gdy staną po prostu w miejscu, no to są bardzo łatwo pokryci, tak, przez wszystkich zawodników, no bo to jest bardzo statyczne. A to po prostu w naszej grze, jeżeli pada dane hasło X, każdy z zawodników musi wiedzieć, jak on się ma zachować. I do wyćwiczenia jest to, że jeżeli na treningach jest tam wykonanych setki dośrodkowań z tego rzutu rożnego, to ta piłka ma spaść w dane miejsce po prostu. No bo wiadomo, te nasze boiska są takie same, więc boisko boiskowi jest równe, więc to jest na tej zasadzie. A wszystko chodzi o to właśnie o zachowanie zawodników, którzy wchodzą w tą daną strefę, gdzie ta piłka spada. No, akurat te stałe fragmenty gry w naszym przypadku są bardzo dobrze wyćwiczone, bo zdobyliśmy kilka bramek teraz na tej kolejce we Wrocławiu właśnie po rozegranych stałych fragmentach gry. No co tylko to pokazuje, że te nasze treningi, które robimy, są skuteczne. No i jak na razie idzie to wszystko w dobrą stronę.
1: Mamy nadzieję, że po kolejce w Pradze też będziemy tak zadowoleni.
0: Jasne. Z całego serca Wam tego życzę. Chciałam zapytać jeszcze o dwie kwestie związane z tymi regułami. Kary są, mówiliście o tym wyjściu poza pole dopuszczalne dla bramkarza, są rzuty karne. Za co jeszcze?
1: No to może ja powiem. A więc tak jak Marcin wspomniał o bardzo ważnej kwestii, czyli słowo woj. Jeżeli piłkarz nie powie słowa woj, to jest odgwizdany faul. Jeżeli mamy w trakcie spotkania 4 razy odgwizdany faul, teraz jest 4 czy 5?
3: 5, ale w jednej połowie chyba.
1: Tak, w jednej połowie. Mhm. To są wtedy faule drużynowe. I po czwartym, po piątym faulu, czyli po piątym razie, jeżeli zawodnik nie powie słowa woj, odgwizdywany jest rzut karny z 8 metra, bo mamy 2 punkty, z którego wykonywane są rzuty karne. Jest 6 metr i 8 metr. Z 6 metra wykonywane są rzuty karne za faule popełnione właśnie w polu karnym, tudzież jeżeli
0: przewinienia bramkarza.
1: Tak, jeżeli bramkarz wyjdzie. A 8 metr to są właśnie to jest punkt, z którego wykonywane są te tak zwane rzuty karne po faulach akumulowanych. No i jeżeli zawodnik, no to jest bardzo męska gra, to jest twarda gra, my też czasami się nie oszczędzamy, ktoś komuś podłoży nogę, ktoś komuś pociągnie z łokcia, mówiąc kolokwialnie, i za to też są odgwizdywane faule. My też otrzymujemy, znaczy nam się jeszcze nie zdarzyło na szczęście, ale my też otrzymujemy kary w postaci kartek, czy to żółtych, czy to czerwonych, które też nas eliminują z udziału w meczu, tudzież w kolejnych jakichś spotkaniach.
0: Mhm. I to są te jakieś takie zachowania, no powiedzmy, quasi przemocowe, tak?
1: Nadmierne użycie siły, tak.
0: Rozumiem. Znaczy,
3: generalnie u nas jest faule tak jak w normalnej piłce, prawda? Jeżeli gdzieś tam specjalnie będę zawodnika odpychał, jeżeli specjalnie go kopnę, no to wtedy normalnie jest faul liczony. Plus do tego są właśnie faule, tak jak tu Mateusz wspomniał, za brak powiedzenia słowa woj, bądź również za nadmierne używanie tego słowa.
0: To chciałam zapytać o taką kwestię, bo z tego co mówicie, jest to dyscyplina, która z jednej strony wymaga oczywiście kondycji, wymaga przygotowania fizycznego, ale jest też z tego co mówicie, wynika bardzo zwerbalizowana, bo wy nawzajem komunikujecie chęć podbiegnięcia do piłki mówiąc woj, naprowadza was bramkarz, naprowadza was trener, czy ten podpowiadacz w zależności od strefy boiska i w momencie, kiedy wszyscy w ten sposób właśnie się komunikują. Jak to wygląda po pierwsze w kontekście gier z udziałem publiczności i druga rzecz, czy po prostu te komunikaty wzajemnie się jakoś nie mieszają w momencie, kiedy dwie drużyny są na boisku i tyle osób naraz jakieś komunikaty werbalne wydaje?
4: Czy ja mogę powiedzieć z perspektywy sportowca, który wcześniej miał do czynienia z inną dyscypliną, no to moim zdaniem nie ma cięższej dyscypliny dla trenowania, jeżeli chodzi o osoby niewidome czy słabowidzące, niż blind football. Uh-huh. Bo tak jak już zostało powiedziane, jest kwestia kondycji, fizyczności, motoryki, bo to wszystko musi być na bardzo wysokim poziomie. Jest kwestia same wyszkolenia stricte piłkarskiego, przyjęcie piłki, prowadzenie, strzał i tak dalej. A jeszcze musi być to wszystko poparte bardzo dużą umiejętnością odnalezienia się w terenie, że jeżeli zakręcę się kilka razy wokół własnej osi, jestem cały czas w stanie stwierdzić, gdzie jest bramka przeciwnika, gdzie jest bramka...
0: Żebyś nie poleciał do własnej z piłką,
4: dokładnie,
0: prawda?
4: Też sama kwestia stresu, bo stres w tym też odgrywa bardzo dużą rolę, gdy na przykład za bardzo chcemy, często się nawet zdarza tak, że sami sobie odbieramy piłkę, bo ktoś myśli, że to jest przeciwnik, nie ma komunikacji i tak dalej, no to wtedy też...
0: No właśnie o to pytałam.
4: Zdarza się to właśnie też. Znaczy im więcej gramy ze sobą, im więcej trenujemy, im więcej gramy mecze, no to teraz jesteśmy powiedzmy na tym takim już wyższym poziomie niż na samym początku, tak? Też tak? Trzeba słyszeć, prowadząc piłkę, muszę słyszeć przeciwnika, który mnie atakuje, muszę słyszeć kolegę, który krzyczy do mnie, gdzie jest. I jeszcze muszę słyszeć trenera, który do mnie mówi, jakie rozwiązanie najlepiej wybrać. No, także to jest ogromna koncentracja przez cały mecz. To też już jest wtedy bardzo męczące być cały czas jakby pod grą i pod tą koncentracją. No także, tak jak mówię, nie jest nic łatwego, no ale tak jak mówimy, no, są osoby, w których to grają. Spotykamy się z wieloma opiniami takimi naprawdę bardzo pozytywnymi, które osoby nas... Przyjechał na przykład na turniej do Wrocławia, przyjechał dziennikarz sportowy, który powiedział, że gdyby każdy piłkarz ekstraklasy dawał tyle serca w grę, co my zostawiamy na boisku, jeżeli chodzi o tą piłkarzy niewidomych, to te awanse do Ligi Mistrzów i tak dalej, to by było formalnością, tak? Także to jest naprawdę sport i widowiskowy i bardzo wymagający, no ale Z tego miejsca naprawdę wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia z nami treningów, bo jesteśmy w stanie zapewnić warunki osobom naprawdę z całej Polski, kto by chciał tylko spróbować sił w tym blind footballu, no bo to jeszcze nie mówi się o tej dyscyplinie aż tak wiele, bo sami wiemy, no, osoba niewidoma może pójść po prostu na basen, nauczyć się pływać, może trenować lekką atletykę i tak dalej, ale no do tej piłki jest tak potrzebny wielki zasób, wielkie zaplecze, no, że to nie jest niestety takie łatwe, jakby się mogło wydawać.
0: Jasne.
3: Wiadomo, że u nas to właśnie się odbywa tak jak w normalnej piłce na schematach, więc my musimy również się trzymać pewnych jakichś tak tam ustalonych wewnętrznie reguł, prawda, że
0: jasne.
3: Jeżeli zaczynamy jakąś tam akcję, to przeważnie mamy jakieś takie rozegranie, że przykładowo ja idę na lewą bandę, Marcin wtedy wie, że musi się znaleźć na prawej bandzie. Reszta zawodników mniej więcej wie, gdzie my powinniśmy w danej sytuacji być. Tutaj padło też pytanie o kibiców i kibice są jak najbardziej mile widziani. Natomiast u nas trochę to jest kibicowanie tak jak w tenisie, że podczas samej gry, kiedy piłka jest w ruchu, no to raczej nie jest wskazane, żeby gdzieś dopingować, krzyczeć. W momencie, kiedy piłka stanie, czy to jest jakiś stały fragment gry, czy faul, czy cokolwiek się tam...
1: Czy gol.
3: Czy gol. To w tym momencie jak najbardziej można wznieść toasty.
0: Jasne. Czyli jakby nie ma problemu z tym, że macie dosyć trudną nazwę drużyny, bo nie śpiewają generalnie kibice, także nie ma z tym problemu. Chciałam jeszcze zapytać...
4: Nie poddawaj się, ukochana, a nie poddawaj się, ty nie tylko kochana, jak najbardziej mogą śpiewać.
0: No tak. Byle nie przeszkadzali, tak, w trakcie gry. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie w kwestii reguł. Chciałam was zapytać, mecz zapewne składa się z dwóch połówek. Ile trwa?
1: 2 razy 25 minut. W niektórych sytuacjach, jeżeli to są jakieś mecze pucharowe, no to po regulaminowym czasie gry, jeżeli jest remis, rozgrywane są od razu rzuty karne. Każda z drużyn wykonuje po 3 rzuty karne. Jeżeli w trakcie tej serii rzutów karnych podstawowej nie wyłoniony zostanie zwycięzca, no to mamy tak zwaną nagłą śmierć, czyli ten, który w kolejnej dodatkowej kolejce, w kolejnej
0: serii... Nie strzeli albo broni, już jest
1: tak,
0: po zawodach.
1: Odpada tudzież zwycięża.
0: Jasne. To chciałam teraz przez chwilę porozmawiać z wami o tym kontekście takim bardziej związanym z udziałem osób niewidomych. Mówiliście o tym, że jest piłka udźwiękowiona, że osoby, które cokolwiek widzą, grają z opaską. Mówiliście też o tym, że często dochodzi do jakichś no, takich zderzeń, czy to z bandą, czy to z innymi zawodnikami. Powiedzcie mi, czy macie jakieś dodatkowe akcesoria, typu jakieś ochraniacze, czy w ogóle z czego się składa cały strój gracza blind footballu?
3: Znaczy generalnie to wygląda to tak, że opaska, czyli te gogle są obowiązkowe. Natomiast dodatkowo jeszcze obowiązkowymi ochraniaczami są ochraniacze na piszczela. Natomiast my i większość drużyn dodatkowo ochraniamy głowę i to mamy taką opaskę na czoło. Chroni nas to przed zderzeniami z zawodnikami przeciwnej drużyny bądź z jakimiś innymi przeszkodami typu słupki. Aczkolwiek to rzadziej, natomiast głównie po prostu przed zderzeniami głowami z innymi graczami. Niektórzy jeszcze stosują ochraniacze na łokcie. No, pomaga to w momencie, kiedy się ktoś przewróci. No i też niektórzy mają ochraniacze na kolana, ponieważ jak biegnie się w taką bandę i kolanem gdzieś tam uderzy, no to też wiadomo, rzepka się obija, to jest dość bolesne. Natomiast często zdarza się nam, że gramy jednak bez tych ochraniaczy na kolana, przynajmniej ja, dlatego że jakoś wtedy się zdecydowanie lepiej prowadzi piłkę, nie jest się tak bardzo ograniczonym. No, a kwestia już później samego zderzenia z bandą, no to jest kwestia wyćwiczenia, wyliczenia sobie, nie wiem, po prostu ile to mniej więcej kroków, wyczucia, kiedy ta banda się zbliża i przede wszystkim też dla bezpieczeństwa wyciągamy jedną rękę przed siebie, co też gdzieś pomaga przy zderzeniach z innymi zawodnikami, czy właśnie z bandą, prawda? Bo wtedy...
0: Jasne, ręce generalnie nie są wam do niczego potrzebne, więc możecie się spokojnie zabezpieczać.
4: No, tylko to jest taka czysta teoria, no. O tym teraz się tak fajnie mówi przy stole, jak siedzimy i nie ma emocji, a do tych zderzeń takich jest naprawdę bardzo dużo, tak, że to czasem
0: tak,
4: nawet...
0: Tak, dlatego o to pytałam właśnie.
4: ...który oddaje strzał i wraca nawet na własną połowę, tak, żeby odbudować formację i tak dalej. I często dochodzi do zderzeń, że po prostu osoba wtedy nie wojuje, bo nie ma w sumie takiego przepisu, bo piłka jest poza grą i dochodzi do jakichś zderzeń. No ale to jest, jak mówię, to też nie ma, żeby też nie było takiego wyobrażenia, że tam się tylko leje krew cały mecz, bo tak nie jest.
1: Chociaż tak jest.
4: Ale teraz dzięki tym wszystkim przepisom coraz lepszym, też wysoki poziom sędziowania, którzy dbają no, przede wszystkim o bezpieczeństwo zawodników, tak? Bo tak. Jeśli jest zawodnik, który po prostu nie wojuje i zawodnik, który po prostu nie wojuje i sprawia zagrożenie, jest od razu ukarany indywidualną karą, tak? Tego, sędziowie tego też naprawdę bardzo pilnują. No i co, no i no, ale tak jak mówię, no jest to mecz, jest to gra, która jest naprawdę dla prawdziwych twardzieli, ale powiedzmy w tym momencie, że to nie tylko dla mężczyzn, bo znamy ekipy, w której też występują kobiety, na przykład w drużynie z Marburga, która była wiele lat mistrzem Niemiec, w tym sezonie zostali na drugim miejscu, gra dziewczyna, która
1: no to naprawdę gra.
4: Radzi sobie świetnie. Dziewczyna z Belgii, z najlepszej drużyny z Belgii, też sobie świetnie poczynia. O czym może Martin potwierdzić, bo ciężko ją było przejść, żeby strzelił bramkę, prawda?
3: Dokładnie.
1: Ona miała teraz możliwość debiutować właśnie jako pierwsza kobieta w blind footballu na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Także to też był taki, można powiedzieć, przełom, a zarazem ukłon w stronę tej żeńskiej odmiany naszej piłki. No, warto podkreślić, że w Argentynie blind football jest na tak wysokim poziomie, że tam istnieje nawet osobna kobieca liga.
0: O, no tak, ale Argentyna z zamiłowania do futbolu w ogóle jest znana, więc może to też jest jakby podyktowane tym, tak, że to tak, w pewnym sensie druga religia.
4: Na przykład we Wrocławiu w drużynie na samym początku też treningi tak, rozpoczynała tak. Ela Milczarek, którą stąd pozdrawiamy, może nas słucha. Także to nie tylko tak, że to w Europie, ale we Wrocławiu też były osoby, które próbowały, jeżeli chodzi o kobiety. No, my w Krakowie się jeszcze nie doczekaliśmy.
1: Ale zapraszamy serdecznie.
0: Tak, jakąś Wandę, tak, jak się znajdzie, to tam ewentualnie w Krakowie, jasne. Myślę, że zawsze warto spróbować, przecież jeśli się okaże, że to jest ponad nasze siły, albo wydaje się to nam obarczone zbyt dużym stresem, czy zbyt dużym ryzykiem, zawsze można zrezygnować, natomiast nie dowiemy się tego, jeśli nie spróbujemy. Tak?
4: Znaczy, w szczególności, że każda nowa osoba, która przychodzi do nas na trening, to też nie jest tak, że ona jest wrzucona od razu w tą największą łódzkę, tak, że do jakiejś gierki w ogóle, tylko tacy zawodnicy są wprowadzani naprawdę powoli. Zawsze robimy też tak, żeby osoba, która trenuje już wyczynowo u nas, była odpowiedzialna za tą osobę na treningu. On na nas biega, pokazuje, tłumaczy. Także to też wszystko robimy tak, żeby to się naprawdę odbyło też jakoś, można to nazwać, bezboleśnie. I to też nie każdy musi być od razu mistrzem świata, tak? Nie każdy musi przyjść od razu i być Messim, Lewandowskim czy Cristiano Ronaldo. Tylko to chodzi o to samo, żeby, brzydko mówić, podnieść tyłek z kanapy, sprzed telewizora i przyjść z nami pokopać.
1: Tym bardziej, że każdy z nas kiedyś zaczynał.
0: Jasne, jasne.
3: My pamiętamy nasze początki i wtedy jeszcze pamiętam pierwsze nasze takie rozgrywki właśnie, gdzie zaczynaliśmy z blind footballem i wtedy zapominaliśmy bardzo często o słowie woj. Ja taki malutki, bo nie grzeszę wzrostem, Martin natomiast prawie 2 metry. Więc jak ja się zderzałem z Marcinem, to ja miałem nos zawsze rozbity, krew się lała, a Marcin mówił, jakaś mucha się ode mnie odbiła i bieg dalej.
0: No tak.
3: Wiadomo,
0: tak.
4: Pamiętam taki turniej w Pradze, jak bolała mnie stopa, no ale co miałem zrobić? No, trzeba było jeszcze 3 metry zagrać, po czym się okazało, przyjechałem do Polski do lekarza, a okazało się, że miałem złamaną kość w stopie, tak? I 3 mecze grałem z jakąś tam z kontuzją. Na treningu u nas Mojżesz stracił zęba w wyniku tam ze zderzeniem z kolegą, ale to naprawdę są jakieś tam pojedyncze przypadki. No, każdy musi...
0: No myślę, panowie, że teraz to już na bank zachęciliście słuchaczy.
4: Ja podam taki prosty przykład. To jest też tak, że jak ktoś wchodzi do autobusu pełnego ludzi, tak? I jeżeli trzeba jechać w tym autobusie pełnym ludzi, no to też ma się ten kontakt, tą po prostu no, tą taką fizyczność z innym człowiekiem, tak? I wtedy człowiek też ma jakąś taką trochę blokadę psychiczną, prawda? Że musi kogoś tam dotknąć czy coś. A nieraz u nas na boisku to ta fizyczność jest naprawdę na bardzo dużym poziomie, bo ci zawodnicy naprawdę no, często dochodzi do takiej sytuacji, że w ciało...
0: Ktoś się o kogoś ociera, tak?
4: Tak, i walczysz, po prostu z nim walczysz, tak? Ale to nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że ja robię coś w kuchni, odwracam się i wpadam na moją dziewczynę i ja mówię od razu odruchowo woi. Albo jadę autobusem, wpada ktoś na mnie, a ja mówię woi. Bo to naprawdę jest silniejsze trochę od...
5: My się tak z chłopakami gdzieś umawiamy na mieście i nie wiem, tak. Ja na przykład zobaczę Marcina z daleka, no to już krzyczę woi, wtedy ludzie się odwracają i nie wiedzą, o

0: ktoś zapomni mówić słowo woj, ktoś nie zatrzyma się na gwizdek trenera, prawda? Bo tutaj właśnie jest ważne, żeby słuchać tego, co się wokół nas dzieje, a nie tworzyć sobie własne jakieś tam wizje. Bo kiedy zaczynamy coś tworzyć własnego, to właśnie się dzieją jakieś dziwne historie.
1: To chodzi o to, że czasem jest tak, że tą własną dumę trzeba schować sobie troszkę do kieszeni, bo najważniejsza jest drużyna w danym momencie, tak? Nie jakieś tam gwiazdorstwo czy coś. I nieraz sami jesteśmy tego nauczeni, że najlepsi zawodnicy świata nie szukają tego kontaktu fizycznego. Wtedy jest naprawdę bardzo ciężko coś zrobić, tak? Bo to wtedy łatwo jest zablokować kogoś czy coś, tylko to po prostu musi być szybka gra, uciekanie od tego woj przede wszystkim. Jak graliśmy na Argentyńczyków, to mówiliśmy sobie, że wejdziemy na nich fizycznie, tak? Będziemy przyklejać się do nich, żeby zostawić jak najmniej miejsca. A te chłopaki po prostu nie wchodzili w kontakt fizyczny. Podawali szybko piłką takie no, stricte już piłkarskie umiejętności. Pokazały to, że jeżeli chodzi o te najlepsze mecze, najlepszych reprezentacji, to ta gra jest bardzo płynna i tam sędzia tak naprawdę ma bardzo mało do roboty, bo jak on tylko słyszy słowo woj, od razu podaje do kogoś i już nie wchodzi w taką fizyczną walkę. Ja pamiętam, jak weszliśmy na mecz z mistrzem Hiszpanii, czyli też to wiadomo, no, Hiszpania, techniczna gra i tak dalej, ale goście przez pierwsze 15 minut nie widzieli, co się dzieje, bo weszli na nich Rottweiler z Krakowa, tak, i fizyczna walka, oni przyzwyczajeni do tego, że będą sobie tam kiwać i hasać w ogóle, a tu po prostu napotkali taki opór, także no, to tylko pokazuje, jaka to jest mniej więcej kultura gry, prawda?
2: To dwa pytania mam jeszcze w tej kwestii, bo mówicie tutaj z własnej perspektywy o tym, jaką robotę wykonuje defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i napastnik. Powiedzcie, co należy do zakresu obowiązków obrońcy, jak ta jego gra wygląda? I drugie pytanie, skąd pozyskaliście trenera? Bo myślę, że w tak młodej stosunkowo dyscyplinie osób z doświadczeniem trenerskim też nie jest za wiele.
3: A więc jak chodzi o pierwsze pytanie, no to obrońcy mają bardzo, bardzo trudne i bardzo wymagające pytanie. Zresztą takie zadanie, tak jak zresztą każdy na boisku. Jak chodzi o obrońców, no to tutaj my zawsze mamy taką, można powiedzieć, nomenklaturę, że operujemy 1, 2, 3, 4. 1 i 2 to są zawodnicy, którzy są ustawieni bardziej defensywnie. 3 to jest ten właśnie łącznik między atakiem a obroną, a 4 to jest ten najbardziej wysunięty gracz. Więc jedynka i dwójka, inaczej, dwójka to jest gracz, który ma bronić, można powiedzieć, piłki jako pierwszy. Bo bardzo często zdarza się, że gracz, który jest tą trójką, czyli tym, który łączy atak z obroną, nie zdąży wrócić do każdej piłki, więc gracz, który znajduje się na pozycji numer 2, musi jako pierwszy przeciąć czy zablokować podanie. Jeżeli jednak jemu się to nie uda, no bo zdarzają się i takie sytuacje, to naprawdę bardzo ważną i bardzo trudną rolę ma przed sobą ten gracz, który występuje na pozycji numer 1, czyli ten gracz, który znajduje się bezpośrednio przed bramkarzem. Bo jeżeli on nie przetnie tej piłki, jeżeli on nie skasuje ataku, to tak naprawdę napastnik rywala ma otwartą drogę do bramki. Gracz, który znajduje się na pozycji numer 1, ma też bardzo ważną funkcję, jak chodzi o kwestię odbudowy całej formacji, bo to on, można powiedzieć, jest najmniej mobilną postacią w całej drużynie, który przeważnie porusza się tak na 6-8, może maksymalnie metrze przed własną bramką. I w momencie, kiedy na przykład gracze ofensywni wyruszają do przodu, jest strata, to on jest osobą, która sygnalizuje, w którą stronę mają wrócić. Czyli on tak jakby...
2: Jest tą latarnią, tak?
3: Tak, on jest fundamentem odbudowy.
2: Rozumiem.
3: A jak chodzi o kwestię drugą, czyli kwestię trenerską, no to tutaj w Polsce jest o tyle, nazwijmy to problem, że jest to jeszcze dyscyplina mało znana, mało rozwinięta. Cały czas dążymy do jej pełnej profesjonalizacji. Więc tutaj można powiedzieć, że jak chodzi o kwestie trenerskie, cały czas mamy osoby, które się uczą. Uczą się tak samo jak i piłkarze, ponieważ, no tak jak mówię, to jest cały czas młoda, rozwijająca się w naszym kraju dyscyplina. I osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie

0: z piłką, już są, można powiedzieć, bardzo mile widziane na naszych treningach.
1: No tak, ale to na przykład waszym trenerem obecnie jest piłkarz, trener piłkarski.
0: Naszym trenerem obecnym jest nasz bardzo dobry przyjaciel Piotr Niesuczyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: On nas słucha i cały czas nam to wysyła wiadomości na Messengerze.
0: Tak,
1: cały czas pozdrawiamy w takim razie.
0: Plumka, chciał być z nami, ale niestety coś mu bardzo pilnego wypadło. Przykład Piotrka to jest też, można powiedzieć, nasz kolega z drużyny, który też ma za sobą doświadczenie właśnie na grze na tej jedynce. Na chwilę obecną on jest naszym trenerem i no musimy przyznać szczerze, nie mamy prawa na co narzekać.
2: Czy naprawdę jest taka, że mieliśmy osobę,
1: nie, która... Nie, no wiadomo, słucha, także rzeczywiście nie możesz trzymać się na co narzekać.
0: Na naszą szczerość, więc gdyby było słabo, to byśmy mu to powiedzieli.
2: Tak. Za każde pompowanie, za każde jakieś tam złe zagranie, to...
0: Ja już zaczynam pompować generalnie
2: teraz. Jak tylko Piotrek zwróci uwagę, to zaraz zaczynamy robić pompki. Ale mówiąc poważnie, no od samego początku wielkie wsparcie mieliśmy od osoby, która była nauczycielem wychowania fizycznego na Tynieckiej. No ale z racji tego, że no, rozwijaliśmy się cały czas do przodu, no w pewnym momencie te nasze drogi się po prostu rozeszły. No jak to czasem bywa, no nie wiem, no ostatnio Legia Warszawa też zwolniła trenera, tak? No także no... To też u nas w tej dyscyplinie tak samo bywa. My opieramy się na własnym doświadczeniu. To też nie jest tak, że dużo czytamy różnych materiałów, oglądamy wiele filmików, korzystamy z podpowiedzi osób z zagranicy, którzy też zajmują się tym bright footballem. Także Piotrek jest teraz naszym trenerem, ale to tak naprawdę ten sztab ludzi cały czas poszukujemy i to też byliśmy na przykład ostatnio w rozmowach z trenerem, który już miał objąć naszą drużynę, ale dostał nagle jednak propozycję z trenowania trzeciej ligi osób pełnosprawnych, tak? No to wiadomo, że no nie byliśmy fizycznie w stanie go zatrzymać u nas, tak? No bo to no wiadomo, no każdy za jakąś tam pracę oczekuje jakiegoś tam wynagrodzenia, no to jest normalne, tak? To tak to wszystko wygląda, ale to nie zmienia faktu, że ostatnio fajny przykład przyszedł do nas chłopak, który był kiedyś z pół roku temu jako obserwator na treningu, a teraz przyszedł spróbować już swoich sił i powiedział, no, że sam jest pod wrażeniem tych zajęć, tak, i ćwiczeń, które wykonujemy i tak dalej. No, w szczególności, że pamiętamy drużyny, z którymi przegrywaliśmy i nie mogliśmy z nimi wygrać, a teraz na turnieju we Wrocławiu przeważaliśmy cały mecz i tylko dzięki szczęściu i dobrego bramkarza tamtej drużyny nie przegrały, nie wiem, 10-0, tak? Także to nasza ciężka praca cały czas pokazuje efekty i cały czas idziemy do przodu i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, ale potrzebujemy naprawdę większego zainteresowania tego środowiska osób niepełnosprawnych tą piłką i chęcią wzięcia udziału, bo to też nie musi być osoba w 100% niewidoma. To może być osoba słabowidząca, która by po prostu chciała spróbować wziąć udział w takim treningu, zwłaszcza, że my jesteśmy w stanie organizować jakieś pokazy blind footballu i tak dalej naprawdę no, w całej Polsce. No, kiedyś odezwała się do nas pani, która pracuje w ośrodku w Warszawie i chciała zrobić coś takiego, akurat była z dzieciakami na jakimś tam wyjeździe, na jakiejś tam wymianie takiej międzynarodowej w Proninie koło Zakopanego w Krakowie. My zapakowaliśmy się po prostu w busa, pojechaliśmy tam do nich, tam byli Estończycy. Z Macedonii osoby i nagle się okazało, że tak zainteresowaliśmy te osoby z Macedonii, że po paru dniach na oficjalnym Facebooku tej Międzynarodowej Federacji ukazała się informacja, że Macedonia przystępuje
1: też na drużynę, tak?
0: Tak.
3: Także będą działać.
0: My na to też liczymy na to, że gdzieś może w Polsce siedzi jakaś osoba niewidoma, która pasjonuje się piłką, chciałaby coś spróbować. I my na to liczymy właśnie, że przyjdzie do nas, wzmocni nas, bo tak naprawdę, żeby osiągać sukcesy na międzynarodowym poziomie, to musi być kadra 8 piłkarzy, którzy są w stanie zagrać wszędzie. My teraz się tak umawiamy, Martin jest napastnikiem.
1: Chodzi o to, że ktoś musi być zamiennikiem na każdą pozycję, tak?
0: Tak? Ale każdy musi też umieć zagrać w danym momencie na danej pozycji. No. Napastnik w danym momencie, gdy obrońca wyjdzie do przodu, bo też są takie sytuacje, ten napastnik też się musi wrócić, tak? I odbudować tą pozycję jego. Także to nie jest też tak, że ja jestem od strzelania bramek, a ktoś tam jest od czegoś innego. No. Teraz fajną rzecz powiedział nam jeden z trenerów teraz na tej lidze, że u nas jest
2: niesamowite to, że my atakujemy wszyscy, bronimy wszyscy. No i to cechuje każdą dobrą drużynę, także na to też liczymy i gorąco zapraszamy szczególności, że my naprawdę bardzo mocno żyjemy w tych social media, bo jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku, wrzucamy filmy na YouTube'a i tak dalej, także znaleźć, jeżeli się wpisze piłka nożna niewidomych w Google, to wyskakujemy jako tam jedni z pierwszych, tak, u samej góry, także zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że każdy zostanie przyjęty, nawet jeżeli ktoś nie, Pan Bóg go nie obdarzy jakimś talentem wielkim do grania, a ktoś naprawdę ma serce i chce, to naprawdę u nas odejdzie się. I to też nie chodzi o to, że każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi być mistrzem świata. My też spotykamy się na przykład z taką opinią, nie wiem, idę na trening, zatrzymuje mnie pani pedagog z ośrodka Latynieckiej i mówi do mnie: Marcin, super, że ten chłopak zaczął do was prowadzić na treningi, bo nagle on podniósł swoje umiejętności w nauce, jeżeli chodzi o komunikację, takie życie w grupie, tak? Bo on przychodzi do szatni i ktoś rozmawia ze sobą, ten studiuje na AGH-u, ten studiuje na UEK-u, ktoś na UJ-cie i tak dalej. I każdy chce równać w górę jednak, tak? Dążyć do tego, żeby być troszkę lepszym. No, także no, to wszystko jest ze sobą powiązane i my naprawdę zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, kto tylko będzie miał ochotę, do nas na te treningi do Krakowa.
1: Jasne. Jeszcze chciałam zapytać o kwestie takie, bo tutaj wspominacie, że zachęciliście do gry Macedończyków, że trenerzy tutaj chwalą was za to, że gracie zespołowo, czy to w obronie, czy w ataku. Jak jest z tym podpowiadaniem sobie, czy na turniejach na przykład tych rangi międzynarodowej jest taka swobodna wymiana tych doświadczeń, uwag i jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, nowinek, czy też do pewnego stopnia to funkcjonuje, a jakby jakieś tam, powiedzmy, nowe metody, czy nowe sposoby grania drużyny gdzieś tam zostawiają dla siebie, nie dzielą się tymi informacjami?
2: To jest bardzo, bardzo różnie, bo my mamy zaprzyjaźniony klub Avoy Brno z Czech, z którymi nawiązaliśmy współpracę, bo pojechaliśmy do nich na pierwsze sparingi i tak dalej. Dzięki nim tak naprawdę nam się otworzył okno na cały świat, bo mogliśmy pojeździć naprawdę na wiele międzynarodowych turniejów, bardzo mocno obsadzonych, dzięki temu, że ich poznaliśmy. Także z nimi jakaś taka wymiana informacji i tak dalej nie jest trudna. Też są drużyny, wiadomo, jak to na meczu, nie, że czasem są większe emocje, ktoś nas bardziej lubi, ktoś nas lubi trochę mniej. Także to wszystko zależy. No nie jest jakiś taki gotowy
1: temat, scenariusz, tak?
2: Raczej na wymianę tych takich uwag, nie wiem, jak chłopaki powiedzą, ale wydaje mi się, że raczej nie ma tym.
3: Prawda jest taka, że ten sport to jest taki, no, mówiąc tak w cudzysłowie, to jest rodzinny sport, ponieważ my się spotykamy bardzo często na różnych turniejach z tymi samymi drużynami, więc my się poznajemy. Ale jak chodzi tutaj o takie, no, odpowiedź na pani pytanie, jak chodzi o kwestie takich, nie wiem, uwag, jak chodzi o gry i tak dalej, no to my bardzo często właśnie śledzimy na bieżąco i przypuszczam, że inne drużyny, które chcą cały czas piąć się w górę, robią to samo. Śledzimy na bieżąco materiały, które są udostępniane przez inne drużyny w internecie, jak chodzi o ich treningi, jak chodzi o mecze. Także no tutaj przykład Piotrka, który przed turniejami potrafi siedzieć od 8 rano do 3 w nocy i oglądać mecz po meczu tylko po to, żeby zobaczyć, że na przykład tutaj gościu w Niemczech z numerem 6 robi cały czas to i to i on nas na to uczula. Także my też później jeździmy na te mecze przygotowani.
1: Doskonale przygotowani mentalnie, tak?
3: Tak, i mentalnie, i bardzo taktycznie. Także no tutaj, jeżeli my chcemy się piąć górę, to jest tak jak ze zwykłym futbolem. My musimy cały czas być na bieżąco i kontrolować to, co robią nasi rywale, a jednocześnie przyjaciele z tego właśnie środowiska blind futbolowego.
1: Okej, okay, to teraz porozmawiajmy chwilę o rozgrywkach, bo mówicie tutaj turniej taki, tam w Brnie zaprzyjaźniona drużyna. Żebyśmy sobie to troszeczkę uporządkowali. Gracie, tak jak wspomnieliście wcześniej, w tej lidze Europy Centralnej z uwagi na brak możliwości stworzenia ligi tutaj w Polsce. I rozumiem, że wewnątrz tej ligi są, tak jak mówiliście, miejscowe turnieje organizowane przez każdą z drużyn u siebie. Natomiast jakiej rangi jeszcze rozgrywki są organizowane? Czy to są takie turnieje, powiedzmy, nie wiem, sparingowe, też wchodzą w grę? Czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata? Gdybyście mogli troszeczkę o tych schematach rozgrywek opowiedzieć.
4: Znaczy, generalnie to wygląda tak, że jest mnóstwo turniejów organizowanych niezależnie i one różne tam tytuły mają, ale między innymi...
2: Żeby ktoś robi Puchar Saksonii, Puchar czegoś tam, tak? Puchar Krakowa, Puchar Paryża i tak dalej, nie? To są takie niezależne turnieje.
4: I zazwyczaj to są rozgrywki międzynarodowe, prawda? Tak jak takiej rangi dość wysokiej, ponieważ i właśnie ta międzynarodowa federacja zrzeszająca sporty osób niepełnosprawnych IPSA w Brnie jest taki turniej organizowany, w którym już drugi raz braliśmy udział. Tam zazwyczaj jest z sześciu państw przyjeżdżają drużyny. I nawet bywa, że przyjeżdżają zza oceanu.
2: Z Kolumbii na przykład była drużyna, tak? Ileś lat temu byli Argentyńczycy, Brazylijczycy. No, to jest tak, że ranga turnieju, jeżeli chodzi o opinię u innych drużyn, tak? To jest bardzo potrzebne, że na przykład później łatwo kogoś ściągnąć kogoś dobrego, tak? Bo to chodzi o to, że żeby ściągnąć jak najlepszych, nie, możemy to porównać do gali bokserskiej, tak? Że każdy robi tak, żeby ściągnąć jak najlepszych zawodników do siebie, żeby to było najbardziej widowiskowe. Tak samo chodzi w tych samych turniejach międzynarodowych. Na przykład, żeby dostać się na turniej do Brna, gdzie gra 8 drużyn, jest mega ciężko, bo tam samo zapotrzebowanie jest, tam chce zagrać każdy ze świata, bo każdy wie, że sama organizacja, sama otoczka, są transmisje wideo na żywo z tego turnieju. Jest to naprawdę tak spakowane i marketingowo, PR-owsko na tak wysokim poziomie, że tam chce wystąpić każdy. A z racji tego, że akurat no, my mamy bardzo dobre stosunki z Avoy, no to mogliśmy tam już dwa razy zagrać z rzędu, co rzadko się zdarza, żeby drużyna z tego samego kraju wystąpiła u nich dwa razy.
1: Aha. A no to jest zasadzie, i to oni sami jako gospodarz decydują? Nie ma jakiejś eliminacji, tak, kwalifikacji?
2: Oni decydują. My dążymy do tego, ta organizacja tego listopadowego turnieju w Krakowie jest jakby taką dużą próbą generalną przed 19 tygodniem osób niepełnosprawnych, który się odbędzie w 2018 roku w Krakowie. Co roku jest organizowany taki tydzień, gdzie odbywają się różne eventy i my jako Blind Football chcemy zrobić taki turniej trochę na wzór właśnie Avoy, gdzie możemy zaprosić jakieś tam drużyny z zagranicy i tak dalej, żeby, to też jest reklama dla Blind Footballu, dla Krakowa i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, czym chcemy, co chcemy się kierować, ale żeby to też tak trochę słuchaczom uświadomić, też są rozgrywane cyklicznie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, dwie najlepsze drużyny Mistrzostw Europy mają od razu automatyczny awans na Igrzyska Paraolimpijskie. Wiadomo, Mistrzostwa Europy odbywają się co 2 lata. Mhm. Igrzyska co 4, także no, to tak się właśnie fajnie
1: zazębia. To jest 2 lata, jedna i druga po prostu jadą, zwycięzcy.
2: Tak, tak, dokładnie. Żeby pojechać na Mistrzostwa Świata też chyba trzeba być
5: W pierwszej piątce w Europie
2: i wtedy się jedzie na Mistrzostwa Świata, tak?
5: Teraz będą w Hiszpanii w przyszłym roku.
2: W Madrycie, dokładnie. Zobaczyć.
1: Rozumiem, że się wybierasz.
2: Nie, bo to też jest, paradoks jest teraz taki, że my wystąpiliśmy w 2015 roku na Euro w Anglii, ale teraz w 2017 roku nas pewnie zabrakło, no z racji tego, że no to już trzeba trochę iść dalej w politykę, bo jeżeli chodzi o Blind Football, podlegamy pod dany związek sportowy, który powiedzmy nie do końca może wspiera aż tak tą dyscyplinę, jak powinien. My no, trochę świadomie z jednej strony, można powiedzieć, zdecydowaliśmy się na zrezygnowanie, żeby stanąć na głowie, żeby na tych Mistrzostwach Europy wystąpić. Bo żeby wystąpić na Mistrzostwach Europy, które się odbyły w lipcu w Niemczech, musieliśmy wystąpić na takim turnieju eliminacyjnym tak zwanej drugiej dywizji. I tam musielibyśmy zająć dwa pierwsze miejsca, żeby pojechać na te mistrzostwa Europy Centralne pierwszej dywizji. Ale koszt tego turnieju to było gdzieś około 50 tysięcy złotych. My takich pieniędzy nie mieliśmy. I no, ciężko było nam się zorganizować na tej zasadzie i my budujemy wszystko od fundamentów w Krakowie, bo chcemy zbudować mocny fundament, żeby był klub, który będzie ludzi identyfikował. I na tej podstawie możemy pójść dalej w górę, tak, do Ministerstwa Sportu i tak dalej, i założyć być może związek osoby, który się będzie opiekował branym futbolem, bo takie gdzieś mamy też plany, żeby stać się związkiem niezależnym, żeby decydować o tym, o tej dyscyplinie już w naszym kraju, prawda? No to są ciężkie tematy, no wiadomo, że no, serce sportowca, jak oglądaliśmy Mistrzostwa Europy teraz w Berlinie, to czuliśmy, że rozgrywaliśmy gdzieś sparingi z mistrzem Niemiec, gdzie praktycznie cała drużyna występuje w reprezentacji. Tak? Graliśmy z reprezentacją Francji, gdzie nie byliśmy w tych meczach naprawdę gorsi od nich. I no, trochę się aż łza wokół kręciła, że nie mogliśmy wystąpić na tych mistrzostwach Europy, no ale takie jest życie. No i teraz naszym celem numer jeden to jest to, żeby w 2019 roku wystawić bardzo mocną reprezentację już podczas mistrzostw Europy. A kto wie, może, jeżeli wszystko będzie tak przebiegało organizacyjnie, to te mistrzostwa drugiej dywizji zorganizować właśnie w Krakowie i żeby móc walczyć o awans na te mistrzostwa Europy tu u nas w Krakowie i wtedy pojechać już na te główne mistrzostwa w 2019 roku. I to też jest też nasz jakiś wielki cel w przyszłości.
4: Bo warto tutaj wspomnieć, że te turnieje, na które jeździmy i które są organizowane, to są turnieje, one się tam nazywają, że to jest jakiś miast centralnych państw, różnie centralnej Europy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest walka pomiędzy bezpośrednio drużynami, tak? Tutaj jest tak jakby, nie wiem...
3: Walka klubów, nie reprezentacji.
4: Tak, tak. Mhm, I to jest tak, że my tu wtedy działamy jako Kraków i jako Kraków jesteśmy w stanie odpowiadać za wszystko, co jest związane, prawda? Finanse, nie wiem, wyszkolenie, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o Mistrzostwa Europy, Świata, czy nawet wyjazd później na Paralimpiadę, no to już jest no grubsza sprawa, dlatego że wtedy wchodzi w grę nie jako klub, tylko jako reprezentacja, prawda? No i wiadomo, że tutaj też trzeba jakiegoś wsparcia zewnętrznego, bo jako klub nie jesteśmy w stanie, żeby powiedzmy tutaj występować jako klub i nagle jechać jako reprezentacja Polski. No trochę to tak by było dziwnie, gdyby nagle cała Legia sobie pojechała jako reprezentacja Polski walczyć o Mistrzostwo Świata. Tak?
3: Jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział Marcin, jak chodzi o kwestię budowy silnej reprezentacji w oparciu o silne kluby, no tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te reprezentacje, które w Europie, no można powiedzieć, wiodą prym, to jest Hiszpania, to jest Anglia, to są Niemcy, to jest Turcja czy Rosja. To są reprezentacje, które mają silne ligi. Warto zaznaczyć, że do reprezentacji narodowej w blind footballu mogą tylko i wyłącznie przystąpić osoby z grupą tak zwaną B1, czyli osoby, które nie widzą, osoby niewidome. Bo rozróżniamy jeszcze grupy B2 i B3 i to są osoby, które są słabo widzące. I w rozgrywkach klubowych mogą występować w drużynie zawodnicy z klasyfikacjami mieszanymi, czyli B1, B2, B3. Ale jak chodzi o samą reprezentację, no to już tu tylko zawodnicy, którzy mają właśnie tą grupę B1.
4: Żeby to tak jeszcze zobrazować, to te właśnie grupy B1, B2, B3 to są trochę tak przyznawane jak orzeczenia, prawda? Ktoś ma pierwszą grupę, drugą i trzecią. I tutaj tak samo właśnie jest to organizowane, że trzeba wszystkie badania przejść. Tak ja i Marcin musieliśmy również na Mistrzostwa Europy właśnie przejść szereg badań, które by potwierdzały właśnie naszą konkretną dysfunkcję.
1: Jasne, rozumiem. To tak już na zakończenie chciałabym zapytać Was i zespołowo, i każdego z Was osobiście, co uważacie za największy sukces Wasz jako drużyny i co każdy z Was uważa za największy sukces swój jako zawodnika?
3: Nasz sukces drużyny.
2: Ja uważam, że największy sukces drużyny to jest to, że teraz przystąpiliśmy do tej kolejki, gdzie z drużynami, z którymi przegrywaliśmy, jesteśmy w stanie być teraz liderem. To jest po 4 meczach. To też jako kapitan cały czas studzę głowy i tłumaczę, że żeby się nie zachłysnąć tym sukcesem, bo przed nami jeszcze 16 meczy, ale uważam, że to jest za największy sukces. A jeżeli chodzi o mój osobisty sukces, że to jest, ja uważam trochę, bardziej mnie cieszą, jeżeli chodzi o, jestem na boisku, robię coś dla drużyny. Podaję, zdobywam bramki i tak dalej, ale bardziej mnie cieszy to, że ta nasza praca, którą wykonujemy poza boiskiem, nie? Czyli te wszystkie rzeczy organizacyjne, marketingowe, charytatywne, bo to też się włączamy, to uważam za nasz sukces, że jesteśmy w stanie też jakby budować wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, co ja uważam za ogromny problem, ale to moglibyśmy nagrać inną audycję na ten temat. No i w sumie tyle. Mam nadzieję, że będziemy cały czas ten nasz sukces w lidze utrzymać, a zwycięstwo w tej lidze międzynarodowej to naprawdę byłoby coś, czego sobie chłopakom i wszystkim życzę.
1: Jasne.
4: Ja myślę, że tak jak Marcin właśnie, że największym sukcesem naszej drużyny jest to, że właśnie możemy wspólną pracą, wspólnymi siłami docierać tam, gdzie docieramy, uczestniczyć w turniejach, w których uczestniczymy. Każdy turniej to jest nowe wyzwanie, każdy turniej to nowe doświadczenie i myślę, że właśnie to jest naszym takim największym sukcesem, że jednak my możemy jechać na turniej, możemy pograć z najlepszymi w Europie, czy też i na świecie, również. I to jest takim też i dla mnie osobiście największym sukcesem, że właśnie nie siedzę sobie w domu i tylko biadolę, jak to mi w życiu jest źle, tylko po prostu również mogę razem z chłopakami tutaj robić coś dla siebie dobrego, jak i dla innych kolegów.
3: Jak chodzi o mnie, to wydaje mi się, że naszym takim największym drużynowym sukcesem jest to, no to będę oczywiście nawiązał też do tego, co chłopaki powiedzieli, jest to, że my zaczynaliśmy jeszcze jakiś czas temu, no można powiedzieć kolokwialnie, z niczym. Mieliśmy swoje zloty, swoje upadki, było ciężko, a mimo to jesteśmy cały czas razem i jesteśmy taką naprawdę fajną grupą zgranych ze sobą ludzi, która utrzymuje kontakt ze sobą nie tylko w trakcie treningu, nie tylko w trakcie meczu, ale każdy z nas ma ze sobą bardzo duży i częsty kontakt właśnie pozabojskowy. A jak chodzi o mój, można powiedzieć, osobisty sukces, to bardzo cieszę się z tego, że po zderzeniu i kiedy zaczyna mi się kiwać ząb, to potrafię go wypluć i grać dalej i się tym nie przejmować.
1: Super. Cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i za przyjęcie zaproszenia i tutaj za taką bardzo ciekawą opowieść. Mimo tych kiwających się zębów, myślę, że jednak można zachęcić słuchaczy. Wydaje mi się, że tutaj sam duch też, który u Was jest niewątpliwie w drużynie, będzie dla kogoś zachętą, bo można oczywiście mówić o tym, że ktoś zacznie uprawiać sport, postawi na aktywność fizyczną, ale też ważną kwestią jest to, że zyska być może kolegów, być może przyjaciół, co przecież też w życiu jest ważne, w tym życiu sportowym i osobistym także.
2: Ja korzystając teraz z okazji,
1: tak.
2: Wykorzystam z tego, że jesteśmy na żywo, więc powiem coś takiego, że takie audycje to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i rzucam taki temat na gorąco, a wiem, że jak pójdzie to na żywo, to nie umrze śmiercią naturalną. 10-12 listopada robimy turniej w Krakowie. I czemu nie zrobić takiej relacji na żywo, przynajmniej z tych naszych meczów? A może ktoś, który nas teraz słucha, nie czuje się na tyle dobrze, żeby kopnąć w piłkę, bo ktoś może po prostu nie lubić wysiłku, ale na przykład, żeby zabawić się w rolę komentatora, być takim, nie wiem, Tomaszem Zimochem, takim Mateuszem Borkiem tego naszego blind footballu, to też by na pewno przybliżyło bardzo, a my ze strony klubu zrobimy wszystko, żeby to jest takie organizacyjnie można było fajnie zrobić i może to jest jakiś pomysł kolejny, żeby zorganizować, jakby zrobić kolejny krok do przodu w tej organizacji.
1: No to myślę, że tylu chętnych się zgłosi, że trzeba będzie przeprowadzić całe tutaj eliminacje odnośnie tego, co ewentualnie miałby być.
2: Zrobimy, wszystko będzie okej.
4: Okay. Myślę, że kolega Martin spokojnie wyrekrutuje.
3: Jak powiemy, że za darmo, to się wszyscy jednak nie będą zgłaszać.
1: To znaczy, z tego co ja kojarzę, nawet przepraszam tutaj na antenie Tyflo Podcastu, kiedyś ktoś próbował taką relację prowadzić.
4: Tak, był mecz. Tak trochę odbiegnę właśnie teraz od komentarza, ale jeszcze takim atutem dla ludzi, którzy przyszliby z nami trenować, myślę, że też co po niektórych może zachęcić, że mimo wszystko my jednak jeździmy po Europie, bo i do Czech jedziemy, i we Francji byliśmy, w Niemczech.
2: No, pamiętamy, jak pojechaliśmy sobie w kwietniu na mecz do Francji, gdzie w Polsce było minus parę stopni, śnieg leżał, a my sobie wysyłaliśmy do rodzinki zdjęcia z plaży i z oceanu, tak?
4: Także tak, myślę, że też to, co po niektórych może zachęcić, że jednak można również i zwiedzić, prawda?
1: Kawałek świata przy okazji, prawda?
4: Kawałek świata przy okazji.
1: Jasne. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj trzej przyjaciele z boiska. Mateusz Krzyszkowski, Martin Jung i pan kapitan Marcin Ryszka.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję za przemiłą atmosferę w trakcie audycji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność kiedyś się spotkać. Państwu w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Kłaniam się nisko. Ala Witek, do usłyszenia.
4: My się żegnamy.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś będzie, myślę, przede wszystkim na pewno będzie ciekawie. Myślę, że będzie też może odrobinkę dla niektórych z Państwa kontrowersyjnie, ponieważ będziemy rozmawiać o wideoblogu prowadzonym przez osobę niewidomą. Tak, taka ciekawostka. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jacek Piotrowski. Witaj, Jacku.
7: Witaj, Alu. Witajcie wszyscy. Pozdrawiam.
1: Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie, dlatego że tutaj staram się prezentować blogi, staram się prezentować twórczość pisarską osób z naszego środowiska, a z wideoblogiem nie mieliśmy jak do tej pory do czynienia, więc tutaj bardzo wnikliwie wypytamy o wszystkie kwestie związane nie tylko z tematyką bloga, ale również ze stroną taką techniczną przygotowywania właśnie takiego wideobloga. W Twoim przypadku jest to, myślę, ogromnym wyzwaniem, bo i nagrywanie materiałów, i ich opracowywanie wymaga od Ciebie zapewne sporo kreatywności i również dużo zaangażowania. Na początek chciałabym poprosić, żebyś opowiedział trochę o sobie w kontekście tego, czym się zajmujesz i o swoim wideoblogu i oczywiście trochę o psach, które masz teraz na stanie, że tak powiem, dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie mieli przyjemności spotkać się z Tobą we wcześniejszych naszych podcastach.
7: Okej, okay, więc zawodowo jestem masażystą, natomiast zajmuję się również konsultowaniem różnych rzeczy dla osób niewidomych, albo taki do spraw osób niewidomych, na przykład makiety, tyflografiki, różne tego typu rzeczy. I oczywiście pasjonuję się pracą z psami, szkole psy również dla osób widzących. No i właśnie finalizuję, właściwie już oficjalnie można powiedzieć, że skończyłem szkolić psa przewodnika dla siebie. co właśnie usiłowałem dokumentować tutaj na tym vlogu, o którym będziemy rozmawiać. Jeśli chodzi o moje psy, mam owczarka niemieckiego, użytkowego, krótkowłosego, który, no, to jest suczka, ma na imię Angie. I Angie jest psem do kochania, chociaż miała przeszkolenie w kierunku psa przewodnika, ale ją wycofałem. A obecnie posiadam również Cody'ego, to jest biszkoptowy labrador, obecnie ma 16 miesięcy. 21 lipca zdaliśmy egzamin na psa przewodnika.
1: To moje gratulacje i dla Cody'ego, i dla ciebie.
7: A dziękuję bardzo.
1: Z tego, co można zobaczyć na twoim blogu, pracujesz jeszcze z innymi psami. Ja o to pytam, dlatego że jest taka kwestia lingwistyczna, która bardzo mi się podoba. Dlatego że widziałam chyba taki odcinek, w którym byłeś w terenie z dwoma psami, albo w każdym bądź razie do jednego z nich mówiłeś bodajże po czesku, a do jednego po angielsku, tak? Czy jakoś nie pomyliłam czegoś?
7: Tak, tak. To jest spacer z dwoma labami bez laski, taki film. Mm-hmm. I faktycznie w naszym stadzie znajduje się jeszcze czekoladowa labradorka Duffy. Jest to przewodniczka mojej partnerki. Mm-hmm. I Duffy jest wyszkolona w Czechach, w Brnie. A więc większość komend ma po czesku. Oczywiście już ma część komend po polsku, ale jeśli chce się, żeby pies szybciej zareagował, no to lepiej mu wydawać komendy po czesku, bo ma je bardziej wdrukowane od szczeniaka. Natomiast jeśli chodzi o Cody'ego, podjąłem taką decyzję, może trochę kontrowersyjną, może nie do końca da się to jasno wytłumaczyć. Natomiast stwierdziłem, że ponieważ jest to biszkoptowy labrador i ludzie chętnie będą do niego mówić, zaczepiać, a niestety jest też taka tendencja do wydawania psom, cudzym psom, komend typu siad piesku, siad, chodź tu piesku, chodź i tak dalej. Więc stwierdziłem, że będę go uczył po angielsku, zwłaszcza jeśli chodzi o takie komendy dyscyplinujące. Dlatego właśnie na tym filmiku jest trochę ciekawie, ponieważ do Cody'ego mówię po angielsku, a do Duffy, akurat wtedy Kamila była chora i poprosiła mnie, żebym wyprowadził jej psa, mówiłem po czesku.
1: Jasne. To kwestie lingwistyczne, że tak powiem, mamy za sobą. Gdybym mogła przez chwileczkę poprosić cię jeszcze w takim na razie najbardziej ogólnym zarysie, żebyś opowiedział o początkach, tematyce i założeniach twojego bloga.
7: Ja właściwie od bardzo dawna, gdzieś jeszcze od dzieciństwa, zawsze chciałem jakoś zatrzymać czas i starałem się nagrywać różne rzeczy. Najpierw na magnetofonach kasetowych, potem dyktafonach kasetowych, potem to były już dyktafony cyfrowe, rejestratory, ale zawsze był pewien niedosyt, ponieważ co prawda te chwile były zarejestrowane, mogłem sobie je odsłuchać, ale nie bardzo mogłem się nimi podzielić z kimś innym, zwłaszcza z innymi osobami, osobami widzącymi. Dlatego, że jednak osoby widzące, no 80%...
1: Są bardziej nastawione na tą percepcję obrazu, a nie...
7: Tak, tam ponad 80% bodźców dociera poprzez zmysł wzroku. A więc dłuższe słuchanie czegoś w audio jest dosyć męczące i nie do końca przemawia do wyobraźni. Dlatego postanowiłem zbudować jakiś pomost i zakupiłem swoją pierwszą kamerę, którą mam do dzisiaj, jeszcze od czasu ją wykorzystuję. To jest Panasonic HS-V500. I tylko jak wybierałem kamerę, to zależało mi na tym, żeby ta kamera miała dobre mikrofony stereo, tak żeby ten film był ciekawy dla mnie albo dla kogoś innego niewidomego, ale też i ciekawy dla osób widzących, dlatego ona ma też system antywstrząsowy. I zabrałem sobie tą kamerę do Gruzji w 2013 roku. Tam pojechałem na tydzień do pracy. Szkoliłem instruktorów orientacji przestrzennej. I jak przyjechałem z tej Gruzji, zrobiłem film i ten film pokazywałem rodzinie, znajomym. I ludzie nie wierzyli, że nagrywała to osoba niewidoma. Bo jeszcze tutaj taka mała dygresja. mówienie o tym, że osoba niewidoma nagrywa filmy kamerą, czy ja też kiedyś się dziwiłem, jeśli jak słyszałem, że ktoś niewidomy robi zdjęcia, no wydawało mi się to zawsze trochę kuriozalne. Ale ktoś okazuje się, że o dziwo można robić fajne filmy, tylko trzeba pamiętać o kilku mykach. Jeśli chodzi o taką kamerę właśnie jak tamta Panasonica, wystarczyło sobie ją ustabilizować pod brodą i wtedy tam, gdzie ja się patrzyłem, tam patrzył obiektyw kamery. No ja. Nie drgał, a ponieważ pamiętałem, że mam się pomalutku przesuwać ten obiektyw, więc ludzie, którzy to oglądali, nie mieli takiego uczucia, że nie wiem, kręci im się w głowie. Tak.
1: No. Jasne, a powiedz mi, czy na początku, zanim zdecydowałeś się właśnie zacząć prowadzić tego vloga o tematyce pracy z psami, miałeś jakieś obiekcje typu, że a może to nie jest do końca taki dobry pomysł, że jako osoba niewidoma na przykład sam nie jesteś w stanie ocenić wyników tej swojej pracy, że być może ci ludzie, którzy mówią, że to znaczy tak pozytywnie wypowiadają się na temat tych filmów, które przygotowywałeś, po prostu chcą ci sprawić przyjemność. Czy nie miałeś takich właśnie obiekcji, takiego wahania, że no może lepiej, żeby nagrywaniem i publikowaniem filmów zajmowały się osoby, które są w stanie jakby na bieżąco koordynować i oceniać tą swoją pracę z kamerą?
7: Ja od pewnego czasu, od kilku lat na bieżąco, codziennie oglądam namiętnie YouTube'a i mam wiele kanałów różnych zasubskrybowanych i obserwuję tych widzących YouTuberów. I naprawdę ich filmy są różnej jakości. Od takich bardzo prostych, zwykłych, od po prostu ktoś wziął kamerę i coś nakręcił, bardzo
1: albo
7: amatorsko.
1: Albo telefon.
7: Po naprawdę takie super produkcje, gdzie już ludzie mają własne studio, mają swojego operatora, mają tło, na tle którego są filmowani i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak sobie, jak posłuchałem, o czym ci ludzie mówią i jak oni to mówią, to stwierdziłem, że ja mógłbym to zrobić, ale jakoś brakowało mi takiego troszkę napędu. I tutaj pozdrowienia serdeczne i podziękowania dla Kamili Przygody, która mnie zmotywowała. Masz dużo do powiedzenia, jest dużo ludzi, którzy mogliby się zainteresować tym, co masz do powiedzenia. Spróbuj, może ci się uda, może nie. Przy czym robiąc vloga na YouTubie, trzeba pamiętać o tym, że prędzej czy później człowiek spotka się ze zjawiskiem hejtu i po prostu to trzeba to wziąć jako dobrostan.
1: Jak
7: tak to jest.
1: Po prostu trzeba przez to przejść, tak?
7: Tak, po prostu nie bardzo na to zwracać uwagi.
1: Jasne. I tutaj chciałam cię zapytać jeszcze o takie kwestie, czy na początku na przykład pytałeś gdzieś, powiedzmy, nie wiem, swoich znajomych, czy też osoby, co do których przypuszczałeś, że mogą obiektywnie jakoś oceniać twoją pracę z kamerą, o to, co na przykład powinieneś poprawić, na co powinieneś zwracać większą uwagę, czego w tych filmach powinno być mniej, czego więcej, w kontekście tym wizualnym, tak? Czy po prostu od początku jakby zaufałeś swojej intuicji, absolutnie szedłeś na żywioł i stwierdzałeś, że jeśli komuś nie odpowiada, to generalnie jest tyle różnych kanałów YouTube, że znajdzie na pewno coś innego, co go zainteresuje.
7: Znaczy, niewątpliwie tworzenie kanału na YouTube to jest też tworzenie pewnej marki, więc ja staram się zawsze każdy film najpierw przepuścić przez cenzurę, a dopiero później go wrzucać. Dlatego, że nawet jeśli merytorycznie wiem, że film jest dobrze zrobiony i po audio widzę, że on jest dobrze zrobiony, cięcia są dobrze zrobione i tak dalej, to na przykład może się coś zdarzyć, że na którymś ujęciu widać moje spodnie, gdzie mogę mieć jakąś plamkę, czy plamę, czy gdzieś tam coś tam. No, ja tego mogłem nie wyłapać, a coś jest, prawda? No, to może też poderwać mój autorytet. Więc staram się zawsze, tutaj też chciałem pozdrowić serdecznie mojego bratanka Michała Piotrowskiego. Chłopak ma 16 lat, ale jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ po pierwsze potrafi, ma taką konstruktywną krytykę, czyli po pierwsze potrafi powiedzieć, co jest nie tak, albo że to jest w porządku, albo że na przykład to jest dyskusyjne, ale na przykład sobie mówię, ale słuchaj, według mnie to jest dobrze, albo coś tam, albo też jest tak czasem, że kiedy nagrywam, no nie czasem, to jest dosyć często, kiedy nagrywam, w trakcie nagrania zdaję sobie sprawę, że coś jest nie w porządku i robię to ujęcie jeszcze raz. Natomiast każdy film przed opublikowaniem staram się pokazać komuś, komu ufam.
1: Jasne. To teraz chciałabym przez chwilkę już porozmawiać o przygotowywaniu poszczególnych odcinków w praktyce. Chciałabym zapytać, który z nich, czy też przygotowanie czego w kontekście tych filmów od strony technicznej stanowiło dla ciebie największe wyzwanie i jak temu wyzwaniu udało ci się sprostać?
7: Przede wszystkim problem polegał na tym, że kiedy człowiek pracuje z psem, to ma zajęte ręce. No bo w jednej ręce trzyma smycz, drugą w ręce ma kliker albo smaczki, jeszcze do tego dochodzi pałąk, jeśli to jest pies przewodnik. I co zrobić z kamerą? Trzeba mieć operatora. Ja, Michał jest moim operatorem, ale to jest, nie wiem, 10% z tego, co kręcę. I stwierdziłem, że muszę sam kręcić. A żeby samemu kręcić, potrzebowałem odpowiedniej kamery. I dlatego zakupiłem kamerę Sony ActiveCam 200. To jest bardzo dobra kamera sportowa, malutka, którą można przyczepić sobie do głowy na skroni. Ona ma gdzieś 10 cm długości, 4 cm 5 wysokości i ze 2-3 szerokości. Także jest naprawdę niewielka. I nią można sobie filmować to, co się robi. I ja bardzo często robię tak, że ja jak gdyby zbieram ujęcia, czyli jeśli gdzieś idę, coś robię i tak dalej, bardzo często włączam sobie kamerę, potem przychodzę do domu, zrzucam do komputera i sprawdzam, czy to można wykorzystać, czy nie można.
1: Czyli taką surówkę masz jakby na początku.
7: Tak. I bardzo często zdarza się, teraz na przykład tworzę taki bardzo ciekawy film i dosyć innowacyjny, ponieważ będę pokazywał świat widziany oczyma psa. Kamera jest zamontowana na wysokości barku psa i pokazuje, jak ten świat wygląda na wysokości naszych kolan.
1: Czyli z perspektywy gdzieś tam psiego kłębu, tak?
7: Tak. Mniej więcej z perspektywy psiej głowy. No tak, może troszeczkę niżej. To będzie dosyć interesujące dla widzącego widza zwłaszcza, bo ten świat wygląda zupełnie inaczej. Nagle okazuje się, że zwykła budka spożywcza staje się wysokim budynkiem. I teraz jak składam ten film, to widzę, że mi brakuje pewnych ujęć. Coś sobie niestety przez przypadek skasowałem, bardzo fajne ujęcie. No i po prostu muszę pójść i zrobić to jeszcze raz. Dokręcić, poukładać ładnie i wtedy go opublikuję. Nie wiem, być może mi się uda to zrobić w ten weekend, ale nie obiecuję, bo ten film już miał mieć kiedyś swoją premierę, ale... Po prostu tak go dopieszczam i chcę, żeby to wyszło jak najlepiej.
1: Jasne. A powiedz mi, mówisz o tym, że 10% z tego, co kręcisz, jest opracowywane przez twojego operatora. Jak wtedy ta praca wygląda? To znaczy, on gdzieś idzie obok ciebie, z kamerą, czy nie wiem, jakoś tam się odwraca przodem do ciebie w trakcie tego, jak idziecie, czy w trakcie jakichś ćwiczeń staje sobie z boku i wtedy gdzieś tam kręci ten materiał dla ciebie, tak? Czy jeszcze jakieś inne formy kamerowania wtedy jakoś opracowujecie?
7: Nie. Jego zadaniem jest po prostu nagrywanie tego, co ja robię. I zrobienie to tak, żeby było dobrze wszystko widoczne, a jednocześnie, żeby to nie było nagrywane z dużej dali, ponieważ jednym z moich bardzo ważnych priorytetów jest fakt, żeby to było nagrane w dobrym stereo, tak żeby również osoby niewidome miały z tego jakąś korzyść. Więc Można to usłyszeć na próbce, którą tutaj dzisiaj będziemy słuchać na temat aplikowania środków przeciw kleszczom. Ja tam pokazuję do kamery jeden ze środków i odwróciłem go nie tak, jak trzeba było, i on tam się odzywa za kamery: odwróć. Czy coś takiego, krótkie słówko. Mhm. No tak, najczęściej staramy się porozumiewać, jeśli Michał filmuje, no to staramy się porozumiewać jakimiś krótkimi sygnałami typu puknięcie palcami stopy, pstryknięcie palcami, jakieś coś w tym stylu, takie niewielkie sygnały.
1: Żeby nie zaciemniać tej warstwy dźwiękowej, gdzie instrukcje udzielasz i tak dalej, tak?
7: Tak, tak. One są niewychwytywalne właściwie dla kogoś z zewnątrz, kto ogląda ten film, natomiast ja wiem, że coś jest nie w porządku, albo na przykład będziemy mieć cięcie, albo na przykład Michał naprowadza kamerę na mnie i wtedy daje mi krótki sygnał, że już mogę coś tam mówić na przykład.
1: Oczywiście. A chciałabym zapytać cię o kwestie związane już stricte z tym, o czym mówiłeś, że stanowi największe wyzwanie, czyli jednoczesne prowadzenie kamery i pracę z psami. Bo chciałabym zapytać, jak... żeby zadać to pytanie jak najbardziej precyzyjnie. Pracując z psami również poruszasz się, tak? Gdzieś tam się odwracasz do nich, czy w jedną stronę, w drugą. I jednocześnie robisz właśnie ujęcia, żeby zobrazować to, jakie tam wydajesz im polecenia, jak one na te polecenia reagują i tak dalej, i tak dalej. Jak tak jakby technicznie udaje ci się właśnie jednocześnie kamerować właściwie, że widać i te psy, i wszystko to, co dzieje się dookoła. Czy nie wiem, na przykład słuchasz tego, jak one się ruszają, gdzie są, no bo wzrokowo nie jesteś w stanie tego stwierdzić, że akurat na 100% gdzieś tam odwracasz się w ich stronę, żeby wszystko było w tym kadrze widoczne.
7: Tak, więc to dotyczy zwłaszcza w sytuacji, kiedy psy biegają luzem. Jest u mnie też na kanale kilka takich filmów. I wtedy po prostu, moje psy zawsze biegają z jakimś dzwoneczkiem, więc są dobrze słyszalne. I wtedy, kiedy je filmuję, staram się celować obiektywem kamery w ten dźwięk dzwonka. A oczywiście później, kiedy zrobię ten film, puszczam go, jak już wspominałem, i wtedy jest wiadome, że kompletnie nic nie widać, albo na przykład wszystko dobrze widać. Także miałem oczywiście, to nie jest tak, że mnie się też wszystko świetnie udaje od razu. Miałem taki film, gdzie pokazywałem pierwszy tydzień Cody'ego po zakupie. Dzień po dniu nagrywałem, potem się okazało, że wszystkie te ujęcia są do wyrzucenia, ponieważ nic nie było na nich widać, a przynajmniej nie na tyle, żeby to było wyraźne. Także niestety poszedł do kosza ten film. Więc jednak w naszym przypadku ta ocena końcowa jest dosyć istotna, jeśli to ma być gdzieś prezentowane w jakimś szerszym gronie ludzi, no bo jeśli to jest tylko dla nas, to nie ma to większego znaczenia.
1: Jasne. A tak z ciekawości zapytam, jaki mniej więcej czas zajęło ci takie, no powiedzmy z grubsza oczywiście, bo tak jak mówisz, ostateczna tutaj jakby cenzura musi być i ważne są detale, ale osiągnięcie z grubsza takiej jakby wprawy właśnie w posługiwaniu się jednocześnie kamerą, pracy z psami i jeszcze no, generalnie sam też musisz dbać o własne bezpieczeństwo, zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła ciebie, dookoła psów, z którymi pracujesz. Jak to mniej więcej czasowo wyglądało?
7: Nie wiem, czy to są jakieś dary. No, każdy ma jakiś talent. Ja jakoś nie bardzo nad tym pracowałem, nie bardzo się tego uczyłem, ja po prostu zacząłem to robić. Kilka filmów mi gorzej wychodziło, a potem mi zaczęły coraz lepiej wychodzić. Jakoś tak się skupiam, to znaczy wtedy, kiedy gdzieś idę z psem, jest to nagrywane w ruchu ulicznym, to staram się robić to w ten sposób, że ja przede wszystkim idę, pracuję z psem i uważam na to, co się dzieje dookoła mnie, słucham, gdzie są samochody, czy mogę przejść, czy nie, a kamera po prostu filmuje. A potem z tego albo coś się uda wyciąć, albo nie. Chyba że są to jakieś takie celowe już ujęcia, gdzie ja mam pewien pomysł, jak to ma wyglądać, no to wtedy faktycznie staram się to
1: zaaranżować
7: jakoś, tak. Natomiast tutaj w jednej z próbce, którą będziemy słuchać,
1: tak, za chwileczkę,
7: to jest pokazany Jarosław Polak, behawiorysta, który mi pomaga. Jarek, pozdrawiam cię serdecznie. I on wtedy pracował z moim psem, więc ja miałem wolne ręce i mogłem kamerę celować na niego i na psa i filmować to, co jest też dookoła. A też były takie sytuacje czasem, kiedy to Jarek brał kamerę i mnie pokazywał, więc wtedy było trochę łatwiej. Więc to jest taki wszystko tryb mieszany. Nie da się tego wszystkiego łatwo powiedzieć, że jest albo tak, albo tak, albo tak. Po prostu w zależności od okoliczności, od sytuacji,
1: od
7: potrzeb i tak dalej. Najczęściej te moje filmy są robione jakby przy okazji robienia czegoś, jako świadectwo robienia czegoś. Mhm. Mają też na celu kilka rzeczy, bo ja nie robię tego vloga tylko i wyłącznie pod osoby niewidome, ani też nie robię tego tylko i wyłącznie pod ludzi, którzy zajmują się szkoleniem psów przewodników. Robię to dla wszystkich ludzi, którzy, albo inaczej, ja się dzielę ze wszystkimi ludźmi, którzy się interesują psami. I każdy z tych ludzi może coś z tego filmu wyciągnąć dla siebie. Jeden będzie patrzył, jak buduje się relacje z psem, jak się z psem powinno pracować i sobie coś z tego wyciągnie dla siebie. Ktoś, kto myśli o psie przewodniku, może podejrzeć, jak to w życiu wygląda naprawdę i może się spróbować wczuć w tą sytuację. Ktoś, kto pracuje z psem przewodnikiem, może coś czasem podłapać i wykorzystać u siebie. Natomiast liczę też na to, mam taką nadzieję, chociaż nie mam takiego odzewu, ale liczę na to, że te filmy też są oglądane przez ludzi, którzy zajmują się szkoleniem psów przewodników i że oni też podczas tego oglądania coś jednak wezmą i sobie przyswoją.
1: Rozumiem. Ja myślę, że bardzo dobrze, że jest kierowany do tak szerokich grup odbiorców, to znaczy szerokich jak szerokich, bo to też w pewien sposób kategorię zawęża, że tutaj głównie czy to z punktu widzenia treserów, czy z punktu widzenia, nie wiem, osób zainteresowanych posiadaniem lub posiadających psy przewodniki, ale właśnie dobrze, że są i elementy związane z pracą, i elementy związane z pielęgnacją, jakieś kwestie poradnicze. Natomiast tutaj, jak mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. Za chwileczkę będą mieli Państwo możliwość odsłuchania sobie w wersji audio jednego z plików przygotowanych przez Jacka na dzisiaj, gdzie tutaj będzie właśnie zilustrowana dźwiękowo jego praca z psem, a do rozmowy o vlogu Psi Brat 2016 wrócimy po krótkiej przerwie.
7: Oto Cody i Jarosław Polak, behawiorysta i trener, który mi pomaga. No i Cody na ruchomych schodach. Dzisiaj jest drugi raz. To jest może jego piąty przejazd. Schody ruchome i Cody. I ruchome, czyli tu mu dajesz na... Bo... prawe i dajesz mu smak, dobra.
8: Czyli zawsze wiesz, tutaj, żeby mnie doprowadził do prawej poręczy, nie? Ruchome i wchodzisz.
9: Bardziej, bo się kończy.
8: A teraz będzie żabi skok. Chodzi o to, żeby pies wyskoczył bez komendy.

0: widzicie go teraz w specjalistycznej kamizelce psów pracujących. Dla osób niewidomych to jest pomarańczowa kamizelka zapinana pod brzuchem i też ma regulowany pas na klatce piersiowej. Po bokach ma napisy uczę się i nie przeszkadzaj, pracuję. I tak samo jest z drugiej strony. Tak, teraz się troszkę podniecił. Rozproszę. Super! No wskakujesz jak pies wyszkolony już dziesiątki razy. Brawo, super, dobry pies! I jeszcze sobie wyjdziemy. To jest flirt. Okej.
1: Brawo! Hop, hop. Brawo!
0: Się już pospieszyłem. On przechodzi czy przeskakuje przez tą dziurę?
1: Przeskakuje.
0: No to super.
1: Choć wejdziemy z ostatniej raz i podjadę.
0: A jak ma teraz ogonek uszka? Może byś coś opowiedział widzom?
2: Tak się spojrzałem. Ogonek ma tak nisko, ale luźno. Nie jest jakiś bardzo ten. Uszka ma no położone, tak jak lapy. Mhm. Ale nie bardziej... myślisz, że jak tam widzi kogoś.
0: Ale bardziej wyluzowany niż zestresowany.
2: No. Mhm. Widać, że tego trochę kosztowało emocji, ale nie jest jakiś straszny.
0: Mhm. To jest wyżej, nie?
2: Tak, dużo.
0: Chodź.
2: Hop.
0: Brawo, tu.
2: Hop.
0: Super, brawo.
2: Proszę bardzo.
0: Ej, kolelek.
3: O, super, brawo, dobrze. Super, na psu. Okej. Wyjście. Hop, hop. Dobra, brawo, super. Sit. Sit.
0: Good boy, sit.
2: Jak mi się czoło marszczy śmiesznie.
0: On jest podobno bardzo tak mimicznie.
2: Tak, no.
0: Ma bogatą
2: bardzo,
0: mimikę.
2: Bardzo. Takie ma fałdki, wiesz, na pysku i mi się...
0: Dobra, ja myślę, że na dzisiaj zakończymy no. Na sukcesie, bo...
2: Ale wszystko to, żeśmy robili ostatnio, dzisiaj lepiej szło. No. Wchodzenie pociągu bez problemu po schodach też dużo lepiej. Siedział sobie podczas obiadu tam.
0: Super. Dobry pies. Będzie z ciebie przewodnik. No.
4: Po krótkiej przerwie wracam do rozmowy z Jackiem Piotrowskim na temat prowadzonego przez niego wideobloga Psi Pracy 2016. Jacku, chciałabym teraz zapytać o takie jakby okoliczności towarzyszące kręceniu poszczególnych filmów. Chciałabym zapytać na początek, jakie tereny, plenery czy może też niektóre filmy lepiej jest przygotowywać gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach. Są optymalne twoim zdaniem do właśnie filmowania pracy, czy też kwestii związanych z opieką nad psami pracującymi?
5: To zależy oczywiście od tematyki filmu. Mhm. Jeśli czy wszystkie kwestie związane z zabawą psów, jakieś poradniki, teraz będzie nowa seria w ogóle o szkoleniu psów takich do towarzystwa, to tam wszędzie najlepszy jest jakiś park albo skwer.
4: Poczekaj, mogę przerwać ci na chwilę. Mówisz o szkoleniu psów do towarzystwa, czyli to będą jakieś szkolenia takie jakby bardziej z kategorii obedience, tak?
5: Tak, troszkę tak, ale generalnie takie uproszczone, czyli dla każdego coś miłego. Jak ktoś ma pikusia, to żeby wiedział, jak go łatwo nauczyć chodzić na smyczy. Jest wiele takich vlogów, ale z kilkoma się nie zgadzam, więc wolę to zrobić po swojemu.
4: Jasne. Przepraszam tutaj za dygresję, możemy kontynuować.
5: Okej, więc wolę w takich sytuacjach, zresztą najbardziej lubię nagrywać w

0: takich warunkach, gdzie otoczenie nie powoduje skupiania się właśnie na otoczeniu, tylko na mnie, nie? Czyli jeśli to jest park, to on jest taki neutralny, jest tylko tłem. Dlatego na przykład nie nagrywam filmów z wyjątkiem jednego u siebie w domu, dlatego że chciałbym pewną wyłączność, czyli jakby dom jest moim sakrum i nie chciałbym, żeby tutaj moi widzowie wchodzili do mojego domu, więc dlatego w domu nie nagrywam filmów. Staram się je nagrywać na zewnątrz albo w jakichś innych budynkach, lokalach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zależy od tego, czego dotyczy dany film. No, myślę, że, bo będę jeszcze tworzył taką serię na temat sprzętu różnego, i na przestrzeni czasów, jak był wykorzystywany i jakie są różne nowe, ciekawe pomysły. I do tego będę potrzebował stół i myślę, że tutaj akurat zrobię wyjątek i spróbuję to nagrać chyba u siebie. Chyba, że mi się uda znaleźć jakieś inne fajne miejsce, gdzie będę mógł to pokazać. No wszystko to zależy od kontekstu.
1: Tutaj znowu dziękuję ci bardzo. Pozwolę sobie na kolejną dygresję, dlatego że miarą twojej kreatywności jest wykorzystanie antystresowej piłki dla świń. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć?
0: Tak, antystresowa piłka dla świń to jest taka piłka, która ma 30 cm średnicy. Jest zrobiona z grubego plastiku. Może jak będzie chwilka jakiegoś oddechu, to ja ją przyniosę i pokażę, jak ona brzmi. I ona jest pusta w środku. Ma taki mały kołeczek, który można wyciągnąć. Tam jest dziura i do niej można coś nasypać. No więc ja nasypałem tam groch. Zresztą nawet tak jest przez producenta proponowane, żeby tak tam wsypać groch. Dzięki temu, to jest stworzone po to, żeby świnie bardziej zachęcić do zabawy tą piłką, ale ja to wykorzystałem do tego, żeby słyszeć, gdzie ta piłka jest, gdzie ona się toczy i co pies z nią robi. A dlaczego w ogóle ją zastosowałem? Właśnie. Otóż mnie chodziło o to, żeby znaleźć jakąś formę zabawy dla psa, która nie wiązałaby się z rozwijaniem łupu i pogoni, tak jak jest to w przypadku aportu. I tą piłkę pies nie jest w stanie wziąć do pyska, no bo jest za duża, więc jedyne co może z nią robić, to może ją popychać ciałem, łapami, po niej skacze, ona się oczywiście odturla, więc gdzieś ją pyskiem usiłuje popychać. Generalnie na zasadzie to wygląda tak, że pies chce coś z tą piłką zrobić, ona się odtacza, pies ją goni, dotyka, czy tam trąca, czy wskakuje na nią, ona się dalej odtacza i dzięki temu pies ma ruch, coś się dzieje, ale to nie jest tak, że jest to aport, na którym można się zafiksować, tak jak w przypadku mojego owczarka niemieckiego, który może 100 razy aportować, a za 101 razem przyjdzie i umrze na zawał serca. I aport może być zasobem, znaczy bardzo często jest zasobem dla niej i takiego zasobu może bronić, może rywalizować z jakimś innym psem. Dlatego ja, tutaj mała dygresja, jestem przeciwnikiem przynoszenia na wybiegi dla psów, takie ogrodzone, organizowane przez gminy czy przez miasto, przynoszenia zabawek lub jedzenia takiego nie jako nagród gdzieś tam schowanej w kieszeni czy w jakiejś nerce trenerskiej, tylko czasem ludzie przynoszą miskę i sypią karmę do tej miski psu na tym psim wybiegu. Oczywiście zaraz stoi 5 innych psów, które też chcą zjeść. Tamten pies broni tej miski, no i jest to proszenie się o kłopoty.
1: A też podobne do tej antystresowej są te kule smakule, do których się wsypuje karmę, tą malutkie groszki, bo tego też pies nie weźmie do pyska, bo jest zbyt duża i też ewentualnie może ją tylko przepychać i ewentualnie przesypywać gdzieś tam te groszki, tak żeby od czasu do czasu coś tam mu wypadło. Czy właśnie w kontekście jakby odradzania tych takich zabawek do aportowania, polecałbyś tego typu właśnie tą kulę, czy twoim zdaniem też ona ma jakieś takie, no powiedzmy, mniej przydatne walory?
0: Kula smakula zależy od psa. Jeden pies potrafi się nią bawić i chętnie się nią bawi, ale ona generalnie jest dedykowana do wnętrz, czyli do domu. Dlatego, że jest dosyć delikatna. Mój pierwszy labrador, pies przewodnik, to był Buddy. Jak na chwileczkę go tylko zostawiłem z kulą smakulą, to jak przyszedłem, to kula była już rozszarpana, bo on chciał się koniecznie dostać do środka, a nie wiedział, że trzeba to toczyć.
1: Aha.
0: Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, gdybyśmy dali psu tą kulę wypchaną jedzeniem na trawnik, no to będzie się wysypywać z tej kuli na trawę, co będziemy też prowokować psa do zjadania
1: z ziemi.
0: Tutaj są oczywiście różne zdania na ten temat. Jedni twierdzą, że czym innym jest zjadanie odpadków, czym innym jest zjadanie smakołyków dedykowanych psu i pies wie, kiedy to jest coś dla niego stricte, a kiedy to jest znalezione po prostu. Ale jednak mimo wszystko myślę, że w naszej sytuacji to lepiej się nie prosić o takie kubo.
1: Czyli w domu ewentualnie tak, ale na zewnątrz raczej nie.
0: Raczej nie. Oczywiście są inne takie kule do toczenia. Są dostępne w sklepach zoologicznych, ale kosztują około 150 zł. Są w kształcie dużego jaja, które właśnie zmienia też kierunek w trakcie toczenia. No a tak. Piłka antystresowana dla świni, ona kosztuje 60 zł, czy tam 70.
1: Aha, czyli znaczna oszczędność.
0: Tak.
1: A ten groch w momencie, kiedy pieski przetaczają, on się wysypuje, czy jest tylko takim obciążeniem w środku i ty słyszysz, gdzie one tam z tą kulą walczą, bo się przesypuje?
0: Ta dziurka, powiedziałem dziura, ta dziurka jest bardzo mała, a kołek jest szczelny, jego trzeba podważyć nożem, żeby go wyciągnąć.
1: Czyli samo się nie wysypie.
0: Nie wysypie się. Ona służy tylko do tego, żeby był dźwięk dodatkowy.
1: Rozumiem.
0: Ten groch służy do tego, żeby to było.
1: A tutaj chciałam dopytać o tą kulę, bo bardzo o tą piłkę, bo bardzo mnie to zafrapowało właśnie. Skąd pomysł i też jakby no doceniając twoją kreatywność, że coś, co w żaden sposób gdzieś tam z psami się nie kojarzy, też potrafiłeś jakoś tam zastosować właśnie w kontekście znalezienia psom odpowiedniej zabawki, która nie będzie powodem jakby wypracowywania złych nawyków, tak?
0: Tak, ale piłka antystresowana dla świń nie jest moją zasługą. Podpowiedział mi ją Jacek Gałuszka, moim zdaniem najlepszy szkoleniowiec i behawiorysta w Polsce. Kiedyś właśnie rozmawialiśmy na temat sensowności bawienia się w aport w konkretnym przypadku mojego owczarka. I tak mówiłem, że słyszałem właśnie, że są takie duże kule jaja, które mogą psy toczyć. No i on wtedy mówił, że czytał właśnie o czymś takim. Ja zacząłem temat zgłębiać, stwierdziłem, że faktycznie warto to kupić. No i zakupiłem. Także Jacek też pozdrawiam serdecznie.
1: A chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię, czy psy w momencie, kiedy przygotowujesz film, jakoś tam orientują się, że są kamerowane i czy to ma jakiś wpływ na ich pracę i ogólnie zachowanie?
0: Myślę, że nie.
1: Nie.
0: Myślę, że nie wiedzą, że są filmowane. One się inaczej zachowują, jeśli ktoś jeszcze ze mną idzie.
1: Aha.
0: Czy na przykład właśnie Jarek, który jest trenerem i mi pomaga w niektórych jakichś bardziej zawiłych kwestiach, tak jak tutaj słyszeliście, pociągi, jakieś inne kwestie schody ruchome, czy coś, no to w tym momencie pies potrafi się rozproszyć do kogoś, kogo zna i pracuje inaczej, bo nawet jeśli ten ktoś się trzyma na pewien dystans gdzieś tam z tyłu czy coś, to ten pies wie, że ten ktoś znajomy z nami idzie i gdzieś tam kuka. I już nie, to nie jest tak, jak się idzie samemu jeden na jeden, pies i człowiek. Natomiast jeśli chodzi o filmowanie, nie. Chyba, że są to ciasne pomieszczenia, takie jak windy. Ja tam w kilku miejscach nagrywałem windę, kucnąłem sobie i nagrywałem psa z bliska. I wtedy pies widzi, że ja mam w rękach przedmiot jakiś dziwny. Najprawdopodobniej jak jest trochę ciemniej, to to ten obiektyw jest jasny, tam być może jest jakieś podświetlenie, więc wtedy zdarzyło mi się parę razy, że pies trącił nosem kamerę.
1: Ach, tylko zainteresował się jakby samym przedmiotem, okoliczności tworzenia filmu, nie gwiazdorzą jednym słowem.
0: Nie.
1: A kolejna kwestia związana z takimi zewnętrznymi okolicznościami, to jak jest twoja praca i przygotowywanie filmów odbierane przez przechodniów, osoby, które spotykasz gdzieś w budynkach użyteczności publicznej, nie wiem, na dworcach. Czy twoja praca z psami i jednoczesne przygotowywanie filmów wzbudza zainteresowanie? Czy podchodzą, zadają jakieś pytania? Jak to wygląda w ich odbiorze?
0: Znaczy, ja rzadko robię coś ostentacyjnie. Mhm. Bardzo często używam właśnie tej małej kamery Sony Active Camp i bardzo często ludzie nawet nie wiedzą, co to jest. I jakoś nie bardzo na to zwracają uwagę, chyba że ta kamera jest na psie i wtedy no, widzą psa, widzą uprząż i o, ten pies ma kamerę na przykład. Jakieś tego typu okrzyki od czasu słychać. Zdarza się oczywiście czasem, że wybieram sobie jakieś tło jakiegoś budynku, nie wiem, powiedzmy Urząd Miasta i filmuję sam siebie na tle tego budynku. No to wtedy ludzie widzą, że ja mam coś w ręce i mówię wyraźnym głosem, no to wtedy to zwracają, ale nie podchodzą, nie przeszkadzają, nie wchodzą w jakąś interakcję.
1: Czyli przyglądają się po prostu czasem.
0: Tak, czasem się przyglądają. Jak widzą, że ja chowam kamerę, to wtedy czasem ktoś do mnie podejdzie, pyta się, o co chodzi. Ja mówię, a tu nagrywam taki film, bo tu jestem z psem, coś tam chciałem pokazać, jak on sobie radzi gdzieś tam ze schodami czy coś tam.
1: Aha, czyli nie przeszkadzają ci generalnie gdzieś tam, tylko czasami ktoś zwraca uwagę. Dobrze, to teraz takie kwestie jakieś tam od kuchni, no takie smaczki. Chciałabym cię zapytać, czy w trakcie przygotowywania tego vloga, bo sporo chodzisz z psami i pewnie też tego materiału kręcisz całkiem dużo, czy przydarzyły ci się jakieś sytuacje, które były, nie wiem, zaskakujące, śmieszne albo niebezpieczne? Czy tutaj słuchaczom mógłbyś opowiedzieć i mnie o takich sytuacjach, jeśli ci się zdarzyło oczywiście?
0: Tak, jeszcze powiem tak od kuchni, zanim przejdę do tamtego tematu, powiem, że dosyć dużym problemem dla mnie była edycja filmów, ale na szczęście na Tyflo Podcaście posłuchałem sobie podcastów Basi Szymańskiej, którą też pozdrawiam, właśnie na temat programu Movie Maker, właśnie do obróbki filmów, i potem już zacząłem sam szukać i dzięki temu udało mi się całkiem fajnie, myślę, te filmy obrabiać. Natomiast jeśli chodzi o takie różne przypadki, taką rzeczą, którą najlepiej zapamiętałem, to była taka historia, że myśmy przeszli trasą pierwszą dla psa, on tam jeszcze nigdy nie szedł, no ale ładnie poszedł, właściwie tam za wiele nie było do poprawiania, parę rzeczy było. No doszliśmy już do przystanku, super, ja się rozluźniłem, pies się też rozluźnił, podjechał tramwaj, pies się wyzbierał, prowadzi drzwi, doprowadził naprzód, weszliśmy do tego tramwaju, ja na ogół zawsze wtedy mówię prawo, miejsce, pokaż. I była taka sytuacja, że pies chciał ominąć wystający kasownik, żeby mi się nie uderzył. Pies jest po lewej stronie, jestem po prawej. Kasownik był po prawej stronie na takiej narożnej jakby rurce do trzymania pionowej. Mhm. I chcąc, nie chcąc, żebym ja się nie uderzył, musiał przejść bardzo blisko rurki po lewej stronie. Jasne. I wtedy utrącił kamerę.
1: Aha.
0: I utrącił kamerę, do tego stopnia to było na tyle mocne uderzenie, że na szczęście kamerze się nic nie stało, natomiast złamaliśmy taki uchwyt warty około 150 zł. Więc przez pewien okres czasu mieliśmy przerwę w kręceniu filmów.
1: No tak, no ale to jeszcze generalnie nie było jakieś tam ani niebezpieczne dla psa, ani dla ciebie, więc i dobrze, że kamera nadal działa. Rozumiem, że udało się jakoś tam naprawić albo kupić nowy.
0: Musiałem nowy kupić, tak, bo to pękło, po prostu się urwało, to było takie szybkie uderzenie i po prostu pękło. Natomiast troszkę w kontekście nagrywania, ale bardziej w kontekście samodzielnego szkolenia psa przez osobę niewidomą, bo jednak bardzo dużo rzeczy sam robiłem, sam uczyłem psa. Ja tam polecam, jest taki film, Jarek Polak robił wywiad ze mną na temat szkolenia psów. I właśnie ja tam między innymi mówię o takiej sytuacji, kiedy chodziłem po mieście z psem, który jeszcze nie był psem przewodnikiem, uczył się tego wszystkiego. I bardzo często nie mogłem mieć laski w ręce. Szedłem oczywiście po takiej trasie, którą mniej więcej znałem, ale musiałem iść twardo na wprost, bo pies się musiał kiedyś nauczyć omijania. Oczywiście na początku żeśmy uczyli się na takich prostych rzeczach, podchodziliśmy do przeszkody, ja mu pokazywałem, jak ją omijać i tak dalej, ale następny etap to już była taka praca na mieście. I co prawda rzadko i na szczęście nigdy mi się nic nie stało, ale zdarzyło się parę razy, że gdzieś o coś zahaczyłem, czy o coś uderzyłem. No, ale to była jakby cena, którą musiałem ponieść po to, żeby psa dobrze nauczyć tego, jak się ma zachować, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Oczywiście tam jest wtedy więcej krzyku i płaczu, niż to naprawdę ma sens, bo ja sobie nigdy nic nie zrobiłem, nie miałem siniaka, ani guza, ani nic. Natomiast oczywiście, ponieważ ostentacyjnie płakałem, więc pies się bardzo przejął tematem i oczywiście następne najście na przeszkodę już było perfekcyjne. No i teraz bardzo bezpiecznie czuję się przy tym psie.
1: Super, bardzo fajnie. Ale po prostu pokrywasz na emocjach, tak? Tutaj wielki krzyk, płacz, a nic się nie stało, więc...
0: Tak, tak, ale on po prostu wie, że Jezu, Pan się uderzył. Boże, co teraz będzie? Ale zawaliłem. Ojej. Jeszcze on ma taką mimikę bardzo
1: wyrazistą.
0: I tutaj mi też opowiadał Jarek, że on, jak czasem się zdarza, że coś zahaczę gdzieś, nie, na przykład omijamy, przepraszam, hold it, lay down. Lay down. Good boy. And wait. Okej, przepraszam, ale kodyl do mnie podszedł i mówi, co ty z kimś gadasz w powietrzu, nikogo nie widać, weź się ze mną pobaw.
1: No tak.
0: Zdarzyła się taka sytuacja, że omijaliśmy ogródek, który jakby wystawał na chodnik, trzeba było go ominąć, jak i jedno z krzesełek troszkę bardziej wystawało, no więc oczywiście jak gdzieś tam ręką musnąłem, ale oczywiście wtedy klepałem w to krzesło i udawałem, że się strasznie uderzyłem, więc Jarek wtedy mi mówił, że ten pies był tak szczerze smutny,
1: że
0: coś mi się stało.
1: No tak, no z jednej strony oczywiście szkoda psa, bo gdzieś tam się go wkręca w takiej sytuacji, no jakby żal, którego generalnie aż tak bardzo nie powinien mieć, bo nic się nie stało, ale z drugiej strony też chyba nie ma innego sposobu, żeby nauczyć, a przynajmniej nie ma lepszego sposobu, żeby nauczyć właśnie psa omijania tych przeszkód, więc...
0: Tak, to jest właśnie też kwestia, dlaczego ja pokazuję, jak nauczyć, jak wyszkolić psa przewodnika. Dlatego, że kiedy ja kiedyś, już dawno temu zdobywałem tą wiedzę, to ona jest właściwie do tej pory jak wiedza tajemna. To jest taka wiedza, którą rzadko kiedy ktoś się chce podzielić. Nie wiem, żeby nie tworzyć konkurencji, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Ja ją składałem element po elemencie, bardzo często na własnym doświadczeniu. Czasem od kogoś coś wydobyłem, od jednego, od drugiego i tak nauczyłem się, jak to robić. I stwierdziłem, że co prawda nauczenie psa przewodnika jest najwyższym wyzwaniem dla psiego szkoleniowca, ale powinno się pokazać, jak takie psy się uczy od początku do końca, bo być może kiedyś ktoś będzie chciał się tym tematem zająć i zanim się nauczy od kogoś innego, nie wiem, gdzieś w fundacji, to być może już będzie mógł sobie podejrzeć, jak takie rzeczy można może jeszcze inaczej coś zrobić.
1: Tak, będzie też mógł mniej więcej się zorientować, jaki ogrom pracy będzie go czekał i też łatwiej będzie mu podjąć decyzję, czy będzie chciał się po prostu w przyszłości tym zajmować. A chciałam też zapytać o kwestie związane właśnie z tym, jakie odcinki kręci ci się najtrudniej, bo mówiłeś, że największym wyzwaniem było właśnie jakby opracowanie tej warstwy wizualnej, a tutaj chciałabym zapytać o jakby już samą pracę i jednoczesne nagrywanie, które odcinki są takie wymagające jakby najwięcej przygotowań na początku, największego zaangażowania. Czy to są odcinki jakieś plenerowe, czy może te, które dotyczą bardziej aspektów poradniczych?
0: Nie, zdecydowanie aspektów poradniczych. Dlatego, że jeśli się chce, żeby to dobrze wyszło i żeby ktoś zrozumiał, co mam na myśli, to jednak trzeba sobie gruntownie przemyśleć, co się chce powiedzieć, sprawdzić sobie jakieś nazywnictwo, wcześniej sobie wszystko przygotować. Może nie robić takiego planu, scenariusza, żeby to pisać krok po kroku, bo to nie ma sensu, ale żeby chociaż sobie dokładnie w głowie poukładać, jak to ma wyglądać. Bo z kolei to, co się robi w plenerze, to bardzo często albo się robi kolejne cięcia, jakieś duble się kręci, albo po prostu kręci się, ile wlezie, surówkę i z niej się po prostu wycina. Natomiast tutaj no jest sytuacja jasna. Trzeba uważać, żeby się gdzieś nie przejęzyczyć. Trzeba się starać jakimś ładnym językiem wypowiadać, chociaż różnie mi to wychodzi, ale się staram. No żeby, myślę, podchodzić z szacunkiem i tak poważnie do kogoś, kto mnie ogląda, kto zechciał zasubskrybować mój kanał, ktoś, kto zechciał dać mi łapkę w górę, pokazać, że to dobra robota jest. Także trzeba się starać po prostu, żeby tą robotę dobrze wykonać. Więc myślę, że to jest największy problem, bo oprócz tych kwestii wszystkich technicznych, no to są te jeszcze kwestie wszystkie związane z przygotowaniem się. A techniczne, no to też są takie kwestie, że już jeśli chodzi o na przykład, tak jak była kwestia tam aplikowania tych preparatów, tam już potrzebowałem właśnie operatora, który zrobi gdzieś zbliżenie na tą sierść, pokaże, jak tą sierść trzeba rozgarnąć, tak? Gdzieś pokaże, jak ja to przykładam, w których miejscach jeszcze oprócz tego robię i tak dalej. Ja staram się w ogóle, niezależnie od tego, co nagrywam, jeśli tylko mogę, staram się też mówić, co się dzieje jednocześnie, właśnie żeby też osoby niewidome miały jakąś satysfakcję z oglądania moich filmów. I ponieważ właśnie, tak jak już wspomniałem, docieram do różnych osób, no więc chciałbym, żeby te kilka tych warstw się przenikało jednocześnie. Więc zdecydowanie takie poradnicze filmy są najtrudniejsze w przygotowaniu.
1: To jako, że mówisz, że są najtrudniejsze i że wymagają od ciebie więcej zaangażowania, za chwileczkę będziemy mieli okazję przekonać się, jak to wygląda. W praktyce tutaj kolejny przygotowany przez Jacka plik audio dotyczący właśnie jednego z odcinków poradniczych w kontekście aplikowania środków przeciw kleszczom.
0: Cześć Wam, z tej strony znowu Jacek. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób można zabezpieczać psy przeciwko kleszczom głównie i pchłom również. Mój pies obecnie ma zastosowaną obroże Preventic o szerokim wachlarzu działania, ale ona już przeszła swoją przydatność, więc teraz ją po prostu publicznie wyrzucamy. Teraz zastosuję w przypadku mojej suki, bo akurat mam Advocate o szerokim ciulcia. Paruj. Paruj. Nie, to jest są śmieci. Dobrze. Ciulka. Oj, myszka. Coś to dzisiaj ciężko. Super. I teraz tak. Zasada jest taka. To są takie... Może poprosimy operatora o zbliżenie. Advocate. Tak, i jeszcze to jest w takim opakowaniu, nie?
2: Czuka.
0: Dobra. No i te tubeczki, one są wszystkie tak samo zrobione. Z drugiej strony mają A nie, ta chyba nie ma igiełki. Może ma. A, też ma. Trzeba tam trochę nakłuć, żeby wyszło. No i teraz tak, na ogół weterynarze i inni ludzie, którzy nakładają te kropelki, oni nakładają je na kłąb, rozgarnia się tutaj sierść, dociera do samej skóry i tam się to, tą tubkę wyciska. No tyle, że jest taki problem, że wtedy najczęściej no, jakaś tam część mniejsza lub większa tego preparatu wypływa na sierść. Skutkiem czego no, tracimy go trochę. Możemy tutaj na początek palcami troszkę sierść rozdzielić, a następnie samą tą tubką jeszcze tak troszkę poruszać, żeby dotrzeć do skóry. No i naciskamy tą tubkę spokojnie. Ale ja jeszcze daję dodatkowo u nasady ogona. Też rozdzieram tą sierść i tu ją podaję. A to, co mi zostaje, resztkę, daję jeszcze u nasady uszu. Bo to są takie miejsca, gdzie są łatwo wchłanialne, a po prostu też szybciej się to tam wszystko wchłonie. No i super, ty jesteś wolna, dziękujemy bardzo. Dobra. Ja jestem zwolennikiem stosowania Foresto, bajerowskich obroży. Natomiast to daje, to co dałem przed chwileczką, daje jako wsparcie jeszcze. Ponieważ w tym roku zima była bardzo słaba i jest mnóstwo kleszczy. I w trakcie wyprawy do lasu, tuż przed wyprawą do lasu, dodatkowo jeszcze spryskuję czymś takim. Nie polecam stosowania wyłącznie tego typu preparatu, bo on się dosyć słabo wchłania i szybko nie ma po nim śladu. Jako dodatek spryskanie psa, zwłaszcza gdzieś w pachwinach, w okolicach ogona, gdzieś szyi, za uszami, tam gdzie się kleszcze często wbijają, to można tym popryskać, czy popryskać szczotkę i przeszczotkować psa, ale tylko jako wsparcie.
2: Dobra.
0: Czurku, stój. No bądź łaskawa współpracować, dziękuję bardzo. Naprzód. I wal. Dziękuję. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odpowiednio zabezpieczyć swoje psy. Na pewno nie należy na tym zaoszczędzać, dlatego że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że kleszcz, który ugryzie waszego psa, przekaże mu babesiozę, a śmiertelność w przypadku tej choroby wynosi 70%.
1: Wracamy do rozmowy z Jackiem Piotrowskim, przepraszam, autorem vloga Psi Bradze 2016. Chciałabym, Jacku, zapytać Cię teraz o taką kwestię związaną z jakby takimi kwestiami gości na Twoim blogu. Czy zapraszałeś, myślisz o zapraszaniu gości zajmujących się podobnymi jakby kwestiami jak Twój vlog? Nie wiem, na przykład osób orientujących się jakoś na przykład w prawodawstwie dotyczącym psów przewodników, czy też osób, z którymi na przykład chciałbyś przed kamerą wymienić się poglądami na temat szkolenia, czy to psów ogólnie do towarzystwa, czy pracujących. A może są takie, wiesz też, że są inne vlogi prowadzone przez osoby niewidome, które mógłbyś polecić pod uwagę naszym słuchaczom. Pozwolę sobie tutaj jeszcze, zanim odpowiesz na to pytanie, przypomnieć Państwu, że jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie Jackowi odnośnie vloga, czy też odnośnie pracy z psami, proszę kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. To tutaj, jeśli mogę poprosić Cię o odpowiedź na to zadane wcześniej pytanie.
0: Może zacznę od końca. Mój vlog nie był pierwszym vlogiem osoby niewidomej, na pewno. chciałbym polecić vlog adwenturki Blaski Cienia. To jest vlog dedykowany głównie dla pań, dla dziewczyn, ale myślę, że tam każdy może coś tam znaleźć dla siebie, na przykład jak coś, jak szybko coś można ugotować. I zarówno adwenturka, jak i ja nie staramy się patować swoją niepełnosprawnością widza. Jakby to, że jesteśmy niewidomi, jest kwestią, jest kwestią drugorzędną zupełnie. Natomiast ma swój walor edukacyjny. To znaczy przekazujemy trochę podprogowo taką informację, że osoby niewidome to nie są osoby, które siedzą tylko w domu i płaczą, bo są niewidomi. Tak? Jeśli chodzi o zapraszane osoby, no, mój vlog jest młodym vlogiem, więc wszystko przed nami. Już kilkukrotnie u mnie gościł wspominany już tutaj wcześniej Jarek Polak. Natomiast oczywiście myślę o tym, żeby porozmawiać z innymi ludźmi, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Być może wszystko jest, właśnie mi się teraz pewien pomysł urodził. Będę w Warszawie w sierpniu, więc być może na przykład się do Wismajora przejdę i z kimś porozmawiam, wezmę kamerę ze sobą. Jeśli się zgodzą wystąpić w moim vlogu, to może będzie to ciekawa jakaś rzecz. Może jeszcze inni ludzie, którzy zajmują się szkoleniem przewodników i inni ludzie, którzy zajmują się szkoleniem psów, też zechcą coś się wypowiedzieć albo zrobimy jakiś challenge albo coś. Nie wiem, zobaczymy.
1: Jasne. To tutaj życzę owocnych pomysłów konstruktywnych i oczywiście powodzenia w tych elementach vloga, gdzie udział będą brali ewentualnie goście. A chciałabym cię teraz zapytać o następującą kwestię. Jakie tematy dominują na twoim blogu? No bo tak ogólnie mówimy praca z psem i tak dalej, ale jakie, powiedzmy, nie wiem, aspekty związane z pracą, z bezpieczeństwem tej pracy, higieny psa, opieki nad nim, jakie tutaj spośród tych tematów są takie wiodące, dominujące na twoim blogu?
0: Ponieważ teraz się skupiałem głównie nad szkoleniem psa i doprowadzeniem do szczęśliwego finału i zdania egzaminu, więc się skupiałem na tym i pokazywałem, jak można wyszkolić psa. To jedna kwestia, ponieważ sezon z kleszczami się zaczął, więc zrobiłem ten vlog o aplikowaniu różnych rzeczy, tych preparatów. Natomiast chciałbym teraz już, bo teraz jest taki sezon ogórkowy, ale chciałbym, żeby moje filmy się ukazywały znacznie częściej i mam już kilka pomysłów na nowe serie jak gdyby tych vlogów. Będziemy też właśnie mówić, tak jak już mówiłem, o kwestiach takich jak nauczyć zwykłego psa różnych rzeczy, z jakiego sprzętu można korzystać, no i być może to, o czym żeśmy tutaj rozmawiali, czyli w jaki sposób jakieś rozmowy z ludźmi, jakieś wymiany zdań, jakieś coś takiego. Plus do tego jeszcze kwestie właśnie tak jak w przypadku filmu z piłką antystresową dla świń, czyli formy zabawy z psem, jak to zrobić. Ja tutaj teraz już mam w komputerze taki fragment też, gdzieś go tutaj wkleję do któregoś filmu. Taki pomysł, tutaj może sprzedam wcześniej, przedpremierową taką odsłonię, kawałek kurtyny.
1: Rąbka tajemnicy, tak, uchylisz.
0: Otóż wielokrotnie, czy to trenerzy zajmujący się szkoleniami psów przewodników, czy osoby niewidome pracujące z psami się zastanawiały, jak wykorzystać aport przy pracy z psem przewodnikiem. Właściwie każdy stwierdzał, że jest to po prostu niemożliwe, no bo nie można rzucać psu czegoś, kiedy pies jest w uprzęży. Więc ja wpadłem na taki pomysł. Zresztą jeszcze tam to też była taka kwestia, że tu jedna pani mi mówiła, że mój pies strasznie gryzł po rękach. Pracowałem, on strasznie twardo brał nagrody. Pracowałem, ktoś mówi, a to dałbyś mu coś do trzymania, jakiś aport w nagrodę. No ale jestem się, jak to zrobić? Już na ten temat wszyscy zadawali sobie pytania. No i poszedłem po rozum do głowy i do pętli smyczy, tej, którą się zakłada na nadgarstek, przywiązałem szarpak, taki nieduży sznureczek z węzłem na końcu, który mi nie przeszkadza. I nauczyłem psa, że pies ma go ignorować wtedy, kiedy on się gdzieś tam majta koło pyska, kiedy podaje smaczki i tak dalej. Ma go brać wyłącznie wtedy, kiedy pada komenda weź. Kiedy pies na przykład świetnie coś ominie, coś super zrobi, naprawdę ekstra, wtedy ja puszczam pałąk, mówię psu weź i pies zaczyna szarpać, cieszyć się tym aportem, ale aport jest do uwięzi, nie upada na ziemię, nie ma jakichś tam takich kwestii, że tam jest jakaś pogoń czy coś. To taki ciekawy patent, myślę, że warty wykorzystania w przypadku psów troszkę bardziej aktywnych.
1: Jasne. Chciałam cię zapytać o teraz kwestie związane z interakcją z widzami. Czy pod wpływem sugestii lub pytań zadawanych przez odbiorców twojego vloga dodawałeś jakieś tematy albo z jakichś rezygnowałeś, bo stwierdziłeś, że nie są aż tak bardzo interesujące i na przykład stwierdziłeś, że można się będzie zająć nimi gdzieś tam w późniejszej perspektywie?
0: Jeśli chodzi o interakcje z moimi widzami, to mam pewien problem, ponieważ na ogół takim sposobem jest porozumiewanie się poprzez komentarze pod filmami, ale jest to takie dosyć trudne technicznie. Jest to do zrobienia, jak ktoś napisze komentarz pod moim filmem, ja dostaję to na maila i mogę sobie to przeczytać. Potem mogę od razu kliknąć i przejść tam z powrotem i pod tym komentarzem też coś napisać. Ale jest to takie trochę kłopotliwe, jeśli się poruszamy ze screenreaderem. Więc każdy, kto chciałby zadać mi jakieś pytanie albo coś zasugerować, może do mnie napisać na adres psibrat2016 pisane razem @gmail.com. I to jest taki otwarty mail dla każdego, kto chciałby ze mną porozmawiać, zadać jakieś pytania. Być może kiedyś będzie jakieś Q&A, jak się zbiorą te pytania i tak dalej. Jest to jakiś, jakby otwieram kolejny kanał komunikacji z ludźmi.
1: No właśnie, o Q&A chciałam zapytać, czy planujesz i tutaj...
0: Tak, planuję, ale żeby się tych pytań jeszcze trochę uzbierało, ludzie też zadają mi czasem pytania poprzez Facebooka. No i jeśli chodzi o komentarze pod filmami, to na razie mam tylko takie komentarze, że coś jest fajne, super, ciekawe. Takie komentarze stwierdzające jakiś fakt albo to, czy się komuś coś podoba.
1: Natomiast może dobrze. Nie...
0: No tak, to oczywiście ja się cieszę z każdego komentarza. Natomiast nie, na razie nie miałem tam takich jakichś konkretnych pytań czy sugestii.
1: Jasne, ale z tego co widzę na przykład na psiej grupie facebookowej, z bardzo dużym zainteresowaniem się spotkały twoje filmy i tutaj tu akurat ludzie dopytują, bo właśnie dopytywali między innymi o piłkę, dopytywali też o inne rzeczy jakoś tak bardziej szczegółowo, więc...
0: Tak, właśnie ten kanał na Facebooku on jest fajny, bo właśnie mogę się komunikować z ludźmi, którzy się żywotnie interesują tą tematyką. No ale dlatego teraz robię tak, że jak publikuję nowy film, to staram się na Facebooka wklejać i link, i film. Link w sumie dlatego, że na Facebooku audio jest bardzo słabe, co dla osób niewidomych może być niezbyt takie jakieś fajne i otwarte. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze kanał na YouTubie, to tworzenie takiego kanału przypomina kulę śnieżną. Im bardziej się ją toczy, tym się staje większa. Więc im więcej będę tworzył filmów, tym częściej ktoś się będzie na nie napotykał, tym częściej ktoś będzie zadawał pytania w komentarzach lub właśnie może przez tego maila, którego przed chwilą podałem.
1: Jasne, to ja oczywiście jak najbardziej zachęcam Państwa do pisania pytań tutaj na Jacka maila psibrat2016@gmail.com i oczywiście też do zamieszczania komentarzy, jeśli tak Państwu wygodniej, przez YouTube. Cóż, chciałam zapytać Cię, Jacku, jeszcze, gdyby ktoś z naszych słuchaczy był ciekaw żebyś opowiedział troszeczkę o sprzęcie, na jakim pracujesz i o programach, które jesteś w stanie wykorzystać do opracowywania tego materiału. Też może w kontekście tego, jak wygląda ich dostępność no, w przypadku użytkownika korzystającego ze screenreadera.
0: Jeśli chodzi o sprzęt, korzystam z trzech kamer. Pierwsza to jest Sony ActiveCam 200, to jest kamera sportowa, którą można przyczepić w różne miejsca. Do niej jest wiele różnych akcesoriów, które trzeba sobie dodatkowo dokupić.
1: Oprócz na tego, przykład?
0: Na przykład właśnie opaska na głowę z klipsem, gdzie można kamerę przyczepić sobie właśnie na głowie, na skroni. Albo zrezygnować z opaski i wykorzystać sam klips, który można przyczepić do czapki, albo można przyczepić do paska. Ja mam takie też filmy, których tutaj nie publikuję, natomiast powstanie jeszcze teraz, jeszcze tam nic się nie dzieje, natomiast powstanie drugi kanał Przebudzenie 2016. Tam będę publikował właśnie takie różne rzeczy, typu gdzie byłem, co robiłem, jazda konna, jakieś tam takie rzeczy, jazda w terenie na koniu i takie różne rzeczy. No, czy na przykład można też przypiąć do psa tą kamerę. Druga kamera to jest Panasonic HS V500. To jest taka większa kamera, ale ona ma szerszy obiektyw, więcej światła tam do niej wpada, więc na przykład ją można wykorzystać na statywie. I jeszcze jedna kamera to jest kamera Sony Vario, coś tam, nie pamiętam teraz pełnej nazwy, bo ona jest bardzo skomplikowana, ale jeśli komuś by zależało, no to wtedy mogę umieścić ją w komentarzu do tego podcastu. Mhm.
1: A jak wygląda kwestia z programami do opracowywania i czy wszystkie kwestie związane z opracowywaniem tych materiałów wykonujesz sam, czy czasami z uwagi na to, że jakieś elementy tych programów do obróbki plików nie są dla ciebie dostępne, powierzasz komuś do opracowania?
0: Więc korzystam głównie z programu Windows Movie Maker do obróbki tych filmów. To są filmy w MP4. I najczęściej, znaczy w 100% sam dokonuję tej obróbki. Program jest dostępny dla screenreaderów, przynajmniej dla NVDA. Przy czym jeśli chodzi o samą edycję, mam pewien problem z wycinaniem, czyli na przykład tak, początek jest dobry, koniec jest dobry, a środek jest zły, czyli zaznaczenie początku pewnego fragmentu
1: w środku, tak?
0: W środku, tak. Mhm. I z tym mam problem, żeby to wyciąć, ale radzę sobie inaczej. Można zaznaczyć początek, koniec filmu, który się chce, żeby zostawić, resztę się usuwa, jeśli chodzi mi jeszcze o fragment końcowy tego ujęcia, no to po prostu wycinam sobie raz jeszcze tylko koniec i wtedy potem montuję razem. Także to akurat można samemu dobrze zrobić i montuję w oparciu o audio. Przeprosiłem w takim pierwszym moim wejściu na ten kanał, tam opowiedziałem o tym, czym się tu będziemy zajmować. Powiedziałem też, że jestem właśnie osobą niewidomą i przepraszam za wszelkie niedoskonałości, no właśnie w wyniku tego, że w oparciu o audio trudno, tak już musi być.
1: Jasne. A powiedz mi tutaj jakieś ewentualnie wcześniej, pytam z punktu widzenia osoby, która chciałaby spróbować też przygotowywać jakieś filmy w oparciu o, może obrabiać filmy w oparciu o te programy, o których tutaj mówisz. Korzystałeś z jakichś instruktarzy, pytałeś kogoś, kto też z podobnego programu korzysta, jak ogólnie rozpocząłeś pracę z tym programem do obróbki?
0: Ja dosyć długo szukałem takiego programu do obróbki. Zadawałem pytania na forach dyskusyjnych dla osób niewidomych, czy to tyflostacji, na przykład, czy jakichś innych. No i dowiedziałem się właśnie od Basi Szumańskiej, że powstał podcast. Ten podcast tutaj sobie pobrałem, wysłuchałem. Jak miałem jakieś jeszcze dodatkowe pytania, to się kontaktowałem już bezpośrednio z Basią. No i potem już metodą prób i błędów dotarłem do tego, że coś mi się udało raz, drugi, o super. No i już teraz wiem, jak to robić.
1: Jasne. To na sam koniec chciałabym zapytać Cię o kwestie związane z planami na najbliższą przyszłość w kontekście Twojego vloga. Co chciałbyś zaprezentować? Może co chciałbyś zmienić? Jaki jest taki ogólny Twój zamysł co do kierunku rozwoju Twojego vloga? I tutaj co możesz obiecać widzom, że zobaczą w najbliższym czasie?
0: Myślę, że w najbliższym czasie to zobaczą film Oczami Psa. To w 100% myślę, że no do 2 tygodni max, ale wyjeżdżam 14 sierpnia z Krakowa, więc do tego czasu muszę już ten film opublikować, więc już jest mało czasu. Będę w Warszawie, więc być może w Warszawie uda mi się coś fajnego nagrać. Będę też z psem, więc być może jakieś pierwsze spotkanie z metrem albo jakieś inne rzeczy zobaczymy. Być może uda mi się spotkać w Warszawie z kimś, kto pracuje z psami, więc może też coś tam nagramy, zobaczymy. Z początkiem września wyjeżdżam nad morze i to też będzie dosyć ciekawe, spotkanie psa z plażą, spotkanie z morzem. Może tam coś nagram oczywiście o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o w ogóle wszystkie psy, jak się powinno dbać o psy nad morzem i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że taka bezpośrednia przyszłość. Natomiast trochę dalsza, czyli po tym moim przyjeździe we wrześniu, to będzie to, o czym mówiłem, czyli trochę więcej będzie filmów instruktażowych i na pewno wprowadzę na pewno jeszcze taki cykl o sprzęcie, a w tym zakresie też będę chciał opowiedzieć o metodach szkoleniowych. No niestety prawda jest taka, że tych metod szkoleniowych jest kilka. W każdej jeszcze coś tam się oczywiście może zmieniać tak lub inaczej, bo są różni ludzie. Natomiast jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, czyli to kiedyś Kamila Przygoda bardzo fajnie określiła, że do każdego psa trzeba znaleźć odrębny klucz i nie próbować psa wpychać na siłę w ramy jakiejś ideologii, jakiejś metody szkoleniowej. I chciałbym właśnie pokazać taki film przekrojowy, jak to wyglądało dawniej, jak się szkoliło psy metodą, szkoleniem klasycznym.
1: Czyli taką ustandaryzowaną, tak?
0: Taką, gdzie się wykorzystywało siłę, gdzie się wykorzystywało kolczatki i tak dalej, i tak dalej. Potem pokażę jakby drugą stronę medalu, czyli szkolenie wyłącznie za pomocą pozytywnych wzmocnień, poprzez kształtowanie i naprowadzanie. I później wyciągniemy wnioski i pokażę metodę kontrastową, która według mnie jest najlepsza. I w tej metodzie kontrastowej oczywiście trzeba umiejętnie dobrać bodźce pozytywne i negatywne. I myślę, że taki film spróbuję zrobić we wrześniu, bo to jest tak ciekawa rzecz. Tylko że tutaj też myślę, że zrobię taką trochę ciekawą rzecz, której do tej pory jeszcze też na YouTubie nie było. Czyli do części ujęć wykorzystam dużego pluszowego psa. Bo nie zamierzam ubierać żywego psa w kolczatkę.
1: Jasne. To tutaj myślę, że zarówno ja, jak i osoby oglądające Twój kanał i mam nadzieję, że od dziś też słuchacze Tyflo Podcastu, którzy nie mieli przyjemności jeszcze oglądać proponowanych przez Ciebie materiałów na vlogu, z niecierpliwością będziemy oczekiwali na kolejne publikowane przez Ciebie materiały. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie naszego zaproszenia i jak zwykle w bardzo ciekawy i rzeczowy sposób opowiadanie o tym, czym się zajmujesz, zarówno w kontekście pracy z psami, jak i w kontekście przygotowywania i prowadzenia Twojego vloga. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był Jacek Piotrowski, autor vloga Psi Brat 2016, do którego oglądania bardzo serdecznie zachęcam.
0: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchających. Zapraszam do subskrybowania kanału Psi Brat. I każda łapka w górę dla mnie jest dodatkowym bodźcem do tworzenia nowych rzeczy. Także pokażcie, że te moje filmy są coś warte. Pozdrawiam.
1: Jasne. Pokażemy i tutaj będziemy wspierać Jacka metodą pozytywnych bodźców, więc mam nadzieję, że tutaj vlog będzie się rozwijał i wiele jeszcze interesujących zagadnień nam zaprezentujesz. Ja oczywiście w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
0: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Bardzo przyjemny utwór na początek naszego dzisiejszego spotkania się pojawił, prawda?
4: Kiedy ty mi napisałeś, że masz jakiś przyjemny utwór na początek, no, to wiedziałam już, co się święci, więc stwierdziłam, że nawet nie będę weryfikować, co tam wrzuciłeś, ponieważ nerwy swoje trzeba szanować, więc nie zapoznawałam się z tym wcześniej, bo jednak mam ciekawsze rzeczy do roboty i do słuchania.
3: Ale miałeś okazję posłuchać końcówki.
4: No żyję, no.
3: No właśnie.
4: No co wam powiem, żyję. No to jest najważniejsze, że żyję, że jestem gotowa, czy mój entuzjazm jest na takim poziomie, jaki był przed programem. No mam nadzieję, że na wystarczającym, aby poprowadzić dla Was wracający po dwutygodniowej przerwie magazyn RTV, konkretnie jego wydanie numer 217.
3: Tak jest, więc zaczynamy. To był, jeszcze dla porządku dodam, Aaron Watson i utwór zatytułowany Country Radio. Tak, to jest kolejny efekt moich poszukiwań radiowych piosenek o country. Jest ich jeszcze troszkę, ale spokojnie, tak jak mówiłem, no nie będzie tak co tydzień, będziemy sobie to, tę muzyczną przyjemność dozować.
4: Tak. Łaskawy, doceniam. Ten łaskawy człowiek, który widocznie nie ma zbyt wiele do roboty i wyszukuje jakieś takie dziwne piosenki, to jest Michał Dziwisz.
3: A po drugiej stronie jest Milena Wiśniewska, która jeszcze nie polubiła się z muzyką country, ale pracujemy nad tym.
4: No to sobie możesz. A o Syzyfowej pracy słyszał kiedyś?
3: Słyszał, no i nawet czytał.
4: No więc właśnie, to jest ona wciąż lektorą w szkole podstawowej, ale my inne tematy poruszamy oczywiście, bo nie zmieniło się to, że staramy się mówić o radiu i o telewizji, trochę też o internecie i udawać, że wiemy o tym wszystko.
3: A jeżeli czegoś nawet nie wiemy, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, no to mamy was, naszych niezawodnych słuchaczy, a z racji tego, że jesteśmy na żywo, to możecie się z nami kontaktować na Facebooku Radia DHT, na stronie internetowej www.radiodht.com, tam znajdziecie tak zwanego shoutboxa i możecie tam coś wpisać, my oczywiście będziemy zerkać na wasze wypowiedzi i postaramy się do nich odnosić. No chyba, że w tym momencie jesteście bardzo zajęci, bo oglądacie jakieś mecze, bo pewnie są.
4: No pewnie jakiś teraz jeszcze trwa, nie z udziałem Polaków i będzie co prawda jeszcze jeden mecz z udziałem Polaków, ale niewiele to już zmienia, bo nie mamy, polska reprezentacja nie ma już nawet matematycznych szans, żeby w ogóle jakkolwiek awans do kolejnej fazy turnieju był możliwy.
3: Czyli teraz tutaj mecz o honor tak zwany.
4: Wyłącznie. A więc my się tutaj nie będziemy zajmować komentowaniem tego, bo wiecie, że żadni z nas eksperci od piłki nożnej. Moglibyśmy tutaj gadać, o, patałachy grać nie umieją, ale to już wszyscy powiedzieli i napisali, więc nie ma sensu dołączanie się do tego chóru, bo to wiele nowego nie wniesie. A poza tym jednak bardziej się koncentrujemy, jak wiecie, na tej medialnej oprawie również tych sportowych wydarzeń, a nie stricte na samych rozgrywkach. Poza tym przecież dla takich kibiców, wiecie, typowych kibiców, którzy rzeczywiście interesują się tym sportem, no to odpadnięcie polskiej reprezentacji na pewno jest smutnym wydarzeniem, ale ono nie oznacza, że kończy się cała ta radość z tego turnieju, bo on jeszcze trwa i trwać będzie do 14 lipca. To tak jak ja mówię, że albo w ogóle fani Eurowizji, o byciu fanem Eurowizji, a nie Polski na Eurowizji, prawda? No to na pewno są też fani właśnie jako takiej piłki nożnej, którzy będą śledzić te kolejne spotkania, no pewnie z pewną dozą smutku, ale ciesząc się, że jeszcze ich ulubione rozgrywki trwają. A dlaczego tak do tego nawiązujemy? Nie po to jedynie, żeby posmędzić na tę naszą reprezentację, a tak się składa, że jest jeszcze kilka wątków medialnych związanych z Euro, które warto by było poruszyć, szczególnie, że tak jak powiedziałam, jeszcze sporo tych spotkań przed nami. No a transmisje meczów, o których Wam Michał opowiadał, co, kiedy, o której kto komentuje,

0: głowę, żeby wziąć udział w jakimś teleturnieju, żeby
1: jeżeli nawet w jakimś,
0: wiedzę.
1: To na pewno nie w takim, bo no można z siebie robić błazna na antenie, ale bez przesady. Już chyba wolałbym wziąć udział w jakimś talent show i zaśpiewać. Efekt byłby, myślę, że lepszy.
0: Oj tak, tym bardziej, że no potrzebowałbyś tutaj jeszcze kogoś, słuchaj, żeby wziąć udział w tym teleturnieju, mecz, teleturniej piłkarski, tak brzmi pełen tytuł, i mają w nim brać udział czteroosobowe zespoły, więc nas, nie znających się na niczym, jest dwoje. Jak jeszcze są takie kolejne osoby, które myślą o kompromitacji, no to może.
1: To może.
0: Nie wiem, czy tak bardzo się chcemy kompromitować? No bo te osoby, które już się zdecydują na ten udział, będą odpowiadać na pytania związane z historią futbolu, obecnymi wydarzeniami dotyczącymi reprezentacji poszczególnych piłkarzy czy trenerów. No to ja tylko tyle wiem, że nasz obecny trener, pan Probierz, słynie z jakichś stylówek takich zwracających uwagę i wyniki w tych ostatnich meczach naszej reprezentacji znam, no to chyba nie wystarczy taka wiedza. Coś
1: no
0: tak
1: to
0: czuję?
1: Jest historia tak zwana najnowsza, to myślę, że trzeba by było sięgnąć jeszcze dawniej.
0: Oj, zdecydowanie w większych szczegółach mieć o tym wiedzę, a weryfikować ją będą prowadzący, czyli osoba, o której ostatnio mówiliśmy, że wróciła do TVP, miała okazję przywitać się z widzami podczas festiwalu w Opolu, ale też już była mowa o tym, że nie poprzestanie na tych rozrywkowych wydarzeniach, ale też wróci do tego, czym się zajmowała, czyli do sportu. Mam na myśli Paulinę Chylewską. Będzie jej towarzyszyć Patryk Ganiek z TVP Sport, ale nie będą tam sami, no bo się jeszcze objawi legenda komentarza sportowego, czyli Dariusz Szpakowski, który tutaj będzie pełnił rolę, jak to określono, eksperta komentatora. Czyli pewnie, wiecie, jakąś ciekawostką zarzuci, żeby jeszcze dopełnić tę wiedzę, którą będzie można zdobyć, zasiadając przed telewizorem, żeby to obejrzeć. No a właśnie kiedy w ogóle można zasiąść, żeby to obejrzeć? No to jest taka sytuacja trochę nietypowa, bo nie dużo tych odcinków zaplanowano, 4 jedynie, ale one mają zostać wyemitowane po zakończeniu kolejnych faz turnieju. Dlatego tego jeszcze nie było, no bo nie skończyła się przecież faza grupowa. I tak oto pierwszy odcinek mamy mieć 28 czerwca, czyli to będzie w piątek. O godzinie 20:30, kolejny 3 lipca w środę też o 20:30, następny 8 lipca w poniedziałek godzina bez zmian i 12 lipca to jest piątek również 30 minut po godzinie 20. No a w inne dni oczywiście o tej porze TVP pokazuje kolejne spotkania Mistrzostw Europy, a te dni jak widać są dniami przerwy i taki właśnie wymyślono sposób, żeby owe dni zagospodarować. Poddarować. A więc to jest atrakcja, która przed nami, no niestety tak się złożyło, że są atrakcje, które już trwają, ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie, że informujemy o nich z pewnym opóźnieniem, bo no oczywiście nie my jesteśmy od tego, żeby to wszystko oceniać, ale czy na pewno te wszystkie atrakcje są takie imponujące? Może wam powie coś, taki tytuł jak Gra na Maxa. Pamiętasz, Michale, że mówiliśmy o takiej produkcji kiedyś?
1: Tak, mówiliśmy przy okazji, no właśnie czego, czy poprzedniego, tym razem mundialu? Przypadkiem
0: przy okazji Euro, też poprzedniego, Euro? Ale przy okazji mundialu również ta produkcja powróciła.
1: No właśnie.
0: Co za chwilę sobie pozwolę przypomnieć. Tak, więc to są kolejne mistrzostwa, gdzie oni wracają z takim właśnie, no, serialem, który składa się z komediowych scen z życia 30-latków Maxa i Ali, których perypetie komentowane są przez dwóch jakichś takich stałych właśnie bohaterów, chyba, jeżeli się nie mylę, bo tego w życiu nie oglądałam, chodzi tutaj o komentatorów angażowanych tak normalnie w komentowanie piłki, a tutaj mają komentować jakieś scenki z udziałem takiej właśnie pary i tam chodziło, zdaje się, o to, że ten Max, jak typowy facet, jest wielkim fanem piłki, a Ala jako typowa dziewczyna absolutnie tego nie może zrozumieć i pamiętam, że wtedy zastanawialiśmy się, dlaczego nie można zrobić produkcji, w której byłoby odwrotnie, że facet to jest taki, co to jest spalony, a dziewczyna w ogóle wszystko ogarnia i wszystko wie. I to myślę, że naprawdę byłby taki fajny wątek, ale nie, po co lepiej lecieć po tych stereotypach.
1: To ja bym tego mógł zagrać, co się nie zna i nie interesuje i w ogóle.
0: No ale jak widzisz, ja bym nie mogła z tobą tam zagrać,
1: no bo
0: jestem na podobnym poziomie. No i
1: tak jak ale mówisz, wiesz, ale to tak na dobrą sprawę, to zawsze można by było zrobić taki serial, że się dwoje nie zna. na piłce.
0: No w sumie, jak ktoś tam ich edukuje. No w każdym razie

0: To wszystko, tak jak powiedziałam, się zaczęło w 2021 roku, bo wtedy było Euro 2020. Jeżeli sobie nie przypominacie, skąd takie przesunięcie, no to powiem tylko jedno słowo: COVID, i chyba wszystko już się stało jasne. No a potem był Mundial w Katarze w 2022 i oni też do tego wrócili. I wtedy życie bohaterów komentowali Jacek Laskowski i Sebastian Mila. Natomiast w tym sezonie, w tej odsłonie, zdaje się, że tam się miały pojawić jakieś nowe, inne osoby w roli tych komentatorów. No ale tak jak mówię, ta produkcja jakoś nie zyskała znaczenia w moim życiu, więc nawet tego nie włączyłam. Dodam, że w rolę Maxa i Ali wcielają się Karolina Bacia i Marcin Korcz. I ponieważ ta produkcja już jest emitowana od tygodnia, no to żeby wam to trochę wynagrodzić, że nie wiedzieliście o tym i bardzo dużo straciliście, to chociaż tak nakreślę, co się wydarzyło w pierwszym odcinku, bo to bardzo determinuje chyba jako taki kształt tego sezonu, bo 14 czerwca, czyli w dzień meczu otwarcia, mieliśmy ten pierwszy odcinek i tutaj w opisie napisano, że mecz otwarcia zawsze budzi ogromne emocje. Michale, zgadzasz się z tym zdaniem? Nie.
1: Nie.
0: Dziękuję, przechodzimy dalej. No ale właśnie tak było również, że te wielkie emocje się pojawiły w pierwszym odcinku serii u Ali i Maxa, bo Ala zaprezentowała pozytywny test ciążowy, a to oznacza, że, cytuję, ich drużyna za kilka miesięcy powiększy się o kolejnego zawodnika. Jakie jeszcze wyzwania czekają sympatyczną parę? Gra na Maxa, mimo nawiązań do piłki nożnej, to przede wszystkim historia obyczajowa, skierowana nie tylko, słuchaj, nie tylko do kibiców. Także może jednak, Michał.
1: Także nawet jeżeli nie interesuje was sport, piłka nożna, to możecie oglądać. To nie jest zabronione.
0: Tak, nikt tego nie sprawdza. A w obsadzie oprócz od twórców głównych ról pojawiają się także Radosław Pazura, Mateusz Lewandowski, Bartłomiej Magdziarz, Dorota Chotecka, Hubert Skrzyński i Justyna Ducka. Serial składa się, przynajmniej ta jego seria, z 21 odcinków, także spokojnie, to nie jest tak, że oni już tam wszystko pokazali, no bo przez tydzień ile oni mogli, bo każdy z nich, tak poza tym, to wiecie, nie jest tak, że to jest jakiś bardzo zbudowany epizod, bo każdy trwa około 5 minut, także zaawansowane kino, rozumiecie? No i premierowe emisje przewidziano w TVP1 i TVP2. Jakoś to towarzyszy meczom. Nie jestem pewna właśnie, czy tym wieczornym emisjom, czy to się pojawi jak chce, no bo też są powtórki, które pojawiają się na antenach głównych. Natomiast wybrane odcinki również są powtarzane w TVP Sport i to mnie troszeczkę zastanawia, no bo to ma jakąś fabułę. Wiem, że to są głównie scenki, ale coś tam wynika chyba z czegoś, oni sobie to emitują tak losowo, co pewnie świadczy o tym, że ta fabuła jest drugorzędna tutaj. A zatem może to jednak zostawmy. Przejdźmy do czegoś, co może bardziej zainteresować osoby, które tak bardziej chcą wniknąć w te mistrzostwa, dowiedzieć się od fachowców co nieco na ich temat. No a takie rzeczy to już może niekoniecznie na tych antenach głównych, a bardziej w kanałach specjalizujących się w sporcie. No i jeżeli chodzi o kanały Polsatu, to oni przygotowali taką produkcję jak Kafe Eurocast, też już obecną od tygodnia, no ale sporo wydań przecież jeszcze przed nami. Ten program jest określany jako zupełnie nowy format telewizyjno-internetowy, także jak widać nie było czegoś takiego pod tą nazwą przy okazji jakichś innych poprzednich rozgrywek. I ten program jest emitowany o 9:00 w każdy dzień meczowy i pomeczowy przez cały czas trwania turnieju w Niemczech na antenie kanału Polsat Sport 1, bo tam oni ostatnio, wiecie, te nazwy pozmieniali, ale nie tylko tam można to zobaczyć, o czym powiem za chwilę. Prowadzącymi godzinny program Kafe Eurocast są naprzemiennie Marcin Lepa, Szymon Rojek oraz Przemysław Iwańczyk, a kwartet stałych ekspertów, którzy tam komentują to wszystko, tworzą byli reprezentanci Polski. Maciej Żurawski, Tomasz Hajto i Marek Citko oraz dziennikarz Roman Kołtoń. W programie nie brakuje łączeń z wysłannikami na turniej w Niemczech, a także z zagranicznymi ekspertami i dziennikarzami z różnych krajów europejskich. Integralną częścią każdego odcinka Kafe Eurocast są interaktywne wideoanalizy analizy najciekawszych fragmentów meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy. Eksperci drobiazgowo omawiają wszelkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Paliwa do dyskusji dostarczają również wszelkiej maści informacje okołoturniejowe, także tutaj może można skomentować stylówki trenera naszego, a także wywiady udzielane przez bohaterów mistrzostw. Oprócz Polsatu Sport 1 audycję oglądać można na portalu polsatsport.pl, a po zakończeniu emisji odcinki dostępne są również na profilu Polsatu Sport w serwisie YouTube. Tak więc słuchajcie, nic straconego, proszę się na nas nie gniewać. Oczywiście rozumiemy, że ktoś może wyznawać zasadę, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr i że nie będzie oglądać programów dotyczących tych meczów, które już za nami, ale jednak gdyby ktoś miał na to ochotę i chciałby takiej bardziej dogłębnej analizy, to na YouTubie można to sobie w wygodny sposób nadrobić. Tyle nam się udało dowiedzieć. Transmisje meczów są tam, gdzie były, o tych godzinach, o których były. No to nam pozostaje podsumować to wejście jakąś futbolową piosenką. Oczywiście takich jest mnóstwo, no ale to nie jest tak, że nam zabrakło pomysłów i że zagramy wam Marylę Rodowicz, bo my się staramy nadążać za rzeczywistością, a nowe piosenki futbolowe wciąż powstają. I ostatnio powstała taka piosenka, która z jakiegoś powodu była komentowana tak dosyć szeroko, chyba dlatego, że niewiele osób się spodziewało, że akurat ta osoba nagra piosenkę i to jeszcze piłkarską, no bo tę osobę kojarzyliśmy z medialnych działań, chociażby z prezentowania pogody w stacji TVN, a tu się okazuje, że ona śpiewa, zresztą nie jest to pierwszy efekt jej wokalnych działań, bo coś tam już kiedyś zaśpiewała, a teraz postanowiła pośpiewać właśnie o futbolu. Futbolowy bal to jest tytuł piosenki, którą z okazji tych mistrzostw nagrała Dorota Gardias.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No właśnie, kibiców wola, Polska gola.
0: Jakiś... Ona jeszcze nie wiedziała.
1: Ale nie, no, chcieli kibice gola, to mieli gola. Jednego wczoraj i jednego z meczu z Holandią. Wydaje się też.
0: Może jeszcze jakiegoś dostaną w meczu no. z Francją.
1: Ale właśnie, no. gola.
0: A jakby uważaj, o co prosisz.
1: Tak, a jakby śpiewała Polska goli, no to może rzeczywiście tych goli byłoby więcej.
0: Mamy taką wolę, Polska strzelać gole.
1: O właśnie.
0: Jakby, no, trzeba no, myśleć. No.
1: Tak. I to wszystko przez panią Dorotę teraz.
0: No nie, no przecież piosenka Polska gola, taka jest kibiców wola. To już ma lat ponad 40, była śpiewana w czasie takiego koncertu w Opolu. Danuta Rin miała jakieś takie dziwne widowisko właśnie około mundialowe, bo jakiś mundial wtedy był i tam Włodzimierz Korcz nawet to śpiewał, więc ta historia sięga dalej i nie ma się co dziwić, że nam nie idzie w futbolu, skoro
1: no
0: sami oznaczamy swój los.
1: No właśnie. I widzicie, niby nie znamy się na sporcie, a jednak jak no. nas najdzie na rozkminy, to się potem okazuje, że wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić.
0: Tak, moglibyśmy dołączyć do tego grona komentatorów w Cafe Eurocast, tak. względnie wziąć udział w teleturnieju, mecz teleturniej piłkarski. Tak naprawdę to nie, ale była mowa o Telewizji Polskiej i mowa będzie nadal, ale już w kontekstach innych niesportowych, no bo słuchajcie, to jest, jak wiemy dobrze, imperium w stanie czego?
1: Likwidacji.
0: Więc to oznaczałoby, że co? Że się rzeczy zwijają. Nie ma nowych rzeczy. A tutaj się okazuje, że rzeczy się rozwijają i to w takich różnych miejscach, w których my sobie tego nie wyobrażamy i o tym będziemy w tym wejściu za moment mówić. To tak powiedziałam, żeby wam, wiecie, poprawić nieco nastrój. Natomiast są też wiadomości smutne, bowiem no faktycznie to zwijanie ma miejsce, bo coraz to kolejne osoby, które mogliśmy oglądać na tych antenach za tych dobrych czasów, które wspominam z łezką w oku i z rozrzewnieniem, znikają stąd i to musiało po prostu się tak skończyć, bo jakoś tak no los tego pana, o którym będę teraz mówiła, był taki zawieszony, nie można było przewidzieć, że taki będzie efekt, że Tomasz Wolny zniknie z Telewizji Polskiej. No i tak się rzeczywiście wydarzyło. Ten dziennikarz pracował w TVP od 2010 roku, po tym jak przeszedł z TVN24. Współpracę z Telewizją Polską Tomasz Wolny zaczął w poznańskim oddziale. Zresztą w ogóle on jest, nie oszukujmy się, pyrą, bo zdaje się, że nawet w mediach społecznościowych on funkcjonuje jako Tomasz Wolny Tej. więc tę swoją tożsamość bardzo podkreśla. No i w tym poznańskim oddziale w latach 2010-2014 był jednym z gospodarzy Telekuriera, a na antenie TVP2 przez 8 lat prowadził Pytanie na śniadanie, a także główne wydanie Panoramy w latach 2014-2023. No oprócz tego jeszcze kilka innych takich projektów drobniejszych. W roku 2016 był gospodarzem programu Kochanie, ratujmy swoje dzieci. W ogóle nie pamiętam, że coś takiego miało miejsce.
1: Też nie.
0: Może dlatego, że wtedy jeszcze RTV nie było, więc nie wszystko się zapisywało w mojej pamięci. A w 2021 roku wystąpił jako jeden z kapitanów drużyny w show To był rok w TVP1. No i informacje na temat rozstania dziennikarz przekazał za pośrednictwem swojego Instagrama. Tam też na Facebooku się to JOWO wyświetliło. Ty, Michale, widziałeś ten post.
1: Tak, widziałem.
0: Widziałeś to rozgoryczenie. I troszeczkę tutaj ujawnił pan Tomasz, dlaczego tak długo to trwało, zanim się dowiedzieliśmy ostatecznie, jakie są jego losy? Bo był taki jeden element, który łączył go jeszcze z TVP i nie wiedział, jak się ta sprawa rozwikła. Chodzi o to, że zawsze 1 sierpnia, znaczy zawsze, od kilku już lat, od 2018 roku, pan Tomasz prowadził koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. To jest ten koncert po godzinie 20 tam w Warszawie, na placu, gdzie są śpiewane te wszystkie powstańcze utwory. Powstańcy tam się pojawiają, ci, którzy mają jeszcze taką możliwość, ludzie śpiewają, te wszystkie tam pałacyki Michla i inne sanitariuszki, małgorzatki. No i to się zawsze co roku dzieje. My też kilkukrotnie chyba informowaliśmy, zapowiadaliśmy ten koncert w naszych wydaniach, kiedy tylko mieliśmy ku temu sposobność. No i tak jak powiedziałam, Tomasz Wolny prowadził to od 2018 roku i czuł się tak bardzo związany z tym wydarzeniem. On tam pisał o tym, jak to serce oddał temu wszystkiemu, tym powstańcom. No i długo czekał na informację, czy i tym razem będzie gospodarzem tego wszystkiego. No i ostatecznie się okazało, że nie. Od razu odpowiadamy na wszelkie pytania. Pan Tomasz nie wie kto i my też nie wiemy kto go w tej roli zastąpi. Jeżeli się o tym dowiemy i będziemy tutaj w okolicach 1 sierpnia, to wam powiemy. No bo właśnie na pewno nie będzie to pan Tomasz, także już nawet ta ostatnia nić go z Telewizją Polską nie łączy. No a to, że go nie ma, wiecie, w Pytaniu na śniadanie i innych takich rzeczach, no to też nie jest chyba zaskakujące. No bo oni się pozbyli tych wszystkich twarzy, które tam były obecne w ostatnich latach, więc no tutaj nie mógł liczyć na to, że będzie dalej gospodarzem śniadaniówki czy jakichś innych koncertów. Także nie ma Tomasza Wolnego w TVP już. Natomiast są nowości w Imperium Likwidowanym i to nowości w miejscu, w którym chyba byśmy się ich nie spodziewali. No bo z reguły mówimy o nowościach w kanałach głównych, czasami tam w stacjach tematycznych, ale o Telewizji Polonia to ja nie przypominam sobie, Michale, kiedy my ostatnio coś mówiliśmy.
1: No rzadko, rzadko.
0: Co się będziemy oszukiwać, to jest stacja, którą wypełniają w dużej części powtórki, nie tylko, bo są tam jakieś polonijne magazyny, to też trzeba oddać sprawiedliwość i można powiedzieć, że nie ma tam takiego autorskiego kontentu, ale będzie go więcej właśnie przede wszystkim adresowanego do Polonii naszej. I pierwsza taka nowość nazywa się Studio w Kontakcie. I to jest program emitowany od środy 12 czerwca, czyli miał już dwa swoje wydania. I ten program ma pozwolić zabrać głos widzom stacji. Prowadzić go będą na zmianę Marek Zając i Paulina Drażba. Mamy tutaj komunikat prasowy i w nim możemy przeczytać taką zapowiedź twórców. Chcieliśmy stworzyć program, który realizuje motto towarzyszące TVP Polonia od 31 lat. Łączymy Polaków na całym świecie. W studiu w kontakcie będziemy rozmawiali o sprawach dotyczących Polaków mieszkających poza granicami. W programie będziemy rozwiązywali konkretne problemy związane z życiem na obczyźnie, ale także postaramy się w różnych aspektach porównać, jak jest tutaj i jak jest tam. Będziemy rozmawiać o podatkach, służbie zdrowia, rozwiązaniach prawnych, kwestiach społecznych i kulturowych. Będziemy także pokazywali ważne ważne polonijne inicjatywy. Chcemy, żeby było to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń. Taki międzykontynentalny salon. Każdy odcinek będzie poświęcony jednemu tematowi dotyczącemu Polonii. Tematy najbliższych odcinków będą dostępne na stronie programu. Za pośrednictwem formularza można zgłosić własny pomysł na temat, który warto poruszyć waszym zdaniem, oraz zgłosić chęć udziału w konkretnym odcinku. Można również skorzystać z całodobowego telefonu. Uwaga, podaję telefon. Mamy tutaj kierunkowy plus 48, jeżeli dzwonimy nie z Polski, 22, czyli kierunkowy do Warszawy, a następnie 507 0333. Powtarzam, kierunkowy 48-22 507-03-33. Można też napisać maila na adres studiowkontakcie@tvp.pl. No i tam pewnie też można te swoje tematy zaproponować, czy zgłosić to, że ma się wiedzę na jakiś tam temat, który jest zapowiedziany i że chciałoby się tam wystąpić. W każdą środę o godzinie 22.15 w studiu w Warszawie Marek Zając lub Paulina Drażba wraz z ekspertami będą poszukiwali najlepszego rozwiązania problemu, któremu poświęcony będzie dany odcinek, oraz będą odpowiadali na pytania widzów. Można je zadawać za pośrednictwem profilu na Facebooku, telefonicznie lub mailowo. Także dużo jest tutaj takich opcji. Rzeczywiście otwierają się oni intensywnie na kontakt z widzami. W programie każdy będzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o swoich problemach, porozmawiać o tym, co jest ważne dla Polaków za granicą. I jeżeli chodzi o tych gospodarzy, no to Paulina Drażba jest związana z TVP Polonia już od jakiegoś czasu, od kilku lat, natomiast Marek Zając pracę dla TVP zaczął w marcu tego roku. Obecnie jest wicedyrektorem biura programowego w stacji. Natomiast no, wcześniej działał, zdaje się, gdzieś tam w Polsacie, w innych kanałach, także to jest też osoba z mediami związana. No i tak, żeby wam dać tutaj taki przykład, czym w ogóle ten program jest wypełniony, jakie treści można tam znaleźć, no to słowo o pierwszym odcinku, który już co prawda za nami, no bo mieliśmy już dwa, ale tak powiedziałam w ramach przykładu, tematem pierwszego odcinka Studia w Kontakcie była pomoc dla Polonii w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul, który w maju został dotknięty katastrofalną w skutkach powodzią, a kilka miesięcy wcześniej tam jeszcze pojawił się cyklon, który też pozostawił swoje zniszczenia, no i właśnie pomoc Polakom, którzy tam mieszkają, pomoc w ogóle ludziom na tym obszarze, to było zagadnienie poruszone w pierwszym odcinku, a przypominam, kolejne można śledzić w środę o godzinie 22.15. No i wyobraźcie sobie, że my nie opuszczamy jeszcze stacji dla Polonii, bo kolejny program nosi tytuł Jak nas widzą? No a wiemy, że to jest ważna rzecz, bo jak nas widzą, tak nas piszą, więc dobrze byłoby rzeczywiście wiedzieć, jak to wygląda i się przejrzeć w oczach innych od czasu do czasu. I to jest nowy program osoby, która w TVP już od kilku miesięcy sobie działa po powrocie, czyli chodzi o Dorotę Wysocką-Sznep. I po raz pierwszy zagościł on na antenie TVP Polonia w niedzielę 16 czerwca, czyli tutaj dla odmiany mieliśmy jeden odcinek zaledwie, bo kolejny będzie jutro. Gośćmi dziennikarki będą co tydzień korespondenci zagranicznych mediów akredytowani w Polsce, eksperci spraw międzynarodowych oraz dziennikarze polonijni. Tutaj mamy również zapowiedź taką pochodzącą z komunikatu prasowego, więc aby jak najrzetelniej to scharakteryzować tak, jak oni by tego chcieli, to pozwolę sobie to zacytować. Chcemy pokazywać ważne dla Polski i Polonii wydarzenia nie tylko z naszej perspektywy, ale zobaczyć je oczami naszych gości pochodzących z różnych krajów, mających różne doświadczenia. Co piszą o nas, jak oceniają Polskę na tle dzisiejszej Europy, jak postrzegają polską politykę, historię, kulturę, jak w ich krajach odbierana jest Polska. Tak zapowiada Grzegorz Jędrasik, pełniący obowiązki dyrektora telewizji Polonia. W programie emitowanym na żywo będą również analizowane wydarzenia ze świata w kontekście ich znaczenia dla Polski i Polaków. A więc to też myślę, że ciekawy punkt widzenia. Istotnym głosem na ten temat będą opinie dziennikarzy polonijnych i zagranicznych korespondentów polskich mediów. Cykl Jak nas widzą będzie emitowany w telewizji Polonia w niedzielę o godzinie 18:10. Tak jak powiedziałam, pierwszy odcinek był 16 czerwca, drugi jutro. A więc takie są nowości telewizji Polonia. Teraz słuchajcie, będzie zaskoczenie, bowiem z reguły jak są w naszym programie jakieś tematy około muzyczne, na przykład zapowiedzi jakichś koncertów, to wtedy, nie oszukujmy się, zapowiadam to ja, ale ponieważ nagadałam się już teraz, to tym razem będzie nieco inaczej niż zazwyczaj i na pewne wydarzenie muzyczne zaprosi Was Michał.
1: Tak jest i to będzie wydarzenie muzyczne, które już de facto było, miało swoją premierę wczoraj i co ciekawe właśnie też między innymi na antenie telewizji Polonia. Natomiast nie oszukujmy się, z Waszej perspektywy to prawdopodobnie ono dopiero będzie, ono dopiero się pojawi, bo w tak zwanym głównym przekazie będzie dostępne jutro, a mowa tu o wydarzeniu, które nazywa się Koncert Kolektywów. Jest to muzyczne wydarzenie, podczas którego polscy artyści zaśpiewają w duetach z zagranicznymi piosenkarzami. W tym roku podczas Koncertu Kolektywów wystąpią Kasia Linz, Paweł Domagała, Tomek Makowiecki oraz Łukasz L.U.C. Rostkowski, zdobywca prestiżowych nagród.
0: Luk po prostu.
1: Wyróżnień muzycznych w kraju. I on to zaprezentuje się z Rebel Babel Orchestra. Polskim wykonawcom będą towarzyszyć m.in. Gizmo Warillas? Warillas? Tak się zastanawiam, bo oni z Hiszpanii.
0: No to
1: pewnie Warillas. Lubomir Melnyk z Ukrainy, czy Palina z Białorusi. Na scenie wystąpi również ukraiński zespół Antytila, którego wykonawca, wokalista Taras Topolia nagrał piosenkę Two Step z Edem Sheeranem oraz wystąpił z Bono podczas nieoczekiwanego koncertu w kijowskim metrze w maju 2022 roku. Temat przewodni koncertu Przemiany Zmiany symbolizuje tworzenie nowej, wspólnej, artystycznej przestrzeni. Koncert Kolektywów odbywa się w ramach Festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. Każda edycja festiwalu składa się z koncertu głównego, który obejmuje koncert otwarcia i koncert kolektywów oraz projektów artystycznych rozgrywających się w przestrzeni miejskiej. 14. edycja tego wydarzenia odbywa się od tak naprawdę wczoraj do niedzieli i to wszystko dzieje się w Rzeszowie. I z tego, co wiem, to Polskie Radio też prowadzi jakieś relacje z tego wydarzenia, chociażby na antenie Trójki. Można było sobie na przykład wczoraj posłuchać jakichś materiałów właśnie z Rzeszowa, więc jeżeli kogoś interesuje zgłębienie tego tematu, to może warto do nich wrócić na stronach Polskiego Radia. Transmisja koncertu kolektywów premierowo pojawiła się na antenie TVP Kultura, TVP Kultura 2 i właśnie w telewizji Polonia, a retransmisja wydarzenia będzie miała miejsce jutro o godzinie 25 na antenie telewizyjnej Dwójki.
0: No ja nie oglądałam wczoraj, przyznać muszę, więc nie mogę Wam powiedzieć, jak to wyglądało, aczkolwiek w poprzednich latach zdarzyło mi się śledzić transmisje z tego wydarzenia, bo one były już nieraz, przy czym z reguły na żywo na Dwójce to było po prostu pokazywane, więc to jest chyba pierwszy taki przypadek, kiedy jest właśnie taka emisja podwójna, można by powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to już jest wydarzenie znane i pokazywane, tak więc pewnie właśnie ta powtórka może się stać taką okazją, żeby na to jutro zerknąć, jeżeli ktoś akurat nie preferuje w tym czasie sportowego wydarzenia. To właśnie w sumie mógł być powód, że tam jakiś mecz był w tym czasie i Dwójka tego nie mogła pokazać. No ale jutro nadrobią zaległości. No a my teraz, żeby Was jakoś zachęcić zachęcić do obejrzenia tego, bo u nas światowo mówiłam o Brazylii, ale będziemy nieco bliżej, bo w Hiszpanii, wszak z Hiszpanii formacja się tutaj właśnie zaprezentuje, ci co nie mamy pewności, jak tam się ich wymawia, ale z tego, co mi się udało dowiedzieć, bo śledziłam, widziałam jeszcze taką zapowiedź tego wydarzenia, to oni akurat z Pawłem Domagałą się zaprezentowali w czasie tego koncertu, mówię o Gizmo czy Gizmo Varillas, bo przeglądałam twórczość tych wszystkich artystów, których tutaj wymieniłeś i ta ich wydała mi się taka najprzyjemniejsza, a więc może zachęci was do obejrzenia tego koncertu ich właśnie piosenka pod tytułem, jakim, Michale, przypomnij?
1: Freedom for a Change po angielsku, więc nie ma problemu i wiadomo, że
0: od razu
1: na
0: łatwiej.
1: Pewno tak to wymówić, od razu łatwiej. More hits back to back. Radio THT. I rzeczywiście całkiem przyjemna piosenka. Ciekawe, czy więcej takich będzie jutro.
0: No w sumie z tym Pawłem Domagałą, z tym jego klimatem takim weź nie pytaj, weź się przytul, tak. To akurat mogą się zgrać, bo to chyba właśnie na tym polega, że no, wykonują ten repertuar jednej i drugiej strony wspólnie, ale chyba też mogą się zaprezentować samodzielnie w jakichś fragmentach swoich utworów, więc jakoś to może pasować jedno do drugiego, no nie bez powodu akurat tak czy w taki, a nie inny sposób dobiera się te osoby do tych kolektywów, jak to tutaj określono w tytule, to nie jest najczęściej przypadkowe. Opuszczamy telewizję polską, przenosząc się w tym wejściu do innych stacji. Zaczniemy od Polsatu, w którym to no trochę się personalnie dzieje, bo tak jeszcze nawiązując do TVP i do Polsatu, to nie wiem, czy ty masz, Michale, świadomość, że tutaj tak po cichu, po wielkiemu cichu pewne transfery z tego dawnego TVP się dokonują, bo my o tym nie powiedzieliśmy, co prawda, jak wam zapowiadaliśmy ten festiwal polsatowski w Sopocie, ale bo i takiej informacji nie było, kiedy on był zapowiadany w portalach medialnych, ale tam na scenie, oprócz Pauliny Sykut-Jerzyny i Krzysztofa Ibisza, którzy mieli to poprowadzić, pojawiła się jeszcze jedna osoba, kiedy był koncert Majki Jeżowskiej.
1: A kto
0: wiesz,
1: taki?
0: Kto to był? To była Katarzyna Cichopek. A nie mówiło się o tym transferze i to wciąż nie jest tak, że się mówi, że Katarzyna Cichopek przechodzi do Polsatu, no ale skoro już jakiś tam koncert poprowadziła, no to coś się może dziać.
1: Się wdraża
0: i podobną sytuację mamy z kolejnym wydarzeniem, takim, co do którego się zastanawialiśmy, czy wam o nim mówić dzisiaj, czy w jakimś naszym kolejnym wydaniu, ale ponieważ na dzisiaj mamy tych newsów trochę, to w sumie nie powiedzieliśmy na początku, że szykujcie się na nieco dłuższe spotkanie z nami, to już stwierdziliśmy, że postaramy się zebrać kolejną porcję informacji na przyszły tydzień, żeby tutaj jednak nie przeładować tego dzisiejszego wydania, dlatego też odpuściliśmy sobie omawianie Festiwalu Piękna, który Polsat pokaże od 4 do 6 lipca, tym bardziej, że do tego 4 lipca jest jeszcze troszkę czasu, ale tak na wszelki wypadek, gdyby coś się wydarzyło i gdybyśmy informacji nie zabrali, to już wam dam znać, co jest takie chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o ten Festiwal Piękna, bo to, że będą wybierać mis i misterów, no to wiemy, o co chodzi, co roku to jest to samo. Natomiast tam ma się pojawić pewna osoba wśród gospodarzy, nie chodzi mi o jakiegoś aktora z Afryki Południowej, którego nikt nie zna, tylko będzie taki dziennikarz, który ma prowadzić rozmowy z tymi kandydatami na mistera czy na miss, a będzie to Aleksander Sikora. Znamy.
1: Następny się znalazł.
0: Następny. I znowu, to też nie jest oficjalnie tak przekazywane na takiej zasadzie, że Aleksander Sikora, transfer do Polsatu, teraz będzie prowadził każdy koncert. No na razie ma współprowadzić Festiwal Piękna. A co wyjdzie z tego i czy będzie jakaś dalsza współpraca? Się okaże, nie wiemy tego na ten moment. Także gdyby się wydarzyło, że wam nie powiemy o Festiwalu Piękna, to już wiecie to, co jest najważniejsze, bo myślę, że to było warte odnotowania. Tak więc to są osoby, które przychodzą. Możliwe też są transfery w drugą stronę, ponieważ pojawiła się taka informacja w tym tygodniu, że po 4 sezonach bycia jurorem w programie Twoja twarz brzmi znajomo, odchodzi z niego Robert Janowski. A co w związku z tym może wynikać z tego i gdzie on może iść i konkretnie gdzie on może wracać i jakie pytanie on może zadawać i kierować do widzów?
1: Jaka to melodia?
0: No właśnie, takie są spekulacje, mówi się, że bliskie bardzo prawdy i pewności, ale my też tego nie wiemy teraz, ale żeby nie było, że wam nie powiedzieliśmy. I a propos programu Twoja twarz brzmi znajomo, no to tutaj mamy jeszcze jedno odejście osoby, która była z nim związana, ale nie tylko z nim. bo z wieloma innymi projektami w stacji. No ale już ze stacją się rozstaje, co na pewno jest zaskoczeniem, bo jednak przez długi czas tam różne rzeczy ten pan robił. Mam na myśli Macieja Dowbora, który od 2005 roku w Polsacie działał. Poinformował na Facebooku o odejściu ze stacji. Tutaj sobie pozwolę to zacytować, bo to wszystko wyjaśnię. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego odszedł, czy ma do kogoś żal, jest obrażony, ma focha oraz czy już są znane jego plany zawodowe, to wszystko tutaj za chwilę wyjaśnię, więc ja po prostu to zacytuję. Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu. Postanowiłem zakończyć mój związek z telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. No, otwartych nie miał. Ale tak serio, no to wiecie, taka jest jego wersja wydarzeń, więc pozostaje nam się jej trzymać, że to nie jest tak, że się z kimś pokłócił. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia. Na razie robię sobie przerwę, a co będzie dalej, czas pokaże. Póki co chcę celebrować wakacje z moją rodziną po raz pierwszy od wielu lat nie na planie. Więc tutaj od razu też mówimy, nie powiemy o kolejnych planach pana Dowbora, bo on sam nas o nich nie informuje. No i tak jak powiedziałam, on również przy programie O Twojej Twarzy, która brzmi znajomo, działał od początku jako współprowadzący od 2014 roku. A prowadził też m.in. takie programy jak Got to Dance, Tylko Taniec, Się Kręci, Granice Strachu, Interwencja Ekstra, Przereklamowani, Wysportowani, Światowe Rekordy Guinnessa, Studio Formuły 1, no a także szereg jakichś koncertów, festiwali, które Polsat pokazywał. Także zobaczymy, gdzie będzie teraz. No, przypomnijmy, że przez kilka lat działał w jednej stacji ze swoją mamą, bo Katarzyna Dowbor remontowała domy, a teraz z Filipem Rudą Nacją Antonowiczem zadaje pytania na śniadanie. No a czy Filip podąży jej śladem, czy jakąś własną drogą? No, tutaj wiecie, co zawsze mówi Michał, więc ja już tego nie będę mówiła, bo Michał wam powie o innej rzeczy.
1: Ja wam powiem o innej rzeczy, oczywiście, ale to za moment, bo jeszcze taka, tak w uzupełnieniu tematów polsatowskich, skoro już przy nich jesteśmy, to mamy tu taką wiadomość od Dawida, że aplikacja Polsat Box Go na telewizorach TCL działa coraz lepiej jest z jej dostępnością. Na przykład teraz, kiedy przemieszczamy się po liście programów, to dostajemy informację, jaka audycja w danym momencie jest emitowana na danym kanale. No to rzeczywiście z perspektywy użytkowników niewidomych bardzo dobra wiadomość. Też Dawid nam napisał taką informację, że wraca świat według Bandich, ale to co? Jakieś nowe odcinki? Raczej po prostu znowu będzie odgrzewka tego, co już dobrze znamy. Jeszcze
0: no może
1: z lat
0: nie,
1: 90.
0: może będą nowe Love and Marriage. Może. Tego nie wiemy. My się tutaj bardziej skupiamy na polskim poletku, bo gdybyśmy mieli mówić o mediach z całego świata, to nie byłoby to absolutnie ogarnialne, ale przypuszczaj mi, że jeżeli to nowe odcinki, to faktycznie jakoś to będzie informacja głośna i szeroko komentowana. Dobrze, Michale, opowiedz, co cię tak podekscytowało, bo mnie też pewnego ranka, kiedy usłyszałam w telewizji Republika o tym, że oni teraz pokazują coś i przejmują coś, co kiedyś pokazywał TVN, a teraz będą oni.
1: No, to mnie rzeczywiście zainteresowało pod tym względem, że w ogóle absolutnie ta tematyka nie kojarzy mi się z telewizją Republika. No bo w telewizji Republika to zazwyczaj no jednak programy publicystyczne, chociaż oni bardzo szeroko teraz idą, bo przecież tu Miłosz Kłeczek cały czas w ruchu.
0: A tak. Właśnie, oni się zrobili tacy sportowi,
1: w zdrowym ciele zdrowy duch.
0: No, oni mają zdrowe duchy.
1: Dokładnie. I dla wszystkich miłośników sportu, a konkretnie tak zwanych mieszanych sztuk walki, będzie nie lada gratka dziś wieczorem, bo właśnie dziś telewizja Republika będzie pokazywać dziewiątą galę Strife MMA. To pierwsza transmisja sportowa na antenie tej stacji. Gala odbędzie się już dziś w Chełmie. Start zaplanowano o godzinie 19. W ramach gali stoczonych zostanie 10 walk, a Telewizja Republika całe wydarzenie pokaże na swoim kanale YouTube'owym. Natomiast 4 ostatnie pojedynki także na antenie telewizyjnej. A walką wieczoru będzie pojedynek Arkadiusza Kaszuby z Krystianem Kaszubowskim.
0: Nie znam, Kaszuba z Kaszubowskim?
1: Nie znam ani jednego, ani drugiego. Ja zresztą tam czytałem całą tę listę tych różnych walk, które są przewidziane. No i żadnej. Nie znałem tych zawodników, więc to jest totalnie dla mnie obcy sport. Mi się z MMA to kojarzy tylko Popek.
0: No tak.
1: No i Pudzian jeszcze ewentualnie, tak?
0: I więcej to ja w ostatnim czasie słyszę o Fame MMA jednak niż o tym. Więc oni się szczycą, że to chyba nie ostatnia taka transmisja, ale żeby nie było, Telewizja Republika nie zaniedbuje tego, za co ją pokochaliśmy wszyscy. Tylko, że trochę naszą cierpliwość na próbę wystawia, bo ja pamiętam, Michale, co mówiłeś naszym słuchaczom, że serial Zgoda, będący kontynuacją Resetu, że on pojawi
1: no
0: się pod koniec... Nie, jeszcze pod koniec maja, przed Bożym Ciałem. Mówiliśmy, że mają niewiele dni i oni się nie wyrobili do tego czasu, ale co więcej, jest 22 czerwca, oni dalej się jeszcze nie wyrobili, bo to są poważne sprawy, do tego stopnia, że oni poszerzają to, co tam wcześniej postanowili umieścić. No i tego jeszcze nie ma, ale ma być. W ciągu 2 tygodni Telewizja Republika zacznie emisję serialu dokumentalnego Zgoda, autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza. I takie powiedziałam, to jest kontynuacja Resetu i to jest w trakcie montażu, dlatego jeszcze nie pokazano tego. Na pewno będzie ten serial podzielony na sezony, także jest dużo kontentu, dużo. Nie wiadomo jeszcze, kiedy on będzie pokazywany. W niedzielę o 20 jest taka opcja, że to pasmo wypełni, no ale może się dowiemy kiedyś w końcu. I może po prostu do listopada oni to zmontują. Jak damy radę, to wam powiemy. Natomiast no, ta ekspansja tego sportowo-politycznego tworu trwa nieustannie i oni będzie ich więcej i będą bliżej nas, nie tylko oni, bowiem wczoraj wzięła i się spotkała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, chociaż miała to zrobić w poniedziałek, ale nastąpiło jakieś przyspieszenie. No i tam wiecie, cały czas jest pan Maciej Świrski, więc rozstrzygnięcia są dobre po prostu. I tak oto się okazało, kto zajmie 2 wolne miejsca na multipleksie 8. Co to wam mówiliśmy, że bardzo fajni gracze tam są zainteresowani, ktoś od Orbana, ale nie będzie kogoś od Orbana, tylko będą nasi dobrzy, starzy polscy, patriotyczni znajomi, czyli Telewizja Republika i projekt W Polsce 24, czyli chodzi o wpolsce.pl, no bo to tam chyba trzeba było tak właśnie zrobić, że to było dla nowych nadawców, więc podać nazwy, które wiecie, jeszcze nie są obecne, jeszcze nie ma takich projektów, ale no to się może skończyć tak jak kiedyś z tymi wydarzeniami 24 czy też W24, że ostatecznie to i tak będzie W Polsce i Republika, no chyba, że właśnie tak sobie pan Sakiewicz poradzi z tą liczbą ludzi, którzy chcieliby u niego pracować, że będzie 2 kanały ciągnął, tylko żeby wszystkim płacił.
1: No właśnie, ale ciekawe, jak to zostanie rozwiązane, no bo po coś w końcu ten drugi kanał reaktywowali jeszcze na YouTubie Republiki, więc pytanie, jakie treści będą chcieli ostatecznie tam umieszczać w tym przekazie.
0: Miłosza Kłeczka w ruchu.
1: No to na pewno, to Miłosz Kłeczek myślę, że spokojnie swoją twórczością to zapełniłby cały kanał, to na pewno. No dobrze.
0: Tłumacz się, co tu masz za piosenkę.
1: Jest dużo utworów, jak tak sobie wpisałem w naszą wyszukiwarkę, aż sam się zdziwiłem, jak wiele. No ale stwierdziłem, że okej, zagramy coś, co nazywa się, już sobie to sprawdzam, Walka. No, tytuł, jak wiadomo, nawiązuje do tego, co dziś się będzie działo na antenie Telewizji Republika, a wcześniej na ich kanale YouTube, a utwór wykona, zarapuje niejaki Gajowy. Więc teraz zostawiamy was z tą muzyką i wracamy za moment.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Było telewizyjnie, to teraz zrobi nam się radiowo.
0: Tak, wreszcie, no nie tak jest wreszcie, nie jest tak źle. Po godzinie przechodzimy do radia, później będziemy jeszcze w internecie, ale teraz też będziemy w internecie, gdyż powiemy sobie o stacjach internetowych, ponieważ no chyba ich nowości są nieco ciekawsze i mogą więcej wnieść do naszego życia niż tych stacji naziemnych. Niemniej ocenicie to sami i każdy, mamy nadzieję, znajdzie tutaj coś dla siebie. A zaczniemy od radia Nowy Świat, które oprócz tego, że szykuje się na celebrację swoich kolejnych urodzin, które oczywiście świętuje w lipcu, to jeszcze wprowadziło na swoją antenę dwie nowości. I pierwsza nowość, myślę, że może być ciekawa z tego względu, że poprowadzi ją osoba znana, lubiana i utytułowana w świecie kina, czyli Artur Barciś, który w Radiu Nowy Świat prowadzi audycję, bo już ta audycja jest obecnie na antenie, nazywa się ona Jak Najbarciś. Rozumiecie te gry słowne wszystkie? Jak Najbarciś. Mamy tutaj cytat z samego pana prowadzącego autora. Uwielbiam muzykę filmową, szczególnie klasyczną, i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego programu. Filmy muzyczne będą tematem przewodnim, ale oczywiście to nie wszystko, czym będę się z państwem dzielić podczas tych dwóch godzin. Program zadebiutował w czwartek 13 czerwca i będzie emitowany od 14 do 16, czyli już dwa wydania są za nami. Natomiast no, uważni słuchacze Radia Nowy Świat, czy też osoby zorientowane w tym, co tam na antenie się dzieje, wiedzą na pewno, że to nie jest pierwszy aktor, który tam przychodzi prowadzić audycję i pokazywać muzykę związaną z kinem, no bo już mieliśmy przecież pana Zbigniewa Zamachowskiego, jego zamach na 10. muzę, i był też Wojciech Malajkat z programem Malaj Kino. No a teraz mamy właśnie Jak Najbarciś w czwartki od 14 do 16. Nowość też mamy w soboty, ale tak troszeczkę inaczej, ponieważ ona się będzie pojawiała co drugą sobotę i konkretnie tutaj w roli prowadzącej objawi nam się wokalistka, która ma doświadczenie już jako prowadząca różnych rzeczy, na przykład kilka miesięcy temu w TVN-ie prowadziła ten program o dragu, w którym to celebryci szkolili się, jak być dobrą drag queen. I wtedy mówiliśmy o Mary z Polski, a zatem mówimy o niej ponownie, bo ona w soboty od 13 do 14 w Radiu Nowy Świat będzie prowadzić audycję Era z Polski, w której oczywiście będzie dzieliła się swoimi muzycznymi inspiracjami. Bardzo się cieszy, że będzie miała taką możliwość. To już oczywiście wiadomo, w jakim tonie się wypowiada, to też już nie będę jej całej wypowiedzi cytować, ale właśnie warto mieć świadomość tego, że jej program będzie nadawany na przemian z audycją Jana Niebudka Muzyka Odśrodkowa. Więc to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że nie co tydzień pani Mary będzie. I jeszcze jedna rzecz co do Radia Nowy Świat jest taka, że Damian Kwiek będzie współtworzył piątkowy magazyn Cały Nasz Świat na antenie od 11 do 12 jako współgospodarz i przygotowujący rozmowy. Innymi gospodarzami całego naszego świata są Jan Janczy, Tomasz Ławnicki i Patryk Rabiega. Cykl zadebiutował na antenie w marcu zeszłego roku, a jeżeli chodzi o pana Kwieka, no to nie jest tak, że to jest dla niego nowość współpraca z Radiem Nowy Świat, no bo pojawi się na antenie, ale już tutaj działał z nimi, bo współpracuje z rozgłośnią od końcówki zeszłego roku, przygotowując podcast Piąta Rewolucja, a przez lata był dziennikarzem radiowej Trójki. Ale tak szerzej jego biografię przypominaliśmy, kiedy właśnie dołączył do ekipy Nowego Świata, no ale teraz będzie w pełniejszym zakresie tutaj jeszcze działał, udzielając się na antenie. Więc tak wyglądają nowości w Nowym Świecie. Co u tych innych post-trójkowych, co szykują na wakacje, powiemy sobie o tym po muzycznej przerwie, a muzyczną przerwę zapewni nam gospodyni nowego muzycznego programu Era z Polski, czyli Mary z Polski. No i jeżeli chodzi o jej repertuar, to wybrałam taką piosenkę, w której pojawią się odniesienia do różnych postaci, przede wszystkim ze świata muzyki, ale nie tylko, bo o jakichś tam osobach z mediów też będzie mowa, a to, co łączy te osoby, o których tam Mary będzie śpiewać, to jest to, że to są polskie chłopaki. No i Mary na temat tych polskich chłopaków w swojej piosence wyrazi swoją opinię. Always at your service.
1: DHT. wspominałaś o tym, że zajmiemy się kolejnymi projektami posttrójkowymi. No właściwie to został nam jeden projekt posttrójkowy.
0: No jeden, bo są dwa.
1: Tak.
0: My wciąż pozostajemy przy tej nomenklaturze. Nie wiem, czy by się cieszyli z tego powodu, bo przecież chcą tworzyć nowe rzeczy. I tworzą je.
1: I tworzą, oczywiście.
0: Ale jakieś tam nawiązania wciąż są do tego, co było. No ale tak jak powiedzieliśmy, są nowości w Radiu 357, bo teraz wkraczamy w taki segment naszej audycji, w którym zajmiemy się ramówkami stacji radiowych na lato. No i właśnie Radio 357 trochę takich tutaj zmian wprowadza, o których już informowały portale medialne od kilku dni w kontekście nowych osób pojawiających się na antenie stacji, które z innych miejsc medialnych dołączają do redakcji. I taką osobą pierwszą jest Anna Tatarska, która do zespołu Radia 357 przeszła z Chili Z. I ona będzie prowadziła audycję Plan Doskonały o tematyce filmowej. Mamy tutaj cytat z pani gospodyni audycji, który nam najlepiej powie, czego możemy się spodziewać. A więc Plan Doskonały będzie dla słuchaczy Radia 357 przewodnikiem po premierach, wydarzeniach, festiwalach. Jak zapowiada dziennikarka, będę mówić o aktualnościach, o tym, co trzeba koniecznie zobaczyć w kinie, telewizji i w serwisach streamingowych, ale też o tym, od czego lepiej uciekać. To, co będzie nas wyróżniać, to oryginalne autorskie materiały z twórcami z całego świata. Zarówno krótkie rozmówki o popkulturowym charakterze, jak i pogłębione, unikatowe wywiady. Do studia zaproszę też specjalistów z różnych, nie tylko okołofilmowych dziedzin, by wspólnie z nimi przyjrzeć się kontekstowi, historii, legendom i prognozom. Tak to właśnie ma wyglądać. Plan Doskonały zadebiutuje na antenie 357 28 czerwca, czyli to będzie przyszły piątek. No i właśnie co piątek o godzinie 14 emisji tego programu można się spodziewać. Kolejna osoba, o której transferze się pisało, jeszcze tak początkowo nie informując, czym konkretnie na antenie ma się zajmować, to jest dziennikarz znany z Gazety Wyborczej Tomasz Kwaśniewski, który w Radiu 357 będzie gospodarzem nocnej grupy wsparcia. I to jest bardzo ciekawe, bo ten program ma na celu wsparcie osób borykających się z różnymi życiowymi trudnościami i dylematami. No kto z nas się nie boryka z takowymi? I wyobraź sobie, że temat każdego wydania będzie proponował słuchacz, który jako pierwszy dodzwoni się do studia. Brzmi ciekawie, ale ja się tego boję z drugiej strony, co ci ludzie będą proponować.
1: Jeżeli temat na całą audycję ma być zaproponowany przez jedną osobę, no to może być rzeczywiście ciekawie.
0: Ja się boję, że zadzwoni ktoś i powie: proszę pana, bo te nakrętki teraz Unia wymyśliła i się nie da.
1: Aha,
0: i oni teraz będą przez 2 godziny o tym gadać, będą dzwonić, co nie sobie nie radzą z tymi nakrętkami. No ja może tak myślę, być, że to jest jego problem.
1: Ja już myślę, że ten temat to mógł Kuba Strzyczkowski podjąć jakiś czas temu.
0: A propos, bo to nie jest przypadek, że Michał mówi o Kubie Strzyczkowskim, ponieważ wiemy, że jest fanem. Nie będziemy się oszukiwać. I co roku mówimy też o tym, że jak przychodzą wakacje, to Michał jest smutny, bo mu zabierają jego ulubiony program z godziny 12. Ale teraz, Michale, nie masz powodu do smutku, bo codzienny cykl Kuby Strzyczkowskiego Co Państwo na to z telefonami od słuchaczy tym razem nie będzie miał wakacyjnej przerwy w emisji, ale zmieni nazwę na Co Państwo Lato. Ja w ogóle muszę to dobrze zaintonować. Co Państwo Lato! Bo to jest Co Państwo, znak zapytania, Lato, wykrzyknik.
1: Aha, dobrze, więc, że nie Co Państwu Lato. I gdzie?
0: Więc można interpretować jak się chce i jak się uważa. Natomiast modyfikacja jest taka, że audycję w tym okresie będzie współprowadził Michał Żakowski. Nie wiem, czy to dobrze. Natomiast w wieczornym cyklu Plac na rozdrożu nowymi gospodarzami będą Tomasz Kwaśniewski, ten wspomniany z Gazety Wyborczej, Wioletta Myszkowska, Grażyna Bochenek i Maciej Makselon, a także znani z innych audycji rozgłośni Michał Żakowski, Filip Jasielar, Katarzyna Pruchnicka, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Paulina Kozion, Marta Kula, Marcin Klimkowski, Katarzyna Nowicka, Jarosław Juszkiewicz, Anna Król, Król, Tomasz Rożek i Maja Piskadło. Więc no każdy, kto ma jakiś taki około publicystyczny temat, również z redakcji muzycznej, może go poprowadzić. Natomiast rzeczywiście nacisk na tę publicystykę tam jest, bo warto tylko nadmienić, że w stacji utworzono niedawno specjalną redakcję, która właśnie ma się zajmować publicystyką i której szefową została Katarzyna Pruchnicka, wspomniana tutaj. No i w letniej ramówce Radia 357 znajdą się też programy o tematyce muzycznej, między innymi wydłużona audycja Mam Grać, którą prowadzą oczywiście w różne dni różne osoby, a są w tym gronie Ola Budka, Marta Kula, Maja Piskadło, Marcin Bisiorek oraz duet Michał Gąsiorowski i Marcin Klimkowski. Będą też nowości, na przykład audycja Record Store Antoniego Grudniewskiego i Miękkie Lądowanie Natalii Fiedler. W każdą sobotę po godzinie 15 różni autorzy zmierzą się też z wyzwaniami rzuconymi przez patronów Radia 357 w ramach akcji Słyszy mi się. Z ponad 700 propozycji zespół Radia 357 wybrał najbardziej niespodziewane pomysły na audycje, z których każda będzie niespodzianką. No nie wiem, Michale, czy ty byś był gotów, żebyśmy my tutaj rzucili takie wyzwanie naszym słuchaczom.
1: Ja jestem bardzo ciekaw tych kreatywnych pomysłów, powiem ci szczerze, bo to może być rzeczywiście coś interesującego i ja tak sobie myślę, że dlaczegoż taką audycję tylko umieszczać w ramówce wakacyjnej, wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli jest to radio, które jednak przede wszystkim utrzymuje się dzięki słuchaczom, dzięki patronom, to coś takiego to mogłoby wejść na stałe do oferty programowej.
0: No ale wiesz, że być może jeżeli im się to sprawdzi, to zdecydują się, żeby
1: no,
0: przy tym
1: zostać. No i wcale mnie to nie zdziwi.
0: Pasmo niecodziennych wyzwań poprzedzi co tydzień spotkanie z załogą otwartego już poprzednie wakacje, otwartego też na okres świąteczny, radiowego domu wypoczynkowego Czarna Helena, czyli z Arturem Andrusem i Filipem Jaślarem, także panowie wracają ze swoją satyryczną audycją, a z kolei w każdą środę w cyklu Know How w ramach popołudniówki Michał Olszański wraz z Izą Woźniak będą szukali domu dla... Właśnie, bo know-how to wy może nie wiecie, pomyśleliście, że to jakaś audycja, nie wiem, o wiedzy, a to jest nie know-how, tak jak się pisze po angielsku, że jak, tylko how. Więc jak to będą domy piesek. Dla kogo? Dla pieseczków pozostających w schroniskach. No, już kiedy? W piątek? W piątek. Minie 5 lat, odkąd taki dom dla takiej jednej istotki u mnie powstał i to też był piątek. No, jeżeli chodzi o tę letnią ramówkę, to ona rusza w najbliższy poniedziałek, także prawdopodobnie wtedy będzie wydanie programu pierwsze co państwo, lato! Więc Michale, możesz się cieszyć i się grzać w słoneczku i cieszyć się latem i słuchać Kuby Strzyczkowskiego. A może to po prostu chodzi o to, że tam będą jakieś takie właśnie bardziej letnie tematy?
1: Wiesz co, teraz to tak naprawdę, jeżeli byłbym fanem takich programów, to mogę zacząć od 12 z panem Kubą i skończyć o 15 z Jedynką, tak?
0: No
1: tylko
0: tak.
1: Szczerze. Więc
0: no to, jest
1: no, to jest teraz coś dla tych, którzy lubią właśnie tego typu audycje.
0: No może tutaj nie będą, wiesz, dla odmiany takie jakieś super poważne tematy, tylko nie wiem, co państwo sądzą o, nie wiem czym, kremach z filtrem albo coś tam. No zobaczymy, co to będzie takiego. No muzyki, muzycznych akcentów, relacji z muzycznych wydarzeń nie zabraknie w 357 w czasie wakacji, jak to zwykle. I takim wydarzeniem, z którym oni są ściśle związani już od kilku lat, jest męskie granie. I podobnie jest również w tym roku, można się spodziewać relacji, można na antenie rozgłośni uzyskać bilety na te poszczególne koncerty, a zatem szukając muzycznego podsumowania tego wejścia, nawiązaliśmy do naszej tradycji, bo chyba od kilku lat już tak robimy, że jak informujemy o letniej ramówce 357, no to prezentujemy Wam tegoroczny hymn męskiego grania. No ja nie wiem, czy on będzie takim hitem jak tych kilka poprzednich. Jakoś tak mam wrażenie, że jest taki może trochę bardziej wtórny, ale może w tej wtórności siła. Dawajcie wy znać, co sądzicie o piosence Wolne Duchy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i ten podkład muzyczny oznaczać może tylko jedno. Że
1: wiemy
0: teraz,
1: co, tak, wiemy gdzie.
0: I wiemy, że od wczoraj. Ale nie tak tylko to wiemy, więc za momencik przejdziemy do tematu lata z radiem. Natomiast korzystając z tego, że mamy tu taki ładny letni podkładzik, o, nawet dam go troszeczkę głośniej, to pozwolę sobie jeszcze przeczytać komentarz od naszego słuchacza Andrzeja, który napisał do nas na Facebooku tak. Witajcie. Słyszeliście, że awantura o kasę ma wrócić na antenę Polsatu? Ja co prawda telewizji nie oglądam już od ładnych kilku tygodni, ale śledzę media branżowe. Odnoszę wrażenie, że ta stacja jest takim dzieckiem błądzącym we mgle, a transfer Miszczaka z TVN jej ofertę totalnie dobił. A tym, co mnie totalnie powaliło, było info, że Grabowski ma grać w Malanowski i Partnerzy. Podziwiam ludzi, którzy wytrzymują, oglądając jakąkolwiek telewizję. Pozdrawiam. No Andrzeju, ja myślę, że każdy jest w stanie coś tam dla siebie znaleźć. Też nie jestem miłośnikiem oglądania telewizji jakoś nieustannie, natomiast to też nie jest tak, że nie jestem w stanie tam kompletnie niczego dla siebie znaleźć. Także no, myślę spokojnie, spokojnie.
1: Ale tak, rzeczywiście pojawiła się ta informacja wczoraj i w ferworze tych wszystkich personalnych informacji miałam ją przekazać, ale rzeczywiście było kilka takich wątków związanych z konkretnymi osobami i ona mi umknęła, tak więc dzięki za to uzupełnienie.
0: Krzysztof Ibisz ma prowadzić

0: mam ochotę powiedzieć, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa, ale nie mogę tego powiedzieć, ponieważ to byłby dla nich totalnie nieczytelny kod, bo oni w ogóle tego nie znają i dalej tego nie będą znać, bo przecież nie oglądają telewizji albo robią to bardzo rzadko.
1: Ale może jakieś urywki trafią na przykład na TikToka.
0: No właśnie, i wtedy na przykład to znowu mogłoby się stać takim zdaniem memem i mogłabym się pytać typu, jakie są polskie tańce narodowe? Biorę 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa, bo zawsze po prostu powstrzymuję się przed zadaniem tego pytania, mimo że nie mamy, wiecie, drużyn czy czegoś, ale wiecie, o co chodzi. No pozostało to w głowie jako takie zdanie, bo padało ono bardzo często w teleturnieju. Także damy wam znać, jak będziemy wiedzieli więcej o tym powrocie. Natomiast co już wiemy o tym programie obecnym na antenie radiowej, z którym nieodłącznie kojarzy się ta muzyczka, która tutaj pobrzmiewa u nas w tle. Zresztą też ona brzmi na moich lekcjach muzyki, kiedy mówię dzieciom o Polce, no bo wszak to jest Polka dziadek.
1: A pokazujesz piękne poleczki zza oceanu?
0: Nie, no do tego nie doszłam, bo w ogóle by im się pomyliło, bo w ogóle to co usiłuję, żeby zapamiętali, to że Polka nie jest tańcem z Polski, jeno z Czech, a polskie tańce są inne, więc jak im jeszcze zamotam, wiesz, tą Polką amerykańską, która tam ma inną historię, to w ogóle już zagmatwam i nie osiągnę swojego celu.
1: Ja bym się chciał na muzyce uczyć o Polsce ze Stanów Zjednoczonych.
0: To... Ale sam musiałeś nadrobić te zaległości. Dokładnie. Dobrze, zostawmy te nasze fascynacje, których nikt nie rozumie. Zgodnie z obietnicą ramówki stacji radiowych na lato stacji obecnych na ziemię, jedynka, no to lato z radiem od wczoraj. Co oni tam w tym roku?
1: No właśnie, jak już wspomnieliśmy kilkukrotnie, wczoraj właśnie na antenie radiowej jedynki ruszyła kolejna edycja Lata z Radiem. Pierwszą tegoroczną audycję poprowadził Roman Czejarek. W ekipie Lata z Radiem, poza właśnie tym panem prowadzącym, znaleźli się również Sława Bieńczycka, Agnieszka Kunikowska, Patryk Michalski, Małgorzata Abgarowicz, Patryk Bedliński i Maciek Walecki. Podczas wakacji dziennikarze radiowej jedynki będą odwiedzać polskie miasta i spotykać się ze słuchaczami podczas pikników rodzinnych. Radiowa jedynka wraz z Telewizją Polską będą zapraszać na plenerowe koncerty, które odbędą się w 8 miastach Polski. Na trasie są m.in. Zakopane, Elbląg, Katowice i Białystok. Dla słuchaczy przygotowano konkurs Romantyczny Paryż, który powstał w nawiązaniu do rozpoczynającej się 26 lipca Olimpiady, Igrzysk Olimpijskich właściwie w Paryżu. Nagrodą główną będzie tygodniowy pobyt dla dwojga w stolicy Francji. Kolejną propozycją będzie zabawa literacka Lato z dreszczykiem, polegająca na współtworzeniu przez słuchaczy opowiadania kryminalnego. Słuchacze będą mogli zmierzyć się także z zagadkami słowa w skojarzeniach. No, skojarzenia to zdecydowanie stały punkt programu Lata z Radiem. Tak. Audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia będzie nadawana do końca wakacji od poniedziałku do soboty między godziną 9 a 12. Więc tu się nic nie zmienia, natomiast no, żadnych informacji nie ma o jakichś dodatkowych działaniach, tak jak kiedyś to było, typu, nie wiem, jakieś Lato z Radiem pod gwiazdami, tak?
0: Tego. Ale to nie jest wykluczone, że będzie, no, tylko może jeszcze właśnie tego nie komunikują.
1: Właśnie, więc warto po prostu radiowej jedynki nasłuchiwać. No, dajcie znać, czy jesteście słuchaczami Lata z Radiem, czy nadal gdzieś tam jest to dla was przyjemny program. A my teraz też zgodnie z tradycją.
0: No opcje są dwie, no nie? Nie ma trzeciej drogi tutaj pod tym kątem, bo jest albo jedne, albo drugie i nie byliśmy pewni, co u nas było tydzień temu, rok temu przy okazji Lata z Radiem, więc metodą losowania i skojarzeń właśnie, co mogło być, a co w związku z tym wypadałoby teraz, to nie będzie Krzysztof Krawczyk, tylko będzie Kabaret Otto, ale wiesz, a propos dzieci, to dzieci kojarzą piosenkę Kabaretu Otto, tę o wakacjach, to oczywiście nie wszystkie na pewno, ale są dzieci, które znają to, więc mimo, że to takie starsze dzieci, to starsze rzeczy, to one jakoś, wiesz, te próby czasu udało im się przetrwać i w internecie, mimo to, że już mają ileś tam lat, to są oglądane i dzieci kojarzą, pewnie nie wiedzą, że to kabaret, ale jak zapytasz, kto to wykonuje, to ci powiedzą, że Otto.
1: No, swoją drogą, ostatnio pan Ryszard Makowski bardzo się żalił, że nie wzięli go do Opola z piosenką Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. Tak. Właśnie ostatnio gdzieś tam widziałem takiego przemyślenia, czy w ogóle całego Kabaretu Otto, bo oni się przecież

0: aktywowali i teraz jajcują wspólnie na YouTubie i na Facebooku.
1: No to u nas no, jajcować nie będą, tylko zaśpiewają ten drugi ze swoich wakacyjnych utworów. Nie o tym, że wakacje znów będą wakacje, bo przecież już są, więc nie ma sobie co tym zawracać głowy, tylko to już lato, bowiem oczywiście w zwrotce mowa jest tam o kochanym lecie z radiem.
0: A my Polskiego Radia bynajmniej nie opuszczamy, bo przechodzimy po prostu do kolejnej stacji, konkretnie do radiowej trójki, bo tu też coś się dzieje, konkretnie mowa przynajmniej na razie jest o jednej audycji, ale podejrzewam, że jeszcze czymś nas ciekawym zaskoczą na zbliżające się, a właściwie na rozpoczęte już wakacje, na zbliżające się lato. Radiowa trójka ruszyła z emisją nowej audycji związanej z działaniami dla klimatu, a audycja nazywa się Górska o klimacie. Audycja jest emitowana w poniedziałki o godzinie 12, a prowadzi ją, no właśnie, pani Górska, ale gdybyście byli ciekawi, jak pani Górska ma na imię, to Paulina. Jak informuje z kolei Agnieszka Szydłowska, dyrektorka i redaktorka naczelna Trójki, Paulina Górska przygotowuje dla Trójki cykl audycji, które mają wspólny mianownik. Odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić, by nasze życie i decyzje, które podejmujemy każdego dnia, uwzględniały dobro nas wszystkich i nie szkodziły planecie. Choć świadomość problemów ekologicznych jest coraz większa, to nadal lub tym bardziej potrzebujemy rzeczowej edukacji. Kiedyś wydawało się, że nasze zaangażowanie to przede wszystkim staranne segregowanie śmieci i rezygnowanie z używania plastiku. Jednak już wiadomo, że świadomość ekologiczna musi uwzględniać takie zagadnienia jak bioróżnorodność, źródła energii, żywność czy rozwiązania dotyczące prowadzenia firm uwzględniające ochronę środowiska. O tym wszystkim Paulina umie opowiadać przekonująco i motywująco. Zwłaszcza ten drugi element jest bardzo ważny. Jeżeli mamy jako ludzie działać z poczuciem sprawczości, musimy realnie ocenić nasze możliwości, a jest ich nadal dużo. Tyle pani Agnieszka, a o samej Paulinie, cóż można powiedzieć, że jest dziennikarką klimatyczną, prowadzi działalność w mediach społecznościowych i podcastach. Jest ekspertką w programie Climate Leadership i jurorką prestiżowych kongresów i festiwali, między innymi liderek zrównoważonego rozwoju Forbes Woman, plebiscytu radiowej Czwórki Nieprzeciętni i nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Trafiła na listę 100 kobiet roku 2022 magazynu Forbes Woman. Propaguje i promuje świadomą, odpowiedzialną konsumpcję, ograniczanie śmieci i życie less waste, współpracując z biznesem i instytucjami w całej Polsce.
1: A więc to jest jedna nowość w Polskim Radiu, w Trójce. No to sobie idziemy dalej w cyferkach. Jedynka, trójka. W tym momencie przenosimy się do Polskiego Radia 24, bo kto powiedział, że trzeba iść po kolei w cyferkach? Idziemy tak, jak nam tutaj oni podpowiadają ze swoimi newsami. Aczkolwiek to, o czym teraz mówić będziemy, nie jest związane tylko z samą anteną radiową, bo to projekt nieco szerzej pomyślany. W ogóle szerzej, w kontekście tego, kto się nim zajmuje, kto za niego będzie odpowiadać, bo nie tylko dziennikarze, no właśnie, inaczej, nie będą to stricte dziennikarze Polskiego Radia 24. Kto wszak powiedział, że skoro Polskie Radio to kilka anten i każda z nich ma swoich dziennikarzy politycznych, to że nie mogą oni czegoś zrobić razem? No, nikt nigdy o tym wcześniej nie pomyślał, a teraz mamy taki projekt, bowiem związani od kilku miesięcy z Trójką Renata Grochal i Jarosław Kuzi, a także wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki będą razem tworzyli cykl publicystyczny Strefa Wpływów. Prowadzący będą dyskutowali o bieżących wydarzeniach politycznych. Jak zapowiada Renata Grochal, chcemy, by nasi słuchacze i widzowie mieli poczucie, że trzymają rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń politycznych. Będziemy analizować, co wynika z konkretnych politycznych decyzji, opowiadać o tym, co dzieje się za kulisami, zarówno u rządzącej koalicji, jak i u opozycji. Strefa Wpływów będzie publikowana co piątek jako podcast na portalu Polskiego Radia, platformach podcastowych i na YouTubie, stąd też, jak rozumiem, to określenie słuchacze i widzowie, bo będzie też można sobie na nich popatrzeć, jak opowiadają o tych wszystkich rzeczach, jeżeli ktoś tego potrzebuje. A ponadto programu będzie można wysłuchać w Polskim Radiu 24 w piątki o godzinie 18:06 i powtórkowo w soboty o godzinie 7:06. Ponieważ nie o 7:05 i nie o 7:07, 7:06 to jest właśnie dobry czas. Tak więc myślę, że taki ciekawy projekt, no pewnie szkoda, że wcześniej nikt o czymś takim nie pomyślał, no bo tak jak mówię, każda z tych anten ma swoich ekspertów, którzy się znają, no to czemu by nie połączyli sił? Na pewno oni się kojarzą, wiecie, ze swoich poprzednich miejsc pracy, z których tutaj przyszli do Polskiego Radia i znają swoją działalność, no więc się zgadali i tworzą takie coś razem. Opuszczamy już Polskie Radio, w kolejnym wejściu zajmiemy się ramówkami stacji radiowych, komercyjnych na ten okres letni, ale teraz muzycznie nawiążemy do programu pani Pauliny Górskiej o klimacie i nawiążemy trochę do naszego dzieciństwa, bo ten utwór, który tutaj będzie, no to no oczywiście mamy z nim takie wspomnienia, że go słuchaliśmy, bo któż by wtedy nie słuchał Majki Jeżowskiej.
0: No właśnie.
1: Ale nasze wspomnienia sięgają dalej, bo ja wczoraj napisałam Michałowi, że śpiewałam ten utwór na szkolnym apelu mając 9 lat. I ty mi wtedy napisałeś dużo gorszą rzecz.
0: Tak, ja napisałem, że ja, jak dobrze pamiętam, to śpiewałem go nie na szkolnym apelu, ja go śpiewałem w radiu, wyobraź sobie. Był taki program u nas w Radiu Iława kiedyś, na samym początku. Potem go zdjęto z anteny, w sumie nie wiem czemu.
1: A kto może?
0: Na samym początku pojawiał się nawet dwa razy w tygodniu. To była taka zabawa, gdzie można było zadzwonić i albo powiedzieć piosenkę, przepraszam, albo zaśpiewać piosenkę, albo powiedzieć wierszyk. W moim przypadku prawdopodobnie lepiej byłoby, żebym rzeczywiście powiedział piosenkę i wierszyk też, no ale nie, ja miałem jednak parcie na sitko i to już od samego początku i nie przeszkadzało mi to absolutnie, że z tym moim śpiewem no to tak różnie bywało, raczej gorzej niż lepiej i niejedną piosenkę na antenie zaśpiewałem.
1: To musiało zwiastować katastrofę już,
0: no dlatego,
1: wiecie czemu,
0: radia
1: kilka
0: Iława
1: lat później tak powstała w tym miejscu
0: Eska
1: Iława. Natomiast to, o czym jest ten utwór, wiąże się właśnie z tym, że my na pewno nie chcemy katastrofy ekologicznej, bo my, w tym dzieci, które tutaj o to wszystko proszą, chciałyby jeszcze grać w zielone.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak tam śpiewała Majka Jeżowska. Ja pamiętam bardzo dobrze te piosenki, też chociażby z tego względu, że wracając jeszcze do tej naszej iławskiej lokalnej stacji, to była chyba jedyna płyta z piosenkami dla najmłodszych, która była w redakcji przez pewien czas. Więc jak była jakaś audycja właśnie dla dzieci, no to tylko Majka Jeżowska i Kolorowe Dzieci, ten krążek po prostu katowany do oporu.
1: No na pewno jest to soundtrackiem wielu dzieci z naszego pokolenia, a my teraz zgodnie z obietnicą pozostajemy przy ramówkach letnich, ale powiemy o nich w kontekście stacji komercyjnych i zawsze w tym kontekście mamy stałą śpiewkę co roku, że te ramówki są bardzo fascynujące, interesujące, różnorodne, bogate i tam sobie wstawcie jeszcze jakieś synonimiczne przymiotniki, ale być może to jest tylko nasze uprzedzenie i wy zmienicie zdanie na ten temat, kiedy usłyszycie, co na to lato nam szykują radio RMF FM, radio Z i Tok FM, bo o tych stacjach wiemy na ten moment.
0: Zaczynamy od żółto-niebieskich i tak oto w audycji OK Boomer Paulina Sawicka i Paweł Jawor wspominać będą wraz ze słuchaczami wydarzenia i historię lat 90. i przełomy drugiego milenium. Program będzie nadawany w soboty i niedzielę o godzinie 18:00 jako część pasma Pod Słońcem RMF i to pasmo będzie nadawane od 15 do 20. Na antenie pojawią się znane letnie programy, które już słuchacze żółto-niebieskich zdążyli zakodować sobie gdzieś tam w głowie, czyli będziemy mieli poranne Wstawaj Szkoda Lata, Fajne Lato w RMF, Śmieszna Połowa Dnia i Summer Play. Nie zabraknie też codziennej poplisty. Jeżeli chodzi o wywiady, to wczoraj właśnie, po raz ostatni, przed wakacyjną przerwą, pojawiła się poranna rozmowa Roberta Mazurka, nadawana po godzinie 8. Już od najbliższego poniedziałku poranne wywiady będą prowadzić inni dziennikarze RMF FM, więc te rozmowy polityczne nie znikają, ale znika Robert Mazurek, pewnie po to, żeby nagrywać więcej filmików w kanale Zero.
1: Tak.
0: Z anteny na wakacje zniknie też popołudniowa rozmowa nadawana po godzinie 18. Od lipca na antenie RMF FM pojawi się nowa odsłona zabawy SMS, w której słuchacze co miesiąc wygrywają setki tysięcy złotych. Pytanie, ile żółto-niebiescy z tych SMS-ów dostają i dlaczego, podejrzewam, że więcej. W nowej wakacyjnej loterii uczestnicy będą mieli szansę na jeszcze wyższe nagrody, ale będzie to wymagało podjęcia ryzyka. Latem rusza też nowy podcast Oli Filipek i Mateusza Opyrchała, Historia za historię, przedstawiający przerażające opowieści. Więc pewnie ten podcast raz, że będzie dostępny oczywiście na stronie stacji i w różnego rodzaju serwisach streamingowych, ale wcale się nie zdziwię, jak tam jakąś wieczorową porą z niedzieli na poniedziałek albo w tego typu porach to będzie też jakoś emitowane, więc warto słuchać.
1: A co u najbliższej konkurencji, która depcze po piętach i tak się dodeptać nie może, czyli w Radiu Z? No dlaczego się dodeptać nie może? Za chwilę to chyba wyjaśni się. No oni wczoraj zaczęli tę ramówkę swoją letnią o godzinie 15 sportowym pasmem Wakacyjna Fala. No i w ogóle te nazwy tych pasm, my tutaj komentowaliśmy je poza anteną, bo one bardzo dużo mówią, dużo wnoszą, bo każdy z nich niesie ze sobą unikalne treści, jakich wcześniej nie było, bo od poniedziałku, na przykład już od rana, mamy pasmo Dzień Dobry Bardzo na Wakacjach, między 6 a 10, które poprowadzi duet Michał Korościel i Marcin Sońta. Po godzinie 8 mamy gościa Radia Z, na którego będą zapraszać na zmiany Beata Lubecka i Iwona Kutyna. Następnie pojawi się Upalne Granie w Radiu Z od 10 do 15, po 15 wspomniane wcześniej pasmo Wakacyjna Fala, a od 19 do 23 Lubię To, nadawane od poniedziałku do czwartku. Weekendowa ramówka Radia Z będzie zawierała pasma Dzień Dobry Bardzo na Wakacjach między 6 a 10, Wakacyjna Fala w Radiu Z od 10 do 15, Upalne Granie Bez Cienia Mówienia między 15 a 20 oraz Party Zetka w piątki i soboty od 20 do północy i Radio Z na Wakacjach w niedzielę od 20 do północy. Nic nie zakotowaliście i nic nie zrozumieliście, nie ma to w ogóle chyba żadnego znaczenia.
0: Bo wszędzie będzie tak naprawdę to samo.
1: Tak, oczywiście. Od 1 lipca wystartuje zabawa Radio Z numer 1 w moim samochodzie, a jak nie mam samochodu, to co? Chociaż ostatnio właśnie, ja wiem, że to jest taki standard, że jak kiedyś raz się zrobiło głupotę, jak się miało 13 lat i się wysłało SMS-a do radia, to oni potem wysyłają ci je co jakiś czas, że masz szansę dzisiaj w tej naszej loterii, ale ostatnio dostałam, a nie znałam tego typu SMS-ów, że są 3 numery, które mają szansę u nas dzisiaj wygrać. I większość z tych numerów była podana tam do 6 cyfr, a później były gwiazdki, a mój numer był podany w całości, żeby tak, wiesz, uwiarygodnić to, że rzeczywiście ja mam szansę, tylko jak wyślę to, co tam miałam wysłać. Ale mówię, nie no, dajcie spokój. Na pewno o tych 3 numerach wysłali do jeszcze innych 300 osób i tak to się kręci i teraz my im wszyscy będziemy wysyłać. No teraz latem to nie mam szans, bo nie mam samochodu. Codziennie słuchacze będą mieli szansę zdobyć 1000 zł do wydania na stacjach Circle K. W wielkim finale czekać będzie na nich do wygrania czerwona Honda, jakaś tam, nie znam się na modelach. Zetka ponadto będzie obecna na różnych wydarzeniach, na przykład na Openerze, na przykład na Earth Festival w Uniejowie, który pewnie będzie miał jak zawsze relację telewizyjną i którą pewnie będziemy mieli okazję Wam zapowiedzieć. Będzie też taka impreza jak Lato Z nad Zalewem Lisowice, koło Łodzi. No i taki plebiscyt, przebój lata Radia Z i Polsatu w Kielcach, to pod koniec wakacji zawsze to jest, chociaż kiedyś to robili z RMF-em, w ostatnim czasie z Radiem Z, więc też zapewne w okolicach sierpnia, to już też nasza tradycja, że jak jest to takie wydanie właśnie w ostatnich dniach sierpnia, to najpierw mówimy o tym, a potem już zapowiadamy jesienne ramówki, więc to się pewnie podobnie skończy. Od 12 lipca Radio Z będzie prowadziło akcję A Morze nad Morze z Radiem Z. W kolejne weekendy stacja odwiedzi Krynicę Morską, Pobierowo, Władysławowo, Łebę, Międzyzdroje oraz Mielno. W przygotowanych strefach plażowicze będą mogli wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, animacjach i konkursach, więc jak macie taką potrzebę, to spoko, ale może macie taką potrzebę, żeby jednak w te wakacje się czegoś dowiedzieć i zaczerpnąć nieco informacji.
0: To tu z pomocą przychodzi wam Radio Tok FM, które też ma coś do zaoferowania na lato i oni zaczęli już dość wcześnie, bo od minionego poniedziałku.
1: To jeszcze nie były wakacje, co za oszustwo.
0: No właśnie, no ale oni już się wprowadzają w taki wakacyjny nastrój. Pierwszym efektem tych działań było to, że audycja mikrofon Tok FM została skrócona i w okresie wakacyjnym ten program nadawany jest od poniedziałku do piątku między 20 a 21. Tuż po nim stacja wprowadza cykl programów autorskich. W poniedziałki Kamil Śmiałkowski prowadzi audycję A Teraz Będzie Fantastycznie, która jest przewodnikiem po najciekawszych gatunkach, nurtach i tematach współczesnej fantastyki, od historii alternatywnych po superbohaterów, od podróży w czasie po spotkania z obcymi. O, to coś dla mnie. W programie zaplanowano rozmowy z najlepszymi polskimi twórcami fantastyki i recenzje najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy. Wtorek to czas cyklu audycji Tam się udało, rzecz o prawach społeczności LGBT. Tomasz Seta wraz z gośćmi opowie na przykładach różnych krajów, co doprowadziło do wprowadzenia małżeństw osób tej samej płci lub związków partnerskich i co miało wpływ na zmianę w postrzeganiu tego zagadnienia. W środy wakacyjną nowością jest audycja Kancelaria Tok FM Bartłomieja Pogranicznego. Cotygodniowa rozmowa będzie dotyczyła innego wybranego tematu prawnego. Nie będą to wydumane sprawy, z którymi zetkną się tylko specjaliści, ale zagadnienia, które dotyczą wszystkich w myśl zasady prawo bliżej ludzi. Program Stos Lektur Anny Piekutowskiej jest emitowany w czwartki. To alternatywne podejście do kanonu lektur szkolnych w Polsce. Spojrzenie z innej perspektywy na książki dobrze znane z czasów szkolnych. Wakacyjny cykl nowych audycji autorskich Radia Tok FM zamyka natomiast Zagubiona autostrada, która jest emitowana w piątki. Gospodarzem tego formatu jest Kamil Wróblewski. I tu mamy opis tego programu, z którego za bardzo nic nie rozumiem, ale przeczytam. Może ty albo nasi słuchacze zrozumieją więcej. Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Chyba że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Na te pytania słuchacze mają znaleźć odpowiedzi w nowym cyklu rozmów na antenie Tok FM.
1: No, nie wiem, no, jakby, że co, że program o remoncie dróg, czy czego?
0: Taki,
1: nie wiem, no.
0: Ja tak zupełnie serio, to pewnie jakiś taki psychologiczny program bardziej.
1: No tak, nawet. No, coś takiego na jakimś takim pograniczu. A zatem o tych stacjach wiemy, nie zdziwimy się, jeżeli do przyszłego tygodnia kolejni gracze na radiowym rynku nam o jakichś zmianach poinformują, a zresztą szykują się w najbliższym czasie zmiany nie tylko takie typowo wakacyjne, ale takie na stałe i na zawsze. Bowiem no, oficjalnie to się wydarzyło, że Muzo FM może stać się Eską Rock i ukazał się kilka dni temu taki post na Facebooku Muzo FM, w którym oni bardzo dziękują oczywiście słuchaczom i wszystkim zaangażowanym w ten projekt i życząc jednocześnie powodzenia tym, którzy na antenie pojawią się za kilka dni. Co mogłoby sugerować, że już rzeczywiście za parę dni, za dni parę, ta zmiana się dokona, będzie SK Rok. Zobaczymy pod jakim kształtem i skoro życzą powodzenia, to czyżby rzeczywiście postanowiono tam całkowicie zrezygnować z tej ekipy Muzo? No, okaże się i na pewno to jest temat wart śledzenia. Nie ukrywam, że jakoś w ostatnim czasie nie miałam przestrzeni, żeby patrzeć, co tam się w tym Muzo takiego dzieje. Teraz też jest weekend, a u nich zawsze w weekend było troszeczkę mniej życia, ale na pewno sprawdzić warto i sprawdzimy to, co tam w ogóle właśnie u nich na antenie, czy tam jeszcze jakaś żywa dusza jest, czy czekają na zmianę, ale może to będzie tak, że za tydzień Was już będziemy informować o tym, że nazwa Muzo przeszła do historii. Zobaczymy. Natomiast jeszcze kończąc wątek radiowy, takie nawiązanie lokalne i nawiązanie też wakacyjne, bo to już też taka coroczna tradycja. Już po raz piąty mamy sezon z radiem Amber FM, okolicznościowej wakacyjnej stacji. Można, jak donosi serwis radiopolska.pl, słuchać w Łebczu i okolicach na częstotliwości 103. Jak co roku emisja prowadzona jest w weekendy od piątku od godziny 22 do niedzieli do godziny też 22. Pierwszą emisję zainaugurowano 7 czerwca, więc no już mamy teraz taką trzecią, no ale jeszcze trochę do końca wakacji czasu zostało i tych emisji. Emisja prowadzona jest w oparciu o wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na emisję okazjonalną. Na antenie Amber FM oprócz muzyki można usłyszeć informacje lokalne, ważne dla mieszkańców i turystów, komunikaty o sytuacji na drogach, a także zaproszenia na odbywające się w okolicy wydarzenia, takie jak Bieg Dwie Wieże, z którego część dochodu przeznaczona będzie na rzecz tworzącego się ośrodka wytchnieniowego przy Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko w Lubiatowie, czy no ja żyję dla takich imprez pod taką nazwą, Marsz Śledzia z Kuźnicy do Rewy. Stacja po raz pierwszy pojawiła się, przypomnijmy, w eterze podczas pandemii koronawirusa, to było w maju 2020 roku, no a teraz tak co roku nam wracają na wakacje. No a po muzycznej przerwie wrócimy i my, tym razem z informacjami takimi typowo internetowymi, ale teraz muzycznie nawiążemy do tego programu w Tok FM, co to nam trudno było stwierdzić ostatecznie, o czym on będzie.
0: Za to piosenkę znaleźć było łatwo. Tak, o zagubionej autostradzie piosenkę znalazłem dość szybko. Lost Highway i Bon Jovi już teraz. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. No i tak powolutku zbliżamy się do końca tej naszej dzisiejszej audycji, ale jeszcze dwie wiadomości z rynku streamingowego. Najpierw będzie coś dla tych, którzy się skusili na nowy serwis streamingowy, czyli na Maxa. Bo tu właśnie pod koniec czerwca do oferty tego serwisu trafi coś, co nazywa się Król Zanzibaru. No nie będzie jakieś bardzo długie, bo to zaledwie 3-odcinkowa seria dokumentalna, no ale myślę, że dosyć ciekawa, bo będzie ona odkrywać kulisy wielkiej piramidy finansowej zbudowanej przez Wojciecha Żabińskiego, znanego w sieci jako Wojtek z Zanzibaru. Żabiński założył na Zanzibarze sieć hoteli Pili Pili. Pierwszy obiekt ruszył w 2018 roku i szybko zyskał status lokalnego celebryty, a za sprawą jego charyzmy i niekończących się okazji rabatowych na wyspę ściągały dziesiątki gości. Dla wielu rodaków, w tym również znanych z pierwszych stron gazet, była to szansa na odrobinę normalności w czasach wszechobecnej kwarantanny. Nic nie zapowiadało, że za popularnym biznesem kryją się problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych klientów. Serial opowiada historię rozkwitu i upadku imperium hotelowego oraz projektu deweloperskiego, w którym to liczba poszkodowanych sięga kilkuset osób, a straty liczone są w milionach złotych. Król Zanzibaru to prawdziwie kryminalna historia, choć odbywająca się w rajskiej scenerii. Jesteśmy przekonani, że nasi widzowie sami odpowiedzą sobie na pytanie, czy Wojtek z Zanzibaru jest ofiarą własnego biznesu czy też po prostu cynicznym naciągaczem. Ta historia przez wiele tygodni nie schodziła z czołówek gazet i portali. Dziś jest szansa poznać jej kulisy. To świetna propozycja, zwłaszcza na początek wakacji, kiedy częściej niż zwykle przeglądamy turystyczne oferty. Tak komentuje pani Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa Platformy Max. W 3-odcinkowej serii dokumentalnej głos zabiorą poszkodowani, którzy najpierw zaznali życia na rajskiej wyspie, a potem stracili wszystko. Król Zanzibaru pojawi się w serwisie Max w najbliższy piątek, czyli 28 czerwca.
1: No my też mówiliśmy o jakichś postaciach, które pojechały na Zanzibar, tak, i potem wróciły stamtąd, typu pan Zdzisław Żyżyński, ten sportowy dziennikarz. I wtedy graliśmy wam utwór o Zanzibarze, bo Grzegorz Turnał wraz z Sebastianem Karpielem Bułecką nagrał kiedyś taki. I myślicie pewnie, że się będziemy powtarzać, nie, ale skąd wszak nasza płytoteka jest bogata.
0: Dokładnie. I teraz nie posłuchamy sobie Grzegorza Turnała, a posłuchamy sobie Billiego, a konkretnie Billiego Joela. You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio. Ale jazzik na koniec. Billy Joel nam zafundował.
1: No tak, ale wiesz, to co jest na koniec u nas zaplanowane, jest cokolwiek odległe od jazziku.
0: Nie będzie jazzik.
1: Jesteśmy naprawdę bardzo różnorodnym programem, tak, pod tym kątem. Ale jeżeli chodzi o treści, to zostajemy przy serwisach streamingowych dostępnych w internecie. Możecie tam sobie na telefonach, na komputerach, na telewizorach i w ogóle gdzie tam jeszcze chcecie.
0: Przenosimy się do Netflixa i właśnie tu już w ofercie tego serwisu streamingowego dostępny jest film, który się nazywa Spadek. Kiedy ekscentryczny wynalazca i emerytowany prowadzący teleturniej grany przez Jana Peszka nagle umiera, rodzina kłócących się osobliwości gromadzi się z nadzieją na odziedziczenie jego fortuny. Ku zdziwieniu wszystkich, niekonwencjonalny wujek, który się zresztą Fortuna nazywa, przygotował dla nich ostatnią grę, której wynik zdecyduje, kto otrzyma spadek. Gra ta polega na serii zadań i łamigłówek testujących ich zdolność do pojednania się i współpracy. W rolach członków rodziny wystąpią m.in. Maciej Sztur, Joanna Czepiecińska oraz Mateusz Król. W filmie zobaczymy również Gabrielę Muskałę, Piotra Packa, Piotra Polaka, Adama Ferencego, Franka Słomińskiego i Józefinę Karnkowską. I ten film od razu wam powiem, że jest z audiodeskrypcją, bo oglądałem. Czy polecam? To powiem tak, jeżeli nie macie co robić z wolnym czasem, to myślę, że rzeczywiście warto, tym bardziej, że jest to takie no kino familijne, tak? Można sobie wspólnie, rodzinnie ten film obejrzeć, natomiast no nie nastawiajcie się na nic szczególnego, na jakieś wielkie wow, bo to wielkim wow nie będzie, nie porwie was ta fabuła, ale się parę razy może nawet uśmiechniecie.
1: No to nie wiem, czy to była zachęcająca polecajka, no ale jeżeli ktoś potrzebuje kina familijnego, to może się przekona, a jeżeli ktoś potrzebuje nas i naszych opowieści o mediach, no to ta pod numerem 217 skończyła się już, właśnie kończy się, ale następna pod numerem 218 mamy taką nadzieję, że wydarzy się za tydzień, ponieważ potem udajemy się na wakacyjną przerwę, a nie chcemy was zostawić na aż tak długo, no ale to też nie do końca zależy od nas, bo mamy nadzieję, że jednak trochę tych newsów uzbieramy, żeby w przyszłą sobotę się pojawić, więc raczej liczymy, że tak, no a gdyby nie, no to mamy nadzieję, że nam wybaczycie, że będziecie wiedzieć, że w Polsacie jest festiwal piękna i że wrócimy do was po jakiejś tam przerwie, tak więc śledźcie oczywiście co? Oczywiście naszego Facebooka, bo tam najświeższe, najpewniejsze informacje na temat tego, czy jest RTV, czy nie ma RTV.
0: No i na pewno ta wakacyjna przerwa nie będzie trwać do końca wakacji, to też spokojnie.
1: Nie, to na to się nie nastawiajcie. Aż tak źle nie będzie, nie mamy takich planów. A co na koniec magazynu RTV, Michale? No właśnie mówiliśmy, że trochę daleko od tego jazzu, w ogóle zupełnie w przeciwną stronę. Kiedy ja to zobaczyłam, co się właśnie znalazło w naszym folderze, to, co napisałam Michałowi, serio?
0: No serio, no to tyle mi podpowiedziała nasza muzyczna baza, szeroka i głęboka i wszechstronna, i mamy w niej między innymi Tomasza Niecika.
1: Pamiętacie tę piosenkę, że 4.18 no, w moim samochodzie? No to okazuje się, że nagrał więcej
0: piosenek. On dużo nagrał.
1: No ja znam tylko tę jedną. Nie, dobra, jeszcze chyba jakąś drugą. Ale nie przypominam sobie rzeczywiście zbyt wielu, no to dzisiaj poznamy wszyscy razem piosenkę, której tytuł jest taki sam jak tytuł tego filmu Netflixa, czyli Spadek.
0: Tak, nie ale to nie, będzie, to nie będzie spadek od wuja, tylko od babci i od dziadka.
1: A, no dobrze, różnie to bywa. Życzymy wam bogactwa i dużej fortuny i miłego oczekiwania na kolejne wydanie magazynu RTV, które poprowadzą tak samo jak to dzisiejsze Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie. Alicja Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie jednego z naszych podcastów. Dzisiaj chciałabym zaproponować coś miłośnikom map, ogólnie miłośnikom kartografii, geografii, a mianowicie mam na myśli Atlas Geograficzny Polski, który ukazał się nakładem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Jest to pozycja wydawnicza z roku 2006 i jest to oczywiście pozycja brajlowska. Tutaj myślę, że będzie to ciekawa oferta dla tych z Państwa, którzy korzystają z Braille'a na co dzień. Będzie to oczywiście ciekawa też pozycja dla osób, które, no powiedzmy, z mapami są za pan brat, dlatego że no tutaj oczywiście mapy są w różnych kontekstach tematycznych przygotowane, o czym powiem szerzej za chwilę. I tych oznaczeń na mapach jest dosyć sporo, więc korzystanie z atlasu no wymaga może nie jakiegoś super biegłego, ale dość wprawnego posługiwania się Braillem i też takiego, powiedzmy, no obycia w korzystaniu z map, tak? Musimy jakoś tam, powiedzmy, mieć wyobrażenie na temat tego, jak z mapy korzystać, jakie elementy mapa zawiera, no żeby wszelkiego rodzaju pojęcia, które są w suplemencie dodanym do tego zestawu map, nie były dla nas pojęciami no, zupełnie obcymi. No i też, żebyśmy potrafili na przykład to, co jest ujęte w legendzie, odnaleźć i prawidłowo zinterpretować na mapie. Wiem już, że tak powiem z może nie doświadczenia, ale obserwacji, że osoby, które jak dotąd nie korzystały albo w bardzo ograniczonym zakresie korzystały z map brajlowskich, no zabiera chwilę zapoznanie się z mapami i odnalezienie poszczególnych elementów na mapach, natomiast osoby, które, że tak powiem, korzystały powiedzmy przez czas szkoły czy też no, prywatnie w jakimś tam sensie interesują się kartografią, powinny sobie poradzić z korzystaniem z atlasu bez problemu. I cóż, na początek może powiem w paru słowach o samym wyglądzie i zawartości tego atlasu. Atlas składa się z dwóch elementów. Mniejszego elementu, który jest suplementem i jest takim jakby zestawem objaśnień do tego atlasu właściwego. To jest taki oprawny w skórę. dodatek, którego zawartością są wszystkie kwestie dotyczące i objaśnienia tego, jak należy się posługiwać atlasem, i też skrótów i kluczy odnoszących się do poszczególnych map z właściwego atlasu. Co znajdziemy w tych objaśnieniach? No więc w tych objaśnieniach, tak jak wspomniałam, jest tutaj jakby opisuje sam atlas, z czego się składa, ile zawiera plansz, na jakie działy został atlas podzielony, bo został także informacje co do tego, jak należy korzystać z mapy podstawowej, która tak jakby pozwala nam się jako użytkownikom skalibrować do korzystania z poszczególnych map. I oczywiście zawiera też zasady, opis zasad tworzenia skrótów i zasad tworzenia kluczy. Ponieważ są to mapy brajlowskie i gdzieś musi być miejsce na te brajlowskie elementy graficzne, i gdzieś musi być miejsce na te elementy opisowe, zostały one oczywiście sprowadzone do skrótów. Część tych skrótów naturalnie się powtarza, tak jak nazwy miast, czy jakieś takie typu, powiedzmy, nie wiem, Morze Bałtyckie, rzeka Wisła, rzeka Odra i tak dalej. Natomiast każda z map, tudzież plansz, bo to nie jest to samo, za chwileczkę wyjaśnię, posiada swój odrębny zestaw skrótów, które szczegółowo opisują elementy znajdujące się na tej mapie czy na planszy. Te skróty też poprzedzone są kluczami oznaczającymi jakby rodzaj tego elementu. Powiedzmy, nie wiem, cieśninę, wyspę, archipelag, miasto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, co jest w legendzie. Dlatego, że legenda jakby opisuje tylko elementy graficzne, te brajlowskie elementy graficzne, które posiadamy, czyli granice, jakieś tam miasta, jak są zaznaczone graficznie na danej mapie, w dotyku to, co możemy wyczuć, jak możemy wyczuć morze, jak możemy wyczuć rzekę i tak dalej. Natomiast co do tych elementów opisowych, stricte tekstowych, tutaj już musimy właśnie korzystać z kluczy i korzystać ze skrótów. Więc z tymi rozdziałami dotyczącymi właśnie zasad tworzenia skrótów i kluczy należy się zapoznać. I tak, no świetnie byłoby, gdyby wystarczyło to zrobić raz. Natomiast oczywiście ze względu na to, że każda plansza posiada swój zestaw skrótów i właśnie tak jak mówiłam, jedne się powtarzają, inne nie, i że tych plansz jest 25, no to tych skrótów trochę jest. I o ile oczywiście przy tam drugim, trzecim czytaniu poszczególnej mapy doskonale orientujemy się już, jakie klucze, jakie skróty do czego się odnoszą, co symbolizują skróty, no tyle po prostu w trakcie zapoznawania się z mapami warto jest z tymi skrótami się zapoznać, zwłaszcza, że niektóre no, gdzieś tam pojawiają się na przykład tylko raz, tak? Jakieś dotyczące, przepraszam, zagadnień, powiedzmy, nie wiem, dotyczących środowiska, przemysłu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście w tym suplemencie żadnych elementów graficznych nie ma. Całość opiera się na warstwie tekstowej. Wszystko jest tutaj opatrzone również notą od wydawcy. No, generalnie zawiera wskazówki dotyczące tego, jak z tego atlasu korzystać. Cóż mogę powiedzieć? Zanim przejdę do opisu samego atlasu, powiem jeszcze tylko, że tutaj został podzielony on na trzy takie główne rozdziały. Pierwszy to jest środowisko przyrodnicze, drugi to jest gospodarka i społeczeństwo, a trzeci to Polska w Europie. I tutaj też oczywiście na każdej mapie mamy informacje, na każdej planszy, przepraszam, mamy informacje, do którego z tych rozdziałów dana plansza przynależy. Żeby już tutaj nie mylić pojęć i, że tak powiem, sprecyzować kwestie plansz i map, w opisie od wydawcy mamy informację, że ja sobie tylko odłożę ten suplemencik, żeby mi już nie przeszkadzał. O, w opisie dotyczącym właśnie tego atlasu zawarta jest informacja, że posiada on 25 plansz, co nie jest tożsame z ilością map, dlatego że po prostu są strony, na których ta ilość map jest różna. Są mapy zamieszczone na danej planszy po jednej, po dwie, a nawet zdarza się, że po sześć małych map. Tutaj chyba jedna z map rolniczych jest taką, plansz, przepraszam, rolniczych jest taką, która zawiera właśnie sześć tych małych mapek. Cóż chciałam powiedzieć jeszcze? No więc może tak, tutaj powiem o tym, o ile ten suplement czytamy jak zwykłą książkę, czyli tak dłuższym rogiem, dłuższym, przepraszam, bokiem pionowo, o tyle sam ten już atlas z zawartością plansz czytamy tak jakby wszerz. Na początku jego też znajdują się informacje takie jeszcze dodatkowe, które jakby mają nas zaznajomić już stricte z zawartością tego atlasu. No więc tak, powiem jeszcze o wyglądzie tego, o ile suplement jest wydany ładnie, bo jest taki oprawny w skórę, w sztywnych okładkach, to kiedy zajrzymy do środka, już tak ładnie nie jest, dlatego że przez prace introligatorskie no, został wykonany, tak powiem, jeden element jest bardzo słaby, dlatego że tutaj na łączeniu stron jakby są zagięte kartki do środka, także ich końce wystają po prostu pomiędzy stronami. Jest to o tyle niedogodne dla użytkownika, że albo można się zaciąć w palec, bo one są po prostu ostre i wystają gdzieś tam, powiedzmy sobie, na 1,5 do 2 cm z tego łączenia, albo po prostu, i druga kwestia taka już związana stricte z użytkowaniem, jest taka, że skróty, które znajdują się zupełnie przy lewym marginesie, no przez to, że znajdują się jakby tak zupełnie blisko tego łączenia, pod tymi wystającymi kartkami, o wiele trudniej jest odczytać, więc to takie, no po prostu ktoś mógł najzwyczajniej w świecie jakoś to tam przyciąć. Ja oczywiście na takich pracach introligatorskich się nie znam, ale szczerze mówiąc pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, nawet w brajlowskiej książce, więc powiem szczerze, że byłam zaskoczona. To jest minus. Natomiast tak, jeśli przechodzimy do samego atlasu, no to tu już, że tak powiem, i na wizus jest gorzej, bo po pierwsze ta okładka jest miękka i tutaj no, w kontekście użytkowania ona się wygina, bo to jest dość duża powierzchnia, łatwo jest gdzieś zahaczyć i zagiąć róg i tak dalej, i tak dalej. Sam jakby to spoiwo to są takie zwykłe, najzwyklejsze w świecie prymitywne plastikowe zaciski, które są przewleczone przez dziurki we wszystkich stronach i łączą, więc nie jest to segregator, z którego na przykład dla wygody moglibyśmy sobie wyjąć poszczególną mapę. Tutaj czegoś takiego nie zrobimy. Potrzebujemy dużej powierzchni do użytkowania, najlepiej jeśli będzie to stół. I no też wygląda to tak średnio, tak? Natomiast jeśli chodzi o plusy, to poszczególne mapy są poprzedzielane takimi jakby materiałowymi, no nie wiem, czy to jest materiał, czy papier, bądź jakieś takie plastyczne tworzywo, które przypomina materiał. Ono oddziela tak jakby jedne mapy od drugich, powodując to, że gdzieś tam tą swoją miękkością chroni przez zacieranie poszczególnych punktów na mapach w momencie, kiedy one by się ocierały wzajemnie o siebie, o wiele szybciej ten tekst po prostu zatarłby się i byłby trudny do odczytania. Dobrze. O wstępie od wydawców mówiłam. Wspominałam też o tym, że składa się z 25 plansz, na których znajduje się różna ilość map. Chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o takiej kwestii, jak skale, o ile dobrze pamiętam. Skale są od 1 do 2,5 miliona przez 1 do 4 milionów do 1 do 6 milionów. Teraz może przez chwileczkę poopowiadam Państwu. Aha, oczywiście jeszcze na każdej mapie oprócz informacji dotyczącej skali znajduje się podziałka liniowa, czyli południki i równoleżniki. Więc tutaj w bocznych częściach tych map mamy po prawej stronie każdej mapy tą podziałkę dotyczącą równoleżników, a na dole i na górze mamy dotyczącą południków. Oczywiście są też oznaczenia, takie jakby strzałki obrazujące północ, wschód, zachód i południe mapy. Natomiast tak, w górnej części każdej planszy znajduje się informacja, co dana mapa przedstawia, czy to jest, nie wiem, Morze Bałtyckie, mapa Polski podstawowa, jakaś mapa administracyjna, czy też mapa obrazująca sumę opadów w poszczególnych regionach. Tak jak już mówiłam, poniżej mamy skalę i w lewej dolnej części mapy znajduje się legenda, czyli znaki graficzne brajlowskie, właściwie wypukłe, bo to nie są jakieś oznaczenia punktowe czy coś takiego, tylko wypukłe oznaczenia różnej faktury obrazujące poszczególne elementy map. Tutaj mniej więcej to jest podobne do tych map, z którymi część z Państwa pewnie miała do czynienia w szkole. Są to na przykład na morze, to są takie gęsto ułożone poziome kreseczki. Granice to są linia taka wypunkcikowana. Rzeki to jest taka linia bardziej zwarta, bez punkcików i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, tak jak już wspominałam, informacje dotyczące tych kwestii opisowych, jak miasta, czy tam województwa, czy cokolwiek innego, znajdujemy w suplemencie, tak? Mówiłam o pierwszej mapie, takiej podstawowej, która pozwala się nam jako użytkownikom tak jakby oswoić i troszeczkę skalibrować do korzystania z tego atlasu. Więc myślę, że na początek warto jest się z tą mapą zapoznać. I tak jak przedtem już opisywałam Państwu, ona pokrywa się dokładnie z tym, co mówiłam na temat wszystkich map ogólnie, tego, jakie zawierają elementy. No plus oczywiście miasta. I tutaj mówię o tych miastach dlatego, że one stanowią taką jakby oś na większości tych map dotyczących Polski, z których będą Państwo w atlasie korzystać. I ta oś jest oznaczona tak jakby troszeczkę tymi liniami przygranicznymi plus środek, więc idąc jakby po północy mamy Szczecin i Gdańsk. Tutaj z bardziej wschodniej strony, po prawej stronie będziemy mieć Olsztyn i Lublin. W środkowej części mamy Warszawę i Łódź, które są taką osią. Na dole, na południu mamy Kraków. I na zachodniej części, na tej ścianie zachodniej mamy Wrocław i Poznań. I to są takie jakby punkty odniesienia, które właśnie na większości tych map występują. Tutaj one mogą być pierwszą taką wskazówką orientacyjną. Natomiast kolejną są rzeki. I tutaj jeśli chodzi o rzeki, to mamy oczywiście Wisłę, oczywiście Odrę, oczywiście to znaczy kolejne to są San, jeśli dobrze kojarzę, zaraz sprawdzę i potwierdzę. Tak, San jest Bug, jest Narew, jest co my tu jeszcze mamy? jest Narew, Odrze już wspominałam, Nysa Łużycka, gdzieś mi tutaj brakuje Warty, ale jeśli dobrze pamiętam, to ona tutaj też na tej stronie jest w tej chwili, nie jestem w stanie jej zlokalizować. Natomiast tutaj rzeki też są takimi punktami odniesienia, które znajdziemy również na innych mapach. Oczywiście, jest Warta. Oczywiście, jeśli będą Państwo korzystali z tych map częściej, o wiele łatwiej będzie się orientować. Później już te punkty pomocnicze jakby nie będą takie potrzebne, ale ta mapa jest podstawowa, dobra właśnie na sam początek, bo ona jest w większej części taka pusta, nie zawiera tych elementów zbyt wiele, co pozwala właśnie tak jakby na początek się lepiej tutaj w tym wszystkim zorientować. Jest wyraźna legenda i te punkty, które są zaznaczone na legendzie, właśnie jak granice, rzeki i różne kierunki, to znaczy wszystkie kierunki geograficzne, tutaj też są zaznaczone bardzo wyraźnie, więc generalnie tutaj spokojnie możemy sobie z taką mapą się zapoznać i będzie to na pewno pomocne przy korzystaniu z pozostałych map. Dobrze. Kolejne kwestie, które tutaj chciałabym omówić, to rozdziały. Tutaj oczywiście pewnie już z nazw, które podałam wcześniej, można wywnioskować, co te trzy główne rozdziały będą zawierać. Ja oczywiście nie będę tutaj opowiadała o każdej z tych plaż, no bo byłoby to bez sensu. Natomiast z grubsza, to jeśli chodzi o środowisko przyrodnicze, to otrzymujemy informacje takie dotyczące wszystkich kwestii związanych jakby tutaj z przyrodą, z geologią, z wodami, z opadami i tak dalej, i tak dalej. Również są mapy poświęcone takim kwestiom jak ochrona środowiska, więc mamy, jeśli chodzi o te geologiczne kwestie, to są gleby. Jeśli chodzi o kwestie związane z pogodą, to są temperatury średnie w styczniu i w lipcu. Jeśli chodzi o kwestie takie jeszcze związane z pogodą, to też sumy opadów w poszczególnych regionach. One są oczywiście przedstawione graficznie, także tutaj w suplemencie sprawdzamy sobie na przykład nazwy regionów i w legendzie sprawdzamy sobie danej mapy, jaka faktura pod dotykowa będzie oznaczała wysoką, jaką wysokość opadów w danym regionie w przeciągu roku. Kolejna kwestia to ten rozdział, który jest poświęcony ochronie środowiska. Tutaj mamy informacje o parkach narodowych i jakie zajmują obszary, gdzie się mieszczą i tak dalej, i tak dalej. Oraz o stopniu zdegradowania środowiska naturalnego i tutaj też stosowne mapy właśnie obrazują to, gdzie to środowisko jest w stanie takim najbardziej pierwotnym, nienaruszonym, a gdzie przez różnego rodzaju czynniki jest zniszczone. Kolejnym rozdziałem, który zawiera poszczególne plansze, jest gospodarka i społeczeństwo. I tutaj już, jak pewnie Państwo się domyślają, mamy do czynienia z większą ilością map administracyjnych. Tutaj oczywiście jest podział administracyjny, czyli województwa, większe miasta są pozaznaczane. W aspektach społecznych to są kwestie też takie jak gęstość zaludnienia i różnego rodzaju kwestie takie, które są na przykład związane z drogami, ale nie tylko drogami tymi dla transportu kołowego, ale również jest mapa obrazująca kolej, drogi kolejowe i przejścia graniczne kolejowe. Cóż tutaj jeszcze mogłabym powiedzieć? W kwestiach gospodarczych jest tych plaż stosunkowo sporo. One zajmują różne obszary, od takich kwestii jak okręgi przemysłowe, przez obszary rolnicze, obszary turystyczne, które odzwierciedlają te gałęzie gospodarki. Są też mapy dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu, na przykład przemysłu wydobywczego, na przykład przemysłu gałęzi przemysłu zajmujących się przetwórstwem surowców, czyli jakieś rafinerie, huty i tym podobne, elektrownie. Kolejna kwestia to są wszelkiego rodzaju gałęzie przemysłu, takie jakby odrębne, jak przemysł elektromaszynowy, w których rejonach jest najbardziej rozwinięty, przemysł włókienniczy, i temu wszystkiemu są poświęcone odrębne mapy. Kolejna kwestia to jest trzeci rozdział, to jest Polska w Europie. I cóż, tutaj oczywiście jest Polska pokazana na tle Europy, jest pewien wątek historyczny, ponieważ jest plansza składająca się z dwóch map Polski przed i po II wojnie światowej, przy czym akurat te plansze wydają mi się, ta plansza wydaje mi się wykonana, no powiedzmy sobie tak średnio, bo jest mapa taka jakby aktualna, oczywiście taka z tym

0: znaczeniami poszczególnych krajów, tak? Bo tutaj jakby mniej jest, nie ma już tam naszych miast tyle, czy jakichś kwestii, które oznaczają różnego rodzaju tam krainy geograficzne, parki i tak dalej, to tego w tych mapach nie znajdziemy. Natomiast właśnie, tak jak mówię, są nazwy państw i tutaj te skróty należy sobie znaleźć w suplemencie i wtedy można z mapy korzystać. Jedna jest kwestia związana z aktualizacją tego atlasu, to znaczy tutaj jest, ponieważ jest to wydawnictwo z 2006 roku, Unia Europejska obejmuje te kraje tylko, które były przyjęte razem z nami, tych następnych, które gdzieś tam były przyjmowane po tej grupie naszej, już na tej mapie nie znajdziemy i pod tym względem ona jest jakby nieaktualna. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, jak ogólnie... Aha, przepraszam, jeszcze tutaj w ramach tej Polski w Europie jest też obszar Morza Bałtyckiego, gdzie są zaznaczone cieśniny, zatoki, cieśniny w liczbie dwóch, zatoki w liczbie dwóch, jakieś wyspy i tak dalej, więc tutaj myślę, że też można się z tym zapoznać. Jak ogólnie oceniam sam atlas? No, ja generalnie po pierwsze tak, na bezrybiu i rak ryba, więc ja bardzo lubię korzystać z map i jakby nie mając do czynienia, tak jak widząca osoba przy artykułach prasowych, przy prognozie pogody i tak dalej, z mapami na bieżąco, myślę, że nie obcując z nimi straciłabym orientację taką, powiedzmy, w kontekście wyobraźni, tak, co do wzajemnego położenia krajów, jakichś krain geograficznych i tak dalej, więc to jest, no myślę, że atlas jest taką rzeczą, którą po prostu warto mieć, warto jest zajrzeć, nie jest to jakiś absolutny must, bez którego nikt się nie obejdzie, ale myślę, że warto sobie tutaj od czasu do czasu tą wiedzę odświeżyć. A poza tym, no myślę, że też to jest taka kwestia, no, że pewne rzeczy związane właśnie, czy to z geografią, czy to ogólnie z jakimiś informacjami dotyczącymi naszego kraju w kontekście, nie wiem, czy to przemysłu właśnie, czy jakichś obszarów turystycznych, czy rolniczych, no jednak dorosły człowiek taką wiedzę powinien mieć, więc tutaj myślę, że jest to też dobre źródło informacji. Oczywiście korzystając z map w Braille'u też ćwiczymy swoją wyobraźnię przestrzenną, bo gdzieś tam ta orientacja to kojarzenie, tak, kierunków i tak dalej, w pewnym zakresie tą wyobraźnię poszerza, więc no, wydawnictwo jest, powiedziałabym tak, przydatne. Tak jak mówię, sam atlas wizualnie jest taki średni, tak ja go oceniam. Niemniej jednak cieszę się, że go mam. Zachęcam Państwa w miarę możliwości, jeśli będą Państwo chętni, można mapy nabyć przez Polski Związek Niewidomych. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, tutaj bardzo chętnie udzielę informacji w komentarzu, jak można to zrobić. No i to właściwie chyba wszystko, co miałam do powiedzenia na temat tego atlasu. Jeśli oczywiście będą Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, to bardzo serdecznie zachęcam, w miarę możliwości będę na bieżąco na nie odpowiadać. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. No tak, ktoś byś sobie mógł pomyśleć, ale przecież ten człowiek zwykle się w poniedziałek odzywał o tej porze i mówił coś w tym stylu, a później jeszcze mówił długo, długo, długo i zapraszał gości do studia. No i rzeczywiście, tak było zawsze i tak też będzie w przyszłym tygodniu. Tyflo Podcast w Radio N po godzinie 19 się pojawi w poniedziałek, a dziś mamy wydanie specjalne audycji Tyflo Podcast w Radio N w związku z faktem, że po prostu mój dzisiejszy gość no niestety będzie musiał rozstać się z urządzeniem, jakie testuje i z którym się zapoznawał, a chciał przetestować to tak jakby i udzielać informacji na bieżąco, jeszcze mając te urządzenie w dłoniach. Mowa o urządzeniu wyposażonym w system iOS, mowa o iPodzie i dziś w Radiu N goszczę Rafała Kiwaka. Witaj, Rafale.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Rafał jest znany z audycji Tyflo Podcastu, nie tylko w Radiu N, ale także z tych materiałów, jakie zgromadzone są na naszej stronie internetowej, do której to odwiedzenia zresztą serdecznie zapraszam, www.tyflopodcast.net. Na tych stronach znajdują się także audycje Rafała o telefonach komórkowych. O telefonach komórkowych wyposażonych w system Symbian. Ostatnio także Rafał przyglądał się telefonom z ekranami dotykowymi. No i właśnie, okazuje się, że przecież ostatnimi czasy również, co niektórzy niewidomi, ci odważniejsi chyba troszeczkę, twierdzili, że iPhone jest całkiem fajnym urządzeniem, całkiem fajnym telefonem i iOS to jest w ogóle ciekawy system, zarówno w przypadku no, tabletów, jak i odtwarzaczy, jak i zresztą telefonów. No, Rafał iPhone'a nie dostał, natomiast dostał iPoda, czyli tak naprawdę dostał iPhone'a bez telefonu. Mógł tam sprawdzić niemalże wszystko, no bo nie zupełnie wszystko, ale większość rzeczy. Mógł sprawdzić zachowanie się systemu iOS, zachowanie się ekranów dotykowych no w przypadku pracy na tym urządzeniu osoby niewidomej. No i Rafale, testowałeś Symbiany, testowałeś telefony komórkowe z systemem Symbian, teraz miałeś do dyspozycji iPoda, mogłeś sobie przetestować ten system. Ale zanim zapytam Cię o Twoje wrażenia i zanim będziemy to wszystko konfrontować, to może słów kilka o pierwszych wrażeniach Twoich związanych z iPodem. Jak w ogóle samo urządzenie Ci się podoba?
1: To jest mój drugi iPod, który miałem w rękach. Pierwszy iPod to był iPod Shuffle, czyli taki prosty odtwarzacz multimedialny. Takie malutkie coś, że tak powiem, tu nie będę się za bardzo rozpisywał, które tak naprawdę umie odtwarzać i umie przeczytać nam nazwę playlisty bądź nazwę utworu, jaki jest odtwarzany i tyle potrafi. I już właśnie wtedy urzekło mnie opakowanie tegoż iPoda. No i to samo tutaj, proszę Państwa. To jest arcydzieło samo w sobie i no pewnie już nieraz to słyszeliście i pewnie jeszcze nieraz usłyszycie, ale faktycznie to trzeba przeżyć. To trzeba wziąć do rąk, to trzeba rozpakować, to trzeba zobaczyć, jak to wszystko jest poukładane, dopasowywane, poopakowywane, porobione. I co najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak się to pakuje, to tak samo się to pakuje, jak się to rozpakowywało. Co z innymi sprzętami, a miałem ich ostatnio trochę, no już mi się tak fajnie nie udaje.
0: A miałeś okazję sprawdzić pakowanie iPoda, bo jak rozmawialiśmy oczywiście jeszcze w sobotę,
1: tak, rozmawialiśmy,
0: no właśnie,
1: niedawno,
0: zastanawiałeś się, wiadomo, czy ci się tak uda.
1: Uda się, już teraz wiem, że mi się uda. Tam jeszcze jedna taka naklejka była, która przytwierdzała iPoda do takiej
0: płytki plastikowej.
1: Takiej płytki, dokładnie. To z tą naklejką nie bardzo umiem sobie poradzić, no ale myślę, że to chyba nie o to chodzi. Wszystko ma się zgadzać, ten fakt faktyczny i ma się to zamknąć w pudełku, co najważniejsze. A pudełko jest malutkie, jest plastikowe, takie sobie fajne. I faktycznie to wszystko się zamyka, co najlepsze. Także, tak jak mówię, to trzeba przeżyć. To jest klasa sama w sobie i to trzeba sobie powiedzieć.
0: I teraz może niektórzy nasi słuchacze się zastanawiają, dlaczego to już jest kolejny człowiek, który no, bardzo pozytywnie się wypowiada o urządzeniach iOS. Czy nam przypadkiem ktoś nie płaci za tego typu wypowiedzi? No, słuchajcie państwo, naprawdę nam nikt nie płaci za ze strony Apple, za to, żebyśmy to znaczy, mówili tak, no, pozytywnie z tego miejsca, o tych urządzeniach.
1: Z tego miejsca dziękujemy firmie Compress, tak, która nam te sprzęty
0: udostępnia do testów. Nadzieję,
1: nie pokręciłem nazwy. Nie mamy z tego nic. Mamy z tego kupę satysfakcji tak naprawdę, że możemy się pobawić, a bynajmniej może ja powiem od siebie, że naprawdę ja się cieszę, że ja mogłem to sprawdzić, że mogłem skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę, jaką miałem na temat tych wszystkich rozwiązań mobilnych i mogę ją wzbogacić właśnie o urządzenia z iOS-em. No i cóż, no i macie mnie, no.
0: No to teraz jeszcze kilka słów, Rafał, może o tych takich pierwszych wrażeniach. Jak w ogóle samo urządzenie w porównaniu do... Musimy powiedzieć, że iPhone w porównaniu do iPoda to się troszeczkę różni. No jest jednak grubsze nieco urządzenie, jeżeli chodzi o swoje gabaryty, ale może nie uprzedzajmy faktów.
1: Ja ci powiem,
0: wrażeń.
1: Że iPhone'a nawet w ręku nie miałem, także trudno mi się wypowiadać na temat iPhone'a. Jedyne, co wiem o iPhone'ie, co mi się strasznie podoba, to pozdrawiamy kolegę Piotra, jak rozmawiam z kolegą Piotrem pyta się mnie zawsze kolega, a słyszysz jakieś tło? Tam słyszysz, co Ala powiedziała? Co jego żona powiedziała? No niestety, proszę państwa, nie słychać żadnego tła i iPhone pięknie wycina, redukuje wszystkie pozostałe szumy. Oczywiście, gdy się iPhone'a odstawi od ucha, przechodzi on na tryb głośnomówiący, no to wtedy już wiadomo, też zmienia się odbiór przez słuchacza tego, co do niego jest mówione. Także to jest świetne, tego nie umie żadne urządzenie, które było mi dane potestować dotychczas. To tyle mogę powiedzieć o iPhone'ie ja ze swojej strony. No to jest pierwsze urządzenie z iOS, z którym się spotkałem. No i mam nadzieję, że nie ostatnie. Tak w skrytności na to liczę. Zresztą już rozmawialiśmy poza anteną, że tutaj szerokie plany sobie snuję na ten temat. Także może kiedyś coś więcej na ten temat, na temat iOS-a samego jako takiego powiem. Ale o czym ja chciałem mówić, bo z tego wszystkiego wątek... A, już wiem.
0: O pierwszych wrażeniach pewnie.
1: Pierwsza rzecz, proszę państwa, dla mnie najważniejsza. Najważniejsza dla mnie rzecz to jest taka, że ilu z was rozmawiających ze mną miało dylemat, że kurczę, jakiś PC Suite trzeba zainstalować, trzeba podłączyć ten telefon, tego Toxa zainstalować. Przecież nawet swego czasu na liście dyskusyjnej Tyflos chodził gotowiec tak zwany, jak, co i co nacisnąć i mniej więcej w jakich odstępach czasu, żeby zainstalować sobie Toxa, tak? Czy tam Mobile Speaka, no akurat to o Toxa chodziło, pamiętam. Proszę państwa, tutaj pomijając to fantastyczne opakowanie, to wyjmujemy sobie takiego iPoda z opakowania. Ja akurat byłem w stanie stwierdzić, że ekran mi się zaświecił, czyli że coś ten iPod tutaj ze mną jakoś się komunikuje. Nacisnąłem sobie 3 razy klawisz home i usłyszałem znajomy komunikat voice over on. I jak już mi powiedział, że voice over on, to ja wiedząc o nim tyle, że on jest dotykowy, przesuwając tymi palcami w górę, w dół, w prawo, lewo, złapałem się na tym, że w prawo, lewo jestem w stanie sobie ustawić całego iPoda. No i za chwilę komunikował się ze mną już po polsku, a za chwilę już czytałem sobie pocztę na tym, że... Także, no inna też rzecz może, że ja już troszeczkę z tymi urządzeniami jakieś tam doświadczenie miałem. To może o tyle mi to bardzo prosto poszło, ale naprawdę uruchomienie samego voiceovera, no to było coś i wreszcie miałem satysfakcję, że nie musiałem gnębić swojej żony, żeby jakieś tam hasła OWI powpisywała i w ogóle te mobile speaki, toksy i tamte wszystkie inne rzeczy, tylko wziąłem i pokazałem jej grę. O!
0: Czyli w końcu to ty mogłeś coś pokazać, a
1: tak,
0: niekoniecznie twoja żona
1: tak,
0: na przykład musiała
1: tak.
0: pokazywać coś tobie, że o, tu musisz nacisnąć, tu musisz gdzieś wejść i dopiero
1: tu,
0: wtedy
1: gdzieś,
0: będzie
1: coś,
0: ci gadać.
1: Tutaj jakaś grafika, bo to się zmieniło, to tego nie było, jak to tak i w ogóle problem, bo ja też nie wiem, jak co tam się do końca wyświetla w tych Symbianach, zwłaszcza te Symbiany się zmieniały, że Anna, Bell i tak dalej, to jakoś tam graficznie też się zmienią. A tutaj, proszę bardzo, masz gierkę, kochanie, pograj sobie.
0: No proszę, także to niewątpliwie bardzo fajna rzecz, która, jeszcze dodajmy, ona nie została wprowadzona od razu, bo kiedyś, kiedy ja jeszcze, na przykład ja dostałem iPoda Touch, no to jeszcze musiałem bawić się z konfiguracją tego poprzez iTunes. To jeszcze nie było tak fajnie, ale od iOS-a 5 już to jest, każde urządzenie po prostu wyjmujemy z pudełka, wciskamy 3 razy klawisz Home, ten okrągły klawisz, który jest na urządzeniu, wciskamy go 3 razy, odzywa nam się synteza i proszę Państwa, możemy używać, możemy korzystać. Jeszcze Rafale, jakieś takie pierwsze wrażenia? Coś byś chciał powiedzieć a propos? Czy już przejdziemy do tego, co chyba naszych
1: myślę,
0: słuchaczy...
1: Myślę, że przejdźmy,
0: dobrze,
1: bo to można długo.
0: To ja myślę, że zrobię tak. W tym momencie, bo nasza audycja podejrzewam, że będzie krótsza od Tyflo Podcastów w Radiu N, takich tradycyjnych, no bo to jednak nie jest temat, który można by ciągnąć przez 2 godziny, chociaż no... Może się mylę. Dobrze. Okej. Okay. Może się mylę, więc jeżeli się mylę, to będziemy tu siedzieć, dopóki będziesz ty miał cierpliwości, dopóki oczywiście nasi słuchacze będą chcieli cię pomęczyć pytaniami. Natomiast, no, żeby dać szansę słuchaczom, to już w tym momencie, gdzie mi się schował ten Skype. O, tu jest Skype. Nie ma go. O. Chwilę to jeszcze potrwa. W każdym razie, dobrze, to ja będę uruchamiał Skype'a i powiem wam tyle. 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz telefon. Nasz Skype to jest tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać Rafała o jakieś kwestie związane z iOS-em, jakieś jego pierwsze wrażenia, czy po prostu o cokolwiek, o co chcecie zapytać takiego początkującego użytkownika tego systemu, a póki co...
1: Świeżynkę, tak.
0: Dokładnie. O, już się Skype uaktywnił, już jesteśmy widoczni, można dzwonić, można się też jakimiś może swoimi refleksjami z nami i ze słuchaczami Tyflo Podcastu na antenie Radia N dzielić. A teraz, Rafale, przejdźmy do rzeczy, do tego, myślę, że najistotniejszego dla wszystkich użytkowników programów udźwiękawiających punktu, czyli jakbyś skonfrontował to, co mamy na Symbiana, czyli Toxa, Mobile Speaka z iOS-em, z VoiceOverem.
1: Wiesz, Michał, sporo ludzi mnie o to pytało, bo ludzi, którzy dowiedzieli się, że mam do testowania właśnie iPoda. No i jak? I takie pierwsze moje skojarzenie to było takie, że kurczę, jakoś tak przykro mi się zrobiło, że tyle urządzeń jest produkowanych, jest dedykowanych urządzeń osobom niewidomym i tak naprawdę nic z tego nie wynika. I to też tyczy się telefonów. Mamy taki iPod, pozostałem przy tym iPodzie, bo ja akurat testowałem iPoda. Mamy takie urządzenie z iOS, które jest dedykowane dla wszystkich, nie tylko dla niewidomych, ale właśnie, proszę Państwa, jest dedykowane dla wszystkich. Chcemy sobie poczytać książkę? Proszę bardzo. Chcemy sobie muzyki posłuchać? Proszę bardzo. Chcemy sobie pocztę przejrzeć? Proszę bardzo. Chcemy sobie w gry pograć? Ale owszem, czemu nie? I tak dalej, i tak dalej. Mamy jedno, w jednym urządzeniu mnóstwo opcji, funkcji, które możemy wykorzystywać. Weźmy na przykład odtwarzacze książek słynne, które to... ja tu nie będę wymieniał marek, bo to nie o to chodzi. Które to potrafią wstawiać zakładki w tekście, na przykład. Tak, bo generalnie o to w tych odtwarzaczach chodzi, żeby on umiał czytać pliki tekstowe i żeby umiał wstawiać zakładki. No w iPodzie też to mamy. Urządzenie dla osób niewidomych to on nie jest. Jest urządzeniem dla wszystkich. Jeszcze, żeby było śmiesznie, to o czym mówił Piotr. Jeśli dorzucimy do takiego urządzenia klawiaturę firmy Apple, mamy świetny notatnik. Jest prawda. Wszystkie mobilne urządzenia, które są dla osób niewidomych, typu PacMate na przykład, czy BrightSense, mają taką jedną zaletę, że uruchamiają się bardzo szybko. Poza tym większych zalet ja dla nich nie widzę.
0: No i jeszcze ewentualnie mają linijkę brajlowską, bo to komuś może być potrzebne.
1: To zaraz.
0: Okej.
1: Czekaj. Ja się dopiero rozkręcam.
0: Dobrze,
1: pójdę dalej.
0: Mamy czas.
1: Tak, pójdę dalej. Mam w posiadaniu monitor brajlowski Focus 40, akurat w moim przypadku. Swego czasu Robert Hecyk mówił o Braille Refreshable, to się jakoś nazywa...
0: Braille Display,
1: o właśnie tak, o tym. To jest monitorek, który za chyba niecałe 5000 można sobie zanabyć. Co się, proszę Państwa, okazuje, że jeśli kupimy sobie takiego iPoda, iPhone'a na przykład, czy iPada, do tego sobie dorzucimy klawiaturkę, co by się nie męczyć z tym ekranem dotykowym, do którego też zaraz przejdę, do tego sobie dorzucimy taki refreshable Braille display i mamy świetny, świetny, podkreślam, notatnik brajlowski, mobilny, oczywiście składający się z trzech części. To może być dla niektórych jakiś tam problem, ale zapewniam gorąco, że to problem nie jest żaden, który wszechstronnością bije wszystkie rozwiązania dedykowane osobom niewidomym. I to mówię z pełną odpowiedzialnością tutaj, jak sobie w swoim domu właśnie siedzę i do Państwa mówię.
0: A powiedz
1: tak,
0: mi...
1: Niestety jest.
0: A powiedz
1: niestety,
0: mi,
1: albo
0: czy
1: niestety,
0: miałeś...
1: bo nie wiem... Tak?
0: A powiedz mi, czy miałeś możliwość podpięcia Twojego Focusa do iPoda?
1: No oczywiście,
0: iPoda?
1: No to przecież... Jeden jest problem taki, że oczywiście po stronie polskiej ktoś tu coś gdzieś nie zrobił tak, jak powinien, że nie do końca działa poprawnie tablica brajlowska. Czy działają skróty, nie do końca działają diakrytyki, z ich wpisywanie też jest problem. Ale jak ktoś nie czuje się na przykład na siłach, jeśli chodzi o obsługę ekranu dotykowego, co też jest mitem, który zaraz tutaj obalimy, to podpina sobie takiego iPoda pod Focusa na przykład, w moim przypadku, i tymże Focusem robi dosłownie wszystko na iPodzie. Steruje całym voiceoverem, całym urządzeniem.
0: Czyli to jest to, co ja pokazywałem kiedyś w przypadku Braille Sense on Hand, że też jest możliwe po prostu podpięcie tego urządzenia do właśnie iPoda, czy jakiegokolwiek urządzenia wyposażonego w iOS. No i po prostu możemy w tym momencie korzystać raz, że z klawiatury tego urządzenia i możemy sterować. Są niestety problemy z polskimi znakami wtedy. To jest tak, prawda. Tak. To jest prawda niestety. Natomiast... No, mamy sterowanie voiceoverem i to takie całkiem fajne sterowanie voiceoverem. Mamy więc klawiaturę i mamy także monitor brajlowski w tym momencie, bo na monitorze wyświetlają nam się informacje w zakresie tego, co ten voiceover mówi.
1: Mamy klawiaturę, mamy monitor brajlowski, mamy mnóstwo skrótów brajlowskich z wykorzystaniem akordu. Nawet możemy sobie uruchomić opcję ćwiczenia voiceover i wtedy różne dziwne kombinacje. Ja się, proszę Państwa, tak właśnie w ten sposób uczę wszelkich skrótów, że uruchamiam sobie tryby pomocy, jeśli one są dostępne, i klikam sobie, wyklikiwuję różne dziwne kombinacje, które mi do głowy przyjdą, i w ten sposób jakoś tam, bo nie mam niestety czasu niekiedy na czytanie dokumentacji, a niekiedy też jej nie ma, no i jakoś trzeba sobie radzić. I właśnie tutaj też zrobiłem to samo, że po prostu włączyłem ćwiczenie voiceover i dawaj wszystkie kombinacje, jakie mi do głowy przyszły, no i mnóstwo tego jest.
0: No to się zgadza. I można się bawić, można testować i można się uczyć. No miejmy nadzieję, że z tymi polskimi znakami zostanie to poprawione, bo to jest problem
1: tak,
0: jednak. Jeżeli ktoś by chciał tak produkcyjnie wykorzystywać to urządzenie, tak trochę mówię żargonem technicznym, ale no o co mi chodzi? No chociażby robić sobie jakieś sensowne notatki w szkole, powiedzmy. No bez polskich znaków to jest to trochę problem. To jednak nie
1: to
0: da
1: znaczy,
0: się ukryć.
1: Jest to trochę problem, ale on ma taką fajną... Znaczy fajną i niefajną, bo... Jeszcze nie wiem, czy fajną. Jakbym potestował może tydzień, to bym się dowiedział, ale... ale ma taką opcję jak... nie pamiętam teraz, jak to się dokładnie nazywa. Poprawianie pisowni, czy jakoś tak. Ja na przykład pisząc na różnych komunikatorach i portalach społecznościowych ani razu nie użyłem polskiego diakrytyka. On mi zawsze tej diakrytyki wstawiał.
0: A było tak, że na przykład wpisałeś jakiś wyraz i on się pomylił?
1: Tak, no tam ze dwa razy się pomylił, no to wiadomo, to jest urządzenie. Ale się pomylił nam mają, to wpisał mi Maja, tak? No czyli nie zatrybił, że akurat mi chodziło o Mają, że oni mają.
0: A nie o imię.
1: Jest Maja.
0: Dokładnie.
1: Tak, a nie o imię. No ale no to... Jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie, prawda? Ale radził sobie z tym świetnie i to też mnie jakoś tam zaintrygowało, że to tak się robi. Także z tymi notatkami w szkole, wykorzystując monitor brajlowski, no to może być problem, faktem. No ale proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Toksa mamy od którego roku? Michał Kasperczak, gdzie jesteś?
0: Właśnie, no, od dawna. Przydałaby się nam teraz wiedza historyczna kolegi tak. Michała, bo on ma to wszystko tak fajnie dokładnie. Poukładane, jeżeli chodzi o te takie zagadnienia. Ale w każdym razie, no co z tym toksem?
1: Umówmy się, że od dawna mamy toksa. I toks do tej pory, proszę Państwa, nie ma poprawnej tablicy brajlowskiej.
0: Tylko, że wiesz co? Ja tak sobie myślę, no teraz już trochę kombinuję, ale jeżeli chcemy mieć poprawne polskie literki, chcemy mieć wszystko, a przy tym no nie chcemy na przykład inwestować w jakąś tam linijkę z klawiaturą, powiedzmy, a w jakąś linijkę, która ma Bluetootha, to zawsze możemy jeszcze sobie taką klawiaturę dokupić. I tu chyba nie ma problemu z spisywaniem polskich liter.
1: Nie, tutaj nie ma już w ogóle żadnego problemu, bo to po prostu, zresztą to, co pokazywał Piotr na podcaście, no to można się zakochać w tym rozwiązaniu. To po prostu śmiga, proszę Państwa, bo to nie wiem, jak to powiedzieć, żeby się tutaj nie wyrażać za nadto.
0: Po prostu działa.
1: To jest piękne.
0: Po prostu
1: to
0: działa.
1: Tak, to po prostu działa, tak.
0: I tego trzeba, i tego naprawdę, i tego można by oczekiwać od wszystkich urządzeń, które są określane mianem tyflo sprzętu, żeby to po prostu działało, bo tak sobie myślę, że niewidomi użytkownicy nie chcą jakichś wynalazków, oni nie oczekują czegoś, co będzie nie wiadomo, jakie funkcje miało. Po prostu oczekują tego, że będzie to działało, że będzie to aktualne. Niestety.
1: No ale weźmy takiego Pac-Mate'a, weźmy takiego Braille Sensa. No tutaj no, uderzamy w firmy troszeczkę. No ja uderzam, biorę to na siebie, okej. Okay. Jeśli tak będzie. Takie urządzenie kosztuje kupę pieniędzy tak naprawdę. Owszem, no generalnie są to zakupy dofinansowywane, ale to też nie o to chodzi. Bo jeżeli ja dorobię się produktu Apple, no to pewnie to zrobię to za własne pieniądze. I każdy, większość z nas mógłby to zrobić za własne pieniądze, a nie właśnie dawać, zarobić firmom, które sprzedają takie, tego typu urządzenia, które tak naprawdę nic nie wnoszą. No i to jest najbardziej przykre w tym wszystkim.
0: To znaczy, wiesz, ja myślę, że te urządzenia...
1: Trochę się rozpędziłem, ja sobie zdaję sobie sprawę, ale...
0: Ja myślę, że te urządzenia jednak wnoszą, tylko jest jeden problem. I to trzeba zwrócić na to uwagę. Mamy firmę, która zajmuje się produkcją takiego urządzenia specjalistycznego i mamy takiego, no nie bójmy się tego słowa, giganta jak Apple. Oni mają ludzi, którzy są w stanie zapewnić, że to wszystko będzie jak najbardziej aktualne. A taka firemka, która sobie gdzieś tam pracuje nad tym jednym produktem, ma jeszcze dział marketingu, ma jeszcze kupę innych rzeczy, gdzieś tam producenci muszą jeździć, pokazywać to urządzenie. Oni nie mają na tyle czasu, nie mają na tyle możliwości, co taki Apple, żeby po prostu no być dla niego konkurencją. Oni co najwyżej mogą się starać, co też zresztą niejednokrotnie podawane jest jako atut, że tego typu urządzenia są przystosowane do potrzeb użytkowników niewidomych, że są projektowane z myślą o nich. Coś w tym jest, ale też myślę, że nie do końca.
1: W sensie urządzeń...
0: urządzeń tyflo.
1: Notatnika, tak?
0: Tak, urządzeń tyflo notatników.
1: Mnie to zawsze zastanawiało, czemu te są takie brzydkie.
0: A to jest już inna sprawa.
1: To już tak abstrahując od... Nie, bo Apple jest piękny, tak? No to jest urządzenie jednobryłowe. Zresztą czy iPod, czy iPhone, czy MacBooki wszelkiej maści. To są piękne urządzenia, tak? To wszystko jest dopasowane do dopieszczonej w ogóle. A tutaj mamy takie urządzenie, które nie wiadomo tak naprawdę, co pan designer miał na myśli.
0: Ja myślę, że pan designer miał na myśli tylko tyle, żeby się płytka z elektroniką pomieściła w tym urządzeniu i żeby obudowa nie była zbyt droga.
1: No cóż.
0: Pewnie się trochę naraziliśmy, no ale proszę państwa, no taka jest prawda, no tego typu urządzenia, nam jest ciężko wypowiadać się o wyglądzie tych urządzeń. Może one są piękne, Tylko my jakoś tak dotykiem nie możemy ich,
1: nie, wiesz co,
0: ich wyczuć. Ja myślę, ale że... ja teraz nie chciałbym podawać jakichś konkretnych nazw, bo to nie o to chodzi, żeby w tym momencie kogoś pogrążać. Dokładnie. Żeby robić komuś antyreklamę. Ale ja kiedyś wziąłem w ręce takie jedno urządzenie, drugie urządzenie. Celowo nie podaję nazw, ale po prostu kiedy wziąłem to w rękę, to zrobiło mi się przykro, że tego typu urządzenie jest sprzedawane i to za niemałe pieniądze, bo to była tak odpustowa robota, takie po prostu jarmarczne wykonanie tego, jakby ktoś, nie wiem, siedział na przykład nad tą obudową i dłutkiem ją rezał i dziurki na przykład do głośnika dłutkiem wydłubywał. No to po
1: też
0: prostu...
1: Chyba wiem, o czym mówisz.
0: No właśnie, to już pominimy. Ale tego typu urządzenia się sprzedają. Dobrze, powylewaliśmy swoje żale, to teraz może, Rafale, przejdźmy do rzeczy. Może właśnie są
1: to
0: kilka...
1: To ja powiem o wadzie iPoda, żeby nie było, że ja tutaj tak w ogóle strasznie chwalę i ten... Kurczę, no czemu ten iPod nie ma dwóch głośników, nie jest stereofoniczny, no. To tego nie rozumiem i pojąć nie mogę, że to ma tylko jeden głośnik.
0: A to prawda.
1: To jest jego wada straszna.
0: To jest wada, niemniej jednak zależy dla kogo. No jeżeli ktoś... Ja powiem szczerze, tak Jacek Zadrożny pisał kiedyś na blogu swoim, że on iPoda używa do wszystkiego, ale nie do słuchania muzyki. Na przykład ze mną też jest troszeczkę tak podobnie, jak gdzieś tego urządzenia tam sobie używam jako takiego podręcznego komputerka i jakoś specjalnie muzyki na nim nie słucham, bo powiem tak, wrażenia odsłuchowe z iPoda... No to nie jest jakieś takie mistrzostwo świata. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz,
1: znaczy,
0: na temat
1: te
0: jakości
1: słuchawki,
0: tego głośnika. Ale na temat
1: one,
0: jakości
1: one
0: głośnika.
1: Takie...
0: O głośnik mi chodzi.
1: A nie, o głośniku to pomijmy, to jest profanacja. To chyba nie ma o czym mówić w ogóle, bo jak słyszę te wszystkie grające MP3 i młodzież biegającą, słuchającą rzekomo muzyki, to po prostu bym ich wszystkich powybijał, jakbym tylko mógł. Bo to jest profanacja, także nie, no to o tym nie mów.
0: Pozdrawiamy wszystkich, jak to ostatnio takie określenie słyszałem. Autobusowi DJ-e. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich autobusowych DJ-ów. Tak. No to co do tego głośnika, to taki minus, myślę, tu można powiedzieć względem iPoda. Ale jak słuchawki właśnie? Jakie twoje
1: słuchawki
0: wrażenia?
1: Słuchawki iPodowe to są No ja się niedawno dowiedziałem, że one kosztują 130 zł, gdyby się zepsuły. Gdyby je dokupić do iPoda, żeby były oryginalne, to kosztują 130 zł, czy 140 nawet. No, za 140 zł, proszę Państwa, to można mieć porządne słuchaweczki, które już zagrają dość ładnie.
0: Na szczęście, w przypadku iPoda nie musimy podpinać tych firmowych słuchawek. Możemy sobie podpiąć jakiekolwiek inne.
1: Żeby się oporność zgadzała, żeby nie była za duża. Tam chyba do 32 ohmów, z tego co wiem, żeby to było. I wszystkie inne słuchawki zagrają. Chociaż ja z 64 ohmy podpiąłem, też działało całkiem dobrze, także myślę, że to... też będzie chodziło.
0: Ja swego czasu podpiąłem nawet takie swoje słuchawki już z tych takich większych, tych takich, których używam na co dzień do pracy i też nie było problemów, też to działało bez większego problemu. Miałem trochę problem i tutaj się słabo to sprawdziło, podpinając iPoda do miksera. Był problem, jakoś cicho to strasznie działało, może właśnie było to związane z opornością. Jakoś mi się to udało zrealizować, niemniej jednak no musiałem się troszeczkę nabiedzić. A ja przypominam naszym słuchaczom, że można do nas dzwonić, można pytać. Może wy też używacie systemu z rodziny iOS, chcecie coś powiedzieć na ten temat, bo dziś tak sobie rozmawiamy bardzo luźno o tym systemie. Dziś gościem Tyflo Podcastu w Radiu N, wydania nietypowego, niecodziennego, bo wtorkowego, jest Rafał Kiwak. Rafał miał możliwość testów iPoda Touch, możliwość testów systemu iOS. No i dzieli się z nami tu swoimi wrażeniami. 223-988-027, wewnętrzne 938 oraz Skype tyflopodcast.net. Zapraszam, a my do was wracamy już za chwilę po muzycznej przerwie.
2: Radio N.
0: Thank you. I już do Was wracamy. Dzisiejsze nietypowe wtorkowe wydanie Tyflo Podcastu na antenie Radia N cały czas trwa. 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. W końcu ta audycja dla Was, więc jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to proszę śmiało to czynić. Dziś z Rafałem Kiwakiem rozmawiamy na temat jego wrażeń z testowania systemu iOS. No i właśnie, to może dalej pójdźmy, Rafale, tym tropem iOS-owym, co nieco może o w ogóle komforcie pracy, no bo to jest ekran dotykowy. Ludzie się obawiają tego ekranu dotykowego, bo to trudne.
1: Pierwsza rzecz, tak, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, właśnie chciałem Ci powiedzieć przed anteną, ale nie zdążyliśmy, to jest taka, jak zetknąłem się pierwszy raz z ekranem dotykowym z Mobile Speakiem 4, HTC Diamond. Oczywiście zablokowałem szwagrowi kartę SIM, bo pinu nie potrafiłem wpisać, no ale to już insza inszość. I to, co moja żona zawsze chciała mi pomóc coś tam zrobić w tym Mobile Speaku, gdzieś tam dotknęła, Mobile Speak mówi co innego, widać co innego, on robi co innego. I zawsze, o co mu chodzi? Co on robi? Co jest? Czyli co innego, w ogóle różni się, ja nie bardzo wiem, jak to powiedzieć, bo to jest nawet trudne do powiedzenia, różni się odbiór osoby widzącej z odbiorem naszym, czyli tak jak mamy te cztery kwadraty w Mobile Speaku, o których swego czasu też opowiadałem, ich nie widać, tak? One są wirtualne, czyli one są jakby dla nas. Osoba widząca widzi, że tutaj jak dotknie, to będzie przycisk OK, a tu się okazuje, że guzik prawda, bo to jest kwadrat, który mówi, że teraz możesz tam sobie przeczytać, że Mobile Speak ma tyle i tyle baterii. Otóż w programie VoiceOver, w systemie iOS, takich rzeczy, proszę Państwa, nie ma. Różnica między niewidomymi a widzącymi jest taka, że jeżeli niewidomy chce coś aktywować, to musi uderzyć sobie dwa razy. Natomiast jeśli VoiceOvera włączonego nie ma, osoba widząca musi sobie uderzyć raz. I chodzi o to, że po prostu, żeby osoba niewidoma mogła dotknąć, przejechać sobie po tym ekranie i zobaczyć, gdzie co jest. I jeżeli ktoś nam mówi, że no to jest ten dolny pasek i trzeci przycisk od lewej strony, to tak faktycznie jest. I my możemy powiedzieć osobie widzącej dokładnie to samo, bo to jest święta prawda. Czyli VoiceOver nie przekłamuje stanu faktycznego, czyli tego, co widzimy na ekranie.
0: Jeżeli dana aplikacja oczywiście z VoiceOverem jest dobrze...
1: Jest wspierana.
0: Wspierana, tak, jest kompatybilna.
1: Obsługiwana.
0: Bo no, trzeba też o tym powiedzieć, myślę, że to nie jest tak idealnie, że każda aplikacja, którą sobie pobierzemy z App Store, o którym też zresztą myślę, że sobie powiemy co nieco, będzie idealnie działać. Będą aplikacje, proszę Państwa, z nieopisanymi przyciskami, które możemy sobie opisać, ale też będą takie aplikacje, no, w których po prostu VoiceOver nie powie nic. Ich jest coraz mniej, ale one są. I to trzeba na to też jednak jeszcze uwagę
1: zwrócić.
0: Wiesz co,
1: one są, zgadza się, tyle, że kiedy weźmiesz iPoda do ręki, uruchomisz VoiceOver, to cały iPod, wszystko to, co się na nim znajduje, jest odczytywane.
0: Oczywiście. To jest prawda, bo to jest, bo VoiceOver to jest...
1: jest odczytywany, gdziekolwiek byś nie wszedł.
0: Dokładnie.
1: Cokolwiek byś nie otworzył, wszystko jest odczytywane.
0: VoiceOver jest po prostu integralną częścią systemu.
1: Tak, tak. VoiceOver jest integralną częścią systemu. Czego o Toxie i o Mobile Speaku, o rozwiązaniach dedykowanych osobom niewidomym, powiedzieć nie jesteśmy w stanie. Chociażby weźmy Owi sklep. Weźmy różne aplikacje od Google, których jest teraz coraz więcej, jakieś tam no nawet nazw nie pomnę, bo tego jest dużo. Mnóstwo aplikacji jest po prostu nieobsługiwanych. Ja bym powiedział nawet, że to jest 40% aplikacji, które znajdują się na pokładzie Nokii, jest nieobsługiwana przez czytniki ekranu. I zawsze możemy spotkać się z takimi mailami na listach dyskusyjnych, że albo Tox nie czyta kalendarza, albo Mobile Speak nie czyta czegoś tam, albo tam Tox i Mobile Speak nie radzą sobie z tym czy z tamtym. Przecież ile czasu było takiego, że Mobile Speak nie wspierał internetu? Nie wspierał, nie, bo nie. No z Toxem to było lepiej akurat w tym przypadku, ale tak było. A tutaj otwieramy wszystko to, co jest na pokładzie iPoda, jest bez problemu przez VoiceOver odczytywany, ale nie o tym chciałem jak zwykle mówić, jak to ja.
0: To zanim, Rafale, powiesz o tym, o czym chciałeś, to odbierzemy telefon, bo Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj, Mateuszu.
2: Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że używam systemu iOS i właśnie dzwonię z mojego iPhone'a 4 i chciałbym powiedzieć, że to urządzenie jest naprawdę fajne. Fakt, że trochę ono drogie jest, ale jest naprawdę fajne. I od razu to, co mi się rzuciło w oczy, to jest właśnie ten wbudowany screen reader, że nic nie muszę instalować, że na przykład jak kolega da mi iPhone'a, to ja mogę koledze powiedzieć widzącemu, że tam jest ten screen reader i że nie muszę po prostu w nim nic robić, a kolega by wtedy powiedział, tak? No jak to? No w takim iPhone'ie to jest screen reader? No nie wiedziałem, prawda? I właśnie to o to chodzi, że to urządzenie jest dla wszystkich. I popieram Rafała, jeśli chodzi o notatniki brajlowskie, bo kiedyś dostałem do ręki notatnik brajlowski, oczywiście też nie podam nazwy, prawda?
1: No bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: Tak. I dostałem kiedyś ten notatnik i ten notatnik działa na takiej zasadzie po prostu jak notatnik z firmy, prawda? Produkującej kajetkę, prawda? I to na takiej zasadzie działa. A kosztuje po prostu tyle pieniędzy, że aż się po prostu za głowę złapałam. Taki notatnik, który jest oparty na systemie DOS, no to jest po prostu porażka i tyle pieniędzy kosztuje. No to ja nie mogę po prostu.
0: No cóż, no to takie są niestety realia, a powiedz, Mateuszu, jak ty bardzo intensywnie wykorzystujesz swojego iPhone'a? To jest dla ciebie, no chyba nie tylko telefon, prawda?
2: To nie jest dla mnie nie tylko telefon, na przerwach w szkole służy jako radyjko, służy na przykład jako dzwonienie na Skype'ie, żebym nie musiał dzwonić, wiecie, na komputerze, tak? Bo tutaj trzeba mikrofonu poszukać i tak dalej. A tutaj
1: taki mini komputerek.
0: Dokładnie.
2: Tak, taki mini komputerek właśnie, tak.
0: No to bardzo dobrze.
2: Jak mi się komputer zepsuł, to mi właśnie iPhone wypełniał większość
1: lukę.
2: Czasu po prostu.
0: A jak z dostępnością aplikacji takich zewnętrznych? Dużo trafiasz takich aplikacji, które są niedostępne?
2: Dużo trafiam, znaczy troszeczkę tak, bo na przykład niedostępna jest dla iPhone'a Apple'a. Znaczy niedostępna.
0: A kiedyś była? A kiedyś była dostępna?
1: Przepraszam, ja Apple używałem dni temu dwa i ja w ogóle jestem zachwycony. To chyba coś nie ten.
2: Dla mnie jest niedostępna. Tak samo gadu-gadu też jest niedostępna, ale Palringo używam do gadu-gadu. Także...
1: Palringo, tak, Palringo jest fajny.
0: Dokładnie, ale Mateuszu, Apple sprawdź jeszcze dokładnie, bo...
1: Sprawdź, tak, bo ja niedawno się tym bawiłem, ja po prostu byłem oczarowany, że to się da.
0: Na pewno da się zrobić więcej niż w tej Apple na Windowsie.
1: Zdecydowanie.
0: Tam się nie da zrobić praktycznie nic, jak dobrze pamiętam.
2: Co jeszcze chciałeś powiedzieć, tato, że co?
3: Mówię, że na przykład ma radio bez słuchawek.
2: A, właśnie, ma radio bez słuchawek i po prostu dla mnie to wygodnie jest. Mogę po prostu się poruszać bez problemu po kontaktach, mogę bez problemu dzwonić.
3: Obsługę głosową
2: mam bardzo fajną. No szkoda, że nie mam Siri, ale do MediaMarktu będę musiał kiedyś pojechać i przetestuję tą Siri, jako że jestem użytkownikiem anglojęzycznym, właściwie amerykańskojęzycznym i właśnie chciałbym potestować tą Siri kiedyś.
0: No ja powiem, ja już tak uchylę rąbka tajemnicy, że za jakiś czas na łamach Tyflo Podcastu na naszej stronie internetowej pojawi się podcast na temat Siri. On już czeka sobie w kolejce, więc cierpliwości, słuchacze, będziecie mogli sobie posłuchać co nieco na temat właśnie Siri. No, także to tak, a propos przyszłości.
2: To był ten podcast na temat Siri.
0: Nasz etatowy iPhone'owiec i iOS-owiec, czyli Piotr Witek.
2: Tak. Ale ciekawe, jak mu to fajnie szło.
0: No to jeszcze trochę i na pewno będzie ci dane tego posłuchać, Mateuszu, oraz pozostałym słuchaczom. Dobrze, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Do usłyszenia.
0: Tyflopodcast.net oraz 223988027 wewnętrzny 938 można dzwonić, tak jak uczynił to przed momentem Mateusz. No to co, Rafale, wracamy do tematu, wracamy do twoich wrażeń.
1: Wracamy do moich wrażeń. Gro ludzi zastanawia się nad tym, albo to jest dotykowe. Ojej, to jest straszne. Jak to w ogóle? To się da? No, proszę państwa, da się. Pamiętacie państwo, jak wchodził iPhone i w ogóle jak było głośno, zwłaszcza za oceanem? Ja się tak zastanawiałem, czego ci wszyscy niewidomi Amerykanie chcą? Co oni w ogóle powariowali, czy jak? O co im chodzi, że oni wszyscy na te iPhony tak migrują? Teraz już, proszę państwa, wiem, o co chodzi, a zmierzając do sedna sprawy, to tak naprawdę potrzebne są nam dwa gesty, żeby takie urządzenie obsłużyć. A mianowicie gest przesunięcia palcem w lewo i w prawo i gest puknięcia podwójnego w ekran. Jeśli te dwa gesty już znamy, to jesteśmy w stanie sobie całe urządzenie obsłużyć, włącznie z tym, żeby coś napisać. Całe urządzenie, włącznie z przesunięciem, ze zmianą zakładek, ze zmianą z stron pulpitów, jesteśmy w stanie zrobić jednym palcem, a z drugiej strony jeszcze, no pokażcie mi państwo urządzenie, które jest tak responsywne. Ja mu teraz tutaj głupoty gada, bo ja w ogóle robię dziwne rzeczy, ale na każde naciśnięcie mojego palca on po prostu reaguje bardzo, bardzo szybko, także...
0: A powiedz mi, tak a propos responsywności, jak ci się podoba praca z tym lepszym głosem voiceovera?
1: W ogóle mi się nie podoba.
0: Aha.
1: No w ogóle mi się nie podoba.
0: To znaczy, też jakoś tak spowalnia?
1: Nie, wiesz co, może nie, może, ale on mi się jakoś za bardzo z komputerem kojarzy, jakoś nigdy za Agatą nie przepadałem i poza BookSense'em, w którym sprawdza się naprawdę dobrze, to niech ona sobie jest, ale ja jej używać nie muszę. Tak. Także mamy te dwa gesty. Mamy mnóstwo programów dostępnych na platformę iOS i resztę gestów, jeżeli chcemy się douczyć, to one po prostu wchodzą z czasem, ale ja się ich tak naprawdę nie uczę. Ja sobie posłuchałem raz podcastu Piotra, wziąłem sobie iPoda do ręki i to, co mówił Piotr o gestach w iOS-ie, to ja sobie wykonałem. I już. I tyle.
0: I to po prostu działa. Z tym, że jedna rzecz, jeżeli ktoś z osób widzących wam będzie pokazywał na przykład iPhone'a, czy w ogóle jakieś urządzenie z iOS-em, bo będziecie chcieli to sobie sprawdzić, to zwróćcie uwagę na to, o czym mówił Rafał. Bo jeżeli będziecie próbowali po prostu tak jak osoba widząca korzystać z tego urządzenia, czyli na przykład dotykać go w różnych miejscach ekranu na dobry początek, no to po prostu się możecie zniechęcić. Bo on rzeczywiście będzie czytał, ale na samym początku, w momencie takich stawiania takich pierwszych kroków z iOS-em, to się po prostu, to może wam się wydać za trudne. No bo tu jakaś ikonka, tu trzeba będzie to pamiętać, to trzeba będzie pamiętać. Nie. To urządzenie można naprawdę obsługiwać takimi prostymi gestami, o jakich mówił Rafał.
1: Po jeżeli iPod jest używany przez jakąś osobę, no to tych ikonek się robi troszkę, bo to się zbiera, bo to się instaluje, różne dziwne aplikacje, a skróty się jakieś robi, a to się układa, rozkłada, przekłada i w ogóle tam. No to tego troszkę jest. Naciskamy klawisz home.
0: 19.51, wtorek 7 odblokuj. No ty popatrz, 19.51, my już kończyć w zasadzie niedługo powinniśmy, a tu się dyskusja. A tu się dyskusja nam...
1: Stukam dwa razy palcem.
0: Rozszerza.
1: I proszę państwa, mam odblokowany iPod i mogę sobie tutaj go... Mogę sobie go eksplorować, że tak powiem. Także obsługa samego iOS-a, nawet już pomijając voiceovera, ale samego iOS-a jest po prostu banalna. Jest przyjemna, jest bardzo przyjemna, bo ja cały czas wracam do momentu, kiedy zacząłem bawić się Symbianami, tamten rok 2008, tak? Czy tam jakoś tak? Nie, wcześniej, 2006. Już nawet w datach się gubię. No, brak Michała, jak zwykle. I pamiętam, ile nocek spędziłem nad tym, jak nie mogłem spać, na przeglądaniu telefonów symbianowych i tam szukanie, a to do czego? Aha, to będzie to. Biorę jakiś inny telefon, nie, tu znowu poprzestawiali, tu jest inaczej, tu znowu trzeba szukać. Tutaj były narzędzia, tu jest panel sterowania, o co chodzi? Nie, to znowu jakoś tam poprzestawiali. Weszła Symbian Bell, mamy menu, które nam się zrobiło 50-iluś elementowe i tam dopiero trzeba szukać, proszę Państwa.
0: Mamy tutaj... kolejny telefon. Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
4: Cześć, witam, dobry wieczór.
0: Słuchamy cię.
1: Już się boję.
4: No właśnie. No jak zwykle będę marudził, narzekał i w ogóle mówił, że B. Powiem tak, ponieważ mimo tego, a może właśnie dlatego, że nie miałem aż tak znowu dużo do czynienia z tym wszystkim, to ciągle jestem zniechęcony i przede wszystkim planowałem jakby od początku audycji zadzwonić, ale to, co przed chwilą powiedział Michał, jakoś szczególnie do mnie uderzyło, a mianowicie właśnie o tych początkach i dotykaniu tego ekranu od tak sobie, czy jakiejś próbie pobawienia się tym. Miałem jakby do czynienia z iPodem, głównie u Piotra Witka, dzięki tam, którego uprzejmości kilkukrotnie się jakoś z tym mierzyłem. W dużej mierze korzystałem sobie z tego krótkofalarskiego programu Echolinik, wtedy jakoś najbardziej starałem się opanować to i powiem szczerze, że nie wiem, czy po prostu kwestia cały czas myślenia nomenklaturą Windowsową, chyba właśnie w dużej mierze to, sprawia, że nijak nie mogę się przekonać do tego. Nie, to no być może w jakimś sensie jest to kwestia czy to jakiejś mojej umiejętności, czy braku wyobraźni takiej w aspekcie zilustrowania sobie gdzieś tam w głowie tego ekranu i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem, że nawet niektóre gesty, które wydawałyby się bardzo proste, jak tam powiedzmy przeciągnij trzema palcami po ekranie albo coś takiego zrób, to jakoś no ja nie umiem się tego w żadnym razie przekonać i powiem szczerze, że mimo naprawdę kilku czy kilkunastu podejść, oczywiście zawsze były to próby takie kilku czy kilkunastominutowe, bo nie było tak, że wziąłem sobie urządzenie do domu i się tym pobawiłem i tak dalej.
1: A to może to, błąd właśnie.
4: No właśnie, ale muszę powiedzieć, że do mnie jakoś ciągle to nie trafia. No i jeszcze kwestia tej klawiatury. No sorry, o ile oczywiście znów tutaj niestety jakby bazowałem na skrótach klawiszowych Windowsowych, typu tam przełącz się na inną aplikację, Alt-Tab czy coś takiego, to czasami niektóre kombinacje klawiszowe przy tej klawiaturze wykorzystywanej na przykład przy iPodzie czy na Macu, bo tym się też bawiłem trochę u Piotra, jak akurat miał komputer na testach, to czasami po prostu wręcz fizycznie nie dało sobie się ułożyć nadgarstka do tego, żeby jakąś tą kombinację klawiszy wcisnąć potrójną czy poczwórną, także dla mnie to było strasznie dziwne i powiem, że mimo, że rozumiem potencjał, jaki to daje, mimo, że Agata w tej wersji nie jest dla mnie jakoś szczególnie uciążliwa czy coś takiego, to mnie po prostu cholera bierze, jak mam się z tym jakoś mierzyć i tak dalej, i tak dalej. I ciągle nie umiem sobie wyobrazić poręczności, szybkości czy jakiejś takiej efektywności działania tego nie w domowym zaciszu leżąc sobie gdzieś tam na kanapie z tym telefonem, tylko właśnie gdzieś tam w sytuacji, kiedy jest mi to rzeczywiście potrzebne. W drodze, gdzieś na mieście, w autobusie czy coś takiego. Także ja ciągle jestem na tym etapie takiego niemowlęctwa wręcz. A mówię o tym dlatego, że no niestety Symbian w moim odczuciu, albo raczej aplikacje, które są, no myślę, te nasze udźwiękawiające pod niego, no są w tym momencie tam, gdzie skowronek ma ogonek, tak najsubtelniej to ujmując. Więc siłą rzeczy z czasem będzie się trzeba przesiąść na coś innego. No ja ciągle, no nie powiem, jestem pełen takich rozterek, bo jednak uważam się za osobę, która tam no, jest dosyć mobilna i lubi nowe gadżety, jakieś tam nowe wyzwania i wykorzystywanie potencjału tych wszystkich ustrojstw. No i kurczę, szczerze powiedziawszy, nie bardzo się z tym czuję, bo nie wiem, jak do tego podejść, jak to ubryć, tak żeby się do tego móc przekonać i myślę, że podobny dylemat jak ja, mam mnóstwo osób, które gdzieś tam chwilę się z tym pobawiły I nie umieją się tego przekonać, nie czują tego, to chyba
0: będzie najbardziej właściwe. Ale powiedz mi, Pawle, co jest dla ciebie takim największym problemem? Czy dla ciebie największym problemem są gesty, to, że to jest ekran dotykowy, czy jeszcze coś innego?
1: Czy wiesz co, może brak wyobraźni, brak wyobraźni przestrzeni?
4: Myślę właśnie, że to, co mówi Rafał, czyli po prostu jakoś brak wyobraźni, ponieważ ja jestem resztkowcem i nie korzystam może ze wzroku przy... powiedzmy, nie wiem, klikaniu myszką czy coś takiego, ale widzę na przykład rozkład elementów na ekranie, zarówno w telefonie komórkowym, czy na ekranie komputera. Natomiast jakoś na iPhone'ie czy tam iPodzie, no powiedzmy, że to jest mniej więcej to samo, nie mogę sobie nijak tego jakoś zilustrować. Być może to wynika z tego, że cały czas w głowie mam tą i nazewnictwo Windowsowe, I rozkład tych okien identyczny w zasadzie jak jest w Windowsie, co do końca tutaj się sprawdza. A
0: to ja bym miał dla ciebie taką radę. Może spróbuj nie próbować sobie tego wizualizować, tylko spróbuj bazować właśnie na gestach. Może to będzie prostsze, bo powiedz mi, czy ty jak testowałeś iOS, jak testowałeś iOS na iPodzie, to próbowałeś po prostu ten voiceover zmusić do mówienia poprzez dotykanie właśnie konkretnych elementów, czy wykorzystywałeś gesty jako takie?
4: Bardziej starałem się właśnie wykorzystywać gesty, tylko na przykład, żeby sobie coś tam przewinąć, otworzyć jakąś tam listę, nawet powiedzmy tam podwójne tapnięcie jest dla mnie czasami jakimś tam problemem, niby wydaje mi się, że robię to dobrze, czyli tam dwukrotnie stuknę paluchem w ekran albo coś tam zrobię innego, ale często mi się na przykład zdarza, że gdzieś przeskoczę na ten, powiedzmy sobie, drugi ekran, czy zrobię jakiś taki gest, który wydaje mi się, że robię dobrze, a który wprowadza totalne zamieszanie i na przykład de facto opuszczam całkowicie okno aplikacji, w której się znajduję, albo coś tam zrzucam na pasek, czy coś takiego. No nie wiem, nie uważam się za osobę jakąś tam niezgrabną. Natomiast po prostu jakoś siłą rzeczy, no, ciągle robię coś nie tak, tak?
0: A to jest ciekawy głos w dyskusji i myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę. No cóż, ja powiem szczerze, ja z obsługą nie mam problemów, jak się okazuje, Rafał też nie, ale rzeczywiście mogą być wśród nas tacy słuchacze, którzy, no, obawiają się tych ekranów dotykowych, ale słuchajcie, no, Symbian was nie zbawi. Znaczy, niestety. To jest
1: proszę Państwa, Symbian was nie zbawi. Symbian, gdyby Paweł potestował Symbiana, na przykład.
0: A może Paweł Symbianie, testował dotykowego Symbiana, czy nie, Pawle?
4: Chyba nie jest tego, nowszych telefonów nawet nie widziałem, no to nigdy żadnego gdybyś, dotykowego Symbiana.
1: Powiem ci, że gdybyś potestował sobie Toksa na Symbianie, to w ogóle byś powiedział, że
4: to jest całkiem...
1: To się nie da na antenie powiedzieć, co byś powiedział, ale
0: byś był niezadowolony.
1: Wyraziłbyś się chyba tak w sposób bardzo... No.
4: Znaczy ja też powiem tyle.
1: To jest porażka, no to jest porażka.
4: Tutaj jest też ten minus, że no, nie ma się co czarować, te urządzenia oparte na tym systemie, mówią o iOSie, są dosyć drogie, więc oczywiście nie ma problemu później z odsprzedażą tego czy coś takiego, ale wyasygnować sobie jakąś tam kwotę pieniążków, żeby to kupić, pobawić się i ewentualnie stwierdzić, że okej, jest fajnie, lub też po prostu, no sorki, ale to jednak nie dla mnie. No cóż, no konkursu nie udało mi się wygrać, więc siłą rzeczy ciągle jestem w punkcie wyjścia.
0: Nie trafił iPad w twoje ręce, no niestety. Kurczę. No cóż. No
4: muszę chyba jeszcze znowu poczekać na następną szansę. Ale znaczy ja powiem tak, że ciągle właśnie, bo mam dobrą sprawę tylko z Piotrem Witkiem, mam kontakt z taką osobą, która powiedzmy tam bez obaw powierzy mi w ręce to ustrojstwo. I każdorazowo jak się widzimy, to troszeczkę tam próbuję. Oczywiście te odstępy są na tyle duże, że gdzieś tam nie ma to jakiejś takiej ciągłości. Natomiast no, dla mnie argumentem za jest potencjał właśnie, jaki to ma, o czym mówiłem na początku. No i z kolei może nie pokrywa się to w 100%. Niemniej jednak, ponieważ ten voiceover jest zaimplementowany, jest po prostu częścią tego właśnie urządzenia, więc de facto to, co tworzy Apple, programy, jakie wypuszcza i tak dalej, są w jakimś sensie robione tak, żeby to działało. I to jest dla mnie bardzo duży argument za. Samo to, że w ostatnim czasie pojawiła się jakaś tam nawigacja, powiedzmy sobie umownie lodestonopodobna, to też jest coś za
1: ta, my way.
4: Przemawiająca na korzyść. Natomiast niestety właśnie na przykład napisanie szybko jakiegoś SMS-a czy coś takiego, no sami przyznacie, że nawet dla zaawansowanych użytkowników nie jest po prostu to już takie proste.
1: Mamy połączenie. Dragona, to możesz powiedzieć, słuchaj, tak, zaraz przyjadę, będę, cześć.
4: No więc właśnie.
1: Dragon tutaj się sprawdza, także no tutaj też się da.
4: No da się, natomiast mam na myśli, powiedzmy sobie...
0: Jeżeli mamy w tym momencie dostęp do internetu, no bo Dragon jednak wymaga połączenia z internetem.
4: No więc właśnie, o ile ten Braille, to dla mnie to jest kwestia w ogóle poza dyskusją, no bo po prostu z tego nie korzystam, nie neguję jakby przydatności tego, o czym tam na początku mówił Rafał, o tyle dla mnie po prostu to nie jest fajne. Natomiast klawiatura dodatkowa no, ma swoje plusy, no niemniej jednak to jest fajne, jak sobie siedzę w pociągu, samolocie czy gdzieś tam i mogę się jakby rozłożyć z tym. O tyle gdzieś tam na mieście, na przystanku czy coś takiego, szczególnie no, jak mamy taką zimę jak teraz, no wiadomo, że na Symbianie też nie napiszę w rękawiczkach SMS-a, ale jednak jest to znacznie prostsze niż wydaje mi się na takim ekranie dotykowym.
0: Mogę oj, wiesz co? Wiesz co? A propos Symbiana, to powiem ci szczerze, ja na przykład kiedyś pamiętam pewną podróż, kiedy siedziałem z tyłu w samochodzie, tam dosyć ścisk był, bo w trójkę siedzieliśmy i nie miałem za bardzo nawet możliwości wyjęcia telefonu z kieszeni, to na swojej Nokia 51 pisałem SMS-a na czuja, pisząc na zasadzie takiej, że ten

0: jednak dużym ograniczeniem, myślę, jest cena tego wszystkiego i to, że no rzeczywiście no nie każdemu musi to podejść. I mimo, że trafia do większości z nas, bo myślę, że każdy rozumie potencjał, jaki to daje i że w zasadzie to jest przyszłość i teraźniejszość na dobrą sprawę, o tyle zmierzenie się z tym i samo to przestawienie, bo później już pójdzie łatwiej. No, gdzieś tam w jednym z podcastów czy któryś jakiś tam prywatny rozmów z Piotrem Witkiem mówił mi, że na dobrą sprawę no, przy codziennym obcowaniu, powiedzmy sobie jakimś takim nawet kilkudziesięciominutowym czy kilkugodzinnym właśnie w skali dnia zabawie tym ustrojem wystarczą 2 tygodnie, żeby sobie dobrze radzić i być może to jest argument. Natomiast tak, ja ciągle jakoś jestem przy tym, że ja po prostu nie mogę się przekonać. I nie powiem, że przy tym pozostanę, ale to jest to, przy czym w takim sensie obecnie jestem. No i ciągle brakuje mi, może nawet nie to, że bodźca, bo one ciągle są, ale ciągle brakuje mi jakiejś takiej możliwości, żeby po prostu się z tym zmierzyć.
1: A wiesz, Pawle, no różne ludzie mają preferencje. Ja na przykład w dalszym ciągu raz z przyczyn wydajnościowych jeszcze na chwilę obecną, ale dwa jakby też z jakiegoś takiego przyzwyczajenia w dalszym ciągu na przykład korzystam z Windowsa XP, więc no a już przecież od jakiegoś czasu popularna jest 7. Ja ten system jakoś znam, ja jestem w stanie z niego korzystać, no ale jeszcze swojej głównej stacji roboczej nie przestawiłem na Windowsa 7, więc no, ile użytkowników, tyle jakichś tam preferencji.
0: To sporo rzeczy jest w głowie w jakimś tam sensie.
1: Dokładnie, dokładnie. Czasem ciężko się przestawić, no ale po to są między innymi te nasze audycje, żeby mówić słuchaczom, że słuchajcie, no jest coś takiego, jest takie rozwiązanie, ono naprawdę no jest fajne, a jeżeli nie to, no to takie no to smutne właśnie, pytanie, no to co innego, no ja nie widzę za bardzo.
0: No i to jest
2: właśnie. Ja tu mam inne przesłanie troszkę też, jeśli mogę, bo mówią nasi dystrybutorzy, że kurczę, no macie tego Toxa i macie te ekrany dotykowe i to faktycznie się da i to faktycznie ten ekran można tak eksplorować, jest fajnie, jest, wszystko się da zrobić bez problemu, nie bójcie się. To jest guzik, prawda, i to mnie najbardziej denerwuje, że właśnie mówi się takie rzeczy, które nijak się nie pokrywają z rzeczywistością. I
0: ja się dlatego, z tym zgadzam, bo w zasadzie sedno sprawy...
2: Mówię właśnie o tym Apple,
0: sedno,
2: że jednak...
0: Jedno z takich głównych czynników, które poruszyliście w zasadzie na początku, to nie ma być tak jak kiedyś, tak? Że pewne rzeczy jeszcze były pod DOS-em i tak dalej i trzeba się było... Bo powiedzmy, odnośmy się do komputerów. I trzeba się było naprawdę na przykład namordować, żeby jakaś tam drukarka zadziałała, brajlowska czy coś takiego. Te czasy już minęły, to co powiedzieliście, to ma po prostu działać i ma działać dobrze.
2: Te urządzenia są dla nas, a nie my dla nich.
0: No więc właśnie o to właśnie chodzi.
1: Wiecie, no ja to zawsze sobie tak przypominam, takie spotkanie to był 2001 rok bodajże, albo 2000, ale chyba 2001 nawet. Byłem wtedy na pewnym szkoleniu w jednej z firm informatycznych, tyfloinformatycznych nawet powiedziałbym, no i tam kilku niewidomych dyskutowało na temat komputerów. Ja się wtedy spotkałem z taką opinią: oj, ten DOS, to jeszcze my z niego długo będziemy korzystać, bo to jednak dla niewidomego to jest najlepsze rozwiązanie.
0: No. I o ile tak
1: to był 20. Zaznaczam, to był 21 wiek.
0: No właśnie, o ile taka opinia sama w sobie nie jest niczym złym, o tyle powiedzmy sobie powielanie takich wzorców to już nie do końca jest właściwe, no nie?
1: Bo pamiętajmy, że okej, jeżeli my jesteśmy w stanie być produktywni, nawet na tym DOSie, nawet nie wiem, nawet na telefonie sprzed 10 lat, to jest okej, to jest nasza sprawa. I tu nie ma żadnego problemu. Natomiast no, jeżeli nie będziemy na bieżąco z technologią, tak jak chociażby ja, no ja tak jak mówiłem, no ja jakoś tę siódemkę znam. To, że się jeszcze nie, na nią nie przesiadłem, no to jest jakiś mój wybór. Pewnie mnie to czeka prędzej czy później. Nie, tylko wiesz co, tylko po prostu, tylko to jest różnica jakichś naszych preferencji. A kwestia tego, kiedy przychodzimy i mamy sytuację, w której musimy coś zrobić na danym komputerze, czy na przykład idziemy do pracy i jesteśmy w plecy, bo nie potrafimy korzystać z tego.
0: Tylko, że mnie też martwi sprawa w takim nieco szerszym aspekcie, ponieważ gdy, powiedzmy, nie to, że powstał, ale gdy był Symbian, on już tak się troszeczkę rozwinął, pojawiały się co jakiś czas nowe telefony, ten system, jakaś tam ewolucja była, te nasze screenreadery, powiedzmy, w nieco wolniejszym tempie, ale starały się, bo to może nie zawsze się udawało, ale starały się nadążyć i wydawało się, że to

0: wszystko idzie w dobrą stronę, w sensie takim, że po prostu była jakaś tam ciągłość zachowana. O tyle teraz, o ile tam Mobile Speak jakoś daje radę, o tyle powiedzmy Tox nie do końca nadąża za tymi wszystkimi dotykowymi nowościami, które są w Nokiach. Nie wiem, jak tam ma się obecnie Mobile Speak do Windows Mobile'a. I powiedzmy
1: sobie,
0: że... Nie
1: ma już Windows Mobile'a jakby, także...
0: No więc właśnie. Powiedzmy sobie, że znów teraz mamy taką sytuację, że w pewnym sensie jesteśmy znowu ograniczeni. I to mnie martwi, że znów zostało nam jakby parę okienek odciętych i de facto albo możemy sobie pozostać przy, powiedzmy, tym może nie do końca starym, ale już nieco leciwym Symbianie i tym, co mamy, czyli telefonach niedotykowych i takich standardowych Nokiach z jakimś tam Symbianem trójką czy coś takiego, no ewentualnie próbować, kto tam czuje się na tyle dobry, czy tam mocny, czy na tyle omnipotentny, że tak się wyrażę, żeby skorzystać z tych urządzeń dotykowych na iOS-ie i de facto tyle. A podczas gdy powiedzmy sobie na przykład, nie mówię, że chciałbym korzystać z Androida, ale na przykład bawiłem się troszeczkę, czy tam oglądałem sobie Samsunga Galaxy i tak dalej, no nie jest to żadna reklama, bo praktycznie żaden z nas nie może tego używać, więc to powiem. Ale martwi mnie na przykład to,
1: ale
0: że...
1: Ale czemu? U mnie dwa Androidy bardzo... leżą, czekają na testy, także spokojnie.
2: No właśnie. Rafał nie poprzestał. To chciałbym...
0: Ta furtka jest dla nas może nie to, że zamknięta, ale no nie do końca otwarta.
2: Ale to właśnie chciałbym powiedzieć, że Rafał nie poprzestał na iOSie. Rafał nie poprzestał na iOSie, będzie testował.
1: Ja nie odpuszczę tak łatwo, także zobaczymy, co mi się uda z tym zrobić.
0: Ale wiesz, to właśnie jest to, że ty nie odpuścisz, ok, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, taka jest konkluzja ogólna, że to ma działać. Może nie od razu, bo wiadomo, że tam sukces rodzi się w bólach dosyć często. Ale kurczę, no martwi mnie w jakimś sensie to, że w tych dzisiejszych czasach mimo tak ogromnego potencjału, dostępności wszystkiego, jednak ciągle znowu jesteśmy gdzieś tam troszeczkę, przepraszam, wypychani na boczny tor.
2: No ale miejmy nadzieję.
1: Ja się cieszę, Paweł, że zadzwoniłeś.
0: Ale jednak...
1: Ja się cieszę, Paweł, że zadzwoniłeś, bo z jednej strony ja tutaj peany podnoszę tutaj na ten
0: właśnie,
1: na iOS. Paweł mnie skontrował, ale o co mi tak naprawdę chodzi, proszę Państwa, to... Chodzi mi tak naprawdę o to, żeby nie robić ludziom wody z mózgu, że coś jest fajne i żeby przekonywać ich tylko po to, żeby to kupili, a się później okazuje, że to no, jednak nie jest takie fajne, no ale skoro już kasa poszła na to, co nas to obchodzi, to nie tędy droga. Ja mówię o iOSie, Paweł mnie kontruje, wy wyciągacie wnioski. To jest najfajniejsze w tym wszystkim.
0: Istotne jest to, że każdy z nas rozumie to, co nam to daje i tak dalej, a to, że się ktoś nie może tego przekonać tak jak ja, no w pewnym sensie jest to sprawa indywidualna, no bo nie mogę
1: tak,
0: się
1: przekonać,
0: to jest tylko i wyłącznie mój problem.
2: To są indywidualne preferencje każdego z nas, taka jest prawda.
0: No właśnie, ale z drugiej strony trzeba zdać sobie z tego sprawę, w jakimś sensie może nie, żeby tam kogoś zniechęcać, bo to zupełnie nie tak, ale trzeba zdać sobie sprawę, że jak ze wszystkim, to nie jest tak, że mimo tego, że ten voice-over jest zaimplementowany, to jest w 100%, w zasadzie, czy tam w 98% jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to też nie jest tak, że my weźmiemy to do ręki i to od razu nam zagada dokładnie tak, jak chcemy, to, co chcemy i będziemy sobie mogli z tym poradzić. Miejmy świadomość tego, że musimy w jakimś sensie to okiełznać, bo inaczej po prostu nie da rady. Na początku jest to czasami jakieś tam przez zaciśnięte zęby próba walki z tym, ale no, mam nadzieję, że i mi z czasem się uda i będę podobnie jak wy jakoś tam...
2: Prawda też jest taka, że jednym to przychodzi z łatwością opanowywanie pewnych urządzeń, pewnych typów urządzeń, a innym no, przychodzi to z nieco większą trudnością. Inni się w ogóle zniechęcają. Dlatego no, trzeba po prostu... na własnej skórze sprawdzić. My tu mówimy na temat iOS-a tak dość pozytywnie. Paweł, jak się okazuje, no, ma nieco inne zdanie na ten temat, ale próbuje, to cieszy. No i też wyciąga jakieś tam wnioski. A ja mam nadzieję, że nasi słuchacze również wyciągną wnioski. Nam się podoba. Paweł ma zdanie na ten temat nieco inne, a wy też możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net 223988027 wnętrzne 938.
0: Zachęcam.
1: To my tobie dziękujemy tak naprawdę.
0: Żeby ta ciągłość była zachowana, bo tak naprawdę tylu, ilu nas jest, tyle samo jest opinii. Mnie troszeczkę martwi, że jakaś taka absencja a propos tego kontaktu z wami, przez słuchaczy jest, Także mam nadzieję, że jeszcze chwilę zostaniemy i coś tam się jeszcze ciekawego uda usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie każdemu, kto troszeczkę kuleje ze zdrowiem, tak jak ja ostatnio tego zdrowia dużo życzę, bo te mrozy dały się jednak we znaki. Trzymajcie się ciepło.
2: Nie tylko mi, ja powiem szczerze, że ja dziś wyłączam dosyć często mikrofon w trakcie audycji. Do usłyszenia, Pawle, trzymaj się. Wy też możecie oczywiście do nas dzwonić, a żebyście tak mogli sięgnąć po słuchawki i mikrofon, albo po własne urządzenia jakieś mobilne, czy symbianowe, czy iOS-owe, no, jakiekolwiek, to damy wam teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i wracamy do was już za chwileczkę.

0: Cały czas słuchacie wtorkowego, wyjątkowego Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem a propos iOS-a. No, mamy kolejny telefon. Adam tym razem się do nas dodzwonił. Witaj, Adamie.
1: No, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i was, koledzy. Dawno się nie słyszeliśmy. Fajnie, że audycja we wtorek. W końcu mogę posłuchać i nawet pouczestniczyć trochę.
0: No to się bardzo cieszymy. Liczymy na wypowiedź ciekawą. Ty będziesz pro, czy będziesz anty? Tak z ciekawości?
1: Myślę, że pro. Ja miałem też do czynienia tylko z iPodem do tej pory. Tak przez weekend mogłem sobie pobawić się tym urządzeniem. Pierwsze kroczki tak przez pierwsze, powiedzmy, 2-3 godziny, to w ogóle wydawało mi się, jakbym po raz pierwszy miał urządzenie jakiekolwiek elektroniczne w dłoni. No nie szło mi specjalnie, natomiast na drugi dzień właściwie urządzenie było już moje. Potrafiłem bardzo szybko pisać wszędzie, gdzie chciałem, byłem w stanie dotrzeć. Także trochę nie zgadzam się tutaj z jakby nastawieniem Pawła, że jest to trudne. Jeśli tylko byłby w stanie odrzucić jakby porównywanie tego do nomenklatury Windowsowej ekranu Windowsa, bardzo szybko doszedłby do wprawy w obsłudze tego urządzenia. I myślę, że to jest nasza przyszłość, bo tak obserwując ten rynek dosyć intensywnie, niespecjalnie widać perspektywy dla Androida, dla nas. Jest tego zbyt dużo odmian, zbyt wiele niuansów i niespecjalnie wygląda na to, żeby dało się to zebrać w całość w najbliższej przyszłości, żeby powstało jakieś konkretne rozwiązanie, które mogłoby się nadawać do zastosowania w każdym androidowym urządzeniu. Symbian trochę odpływa i rzeczywiście zgoda pełna z tym, że dotykowy Symbian i programy udźwiękawiające Mobile Speak i Talks, no dosyć często się to zbyt mocno rozjeżdża, idzie jakby dwoma torami. Miałem też przez jakiś czas, korzystałem z dotykowej Noki model C6.
0: No bo właśnie o to miałem pytać. Czy miałeś okazję to jakoś tak skonfrontować, tą dotykowość?
1: Tak, ja pisałem kiedyś nawet tekst o tej Noki C6. Przez kilka miesięcy korzystałem z tego telefonu. Powiem z powodzeniem. Ja wtedy byłem zdania, że dla osoby niewidomej telefon dotykowy, a i owszem, pod warunkiem, że jest to jakby podwójny interfejs, czyli mamy do czynienia i z klawiaturą kuwerty standardową i z dotykowym interfejsem, bo wtedy rzeczywiście mogłem zrobić wszystko, jak mi się wydawało. Potem okazało się, że jednak nie wszystko, bo nie byłem w stanie obsłużyć kalkulatora ni w ząb, w żadnym sposobem, ponieważ kalkulatorek był bardzo maleńki, nie dało się zaetykietować klawiszki, TOX nie czytał mi pewnych operacji, a z klawiatury kuwerty nie dało się wprowadzić pewnych działań matematycznych, które były mi potrzebne. Proste, typu dodaj, odejmij, podziel i procenty i tego typu historie. W związku z tym szczęśliwą posiadaczką do dziś tego telefonu jest moja córka, która jest z niego bardzo zadowolona. Ja korzystam póki co z Nokia 52, aczkolwiek coraz częściej jakby dorastam do tego, żeby sprawić sobie iPhone'a i to chyba będzie mój kolejny telefon, aczkolwiek troszeczkę no, przerażające są koszty takiego zakupu i to myślę jest dzisiaj jeden z większych hamulców przesiadania się, mówiąc przysłowiowo, osób niewidomych z rozwiązań symbianowych na iOS-a. Mam kilka przypadków, ponieważ często ludzie zasięgają mnie porad, opinii, czasem też i kupują te urządzenia. Mam ostatnimi czasy kilka takich osób, które wybierając nowy telefon, przedłużając umowę u operatora, czy w ogóle w sytuacji, kiedy stary telefon dobiegał swojego żywota, przez dłuższy czas zastanawiały się nad tym, czy zostać przy Symbianie, czy jednak przejść na iPhone'a. Mam przynajmniej dwie takie osoby, które miały ogromne wątpliwości i które w końcu zdecydowały się na ten krok i dzisiaj są po prostu zachwycone i to po dość krótkim czasie, co dla mnie też było mocnym zdziwieniem, bo raczej miałem wrażenie, że tutaj ta dotykowość urządzenia i zmiana sposobu korzystania z urządzenia będzie dla nich dużym takim bardzo wysokim schodkiem. Okazało się, że nie mam racji, że poradziły sobie świetnie i dzisiaj dzwonią i dziękują mi za radę, że może by jednak
0: spróbować tego iPhone'a.
1: Może by jednak spróbować i jednak wejść w takie rozwiązanie. Myślę, że chociaż nie ma za bardzo perspektyw na to, że produkty Apple będą jakoś bardziej dostępne cenowo, ale mam nadzieję, że my będziemy trochę bogatsi, będziemy w stanie sobie na takie urządzenia pozwolić.
0: No ewentualnie zawsze można sobie radzić w ten sposób, że można kupować te nieco starsze modele iPhone'ów, które również mają już udźwiękowienie. To jest jeszcze jakaś tam możliwość.
1: Poruszasz temat, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy chyba jeszcze jest nie do końca jakby znany i rozpoznany, bo powiedzmy w telefonie Nokia kończy się czas życia baterii, tak? I no taniej lub drożej jakiś tam zamiennik, coś tam i za niewielkie pieniądze jesteśmy to urządzenie w stanie jakoś tam zreanimować. Uszkodzi się nam klawiatura, uszkodzi się nam ekran, również mniejszym lub większym kosztem możemy to naprawić. Ciekaw jestem i tak naprawdę nie drążyłem tego zbyt mocno, ale na ten moment chyba jeszcze nie ma tak do końca konieczności w tych urządzeniach, które ludzie posiadają, wymian właśnie chociażby.
0: To znaczy, wiesz co, ja akurat nie mówiłem...
1: Ciekaw jestem, jak wygląda serwis i możliwość jakby przedłużania życia takiego naszego iPhone'a.
0: Ja akurat nie mówiłem nawet o urządzeniach z jakiejś drugiej ręki, ale no też jeszcze można nowe dostać iPhone'y, na przykład 3GS.
2: iPhone 3GS, tak.
0: Nowy.
1: No ale trójeczka na nowy, dzisiaj, nowy. Znaczy to jest na pewno w momencie, jak ktoś chciałby po prostu przejść na iOS-a, na urządzenie ze stajni Apple, no to na pewno 3GS jest wart grzechu jeszcze, z całą pewnością, no ale już nie ma tych wszystkich funkcji, które są dostępne w tych nowych modelach.
0: Nie ma, natomiast ma w dalszym ciągu aktualizowany system, co myślę, że no jest...
1: Jeszcze do piątki tak, ale już następna, powiedzmy, wersja już może dla 3GS być niedostępna.
0: Być niedostępna, no może, to tak, jest, tutaj, to jest
1: i tutaj,
0: prawda.
1: I tutaj jakby ta ścieżka się zamyka, biorąc pod uwagę, że no, kupujemy te urządzenia na kilka kolejnych lat, no to pewnie każdy chciałby mieć jakby w miarę nowe, aktualne urządzenie.
0: Mhm. No a niestety, ale 4S to jest urządzenie drogie.
1: No tak nawet dzisiaj patrzyłem na ceny, no w Łosie jeszcze. No
0: ewentualnie
2: nowa wersja 2700.
0: Ewentualnie podpisując jakiś cyrograf z operatorem, no można to mieć
2: taniej. To też nie jest dużo taniej.
1: U operatorów niestety w przypadku iPhone'a ta cena spadnie o no 400, może 500 złotych. Raczej te urządzenia nie są w jakichś tam specjalnych promocjach atrakcyjnych cenowo. No ale może się to zmieni. Chociaż widać ewidentnie taką dosyć dużą ekspansję właśnie Androida i sporo osób widzących jednak z tych telefonów androidowych, które są i w dobrych cenach i rzeczywiście Są to sprzęty potrafiące bardzo wiele i to się na pewno rozwija, ale jakoś mam wrażenie, że trochę gdzieś tam nas jakąś obwodnicą ten Android omija.
0: No miejmy nadzieję, że jakieś testy, które Rafał przeprowadzi na telefonach, które dotarły do niego, no, jakoś nam to też zweryfikują, bo być może po prostu jeszcze nie miał nikt na tyle cierpliwości, żeby do tego się dosiąść.
2: Ja się obawiam jednej rzeczy, że może się okazać, że aplikacja wspomagająca używanie Androida, czyli Mobile Accessibility, może być bardziej wydajna i przystępna niż obecny Symbian. W obecnym wypadku, także no
0: wiesz, zobaczymy. Nie gdybajmy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będziemy czekać.
1: Nie do końca jestem zorientowany, jak to do końca wygląda z Androidem i tą właśnie aplikacją na niego przygotowaną, ale no z tego, co wiem, nie jest to tak do końca aplikacja, która udźwiękawia nam Androida, tylko jest to jakby coś, co może działać na Androidzie, czyli mamy jakby zamknięty obszar, z którego możemy korzystać, tak?
0: Tak trochę porównując, no tak, widzisz, to takie klango na telefon.
2: No tak, klango na telefon, tylko z drugiej strony mamy Symbiana, o czym już mówiłem dzisiaj wcześniej, i mamy 40% tego Symbiana jednak nieudźwiękowionego, no. Czy nawet więcej, no bo to trudno tak policzyć mnóstwo.
1: No to jest,
2: przy nowych Symbianach.
0: No a jednak program udźwiękawiający na Symbiana jest droższy. To Mobile Accessibility
2: droższy,
0: to ma być w granicach
2: kosztuje
0: 400 zł, jak dobrze kojarzę.
1: Tylko tutaj jakby moja obawa, tak? Jeżeli mamy aplikację, która właśnie działa jakby w środowisku, nie udźwiękawia środowiska, tylko działa w tym środowisku, ciekaw jestem, jak wygląda kwestia samej na przykład konfiguracji tego systemu, tak? Czy ona to jest w stanie udostępnić, czy czasem na tym poziomie nie pojawiają się jakieś tam problemy z korzystaniem. No, skoro jest, to pewnie będzie się rozwijać, tak? Trzeba mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało i będzie udostępniało coraz więcej urządzeń i będziemy mieli po prostu większą gamę rzeczy, z których możemy korzystać, bo o to tak naprawdę głównie chodzi, żeby każdy miał wybór na swoją kieszeń i na swoje możliwości. Tak?
0: I potrzeby również.
1: No dokładnie. Żeby można było z
0: jak
1: tego...
0: Jak to mówią, jeżeli ktoś chce napić się szklanki wody, nie musi od razu kupować studni. Bo to też pamiętajmy, że nie wszyscy chcą używać telefonu do nie wiadomo jak bardzo zaawansowanych zadań. Dla niektórych to on po prostu ma być tylko do dzwonienia.
1: To się również zgadza, bo też część, bardzo duża grupa ludzi szuka po prostu telefonu, który będzie dzwonił, ewentualnie odbierał SMS-y i nic poza tym, tak? A takich urządzeń prawie że nie ma, no, poza jakąś tam gamą tak zwanych urządzeń dla seniora. Prawie nikt już takich urządzeń nie produkuje.
0: No a znowu te urządzenia dla seniora tak specjalnie dostępne dla nas, to chyba też nie są.
1: Nie są, bo to nie
2: dla
1: są.
2: Dla nas nie są, ale są całkiem sensowne, tak jak oglądałem.
1: Znaczy,
2: takich,
1: dla osób starszych rzeczywiście jest to
2: naprawdę
1: super sprawa, chociażby takie kwestie jak jakaś tam w każdym w zasadzie tym modelu dla seniora jest diodowa latareczka, co się ludziom bardzo podoba. Są z reguły duże przyciski i co najważniejsze, przesuwana blokada klawiatury, tak? Nie trzeba pamiętać kombinacji klawiszy.
0: Jest
1: jakieś
0: stryczek
1: tam przyciski,
0: i już.
1: Przyciski SOS i tak dalej. Także tu gdzieś tam ten rynek jest.
2: Żeby to jeszcze chciało gadać, no.
1: Tak, żeby... Znaczy była kiedyś taka jakaś Motorola, która coś tam potrafiła gadać, ale to...
2: A to F3, tak, ale
1: no, to wszystko... No ale to jeszcze czasy, kiedy w ogóle marzyliśmy o czymś, co będzie do nas mówiło, tak? Kiedy się pisało SMS-y na pamięć itp. itd.
0: I cały telefon się obsługiwał na pamięć jeszcze nawet.
1: No dokładnie. Dlatego teraz jesteśmy tak troszeczkę, mam wrażenie, czasem rozwydrzeni, rozpieszczeni.
0: Ale to bardzo, ale to bardzo dobrze, Adamie, bo w końcu no klient po to jest, żeby wymagał. Klient po to jest, żeby wymagał. Ja wychodzę z takiego założenia, bo po prostu, bo wiesz, jeżeli klient nie będzie wymagał, no to kto będzie wymagał? Sprzedawca od siebie będzie wymagał? Producent od siebie będzie wymagał? Nie. Im zależy na tym, żeby na tym zarobić. A my możemy dać im pieniądze, ale dajmy pieniądze za coś konkretnego.
1: Tak, tylko że właśnie sensem. Ja mam wrażenie, że cały, jak to określić, problem rozwiązań na Symbiana, czy powiedzmy Androida, a wspaniałość rozwiązań Apple polega na tym, że ludzie w Apple dostrzegli jakby nasze środowisko i nasze potrzeby i kiedy jakby zapoczątkowali, zaimplementowali ten voiceover, który przecież na początku też nie był jakiś tam hiper rozbudowany i aż taki och ach, zauważyli, że ludzie niewidomi to dostrzegli, to się błyskawicznie, bardzo dynamicznie zaczęło rozwijać. Natomiast w przypadku i Windowsa, i Symbiana, i Androida nie ma kompletnie żadnego porozumienia między firmami, które produkują urządzenia, produkują aplikacje. To wszystko gdzieś się wszystko rozmywa, nie ma jakichś konkretnych zasad tworzenia aplikacji.
0: Ja tak sobie jeszcze, Adamie, przerwę ci na moment, ale taka myśl już jakiś czas temu mi do głowy wpadła i po prostu no, niepokojąca to jest myśl, bo jeżeli Nokia, producent telefonu komórkowego, który ten swój system operacyjny to powinien znać no, na wylot. Zatrudnia do udźwiękowienia tego systemu firmę zewnętrzną, która no
2: coś
0: fakt,
2: jest niehalo,
0: która no fakt, no, no ma doświadczenie, ale no przecież tak naprawdę jeżeli ja napisałem system, to ja powinienem dosyć prosto wiedzieć, co z tym zrobić, żeby mi to wszystko zagadało.
1: Zwłaszcza, że już wcześniej przecież w niektórych modelach jest system głośnomówiący, tak? Jest wbudowana aplikacja, która potrafi przeczytać SMS-a, maila czy książkę adresową. W związku z tym jakby można by było to porozwijać, a nie wpuszczać właśnie firmy zewnętrznej. Chociaż może plusem wpuszczenia firmy zewnętrznej jest to, że może tutaj jakieś większe doświadczenie w tworzeniu tego typu aplikacji, tak?
0: No to jest prawda, no ale powiedzmy sobie szczerze, Microsoftowy narrator no nie jest wzorem programu odczytu ekranu.
1: No zdecydowanie tak i tutaj też chociaż powiedzmy w siódemce już da się z tego skorzystać i czasami też mi narrator gdzieś tam przy jakimś serwisowaniu życie uratował, bo już tam Microsoft Anna jakoś wchodzi do ucha w miarę zrozumiale, nie tak jak Microsoft sam w XP-ku, ale mimo wszystko gdzieś tam można dostrzec, że powiedzmy w Windowsie 7 tych rozwiązań dedykowanych pod kątem osób niepełnosprawnych jest troszeczkę więcej, ale nie ma takiego parcia w tym kierunku. Aczkolwiek sądzę, że ten Nokia Screen Reader to też jest taki odzew na
0: Apple'a.
1: Rozwiązania Apple'a. No
0: dokładnie. Oni zrobili, to my też coś zróbmy.
1: Że konkurencja chce zrobić coś, bo widzi, że jednak ten rynek ma jakiś potencjał, że to nie jest tak, jak powiedzmy próbujesz rozmawiać z producentem, nie wiem, wagi ciśnieniomierza, żeby polski język zaimplementował. To jest od razu opór, nie, to przecież ile się tego sprzeda? 5, 10, 15, nie ma sensu, tak? Tutaj jednak ktoś zaczyna dostrzegać to, że jednak osób, które będą z tego korzystały, jest całkiem sporo i gdzieś w milionach egzemplarzy urządzeń Apple, które się sprzedają coraz mocniej, coraz dynamiczniej, bo ta sprzedaż cały czas rośnie i ten Apple pod strzechy zaczyna coraz bardziej wpadać, mimo że ceny wcale nie lecą w dół. To powoduje, że pozostali zaczynają to dostrzegać, ale myślę, że mimo wszystko zbyt wolno to dostrzegają i I tu już tego jakby parcia na Apple nie da się zatrzymać.
0: No ale ja mam taką nadzieję, że się kiedyś doczekamy takiej sytuacji, że no, większość urządzeń, które wyjmiemy sobie z pudełka...
2: Może nasze dzieci się doczekają.
0: No może, no, może.
1: Bardziej wnuki, ale ja też jestem niepoprawnym optymistą.
0: Dobrze, ale w każdym razie, że któreś następne pokolenie dojdzie do takiej możliwości, że po prostu wyjmie jakieś urządzenie, naciśnie kilka razy jakiś tam przycisk i to urządzenie mu się odezwie. No chyba, że wcześniej jakby medycyna tak pójdzie do przodu, że da radę wszystkie te niepełnosprawności, na przykład zmysłów wyeliminować i pójdą tą drogą. Nie będzie trzeba tworzyć urządzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zobaczymy, co będzie pierwsze. No ale to już tak naprawdę sobie gdybamy.
1: Ostatnio miałem taką dosyć fajną sytuację. Szkoliłem człowieka w zakresie obsługi komputera z udźwiękowieniem. No i tak w którymś tam momencie zrobiliśmy sobie przerwę i rozmawialiśmy tak zupełnie poza konkursem. I właśnie coś padło z jego strony na temat tego, że no tutaj Windows i tak dalej, a ciekawe jak to jest na innych platformach. Ja mówię, no w przypadku Apple jest bardzo fajnie. On mówi, no ja mam iPhone'a i co, da się z tego skorzystać? Ja mówię, oczywiście, że tak. No ale jak? Są jakieś aplikacje, można to ściągnąć? Ja mówię, nie, proszę nacisnąć 3 razy home. Wyciągnął z kieszeni, nacisnął, zaczął gadać. Bardzo
2: ale o co chodzi? No, tak?
0: Ale o co chodzi? Właśnie. No proszę.
1: Nawet nie pytał, jak to wyłączyć, bo to też jest tak, że czasami ludzie od razu, nawet osoby, które kupują to gdzieś tam. O zgrozo. Pierwsze pytanie po jakiejś prezentacji, która następuje, to jest, ale jak to wyłączyć? Tutaj rzeczywiście super byłoby, gdyby świat pewne rzeczy dostrzegł i myślę, że dużo taniej byłoby produkować pewne urządzenia masowe z funkcjami przystosowanymi do naszych potrzeb, niż produkować, że nie będę powtarzał waszych słów z początku audycji, urządzenia w XXI wieku wyglądające jak z epoki kamienia łupanego za olbrzymie pieniądze, tylko i wyłącznie jakby do celów osób niepełnosprawnych.
0: Uniwersalne projektowanie górą.
2: Z czymś takim, tak?
1: Tak, tak. Gdzieś, ale...
2: Wyciągasz takie dziwne coś, o Boże, co on ma, co to jest?
1: Ale zauważcie jeszcze taką tendencję, że co jakiś czas tam czasami strasznie dziwią mnie reakcje różnych listowiczów na pewne zapytania, ale zauważcie, że na listach dyskusyjnych coraz częściej pojawiają się jakieś czasem takie trochę naiwne pytania o jakieś, nie wiem, projekty czy sprzętów, czy jakiejś przestrzeni pod kątem niewidomych. Czasem trochę mnie nawet irytują reakcje niektórych listowiczów, którzy tam od razu jakieś wiadra zimnej wody im na głowę wylewają, ale tak naprawdę to jest o tyle fajne, że gdzieś też zaczyna się dostrzegać ten potrzebę projektowania takich urządzeń uniwersalnych czy przestrzeni, które będą tak samo użyteczne dla osób pełnosprawnych, jak z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
0: Że będzie to dostępne dla każdego, że tak jak w przypadku...
1: Nie na zasadzie, że mamy 360 miejsc w sali kinowej, z czego 4 dla osoby niepełnosprawnej, tylko że tak naprawdę mogłoby do tej sali wejść 365 niepełnosprawnych i byłoby okej, tak? I mam nadzieję, że gdzieś tam ten świat jednak w tym kierunku pójdzie, a z całą pewnością omnipotentność, jak to już zostało powiedziane, rozwiązanie jest niesamowita, bo ja sam byłem niesamowicie zdziwiony, jak mając tego iPodzika wyjąłem Vario Connect, monitor railowski. Uruchomiłem Bluetooth, iPod go zauważył, przyjął, pozwolił
2: od razu,
1: pisać na klawiaturze.
2: Bez
1: dokładnie,
2: żadnych,
1: bez żadnych sterowników, bez szukania w sieci, a czy to 32 bit,
2: to
1: a nie producent.
2: To jest, tak, są
0: jakieś sterowniki instalowane. No bo powiem wam szczerze.
2: 40 BT, dziękuję bardzo, działa.
0: Powiem wam szczerze, żeby nie było tak prosto i fajnie, ja na przykład miałem z połączeniem BrailleSense'a z iPhone'em, nie, z iPodem. Miałem trochę problemów. Nie wiem w sumie nawet dlaczego. Chyba po prostu za wolno wpisywałem PIN. Ale jak mi się w końcu udało to zrobić, to poszło.
1: Ja też na tę chwilkę spędziłem, bo rzeczywiście tam... już nie pamiętam, jak to wyglądało, bo to było dosyć dawno z tym, ta moja przygoda z iPodem, ale też z tym pinem przez chwilę miałem problem, żeby go wprowadzić, ale jak już wpadłem na to, jak to zrobić po kilku minutach, to poszło błyskawicznie i
0: dokładnie, rzeczywiście
1: no
0: i potem to już po prostu działa.
1: No
0: i
1: dokładnie.
0: Tyle.
2: No to ja w ogóle jakiś wybitny jestem, bo mi to 30 sekund zajęło.
0: No to tylko ci pogratulować, Rafale. Naprawdę. Moje gratulacje. Dostałbyś nawet owację na stojąco, ale nie będę wstawał, wygodny jestem.
2: Po prostu włączyłem, wpisałem, poszło, dziękuję bardzo.
0: No, dobrze, Adamie, bardzo ci dziękujemy za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam.
0: Jeszcze czekamy oczywiście na wasze telefony. tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Godzinę to miało trwać, tak? Nasze spotkanie.
2: Tam miało być krócej, tak.
0: Okej, okay, dobrze. To wróćmy do tematu. Fajnie, że tak do nas słuchacze dzwonią, bo my sobie tu możemy siedzieć i gadać, ale no... Wasze głosy w dyskusji są naprawdę dla nas bardzo, bardzo istotne i pozwalają, myślę, że też pokazać no, jakieś różne punkty widzenia, bo po prostu my tu sobie możemy, ktoś może sobie pomyśleć, że my tu sobie tak siedzimy bo i chcemy wam coś powiedzieć, ale nie, to się okazuje, że nasi słuchacze no też mają, nie cenzurujemy, wpuszczamy ich na antenę i, tak. mogą się wypowiedzieć. No, i my z nimi po prostu rozmawiamy, z wami też możemy. Dzwońcie do nas, a skoro na razie nikt nie dzwoni, to wróćmy może do twojej, Rafale, z iPodem i systemem iOS przygody. Może co nieco na temat App Store'a, bo ze sklepem Ovi w Nokii to twoja przygoda była bardzo krótka.
2: To znaczy nie, ona krótka nie była, bo ona jakąś godzinę trwała, ale to w ogóle było tak, że przypomniałem sobie wszystkie słowa powszechnie uznane za obelżywe, których dawno nie używałem. Adrenalina mi się podniosła i ciśnienie i nie wiem co tam jeszcze i w ogóle było fajnie, bo udało mi się pobrać zaledwie jedną aplikację przy użyciu pięknych oczu mojej pani, która też serdecznie miała dość tego wszystkiego i wcale jej się nie dziwię, przy czym trzy razy ten Office sklep nam się zawiesił, także no w ogóle było fajnie. A tutaj w przypadku App Store'a to ja mówię tutaj, masz kochanie gierkę, se pograj, tak? Ale sam App Store, no to oczywiście miałem zagłopację, ale to wychodzi z mojej niewiedzy na temat kart kredytowych, wszystkich tych kwestii bankowych. Tutaj musiałem kolegi Piotra się dopytać, co, jak, gdzie, dlaczego i po co. No ale jak już się dopytałem, no to zasiadłem sobie grzecznie do App Store'a. No i cóż, jak już chcemy mieć smartfona, czy palmtopa, czy coś, no to wiadomo, że nie mamy go tylko po to, żeby on sobie był.
0: I żeby tylko dzwonił.
2: Po to, żeby,
0: na przykład.
2: Tak, tylko mamy go po to, żeby z niego korzystać. I właśnie tak jak mówiłem do Michała, poza anteną, zaktualizowałem sobie firmware w swojej Nokii E6 i Skype nie chce coś mi działać. No i cóż ja muszę zrobić? No oczywiście znowu uśmiechnąć się do mojej pani, co by mi przeczytała z Ovi Store'a, żeby tego Skype'a znowu pobrać i go zainstalować, żeby on był, no bo sam niestety tego nie zrobię. Tutaj w przypadku App Store'a robię sobie wszystko sam, sobie wszystkie aplikacje testuję. No jakieś 3 godziny sobie spędziłem w tym App Store'ze, kurczę, nie wyspałem się strasznie w ogóle. I można się bawić, jest to prościuteńkie. Proszę Państwa, mamy... Jest podcast o App Store, także ja może nie będę się tutaj rozwodził nad samym App Store'em, ale dostępność tego jest banalna. Wchodzisz, klikasz, czy chcesz darmowe, czy nie. Najbardziej obchodzi nas zakładka Top 25, czyli 25 ostatnio pobieranych aplikacji. Wybieramy sobie, że mają być to aplikacje darmowe. Miłej zabawy życzę.
0: I to tyle.
2: I 3 godziny nie nasz.
0: I można sobie korzystać. Dokładnie. I można używać bez większych problemów, no, bez żadnych problemów tak naprawdę.
2: Pierwsza rzecz, Skype, Facebook, oczywiście mamy Facebooka w Nokii, w Symbianie, ależ owszem, czemu nie, tylko że kurczę, czemu on nie gada. No Tox nam jeszcze powie, że to jest Facebook i że tutaj się hasło wpisuje, a tu login, ale co z tego, jak się żadną interakcję z tym nie da wejść. MS nie powie nic, poza nazwą aplikacji, no ale to już jakby wiadomo. Tutaj z tego Facebooka korzysta się zupełnie normalnie, zupełnie przystępnie. Twitter to w ogóle zakochałem się w Twitterze z poziomu iOS-a. Prościutki Twitterek, który robi to, co robić powinien. Po prostu pisze się i czyta się tweety i tyle. I tak powinno być. I Skype, to już nawet pomijając obsługę, prostotę tegoż rozwiązania, to powiem Państwu, że Skype z iPoda brzmi niejednokrotnie lepiej od wielu komputerów razem wziętych. Jeśli chodzi zarówno o głos, jak i o kamerę wideo.
0: To się zgadza, bo no, część komputerów przenośnych, zresztą my mamy okazję w redakcji Tyflo Świata niejednokrotnie testować mikrofony różnych laptopów. No, niektóre z tych mikrofonów są po prostu słabe. I ja się czasem zastanawiam, co...
2: Po co to?
0: Tak, po co to? Po co to? To naprawdę, to jest zbrodnia dla uszu. Oczywiście zdarzają się laptopy z dobrymi mikrofonami, ja nie mówię, że nie, żeby teraz to nie zabrzmiało tak, że nie ma. Są, oczywiście, że są. Na przykład ten mikrofon, który ja tu mam, no też jest lepszy od mikrofonu, który jest w iPodzie, no ale to jest już zupełnie inna bajka.
2: No nie, no to już...
0: No, więc...
2: Troszkę się kolega rozpędził.
0: Tak sobie chciałem po prostu pogdybać, żeby to wszystko tak porównać jedno z drugim. No w każdym razie mikrofon jest naprawdę dobry, działa to, a co do kamery to się, no nie wypowiem. Pozostaje wierzyć na słowo, że jest
2: a rozmów wideo w Skype'ie na Symbiana nie mamy do tej pory. I chyba nic się nie zanosi się na to, żeby one były, także no coś tu jest nie halo. Mamy Fringa, ale Fring to był jedną z tych aplikacji, która nijak nie dała się poprzeć z Office Store'a, ponieważ on się często zawieszał. No, nie wiem. No nie było mi dane przetestować Fringa, brakło mi cierpliwości. Tutaj w przypadku zarówno FaceTime'a, który jest wbudowany w iOS, jak i Skype'a, którego sobie pobrałem, 125 z App Store'a, wszystko działało naprawdę świetnie.
0: A co z pocztą? Bo wspominałeś, że poczty zacząłeś
2: od
0: razu używać.
2: Poczta. Tak, zacząłem sobie używać poczty, skonfigurowałem sobie Gmaila. Ja to w ogóle jestem taki człowiek, że ja muszę zobaczyć wszystko, sprawdzić w ogóle wzdłuż i wszerz, jak nie drzwiami, to oknem wejdę. No i zacząłem sobie oglądać, to eksplorować ten ekran tej poczty i w poczcie się po prostu zakochałem. U góry mamy przycisk edycji, czyli do oznaczenia, jeśli ten przycisk edycji sobie wciśniemy, to na dole pokazuje nam się paseczek, gdzie oznaczamy sobie wiadomości, czy oznacz, czy usuń, czy przenieś. I wiadomości pokazują nam się od góry do dołu, są układane automatycznie w wątki, czyli przydaje się to do szybkiego przeglądania list dyskusyjnych. No i jak kto woli, możemy sobie paluszkiem w lewo i w prawo, tak jak, czyli ten pierwszy gest, o którym mówiłem, sobie tą pocztę czytać, możemy sobie z góry na dół jechać 3 palcami do góry, przewijać ekran, żeby widzieć kolejne wiadomości. Rewelacyjnie się z tego korzysta. I samo odczytywanie, jeszcze jedna rzecz, która mnie też urzekła, wyświetlanie załącznika. Masz tutaj, przeczytaj sobie artykuł, tam dopisz tam od siebie coś tam. Dobra. No to jak już skoro jestem na tym iPodzie, w łóżku sobie wygodnie leżę, no to po co będę wstawał do komputera? No to klikam załącznik. Załącznik się pięknie otworzył, pięknie sobie go przeczytałem. Co prawda nic nie dopisałem, bo nie miałem takiej potrzeby, ale w Symbianie program Quick Office też doprowadza mnie do szewskiej pasji, bo ponoć z Mobile Speakiem ma działać on, ale ja tego nie potwierdzam. A tutaj istna rewelacja, proszę Państwa.
0: Mamy kolejny telefon, tym razem Piotr się do nas dodzwonił. Witaj Piotrze, wywoływany do tablicy niejednokrotnie w trakcie dzisiejszej audycji.
3: Witajcie, witaj Michale, witaj Rafale. No ja muszę, no cóż, no złego słowa nie powiem, tak?
0: Ale chyba do nas z iPhone'a dzwonisz, tak?
3: Tak, dzwonię do was z iPhone'a i w ogóle słuchałem was, wracając dzisiaj z Krakowa, słuchałem was na iPhone'ie, także budziło to też niejakie tam zainteresowanie, bo zacząłem się bawić iPhone'em bez słuchawek i mogłem was sobie posłuchać, już nie próbowałem się dodzwonić w trakcie podróży, aczkolwiek przyszło mi to do głowy. Niedawno dotarłem do domu, słyszę, że rozmawiacie między innymi o Skype'ie, więc właśnie ze Skype'a dzwonię i tutaj rozmawialiście też o kamerach. To taka ciekawa może informacja, program FaceTime, który jest wbudowany, jest komunikatorem, także komunikatorem wideo, działa doskonale. Tutaj mieliśmy okazję z Rafałem Harłampowiczem sprawdzić FaceTime'a nawet w takich rozmowach międzynarodowych, gdzie on jadąc samochodem z kimś tam we Włoszech łączył się ze mną przez FaceTime'a i obraz był bardzo fajny, nic nie skakało, także oprócz transmisji dźwięku
2: to szła z Robertem, transmisja.
3: Przepraszam, z Robertem, no. Z Robertem Hedzygiem, przepraszam. W każdym razie dochodzą też takie sygnały, że ludzie korzystają z FaceTime'a, osoby niewidome, jako właśnie z takiego pomocniczego rozwiązania. Czytałem maila takiej dziewczyny, która, gdy wybiera się na zakupy do sklepu i ma problem na przykład, czy dana bluzka będzie kolorystycznie pasowała, to po prostu dzwoni na FaceTime do swojej mamy, która odbiera rozmowę na tablecie i w tym momencie córka pokazuje jej po prostu, wykorzystując iPhone'a, jakie tam ubrania, rzeczy czy tam inne przedmioty chce sobie kupić i tam zasięga języka opinii swojej matki, także i na tym polu urządzenia iOS mogą nam się przydać. Oczywiście Symbiany też zapewniają nam możliwość wideorozmów i tak dalej, no ale tutaj wydaje mi się, że korzystając z połączenia internetowego, mimo wszystko będzie to tańsze. Także no cóż tu mogę dodać? Słucham was już, tak jak wspomniałem, dłuższą chwilę. Podoba mi się, że są głosy za, jak i przeciw, ponieważ pamiętajmy, że to nie jest panaceum. Nic jeszcze nie stworzono chyba takiej rzeczy, która odpowiadałaby wszystkim. Także trzeba spróbować. Tutaj mam tylko jeden kontrargument odnośnie cen. Nieraz poruszana kwestia, że są to drogie urządzenia i bez wątpienia jest to prawda, ale pamiętajmy, już nieraz natykaliśmy się na zestawienia. Cena komputera plus screen reader, cena telefonu plus program odczytu ekranu. Wcale to nie jest takie oczywiste, że te urządzenia Apple'owskie są dla nas droższe. Szczególnie gdy na przykład porównamy sobie możliwości, powiedzmy, czytników książek elektronicznych, tak? Praktycznie to wszystko, co zapewnia nam taki, nie wiem, BookSense standard, czy tam inne milestone'y, to wszystko mamy w naszych urządzeniach, a przecież tak naprawdę taki BookSense, powiedzmy XT, jest w porównywalnej cenie co najnowszy iPhone. A jakie tutaj mamy,
2: no prawie,
3: spektrum,
2: prawda?
3: Jakie mamy tutaj spektrum możliwości? Ten App Store, o którym Rafał wspomniał, ja muszę sobie po prostu limitować. Ja mam 1-2 dni w tygodniu, kiedy pozwalam sobie zaglądać do App Store'a, bo rzeczywiście czasami można popłynąć, gdy człowiek zaczyna przeglądać aplikację. Nie dość, że może je sobie łatwo ściągnąć. Proces instalacji praktycznie nie istnieje, bo w momencie, gdy tylko klikniemy pobierz, aplikacja się instaluje automatycznie, więc później tylko pozostaje nam zabawa, sprawdzanie, na ile nam się
2: podoba. No jak to nie istnieje? No musisz dwukrotnie tapnąć palcem w ekran.
0: Na przycisku instaluj.
2: No przecież no to jest no, nie lada wyzwanie, no. O czym my tu mówimy?
0: No. Zdecydowanie prostsze przecież jest podłączenie telefonu do komputera.
2: No, PC Suite, no,
0: dokładnie, PC Suite'em, zainstalowanie, tak. O czym my tu mówimy? Oczywiście to był żart, gdyby ktoś nie załapał.
3: Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden minus, który mnie osobiście bardzo przeszkadza w urządzeniach iOS, A o czym myślę warto powiedzieć też, jeśli mamy to jakoś tam wyważyć, te zagadnienia, to znaczy synchronizacja kontaktów. To jest rzecz, która po prostu, jeśli ktoś przechodzi sobie z innej platformy na iOS-a, tutaj trochę gimnastyki trzeba zrobić, jeśli chcemy oczywiście importować całość naszych kontaktów. To nie jest tak, że się nie da, bo dać się da, tylko niestety to jest rzecz, która najbardziej przypomina tak Symbiana w urządzeniach iOS. To znaczy trzeba pokombinować, żeby znaleźć sposób na import kontaktów. I to niestety wydaje mi się, że ja znalazłem optymalny, ponieważ bez problemu udało mi się zaimportować kilkaset wręcz kontaktów. Tutaj mówię kilkaset, bo niektóre posiadały i parę numerów telefonów, i adresy e-mail, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek widzę, że nie wszystkie na przykład udało się zaimportować. Tu myślę kwestia Windowsa, że Windows sobie nie poradził z przetworzeniem tego wszystkiego. No ale to jest jak gdyby jedna kwestia i jeszcze, jeśli pozostajemy przy kontaktach, to jest kwestia wizytówek, wysyłania wizytówek. Jeśli wyślemy jakąś wizytówkę z Symbiana na urządzenie iOS, no to jest problem, bo po prostu iOS, iPhone nie przyjmie takiej wizytówki. Za to działa to w drugą stronę, bo to sprawdzałem, czyli wysyłanie z iPhone'a wizytówek na Symbiany działa bez problemu. Także te dwie rzeczy, myślę, jeśli chodzi o kontakty, trzeba by poprawić. No a tak to cóż, no myślę, że panów na dzisiejszy wieczór wystarczy.
0: Myślę, no i ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która no, może być problematyczna dla niektórych i o tym też planowaliśmy z Rafałem powiedzieć. Mianowicie no, jednak ta konieczność używania iTunes. W części symbianowych telefonów to jest tak, że po prostu no, ten telefon był widoczny, czy jest widoczny w dalszym ciągu jako po prostu dodatkowy dysk. Wrzucamy sobie tam co chcemy i gdzie chcemy, i możemy to robić metodą taką bardziej tradycyjną. Tu jednak, jeżeli chcemy tak, załadować jakąś muzykę...
3: A potem się odtwarza wszystko naraz w jednym katalogu, bo Symbian tego nie dzieli.
0: A to się zgadza, ale prosto się wrzuca.
3: Ja myślę, że iTunes...
2: A wiesz co, nie, tutaj bym się z tą nie zgodził, z tym niedzieleniem.
3: No, chyba że w nowych Symbianach to zostało poprawione.
2: Zostało, no, zdecydowanie, to możesz sobie katalogować, jak
3: chcesz. To dobrze, aczkolwiek jeśli chodzi o muzykę, to Michale, się z tobą zgodzę, a jeśli chodzi o inne pliki, to już też nie do końca, ponieważ chociażby aplikacja Dropbox, nie wiem, Rafał, czy już miałeś okazję testować?
2: To oczywiście.
3: Wystarczy, że na naszym komputerze wrzucimy coś do katalogu, tak, Dropboxa i to samo mamy zaraz na naszym urządzeniu iOS.
0: No tak, tylko musimy to jeszcze dodać do ulubionych, żeby nam nie znikło.
3: Dlaczego?
0: A to nie jest tak, że ja nie testowałem tego offline, a miałeś okazję, miałeś, Piotrze, możliwość testowania Dropboxa offline? Zawartości? Dropboxa offline?
3: Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale no bo mówi, to, że bo, to znika, tak?
0: To znaczy tak, jeżeli dodasz coś do ulubionych w Dropboxie, tak ja wyczytałem w opisie, jak dodasz coś do ulubionych, to wtedy jest to pobierane. Jeżeli nie dodasz tego do ulubionych, to ci to znika. Nie masz tego jakby pobranego na urządzenie.
3: No to będę musiał to sprawdzić, bo ja z natury nie jestem offline.
0: Aha, no to...
3: Także zawsze jestem w zasięgu i to jest, może dlatego nie rzuciło mi się to w oczy jakoś, ale ja nie korzystam zbyt często z Dropboxa, mimo to ja używam innego rozwiązania, takiego programiku FTP Server, gdzie po prostu przez połączenie FTP po lokalnej sieci wrzucam sobie pliki dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku pamięci masowej i tam sobie właśnie najróżniejsze pliki wrzucam, je tam też można edytować i tak dalej, i tak dalej, także jest to taki program.
0: A to jest bardzo fajne rozwiązanie, nieco, wydaje mi się, że nieco dla bardziej zaawansowanych użytkowników, niemniej jednak no dla mnie fajna sprawa.
3: Także ja polecam. No i tak jak mówię, nie ma panaceum, także to rozwiązanie ma jakieś tam swoje minusy, ma jeszcze jakieś niedociągnięcia. Obecnie za największe uważam to, że Siri jest po angielsku, a nie po polsku.
0: Ale to przynajmniej języka możesz się nauczyć, Piotrze, nieco bardziej.
3: No tak, ale myślę, że na jakimś nagraniu, które tam już popełniłem odnośnie Siri, będzie widać, że to niby jest fajnie, ale znowu niekoniecznie tak do końca. Także myślę, że tutaj ludzie, którzy rzeczywiście ten akcent mają, bo tu nawet nie tyle chodzi o język, tylko tutaj bardziej chodzi o akcent, żeby mieć w danym języku, to można się już tym bawić.
0: Dokładnie. Dobrze.
2: Jeszcze jedną prośbę mam do ciebie, jeśli możesz. Oddal iPhone'a od ucha.
3: Oddalić iPhone'a od ucha. Dobra, możemy spróbować. Aczkolwiek, dobra, ale to ci powiem za chwilę, jaka jest różnica między iPhone'em, iPodem i Skype'em na tych urządzeniach. Oddalam. Ja w tej chwili mówię do was, ale od razu wam powiem, sorry, że mówię cały czas, bo was nie słyszę. To jest właśnie różnica. Nie przełącza się Skype automatycznie na zewnętrzny głośnik, tak jak ma to miejsce w iPodach.
0: A to tak, a dlaczego? Dlaczego tak jest zrobione? To jest jakaś niedoróbka? Czy to będzie poprawione? Czy wiesz coś na ten temat?
3: Nie wiem, bo musiałbym podłączyć słuchawki. Nigdy nie sprawdzałem, czy można podłączyć...
2: Ale mikrofon się przełącza.
3: Mikrofon się przełącza.
2: Właśnie o to mi chodzi, żeby słuchacze to usłyszeli. To jest właśnie to, że to po prostu to jest,
3: Rafał,
2: działa to rewelacyjnie.
3: Zwrócić waszą uwagę na bardzo fajną kwestię, ponieważ iPhone ma coś takiego, że mikrofon właśnie działa w taki sposób, że jeśli teraz ktoś by stanął przy mnie i coś zaczął do mnie mówić, to wy usłyszycie tylko taki bełkot zniekształcony. Bardzo dobrze działa tutaj. Bardzo działa mikrofon kierunkowy i po odsunięciu urządzenia od ucha automatycznie przełącza się na zestaw głośnomówiący i wtedy tak samo mikrofon zmienia swoją specyfikę i zaczyna zbierać wszystkie odgłosy.
2: Zresztą nie wiem, czy to jest też możliwe, ale kiedy bawiłem się plikami wideo, nagrywaniem plików wideo, zauważyłem taką dziwną przypadłość, że kiedy mówi coś osoba oddalona od nas o jakieś 3 metry, to tak jakby ten mikrofon również działał kierunkowo i zbierał tylko i wyłącznie tą osobę, a pomijał całą resztę, jakby koncentrował się na jednym dźwięku. Nie wiem, czy mi się to po prostu wydawało, czy tak faktycznie jest, bo no, trudno mi to jakoś zweryfikować, ale coś takiego zaobserwowałem też.
3: Ja chciałem powiedzieć, że Rafał ostatnio się bawi w paparazzi i po prostu docenia uroki robienia zdjęć bez pomocy wzroku. Tak.
0: Rozpoznawania twarzy.
2: Ma twarz w lewym rogu. Tak, tak, tak.
0: No i
2: coś moja córka na ten temat może powiedzieć.
0: I w tym momencie tak trochę wykrakałem, bo pisząc taki artykuł króciutki w Tyfloświecie, w wakacje, o tym jak pewien niewidomy Anglik robił zdjęcia, które były wykorzystywane w reklamach Nokii bodajże, zastanawiałem się, czy no, wielu będzie niewidomych fotografów. O, mamy następnego. Aczkolwiek niekoniecznie z Nokii.
3: Michał, ale jaka satysfakcja,
2: nie, zdecydowanie.
3: Jaka satysfakcja,
2: nie.
3: Że wiesz, osoba niewidoma może zrobić sobie
2: ale naprawdę,
3: zdjęcia swoim
2: naprawdę.
3: Dzieciom, tak jak Rafał.
2: Wcale się nie ma co śmiać, ale to jest naprawdę satysfakcja, to straszna.
0: Dokładnie. I z tym i to zdjęcie ogromne. Na przykład, bo i to zdjęcie można na przykład, nie wiem, czy gdzieś sobie do albumu, czy umieścić gdzieś w internecie i no. Będzie po prostu to, co na tym zdjęciu ma być, a nie na zasadzie, że ktoś później nam w komentarzu na Facebooku pisze, a no fajne, ale co
2: ale to
0: jest?
2: Ci się ucięło, co też. Się...
0: Ale co to, co na tym zdjęciu miało być? Bo nie bardzo wiemy. No, także to jest bardzo fajna funkcja i myślę, że
2: jeszcze
0: no, sporo osób ją doceni.
2: Jeszcze jedno pytanie do Piotra, żeby nam tu nie uciekł, bo ja oczywiście mam pamięć dobrą, ale krótką. Piotrze, mówiłeś mi o aplikacji, która to jest audioetykietownikiem. Czy mógłbyś powiedzieć, jak ona się nazywa?
3: Tak jest. Audio Label.
2: Audio Label, tak. Czyli dążę do tego, że jak się uprzemy, to iPhone czy iPod, urządzenie z iOS-em, może być również audioetykietownikiem, proszę Państwa.
3: Tak
2: czyli
3: jest.
2: Jakby kolejne
3: ja tą aplikację
2: sprawdzałem. Zaoszczędzone.
3: Ta aplikacja jest w dwóch wersjach, płatnej, bezpłatnej. Bezpłatne ograniczenie polega na tym, że po prostu wszystkie etykietki, które sobie nagramy, możemy je też sobie opisać, także VoiceOver będzie nam je wymawiał. One po prostu po wyjściu z aplikacji znikają, także żeby jak nam się aplikacja spodoba, to oczywiście możemy sobie ją później nabyć, zakupić i po prostu cieszyć się funkcjonalnością zbliżoną do PenFrienda.
0: A ja mam takie pytanie, bo ja akurat jeszcze tej aplikacji nie testowałem. Na jakiej zasadzie ona rozpoznaje później te obiekty? Po prostu

0: pamięci, jeśli on nie występuje w bazie. I możemy sobie taką etykietkę stworzyć. To jest jak gdyby jedna funkcjonalność. Druga funkcjonalność jest taka, że jak się kupi pełną wersję, można sobie ze strony producenta pobrać plik PDF, bodajże jest tam 88 kodów, które drukujemy na takiej kartce samoprzylepnej. Ktoś nam musi to powycinać i wtedy mamy takie kody jak do Penfrienda.
1: A, jak do Penfrienda. Na tej zasadzie to działa. Dokładnie. Właśnie zastanawiałem się, skąd to urządzenie wie, że no, to jest to, że to jest właśnie ten obiekt, który ma rozpoznać i no, do którego ma przypisać nam etykietę.
0: Michał, ja wyjąłem z lodówki coś, spytałem żony, co to. Okazało się, że maślanka truskawkowa. Po chwili Audio Label wykrył etykietę. Nagrałem maślanka truskawkowa. Po chwili przejeżdżając iPhone'em nad tąże maślanką, usłyszałem swój własny głos, maślanka truskawkowa. Nie przejeżdża się tym blisko. Nie wiem, jak to używasz Penfrienda, ale tutaj jak gdyby...
1: Trzeba dosyć blisko.
0: A tu właśnie nie. Tu jest odległość rzędu 15 cm nawet od danego obiektu. Także no, działa to fajnie. Nie wiem jeszcze na ile bezbłędnie, no ale myślę, że potestujemy. Jak okaże się aplikacją ciekawą, no to nie omieszkamy umieścić jakiegoś podcastu na ten temat.
2: Jeszcze mamy dwie aplikacje, testery kolorów. Sejkolor i druga, nazwy nie pomnę. Oczywiście tym Sejkolorem się bawiłem nawet i nawet jako tako też to działa. Na pewno lepiej niż... symbianowy odpowiednik. Ja dzisiaj nie mam głowy do nazw, ale był takowy. Dość powszechnie. Color. Mobile Color Recognizer. O.
0: O, też był taki, no.
1: Był, to się kalibrowało to chyba z jakąś kartką białą, tak? Jak dobrze pamiętam.
2: Zawsze była tak, czarna podłoga.
1: Co mi powiedział, że mój pies jest różowy. Czy jakoś tak.
2: Coś ty mu zrobił, tak?
1: No, sam się zastanawiałem.
0: Vision Hunt, jeszcze był Vision Hunt.
2: Tak, był jeszcze Vision Hunt, dokładnie.
0: Ja bym chciał wam jeszcze powiedzieć parę innych bardzo ciekawych aplikacji, typu na przykład Light Detector, czyli wykrywacz źródła światła, który działa na tyle precyzyjnie, że ja na przykład diodę na urządzeniach jestem w stanie sobie nim zdiagnozować, która się świeci, która się nie świeci.
2: Kolejne parę stów do przodu.
0: No, zgadza się. To i tego typu urządzeń jest, czy aplikacji jest dużo, dużo więcej. Już nie mówimy o takich, które możemy na przykład podłączyć do innych zewnętrznych urządzeń dedykowanych, czy to do ćwiczeń, czy do mierzenia pracy serca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tego jest po prostu multum.
1: I jest jeszcze
2: ale już
1: taka...
2: pomijając wszystko...
1: Jest jeszcze jeśli taka mogę, strona, pomijając... bo ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo to myślę, że też jest istotne. Jest taka strona applevis.com, tam jest całkiem spora baza informacji o dostępnych aplikacjach. Jeżeli jest jakaś aplikacja po prostu przetestowana przez użytkowników VoiceOvera, tam są informacje na temat tego, że możemy sobie wyfiltrować, że chcemy poszukać tego, tego i tego i do takich, a nie innych zadań, że to ma być na przykład aplikacja darmowa, no i wyświetla nam się lista. I są informacje, że na przykład ta aplikacja jest słabo dostępna z VoiceOverem, dobrze dostępna z VoiceOverem i tak dalej, i tak dalej. Także to też może się przydać.
0: Okay.
2: Jeszcze jedna rzecz, która mnie urzekła w iOS-ie, coś, co zawsze szukałem na Symbiana odnośnie zegara, to był stopper i timer. I otwieram sobie iOS, zegar, pierwsza rzecz, stopper działający, druga rzecz, minutnik, również działający.
0: Tak jest.
2: Także, co tu dużo mówić?
1: Jest po prostu, no system jest ciekawy, jest ciekawy. Tak, spoglądam na zegarek, 12 minut po godzinie 21, słuchajcie, także...
2: Nie, bo to godzinka
1: no,
2: będzie.
1: No, godzinka, to... dokładnie, godzinka miała być, wyszły dwie godzinki ponad. Piotrze, bardzo ci serdecznie dziękuję za głos w dyskusji naszej dzisiejszej.
0: To...
1: telefonów.
0: Ja również dziękuję za rozmowę. Życzę wam miłego wieczoru, wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Telefonów dziś było. Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni tak na ostatni dzwonek.

0: ostatnią chwilę. Rafale, no ale my będziemy powolutku już tak podsumowywać tą naszą dzisiejszą audycję. No chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać a propos.
1: Cóż ja mogę, proszę Państwa, dodać? Natestowałem się tych urządzeń tyle i jedyne rozwiązanie, jakie jeszcze mogę polecić odnośnie Symbiana, to jest telefon Nokia C5, który to jest prosty telefon i telefon tylko i wyłącznie praktycznie do dzwonienia. No, tam ma większość rzeczy, które mają smartfony, ale to taki telefon dla osób, które chcą tylko i wyłącznie dzwonić i ewentualnie napisać SMS-a. A reszta, no to cóż, no, zapraszam do iOS-a, no, tyle mogę powiedzieć.
0: Telefon mamy kolejny. Michał się do nas dodzwonił. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, Michał Kasperczak. Czy w miarę mnie słychać?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
2: Dobrze, no to chociaż tutaj głośno na Skype'ie, bo to ostatnio na tym toku były nieco inne doświadczenia. No cóż, tak słucham nie do końca, może nie tyle, że nie do końca uważnie, ile dosyć późno włączyłem audycję, więc nie wiem, co już było mówione, a co nie. Ja też tak dzwonię jako taki użytkownik Symbiana, używający Symbiana, nie używający iOS-a, a zarazem będący no bardzo mocno gdzieś tam po stronie tego systemu, tak gdzieś tam teoretycznie. No i tak, ja chciałbym powiedzieć kilka takich wniosków, to znaczy i też przy okazji pytań. Zacznę od tego, że co prawda jest jakiś niby program na Symbiana, którym jest Dropboxem, no tylko, że znowu trzeba o tym wiedzieć, trzeba go ściągnąć, trzeba go znaleźć, o czym pewnie mówiliście, że w przypadku App Store'a no, możliwość dostępu do tych działających aplikacji.
1: Tak, było tego dużo.
2: To jest po prostu no, o wiele szybciej znajdziemy taką aplikację. Właściwie to też mówiliśmy w tej audycji kilka tygodni temu, że po prostu kiedyś w Symbianie no to było tak, że mogliśmy znaleźć jakieś sensowne aplikacje, a teraz jest tak, że owszem, Symbian te aplikacje sensowne jakieś ma, bo nie można powiedzieć, są te nowe funkcje w systemie. No dzisiaj Symbian Bell, nie wiem jak w końcu to się czyta, na te nowe telefony, no ale co z tego?
1: Nokia Bell.
2: Aha, tak, teraz Nokia.
1: Już nie Symbian.
2: Już nie Symbian. Tak. No cóż, to jest, no tak.
1: Czepiam się, ale to ja już
2: no
1: tak
2: dobrze, Nokia Bell, którą zresztą my dzisiaj Nokia pogrzebujemy. Ja tak mówię troszeczkę prowokacyjnie, specjalnie dzisiaj. Natomiast no, my Nokia pogrzebujemy w tej audycji. Znaczy Nokia, Symbiana, czy tam system Nokia. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma, nie ma powiedzmy, nie zależy mu na fizycznej klawiaturze albo tej normalnej, numerycznej, albo QWERTY, nie ma problemu z ekranem dotykowym i jeżeli aż tak czynnik no, finansowy nie gra roli, to wydaje się, że no nie ma żaden, może tak mówię zbyt kategorycznie, ale może czasami trzeba. Nie ma powodu, żeby w tej chwili używać Symbiana. Nie wiem, możesz to potwierdzić?
1: No ja właśnie tak. To mówię od 2 godzin ponad, także...
2: Rozumiem. Czyli to niejako tak trafia...
1: Moje zdanie jest jednoznaczne i tutaj był posądzany o powtarzanie się, także, a tego byśmy chyba nie chcieli.
0: To ja zapytam z dziennikarskiego obowiązku, jak naszych słuchaczy w ogóle wszystkich dziś, to i ciebie, Michale, o to pomęczę. Powiedz mi, miałeś okazję korzystać z iOS-a? Może co nieco o swoich doświadczeniach nam
2: znaczy,
0: opowiesz.
2: Moje doświadczenia, ja do końca, no, jakby, trudno mi cokolwiek po prostu powiedzieć. Ja nie czuję urządzeń dotykowych, nie mam do tego cierpliwości, siadałem do tego, mam iPhone'a w domu, z którego mogę korzystać. Ileś dni próbowałem z tym pracować i nie wychodzi mi to po prostu. Mi to wychodzi na tyle mało efektywnie, że sobie dałem spokój. No, są takie osoby, też nie tylko niewidome, też osoby widzące, którym po prostu taka jakaś praca palcami, nie wiem, czy to jest jakiś specyficzny, nie wiem, niedobór, jakaś coś związanego z koncentracją, nie chcę mówić z percepcją, bo to już tak brzmi, ale coś, no nie każdy to po prostu umie robić i mi to zdecydowanie...
0: Ale powiedz mi, co dla ciebie było problemem? Czy dla ciebie było problemem właśnie korzystanie z gestów, czy tak na przykład jak Paweł mówił, że nie mogłeś się, że nie mógł się przemóc po prostu z tej nomenklatury, nie mógł się przestawić z myślenia Windowsowego na iOS-a?
2: Tam nomenklatura to jest dla mnie nie problem, tym bardziej, że jak część z Państwa wie, pół roku miałem tego Macintosha, używałem go, więc tam i też no, z racji mojej pracy no, takiej technologiczno-dziennikarskiej, no, czytam ciągle o tych iOS-ach i komputerach różne rzeczy, więc to nie było. Problemem była zwyczajna, że tak powiem, technikalia. Proste ruszanie palcami, trafianie gdziekolwiek, nie wiem, że jednym palcem, dwoma palcami. Mi to zupełnie, niektórzy tak jak czytają na przykład w Braille'u, ludzie na pewno szybko i gdzieś tam całymi dwoma rękoma albo wszystkimi palcami tam jakoś taka. Ja na przykład tylko jednym palcem tak naprawdę szybko czytam i nie z dwóch palców do mnie to mało trafia po prostu. No i, ale to jest, mówię, to jest taka rzecz już niekomputerowa po prostu, także trudno mi to, no to każdy po prostu jest inny, więc te bariery, o których mówimy, to są bariery typowo takie, nie wiem jak to powiedzieć, manualne, a nie jakieś tam technologiczne.
0: Ale powiedz mi, tak jak Paweł, będziesz próbował jeszcze, czy już ewidentnie dajesz sobie spokój z dotykowością?
2: Nie chce mi się, powiem tak, jak dostanę linijkę brajlowską z Bluetoothem, a mam obiecaną tą linijkę Humanware'ową, myślę, że z Harpo w końcu ją kiedyś pożyczę, no to pewnie podłączę. Pewnie on do iPhone'a, on sparuje z iPhone'em i zobaczymy, co tam w Braille'u będzie można robić. I nasunęła mi się jeszcze taka rzecz. Kiedyś w firmie Altix wymyślono, Marek Kalbarczyk wymyślił takie hasło, jak to było? EMI, czy nie? Mobilny, coś tam, asystent elektroniczny, mobilny.
1: Elektroniczny, mobilny
2: informator. I tym informatorem miał być telefon z mobile speakiem. No i na tamte czas to rzeczywiście jakiś tam informator był, ale tak naprawdę takie EMI to jest dopiero iPhone.
1: To jest dopiero EMI, dokładnie.
2: To jest dopiero EMI, które razy 10 przewyższa wszystko po prostu. Także zapytam, bo no, testujesz dla Tyflo Podcastu te różne Nokie dotykowe i Squirty i tak dalej. Tak. Na przykład miałeś tą Nokię, nie wiem, 500 albo Nokię tam 700 bodajże 1. Ile razy przez 2-3 tygodnie ją zawiesiłeś? Plus minus?
1: 701 rzadziej, aczkolwiek udało mi się, a iPada nie zawiesiłem ani razu.
2: No właśnie, do tego właśnie dążę.
1: A starałem się usilnie, kurczę.
0: Mi się parę razy udało zawiesić. To nie była to jakaś częsta rzecz, ale parę razy się udało zawiesić.
2: Mhm. A czy było coś, co tobie przeszkadzało w iPodzie, czy tam w ogóle w iOSie?
1: Nie. Nie, i tutaj nawet nie będę się rozwodził, bo to nie ma sensu. Nie ma czegoś takiego.
0: Po prostu wyjmujesz, używasz i jest.
1: Tak, tak. Ja nawet nie bardzo wiem, bo nie bardzo pamiętam, co gdzie tam było. Jest, no teraz się tam naumiałem, że w ogólnych jest dostępność w ustawieniach, tak? To jedyne pamiętam, ale wszystkie inne ustawienia to po prostu muszę szukać, bo używa się tego raz na ruski rok pamięta, ale to jest... Bułka z masłem, jak to mówią.
2: Czyli potwierdzasz to, co no, jesteś przykładem z jakby po stronie użytkownika, no to, co Jobs chciał osiągnąć, że po prostu masz urządzenie i nawet jak androidowe urządzenia mają 5 razy szybsze GHZ procesory, mają 5 razy jakieś tam w parametry lepsze wydajności, że mogą tam, nie wiem, mają i kartę SD, możesz włożyć i coś tam. Skąd inąd niektóre rzeczy pewnie fajne, bo te androidowe urządzenia, no to takie Linuxy trochę. Tutaj wiadomo, iPhone ma tego iTunesa, jest hermetyczny, ale to...
0: No i Unixową jakąś tam podstawę, zresztą iOS też ma. To chciałbym powiedzieć. Jeżeli ktoś sobie na przykład jailbreakuje urządzenie, to może na przykład na nie zalogować się poprzez SSH i ma tam dostęp do konsoli, może się bawić.
2: Tak,
0: można się zalogować po SSH do konsoli. Teraz nie pamiętam, czy po SSH, czy po telnecie.
2: Ale oczywiście jak złamiesz tam...
0: Jak zrobisz jailbreak.
1: Tak. No
0: tak, jeżeli zrobisz jailbreak, to możesz się zalogować na roota tak zwanego, czyli po prostu magia czarnego ekranu, można się bawić, można eksperymentować, no i dla każdego coś miłego. Oczywiście taki przeciętny użytkownik no po prostu tego nie będzie robił, bo nie będzie miał potrzeby.
2: Mhm. Czyli no nasze stanowisko...
1: Ale jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to właśnie co mnie urzekło wręcz w tym systemie, to prostota jego, że to to widać, że to jest system dla mnie, że nie ja dla niego, bo się męczę, kurde, gdzie to było, znowu coś tam schowali, pochowali, przestawiali. Myk, myk, myk, myk, myk, jest.
2: A zapytam, bo prostota, no wiemy, że jesteś no zaawansowanym użytkownikiem, dociekliwym i też lubiącym no gdzieś tam to wszystko sprawdzić tak do końca. Nie była to za prostota? To znaczy takie, wiesz, że czegoś, że jakby...
1: Nie, to aż tak to nie, ale...
2: Po prostu funkcjonalność.
1: Nie wymagało to ode mnie tyle tego zachodu, że tak powiem, że żeby to poznać, to po prostu...
0: A nie brakowało ci, Rafale, bo ja wiem chyba, o co Michałowi chodzi. Czy ta prostota nie była kosztem funkcji, nie była kosztem możliwości przystosowania tego urządzenia do twoich potrzeb?
1: Nie.
0: Obarczona. Nie była.
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Nie.
0: Bo to, czasem tak jest niestety.
2: A jak oceniasz z perspektywy takiej, powiedzmy, toksowej responsywność i jakość audio, czyli syntezy tox, chyba, znaczy tox, syntezy nuance?
1: Znaczy ja bym toxa w ogóle nie porównywał, bo to jest... Mówimy o ekranach dotykowych.
2: Tak, tak, tak.
1: Bo trudno, ja tutaj mam nawet podręcznik sobie
2: przygotowałem. Nie, ale chodzi o syntezę, nie o nawigację, o syntezę po prostu, taką, wiesz, a takie audio, jak się słuchało tej syntezy, tej Agaty w iPhone'ie, a Agaty w Toxie.
1: Ja może skończę swoją myśl. Mam tutaj pod ręką nawet z Mobile Speaka na Symbianie trójce, gdzie Symbian trójka już w ogóle praktycznie odszedł do lamusa, a jest najlepiej dopracowanym systemem, jaki do tej pory widziałem, jeśli chodzi o Symbiany, bo Annie, no niestety nie mogę tego powiedzieć, o Belli także. I tak samo było z Symbianem dwójką, który odchodził do lamusa i wtedy dopiero był najbardziej dopracowanym systemem. Tak to niestety z tymi Symbianami jest. Mam zainstalowanego Mobile Speaka. Oczywiście responsywność leży w przypadku Mobile Speaka, ale ona zawsze była troszeczkę tak
2: gorsza.
1: No to jest stary telefon Nokia E71, także on już swoje lata ma, także tą responsywność się czuje. A w przypadku voice overa, no to jest vocalizer, tak? Czyli vocalizer znany z Toxa, ale vocalizer, o niebo, proszę Państwa, szybszy. Nawet pomimo tego, że Tox, zawsze chwaliłem Toxa za responsywność i nadal będę chwalił na te położenie, w jakim jest Tox, to on zawsze był responsywny i pewnie długo, długo jeszcze będzie. Ale jednak tutaj nie ma żadnego przycinania się. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo to mi się wydawało, że to tak słyszałem na tych podcastach, tak słuchałem tych podcastów blind kultekowych i tych innych wszystkich anglojęzycznych. Coś mi tu zajdzie za tam. Też tam trochę tych podcastów zrobiłem, też wiem, że tam parę rzeczy można wyciąć, przyciąć. Tak
0: za dalej. Idealnie.
1: No nie oszukujmy się. Za fajnie to było, tak? Ale to faktycznie,
2: tak, to
1: proszę Państwa, jest.
2: Jest płynny, to nawet ja gdzieś tam...
1: Jest bardzo płynny. Mhm. Jest bardzo płynny. I to jest iPod. To ja już nie wiem, co by było z iPhone'em 4S, bo iPod, umówmy się, jest słabszy. Bądź co bądź. No to nie wiem, jakby było w przypadku iPhone'a 4S.
0: Trochę to się czuje
1: iPada.
0: Jednak po aktualizacji do tego iOS 5. To ja już mówiłem, kiedy wspólnie z Piotrem Witkiem i z Jackiem Zadrożnym rozmawialiśmy o nowościach. Na iPodzie Touch 4G, no jednak troszeczkę się to czuje. Że to urządzenie zwolniło.
1: iPod Touch 4G od iPod Touch 2011, bo ja mam właśnie ten iPod Touch 2011. Także nie wiem, czy to po prostu nazwa się różni, czy czym to się różni, nie wnikałem w to specjalnie.
2: Się wydaje, że on tam procesor, ja teraz...
1: Może mieć mocniejszy, ale ja naprawdę...
2: Chyba procesor jest mocniejszy.
1: Instalowałem jakąś dużą aplikację, to wtedy odczułem, że coś mu tam ewentualnie doskwiera, ale tak poza tym to...
2: Ale nie drażniła siebie ta taka nomenklatura, znaczy to, że nie miałeś dostępu do, no bo my zaawansowani użytkownicy jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, nie tyle do bibliotek jakichś tam, tylko do takiego dostępu do fizycznego, tam dysku C, dysku D, czegoś tam, no a w iPhone'ie wiadomo, nie masz
1: znaczy, dysku. Wiesz, gdybym go używał dłużej, to pewnie bym do tego doszedł jakoś tam, że go można zapuścić mu jailbreak i pewnie więcej rzeczy się da zrobić. Niemniej jednak jest to sprzęt testowany, także też nie bardzo chciałem tam ingerować za mocno w niego. To znaczy, powiem tak, w przypadku przenoszenia jakichś danych, no to na Nokii jest to prostsze. Nokię możemy wykorzystać jako pendrive'a, zresztą nawet nowe Nokie mają taką funkcję, że nawet jeśli są wyłączone, gdy podłączymy je pod USB, podepniemy do komputera, robi się z tego po prostu pendrive i jest widoczne, są widoczne tylko i wyłącznie pamięci. Pamięć tam masowa i pamięć, na przykład karta, jeśli mamy taką kartę zainstalowaną w urządzeniu. Także no tu jest prościej. Niemniej jednak, no na razie póki co nie było mi to potrzebne. Jakby było dalej, tego nie wiem i chyba już no niestety na dzień dzisiejszy sprawdzić tego nie mogę.
2: A testowałeś może iPhone'a, iPoda z brajlowskim monitorem Focus, czy
0: no
2: jednak...
0: to tak, już Rafał mówił,
1: tak,
0: już
1: to, o tym.
2: No, przepraszam, dużo... to sobie posłucham potem.
1: To piałem tutaj.
0: Właśnie. gdyby jeszcze poprawiono te polskie znaczki, to by było już tak, naprawdę super.
1: To naprawdę byłoby pięknie.
0: Dobrze, no,
1: pisanie, czytanie.
2: W Toksie do dzisiaj, czy w którymś z tych programów do dzisiaj
1: tak,
2: jest?
1: Tak, w Toksie do dzisiaj nie ma.
0: Ale nie równajmy do dołu, no wymagajmy. Ja już o tym mówiłem, że my jesteśmy klienci. Klient, fakt, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się, ale wymagajmy jednak od tych urządzeń.
1: Ja będę tego trzymał, co mówiłem wcześniej. Ja nie chcę nikogo do niczego przekonywać. Bo no, tak naprawdę ja świata nie zbawię, już dawno sobie zdałem z tego sprawę. Każdy będzie używał tego, co chce. Ja po prostu nie lubię, jak się robi ludziom wodę z mózgu i generalnie o to mi chodzi, że jeżeli pisze się, że program TOX ma zaimplementowaną obsługę ekranów dotykowych taką samą jak VoiceOver, to jest wierutna bzdura.
2: A kto tak pisze?
1: W ogóle za coś takiego to nie wiem.
2: A kto tak pisze?
1: No pozdrawiamy pana Wojciecha, to są jego słowa, mogę przytoczyć. Z listy Tyflos, taki mail. Także no, sorry panie Wojtku,
2: szeroki
1: ale takie rzeczy się
2: takie,
1: pisać
2: rozumiem.
1: Nie powinno. Bo to jest po prostu nieprawda.
2: No, ale ja w ogóle mam takie wrażenie, tak jeszcze, znaczy nie zbadałem tego, tak więc może to takie są takie troszkę dywagacje luźne, ale wydaje mi się, że tak naprawdę ci dystrybutorzy, czyli zarówno Artix z Mobile Speakiem, jak i Madison z Toxem, oni owszem, znaczy oni piszą, że tam to, co jest tam w tych dokumentacjach, że Tox ma jakieś tam wsparcie ekranu dotykowego, że Mobile Speak coś tam, ale tak naprawdę moim zdaniem, co jest o tyle uczciwe, nie promują tych rozwiązań, na szczęście. Nie wciskają, że to jest takie... Wiecie, o co mi chodzi.
0: Rozwiązań tak bardziej... z ekranami dotykowymi.
2: Tak. Że bardziej... No bo jednak...
0: Że próbują po prostu próbują odcinać kupony od jeszcze tych telefonów tak, z klawiaturą, że no to jeszcze działa, to jest sprawdzone. Tak. Użytkownicy no wiedzą, jak to wygląda. Pamiętajcie, że... No my tu sobie możemy mówić i możemy mówić sporo na ten temat, ale jednak rzesza użytkowników Toxa czy Mobile Speaka to jest jak kraj nasz piękny nad Wisłą, długa i szeroka ta rzesza, jest po prostu duża. No jest tych użytkowników sporo i jeden drugiego zapyta na zasadzie takiej, no działa ci to? No działa, okej. Okay. A dobrze ci to działa? No dobrze, działa, okej.
1: Okay. Nie, umówmy się, TOX na Symbianie trzecim działa dobrze.
2: Tak, oczywiście. Mobile
1: on tam ma jakieś zawsze problemy.
0: A nie każdy
1: tam,
0: użytkownik, tak jak na przykład Rafał, będzie wchodził w niuanse, czy to jest Symbian trzeci, czy to jest Symbian Ana, czy to jest Symbian Belle. No, ja powiem szczerze, dla mnie telefon to jest też jakieś takie urządzenie bardziej do dzwonienia. Ja zawsze miałem dylemat, kiedy czytam, że tu Symbian 9, tu Symbian 3. Ja w głowę zachodziłem, jakiego ja mam Symbiana. No po prostu nie wiedziałem, jakiego ja mam Symbiana. I do dziś powiem szczerze, gdyby mnie ktoś zapytał, jakiego ja mam tak naprawdę Symbiana w tym moim telefonie, to ja bym nie wiedział. No bo mi ta wiedza nie jest potrzebna, bo po prostu...
1: Starego mam,
0: no bo telefon mam stary.
2: Ja się w obliczu tego, co mówicie, ja się bardzo cieszę, że mimo wszystko, że wziąłem tą Nokię C500, bo z tą Nokią i Mobile Speak i Tox w miarę jeszcze działa. Gdybym wziął E6, to myślę, że no byłbym... miałbym większe oczekiwania, bym się tak trochę jak ty, Rafał, bym się zawiódł.
1: Ale... Pisze się, ja się zawiodłem na Nokia 6, ja się zawiodłem to mocno. Ja nawet czuję się przegrany troszkę w związku z Symbianem i to już mówiłem. Ale co chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć.
0: Okej, to skoro...
1: Straciłem wątek.
0: To skoro ty, Rafale, nie wiesz, co chciałeś powiedzieć, to jeszcze może Michał...
1: Już wiem, co chciałem powiedzieć. Okay. Mówi się głośno, Mobile Speak wspiera Symbian Belle. Proszę Państwa, to jest wierutna bzdura też. wspierania Symbian Bell, wspiera Symbian Bell, ależ i owszem, na 3 telefonach, które ten system miały od nowości. I tyle. I nie zdziwcie się, drodzy Państwo, jeśli, bo właśnie od dzisiaj mamy Nokia Bell dostępny do aktualizacji, można sobie zaktualizować nasze Nokie. Nie zdziwcie się, moi drodzy, jak Mobile Sleep, bo Tox, to od razu Tox mówi, żeby z Bellą sobie dać spokój w podręczniku, jak Mobile Speak, będziecie mieli Mobile Speaka z funkcjonalnością Symbiana trzeciego i tych pierwszych Symbianów trzecich.
0: Będzie taki 1. responsywny?
1: Nie, tak, nie taki, taki mało funkcjonalny.
0: Okej, okej. Okay. Nie, to żartuję oczywiście, bo po prostu no, zdaję sobie sprawę z tego, co chciałeś powiedzieć, ale...
1: W większości widżetów w ogóle nie rozpoznaje, jest tragedia. Ja myślałem, że będzie dużo, dużo lepiej, okazuje się, że...
2: Ale ja też jeszcze chcę zwrócić uwagę na taką, to jest też bardzo ważne, co na pewno co powiedziałeś, natomiast jeszcze na taką rzecz nie do końca związaną jakby z tym naszym tyflom, rynkiem, z tyflotechnologiami. Jak się czyta na różnych portalach artykuły takie, że ktoś testuje właśnie telefony z Symbianem, tym nowym, no to pisze się, no, że fajnie, że ten nowy Symbian jest, ale to w takim kontekście się pisze, że ten nowy Symbian, no, coś poprawili, jest to lepsze niż było, jest to zbliżone do, powiedzmy, tam tych innych systemów dotykowych, zbliżone i tak dalej.
0: Nie wyznacza jest... trendów.
2: Tak, czyli właśnie to jest takie, no goni.
1: Nie, to już na pewno.
2: Cieszmy się, że ten Symbian jakoś tam goni, bo ten, ale tak naprawdę to zachwytów nie ma nad tym nowym Symbianem już od dawna. Jest nad designem, wszyscy mówią, że są te Nokie ładne, że niektóre z klawiaturą QWERTY. No, tak też był taki artykuł w dobrych programach, w tym testowym w dziale dobrych programów. Może go, Rafał, czytałeś. O Nokii, ja chyba ci kiedyś podsyłałem. O Nokii E6. I ktoś tam, który taki właśnie użytkownik telefonów z QWERTY, no on mówi, że zawsze BlackBerry albo Nokia E70, tam chyba też jeden, E72. No i mówi, że tak się cieszył na tą szóstkę, bo to taki nowoczesny, porządny telefon, taka lepsza Nokia E72, trochę ekran dotykowy, no ale też fajna klawiatura QWERTY skąd inąd. No i coś nie tak. Niby miało być dobrze, ale nie do końca.
0: No cóż, no wiesz, to jest...
1: No bo tu dotknąć, tu nacisnąć, tu coś... Ja też tak myślałem, że to fajnie, kurczę, to trochę tu, to jakoś tak denerwuje mnie to. Że to jednak... No w przypadku MS-a to nie mam z tym problemów, ale jak coś tam... Nawet ten ekran jest mniejszy, to się inaczej z tego korzysta niż z tych ekranów dotykowych. Na przykład z Nokii 701 czy N8 na przykład. To nie jest to.
2: A mówiliście o klawiaturze, jeżeli mówiliście, to oczywiście to już nie, ale obsługę klawiatury QWERTY wirtualnej w tych iOS kontra inne systemy.
0: O właśnie.
1: Widzisz, Michał, bo ja też tutaj ciebie wspominałem odnośnie obsługi przez ciebie urządzeń z iOS-em, konkretnie iPhone'a. Ja myślę sobie tak, ja może to powiem nieskromniej, z góry przepraszam za to, że to powiem, ale ja myślę sobie, że jak ja bym ci tego iPhone'a pokazywał, to zupełnie byś inaczej do niego podszedł. Tak
2: może,
1: mi się coś wydaje.
2: Może.
1: A też mówiłem o tym, że tak naprawdę z klawiatury da się skorzystać używając jednego gestu. Konkretnie palec w lewo, palec w prawo i to wszystko.
2: Jeżeli kiedyś będziesz miał może iPhone'a, to może kiedyś pomyślisz nad takimi podcastami dla ludzi
0: dla opornych,
2: opornych.
0: Dokładnie. Bo może to
1: no,
0: jest,
1: kto wie.
0: Może tu jest kwestia, słuchajcie, może po prostu, bo ja się wcale ludziom nie dziwię. Ja pamiętam, jak ja się zastanawiałem i dopóki tak naprawdę, słuchajcie, ja słuchałem tych podcastów i ja wiem, że w tym momencie nasi słuchacze, w części przynajmniej, też sobie mogą tak myśleć, okej, no oni sobie pogadają, ale ja dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Wiecie co, ja się zastanawiałem, jak w ogóle na telefonie dotykowym można pisać. Jak to działa? Jak to jest zrobione? Pisali, to znaczy ktoś to opisywał, ktoś o tym mówił. Ja dopóki tego urządzenia nie wziąłem w rękę, nie sprawdziłem, to nie uwierzyłem, że to jest możliwe i że da się to zrobić.
1: Ja powiem tak, żeby porównując napisanie SMS-a z Toxem, SMS-a składającego się, załóżmy, z 5 słów. Z Toxem zajmowało mi to 5 minut, Z Mobile Speakiem zajmowało mi to minutę, z iOS-em zajmowało mi to 20 sekund.
0: No cóż, takie porównanie, drobne.
1: Tak,
0: przy czym nie pisałeś SMS-a, tylko po prostu na iOS-ie, tylko w jakimś tam programie. Jeszcze dodajmy, że po prostu...
1: Tak.
0: Ale w każdym razie miałeś do czynienia z wirtualną klawiaturą. No,
2: chciałbym rozwiać taki mit, który może, znaczy nie wiem czy mit, ale może komuś taka rzecz się nasunąć naszym tyflosłuchaczom, że no o iPhone'ach to głównie w kółko mówią te same osoby zaawansowane, które nagrywają te podcasty i tak, że my sobie możemy mówić, ale zapewniam Państwa na podstawie lektury naszych w sumie jednej polskiej listy mailingowej o iOS-ie, o iPhone'ach, że iPhony, i już nie będę wymieniał tutaj nazwisk, bo to jakby nie jestem uważniony, ale iPhony mają również i to dwie albo trzy osoby znane z Tyflosa, które też sobie kupiły iPhony, są takie osoby, mają też iPhona, kupiły sobie iPhona osoby, no nie do końca zaawansowane komputerowo. Takie, które wiem, że są takimi zwykłymi użytkownikami.
1: Prawda? Po których bym się w ogóle zupełnie nie spodziewał, że się porwą na coś takiego.
0: Adam Ostrowski zresztą też mówił, dzwoniąc do nas, o tym, że kilka osób też...
2: Są zadowolone,
0: że kilka osób też radziło się go, czy w tego iPhone'a pójść, czy nie. Poszły. No i są teraz zadowolone i się cieszą. Ciekawe, swoją drogą, czy ktoś jest tak faktycznie, no oprócz Michała, bo Michałowi się iPhone nie sprawdził. Okej, ciekawe, czy ktoś jest jeszcze tak z naszych słuchaczy.
1: Ale Michał zaczął z tym iPhone'em na początku, na samym początku, to było tak...
0: I się zniechęcił, bo to też może, może tak być.
1: Za dużo tego było.
0: Dokładnie, bo to też tak może być.
1: Ja mówię, że...
0: Ja jestem bardzo ciekaw po tej audycji, bo już niedługo będziemy kończyć, tak sobie myślę, ale w komentarzach, jeżeli ktoś się rozczarował tym iPhone'em, słuchajcie, napiszcie nam o tym też. To nie chodzi o to teraz, żeby jakiś hura optymizm wnosić, że jest super urządzenie, to jest jedyne, niepowtarzalne i w ogóle. Nam się to podoba.
2: I to... Nie, obiektywnie poza tymi z mojej perspektywy, że tak powiem, poza tymi dotykowymi kwestiami, to iPhone to nie to, że to nie jest super, to jest super urządzenie. Ono bije na głowę wszystko inne,
1: co było dostępne. To jest urządzenie na kilka lat tak naprawdę.
2: Proszę?
1: Na kilka lat urządzenie.
2: Tak, bo to naprawdę, ja tak mówię, no...
1: To jest zakup na lata. Mhm.
0: Nie, tylko po prostu nie chciałbym, żeby wyszło, że jest tylko jakaś jedna linia, jedna nasza wizja, że iPhone i tak naprawdę nic więcej. No może po prostu jesteśmy otwarci, jak najbardziej, jesteśmy otwarci na dyskusję, a ta dyskusja nie ma na celu kogoś przekonać do racji naszych, albo do racji tych, którym się iPhone nie spodobał, czy w ogóle nie spodobał się system iOS, tylko ma na celu, żeby sobie ktoś posłuchał tej audycji, wyciągnął własne wnioski i zrobił tak, żeby mu było dobrze przez najbliższych kilka lat, jeżeli chodzi o korzystanie z nowoczesnych urządzeń elektronicznych.
2: Tak, bo tak jak mówiliśmy, no jeżeli ktoś potrzebuje głównie telefonu, no to nie ma sensu, szczególnie żeby, nie wiem, płacił dużo pieniędzy za iPhone'a. Oczywiście nie, natomiast nie polecałbym nikomu, no myślę, że mogę tak powiedzieć, pakowania się w te nowe Symbiany, tak najogólniej rzecz biorąc. To tak, to chyba lepiej po prostu zostać przy Nokia N82,
1: przy tym, co
2: niż
1: jest.
2: Kupować Nokia E6, o tak powiem.
1: Nokia N82, Nokia E5 jeszcze, bardzo dobry telefon.
2: E5,
1: A71 stary, ale jary telefon. Który jeszcze.
2: Ta moja C5, jeżeli komuś Wi-Fi nie brakuje,
1: C5,
2: to też
1: tak.
2: Klasyk taki.
1: I to wszystko.
2: E7-6700, taki prościutki telefon też może być. E52, no jak ktoś lubi, to jak najbardziej też, bo ten telefon ma swoich ciągle przecież zwolenników. Także no, natomiast te nowe telefony, no, te dotykowo-kwertowe, no to tak raczej...
0: Jeżeli ktoś bardzo chce, nie boi się wyzwań, bo wnioskując z opowieści Rafała, to jest wyzwanie korzystanie z tego typu telefonu.
1: No tak.
0: To oczywiście może.
1: Ja nigdy nie zapomnę tej Biedronki. A jak zimno wtedy było.
0: A to opowiedz może, bo chyba mówiłeś to poza anteną.
1: Aha, nie wiem czy tak, poza anteną, bo był taki przypadek, że umówiłem się z moją żoną, która była w środku w sklepie w Biedronce, że do nich dojdę i żeby tam się po tym sklepie nie szukać, to stanę sobie przed i do niej zadzwonię, żeby mnie spod tej Biedronki zgarnęła. No i tak też się stało, do Biedronki grzecznie dotarłem, ale nad samym zadzwonieniem się, akurat to było zimno, jak się deszcz padał, męczyłem się z jakieś, no może 15 to za dużo, ale 10 minut to spokojnie. To był telefon Nokia X7.
0: Więc jeżeli ktoś...
1: Oddałem go szybciutko.
0: Więc jeżeli ktoś... Więc jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś chce po prostu udowodnić sobie, bo to myślę, że przede wszystkim sobie, no i jeżeli ktoś chce pokazać, że naprawdę jest super sprawny manualnie, to czemu by nie zainwestować w Symbiana z ekranem dotykowym i próbować swoich sił, bo ja można.
2: Powiem, że niedługo będzie u nas, znaczy niedługo, nie wiem kiedy, ale mamy autora, który pisze, Kamila Midzio, który artykuł nam pisze napisał już artykuł, duży artykuł o Symbianie, Mobile Speaku i o Toksie, w którym, no, ja ten artykuł przeczytałem, bardzo taki ciekawy zresztą.
1: Bardzo fajny, merytoryczny, tak.
2: Tak, pozwoliłem go sobie, tak, Rafał, tobie też dać do konsultacji merytorycznej. Natomiast, no, ale to jest tak trudne. Tak jak się czyta od te gesty, no, Apple'owe, no, to jest jakieś to można zrozumieć, a Mobile Speak i Tox, no, to jest...
0: Jest to trudne. Słuchajcie, to jest po prostu trudne. No, ja to czytałem, ty zresztą... Ja to też czytałem, Michał, ty zresztą znasz moją opinię na ten temat. No jest to po prostu skomplikowane. No wracamy...
1: Mam takie
0: trochę wrażenie, słuchajcie... Mam takie wrażenie, że wracamy w ogóle do troszeczkę teraz przejaskrawie, ale starzy wyjadacze pamiętają może taki Unixowy edytor, który się nazywał VI. Wyjście z tego edytora to było, uwaga, cytuję, jeżeli nie chcieliśmy zapisywać zmian, escape, dwukropek, Q, wykrzyknik, enter. Tak się z VI-a wychodziło w Unixie.
1: No tak.
0: Intuicyjne, prawda?
1: Okej.
0: Okay. No. Dobrze. No to tak właśnie a propos. Tak mi się skojarzyło. Pozdrawiamy wszystkich użytkowników Emaxa.
1: Jeszcze w Belgii doszły nowe gesty, także żeby tutaj dopełnić całości to.
2: A ja tak jeszcze mam pytanie, ale to takie zupełnie poza tematem, bo mi się tak skojarzyło odnośnie Android, bo słuchałeś troszkę tych podcastów, kiedyś mówiłeś o Androidzie, czy ten dotykowy Mobile Accessibility, on ma też takie tryby jak w tym Symbianie? Wiesz,
1: znaczy,
2: może?
1: To jest o tyle ciekawe, z tego co ja rozumiem, ja się trochę boję tych Androidów, bo dzisiaj do mnie te Androidy doszły,
2: o właśnie.
1: Co prawda nie miałem czasu się nimi zająć, ale one są, a i owszem.
2: Jak ogólnie wrażenia?
1: Jak to moja żona powiedziała, Jezu, jaki ten telefon brzydki, za darmo bym go nie chciała. Tak, notabene.
2: Który? Fire?
1: Chyba Fire to był.
2: Ale ta klawiatura QWERTY ma...
1: Ten z QWERTY, która się nie chowa.
2: Aha, a ta klawiatura taka ładna chociaż, taka dla nas?
1: Nie, to wszystko okej, ale to też szkoda czasu, żeby teraz...
0: No właśnie, ja myślę, że o Androidach to my sobie porozmawiamy, to na pewno.
1: Ale do czego ja dążę, powiem tylko jedno. Że to jest połączenie Toxa z Mobile Speakiem i to tutaj może być ciekawe.
0: Jeżeli zostało wzięte wszystko to, co dobre z Toxa i wszystko to, co dobre z Mobile Speaka, to...
1: Bo oni ze sobą współpracowali przy tworzeniu tejże aplikacji i z tego, co ja rozumiem z tych podcastów, to właśnie jest to połączone, te rozwiązania są jakby zespolone ze sobą, także to
0: bo to też myślę, że tak na koniec, żeby jakąś taką chociaż niewielką łyżeczkę miodu wlać do tej beczki dziegciu, którą wylaliśmy na Symbiany w dzisiejszej audycji, jak nas, powiedzmy, ktoś tam będzie z przedstawicieli zarówno jednego programu odczytu ekranu, czy drugiego słuchał, no to myślę, że tak trzeba powiedzieć tylko jedno. No, jedno jest pozytywne. Gdyby nie Tox, gdyby nie Mobile Speak, słuchajcie, do czasu pojawienia się voiceovera, to o udźwiękowionym telefonie moglibyśmy sobie pomarzyć. I to jest chyba tylko jedyny plus.
1: No tak.
2: Tak. A jeszcze, bo w Windowsie...
1: No niestety,
2: Mobile...
1: z żalem to mówię, ale niestety tak jest.
2: Bo z kolei, bo w Windowsie Mobile chyba dotykowym Mobile Speak się zatrzymał na wersji chyba 4.0, tylko na tym jednym trybie, nie? Kwadrantów chyba.
1: Wiesz co, Michał, nie chcę tutaj szerzyć propagandy, nie wiem.
2: Mhm,
1: ja korzystałem z 4.0, później już tego nie miałem możliwości sprawdzić.
2: Ja próbowałem to właśnie do tego dotrzeć i czytam tam na Code Factory Mobile Speak, Windows Mobile, Mobile Speak 4.0. No to chyba tak.
0: No tak naprawdę, jeżeli chodzi o Windows Mobile, to jakoś ten system chyba u nas w Polsce się w ogóle niezbyt przyjął. Pod jednym z podcastów pojawiały się komentarze Łukasza. Może Łukaszu coś więcej, jeżeli będziesz słuchał tej audycji, jeżeli będziesz miał cierpliwość, żeby dotrwać do jej końca, to może coś napiszesz na temat Mobile Speaka z Windowsem Mobile i jakichś twoich wrażeń związanych z korzystaniem z tej aplikacji. Miała być godzina, wyszły prawie trzy. Godzina 22, tak, coraz tak. bliżej, zatem ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ci, Michale, bo dodzwoniłeś się do nas, zadzwoniłeś, no i twoje pytania także okazały się cenne i gdzieś te dyskusje pchnęły jeszcze na dalsze tory. Także dziękuję ci bardzo, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: No i cóż, Rafale, my jeszcze sobie tak ostatnie słowo powiemy. Polecasz iOS-a.
1: Tak, proszę Państwa, polecam dla wszystkich tych, nawet tych, którzy się boją ekranów dotykowych. To wcale nie jest tak straszne, jak się o tym mówi. I ten system jest dla Was.
0: A to naprawdę, jeżeli macie kogoś znajomego z iPhone'em, to po prostu sprawdźcie sobie. Ale najpierw posłuchajcie, proszę, posłuchajcie Tyflo podcastów a propos iOS-a, a propos obsługi tego systemu. Posłuchajcie, zapoznajcie się z tym, I wtedy spróbujcie, bo ja się, tak jak już mówiłem na samym początku, ja się trochę obawiam, że oczywiście to jest bardzo fajne, że ten iOS wyświetla to, co widać, to znaczy, że VoiceOver mówi to, gdzie aktualnie trzymamy palec, ale to na dobry początek nie jest sposób na obsługę ekranu dotykowego, a przynajmniej moim skromnym zdaniem. Gesty systemowe są prostsze.
1: Zdecydowanie.
0: Moim dzisiejszym gościem i waszym przede wszystkim gościem był Rafał Kiwak. Rafał, który testował iPoda 2011, tak? Dobrze mówię? Czy tak, jak on się tak. dokładnie nazywał? iPoda 2011 wyposażonego,
1: iPod 2011.
0: Dokładnie, wyposażonego w system iOS i któremu się spodobał ten iPod. Rafale, dziękuję ci bardzo. To czekamy teraz na twoją relację, jeżeli chodzi o Androidy. Zobaczymy, czy będzie równie optymistyczna. Pożyjemy, zobaczymy. No, w każdym razie
1: pożyjemy,
0: dziękuję.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: A kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N pojawi się już w poniedziałek. Nie we wtorek, w poniedziałek po godzinie 19:00. Będziemy tym razem rozmawiać o dostępności transportu publicznego ponownie, ale tym razem nie o komunikacji miejskiej, tylko porozmawiamy sobie nieco więcej na temat samolotów i pociągów. Zapraszam bardzo serdecznie. My spotykamy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20:00 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. A Tyflo Podcast kolejny na antenie Radia N pojawi się już w najbliższy poniedziałek po godzinie 19:00. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Dzisiaj nie na żywo, co prawda, Tyflo Przegląd, bo internety szaleją, ale we wtorek, 6 maja udało nam się ten Tyflo Przegląd nagrać, więc będzie do odsłuchania. Postaramy się, żeby był jak najszybciej. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i
0: Jacek. Dobry wieczór.
6: Witajcie.
5: Jesteśmy dzisiaj w studiu, co prawda dzisiaj bez was, ale no, mam nadzieję, że to sytuacja tylko jedna, no jakaś bardzo rzadka, która się zdarza i miejmy nadzieję, że tak zostanie. I oczywiście zaczynamy od tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, a jak zwykle przedstawi to Michał.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Joplin, GitHub i CleanMyMac otrzymują poprawki dostępności. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? Na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji Strefa Innowacji. Kolejna beta NVDA 2025.1. Nowa wersja SoulMail Braille przynosi poprawki w formatowaniu i nawigacji po nutach. Microsoft Edge wprowadza alternatywę dla obszarów Aria Live. Ktoś narozrabiał? Be My Eyes reaguje. Limity w Be My AI. Kolejny powrót DeckTok Archive. Nowości w grach. Erste Bank przejmuje udziały Santandera i wchodzi na polski rynek. To dobra wiadomość z perspektywy dostępności. Narzędzie ułatwiające współpracę z Logic Pro. A może coś zamiast plastiku? Pierwsze wrażenia z używania klawiszy ceramicznych. Apple przegrywa w sądzie. Deweloperzy mogą pobierać płatności poza App Store. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tak, dzisiaj nie ma już tej drugiej części odnośnie kontaktu, no bo...
7: Bo nie ma kontaktu.
5: Nie ma. Ale no, miejmy nadzieję, że już w kolejnym Tyfloprzeglądzie sytuacja się unormuje pod tym względem. To zaczynamy w takim razie od Joplina i Clean My Mac, które dostają poprawki dostępności.
6: Nie, jeszcze GitHuba, jeszcze byłoby dobrze, jakby mikrofon wyłączył wyciszenie. Dobrze. Tak, więc mamy taki kącik aplikacji, które dostały poprawki dostępności, a trochę tego w tym tygodniu było. No i zaczniemy sobie może, tak jak to jest w notatkach, od Joplina, o którym mówiliśmy już parę audycji temu, chyba na początku roku jakoś. Dla tych, którzy wtedy nas nie słuchali, jest to naprawdę świetny wieloplatformowy notatnik, który jest w stanie się synchronizować. Możemy do niego dodawać różne notatniki, różne notatki, różne załączniki.
7: Ale notatniki jakieś... też w sumie, Piotrze. No, bo taki notatnik to jest zbiór notatek. I tych notatników możemy mieć dużo, ile chcemy w zasadzie.
6: Tak, i można je udostępniać innym osobom, możemy załączać różne rzeczy. Jeśli załączymy obrazki, no to tam może być OCR przepuszczony, możemy nagrania dźwiękowe załączać, no bardzo dużo rzeczy ta aplikacja pozwala nam zrobić, a jeśli nam to było mało, a potrafimy programować, no to też można do niej tworzyć wtyczki. Mówiliśmy o niej dlatego, że stała się bardzo dostępna i już wtedy mówiliśmy, że jest dobrze, a okazuje się, że może być jeszcze lepiej. I właśnie teraz pojawiła się wersja 3.3, która była rozwijana już od kilku miesięcy od tej pierwszej wersji, która zyskała tą dostępność. I okazuje się, że można to jeszcze poprawić bardziej i tutaj kilka naprawdę fajnych zmian zostało wprowadzone. Będzie oczywiście link do listy zmian na forum Joplina, takiej skróconej. No sama ta aktualizacja też przynosi dużo innych nowości, ale może zaczniemy od tej kwestii dostępnościowej. No to tutaj mamy wizualnie też poprawy w kontraście interfejsu. Generalnie rzeczy po prostu powinny być jeszcze bardziej czytelne. A dla czytników ekranu mamy po prostu jeszcze więcej komunikatów, które będą po prostu informować nas o tym, kiedy na przykład schowamy czy ukryjemy jakieś elementy interfejsu, bo tam mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam różne rzeczy przełączyć. Powiadomienia są czytane teraz lepiej. Ktoś pamięta może na przykład, gdyby jak usuwaliśmy notatki, no to tam czytniki ekranu nam pluły HTML-em. To już nie ma miejsca, to jest też odpowiednio czytane jako alerty. Mamy też bardzo fajny skrót klawiszowy, który został dodany, który pozwala nam przełączyć czy klawisz tab, i kiedy jesteśmy w polu samej notatki, tworzy nam wcięcie tekstu, czy przesuwa fokus do innych elementów, do których wcześniej musielibyśmy dojść, nie wiem, na przykład shift tabem, innymi skrótami klawiszowymi, bo aplikacja generalnie jest opatrzona ogromną ilością skrótów, żeby przenieść się do praktycznie każdego elementu interfejsu, ale gdybyśmy tych skrótów nie znali na pamięć, chcieli po prostu przejść się po tej aplikacji tab, to teraz można nacisnąć Ctrl-M i to na obu systemach, czy to na Macu, czy na Windowsie, lub nacisnąć odpowiedni przycisk na dole okna. Joplin to jest w ogóle też aplikacja, która wygląda jak strona internetowa, więc tutaj tryb przeglądania w MVDA na przykład może nam pomóc ten przycisk znaleźć, czy no, w VoiceOverze to trybu przeglądania nie mamy, ale te przyciski też znajdziemy. I w ten sposób sobie możemy to przełączyć. Mamy kolejne polecenia do przenoszenia się do kolejnych elementów interfejsu. Co ciekawe, został dodany właściwie skrót, który domyślnie nie ma przypisanego skrótu klawiszowego. Jest to polecenie w menu idź, ale w Joplinie można do wszystkiego skróty sobie przepisać, więc to nie jest problem, żeby taki skrót sobie dodać. A mianowicie jest to skrót, żeby przenieść nas do okna podglądu notatki, bo Joplin wygląda tak, że mamy pole edycji, w którą tą notatkę piszemy w Markdownie, i pod spodem mamy ramkę, gdzie mamy podgląd już z nagłówkami, z linkami, ze wszystkim, jeśli korzystamy z tego edytora Markdown, bo możemy też się przełączyć na taki edytor z formatowaniem. Natomiast jeśli korzystamy faktycznie z tego edytora Markdown i użyjemy tego skrótu, to nie dość, że nasz fokus zostanie przeniesiony w to miejsce, to aplikacja jeszcze spróbuje go przenieść konkretnie w to miejsce, w którym jest ustawiony kursor. Więc jeśli na przykład akurat ustawiliśmy się na miejscu, gdzie jest jakieś łącze i użyjemy tego skrótu, to na szczytnik ekranu powinien nas na to konkretne łącze przenieść, na ten konkretny nagłówek. I to działa zaskakująco dobrze. To nie zawsze chce działać fajnie na stronach internetowych, jeśli aplikacje takie rzeczy robią, a tutaj deweloperom udało się to zrobić całkiem sensownie, nawet jeśli nie zawsze to przeniesie nas dokładnie na przykład w to samo słowo, ten sam akapit, no to będziemy przeniesieni w miarę blisko tego miejsca, gdzie faktycznie ten kursor był. Także ta funkcja jest jak najbardziej przydatna. Edytor z formatowaniem też właśnie został zaktualizowany, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej dostępny, wspiera autouzupełnianie tagów Markdown, więc też tam w tym edytorze nawet z formatowaniem możemy po prostu na przykład wpisać znak hash i nam się nagłówki zrobią, gdybyśmy jednak woleli w tym edytorze z jakiegoś powodu pracować może, bo wklejamy jakieś zawartości sformatowane ze stron internetowych. Ale oprócz tego została dodana jeszcze nowa funkcja, która pozwala nam dodawać wewnętrzne linki do innych notatek. Więc jeśli sobie na przykład tworzymy jakiś bardziej skomplikowany właśnie notatnik i chcemy w jakimś akapicie odwołać się do jakiejś innej notatki, którą mamy zapisaną, no to teraz możemy skrótem Alt-Shift-L domyślnie na Windowsie, Option-Shift-L na Macu, wywołać okienko, w którym możemy wyszukać jakąś notatkę, to tam jest po prostu pole edycji z autouzupełnianiem, to jest bardzo fajnie wszystko dostępne i wstawić link do innej notatki, którą gdzieś mamy zapisaną. I teraz tak, ten skrót na Windowsie wbrew pozorom nie będzie nam kolidował z wpisywaniem dużej litery L, bo to możemy, tą literę L piszemy z prawym altem, prawy Alt-Shift-L i to nam działa, a lewy Alt i Shift L wywołamy to polecenie. Natomiast na Macu to nam niestety koliduje cały czas i tutaj wracamy do kwestii takiej, że w Joplinie możemy po prostu wszystkie skróty sobie zdefiniować, więc jeśli korzystacie z tej aplikacji na Macu, to po prostu warto sobie ten skrót zmienić na jakiś inny, żeby się dało tą dużą literę L wpisywać. Ja problem zgłosiłem do deweloperów, może ten domyślny skrót zmienić, natomiast po prostu dostałem odpowiedź, że no właśnie po to są te funkcje zmiany skrótów. Nie da się stworzyć idealnego zestawu skrótów, który będzie kompatybilny ze wszystkimi układami klawiatur, więc po prostu tak to zostanie i musimy sobie to na własną rękę poprawić, gdyby nam to kolidowało. No jest aplikacja komputerowa, ale Joplin jest też dostępny na smartfony, zarówno na iOS-a i na Androida i tutaj też mamy dużo poprawek dostępności. Kilka było przycisków w aplikacji, które były niezaetykietowane, na przykład zamykanie różnych okienek wyskakujących, to już zostało zaetykietowane. Listy rozwijane chyba tam w kilku miejscach też nie miały etykiet, tworzenie kilku profili było niezaetykietowane, to wszystko zostało naprawione. A propos okien wyskakujących, to teraz też będzie nam tam prawidłowo wchodził fokus i jeśli takie okienko się pojawi, to nie będziemy wtedy też widzieć szczytnikiem ekranu innych elementów, których tak naprawdę w tym momencie nie możemy aktywować, więc to też po prostu zostało rozwiązane i podobnie jest z przyciskiem nowa notatka, który normalnie powinien nam rozwinąć takie menu, a czytniki ekranu zawsze to menu jakby widziały, natomiast nie dało się tych przycisków aktywować, zanim nie nacisnęliśmy tego głównego przycisku nowa notatka. Teraz to też zostało naprawione, aczkolwiek co ciekawe, przynajmniej na iOSie, więc może na Androidzie też to tak będzie działało, ten przycisk nowa notatka jest opatrzony czynnościami, które nam pozwalają do tych wszystkich opcji dotrzeć, bo z tego miejsca możemy na przykład utworzyć sobie też nową notatkę z przypomnieniem, od razu utworzyć notatkę z dołączonym plikiem, tam jeszcze parę innych takich przydatnych opcji się znajdzie, więc możemy sobie jedną z nich wybrać z czynności. A jeśli chodzi o właśnie dodatkowe różne załączniki, To w aplikacji mobilnej pojawił się też wbudowany dyktafon, więc możemy z Joplina wstawiać sobie nagrania. One, o to od razu mogę powiedzieć, nie są najwyższej jakości, nie wiem jaki tam jest bitrate stosowany, natomiast słychać, że ten dźwięk jest skompresowany, więc jeśli zależałoby nam na wyższej jakości, to lepiej sobie te nagrania po prostu utworzyć w innej aplikacji i później je do notatki wstawić. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie szybko coś nagrać, to można. A jeśli korzystacie z Androida, to co ciekawe, Joplin też doczekał się dyktowania opartego na Whispera. Ta funkcja była dostępna wcześniej w Androidzie, no zresztą w iOSie też przez klawiaturę, na Androidzie jest to zrobione przez jakiś dedykowany przycisk. Natomiast autorzy piszą, że to nie działało wcześniej tak fajnie, nie radziło sobie z różnymi językami, z interpunkcją, a teraz po prostu aplikacja korzysta z Whispera, dzięki czemu to dyktowanie głosowe stało się bardziej dokładne nawet. Domyślnie przychodzi z aplikacją mniejszy model jakiś, nie jest doprecyzowany jaki, ale gdzieś w ustawieniach można sobie, jeśli mamy mocniejszy telefon, tutaj pewnie chodzi o kwestię na przykład dostępnej pamięci RAM, możemy sobie jakiś większy model pobrać, no i wtedy to dyktowanie na pewno będzie bardzo dokładne, biorąc pod uwagę, jak dobrze działa Whisper. Nawet w tych mniejszych swoich wersjach, tej powiedzmy średniej na przykład, to też powinno dać naprawdę fajne wyniki. Także Joplin gorąco polecam, jeśli ktoś jeszcze nie testował. Aplikacja jest zupełnie darmowa na wszystkie platformy. Jeśli chcielibyście o niej usłyszeć więcej, to odsyłam do poprzedniej audycji, w której bardziej szczegółowo o Joplinie mówiliśmy. Nie pamiętam teraz, który to był numer Tyflo Przeglądu, natomiast mamy na stronie wyszukiwarkę, która na pewno znajdzie, która to audycja była. To jest Joplin, a teraz przejdziemy do czegoś, co przyda się użytkownikom Maców, a mianowicie aplikacji Clean My Mac, która pozwala nam robić różne rzeczy związane z dbaniem o waszego Maca. Między innymi pozwala nam dokładnie usuwać aplikacje, czyszcząc jakieś pozostałości, wynajdywać i usuwać jakieś duże pliki. Ma skaner antywirusowy, gdyby ktoś takiej funkcji potrzebował. Może nam aplikację też automatycznie aktualizować i parę innych takich całkiem przydatnych narzędzi. Problem w tym, że aplikacja z bardzo fajnie dostępnej w swojej najnowszej wersji, gdzie został przeprojektowany interfejs od zera, to zawsze powoduje strach, wydaje mi się, u większości osób niewidomych. No ta dostępność po prostu się pogorszyła i to całkiem znacząco. Napisałem do wsparcia technicznego firmy MacPo, która generalnie dba o dostępność i raczej nawet się tym chwali, i dostałem odpowiedź, że problem zostanie naprawiony. Dostałem też dostęp tymczasowo do poprzedniej wersji. Wiem, że nie wszystkim akurat taki dostęp został przyznany. Wiem, że dużo osób nie dostało w ogóle odpowiedzi. Natomiast na szczęście, tak jak to zostało obiecane, faktycznie trochę to potrwało, bo ta wersja pojawiła się pod koniec marca. Ja o niej się dowiedziałem dopiero teraz, ale faktycznie pojawiła się wersja 5.07, która tą dostępność znów naprawia. I tutaj chodzi o kwestie takie jak przyciski, można znów skrótem WO spacja aktywować, więc ważna sprawa. Stan pól wyboru jest znów anonsowany, co też no, wiąże się z tym, że na przykład albo coś usuniemy, albo czegoś nie usuniemy, więc też bardzo istotna kwestia. I elementy, które były niezaetykietowane, już generalnie są poetykietowane w całej aplikacji. Menu kontekstowe działają, więc po prostu znów mamy do czynienia z bardzo fajnie dostępną aplikacją, która też jest częścią abonamentu Setup i tam tak chyba najbardziej sensownie jest ją sobie kupić, bo sama w sobie chyba jest dosyć droga. Teraz nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje, ale to jest jakiś dosyć drogi abonament, a w Setupie dostajemy dużo, dużo innych bardzo przydatnych aplikacji, więc tutaj też wiem, że o Setupie chyba Arek Świętnicki zrobił podcast, na pewno był artykuł też w Tyfloświecie, jeśli ktoś nie słyszał o tej usłudze. Natomiast fajnie, że ten problem został rozwiązany. Tutaj też muszę podziękować, że wsparcie techniczne znów do mnie napisało po tym czasie, no bo nie musieli, a jednak dostałem znów maila z informacją, że ta dostępność została naprawiona, więc jeśli zastanawialiście się nad tą aplikacją, może trzymaliście się kurczliwie poprzedniej wersji właśnie przez to, że ta nowa wersja jest niedostępna, no to spokojnie, można już sobie tą nową wersję ściągać, jest już dobrze. Niestety nie ma w niej jeszcze wszystkiej funkcjonalności. Tam większość rzeczy jest, ale na przykład jeśli chodzi o czyszczenie dużych plików, cały czas brakuje takiego widoku hierarchicznego, takiego coś w stylu WinRestata na Windowsie, gdzie po prostu mamy takie drzewko z największymi plikami. To ponoć wróci, bo to jest akurat też coś, na co narzekają nie tylko osoby niewidome. Natomiast jeśli na tym wam zależy, to tutaj też warto się gdzieś mieć tą starszą wersję też jeszcze zainstalowaną. Natomiast większość innych funkcji już tej nowej wersji jest, która na szczęście właśnie dla nas też stała się dostępna. I na koniec trochę o GitHubie, ale co ciekawe, tym razem nie o GitHubie w przeglądarce, bo zazwyczaj jeśli mówimy o GitHubie, czyli takiej usłudze, która pozwala programistom udostępniać i pracować wspólnie nad aplikacjami, nad kodem źródłowym generalnie. No, usługa, która oprócz swojej

raport, tak zwany issue, wysłać tak zwany pull request, więc jeśli wprowadzimy jakieś zmiany do kodu, które chcemy później właścicielowi danego repozytorium wysłać, no to nie musimy się przeklikiwać przez stronę, możemy po prostu z poziomu wiersza poleceń taki pull request wysłać. Możemy zostawiać komentarze, tworzyć nowe repozytoria. To generalnie to narzędzie pozwala na bardzo dużo. I tutaj ktoś by się mógł zastanawiać, no ale przecież terminale są tekstowe, co tutaj można naprawiać, jeśli chodzi o dostępność? No okazuje się, że są takie rzeczy, które czytniki ekranu trochę denerwują w pewnym sensie, przeszkadzają nam. Między innymi często takie aplikacje, łącznie z GitHubem w niektórych sytuacjach, mogą wyświetlać takie interaktywne menu. No i w GitHubie mamy z tym do czynienia dosyć często. Takim dobrym przykładem może być, kiedy właśnie taki pull request tworzymy i to narzędzie nas zapyta, co chcesz zrobić teraz? Dodać komentarz z wiersza poleceń, otworzyć stronę internetową, wysłać czy anulować? I to się wyświetla w formie takiego menu, po którym chodzimy strzałkami, a wybrana opcja jest podświetlona innym kolorem i ma przed sobą taki znak większości, tak znak większe. Więc jeśli my korzystamy z tego przez czytnik ekranu, to po prostu musimy nawigacją, tak podglądem zobaczyć, gdzie mamy ten znak większości, zobaczyć, która opcja jest podkreślona. Niestety nie jest to tak, że kiedy chodzimy sobie po tym strzałkami, to czytnik ekranu nam powie, która opcja jest podkreślona. To jest pierwszy problem. Drugim problemem są różne animacje, które są rysowane różnymi symbolami. Dużo narzędzi tak czasami robi, jeśli jest jakaś operacja, która zajmuje więcej czasu. Fajnie, jak to są po prostu jakieś, nie wiem, hasze albo takie normalne znaki. Gorzej, jeśli to są jakieś emoji. Albo nawet, i to tak właśnie jest w przypadku GitHuba, jest używany braille unikodowy. I nagle nam czytnik ekranu może po prostu zacząć sypać losowymi kombinacjami punktów brajlowskich, które tak naprawdę mają reprezentować taki tak zwany spinner, czyli kręcące się kółko, które informuje użytkownika, że coś się na tym ekranie dzieje. Więc to jak najbardziej może czytniki ekranu irytować. Są też kwestie kontrastu, nie wszystkie terminale wspierają wszystkie polecenia do zmiany kolorów tekstu i pod tymi kwestiami właśnie postanowili pochylić się inżynierowie GitHuba i konkretnie właśnie tego GitHuba z wiersza poleceń. I zostały nam udostępnione właśnie trzy nowe ustawienia, które mają za zadanie w tych sytuacjach pomóc. Jeśli chodzi o menu, no to możemy to menu zastąpić uproszczonym interfejsem, w którym zamiast wybierać opcje strzałkami, wpisujemy interesującą nas liczbę. Czyli wracając do poprzedniego komentarza, aplikacja może nas zapytać trochę tak jak menu w jakimś call centerze, co chcesz zrobić? Opcja pierwsza, wpisać komentarz w wierszu poleceń. Opcja druga, otworzyć przeglądarkę i dokończyć w przeglądarce. Opcja trzecia, wysłać. Opcja czwarta, anulować. I po prostu wpisujemy cyfrę, która nas interesuje i w ten sposób zaznaczamy, którą opcję chcemy wykonać. Jeśli chodzi o te paski postępu, no to one też mogą być zastąpione po prostu linijką tekstu, która nam mówi, co konkretnie aplikacja robi, bez żadnych dziwnych animacji, które by powodowały, że nasz czytnik ekranu zaczyna czytać dziwne rzeczy. A jeśli chodzi o kontrast, no to tam są jakieś alternatywne polecenia terminala wykorzystywane, tam też te kolory można trochę zmodyfikować, żeby były bardziej czytelne. Do tych wszystkich funkcji możemy uzyskać dostęp, wpisując polecenie GH spacja A11. YGH to jest nazwa tego narzędzia terminalowego do GitHuba, które można ściągnąć albo ze strony, ewentualnie z menadżera pakietów. Generalnie jeśli ktoś bawi się w terminal, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. On jest dostępny czy na Homebrew na Macu, czy w Wingecie, w Chocolati, czy w Linuxowych repozytoriach. To po prostu generalnie jest dostępne. Jeśli mamy to narzędzie ściągnięte, wystarczy to polecenie wpisać i ono nam powie, jak te wszystkie opcje możemy sobie skonfigurować. No i też inżynierowie GitHuba proszą o jakąś informację zwrotną. Jeśli te funkcje są dla Was przydatne, testujecie je, no to możecie do nich napisać i ewentualnie zasugerować, czy coś jeszcze by można było w ten sposób ulepszyć, no i po prostu podzielić się informacjami. Ja bardzo się cieszę, że faktycznie ktoś o tym pomyślał,
bo dużo współczesnych aplikacji terminalowych wykorzystuje takie sztuczki, właśnie jakieś dziwne paski postępu, to z tym się spotykam często, a takie pseudograficzne menu to faktycznie mogą czasami stanowić problem i no, to też trochę ułatwi sprawę nam, bo nie będziemy musieli się martwić, że coś niechcący na przykład skasujemy, czego byśmy nie chcieli. Tutaj mamy bardzo klarowną sytuację, jaką opcję

0: wybieramy i co się stanie, kiedy coś uaktywnimy.
1: Przechodzimy w takim razie do następnego tematu. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? I bo na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji do Strefa Innowacji. Ojej, coś mi dzisiaj się język plącze.
2: To ja może już powiem, o co tu chodzi. Otóż otrzymałem dziś właśnie informację od autora tejże publikacji, od Bartka Szczechury, dotyczące książki, która pojawiła się na stronie Fundacji Strefa Innowacji. Zresztą to jest druga książka jego autorstwa. Pierwsza jest też dostępna i to nie dość, że w formie elektronicznej, ale także i w formie audio, której można sobie po prostu posłuchać. Natomiast skupmy się na tym, co obecnie oferuje Fundacja Strefa Innowacji, jaka to jest książka i o czym możemy w niej przeczytać. Więc ja może po prostu zacytuję tę informację, którą otrzymałem i która zresztą dostępna jest na stronie Fundacji. Z radością przedstawiamy nowy e-book naszej Fundacji zatytułowany Jak złapać wiatr w żagle? O spełnieniu osób z niepełnosprawnościami autorstwa Bartłomieja Szczechury. Publikacja ta porusza niezwykle ważne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością może być spełniona? Odpowiedzią są inspirujące historie 5 osób, które mimo przeciwności odkryły własne definicje szczęścia i realizacji. Ten bezpłatny e-book to nie tylko zbiór refleksji, ale i konkretna porcja motywacji do działania zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i tych, którzy chcą lepiej zrozumieć ich świat. To zaproszenie do spojrzenia na życie z nowej perspektywy. Zachęcamy do pobrania publikacji. Wystarczy przejść na stronę zapisu i już dziś złapać wiatr w żagle. Poniżej link i tu mamy rzeczywiście link. Ten link oczywiście pojawi się w komentarzu pod audycją. Trzeba będzie podać swój adres mailowy i będzie można się zapisać, aby taką książkę bezpłatnie otrzymać. No i Fundacja Strefa Innowacji życzy przyjemnej lektury. Ja książki nie miałem okazji jeszcze poczytać, ale z racji tego, że chyba najlepiej w różnych sytuacjach przemawiają konkretne przykłady, a skoro tu mamy rzeczywiście zawarte historie kilku osób z różnymi niepełnosprawnościami, które sobie jakoś w życiu poradziły, no to może rzeczywiście warto przeczytać, jeżeli ktoś ma w swoim życiu jakieś problemy, załamania, nie wie, co ze sobą zrobić, to może rzeczywiście taki naoczny przykład coś komuś da i pomoże sobie po prostu z jakimiś problemami poradzić.
3: To prawda, bo to może często być jakąś inspiracją albo jakimś takim przyczynkiem do czegoś ciekawego. Wracamy znowu do technikaliów i tym razem coś dla dźwiękowców, którzy pracują na Macu, bo pojawiło się kolejne narzędzie, które poprawia komfort, tak mi się wydaje, pracy z Logiciem Pro.
0: Tak, i to jest chyba takie drugie narzędzie tego typu, natomiast właśnie trochę informacją wstępu, czym jest Logic Pro, to jeśli ktoś się tematem tworzenia muzyki i pracą z dźwiękiem interesuje, to wie. Jest to po prostu takie pełne środowisko do komponowania, podobnie jak Reaper na przykład, czy Ableton Live, o którym ostatnio mówimy. Środowisko, które generalnie jest dla nas bardzo dostępne, natomiast tak porównując te trzy aplikacje do siebie, no to one mają taki bardzo różny od siebie styl pracy, bo w Reaperze to wygląda tak, ja już nie mówię o tym też, jakie dźwięki z tymi aplikacjami przychodzą, no bo z Reaperem nie przychodzi praktycznie nic, a z Logiciem no to już przychodzi bardzo dużo. Ale pomijając tą kwestię, w Reaperze praca wygląda tak, że po prostu musimy nauczyć się masy skrótów klawiszowych na pamięć. Ale jeśli to zrobimy, no to się z nim pracuje naprawdę bardzo szybko. Ableton jest gdzieś po środku. Jest dużo skrótów, których warto się nauczyć. Jeśli się ich nauczymy, to pracuje się z nim dosyć szybko. Ale jest też dużo miejsc, gdzie po prostu musimy przeklikać się przez interfejs tabem, dojść do odpowiedniego miejsca, ewentualnie użyć wyszukiwarki, jeśli korzystamy z Maca. Natomiast Logic normalnie, chociaż ma dużo skrótów klawiszowych i można sobie tych skrótów przypisać jeszcze więcej, To jest generalnie aplikacja taka, że to gdzie w Reaperze uczymy się skrótów klawiszowych, to w Logiku uczymy się, gdzie dany przycisk jest. Że musimy wejść w tą grupę, która jest częścią tego obszaru przewijania na tym pasku narzędzi, jeśli to okno jest włączone. I niektórym taki typ pracy odpowiada. Innym, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że mamy po prostu skróty klawiszowe do wszystkiego, to może być bardziej irytujący sposób pracy. I to narzędzie, o którym teraz powiem, które nazywa się Logic Magician, tutaj może nam to coś sugerować, ma za zadanie trochę tą rzecz zmienić i dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które, jak piszą sami autorzy tego narzędzia, ze strony logic.band, logic.band, będzie też bezpośredni link do samego narzędzia, a tutaj na tej stronie, którą wspomniałem, znajdziemy też dużo w języku angielskim tutoriali do Logica z perspektywy osoby niewidomej. Ma za zadanie po prostu dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które pozwolą nam wykonać najczęściej używane funkcje, dostosować parametry różnych wtyczek i dokonywać różnych zmian bez wychodzenia z obszaru widoku ścieżek, czyli tego głównego okna, z którym pracujemy. Samo narzędzie, jak poprzednie narzędzie do Logica, o którym kiedyś mówiliśmy, Logic Ease chyba to się nazywało, które też miało podobne zadanie. Tutaj też mamy do czynienia z narzędziem, które zostało stworzone w środowisku czy w aplikacji Keyboard Maestro. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że sam Keyboard Maestro, chociaż jest bardzo potężnym narzędziem, którym muszę w końcu się zainteresować, bo słyszę o nim dobre rzeczy, natomiast jeszcze go nie zgłębiłem. To jest narzędzie, które pozwala nam dodawać dodatkowe skróty klawiszowe, które mogą różne skrypty i polecenia wykonywać, no i dzięki temu powstają do niego takie narzędzia. Natomiast jest to aplikacja płatna. Mimo to, że sam Logic Magician nie jest płatny, możemy go sobie ściągnąć za darmo. Sam Logic na Maca oczywiście też jest aplikacją płatną, kosztuje 1300 zł w App Store, ale mamy też 90-dniową wersję próbną, którą możemy sobie ze strony Apple ściągnąć. Natomiast Keyboard Maestro też ma swoją wersję próbną, a normalnie kosztuje z podatkiem VAT około $45, czyli na dzisiejszy kurs około 170 zł. Także tu też musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami. Ale kiedy to sobie wszystko poinstalujemy, Logic Magician ma swój instalator, który nam odpowiednie skrypty do Keyboard Maestro doda. Zainstaluje nam też szablon, który warto sobie ustawić jako szablon domyślny dla nowych projektów w Logiku, bo jest to narzędzie, które trochę tak jak czytniki ekranu kiedyś mi się przypominają czasy Windowsa na przykład. Wymaga od nas tego, żeby odpowiednie rzeczy w interfejsie Logica były widoczne i musimy po prostu zadbać o to, że na przykład na paskach narzędzi odpowiednie pola, na przykład nie wiem, pole tempa, sygnatury czasu, czy taktu właściwie i parę innych kontrolek jest zawsze widocznych. Mamy instrukcję, jak to na stronie zrobić. Możemy też po prostu sobie załadować ten szablon, który podał nam autor i później zapisać go jako domyślny, żeby aplikacja zawsze startowała z tym wyglądem. A kiedy już to wszystko pokonfigurujemy, no to dostajemy cały wachlarz dodatkowych skrótów klawiszowych, które są na stronie rozpisane. Skróty, które pozwalają nam na przykład szybko dodawać lub przechodzić do okien konkretnych wtyczek na ścieżce, zmiana z różnych suwaków w sekcji miksera, więc tutaj głośność, balans jakiejś ścieżki, konfiguracja wejść i wyjść, żeby szybko wybrać z jakiego wejścia na przykład coś chcemy nagrać, szybka zmiana presetów. Mamy dodatkowe skróty w edytorze MIDI, więc jeśli musimy jakieś nuty później poprawić albo chcemy po prostu od poziomu edytoru coś sobie skomponować, po prostu wstawiając nuty, no tutaj też mamy dodatkowe skróty klawiszowe. Mamy też odpowiednik czegoś, co w Reaperze nazywa się Peak Watcher, które pozwala nam monitorować poziomy audio. Możemy ustawić, żeby VoiceOver nas poinformował, jeśli jakiś wpisany przez nas poziom zostanie przekroczony. Możemy też jeden skrótem klawiszowym szybko te poziomy sobie odczytać, czego, na co nam Logic domyślnie nie pozwala. Więc to jest też bardzo ważna i przydatna sprawa, jak ostatnio mówiłem, przy podobnym narzędziu do Ableton'a, które też coś takiego oferowało. Mamy też skróty na szybką zmianę różnych parametrów tempa, sygnatury czasu taktów, Generalnie tych skrótów jest dużo, jest ich kilkadziesiąt i to jest jedna funkcja tej aplikacji, a drugą funkcją jest to, że po prostu dużo rzeczy, które normalnie nam automatycznie nie podaje informacji przez VoiceOver, na przykład jeśli coś zostanie przełączone, jeśli nam się kursor przeniesie, dokonujemy zmiany jakiegoś parametru, no to po prostu kiedy mamy tego Logic Magiciana zainstalowanego, no to VoiceOver będzie nas o wielu rzeczach dodatkowych po prostu informował i w ten sposób będziemy zawsze lepiej świadomi tego, co konkretnie w danym momencie w tej aplikacji robimy. Także jeśli jesteście tym zainteresowani, a Logic sam sobie jest na pewno aplikacją wartą zainteresowania, to myślę, że warto się tym narzędziem zainteresować, bo czytając to, na co ta aplikacja nam pozwala, z perspektywy użytkownika Reapera, który jakoś mi ten interfejs Logica nie przypadł do gustu, natomiast dźwięki i syntezatory oferowane z Logiciem już jak najbardziej, to może być narzędzie, które niektóre osoby do tego Logica przekona. Bo to jest jednak trochę inny sposób pracy, a tutaj dzięki temu możemy mieć zarówno dostęp do tego interfejsu, ale też skróty klawiszowe, które pomogą nam najczęściej wykorzystywane funkcje uzyskać po prostu znacznie szybciej.
1: A teraz przechodzimy do bardziej finansowej, można powiedzieć, ciekawostki. Znaczy nie wiem, w sumie ciekawostki, bo być może dla niektórych to będzie dość ważna informacja. Choć czytając jej tytuł, no to taka mi się na początku wydawało, że informacja no średnia, natomiast okazuje się, że oddziały Santander Banku w Polsce zostaną przejęte przez inny bank. Jest to dobra informacja, być może z perspektywy dostępnościowej.
4: Tak mi się też wydaje, bo jest to austriacki Erste Bank i tak jak czytamy w komunikacie Cashlessa, Erste po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy w Polsce, bo jakiś dom maklerski już jest, ale na takim rynku takiego banku powiedzmy konsumenckiego się pojawi i przejmuje 50% udziałów w dotychczasowym Santanderze i do końca roku transakcja ma być sfinalizowana. No, brzmi jak taki suchy giełdowy news, pytań można zadać wiele, jakie zaoferują warunki, co z klientami tego poprzedniego banku, czy będzie nam lepiej, czy będzie nam gorzej, tego nie wiemy. Natomiast ja już otrzymywałem prywatnie przynajmniej jedno takie pytanie, no bo ty mieszkasz w Austrii, to jest bank austriacki, co ty na ich temat wiesz i czego się mamy spodziewać? No pytanie jak najbardziej zasadne, bo kiedy jakiś podmiot, z którego usług korzystamy, jest przejęty przez jakiś nowy, no to bardzo często idą za tym zmiany bardzo potężne w samej jakby strategii korporacyjnej, no i między innymi też w tym, że zmieni się zarówno strona, jak i aplikacja, w związku z czym pytanie jak najbardziej trafne. No i dobrze, że trafiło, bo Erste Bank to mój bank tu w Austrii i to jest bank, który już w Cyfroprzeglądzie na krótko zagościł, bo ja pokazywałem wam aplikację gdzieś właśnie wtedy, jak zakładałem konto w Erste Banku, czyli grudzień 2023. No i nie, nachwalić się nie mogłem, jaka ta aplikacja jest dostępna. I tą pochwałę jak najbardziej podtrzymuję. Myślę, że zanim przejdę do jakiejś bardziej szczegółowej, może nie analizy, ale jakiegoś takiego omówienia, czego byśmy się mogli spodziewać, przynajmniej wiadomo, nie wiadomo tego na 100%, tak? Bo nawet nie wiemy jeszcze, jakie grupa Erste ma plany wobec Santandera w Polsce i w ogóle kiedy to będzie sfinalizowane, no do końca roku, no ale kiedy.
2: I czy, jeżeli już, to kiedy otrzymamy te aplikacje, bo warto pamiętać, że nie tak znowu dawno klienci Santandera otrzymali nową aplikację, no z niej no tak, wybitnie tak. Zadowoleni użytkownicy niewidomi nie są, zresztą chyba nie tylko niewidomi,
0: nie,
2: generalnie
0: chyba nie jakoś, tylko niewidomi, tak.
2: Jakoś ta aplikacja się dobrze nie przyjęła, więc pytanie, kiedy znowu będziemy się migrować na coś innego?
4: Jeżeli mielibyśmy się migrować, to patrząc na przykład innych krajów, w których grupa Erste już działa, na przykład Czechy, ale nie tylko, ponoć też Słowacja, ponoć też Węgry, ponoć też Rumunia, wiele innych rynków, gdzie ta grupa też działa, aplikacja nazywałaby się George, więc myślę, że nazwa dość chwytliwa marketingowo, bo nie nazywałoby się to tak jak bank, tylko po prostu miałoby to swoją nazwę. No i aplikacja rzeczywiście, jeżeli taki byłby plan grupy Erste, żeby kompletnie wejść z usługami takimi jak w innych krajach, no to logika i dotychczasowe doświadczenia kazałyby wierzyć, że aplikacja George będzie również całkiem fajnie dostępna. I może ja pokrótce postaram się pokazać tak pobieżnie, moim zdaniem, najważniejsze rzeczy, które o tej aplikacji warto wiedzieć. 21:40. Więc jestem sobie.
5: George, dobry wieczór. Masarczyk.
4: Tak, tutaj Face ID.
5: Face ID.
4: No i jestem w środku. I zazwyczaj to, co jest odczytywane na sam początek, bo aplikacja jest...
5: It's on search, przycisk. It's on debit card, przycisk.
4: No to może nie są najbardziej reprezentatywne przykłady. Tu się jakiś babolek wkradł.
5: It's on user, przycisk. Os przegląd, nagłówek.
4: Aplikacja nawet w wersji austriackiej jest po polsku. Jakość tego tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia, bo na przykład, zaraz się o tym przekonamy, też jak będę pokazywał, nowy przelew to na ten moment nowy transfer, więc mam nadzieję, że jeżeli aplikacja rzeczywiście wejdzie na polski rynek, to no, zostanie troszeczkę uładzone to tłumaczenie, no ale powiedzmy na rynek austriacki, żeby mieszkający tu Polacy jakkolwiek zorientowali się w tej apce, nie znając ani angielskiego, ani niemieckiego, jest okej. Okay. Może na ten moment być jako takie tłumaczenie gdzieś tam funkcjonalne. No tu mamy przyciski niezaetykietowane, no to już widzieliśmy, ale to jest powiedzmy wyjątek, bo tu dalej mamy...
5: Państwa produkty, nagłówek.
4: Mamy nagłówki, więc to już jest super.
5: Wydany maj.
4: Tu mamy taki przegląd, nie będę pokazywał oczywiście z przyczyn oczywistych kwot, więc trochę tu go uciszam i nie pozwalam.
0: Ale to jest czytane, rozumiem.
4: Tak, tak jest to czytane. Ja mu się zaraz pozwolę troszeczkę w tych kwestiach wykazać, bo mam jeszcze takie konto oszczędnościowe, na którym nie mam pieniędzy, więc wiadomo. No ale zobaczymy.
5: Living.
4: Tu mamy różne kategorie.
5: Fodini.
4: Tak.
5: Dodaj jego tu i spot link. Przeciw.
4: Tak, tu możemy dodać kategorię. On zaraz tu na ekranie głównym pokazuje nam, ile w tym miesiącu, na co wydaliśmy. To jest moje konto główne i tu mamy konto zapasowe.
5: F-Comfort Sparen Basis, 0 euro, 0 euro dostępne, przycisk. Dostępne czynności.
4: Tak, czyli mamy odczytaną nazwę konta, ile na nim jest pieniędzy w ogóle, a ile z tego jest dostępnych. No bo możemy mieć przecież jakieś tam transakcje w toku i te pieniądze są tam gdzieś przyblokowane, aż ta operacja no, albo się powiedzie, albo też nie. No i... I słyszeliśmy też tutaj informację, że są czynności dostępne. Czyli tak, głównym punktem naszym wyjściowym jest lista naszych kont, bo tych kont możemy mieć więcej, no a jedno jakieś główne. No i jakie my tu mamy opcje na tym koncie?
5: Transfer własny. Więcej działań dla S-Comfort Sparen Basis. Aktywuj domyślnie.
4: Natomiast na tym moim koncie podstawowym...
5: Nowy transfer. Więcej działań dla Giroad Sound. Aktywuj domyślne.
4: Tak, więc domyślnie, kiedy klikniemy na konto, pokaże nam się jakiś tam wykaz ostatnich transakcji, pokaże się nam jakieś informacje o tym koncie, czyli nasz, no w moim przypadku jest to IBAN, w Polsce to będzie pewnie po prostu numer konta, tam dane takie, które są potrzebne do przelania nam czegoś. Będzie opcja skopiowania, udostępnienia tego. No to może zobaczmy, jak wygląda proces wysłania nowego przelewu.
5: Nowy transfer. Aktywuj, aby za nowy transfer od Giroad Sound. Nagłówek. Ręczny transfer. Użyj książki adresowej lub nowego odbiorcy. Przycisk. Scan Pay. Skanowanie numeru IBAN. Dowodu płatności lub kodu QR. Przycisk.
4: To jest funkcja, która jest też znana. Wiem, że chyba Santander ją obsługiwał kiedyś i pewnie dalej obsługuje. I pewnie nie tylko. No mBank też na przykład może skanować numery z jakichś tam różnych faktur i tak dalej. No ja wczoraj miałem okazję po raz pierwszy płacić kodem QR. Fajne, bardzo wygodne, zwłaszcza, że wiele instytucji, jak wydaje nam takie polecenie przelewu czy jakąś formę rachunku, to nam daje taki kod QR na tej fakturze i wtedy możemy sobie ten kod zeskanować. Dość szybko mi to wczoraj zadziałało, od razu wszystkie dane były wpisane. Co więcej, dostałem ostatnio takie polecenie zapłaty w formie PDF-a i w PDF-ie był kod QR, więc niewiele myśląc zrobiłem zrzut ekranu i takiego JPEG-a już mogłem jako, bo PDF-a nie mogłem, ale JPEG-a mogłem udostępnić apce George i on sobie rzeczywiście z tego screena zaczytał ten kod QR i wszystkie dane były już też wypełnione wstępnie. Także no bardzo fajna sprawa. My również możemy taki kod QR wygenerować oczywiście jako osoba indywidualna i ktoś może nam z tego kodu, potem ten kod możemy my wysłać komuś na jakiś link komunikator i ktoś z tego kodu może nam zapłacić. No nie jest to nasz blik, ale całkiem fajne. Zwłaszcza, że kwota i tytuł przelewu są już też wstępnie wypełnione.
5: Szablony. Proszę użyć swoich szablonów do transferu. Przycisk.
4: No tu można mieć jakieś konkretne już powypełniane dane. Nie tylko, że mamy zapisanego odbiorcę w książce, ale też właśnie i tytuł
2: przelewu. Czyli te tak zwane przelewy zdefiniowane.
4: Tak.
5: Darowizna. Wspieraj organizacje charytatywne.
4: No tu możemy wybrać z listy organizacji. Nie wiem, czy to w Polsce będzie, no bo tu jest po prostu centralna lista różnych organizacji, które są wpisane i można na ich cele coś wpłacić.
5: Transfer własny.
4: No i można tu wpłacić na inne konto też, które mamy. Więc ja wybiorę tą opcję ręczną.
5: Ręczny transfer odbiorca.
4: No i mogę tutaj... Co mogę? Wybrać.
5: Wyszukiwanie. Pole tekstowe. Nowy odbiorca. Przycisk.
4: Tu mogę nowego odbiorcę dodać. Nie mam pod ręką żadnego IBAN-u, a szkoda, bo bym wam pokazał. Ale myślę, że jak za chwileczkę zobaczymy, czym się to je na jakimś przykładzie krótkim, no to już będzie dla was jasne, jak to wygląda.
5: Najczęściej używany Glindenunt, Sechpechindertenverbandwnb.
4: Tak, to jest związek niewidomych. Zdarza mi się tam zapłacić czy składkę członkowską, czy ostatnio kupowałem końcówkę do laski, bo mi się urwała, więc tutaj zdarza mi się na to konto coś przelewać.
5: Glindenunt, głos, szybkość mówienia, 45, Glindenunt, Sechpechindertenverbandwnb, AT, 6.
4: Tak, tu jest cały numer IBAN przeczytany, no więc wchodzę.
5: Muszę chwilę zaczekać. 20. Pole tekstowe. Edycja 0,00. Punkt wstęp.
4: Tu mogę wpisać kwotę.
5: Kwot. Przycisk wróć. Następny. Wygaszony. Kwota. Pole tekstowe. Euro. Przycisk. Sugerowana. Państwa dostęp. Sugerowana ilość. 308. Państwa dostęp. 1.
4: Tak, więc tutaj są jakieś sugerowane na podstawie jakichś tam poprzednich przelewów.
5: Państwu. Euro.
4: Natomiast tu mogę wpisać kwotę. Ja wpiszę na przykład, nie wiem, 10 euro.
5: 2, 1, 0.
4: Sprawdzimy, czy się dobrze wpisało.
5: Kwota, 10 euro. Pole tekstowe, kwota.
4: Dobrze. I jest to czytane też, tak? Że 10 i euro, ten znaczek euro jest tu od razu.
5: Następny, przycisk.
4: I nie ma tak jak w tych apkach bankowych, które ja znam, do tej pory znałem, że mamy wszystko na jednym ekranie, czyli od razu jest, a podaj kwotę, a podaj tytuł, a wybierz datę, a zrób coś tam, tylko jest kwota, naciskamy dalej.
5: Następny, przycisk, następny, 1. Zamknij, nazwa odbiorcy, Glindenunt, IBAN, a te proszę wprowadzić kwotę, 10, data wykonania nowego przelewu, ASAP.
4: I dopiero tutaj mamy data, jeszcze tam potem jest...
5: Przelew natychmiastowy.
4: Tak, mogę sobie SEPE włączyć, instant SEPE, przepraszam, czyli natychmiastowe przelewy.
5: Dodatkowe pola, opcjonalnie, nagłówek.
4: O, to jest też nagłówek.
5: Odniesienie do płatności, tekst. Numer referencyjny nadawcę, przycisk, podpisać, przycisk.
4: I tu bym potwierdzał to, że chcę rzeczywiście ten przelew zrealizować. Podpisać, no bo w terminologii wewnętrznej tak się nazywa, po angielsku też jest to nazwane sign, czy unterschreiben po niemiecku, więc trzeba też po prostu, no podpisy, to jest jakby nasz niby elektroniczny podpis zlecenia tego przelewu. Dlaczego mówiłem, że warto się na tym skupić, że ta kwota jest i potem dalej? Bo jak dodajemy nowego odbiorcę, to też wygląda to w ten sposób, że mamy numer IBAN, dalej. Nazwa odbiorcy, dalej. Kwota, dalej. I dopiero wtedy mamy ten taki ekran, gdzie tych rzeczy jest już troszeczkę więcej. No i tam możemy te różne parametry przelewu dokonfigurować. To może być dla osób już obeznanych z aplikacjami, które właśnie są przyzwyczajone ze swoich poprzednich banków, że wszystko było na jednej stronie, troszkę irytujące. Ale mi się wydaje, że zwłaszcza dla użytkowników mniej zaznajomionych z technologią, zwłaszcza dla osób, które bardzo, bardzo boją się bankowości elektronicznej, jest to fajny krok, bo zwłaszcza ta kluczowa kwestia, czyli no ile tych pieniędzy chcemy przelać, wyświetla się nam na osobnym ekranie, więc nie ma opcji, że sobie pomylimy pole, wpiszemy sobie jakiś, nie wiem, numerek od czapy, nie wiem, wpiszemy kwotę, nie wiem, numer odbiorcy, numer konta odbiorcy albo w datę, czy tam na przykład w tytuł przelewu, tylko kwota jest, to jest jedyne, co jest na tym ekranie.
1: Także
0: Jestem ciekawy, jak to będzie w tym przypadku ogólnie, bo jeśli chodzi o Santandera, to coś w ogóle ciekawe, bo w polskiej aplikacji to było wszystko na jednym ekranie. Kiedy weszła ta aplikacja hiszpańska, tak, bo Santander był z Hiszpanii, to tak. Było tak, jak tutaj pokazuję, że wszystko było na osobnym ekranie, więc najpierw wybieraliśmy odbiorcę, klikaliśmy nowy przelew, wpisywaliśmy kwotę, klikaliśmy dalej, wrodzaliśmy datę i chyba typ przelewu to było na jednym ekranie, klikaliśmy dalej i potem trzeba było potwierdzić. Ludzie na to narzekali, więc później to zmienili, że też jest jeden ekran i później mamy jeszcze drugi ekran, gdzie wszystko jest potwierdzane, więc no to się też zmienia, jak widać też.
4: Tak, no to zobaczymy, bo George jest raczej taki dość jednolity z tego, co pamiętam, to może jak odsłucha tego nagrania nasz słuchacz Roberto, to coś powie, bo też z tego, co wiem, jest klientem czeskiej spożytelni, czyli czeskiego banku, który należy do grupy Erste i oni też mają George'a. W związku z czym, no tu pytanie, jak to jest w Czechach, ale chyba podobnie. Natomiast, no co jeszcze mogę o tej aplikacji powiedzieć? Wersja czeska ma przesyłanie, ale tylko wewnątrz właśnie czeskiej spożytelni, czyli w ramach tego jednego banku pieniędzy z numeru na numer. Myślę, że wątpliwości żadnych nie ma, że no Blik w Polsce po prostu będzie, bo w Polsce bez Blika ani rusz. Coś, co na przykład jeszcze w Austrii działa, ale to nie tylko w Erste, więc nie wiem, czy tutaj będziemy w jakąś tą stronę szli. To jest coś jak nasze logowanie do banków w bramkach płatniczych, czyli jest taki system, który się nazywa EPS, i on jest uniwersalnym systemem płatności w bankach austriackich. On jest głównie używany, nie tylko, ale głównie przez różne instytucje państwowe, czyli przez różne urzędy, przez kolej. Ja najczęściej z niego korzystam, jak płacę za bilety kolejowe. I on działa w ten sposób, że ja wybieram sobie go jako formę płatności i mam do wyboru w polu kombi bank. Wybieram mój bank, potem to jest gdzieś w przeglądarce zapamiętywane i naciskam zaloguj. I jestem proszony o wprowadzenie albo numeru użytkownika, to taki numer jest generowany przy założeniu konta, albo, to jest nowość, która weszła ostatnio, nazwy użytkownika. Więc ja sobie wygenerowałem swoją nazwę użytkownika, no taką literki, cyferki, którą sobie mogę zapamiętać. Wpisuję ją wtedy w pole edycji, naciskam rozpocznij logowanie i George się u mnie już melduje, że ktoś chce się zalogować i zapłacić, czy ja się na to zgadzam. Wchodzę do George'a, autoryzuję ten ruch i wszystko już dalej leci. Potwierdzam transakcję w przeglądarce, potwierdzam transakcję w telefonie i to wszystko już działa. Niedawno się zorientowałem też, że George pokazuje dane karty płatniczej. Tego na początku nie było. I istotnie miałem problem, jak do tych danych się dostać bez pomocy osoby widzącej, ale teraz widzę, że właśnie jak wejdę w ten przycisk debit card, który jest teraz podpisany tam icon debit card, są informacje na temat mojej karty, mogę ją tam zablokować, jakąś geoblokadę, zmienić PIN, do Apple Pay'a dodać, coś tam jeszcze, ale mogę też podejrzeć dane. Oczywiście jest to mega sformalizowany proces. Muszę milion razy potwierdzać, że najpierw pokaż dane, on pokazuje takie częściowe dane, wtedy już czas w ogóle leci, jest odliczany czas, tam jakieś mam chyba trzy minuty na podglądnięcie tych danych. Muszę potwierdzić, że tak, pokaż i on wtedy ujawnia mi całe te dane, a nie tylko jakieś tam zamazane cyferki. No i mogę wtedy rzeczywiście podejrzeć i numer karty, i datę ważności, i też CVV. Także bardzo, bardzo fajna sprawa.
0: To tylko jeszcze jedno pytanie z ciekawości. Mm-hmm. Czy masz powiadomienia jakieś, jak na przykład jakieś transakcje, możesz sobie takie rzeczy włączyć, jak to wtedy?
4: Tak, i to właśnie do tego chciałem przejść. George ma swoje dźwięki na powiadomienia.
0: No to tego Santander nie miał.
4: I to nie tylko, że jest po prostu własny niestandardowy dźwięk na apkę, że po prostu George ma swój dźwięk. George ma dźwięk osobny na przelewy wychodzące, na przelewy przychodzące. Chyba jakiś jeszcze inny na jakieś komunikaty takie, że nie wiem, napisał do mnie mój doradca. W ogóle mogę być w kontakcie z doradcą przez George'a. W sensie nie tylko, że przez telefon, ale mogę do mojego doradcy bankowego, tego, u którego na przykład otwierałem konto, pisać przez taki wewnętrzny George'owski komunikator. Prawda jest też taka, że moja doradczyni, z którą ja jestem w kontakcie, jak ja tam coś jej zgłosiłem, jakąś sprawę napisałem, to ona do mnie oddzwoniła. Więc chyba stwierdziła, że nie patrzy w ten komunikator czy coś, więc to różnie bywa z wspieraniem tej technologii, no ale teoretycznie jest taka opcja, że po prostu wybieramy sobie z listy, w ogóle jest lista doradców z imionami i nazwiskami, wybieramy sobie osobę z listy i piszemy do niej na czacie. No ja wiedziałem, jak się nazywa moja doradczyni, więc jako, że ją już znam troszkę, to po prostu napisałem do niej. No i to jest taki mini komunikatorek, tam przychodzą potem wiadomości. co my jeszcze możemy? No w ogóle mamy szczęście, że ten George już się tak rozwinął, bo do całkiem niedawna mieliśmy osobną aplikację do transakcji bankowych, a osobną aplikację do autoryzowania tych transakcji. Czyli na przykład mogłem przelew wykonać w aplikacji George, ale chyba była osobna aplikacja S-Identity, czy jakoś tak się nazywała, którą musiałem osobno w ogóle otworzyć, osobno w niej wyskakiwały powiadomienia, żeby autoryzować tą transakcję, żeby potwierdzić to tak, jak chcę. Coś, co w Polsce chyba w ogóle się albo nie przyjęło, albo już żaden bank tego nie ma, bo wszystko się dzieje w aplikacji jednej. Czyli w tej aplikacji, w której podglądamy sobie nasz stan konta, dokonujemy transakcji, zmieniamy ustawienia. Ta apka też służy do potwierdzania, do autoryzacji.
2: To tak trochę przypomina te zamierzchłe czasy, kiedy logowanie do banku odbywało się za pomocą takiego urządzenia, gdzie trzeba było tam przepisać odpowiednie cyferki i najpierw wklepać w ogóle, bo miało taką klawiaturkę, a potem podawał się odpowiedni kod. No oczywiście to dla nas było kompletnie niedostępne, bo te urządzenia nie mówiły.
4: No w niektórych krajach mówiły. W Polsce nie, ale no, wiem, że w wielu krajach jeszcze Niemcy, zdaje się gdzieś tam Belgia, Holandia,
0: Norwegia,
4: Skandynawia.
0: Też.
4: Są Norwegia, no to tam też są mówiące takie terminale. No tutaj mamy tą aplikację, ona już od kiedy tu jest, że ten George jest ujednolicony i właśnie ta aplikacja osobna do autoryzacji zniknęła, a wszystko się robi w George'u. Natomiast no tak się zastanawiam, co jeszcze wam o tej aplikacji powiedzieć, bo no, nie wiem, które funkcje jej tak naprawdę wejdą do Polski, a które zostaną po prostu typowo na rynku austriackim, no bo po prostu nie wszystko jest u nas też kompatybilne, tak jak mówiliśmy, tak? Austria nie ma Blika, a my mamy. Także no, to będzie różnica na pewno w Polsce. I co do dostępności, to nie jest tylko tak, że ja wam tu pokazałem interfejs i on jest fajny i może za chwilę się zmieni, tak jak Santander i będzie wszystko do niczego, ale grupa Erste rzeczywiście się stara i to do tego stopnia, że w każdym kraju, znaczy tak, myślę, że ta aplikacja George będzie wyglądać dosyć podobnie, jeżeli rzeczywiście wejdzie, bo ta czeska aplikacja wygląda dość podobnie i z tego, co słyszałem, raczej te podstawy są zbliżone. Aczkolwiek każdy kraj ma pewną autonomię w kwestii tego designu, no to wynika też z tego, że nie każdy kraj ma ten sam zestaw funkcji i te funkcje są gdzieś tam wprowadzane na dane lokalne rynki, tak jak nasz Blik, tak jak już wspomniałem. Natomiast aplikacja, przynajmniej ta austriacka i czeska, jest testowana świadomie pod kątem dostępności. Co więcej, w Austrii jest zatrudniony niewidomy deweloper, który, nie deweloper, przepraszam, tylko tester, który testuje każdą nową rzecz, którą Erste Bank wypuści. I to jest osoba, którą ja znam. To jest osoba, z którą ja jestem w kontakcie. I to jest człowiek, który naprawdę technologicznie wie, co robi. To jest człowiek na takim poziomie zakręcenia, na punkcie technologii, jak wielu z nas tutaj w drużynie Tyflo Podcastu i poza. Także no to nie jest tak, że po prostu wzięto osobę jakąś, która no co prawda reprezentuje niepełnosprawność, ale zasadniczo to no jakoś tam używa tych technologii, ale tam nie za wiele jest w stanie. Tylko rzeczywiście to jest człowiek, który testuje zarówno iPhone'a, jak i Androida i różne rzeczy na bieżąco zgłasza. I to jest też człowiek, który no raczej przysłowiowej hały nie przepuszcza. W Czechach też wiem, że Tezeus, czyli taka działalność, która się rozwinęła w ramach Teresiasza, czyli ośrodka wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, więc osoby odpowiedzialne między innymi za ICC, czeską grupę i za organizację ICC w Czechach, jak ktoś był, testują też czeską spożytelnię i Georgia. Także przypuszczam, że jak Erste Bank wejdzie do Polski i oczywiście to zależy, kto będzie w zarządzie, jak to będzie zorganizowane, na ile ta polityka jest globalna, natomiast przypuszczam, że też ich strategią będzie podjąć jakąś współpracę i tą dostępność na bieżąco testować. Z tego, co słyszałem właśnie od tej osoby tu w Austrii, nawet Austria czasami testuje pewne lokalne rzeczy na innych rynkach. Tu coś kolega opowiadał, że jakieś rumuńskie feature'y testował, jakieś tam inne w innych krajach, w związku z czym no jest to bardzo dobrze, zdaje się, skoordynowane działanie, żeby to było dostępne. I ten Erste Bank nawet do tego stopnia się angażuje, że oni przez jakiś czas testowali jakieś takie nakładki, takie szablony z wycięciami, żeby telefon, kamerę, żeby aparat telefonu zamieścić w odpowiednim otworze i ten otwór jest mniej więcej na takiej wysokości zrobiony, żeby idealnie celował w to miejsce, gdzie na większości jakichś tam faktur czy dowodów wpłaty były dane odbiorcy przelewu. Więc oni naprawdę się starają, no nie tylko, żeby aplikacja była dostępna, ale w jaki sposób całą tą bankowość w jakiś sposób uczynić dostępną na różne sposoby, żeby osobom z niepełnosprawnościami po prostu bez przeszkód się bankowało. Więc jeżeli to rzeczywiście tak w Polsce przejdzie, jak do tej pory w różnych innych krajach, to myślę, że możemy się cieszyć na naprawdę, no nie chcę dorzucać słowami typu najlepsze doświadczenie, czy tam jakieś jedyne w swoim rodzaju, ale bardzo sensownie i przemyślanie zrobione pod kątem dostępności i doświadczenia użytkownika, jak chodzi o bankowość online. Więc no, życzę wam tego, żeby to odpaliło i było tak samo dostępne, jak to jest do tej pory, czy w Austrii, czy w Czechach.
2: Zresztą w ogóle świadomość w Santanderze kwestii dotyczących dostępności, jeżeli chodzi o polski oddział, to jest dosyć wysoka. Oni po prostu teraz są, mam wrażenie, przez tę taką globalizację całego banku nieco bardziej blokowani. Po prostu. I jeżeli tylko nie będzie się im przeszkadzać i jeszcze dostaną wsparcie z centrali austriackiej, no to myślę, że rzeczywiście może to po prostu wrócić do tych dobrych standardów, które znamy już od lat, jeszcze z czasów BZWBK, a nawet może się poprawić.
1: No i zostały nam dwa pakiety standardowych newsów, czyli no różne drobne newsy, więc może od tego zacznijmy, od drobnych newsów.
0: Dobrze, no to w drobnych newsach mam przynajmniej ode mnie głównie aktualizację. Nawet jedna, która w notatkach jeszcze nie jest, ale będzie. Ale zaczniemy sobie od NVDA, który już tradycyjnie od trzech audycji się przewija. Konkretnie cały czas mówimy o tej rozwojowej wersji 2025.1. Jeśli słuchacie nas od początku wypuszczania tych wersji, to wiecie po pierwsze, że ta aktualizacja będzie duża i będzie przynosić dużo fajnych zmian, między innymi włączenie funkcji remote do samego NVDA, ale też poprawy w syntezatorach, w obsłudze dźwięku, zaznaczanie tekstu z formatowaniem w Chromie i wiele innych zmian, ale też właśnie przez to, że jest to duża aktualizacja, to jest w niej znajdowane dużo błędów, więc jeśli ktoś chce sobie tę wersję beta testować, no to właśnie warto być przygotowanym na to, że czasami nam może synteza uciec, a że ten zdalny dostęp nam zablokuje nasz lokalny komputer i różne tego typu błędy. Jesteśmy już na becie czwartej, która pojawiła się w tym tygodniu. I ta beta znów po prostu poprawia błędy, które zostały odnalezione od poprzedniej wersji beta. I jakie to są zmiany na przykład w tej najnowszej becie? Oczywiście mamy kolejne aktualizacje w tłumaczeniach. Mamy poprawki, mamy łatki dostępności, łatki bezpieczeństwa nawet, które zapobiegą temu, żeby na przykład jakaś aplikacja mogła połączyć się do zdalnej sesji na bezpiecznym pulpicie tak zwanym, jakiś inny proces na komputerze i w ten sposób dostać dostęp administratora w pewnym sensie. Jeśli rozłączy nam się zdalny komputer, a mamy akurat klawiaturę przekierowaną właśnie do sterowania zdalnym komputerem, no to już będziemy w stanie odzyskać dostęp nad komputerem lokalnym, bo wcześniej to po prostu nie działało, klawiatura nam się blokowała. Chyba mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że taki błąd został znaleziony i naprawiony w tak zwanych snapshotach, czyli w kodzie źródłowym, a teraz to już trafiło do takiej bardziej, no, w cudzysłowie, stabilnej, skompilowanej wersji beta. A propos zdalnego dostępu, obsługa Focusa w okienku tego zdalnego dostępu jest teraz poprawiona, po prostu to powinno działać bardziej logicznie. I teraz nie jesteśmy w stanie przełączać wyciszenia tego zdalnego komputera, jeśli nie mamy akurat aktywnego połączenia. Także to jest NVDA. Jeśli macie wersję beta, to sobie możecie tą nową wersję ściągnąć z menu pomoc. Jeśli nie macie, to tak jak wspominałem już kilka razy, warto sobie zrobić kopię zapasową, ewentualnie zainstalować ją jako osobną wersję przenośną. No, generalnie być przygotowanym na to, że mogą pojawić się w niej różne błędy. A następna aktualizacja będzie dotyczyła darmowej aplikacji do tworzenia plików brajlowskich, które później możemy wydrukować albo zapisać do pliku brajlowskiego, zarówno tekstu, czy nawet nut, a mianowicie aplikacji Saw My Braille. Jest to aplikacja, która mimo to, że jest aplikacją darmową, może spokojnie konkurować z tymi pakietami komercyjnymi, a nawet w niektórych jej funkcjach, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o tą muzykę, właśnie jest chyba jedyną aplikacją, która coś takiego na tą skalę wspiera. Bo nawet o tej części muzycznej mówiliśmy w zeszłym tygodniu przy okazji tego, co się dzieje w brytyjskim R&B. Mówiliśmy o tym, że tam teraz rzeczą, która była wcześniej robiona przez ludzi ręcznie, czyli właśnie tworzenie transkrypcji na brajlowskie nuty dla osób niewidomych, będzie zajmowała się zewnętrzna firma, która nie ma w tym takiego doświadczenia i będą wspomagać się narzędziami między innymi właśnie Sauma Braille'em, które czasami może popełniać różne błędy. Mówię o tym dlatego, że w tej aktualizacji został położony dosyć duży nacisk między innymi właśnie na tą obsługę nut. I żeby tutaj nie mówić za dużo, bo tych zmian nie jest dużo, no to generalnie co nam ta najnowsza aktualizacja przynosi, możemy sobie dostosować formatowanie, jeśli chodzi o listy, jak te listy mają wyglądać, jak duże ma być wcięcie, kiedy już taką listę wydrukujemy w Braille'u. Możemy dodawać nagłówki i stopki. Mamy nowy widok brajlowskiego dokumentu, w którym też możemy wejść w interakcję z różnymi obiektami. Wcześniej mieliśmy osobny widok drukowany i widok Braille'a, teraz mamy taki też widok hybrydowy, w którym jednocześnie możemy też wejść w interakcję na przykład z równaniami matematycznymi, które zaimportowaliśmy, czy to z LaTeXa, czy z Worda na przykład, bo aplikacja jest w stanie pliki DocX wczytać i z nich równania sczytać, możemy je wtedy przeczytać. No i jeśli chodzi o nuty, no to tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o podgląd tych nut, no to to okno podglądu zostało znacznie rozbudowane. Nawet mamy taki filmik demonstracyjny na stronie. Możemy teraz odsłuchiwać całości lub pojedynczych części, kiedy nawigujemy po tych nutach. Więcej parametrów MIDI jest wspieranych, więc jeśli na przykład w tym tekście mamy jakieś zmiany właśnie w dynamice, że jakieś nuty na początku są ciche, a potem stają się głośne, to wszystko po prostu będziemy w stanie słyszeć. Możemy ustalić własne tempo, gdybyśmy chcieli odsłuchać coś szybciej albo wolniej. Nowe skróty klawiszowe zostały dodane, które nam pozwalają odsłuchać całość lub tylko część jakiegoś fragmentu. Mamy skrót przejść do, możemy szybko skoczyć do konkretnego taktu na przykład. Także to są zmiany związane z odtwarzaniem, ale mamy też zmiany w samym silniku transkrypcji, który też właśnie został rozbudowany w taki sposób, żeby lepiej sobie radzić z tymi bardziej skomplikowanymi nutami, jeśli mamy jakieś takie długie utwory na wiele części, na całe orkiestry, no to generalnie aplikacja po prostu powinna z tym sobie radzić dużo lepiej. Tam jest ponad 40 zmian związanych tylko z poprawkami w tym silniku. Także widać, że tutaj wietnamski tak Sao Mai Institute, czyli taka właśnie organizacja, która działa na rzecz osób niewidomych, dba o to, żeby ten silnik się rozwijał i po prostu był w stanie dokładniejsze transkrypty tworzyć. Także jeśli potrzebujecie takiego narzędzia, żeby albo właśnie sobie takie pliki przygotowywać, albo żeby na własną rękę właśnie jakieś równania matematyczne napisać lub przeczytać, lub właśnie nuty, to myślę, że warto się tym narzędziem Sao Mai Braille zainteresować, zwłaszcza, że jest to aplikacja darmowa i też dostępna z czytnikami ekranu zarówno z NVDA, jak i z JOS-em. Też do tej aplikacji mamy dodatkowe mamy dodatek do NVDA, skrypty do JOS-a, które po prostu sprawiają, że wszystko działa prawidłowo. Też jeśli mamy podłączony monitor brajlowski, no to też to wszystko, co robiłem w tej aplikacji na nasze transkrypcje, są na nim od razu też widoczne. I na koniec taka bardziej informacja, która może być bardziej interesująca dla programistów, ale dla nas niebawem pewnie też, bo Microsoft Edge w tej wersji Canary, czyli takiej wersji rozwojowej, wprowadził nowe funkcje, które mogą być wykorzystywane przez programistów, przez autorów stron internetowych do podawania komunikatów przez czytniki ekranu. Mamy w internecie coś takiego jak obszary dynamiczne, obszary Aria Live, zależy w jakim systemie operacyjnym pracujemy, jak to ktoś przetłumaczył. I są to generalnie części stron internetowych, które mogą być oznaczone przez deweloperów jako fragmenty, które mogą być które mają nawet być przeczytane przez czytnik ekranu. Wykorzystywane dobrze, no to nam pozwalają na rzeczy typu, jeśli jakaś wiadomość przychodzi w komunikatorze, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. Jeśli się pojawi jakiś błąd, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. A mogą też być wykorzystane źle, na przykład zmieniające się kursy walut co 5 sekund, które co 5 sekund nam przerywają to, co sobie czytamy na stronie, żeby nas poinformować, że kurs euro na złotego się zmienił.
2: Albo jakiś pasek z aktualnościami, tak, też to czasem się pojawia.
0: Pokazy slajdów.
2: Tak, jakieś takie newsy na niektórych stronach internetowych. No właśnie, czy pokazy slajdów, to też
0: reklama
2: jest
0: reklama skończy za 10 sekund, za 9 sekund, za 8 sekund. Różne tego typu rzeczy. Można też to wykorzystać źle i to jest pierwszy powód, dlaczego stwierdzono, że warto byłoby zrobić jeszcze uproszczone funkcje do tego typu zabiegów. Drugą rzeczą jest to, że przez to, że te obszary potrzebują faktycznie jakiegoś elementu na stronie internetowej, do której takie komunikaty są przypisane, to są wykorzystywane do tego różne sztuczki, żeby takie obszary stworzyć, które mogą też powodować, że my nawet niechcący czytnikiem ekranu taki obszar znajdziemy. I na przykład możemy sobie czytać po stronie i nagle znajdziemy fragment tekstu, nie wiem, gdzieś z reguły na górze albo na dole strony, gdzie będzie po prostu pisało, nie wiem, zawartość załadowana. No i my się zastanawiamy, skąd się to tam wzięło. No właśnie dlatego, że tam ktoś potrzebował obszar Aria Live zrobić, który ma być tylko widoczny dla nas. Więc żeby uprościć implementację tego typu funkcji, pojawiło się nowe API, tak zwane w JavaScriptie. Nazywa się ono Aria Notify i to jest po prostu funkcja programistyczna, która może być wykorzystana przez autora strony internetowej, żeby podać komunikat do czytnika ekranu. Więc programista może powiedzieć, użyj tego API nowego Aria Notify, żeby czytnik ekranu powiedział cześć wszystkim na przykład. I możemy też ustalić priorytet tego komunikatu, czy to ma być komunikat, który ma być wypowiedziany tylko w momencie, kiedy my na przykład skończymy, czy też kiedy czytnik ekranu będzie mógł złapać oddech, bo my przestaliśmy nawigować po stronie. Czy to ma być komunikat wysokiego priorytetu, który ma przerwać to wszystko, co jest czytane, bo na przykład, nie wiem, wystąpił jakiś błąd. To jest duże uproszczenie, to jest też pierwsza implementacja tego API, które w tym momencie po pierwsze jest dostępne tylko w Edge'u, tylko w tej wersji Canary, czyli tej najnowszej, niestabilnej, która wychodzi co kilka dni. I na dodatek jeszcze musimy sobie ją włączyć dodatkową flagą. Także jest to na razie dostępne tylko dla tych, którzy chcieliby sobie tą funkcję przetestować. Natomiast wiem, że ta implementacja też została przesłana do odpowiednich grup, tak żeby z czasem była dostępna we wszystkich przeglądarkach i pewnie za jakiś czas programiści będą mogli z niej korzystać na wszystkich przeglądarkach, nie tylko na Edge'u. Co może, mam taką nadzieję, z czasem spowodować, że będziemy mieli mniej sytuacji, w których tego typu sytuacje, o których wspominaliśmy przed chwilą z Michałem, będą po prostu miały miejsce mniej, bo będzie tego typu rzeczy łatwiej zaimplementować. To też może być przydatne w aplikacjach multimedialnych. Ja tutaj widzę zastosowania dla tych, którzy na przykład jakieś gry piszą, bo często też takie tego typu funkcje są bardzo przydatne w takich aplikacjach multimedialnych, też czytanie napisów. Dałoby się to zaimplementować takim zwykłym obszarem ARIA, ale one też nie zawsze dobrze działają ze wszystkimi czytnikami ekranu. Są tu różne nieścisłości, jak to często bywa w internecie, więc może kiedy pojawi się to nowe API, to wszystko będzie troszkę działało bardziej jednolicie ze wszystkimi czytnikami ekranu. Pewnie nie od razu, ale można mieć nadzieję, że przez najbliższe miesiące, mam nadzieję, że nie lata, ale może miesiące, przy tym zostajemy stopniowo, po prostu tą funkcję będziemy mogli zobaczyć wykorzystywaną na różnych stronach. Jeśli interesuje Was JavaScript, dokładnie jak to wszystko działa, to będzie link do bloga deweloperów Microsoft Edge, na którym możecie przeczytać więcej o tej funkcji, a także zobaczyć, jak ją włączyć i ewentualnie gdybyście chcieli sobie ją przetestować. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów. Widzę, że tutaj Paweł też ma kilka informacji.
4: To się zgadza, bo udało mi się też znaleźć parę rzeczy. Na przykład to, że to nie jest najszczęśliwszy news, że Be My AI wprowadziło pewne ograniczenia. Okazało się, że ktoś zaczął sobie używać aplikacji Be My AI do celów, do których ona nie została przeznaczona. Jakie to cele i kto to jest? No tego nie wiemy. Be My Eyes podaje informacje, ja tutaj cytuję artykuł z Tech on Tap Newsletter Vision Ireland, czyli wiodącej organizacji osób z dysfunkcją wzroku w Irlandii, że ktoś, po angielsku użyty tu był zwrot bad actor, czyli osoba, która po prostu używa technologii do szkodliwych celów, zaczął nadużywać Be My AI w jakiś sposób, który mógłby zaszkodzić, nie wiem, czy bardziej firmie, czy bardziej nam jako użytkownikom. W każdym razie, żeby chronić użytkowników, taka argumentacja jest twórców, wprowadzono limity. I te limity wyglądają tak, że możemy dziennie rozpocząć 150 sesji rozpoznawania czegoś z Be My AI, czyli jakby nowych rozmów, a na sesję możemy zadać maksymalnie 20 pytań. No i o ile ten limit tych sesji 150 to jeszcze da się wytrzymać, no bo chyba, że ktoś bardzo, bardzo intensywnie korzysta z Be My AI, nie wiem, do czytania jakiejś książki albo do skanowania jakiejś dużej, dużej ilości produktów, no to powiedzmy, że do większości przypadków raczej to wystarczy. No to te 20 pytań na rozmowę może już być dość dużym obciążeniem, w zależności od tego, jak szczegółowo chcemy dokopać się do jakichś informacji, albo też no, na ile nasze pierwsze żądanie zostanie poprawnie zinterpretowane przez AI.
1: A to ciekawe, bo na przykład ja chyba jeszcze nigdy nawet nie doszedłem do, nie wiem, 10?
4: No okej, okay. Nie mówię, to wszystko zależy, tak? Pewnie.
1: Ale nie wiem, być może, bo te limity to mi tak nie wyglądają jakoś groźnie, bo mimo wszystko 150 dziennie...
4: No to tak, to spokojnie.
1: To nie jest jakoś... Mało, tak mi się wydaje, nie, ale nie wiem, może...
4: Bardziej chodzi o te 20 wiadomości. Tu mogę sobie wyobrazić, że jak ktoś chce bardzo się skupić na jakichś szczegółach, nie wiem, analizujesz jakiś komiks albo mema, albo jakiś inny obraz i chcesz z niego wydobyć konkretne informacje i próbujesz i wiesz, AI coś ci zwraca, ale nie do końca to, co chciałeś, albo tam nie jesteś do końca pewien.
1: Tak.
4: Pewien, czy to, co ci powiedział, to jest prawda i chcesz go jeszcze trochę tam podręczyć, to obawiam się, że te 20 wiadomości można przekroczyć.
1: To być może. Tak, z drugiej strony wtedy też można zacząć drugą rozmowę i jakoś...
4: Tylko to samo zdjęcie też... musiałeś wtedy wrzucić i zaczynać od nowa wszystko. No to zależy, co tam ten...
1: No w każdym razie są limity, ale na szczęście to nie jest tak, że tam jest, nie wiem, 10 konwersacji po 3 pytania, więc...
4: Jakby... No to tak. Natomiast firma dalej gdzieś tam rozważa, jakby te limity dopasować, żeby użytkownicy jak najmniej ucierpieli, a to zło, co się działo, żeby się nie działo. Także myślę, że z czasem zobaczymy też jakiś dalszy rozwój tej sytuacji. Natomiast na otarcie łez mamy nową funkcję w Be My AI-u, czyli historia, i możemy sobie wracać przez miesiąc do naszych starych czatów, które przeprowadziliśmy z AI, a pamiętajcie, że z tych czatów możemy też teraz już zapisywać też zdjęcia, więc gdyby nam się za pierwszym razem nie przypomniało, żeby tam zapisać, to można jeszcze wrócić. Te czaty można też usuwać, więc spokojnie, jeżeli nie życzycie sobie, żeby jakieś tam wasze konwersacje zostały gdzieś tam w pamięci, to możecie się ich pozbyć. No i tak to wygląda z Be My Eyes. Natomiast tutaj wiadomość, która mnie ucieszyła, bo długo, długo czekałem na to i mam z tą kolekcją bardzo pozytywne wspomnienia jeszcze z czasów nastoletnich, kiedy troszeczkę odkrywałem anglojęzyczną społeczność osób niewidomych, czyli DeckTalk Archive powraca po raz to już który. DeckTalk Archive to kolekcja utworów muzycznych i różnych przeciekawych nagrań tworzonych przez społeczność osób z dysfunkcją wzroku, ale chyba nie tylko, ale głównie za pomocą syntezatora mowy DeckTalk, czyli takiego znanego głównie po angielsku, ale też w kilku innych językach, niestety nie w polskim, syntezatora mowy z lat jeszcze chyba 80. nawet. To jest syntezator, który między innymi stał się sławny przez to, że chyba nim właśnie mówił Stephen Hawking. Bo w ogóle ze Stephenem Hawkingiem była chyba taka historia, tak, że ktoś rozmontował starą automatyczną sekretarkę, przynajmniej tak to pokazywał film, teoria nieskończoności, teoria wszystkiego. Teoria nieskończoności, przepraszam. I że z tej sekretarki wymontowano ten moduł właśnie dektokowski i stworzono taką maszynę, dzięki której Stephen Hawking mógł się porozumiewać. No ale był to też wierny towarzysz wielu osób z dysfunkcją wzroku w najróżniejszych fazach i epokach rozwoju właśnie czytników ekranu, czy to na DOSie, czy na potem na Windowsie.
2: No to kiedyś było urządzenie, później tak. Przerodziło się w program i tych dektoków to i różnych wersji dektoka.
0: Jeszcze karty
2: to,
0: były chyba.
2: Tak, i karty też tak. Były, więc tych wersji dektoka mówiących w różny sposób to było troszkę i cały czas są ludzie, którzy nad tym jakoś tam próbują pracować i wydobywać tak, z tego syntezatora jeszcze sporo.
4: To się dalej rozwija. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem sytuacji z dektokiem jest post na Mastodonie Patryka Perdue, który zresztą też jest jednym z głównych sprawców tego, że to archiwum jest takie, jakie jest. Jest rok 2064, używamy już komputerów kwantowych, latamy w kosmos. Ostatni niewidomy milenials, który przeżył, stworzył port dektoka na komputer kwantowy.
0: Ja dektokowi zawdzięczam to, że się zainteresowałem serialem Czerwony Karzeł. Jak ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam.
4: Tak, te rzeczy z Red Dwarfs też
0: Red
4: są.
0: Dwarf, tak.
4: Są w Dektok Archive tym nowym.

0: to zniknęło. No i aktualnie najnowsze wcielenie, które mam wrażenie, że wszystkiego jeszcze nie ma, ale ma dość dużo, to za sprawą chyba duńskiego użytkownika, Axela Christophersona, pod adresem dektok.detstalk.nu. No i tam na przykład takich artystów, których ja jeszcze z czasów właśnie mojego własnego dzieciństwa, no nastoletniości, kiedy zacząłem odkrywać te różne rzeczy, pamiętam, to Patrick Perdue oczywiście i jego różne zarówno piosenki, jak i skecze z tych bardziej znanych to I ain't nothing but a crappy old computer, ewentualnie Dr. Joss, różne wcielenia tegoż, Bohemian Rhapsody Queen, który nigdy nie zostało dokończone.
1: Nigdy nie zostało, niestety, tak. Ale swoją drogą, a propos tego doktora Jossa, taka ciekawostka, te pierwsze instalatory Jossa to była wersja chyba 3, miały coś takiego. I to się nie wzięło z powietrza.
0: W sensie to jest narzędzie do naprawy pewnie jakieś albo coś takiego, tak?
1: Nie, to się uruchamiało przed instalatorem, było sprawdzane na przykład, czy sterowniki karty graficznej akurat dobrze działały z Jossem, bo to wtedy kiedyś było bardzo niestabilne. No faktycznie taki komunikat wyskakiwał. Dr. Joss bada twój komputer.
0: A, tak, było coś tak. Znaczy ja nie pamiętam tego, ale nie wiem, czy tego nie kojarzę z jakichś nagrań, czy z jakichś po prostu archiwalnych rzeczy. Natomiast no do dziś pozdrawiam współmieszkańców pokoju 203 w roku Anno Domini 2007, 8, 8, 9 bardziej nawet, których pewnego dnia, pewnej nocy nawet obudziłem, bo mój telefon odebrał sobie moja Nokia, jeszcze wtedy 6120 Classic, odebrała sobie radośnie maila i poinformowała o tym cały pokój dzwonkiem. Just for Windows is bad for you. Just for Windows is bad for you. Just for Windows is very, very bad for you. Także kto pamięta, ten pamięta. I nie wiem, czy w tym momencie, czy jak tam, Michale, oceniasz sytuację, ryzyka i szanse, myślisz, że można by coś puścić z kolekcji, jakiś cover?
2: To ja może przez ten króciutki dosłownie czas powiem, że wychodzi powoli w końcu beta Complete'a, czy dostępności w nowych klawiaturach Complete z serii 3. Coś, co już było zapowiadane ileś czasu.
1: Dwa lata było opóźniane.
2: Tak, ma być podobno lepiej, bo różne ustawienia fizyczne tej klawiatury, typu jakieś ustawienia pedału, czegoś jeszcze, no jest szansa, że będzie dostępne. No jeśli tak, no to byłoby rzeczywiście miło. Natomiast no właśnie, no to dopiero beta, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale no podobno jest szansa na taki no krok do przodu w dostępności Complete'a. A teraz już, Paweł, widzę, że...
0: Także przekazuję Flint Million, All Right. Bardzo pozytywny utwór, taki chyba gdzieś z gatunku gospel, ale bardzo uniwersalny przekazowo i bardzo ładnie też na głosy wykonany prosto z Dektok Archive.
3: Odtwórz, trzymaj. Pa, pa.

0: Ale to jest, słuchajcie, niesamowite, że syntezator sprzed kilkudziesięciu lat można zmusić do tego, żeby zaśpiewał i żeby to naprawdę wszystko wyszło fajnie. No, współczesne syntezy mówiące zdecydowanie wyraźniej, w ogóle mam wrażenie, że nikt o tym nie myśli w ogóle nawet, żeby coś takiego wyposażyć.
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to były takie czasy chyba, kiedy się bardzo tym bawiono, nie? Że wchodziły te wokaloidy i te różnego rodzaju sprzętowe rzeczy.
2: Problem jest jeszcze jeden, bo taka synteza formantowa, jaką jest właśnie DeckTalk, jest dużo, znaczy bardzo łatwo kontrolowalna. Wysokość tej syntezy to zmiana pojedynczego parametru dźwięku i to jest bardzo łatwe jakby do zrobienia, więc właśnie takie zrobienie śpiewającego DeckTalka, albo gdyby ktoś chciał Eloquenza, Apolla, jest łatwe. Zrobienie śpiewającego syntezatora takiego z mowy takiej naturalnej zrobionego typu, nie wiem, a cappella, czy Iwona, czy tam Vocalizer, to jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie trudniejsze. Już RH Voice byłby łatwiejszy do stworzenia z niego śpiewającej syntezy.
1: To pewnie też prawda. Natomiast ja jeszcze może dodam, że kurczę, gdybym miał odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy osoby niewidome mają swoją jakąś kulturę? W sensie chodzi mi o dzieła kultury, tak? Dobra kultury, tak jak różne społeczności czy różne, nie wiem, kraje mają swoją jakąś kulturę, z której mogą być w jakiś sposób dumni, to wydaje mi się, że to byłby jeden z elementów, bo już nieraz mi się zdarzyło trafić fakt, że jesteśmy bardzo też zglobalizowaną społecznością, zwłaszcza jak się zna angielski, więc też się ma kontakt z tymi samymi społecznościami, z tymi samymi ludźmi, ale już mi się zdarzało właśnie tak podobnie jak z grami audio, które okej, są gdzieś tam niskobudżetowe i przejdzie się je na przykład, nie wiem, w parę godzin albo w jeden weekend, albo da się je bardzo łatwo złamać, to przez to, że każdy z autorów tego typu gier wrzucał w te gry jakiś swój, powiedzmy, swoje poczucie humoru, swoje jakieś doświadczenia, to się też rodziły jakieś takie cytaty i zdarzało mi się już, że trafiałem na zupełnie obce mi osoby z niewidome, gdzieś przez różne jakieś właśnie obozy typu ICC i tak dalej, gdzieś tam z drugiego końca świata, które kojarzyły te same cytaty z gier, kojarzyły właśnie DeckTalk Archive i różne inne rzeczy. I wydaje mi się, że oczywiście nie wszystkie produkcje z tego archiwum są jakieś wybitne. No zdarza się, że ktoś po prostu trzy dźwięki na krzyż sklecił, pobawił się, poskryptował i to udostępnił. Ale tu rzeczywiście jest trochę takich dzieł, czy właśnie to, czy właśnie Bohemian Rhapsody, czy jest trochę tego jeszcze w tym archiwum, które są naprawdę fajnie zrobione i widać, że ktoś włożył w to pracę, wiedział, co robi. Jest to nietypowe, jest to bardzo, bardzo niszowe i bardzo specyficzne, że to nie jest tak, że tylko niewidomi się fascynują czy fascynowali śpiewającą syntezą, ale dla nas ma to jakieś takie, mam wrażenie, szczególne znaczenie przez to, że my tego cały dzień przy tych komputerach używamy i jak można z tego zrobić jakąś chociażby budżetową rozrywkę, to jest naprawdę super. No i tak, to jest właśnie coś, co ja bym rzucił pod nagłówek kultura osób z dysfunkcją wzroku. Także to jest tak. No i ostatni news z tych raczej drobnych. To jest to, że Samsung, to o tym już ty, Piotrze, kiedyś mówiłeś, że ma różne plany co do swojej najnowszej linii produktów bespoke, czyli produktów artykułów gospodarstwa domowego, lodówek, pralek, płyt indukcyjnych, zmywarek i tak dalej, że ma tam powstać czytnik ekranu i to Samsung nadal podtrzymuje. Właśnie czytałem wywiad z osobą, która jest tam odpowiedzialna za dostępność przy AGD. Też chcą być kompatybilni z Europejską Ustawą Dostępności, więc ten czytnik chyba jeszcze powstaje. Więc rozumiem, że się ma pojawić jakoś. No, ustawa wchodzi w życie końcem czerwca, więc no, czasu nie jest za wiele. Miejmy nadzieję, że te prace się posuwają. Natomiast jednym z problemów, który ma być też zaadresowany, jest wstępna konfiguracja i wpięcie tych urządzeń do sieci SmartThings. I tutaj Samsung podjął współpracę z twórcami aplikacji Sullivan Plus. Nie wiem, czy pamiętacie, była przez jakiś czas taka, czy jest dalej, ale była przez chwilę testowana przez społeczność też w Polsce aplikacja do rozpoznawania różnych tekstów, do OCR-u, do opisywania otoczenia. Aplikacja również, podobnie jak Samsung, wywodząca się z Korei Południowej. No i tutaj ma zostać dodany specjalny tryb. Jak rozumiem dobrze, że w ramach aplikacji Sullivan Plus, co jest trochę dziwne, ale okej. Okay. Mają być jakoś wykrywane urządzenia Samsung. Właśnie pytanie, jak wykrywane? Aparatem? Ma być coś z nich sczytywane? No i mamy być w stanie dodać te urządzenia właśnie do sieci SmartThings. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się to zbytecznie skomplikowane. Po prostu jakąś inną apką, co, ale może źle to rozumiem, bo no za wielu szczegółów na temat tej współpracy nie znaleźliśmy. No i zobaczymy, jak temu Samsungowi się to wszystko uda. No, na pewno jest to pierwszy producent, który rękawice podjął. Zobaczymy, co będzie się działo dalej.
2: I przechodzimy do już ostatniego pakietu newsów, jeżeli chodzi o Tyflowieści, czyli oczywiście nowości w grach.
3: Tak jest, bo mamy początek miesiąca, początek maja, więc pora podsumować wszystko to, co się działo w kwietniu. Oczywiście robiliśmy to na bieżąco, ale oczywiście też tak jak zwykle zawsze też pojawiły się kolejne jakieś nowości, które po prostu albo były po prostu pojawiły się później, albo po prostu były na tyle drobne, że po prostu poczekałem, żeby to całe zestawienie się pojawiło, żeby o nich wspomnieć. Jeszcze tutaj muszę się uwierzytelnić Cloudflare'owi, bo stwierdzili, że tak trzeba. I już możemy przejść do tego zestawienia i tutaj powiem o wszystkich nowych rzeczach, które się pojawiły. Przynajmniej o tych rzeczach, o których jeszcze nie mówiliśmy. Jeśli chodzi o nowe gry, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, to mamy na przykład taką produkcję jak Alcyone The Last City. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobrze ten tytuł czytam. Tutaj też nie mam zaufania do Eloquenza, że on to też czyta dobrze. Natomiast jest to gra, jak zresztą sam określa ją deweloper, gra typu Choose Your Own Adventure, więc to jest gra, w której podejmujemy generalnie decyzję, żeby pokierować fabułą, która gdzieś tam w tle się toczy. Po upadku cywilizacji to miasto właśnie tytułowe Alcyonia jest ostatnim miastem, które się ustało. I jesteśmy częścią tego miasta. Będziemy musieli podejmować trudne decyzje, które będą miały wpływ na nas, na inne postacie wokół nas, na całą fabułę gry. Jest to gra, która tutaj próbuje kopać się do konkretnych statystyk, natomiast jest to gra, która ma setki tysięcy słów i ma kilka zakończeń, więc jest to gra, którą będziemy mogli przechodzić kilka razy, żeby wszystkie dostępne treści zobaczyć. Będzie nam na pewno zajmie nam kilkanaście godzin, jak nie więcej, przejście tej całej gry, która zresztą jest też dostępna na praktycznie wszystkie najbardziej popularne platformy. Konkretnie na ten moment tutaj mówię o wersjach komputerowych, bo mamy ją na Windowsie, na Macu i na Linuxie i na tych platformach gra jest udźwiękowiona przez syntezę bodajże, po prostu przez SAPI. Jest też wersja mobilna, natomiast mimo to, że gra powstała w Unity, to deweloper nie dodał, nie wykorzystał tego czytnika ekranu Unity, a co za tym idzie, wersja mobilna po prostu na ten moment dostępna dla nas nie jest, więc ostrzegam, jeśli chcecie w tą grę sobie pograć, to po prostu trzeba ściągnąć sobie wersję komputerową, czy to na Windowsa, czy to na Maca, czy na Linuxa z portalu Steam, czy sklepu Steam właściwie. To jest The Last City. Teraz tutaj dla tych, którzy mają głośniki od Amazona, których nie będę wywoływał po imieniu, żeby tutaj nie narobić bałaganu. Ktoś, jeden z użytkowników forum Audio Games odkrył kolejną grę na te głośniki, która może być całkiem ciekawa. Gra nazywa się Mighty Majesty i w tej grze jesteśmy władcą królestwa. I naszym zadaniem jest po prostu odpowiedzenie tak lub nie na scenariusze, które są przed nami przedstawiane i naszym zadaniem po prostu jest odpowiednie pokierowanie królestwem tak, aby prosperowało jak najdłużej. Mamy dwie statystyki, które są dla nas ważne. Jest to nasze bogactwo, jest to nasza władza. I naszym zadaniem jest to, żeby zapobiec temu, żeby te statystyki spadły do zera, ale też, żeby nie przekroczyły 100, bo za dużo władzy to też jest niedobrze. I mamy tutaj... Mamy tutaj scenariusze, z jakimi będziemy mieli do czynienia, są bardzo różne. Od takich losowych typu, co jest lepsze, kąpiel czy prysznic. Czy na przykład mleko wlewamy do szklanki z herbatą przed czy po wlaniu herbaty. Ale też bardziej takie poważne, na przykład czy chcemy dokonać egzekucji na jakiejś osobie na przykład. Więc takie bardziej decyzje, które możemy kojarzyć z byciem królem na przykład, czy królową. Także jeśli macie głośnik Amazona lub aplikację z tym asystentem, z tą asystentką właściwie, no to możecie ją poprosić, żeby włączyła wam skill Mighty Majesty odpowiednim poleceniem i sobie w tą grę zagrać. I generalnie to jest wszystko, jeśli chodzi o takie duże gry, które się pojawiły, o których jeszcze nie mówiliśmy, bo oczywiście w kwietniu gier pojawiło się dużo więcej, natomiast mówiłem o nich wszystkich na bieżąco w tym przeglądzie, ale mamy też kilka mniejszych projektów, które wszystkie pojawiły się na forum w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch tygodni, ostatniego tygodnia. Od studentów, którzy biorą udział w, bodajże to jest gdzieś w Massachusetts, w którymś Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych, generalnie studiują game design, czyli tworzenie światów w grach wideo, i dostali zadanie stworzenia gry bazującej w 100% na dźwięku. To jest akurat ten program nazywa się Frontiers of Game Design i co za tym idzie, po prostu te osoby, skądś na pewno znalazły informację, może profesor im powiedział, o forum Audio Games Net i kilka takich projektów się wysypało na forum od różnych studentów. Generalnie są to w większości projekty na system Windows, większość to są linki bezpośrednie do dysku Google, kilka jest na itch.u i generalnie no, są to projekty proste, mamy na przykład jakiś prosty labirynt, nawet kilka. Mamy na przykład symulator prowadzenia samochodu, który jest całkiem sensownie zrobiony. Mamy tu takich kilka bardzo prostych projektów i generalnie te wszystkie osoby proszą o jakieś informacje zwrotne, jeśli chcielibyście, żeby coś zostało poprawione, żeby jakieś rzeczy były zrobione inaczej, no to po prostu jeśli którąś z tych gier przetestujecie, a myślę, że warto, no bo kto wie, czy w przyszłości takie osoby nie znajdą pracy, albo same nie otworzą studia tworzącego gry i stwierdzą, no w sumie fajnie byłoby zrobić grę, która też ma dostępność dla osób niewidomych, no to myślę, że warto po prostu te projekty ściągnąć, przetestować i ewentualnie z jakimiś informacjami zwrotnymi do tych studentów, do tych osób się odezwać. Tych projektów jest 5 w newsletterze, natomiast wiem, że chyba po czasie się jeszcze kolejne 2 pojawiły, także trochę tego jest, więc warto sobie sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o aktualizacje, tutaj też tradycyjnie jest ich trochę. Na przykład o Sonorous Arts mówiliśmy, bodajże Patryk wspominał o tym, że szykuje się kolejna gra. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy już w tyflo przeglądzie mówiliśmy, kiedy ta gra się pojawiła, czy nie. Natomiast, no jeśli nie, to przypomnę po prostu, pojawiła się gra Downtown Demolition, w której jesteśmy snajperem i naszym zadaniem jest stworzenie jak największej destrukcji w mieście. Będą koło nas przejeżdżać różne samochody, do których musimy strzelać. Te samochody też próbują nas przejechać, jakby ktoś się zastanawiał, czy tutaj po prostu atakujemy niewinne osoby. No tak chyba do końca nie jest, natomiast też w międzyczasie rywalizujemy z helikopterem, który nad nami sobie lata i będzie sporadycznie też do tych samochodów strzelał. Natomiast my też możemy spróbować ten helikopter trafić, kiedy on się zniży, bo podobnie jak w innych grach w tym systemie Marvel Realm, mamy tutaj też celowanie w górę i w dół, co też zostało wykorzystane między innymi właśnie do strzelania tego helikoptera, ale też do łapania spadających z nieba przedmiotów, które nam mogą dodać różne bonusy, na przykład wybuchową amunicję, jakieś dodatkowe punkty, więcej amunicji ogólnie, bo też w tej grze amunicji mam ograniczoną ilość i po prostu jeśli nam idzie dobrze, to po prostu tej amunicji będziemy dostawać więcej. Więc jeśli macie Marvel Realm, tą platformę, to myślę, że warto tą grę przetestować, a jeśli nie macie, to do czasu wydania następnej gry, nie wiem kiedy to będzie miało miejsce, pewnie jeszcze jakiś czas to będzie dostępne, mamy promocję i tak, jeśli zdecydujemy się na wykupienie tej platformy na kilka miesięcy, bo generalnie jest to abonament, nie jakiś przesadnie drogi, bo miesiąc dostępu to jest koszt bodajże $5 chyba, a w tym momencie to wygląda tak, że gdybyśmy się zdecydowali na wykup tej platformy na kwartał, czyli na 3 miesiące, no to mamy 40% zniżki, a jeśli na miesiąc, no to mamy 20% zniżki. Możemy też dodatkowe kredyty, które później możemy wymienić na dostęp, wymienić po prostu grając w gry, które są dostępne za darmo. Ale jeśli spodobała wam się ta idea tej gry i testowaliście inne gry w Marvel Realm, które są dostępne za darmo, tam też mamy takie 3 bodajże gry dostępne za darmo, to myślę, że warto się zainteresować wykupieniem sobie dostępu do tej platformy, bo faktycznie jest ona zrobiona naprawdę całkiem sensownie i nie inaczej jest tą najnowszą grą, która do niej dotarła. Następnie mamy aktualizację kilku chińskich RPG-ów, m.in. gry Longevity World, w której to fabuła jest kontynuowana, nowe jakieś lochy zostały dodane, w których znajdziemy nowe misje i mamy funkcję recyklingu przedmiotów, więc możemy jakieś przedmioty, które nam się do niczego nie przydadzą, wyrzucić, zamienić je na coś innego po prostu, co miejmy nadzieję przyda się w naszej podróży bardziej. Modyfikacja Sound RTS Ultimate Version, czyli właściwie nawet nie tyle mod, co silnik do tworzenia modów do Sound RTS-a, też tworzony przez chińską społeczność, cały czas się prężnie rozwija, pozwalając deweloperom na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych kreacji, bo teraz wszelkie jednostki mogą czasami dawać krytyczne obrażenia. Jeśli ktoś grał w RPG, to wiecie o co chodzi. Czasami po prostu jakieś pojedyncze trafienia mogą być na przykład dwa razy bardziej efektywne. Jak bardzo efektywne, to możemy zdecydować sami, jeśli sobie coś takiego tworzymy. Możemy dawać im jakieś pozytywne czy negatywne efekty różne. Możemy nawet do map dodawać przedmioty, które takie jednostki, może na przykład jakiś piechur na przykład może podnieść jakiś miecz, który gdzieś na mapie znajdzie i dostać z tym mieczem związane różne bonusy. Też wpisanie definicji nowych jednostek powinno być łatwiejsze, to składnia kodu też została troszkę uproszczona. A propos skillów do asystenta Amazona, tutaj mamy kolejny skill, czyli skill minigames, który został zaktualizowany za dwa nowe minigry, jak nazwa może wskazywać. Jest to Penguin Curling, czyli no, gra w curling z pingwinami i tutaj też po prostu naszym zadaniem jest rzucenie kulą pingwinem, turnięcie pingwinem odpowiednią siłą tak, żeby trafić do środka tego pola curlingowego i zdobyć jak najwięcej punktów, a drugim mamy minigrę Bad Joke Duel, w której po prostu słyszymy suchara i musimy zdecydować, jak suchy jest ten suchar. Jeśli nasza opinia będzie zbliżona do opinii innych graczy, to dostajemy punkty, a jeśli nie, no to punkty tracimy. Następnie gra Chaos Runner została zaktualizowana o nowe dwa światy, mianowicie jest to cmentarzysko i jakiś opuszczony zamek. I poza tym mamy też dostęp do wysyłania naszych wyników do sieci. Mamy tabelę najlepszych wyników, na którą możemy się wpisywać i porównywać się do innych graczy. Następnie Zetianji, czyli kolejna chińska gra RPG, do której też pojawiły się dwie nowe minigry w kilku lokacjach. Nowy loch został dodany, I główna fabuła też została kontynuowana. Nowe przedmioty, m.in. nowe talizmany zostały dodane i nowe ubrania. I nasza postać może być jeszcze bardziej rozbudowana. Po prostu możemy wyższe poziomy naszą postacią zdobywać. Super Tic-Tac-Toe, czyli gra w kółko i przyrzek na trzech planszach, czy nawet na dziewięciu planszach. Mamy po prostu planszę 3x3, w której mamy mniejsze plansze 3x3. Gra przeglądarkowa, która została zaktualizowana o możliwość cofania ruchu, jeśli gramy przeciwko komputerowi. Jeśli chodzi o grę z komputerem, to też kto gra pierwszy będzie teraz wybierany losowo, będzie rzut monetą wykonany. I mamy poprawki błędów m.in. z interfejsem, który powinien być bardziej czytelny wizualnie, ale też czytnikami ekranu, poprawki dla urządzeń mobilnych, tam parę takich drobnych rzeczy zostało naprawione. Następnie gra Echo Commander, czyli gra w statki wieloosobowa ze trybem kooperacyjnym, gdzie gramy przeciwko komputerowi wspólnie z statkami, które mają różne specjalne umiejętności. Została zaktualizowana o właśnie flagowce. I te flagowce mają różne umiejętności. Na przykład mamy krążownik, który nam daje dodatkowe strzały, łódź podwodną, która pozwala nam strzelać kolejny raz, jeśli trafimy, czy niszczyciel, który ma umiejętność jakichś błyskawic, które potrafią uderzyć kilka pól naraz po prostej linii. I tych statków, tych flagowców ma być z czasem dodawane jeszcze więcej. Alter Eon, czyli mód, który jest z nami już od ponad 30 lat, cały czas się rozwija. Cały czas mamy zmiany w systemie craftingu, sposoby na obronę różnymi typami broni zostały rozbudowane. Polecenie compare, czyli do porównywania różnych przedmiotów, będzie to nam teraz podawać bardziej szczegółowe informacje. Będzie gra pamiętała, z jakiego potwora na przykład zdobyliśmy różne materiały do tworzenia przedmiotów, bo to później będzie w różnych umiejętnościach wykorzystywane. I autorzy planują otwarcie kolejnych poziomów i nowe umiejętności, m.in. dla klasy Łotrów. O Hearthstone mówiliśmy już, że rozpoczął się, czy miał się rozpocząć 10 sezon ustawek. Ten sezon się już rozpoczął w zeszłym tygodniu. W 10 sezonie powróciły do gry ozdoby. Zostało dodane 100 kolejnych ozdób, oprócz tych, które w grze już były wcześniej dostępne. Mieliśmy rotację stronników, dużo nowych stronników doszło, dużo zostało wycofanych, powróciło. Po przerwie pojawili się dwaj nowi bohaterowie, także trochę w stawkach się pozmieniało, a dla tych, którzy wolą grać w tradycyjnego Hearthstone'a i otwierać paczki, zdobywać karty, to 13 maja zostanie udostępniona kolejna miniseria, mianowicie będzie to miniseria Popioły Drzewa Świata, nawiązująca do tego rozszerzenia, które cały czas mamy. Ono nam da ponad 30, chyba tam 38 nowych kart. Miniserie są o tyle fajne, że wiemy, co kupujemy. Tutaj nie mamy kart obieranych losowo, tylko płacimy 2000 zł, które możemy zdobyć w grze, lub bodajże 15 euro chyba, i po prostu dostajemy te karty, które mamy na stronie rozpisane, więc jeśli gracie w Hearthstone'a tego tradycyjnego tak zwanego, to też już możecie chyba przy sprzedaży nawet to wykupić, a jeśli, albo możecie po prostu poczekać do tego 13 maja, ta miniseria będzie przez no przynajmniej najbliższy miesiąc, jak nie dłużej, dostępna. Teraz co tutaj mamy jeszcze? I na koniec mamy aktualizację do Forzy, która po prostu cały czas kontynuuje nam tryb kariery. Tym razem mamy miesiąc Porsche, a co za tym idzie, wszystkie wyścigi, zarówno te jednoosobowe i wieloosobowe, nawiązują do historii Porsche. Będziemy ścigać się wszystkimi samochodami tej firmy od początków do współczesnych konstrukcji, i za przejście tego trybu kariery oczywiście też mamy nagrodę w postaci wozów Porsche, które możemy zdobyć zupełnie za darmo. I to była Forza, to były też wszystkie aktualizacje, natomiast jeszcze przejdziemy sobie do innych aktualności, bo tutaj też Przynajmniej jedna informacja się pojawiła, o której jeszcze nie mówiliśmy. Mianowicie gry od tak zwanej firmy Audio Games Association, czyli właściwie takiego stowarzyszenia, takiego wydawcy może gier audio. Ludzi od gier takich jak bardzo ceniony, świetny Hellhunter do Blind Questa, który zdobywał mieszane oceny, postanowili, że oprócz sprzedawania swoich gier na Steamie, którego nie wszyscy lubią, pojawią się też na Itchu. Itchu, który wiele osób lubi bardziej, dlatego że tutaj gry pobieramy po prostu ze strony po zapłacie, więc tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi zabezpieczeniami, a też jeśli kupimy jakąś grę z portalu itch.io, to jej deweloperzy dostają więcej przychodów z tej gry, bo Steam bierze chyba 50 bo 40%, a Itch bierze chyba 20%. Także też jeśli chcemy jakiegoś dewelopera wesprzeć, to warto grę właśnie kupić sobie przez Itcha, bo wtedy dostanie po prostu więcej pieniędzy. Najpierw właśnie pojawiła się ich najnowsza gra, czyli Audio Race, natomiast mamy zapowiedź, że ich kolejne tytuły, które wcześniej były dostępne tylko na Steamie, stopniowo też będą na Itchu wypuszczane. I to wszystko, jeśli chodzi o grę w tym miesiącu.
2: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze newsy. Teraz przechodzimy już do technikaliów i pierwszy news tyczy się czegoś, czego już nie będzie, czyli smartfonów LG.
1: Tak, ich już nie ma na rynku od roku 2021. Wtedy to LG ogłosiło, że z tego rynku się wycofuje. Natomiast jeszcze przez 3 lata, czy to nawet 4 do teraz, do końca czerwca w tym momencie, były jeszcze dla tych najnowszych modeli wypuszczane różne aktualizacje, łatki bezpieczeństwa i tak dalej. No i to, co się teraz wydarzy na koniec czerwca, to już nawet nie jest to, że po prostu oni przestaną wspierać telefony w sensie takim, że wydawać łatki bezpieczeństwa czy aktualizacje oprogramowania, ale wręcz zamykają serwery, z których można takie aktualizacje pobrać. Także jeżeli macie jeszcze jakiś smartfon LG, który się kwalifikuje do aktualizacji, no to z tym procesem warto by się pospieszyć. Natomiast ja o tym wspominam typowo symbolicznie, no w miniony poniedziałek, przedwczoraj, nie, wczoraj nawet, przepraszam, jak to nagrywamy oczywiście, 5 maja, pożegnaliśmy Skype'a, o czym już też tutaj szerzej mówiliśmy. Pożegnaliśmy też niedawno aplikację Heytel, z którą ja również mam, pewnie niektórzy z was, masę miłych wspomnień. Natomiast teraz też to jest pewna era, która dochodzi do końca, bo no LG, myślę, że to jest jedna z tych marek, które towarzyszyły nam czy w ogóle ja pamiętam, jak oni zaczęli produkować telefony jakiekolwiek, że to był taki nowy gracz na rynku, że w tym roku 2000, nie wiem, który to mógł być, jakiś chyba drugi, czy trzeci, coś pierwsze były wzmianki, że w ogóle LG chce wejść na rynek smart telefonów komórkowych, a to, że zaczęło się u znajomych widzieć jakieś te LG, to był jakiś 2005, 2006 przynajmniej w Polsce i nie wiem, miałem wrażenie, że one uchodziły wtedy za jakieś bardzo drogie smartfony, ale nie wiem, czy to była prawda, czy po prostu to chodziło o to, że to była nowa firma i człowiek sobie dobudowywał jakieś teorie, natomiast to już były telefony, które zaczynały z dzwonkami polifonicznymi. No a przy początku, myślę, naszych przygód z Androidem, LG to była marka, która nam bardzo towarzyszyła, bo najpierw oczywiście różne tanie modele tych telefonów, pamiętam, że LG Spirit chyba był bardzo popularny, swego czasu dużo osób go kupowało.
0: Tak, to była właśnie moja przygoda z Androidem, LG Spirit, miałem ten telefon.
1: Więc dużo tych różnych takich właśnie tańszych
3: ten
1: modeli.
3: Ten WineSmart, tak, z klawiaturą.
1: I właśnie chciałem przejść, że WineSmart to był taki już peak, to był taki szczyt, gdzie po prostu wiele osób spodziewało się, że to będzie taka rewolucja swego rodzaju, że wrócą telefony klawiszowe, ale z funkcjami smartfonów. No wyszło to różnie, bo urządzenie no bardzo nie domagało parametrycznie. Trochę użytkowników tego było, przez jakiś czas trochę osób tego używało. Nawet chyba na kanwie LG WineSmarta się rozwinęło to rozwiązanie Corvus słowackie, które przez jakiś czas w Polsce próbowało się zadomowić. No teraz Corvus żyje swoim życiem, jest normalnym screen readerem na dowolny telefon z Androidem dotykowym po prostu, który ma dużo, no skądinąd ciekawych funkcji. Natomiast no potem gdzieś to zaczęło iść równią pochyłą w dół. Coraz mniej się o tych LG słyszało. To znaczy nie, że przestały nagle wychodzić, ale no coraz mniej się nimi interesowano, coraz mniej tego było widać u gdzieś tam znajomych. No aż w końcu firma, podobnie jak chyba HTC, kto jeszcze pamięta HTC, zamknęła swoje podwoje, jeśli chodzi o smartfony, o ten rynek, skupiła się na innych rzeczach, które dużo lepiej szły, dużo lepiej się sprzedawały. No i tak właśnie kończymy historię z LG. Ja myślę, że też fajnie, że teraz jestem w związku z tym w Wiedniu, bo te modele właśnie z czasów, o których mówimy, czyli z czasów LG Spirita, miały ten słynny dzwonek Life is good, tam, ta, tam, tam, tam, tam, ta, ta, ta, ta, tam, w wykonaniu chóru, słynnego chóru chłopięcego właśnie wiedeńskiego, którego można czasem posłuchać w Musikverein, czyli tam, gdzie są też koncerty noworoczne. I jest to jakiś rodzaj epoki, która się powoli tutaj domyka.
2: Drugi news od Michała dotyczy klawiatur ceramicznych, bo okazuje się, że są takie, o czym na przykład ja nie wiedziałem.
0: To znaczy klawiatur jak klawiatur. Mówię o klawiszach do klawiatur mechanicznych. To są te tak zwane keycapy. Jeżeli ktoś jest ciekaw i chce posłuchać więcej na temat tego, z czego się w ogóle taka klawiatura składa, to są podcasty w naszym archiwum. Ostatnio na przykład sobie z Kariną Machą rozmawialiśmy o klawiaturach mechanicznych, o tym, jak sobie można je dostosować do własnych potrzeb. No i jednym z elementów, takim, z którym mamy bardzo często do czynienia, jest ten tak zwany keycap, czyli ta nakładka, która jest na przełączniku. I w klawiaturach mechanicznych możemy sobie zazwyczaj, jeżeli one mają tę funkcję tak zwaną hot swap, to możemy sobie zarówno przełącznik, czyli to, co jest pod klawiszem, wymienić, no i możemy sobie wymienić też tę nakładkę. No i zazwyczaj te nakładki są plastikowe, ale też są wykonywane te nakładki z różnych innych materiałów. Ostatnio nawet widziałem jakieś metalowe, tylko że to nie były chyba nawet wszystkie klawisze, tylko po prostu kilka. I jak zobaczyłem cenę, to już mi chyba odeszła chęć kupowania tych klawiszy, bo to już było bardzo, bardzo drogie. Co nie znaczy, że to, o czym będę mówił teraz, jest jakoś bardzo tanie, no więc każdy sobie będzie musiał ocenić w głowie, czy w ogóle jest zainteresowany taką rzeczą. Ja nie będę też jakoś specjalnie nikogo do tego namawiał, bo to jest rzecz już rzeczywiście takiej klasy premium, z której nawet nie każdy, podejrzewam, osiągnie jakąś korzyść. Ale o co chodzi? Otóż, słuchajcie, jest sobie taka firma, ona się mieści na Tajwanie, chociaż tak naprawdę to gdzieś tam z Chin przesyłki przychodzą. To jest firma, która nazywa się Seraki. Oni kilka lat temu mieli taką akcję na jednym z tych portali, gdzie wszelkiego rodzaju projekty się rozkręcają, to było bodaj Indiegogo, i oni postanowili właśnie zaoferować użytkownikom klawisze wykonane z ceramiki. Konkretnie z tego, co czytałem, to jest tlenek glinu. To o tym materiale poczytałem, on jest dość powszechnie stosowany w różnego rodzaju ceramicznych produktach. Tam potem w zależności od tego, z czym to wymieszamy, to uzyskujemy taką, a nie inną twardość i takie, a nie inne właściwości tej substancji. Tu, jak można gdzieś tam przeczytać na stronach Seraki's, a właściwie Seraki, to te klawisze są gdzieś tam wypiekane w dosyć wysokiej temperaturze, bo to jest 1200 stopni, więc całkiem sporo. Pierwsze klawisze, które trafiły do użytkowników jakiś czas temu, no miały różnego rodzaju problemy wieku dziecięcego, bo one zostały całkowicie wykonane z ceramiki. Teraz producent poszedł trochę inną ścieżką i z ceramiki wykonane jest tylko to, co dotyka naszych palców, czyli ta góra tego klawisza. Natomiast to miejsce, które nakłada się na przełącznik, to jest plastikowe, dlatego że po prostu pod wpływem nacisku i pod wpływem tarcia okazywało się, że no, różne nieciekawe rzeczy się działy z tymi klawiszami. One się na przykład gdzieś tam kruszyły, no, pojawiały się jakieś problemy. Więc teraz ta partia już została zaprojektowana w inny sposób i jest lepiej. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Ale w ogóle po co korzystać z czegoś takiego? Po co komuś mogłyby się przydać klawisze ceramiczne? Otóż podstawową rzeczą z perspektywy użytkownika niewidomego, bo z perspektywy osoby widzącej to ponoć bardzo ładnie wygląda, natomiast z perspektywy niewidomego to wrażenia związane z pisaniem na takiej klawiaturze. Otóż to się zwłaszcza przydaje w takie cieplejsze dni, kiedy po dłuższym korzystaniu z klawiatury, takiej standardowej, plastikowej, no to po prostu to się wszystko nagrzewa też od naszych palców i pisanie na takiej klawiaturze jest dość nieprzyjemne. Natomiast taka klawiatura wykonana z ceramiki ma bardzo fajne uczucie chłodu. Kiedy dotykamy tych klawiszy, to po prostu nawet po kilku godzinach pracy na nich, ja w tym momencie na przykład dotykam tych klawiszy i czuję po prostu, że one są chłodne. Mogę na tym pracować przez ileś godzin i pisze się i pracuje się na tym naprawdę bardzo przyjemnie. To jest rzecz pozytywna. Oczywiście, jeżeli na przykład ktoś pracuje w jakimś niedogrzanym pomieszczeniu albo zimą słabo grzeją kaloryfery, no to będzie działało to w drugą stronę, bo obawiam się, że te klawisze mogą być bardzo zimne i korzystanie z tego będzie wręcz nieprzyjemne, więc to już trzeba też naprawdę zdawać sobie sprawę, w jakich warunkach będziemy pracować na takiej klawiaturze. Kolejna sprawa. Zdecydowanie nie polecałbym tych klawiszy osobom, którym się łatwo pocą dłonie. Jeżeli ktoś ma problemy z potliwością dłoni, to nie sądzę, żeby te klawisze były dla niego fajne, bo one są bardzo gładkie. One są bardzo gładkie, ja nie mam z tym problemów, mi się na nich pisze bardzo fajnie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś będzie miał z tym problemy. Teraz, jeżeli chodzi o w ogóle to, w jaki sposób do nas przychodzi ta paczka i co w niej mamy. Otóż taki podstawowy zestaw tych klawiszy, to muszę sobie jeszcze zajrzeć do notatek, taki zestaw, który się nazywa Set V2, zawiera łącznie 114 klawiszy, no czyli z drobną górką na te nasze standardowe klawiatury, które tam mają 104 albo 108 klawiszy, na przykład jeszcze z jakimiś makrami. Więc powinno być wszystko w porządku i rzeczywiście w porządku jest. Natomiast tu muszę uprzedzić, że jeżeli kupujemy sobie taki zestaw jako niewidomi, to warto do koszyka dorzucić jeszcze jeden element, mianowicie zestaw dwóch klawiszy. To już nie będzie jakiś wielki wydatek, bo to $5 będzie nas kosztowało. I to jest zestaw dwóch klawiszy z kreseczkami, bo wszystkie te klawisze, które mamy w tym zestawie, to są gładkie klawisze. Tu nie ma żadnych klawiszy z żadnymi wypustkami. I te dwa klawisze, no to oczywiście wiadomo, wkładamy sobie na literkę F i literkę J, żeby po prostu nam się wygodniej na takiej klawiaturze pisało. No oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nie potrzebuje, to też można sobie to pominąć. te klawisze są w różnych kolorach. Dla nas, no myślę, że zdecydowanie dobrze by było kupić sobie białe, bo one najmniej będą, na tych klawiszach będzie najmniej widoczne, będą widoczne różnego rodzaju jakieś czy zabrudzenia, czy tego typu rzeczy. Kolorów jest sporo. Też jest opcja tak zwana crazed, czyli szalone. Te opcje szalone, to z tego co wiem, to wyglądają trochę tak, jakby to były jakieś kostki lodu popękane. Ale oczywiście my tego nie widzimy, tylko to jest jakby wewnątrz tego klawisza. One z tego co wiem, to są po prostu wypiekane wtedy z dwóch warstw. Ja nawet myślałem o takich klawiszach, tylko okazało się, że te białe, szalone klawisze, tam jeszcze producent miał jakieś problemy z linią technologiczną i dość dużo tych klawiszy po prostu nie przechodziło kontroli jakości, więc oni na razie te akurat konkretne wycofali z oferty. Więc zdecydowałem się po prostu na białe. I teraz, jeżeli mamy do wyboru jeszcze jeden parametr, czy chcemy z legendami, czyli z opisem, czy bez? Ja się zdecydowałem na bez. Mam po prostu puste klawisze na klawiaturze, bez jakichkolwiek liter, bez jakichkolwiek znaków. No z perspektywy osoby niewidomej to też nie jest
2: problem. Nie ma żadnego
0: problem.
2: Znaczenia, to
0: tak,
2: prawda.
0: Dokładnie, nie ma to znaczenia. Różne opinie czytałem o tym, jak wyglądają te napisy na tych klawiszach. Na przykład część osób narzekała, że one są zbyt mało czytelne. Więc na przykład jeżeli ktoś jest słabowidzący, to może być problem. Dla mnie problemem to nie jest. Jest to po prostu, są gładkie klawisze i tyle. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Jak to do nas w ogóle przychodzi? Otóż przychodzi to po prostu w pudełku i te dwa klawisze dodatkowe, które mamy, no przychodzą do nas w takiej fajnej ramce. Ona jest taka plastikowa, w środku jest folia, po prostu musimy tę ramkę otworzyć i wtedy są tu te dwa klawisze. Oprócz tego mamy zestaw składający się z takich dwóch plastikowych pudełek i tu są klawisze. No i teraz o ile problemem absolutnie nie jest powkładanie tych klawiszy z części alfanumerycznej, że tak powiem, czyli litery, cyfry, enter, spacja i tak dalej, to cała reszta jest trochę problematyczna, dlatego że to drugie pudełko no jest po prostu, te klawisze w tym drugim pudełku są umieszczone tak, jak tam komuś to wpadło do głowy, żeby je powkładać. Te pierwsze klawisze w tym pudełku, gdzie są litery, gdzie jest spacja, to wszystko jest po prostu rozmieszczone tak, że bierzemy sobie kolejne klawisze z tego pudełka i wkładamy do klawiatury tak, jakbyśmy wkładali po prostu no, w odpowiednie miejsce klawiszy. Zdecydowanie więcej czasu zajęło mi włożenie tych pozostałych klawiszy, a tu się okazuje, że to ma znaczenie, że to nie jest do końca tak. Ja sobie nawet z tego nie zdawałem sprawy, że nie każdy klawisz, który nawet wygląda w bardzo podobny sposób, to pasuje w każde miejsce klawiatury. Na przykład, oczywiście można to było umieścić w danym miejscu, to teoretycznie pasowało, ale na przykład okazało się, że jeden klawisz jest wyższy, drugi jest niższy i tam trzeba było trochę szukać, dopasowywać, więc zajęło mi to chwilę czasu, no ale w końcu się udało. I teraz tak, największym problemem dla kogoś, kto na przykład lubi lekkie przełączniki, będzie spacja. Spacja jest klawiszem ciężkim, ona waży około 20 gram, więc no to jest dosyć dużo, szczególnie, że taki przełącznik no to ma siłę nacisku tam rzędu, nie wiem, dajmy na to 45, powiedzmy 50, 60, różnie to wygląda. U mnie, ja akurat nie używam lekkich przełączników, ja lubię jak przełącznik stawia trochę oporu, nie miałem z tym problemu. Teoretycznie w zestawie powinienem znaleźć przełącznik, który będzie pasował do tej spacji i powinienem jeszcze znaleźć takie narzędzie, które się nazywa key puller, czyli po prostu no, te takie widełki do wyjmowania klawiszy z klawiatury. U mnie tego nie było. Tego się nie doczekałem, tego nie znalazłem po prostu w paczce. W innych recenzjach, informacjach pojawiała się taka wzmianka, że tego typu rzeczy były. Gdybym nie miał odpowiedniego przełącznika, to miałbym problem. U mnie na całe szczęście tego problemu nie było, bo już kiedyś sobie po prostu wymieniałem takie przełączniki w klawiaturze po prostu na inne takie, które by mi bardziej pasowały. No i teraz samo pisanie. Samo pisanie, tak jak mówiłem, jest przyjemne. Bardzo fajne jest po prostu uczucie związane po prostu z dotykaniem tych klawiszy, bo no jest to zdecydowanie coś innego niż taki kontakt z taką plastikową powierzchnią. Zwłaszcza, no kiedy teraz robi się coraz cieplej i po iluś godzinach pisania na klawiaturze, to po prostu te klawisze najzwyczajniej w świecie robią się takie lepkie, no takie mniej przyjemne. Natomiast tutaj siadamy do tej klawiatury, dotykamy po prostu odpowiednich klawiszy i czujemy cały czas ten chód. Jest to przyjemne. Natomiast teraz przechodzimy do najmniej przyjemnej części tej opowieści w postaci ceny, bo to nie jest rzecz tania i z tym się trzeba liczyć. Koszt takiego całego zestawu to jest około 550 zł. Więc za taką cenę to można też mieć klawiaturę już jakąś tam powiedzmy, a nie same klawisze, bo to warto pamiętać, że to są tylko te nakładki na klawisze. A jeszcze gdzie przełączniki, gdzie klawiatura sama jako taka. Więc trzeba się z tym liczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle ja odczuję jakąkolwiek różnicę w korzystaniu z takiej klawiatury. Ja odczuwam, ale ja to jestem ja, mi to po prostu no trochę już przeszkadzało, chciałem czegoś spróbować, czegoś innego i mam i jestem zadowolonym użytkownikiem. Też myślę, że na przykład gdybym grał, to ten ciężar tych klawiszy, gdybym grał w jakieś takie gry, które są, które wymagają naprawdę szybkiego naciskania klawiszy w powtarzalnym tempie, to trochę mogłoby to spaść na wydajności. Jeżeli chodzi o pisanie, to nie jest problem, bo tu po prostu wszystko działa jak trzeba. Natomiast no, szczególnie ta spacja, która jest ciężka, to tu mogłaby na przykład wymagać jeszcze jakiegoś dodatkowego stuningowania, dodatkowej na przykład wymiany przełącznika na jeszcze cięższy niż ten, który mam w tym momencie. Więc taka to moja opowieść, cerakei.com, tam sobie można wybrać zestaw odpowiedni dla nas, tych zestawów jest ileś, tak jak mówię, jeżeli ktoś na przykład ma pełnowymiarową klawiaturę, to najlepiej sobie po prostu wybrać ten pełen zestaw, full set, dorzucić sobie jeszcze te klawisze z F i J, no i będziemy mieli jeszcze nawet wtedy kilka klawiszy na wymianę, gdyby coś tam nam się kiedyś z jakimś stało. Taka jeszcze ciekawostka, że te klawisze ze względu na proces wytworzenia, to one nie są wszystkie tak kropka w kropkę i w 100% takie same. One delikatnie, jak tak zaczniemy oglądać je bardzo szczegółowo, to one się będą odrobinkę różniły. Odrobinkę różniły w kształcie, w wyprofilowaniu, więc to widać, że to jest po prostu... Czy to albo to jest ręczna robota, albo to jest po prostu efekt no, tego procesu związanego z wytapianiem takich klawiszy. Ja to opowiadam tę historię po korzystaniu z nich przez jeden dzień, bo paczka mi przyszła wczoraj, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, ale na razie odczucia pozytywne.
2: I ostatni news, który mamy już tutaj w notatkach, dotyczy Apple'a, który przegrał w sądzie, przynajmniej na razie, no i deweloperzy w związku z tym mogą pobierać płatności poza App Store.
3: Tak, i teraz ktoś pewnie mnie zapytał, no ale przecież Czy już tak nie było takiego czasu? No, w pewnym sensie tak, ale w praktyce nie do końca, więc może zacznijmy od początku. Jest sobie taka mała firma, mała, duża firma, Epic Games. Gracze mogą ją kojarzyć, a nawet jeśli nie gracze, może macie dzieci, macie kontakt z osobami, z nastolatkami. Jest sobie taka gra jak Fortnite, bardzo popularna gra w tym momencie, darmowa, która podbiła najpierw komputery, a potem konsole i urządzenia mobilne. Gra, która utrzymuje się z płatności. W grze tej gracze mogą sobie kupować przepustki na sezony, trochę tak jak w Hearthstone'ie, ale też mogą kupować różne jakieś kostiumy. No generalnie Epic na niej zarabia krocie, miliony dolarów dosłownie. I kiedy postanowili przenieść tą grę na platformy mobilne, czyli tutaj mówimy o iOSie i Androidzie, napotkali problem. Znaczy napotkali coś, co im się nie podobało, mianowicie to, że zarówno Apple, jak i Google liczy sobie od każdej płatności w swoich sklepach prowizję. W przypadku Apple jest to 30%. I oczywiście w regulaminie App Store'a jest taki zapis, że jeśli deweloper chce zaoferować jakąkolwiek płatność w aplikacji za przedmioty cyfrowe, więc dlatego na przykład, nie wiem, jak kupujemy sobie jedzenie w aplikacji jakieś pyszne, na przykład, to możemy zapłacić za nie normalnie zewnętrznie kartą, bikiem czy czymś, ale jeśli kupujemy na przykład sobie jakiś głos, czy właśnie jakiś dodatek do jakiejś gry, no to wszystko się już odbywa, czy jakiś abonament, tak, subskrypcję jakąś, to wszystko się już odbywa poprzez system App Store'a, gdzie jest to realizowane przez kartę do którą mamy przepiętą do konta Apple, no jest to uregulowane przez regulamin App Store'a. No i Apple sobie od tego liczy te około 30%, tam chyba dla mniejszych deweloperów jest to teraz 15 albo 10, teraz nie pamiętam. Epicowi się to nie spodobało przygotowali na Apple'a taką swojego rodzaju pułapkę, w którejś aktualizacji dodali jakiś link do płatności zewnętrznej, Apple to wyrzucił, i Epic wtedy pozwał ich do sądu. Sprawa była skomplikowana, toczyła się przez dłuższy czas w Kalifornii, akurat to była pierwsza sprawa, ale to było jeszcze przed tym, jak w Europie rozpoczęły się prace nad aktem do rynków cyfrowych, który też pewne rzeczy na Apple wymusił. Natomiast skończyło to się wtedy tak, to był rok 2021, że w niektórych aspektach Epic przegrał, bo sędzia wtedy uznała, że to trochę sytuację wymusił i to było po części prawdą, ale Apple też dostał nakaz, że musi deweloperom pozwolić na danie na przykład linku do płatności zewnętrznej, nawet na konkretne przedmioty, bo to też było tutaj kwestią kluczową i też w taki sposób, żeby użytkownicy nie dostawali jakichś takich przerażających ostrzeżeń. Jak ktoś włączał sobie zewnętrzny jakiś sklep z aplikacjami, wiecie, o co chodzi. Wyskakiwał jakiś monit, że zaraz zostanie przeniesiony do zewnętrznego portalu płatności, może tam się stać coś niedobrego, czy jesteś pewny, żeby kontynuować, może nas pytało o kod, nie wiem, akurat nigdy nie miałem okazji klikać w takie łącze konkretne, natomiast jakieś duże, takie straszne ostrzeżenia się pojawiały. I teraz, co zrobiło Apple? Zdania były w firmie podzielonej. Generalnie dużo osób, między innymi Phil Schiller, czyli osoba, która w Apple jest od dłuższego czasu, który w tamtym czasie odpowiadał za App Store'a, powiedział, że no, powinni po prostu posłuchać sądu i tutaj wprowadzić te odpowiednie zmiany. Natomiast szef finansów Apple, czyli główny księgowy i prezes Apple stwierdzili, że w sumie to my może to zrobimy po swojemu. I zrobili coś takiego, że owszem, zostało zezwolone linkowanie do zewnętrznych portali płatnościowych. I to było właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład w Europie czy w Korei, gdzie takie podobne sprawy się toczyły, to już z reguły przez rząd danych krajów, które, czy Unię Europejską, które to wymusiły. Natomiast Apple zrobił coś takiego, że owszem, deweloper mógł taki link w aplikacji umieścić, ale po pierwsze pojawiały się już wspomniane ostrzeżenia i po drugie, co istotne, każdą taką transakcję deweloper musiał Apple'owi raportować, a potem zapłacić prowizję 27%. Czyli teoretycznie zaoszczędzał na tym 3%. W praktyce nikt z tego nie korzystał, dlatego że wszyscy zewnętrzni dostawcy płatności, czy to jest jakiś PayPal, czy to są jakieś inne firmy, biorą swoje prowizje. To nie są jakieś duże prowizje,

0: pojawił się wyrok, w którym sędzia, która zajmowała się tą sprawą, powiedziała, że tutaj wskazując na konkretne osoby, jest podlinkowany artykuł po polsku z portalu iMagazine, jak ktoś chce sobie przeczytać, jak to dokładnie wyglądało, że tutaj Tim Cook, czyli szef Apple, niemądrze wybrał, próbując ukryć spisek przed sądem, jak to próbowali sprytnie oszukać system. Rezultat jest taki, że sąd po prostu nakazał na takie pełnoprawne otwarcie App Store'a na zewnętrzne płatności, więc jeśli deweloper chce link do wykonania takiej płatności na zewnątrz do swojej aplikacji dodać, to po prostu to może zrobić i nie ma być żadnej 27% prowizji. Oczywiście Apple zgłosiło już apelację, więc sprawa pewnie będzie się toczyła dalej w jakiejś wyższej instancji. Natomiast w międzyczasie, kilka godzin po tym wyroku, regulamin App Store'a został zmieniony i faktycznie teraz deweloperzy mogą takie linki zamieszczać. Czy to jest dla nas dobre? To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy ryzyko, że mogą jakieś pieniądze być wyłudzone, z drugiej strony deweloperzy już pieniądze wyłudzali wewnątrz aplikacji, pojawiały się aplikacje, które na przykład zaraz po starcie prosiły nas, żeby zeskanować palec Touch ID, żeby potajemnie od razu wyświetlić monit z zakupem jakiegoś abonamentu za kilkaset złotych na przykład, który był automatycznie potwierdzany. Były takie sytuacje, więc i bez tego dało się oszukać system. A dla użytkowników to też może mieć korzyści. Żeby nie szukać daleko, cofamy się do audycji z poprzedniego tygodnia, w której to słuchacz zwrócił uwagę na to, że koszt YouTube Premium podskoczył do góry i mówił o cenie, która była o prawie 10 zł droższa niż cena, którą my tutaj mieliśmy u siebie. Okazało się, że właśnie ten słuchacz wykupił abonament w App Store, czyli po prostu z aplikacji na iPhone'ie, a nie ze strony internetowej, a często to wygląda tak, że jeśli jacyś deweloperzy oferują taką możliwość kupienia abonamentu na ich usługę w iOSie, to wygląda to tak, że po prostu bardzo często ta cena abonamentu jest podwyższana o tą 30% prowizję, a więc po prostu płaci ją użytkownik, a nie producent firmy, producent danej aplikacji czy usługi. Także często było tak i deweloper oczywiście też nie mógł użytkownikowi powiedzieć o alternatywnej metodzie płatności, która tej prowizji nie ma, no bo regulamin tego zakazywał, więc jak ktoś wiedział, no to mógł sobie coś wykupić taniej, a jak nie wiedział, no to niestety nawet nieświadomie często tą prowizję płaciliśmy. Na rezultaty nie trzeba było czekać długo, bo oczywiście Epic jako jeden z pierwszych odpowiednie zmiany wprowadził. Drugą firmą, która wprowadziła takie zmiany, był Spotify, który już jakiś czas temu wycofał możliwość wykupienia abonamentu wewnątrz aplikacji, po prostu całkowicie tą opcję wyłączyli. Teraz opcja wróciła i po prostu można abonament sobie wykupić, ale podpinając kartę do konta Spotify, a nie przez App Store'a. Na przykład też Amazon zmodyfikował aplikację Kindle, która teraz pozwala na kupowanie książek wewnątrz aplikacji. To też wcześniej nie było zabronione, no bo Amazon by musiał uiszczać opłaty. Pewnie takich aplikacji z czasem będzie pojawiać się coraz więcej. No i no, z jednej strony oczywiście to nam trochę bardziej komplikuje sprawę, bo będziemy musieli gdzieś te dane jeszcze raz podać, ale z drugiej strony może to podskutkować tym, że jeśli jakiś deweloper się decyduje na taki krok, no to bardzo często może być tak, że te ceny będą dla nas jako użytkowników końcowych po prostu niższe, no bo nie będą pozbawione jakichś prowizji, które ewentualnie mogłyby się przez tego App Store'a pojawić.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o notatki nasze, ale pytanie, czy ktoś czegoś jeszcze na przykład nie znalazł w trakcie audycji?
2: Ja jedynie znalazłem taką informację a propos YouTube'a, o którym tu mówiliśmy, że na razie w Indiach jest to testowane, ale być może za jakiś czas będzie taka opcja szerzej dostępna, że będzie można sobie wykupić abonament YouTube Premium na dwie osoby. Nie na 5, bo w tym momencie, jeżeli na przykład nie mamy aż tak wielu osób, którym chcielibyśmy taki abonament udostępnić, no to okazuje się, że jest to po prostu za dużo i to się zwyczajnie nie bardzo opłaca. Natomiast za jakiś czas YouTube ma wprowadzić abonament, który, no wiadomo, będzie troszkę droższy od tego, co mamy w ramach subskrypcji na jedną osobę, ale nie będzie równy tej cenie, jaką płacimy za osób 5. Jak na razie testują to,

0: właśnie w Indiach, no to czekamy, kiedy to dojdzie do nas.
1: Tak jest.
2: Jeszcze jedna drobna informacja ode mnie, a propos aktualizacji, pojawiła się jeszcze jedna, mianowicie VOCR na Macu, czyli aplikacja, która nam pozwala rozpoznawać tekst silnikami OCR i klikać na różne rzeczy, a także pytać się różne modele AI o zawartość ekranu, czyli coś, na co na przykład dodatki w NVIDIA pozwalają, została zaktualizowana i głównie tutaj mamy zmiany dotyczące obsługi lokalnych modeli, bo można takie modele sobie zaprzęs. Do tej pory aplikacja wspierała tylko model Lava, który jest już bardzo stary i generalnie nie daje jakichś dobrych wyników. Natomiast w najnowszej wersji mamy wsparcie dla modelu Llama 3 Vision, który jak najbardziej już nawet sensowne wyniki potrafi wygenerować, nawet po polsku. Przypominam, to są wszystko modele lokalne, a także modelu Gemma 3 od Google. Tego modelu jeszcze nie testowałem, ale słyszałem o nim dobre rzeczy. Chyba jest jeszcze lepszy od tej Llamy. Także jeśli chcecie korzystać z tego typu funkcji AI, ale niekoniecznie wysyłać tych danych gdzieś do sieci i macie trochę mocniejszego Maca, no tutaj przynajmniej myślę te 16 GB RAM-u, najlepiej procesor Pro albo Max, bo na tym podstawowym procesorze, na przykład M1, M2, no to przetwarzanie może trochę potrwać, tak? Nawet na tym procesorze Pro to kilkanaście sekund będziemy, czy kilkadziesiąt czasami poczekać musieli, bo to wszystko ma miejsce lokalnie, ale no faktycznie wtedy te informacje nie wychodzą poza nasze urządzenie, więc fajnie, że VOCR wspiera już te nowsze modele, które po prostu nam są w stanie dawać bardziej szczegółowe informacje.
1: Ciekawe, czy Llama 4, chociaż nie wiem, czy tam jest Vision Llama 4, chyba jeszcze nie.
2: Nie wiem, czy to już wyszło, czy jeszcze nie, tak dla użytkowników.
1: No właśnie. No dobrze, to co? Coś ktoś jeszcze znalazł, czy już kończymy?
0: Chyba kończymy.
1: Cisza, więc chyba kończymy. Także dzisiaj offline bardziej, no ale miejmy nadzieję, że za tydzień już internety nie będą nam robiły takich psikusów i będziemy mogli pojawić się online i będziemy mogli również wasze wiadomości tutaj odczytywać i będziecie mogli, drodzy słuchacze, tutaj brać udział w audycji. A tymczasem pora się pożegnać. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i Jaczenek.
0: Dobrej nocy.
2: Czyli dobrej nocy, wszystkie. Do usłyszenia.
1: Tak, braliśmy dzisiaj udział w audycji, no i dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Bo powinniśmy zacząć równo o 7:00, ale tak to już bywa, że czasem po prostu chwilę jeszcze schodzi, żeby wszystko przygotować. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem 13 stycznia 2025 roku. Witamy bardzo serdecznie, Arek Świętnicki po drugiej stronie. Dobry wieczór, Arku.
4: Dobry wieczór, witam w nowym roku. Pierwszy raz na żywo. Któryś raz już nie na żywo, w sensie tam się pojawiały już po nowym roku moje jakieś nagrane audycje.
0: Zgadza się, więc cóż dziś nam ciekawego przyniosłeś wirtualnie do studia?
4: Dziś chyba nic ciekawego, tak szczerze mówiąc, ale coś, co jest bardzo przydatne i z czym ludzie, co ciekawe, mają duży problem. A mianowicie dziś przynoszę program INA, jest to odtwarzacz multimedialny dla systemu macOS. Odtwarzacz multimedialny, niby nic ciekawego, mieliśmy już kilkanaście lat temu podcast o Winampie, o Fubarze 2000 na Windowsa, a na Macu ta sprawa wygląda z jakiegoś powodu bardzo różnie. I dlatego postanowiłem o tym programie zrobić podcast. Długo się wzbraniałem przed tym, no bo komu by to się przydało, ale zobaczyłem jakiś czas temu dużą falę nowych użytkowników macOS-a niewidomych, i większość z tych użytkowników zadaje cały czas to samo pytanie. My nie lubimy aplikacji muzyka. Chcemy coś, co działa jak odtwarzacze, które znamy z Windowsa.
0: No właśnie, bo zazwyczaj to jest tak, że jak ktoś się zastanawia nad odtwarzaniem muzyki na Macu, no to jeżeli nie zna tego systemu, to pierwsze, co mu do głowy przychodzi, to jest to kiedyś iTunes, teraz muzyka, tak? Ta aplikacja.
4: Tak, no i ta aplikacja dla wielu jest takim Macowym Mac Media Player, można by to powiedzieć, czyli aplikacja toporna, niewygodna, niefajna, wspierająca niewiele relatywnie formatów. Ja na przykład nie narzekam na aplikację muzyka, bo ja jestem wielkim fanem Apple Music, więc ja muzyki używam, ale używam też INA do odtwarzania plików lokalnych, bo muzyka robi coś nieprzyjemnego, czyli każdą MP3 ona mi zapisuje w mojej bibliotece muzycznej, próbuję ją klasyfikować. I z takimi bardziej popularnymi piosenkami to działa, bo mam tagi, ale na przykład ja dużo pracuję z dźwiękiem, pracuję z jakimiś klipami, z jakimiś, jak ja to mówię, muzyczkami, czyli jakimiś utworami takimi z Creative Commons, które nie zawsze mają tagi i nie zawsze chcę, żeby one były na przykład na moim iPhonie. No i wtedy na macOSie mamy szybki podgląd, czyli naciskamy sobie spację, czy tam Command Y, co kto woli, i możemy sobie słuchać, ale znowu wspierane formaty to jest tam kilka na krzyż. Od jakiegoś czasu właśnie niedawno po cichu wprowadzili wsparcie Flaka do szybkiego podglądu, ale nadal ta liczba formatów wspieranych jest dość znikoma, podczas gdy INA otwiera absolutnie wszystko, co jej damy.
0: Czyli to jest taki FUBAR albo Winamp względnie VLC, tak?
4: No tak, tylko że INA jest tak naprawdę klientem innego odtwarzacza, czyli MPV, to jest taki konsolowy odtwarzacz multimedialny. VLC chyba też ma jakieś komponenty z MPV zaciągnięte, z tego co ja kojarzę.
0: No VLC na pewno potrafi być obsługiwane z wiersza poleceń i jest potężnym narzędziem tak naprawdę wtedy.
4: No to prawda, więc tutaj też mamy pod maską to MPV, ale nam jako zwykłym użytkownikom to nie przeszkadza. Wszystkie odtwarzacze na macOS, jakie testowałem, mają problem z przewijaniem. Czyli ja sobie naciskam strzałkę, on ma laga kilkusekundowego i wtedy dopiero mi przewinie. Nie wiem dlaczego. INA jest jedynym programem, który ja znam, który nie ma tego problemu. Co jest niesamowicie ciekawe, bo system dźwięków w macOSie to jest naprawdę dzieło sztuki, ten Core Audio. Tam z tym systemem można robić przeróżne rzeczy, więc nie wiem, z czym jest taki problem. INA jest programem otwartym, darmowym. Możemy go pobrać z internetu. Zaraz pokażę, w jaki sposób to zrobić. Otworzymy sobie Safari.
0: To zanim to zrobisz, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, że można do nas dzwonić. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. I także pozostałe drogi kontaktu, te tekstowe, są także do waszej dyspozycji. Facebook, YouTube również polecają się waszej uwadze. kontakt.tyflopodcast.net także. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. No a teraz już, Arku, oddaję ci głos.
4: Tak, bo myślę, że to ważna audycja dzisiaj. Może to nie jest jakiś super ciekawy program, ale myślę, że
0: ale któż nie lubi sobie posłuchać muzyki albo jakichś plików audio na swoim komputerze? No taki, to jest, powiedziałbym, jeden z podstawowych programów.
4: Podstawowy program, dokładnie. Jeden z pierwszych, który ja osobiście instaluję. Więc tak, otwieramy sobie Safari.
5: Application, system dialog, Ascari, Zomus.
4: Jak pamiętacie ostatnią audycję, to tak, Raycast dalej u mnie jest na komputerze. Wpiszemy sobie po prostu
5: download INA. Releasę to 31 maja 2024 roku. Releasę notę. SH250.
4: Program się aktualizuje wtedy, jak trzeba, że tak powiem. On to nie jest jakiś taki program, do którego cały czas coś dochodzi. Aktualizuje się, jak trzeba po prostu. Jak jest jakaś potrzeba. No i pobieramy go, normalnie przenosimy plik APK. To już wszystko normalnie. Pora sobie INE odpalić.
5: Zomus, INA. INA has no Windows.
4: Po odpaleniu ja mam tak ustawiony program, że nie ma nic, jest po prostu puste okno. Właściwie nie ma okna, tak jak to na Macu bywa. No i co? I możemy na przykład w OM sobie przejść na pasek menu i zobaczyć, co tu mamy. Możemy sobie sprawdzić aktualizację. Ustawienia, które są oczywiście ważne i do nich przejdziemy. Command O możemy wczytać sobie plik.
5: Open URL, Command Shift.
4: Adres URL możemy sobie otworzyć.
5: Open Recent.
4: Możemy otworzyć jakieś ostatnie pliki.
5: Playback history, command shift H.
4: Command shift H, historia odtwarzania, co jest też bardzo fajne, jak na przykład mamy bardzo dużo rzeczy na komputerze, plików i nam coś fajnego grało i chcemy sobie tego potem posłuchać, to możemy.
5: Delete current file.
4: Usuń aktualny plik, to usuwamy plik z kolejki.
5: Save current playlist ellipsis.
4: Zapisz aktualną playlistę. Taki trik, jak na przykład mamy folder, z którego chcemy zrobić playlistę, to tworzymy cały folder, wykonujemy to polecenie i mamy zrobiony plik M3U na przykład z folderu.
5: Close command W, open ellipsis command O, edit, undock image, start out of it, reading to, speech, transfer, select, delete. Paste command F, copy command, redo command shift Z.
4: Tutaj edycja, nic ciekawego.
5: Playback, pause space, stop and clear playlist command, period, pause space.
4: Tutaj playback spacją zatrzymujemy.
5: Stop and clear playlist command, period.
4: Command kropka zatrzymuje i czyści
5: step
4: playlistę.
5: Step back 5 sekund, left arrow.
4: Przewijanie o 5 sekund, prawo, lewo.
5: Jump to beginning. Jump to ellipsis command J.
4: Command J możemy przejść do konkretnego czasu.
5: Jump to beginning.
4: Możemy przejść też do początku pliku, możemy sobie przepisać do tego polecenie, o tym później.
5: Jump speed 1.00x.
4: Szybkość odtwarzania.
5: Speed urby.
4: Możemy command lewy prawy kwadrat to przyspieszać.
5: 0.5x command reset speed command backslash.
4: I command backslash resetujemy prędkość.
5: Teraz trend hot command S. Sierra.
4: Command S możemy zrobić screena aktualnej klatki filmu, jeżeli oglądamy wideo.
5: Go to trend hot folder. AB loop command L. Lima.
4: AB loop to jest ciekawa funkcja, bo możemy sobie zapętlić jakiś fragment pliku. Ja to może przy okazji spróbuję pokazać. Otworzymy sobie jakiś tam
5: list 40 Jena 41.
4: Gra sobie muzyczka.
0: Trochę głośno.
5: Volume plus 5%. Pause.
4: I naciskam sobie command L.
5: Abelo, presume. Pause.
4: I
5: Abelo, headset.
4: Command L.
5: Resumę.
4: Oczywiście to jest bardzo nierówno i nie da się tych markerów przełączać, więc ta opcja jest średnia. O, i w ten sposób to działa.
0: Żeby to dało się faktycznie przesuwać te markery, to by była idealna opcja dla tych, którzy jeszcze pamiętają stare, dobre czasy radia, kiedy można było sobie, i nikt nie miał nic przeciwko temu, z różnych dyrektorów programowych zrobić jakieś dłuższe wejście antenowe i na przykład pogadać sobie na zapętlonym początku piosenki, na tym tak zwanym intrze, bo to wtedy się właśnie tak robiło, że ta pętla szła aż do momentu, kiedy prowadzący skończył gadać. I
4: no a teraz już tak nie wolno robić niestety. No,
0: bo teraz wejście ma, no przynajmniej w komercyjnej stacji radiowej, nie być dłuższe niż 30 sekund, bo się słuchacze wyłączają.
4: A szkoda. Command L możemy zaresetować pętlę, muzyczka nam gra dalej. Możemy przyspieszyć sobie command prawy kwadrat. Możemy sobie zwolnić lewy, komand lewy kwadrat.
0: I tu szkoda, zwalnia że... i przyspiesza bez zmiany
4: bez
0: wysokości.
4: Zmiany wysokości. I komand backslash.
5: Reset speed.
4: Resetujemy do wyjściowej prędkości pliku.
5: Pause.
4: Spację pauzujemy.
5: Pause. Resumę.
4: Strzałki.
5: Step back 5 sekund.
4: Przewijają.
5: 5 sekund. Previous media. Pause. Resume. Pause.
4: Command resume. Lewo, prawo. To jest poprzedni, następny utwór.
5: Reset speed.
4: No i tak, nie możemy wrócić dalej do
5: opisu menu.
4: Dalej mamy file loop, czyli pętla, zapętlenie pliku. Domyślnie nie ma do tego skrótu.
5: Command shift P.
4: Command shift P pokazuje panel playlisty.
5: Playlist loop.
4: Mamy tutaj zapętlenie playlisty.
5: Playlist. Next playlist, playlist 28 underscore LOGG. Hexmark 41 underscore LOGG.
4: Tutaj mamy menu ze wszystkimi utworami w playliście.
5: Hexmark 41 underscore LOGG.
4: Ja mam tutaj dwa.
5: Playback, next media, comma, previous media, next preview, headers panel, command shift C.
4: Command shift C pokazuje panel rozdziałów, o tym też będę mówił.
5: Headers. Next header command, greater than.
4: Command shift kropka to następny rozdział.
5: Previous header command, less than.
4: Command shift przecinek, poprzedni rozdział.
5: Presume space. Stop and clear, presume video. Show video panel command shift V.
4: Command shift V to panel wideo, tam możemy sobie przesuwać filmik i tak dalej.
5: Cykle video tracks command control V.
4: Command control V zmieniamy ścieżkę wideo.
5: Video track. Half Shift Command 0. Normal Shift Command 1. Double Shift Command 2. Fit Post Command 3.
4: Command 0, 1, 2, 3. Command równa się, Command minus to możemy zmieniać rozmiar. Command 0 to pół ekranu. Command 1 to normalny rozmiar. Command 2 to podwójny rozmiar. A Command 3, Command 1 to oryginalny rozmiar wideo, przepraszam, a Command 3 wypełnia cały ekran. Picture in picture, czyli jesteśmy w innej aplikacji, a cały czas możemy w takim małym okienku sobie film oglądać. Pełny ekran. Command Control T, pływanie na wierzchu, czyli odtwarzacz będzie nam pływał na wierzchu. Wyjdź z trybu muzycznego, czyli to po prostu graficzne przedstawienie pliku, że on nie będzie pokazywał tych kontrolek, play, pauza i tak dalej. Tutaj mamy proporcje. Możemy przycinać, obracać. Jakieś filtry wideo tu stosować.
5: I to
4: na tyle. Także mamy tutaj trochę jak w VLC tych filtrów różnych. Swoją drogą jest VLC na Maca, ale obsłużyć to jest drama.
0: No pod Windowsem jest chyba trochę lepiej, aczkolwiek też nie jakoś bardzo wspaniale.
4: Ja na Windowsie, taka dygresja, bo mi się przypomniało, jest bardzo fajny program, który się nazywa Podplayer.
0: To prawda.
4: I on potrafi napisy czytać, i on potrafi grać na kilka kart dźwiękowych naraz. I w ogóle tęsknię za Podplayerem.
5: Audio panel, command shifta.
4: Command shifta to panel audio, czyli możemy jakby robić to samo co z tego menu.
5: Cycle audio pracks, command kontrola.
4: Command kontrola, możemy ścieżki audio zmieniać.
5: Audio pracks.
4: Tutaj ścieżka audio.
5: Luet external audio ellipsis.
4: Możemy załadować zewnętrzny plik audio, na przykład do jakiegoś filmu.
5: Volume 45. Subtitles.
4: Głośność
5: 5%. Dovnarov. Mute command slash.
4: Command slash
5: wyciszany.
4: Tutaj opóźnienie dźwięku, to jak oglądamy na przykład film i chcemy, żeby się... czasami jest tak, że dźwięk z obrazem się desynchronizują.
5: Audio delay plus 0. Audio delay fysen. Zepreset audio delay underscore. Audio dewice. Audio filter selection command shift G. Audio dewice.
4: Tutaj urządzenie.
5: Audio dewice. Auto select dewice. Auto.
4: Możemy sobie wybrać kartę. Warto pamiętać o tym, że to jest tylko tymczasowa zmiana. Czyli jak wyjdziemy z innej i znowu do niej wrócimy, to zmianę, którą tutaj poczynimy, nie zostanie zapisana.
5: Audio select audio filters. Show audio panel command shift. Audio filter selection command shift.
4: I filtry audio. O ile w filtry wideo nie wchodziliśmy, no bo wiadomo, i tak nie będę w stanie pokazać, jak to wygląda, bo jesteśmy w audio, to w filtry audio sobie wejdziemy.
5: Audio filter, audio filters, window, table, audio filters, plus, audio cable, int add, cable, int table.
4: Domyślnie nie ma żadnych filtrów.
5: Horizontal split, save filters, cable, int table. Save filters, cable, table, table,
4: save filters, cable, ale zrobimy sobie dodaj.
5: Table, scroller, table, int custom, custom, mpv, custom, fmpeg, custom, fmpeg.
4: I tu sobie wybieramy, czy filtr mpv, czy
5: fmpeg. Filtr value, blank. Edit blank, edit text.
4: I tutaj
5: cancel,
4: mamy nazwę
5: text
4: i wartość filtru. Ja myślałem, że mam jakiś filtr, żeby pokazać, bo te narzędzia, czy MPV, czy FMPEG, to są bardzo potężne narzędzia, tylko bardzo zaawansowane. No i tu można sobie na przykład podbijać głośność, jakieś częstotliwości i tak dalej.
0: Ale
4: tylko
0: to, jak
4: wiedzieć,
0: rozumiem, trzeba coś po prostu tu wpisać.
4: Coś tu wpisać, tak. Ja miałem kiedyś rozpiskę tych rzeczy, ale niestety myślałem, że te filtry mi przeżyły. Także możemy tu sobie tworzyć filtry. Tu mamy zapisane filtry. Ja akurat do ubogacania dźwięku korzystam z takiego programu SoundSource. SoundSource? Tak, SoundSource on się nazywa. Jak potrzebuję sobie jakiś ekwalizer czy coś, to ja tak wolę, bo nie jestem dźwiękowcem, nie wiem, co bym miał tu wpisać tak, żeby to fajnie brzmiało. Ja sobie wolę z interfejsu to
5: wyklikać.
4: Dalej mamy panel napisów, Command Shift S. Niestety napisy ciężko. Da się jakoś ustawić ważne miejsce, żeby on to czytał. Ale różnie z tym bywa.
5: Cycle subtitles command control S, subtitle. Setup subtitle. Lower external subtitle ellipsis.
4: Możemy załadować napisy.
5: Online subtitles from open subtitles dropka com command shift D.
4: Możemy znaleźć opisy z internetu.
5: Online subtitles from. Save download subtitle from online subtitle as open subtitles dropka com.
4: Mamy open subtitles com.
5: Asset.net.
4: ASSRT.net.
5: Shooter.cn. Open subtitles.cn. Open subtitles dropka com.
4: Shooter.cn. To taka chińska strona z napisami.
5: Asset. Shooter.cn. Save download subtitle ellipsis.
4: Zapisz pobrane napisy.
5: Encoding. Scale up.
4: kodowanie, skalowanie tych napisów. I tutaj też opóźnienia w napisach.
5: I
4: czcionka.
5: Minimize hex blink alt of row log viewer inspector command i remove window from full screen
4: pilot. No i tutaj okno.
5: Minimize hex blink alt of row log viewer command shift L.
4: Jedyne co jest tu ciekawe to możemy patrzeć na dzienniki jak się coś psuje i wejść w inspektora.
5: Vibrat general. Inspect los in general.
4: Inspektor pokazuje po prostu informacje o pliku.
5: Format. Enslasha, codec, enslasha, hwdco, enslasha, primaries, enslasha, colors, x, enslasha, 3, enslasha, 0, bitrat, 0, bpfps, enslasha, audio, format,
4: audio.
5: Float.
4: Float, czyli zmiennoprzecinkowy.
5: Vorbis, vorbis, driver, core audio. Channels, stereo, bitrate, 110,71 kbps, samplerate, 44100, 44000 samps, bitrate, general, cracks. Still, stack, rat, audio number 1, vorbis, 2ch, 44,1 kHz, ID, 1,
4: rupeties, default,
5: force, select, external, source ID, 0. Title, enslasha, lango, enslasha, filepath, enslasha, codec, vorbis, decoder, vorbis, fps, 0.0, hand, stereo.
4: I tak dalej,
5: samplera,
4: dużo
5: 44 tysiąc, informacji. Trak, file, status, kile, sta, filepa, usesnu nodok, cize.
4: O, informacja usesnu, o pliku. Filepa,
5: usesnu nodok, cument, zasoby, slak, cize. 1,14 mb, format, obiegie, duration, pierwsza 24, hapters, 0, editions, enslasha, enslasha.
4: To jakieś edycje.
5: Statu, filepa, statu.
4: I status.
5: Enslasha, total, slash, fause, enslasha,
4: total, enslasha. W tej synchronizacji, jak jest bardzo rozjechane.
5: Enslasha, drop pet frame, enslasha, estimate frames, enslasha, display fps, enslasha, estimate output fps.
4: Ile ramek jakby nie dotarło, ile ramek zostało zagubionych.
5: Estimate to disk fps, enslasha, watch, cable, add, tag, inter, out, add, remove, di, add, in alert.
4: I tu możemy jakieś właściwości sobie wpisywać, które będziemy mogli sobie tutaj potem przeglądać. Jest dokumentacja MPV dostępna w internecie. Można sobie tu patrzeć. Można na przykład sobie wyciągnąć, nie wiem, średnią głośność pliku, jak ktoś umie w skryptowanie MPV. I teraz myślę, że można przejść już do opcji. No bo jakby to jest... A nie, jeszcze zanim przejdziemy do opcji, to pokażę otwieranie może adresów URL, bo możemy sobie słuchać też rzeczy z internetu.
0: Czego możemy słuchać? Czy możemy słuchać radia internetowego, czy...
4: Radiów internetowych i nie tylko. Spróbujemy puścić nas.
0: Okej.
4: Okay. Radio Tyflo Podcast net 2.8000 / listen .pls.
5: HTTP user password blank, edit set, edit text.
4: To możemy podać login, hasło.
5: Remember user cancel, open, open, the listen PLS, win, HTTP user cancel, open, open.
0: I się słyszymy.
4: Słyszymy się, tak.
0: A nawet w pętli byśmy się słyszeli za chwilę w takiej.
4: No tak, dlatego to wyłączyłem.
5: Togle button 45%. Button, togle button, togle playlist, action, 12.04, 25, 12.18 w nocy. 12.20 w nocy.
4: I jak widać, my jesteśmy cały czas tu.
5: 20.23 w nocy. 12.23 w nocy.
4: A to cały czas nam się...
5: 18.12.0. Ads playlist Togle Pit Button.
4: No cały czas nam się pobiera,
5: buforuje.
4: No to nie wszystko. Możemy robić coś, co nie wszystkim chyba by się podobało. Zaraz wam pokażę co. Tylko coś sobie znajdę takiego tyflo, coś takiego bezpiecznego.
5: Ilena. Zadbę content. Buid, adsoundment, buid, trading, tyflo przegląd odcinek numer 204, HTTPS, last track,
4: to, safari. Command shift, o,
5: place enter, 3D,
4: wklejamy adres z YouTube'a, enter,
5: btv równa się 2 underscore, my obodki, pp równa się y,
4: i,
5: btv równa się, volume plus 5, volume
4: zablokowali,
5: step for presume,
4: a nie, po prostu nie miałem,
5: volume plus,
4: ale chyba jednak zablokowali,
5: 70, button, się to glebu, tyflo full screen, mi full screen, tyflo przegląd odcinek numer 247,
4: jest,
0: fundacja zadziałało,
4: gra, już się wystraszyłem. YouTube DLP tam jest podpięty, więc różne strony to wspiera.
0: Całkiem możliwe, że po prostu on sobie musiał to pobrać, bo on tego może nie streamuje, a on to najpierw pobiera gdzieś do jakiegoś tempa.
4: Kiedyś umiał streamować, pewnie teraz przez to, co YouTube ostatnio wyprawia, już nie umie. W każdym razie fajna rzecz, jest też wtyczka do przeglądarki, do Safari, że możemy otworzyć sobie dowolny film z internetów i nie. To za chwilę też o tym sobie pogadamy. No i oczywiście z takim filmem my możemy robić wszystko.
5: To będzie tyflo przegląd numer 247.
4: O. I już w takiej prędkości on nie umie odtwarzać. Ale tak, jeszcze umie.
5: Pauzę.
4: Więc można sobie tak słuchać. Teraz komand przecinek.
5: Previous chapter.
4: Preferencje. Idziemy do ustawień.
5: Search kable. Ruch 1 od 9. General. Pryw general. Search scroller.
4: Zaczynamy od podstaw, czyli od ustawień ogólnych. I tutaj coś, co domyślnie jest ustawione inaczej niż ja to mam ustawione. Po uruchomieniu. Ja mam zaznaczone nic nie rób. Właśnie, INA posiada polską wersję, ale to jest tłumaczenie robione chyba Babilonem albo czymś jeszcze gorszym, więc nawet jeżeli nie znacie angielskiego, to i tak zrozumiecie z anglojęzycznej wersji więcej niż z tej polskiej. To tak od razu powiem. Swoją drogą ciekawe, czy Babilon dalej funkcjonuje. No ale nieważne. Mamy pokaż okno powitalne, czyli... On nas się zapyta, co chcesz zrobić, czy chcesz wczytać plik, playlistę, czy adres, będziemy mieli takie przyciski. Otwórz panel otwarcia pliku, czyli od razu nas przywita panel, gdzie otwieramy plik.
5: No
4: właśnie nic nie rób. Po otwarciu pliku multimedialnego. Zatrzymaj, w sensie zapauzuj, czyli jak otworzymy w INI jakiś plik, to nie będzie nam automatycznie grał. Uruchom pełny ekran. Zatrzymuj i wznawiaj gdy. Okno jest zminimalizowane. Okno jest nieaktywne, czyli jak po prostu zmienimy okno, to nam pauzuje. Odtwarzaj po wejściu w pełny ekran. Zatrzymuj po wyjściu z pełnego ekranu. Zatrzymaj, gdy komputer idzie spać. Zawsze otwieraj media w nowym oknie. I tutaj ważna rzecz, to polecam sobie odznaczyć, a już wam pokażę dlaczego. Ja to na chwilę zaznaczę. Ja uważam, że przykład jest wart więcej niż 1000 słów. Przyjmijmy, że chodzimy sobie, słuchamy sobie różnych plików i otwieramy sobie to, komand w dół i to, komand w dół. I dzieje się nam coś takiego. Grają nam dwa pliki naraz. I my teraz komand W, ten plik zamykamy. I ten plik zamykamy. Jeżeli nie chcemy, żeby tak się działo, ta opcja jest domyślnie zaznaczona. To odznaczamy i teraz otwieram jeden plik. Otwieram drugi plik. Tamten przestaje nam grać.
0: Czyli zachowuje się tak jak większość odtwarzaczy.
4: Dokładnie.
5: References, Vinhets, Behavior, Atlau, Dono, Dislimet, Dislos, Panse, Unhetsket, Kwitastera, Windows, Areclosset, Unhetsket, Alvis, Open, Media, Unhetsket, Kwitastera, Windows, Areclosset, Hetsbox.
4: Zamknij, gdy nie istnieje już żadne okno. To jest, wtedy ta aplikacja się zachowuje tak jak aplikacja typowo Windowsowa, bo na Macu, jak zamkniemy wszystkie okna aplikacji, to aplikacja dalej jest uruchomiona.
5: Hetsket, te Windows, Open, After, Playback, Finish, Hetsbox.
4: Pozostawiaj okno otwarte po zakończeniu odtwarzania. Czyli na przykład jak sobie zaznaczymy tą opcję i odznaczymy tą opcję, to po prostu gdy playlista się skończy, to program się sam zamknie. Kolejna opcja, którą polecam wyłączyć, wznów ostatnią pozycję odtwarzania. Działa to w taki sposób, jak na przykład słuchamy dużo audiobooków, to się może przydać. No ja na przykład słucham dużo muzyki i sobie puszczam. Ja wiem, że to jest na Creative Commons, dlatego tą muzyczkę tak męczę tu, żeby mnie nie dojechali. Ona sobie gra, ja wyłączam i włączam, bo chcę sobie od początku jej posłuchać.
5: No i
4: używaj przestarzałego trybu pełnego ekranu. Chodzi o to, że kiedyś macOS nie dawał deweloperom aplikacji API do tego, żeby można było wchodzić w pełny ekran, więc oni jakoś swój ten pełny ekran robili. No i teraz nie ma potrzeby, żeby tego używać. Wyciemniaj inne ekrany, gdy jesteśmy w trybie pełnoekranowym, czyli jeżeli mamy więcej niż jeden monitor, to wszystkie monitory poza tym głównym będą wyciemniane, gdy będziemy coś oglądać. Automatycznie włączaj tryb muzyczny, gdy gra plik audio. Sprawdzaj aktualizację. Możemy czy co godzinę, czy codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc. otrzymuj aktualizację beta, a zaznaczymy dla zabawy historia. Włącz historię odtwarzania. Mi to niepotrzebne, bo to dużo miejsca zajmuje. Włącz menu ostatnio otwieranych. Przez to, że ja to mam wyłączone to menu, to ta opcja, czyli śledź wszystkie pliki w menu ostatnich. Gdy to jest odznaczone, to tylko pliki, które my sami otworzymy. Czyli jeżeli mamy playlistę, no to tylko playlista się doda. Poszczególne utwory z tej playlisty nie będą się dodawały. Właśnie tu jest to napisane. Automatycznie dodawaj pliki z tego folderu. To ludzie na Windowsie bardzo lubią MPCHC chyba, za tak ten program się nazywa.
0: No Media jest Player, taki.
4: Classic. Home and Cinema. Mm-hmm. I on właśnie potrafi coś takiego robić, że jak dodajesz sobie, wiesz, jeden plik, otwierasz, to gra cały folder już. I wiem, że to ludzie sobie chwalili na Windowsie.
0: A no,
4: XMPlay
0: ciekawa
4: tak
0: funkcja.
4: Robi.
0: Ciekawa funkcja, to Play headset, let's hear restarting key, to
4: TTS, headset, play next item automatically, headset. Automatycznie odtwarzaj następny element. Pokazuj informację o artyście. Only in music mode, headset, screen shots. Niektórzy tylko w trybie muzycznym. Headset, save to, headset, kill the pizza, screen shots. Tutaj, gdzie mamy screeny, screeny zapisywać. NBA, dimmet, headset, copy to clipboard, options. Możemy kopiować do schowka te screeny. Headset, include subtitles, headset. Screeny z napisami. Pokazuj podgląd po wykonaniu zrzutu ekranu. To są opcje ogólne. Dalej mamy interfejs. Tutaj motyw. Możemy sobie ustawić rozmiar okna, pozycję okna. Tutaj zmienię rozmiar okna, aby zmieścić wideo. Tu możemy wybrać, czy zawsze ma to się dziać, czy tylko gdy jakiś plik jest otwarty ręcznie, albo nigdy ma nie otwierać, nie zmieniać tego rozmiaru. Tutaj mam zmienić rozmiar okna do rozmiaru wideo, połowy rozmiaru wideo, dwukrotności rozmiaru wideo. Albo może okno wypełnić cały ekran. Używaj fizycznej rozdzielczości dla wyświetlaczy Retina. Wyświetlacze Retina, czyli te niesamowicie ostre, MacBookowe wyświetlacze. One działają jakoś tak, że łączą kilka pikseli w jeden i tutaj jak program ma to wyliczać. Zawsze pływaj na górze podczas odtwarzania. Czyli będzie nam pływał taki paseczek z przyciskami, z kontrolkami multimedialnymi, do którego my i tak się nie dostaniemy z VoiceOverem. Automatycznie zawsze pokazuj status pływania w pasku tytułu, czyli czy to jest włączone, czy nie. Tutaj możemy ten OSC ustawiać, czyli ten on-screen controller. OSC float, toolbar, pip. Playlist, add-on, customize, button. Możemy sobie tu dostosować to, no my z VoiceOverem i tak tego nie damy radę używać. Spell, button for, spell, button, autohidraster, 2,5. Automatycznie ukrowaj po 2,5 sekundy.
0: Ale te przyciski, strzałek lewo i prawo... Do...
4: Nie, to są na tym OSC.
0: A, to tylko na tym, okej.
4: Tak, tak, tak, to nie są strzałki.
0: A, myślałem, że...
4: To nie tu.
0: Dobra.
4: To jest ciekawa opcja, która może się nam przydać. Pokazuj pozycję w rozdziale na pasku. Czyli jeżeli mamy plik z rozdziałami, no to wówczas on zamiast pokazywać nam długość całego pliku, będzie nam pokazywał długość aktualnego rozdziału. Czyli na przykład jak mamy ten plik Q, jak pamiętacie, jak się kiedyś zgrywało pliki, na przykład Exact Audio Copy, to on tworzył jeden plik i tworzył ten plik Q z rozdziałami. Pokazuj pozostały czas zamiast całkowitego czasu trwania. Tutaj znowu pływająca rzecz, tylko że z metadanymi. Pokazuj informacje o czasie i baterii, gdy włączony jest tryb pełnoekranowy. To bym musiał wtedy ten OSD włączyć. Włącz podgląd miniaturek. 500 MB. Maksymalny rozmiar plików tymczasowych 500 MB.
5: Inventory pick screen Windows. Donoting. Win donot. Win donot hide. Minimize. Unhexpet. Automatically
4: translate. Tutaj mamy picture in picture.
5: Donot win inventory pick screen picture.
4: Jakby ten tryb, że obrazu w obrazie, że możemy sobie coś oglądać i innego robić.
5: Windows.
4: I tutaj co się ma
5: donoting hide.
4: Dziać z oknem programu po wejściu w ten tryb. Albo nic ma się nie dziać,
5: minimize.
4: Albo okno ma zostać ukryte, albo zminimalizowane.
5: Automatically pause playback. To
4: automatycznie wstrzymuj odtwarzanie. Przełączaj obraz w obrazie poprzez minimalizację okna. No i no to jest na tyle, jeśli chodzi o opcję interfejsu.
5: Subtit, video, audio, prefasa.
4: Dalej mamy opcję dźwięku i obrazu.
5: Video, number of tracks, zero. Default, zero.
4: Liczba auto wątków, 0. 0 to automatycznie. Jeżeli nie wiemy, do czego to służy i nie widzimy potrzeby, żeby tego zmieniać, no to tego nie zmieniajmy.
5: Hardware decoder, auto, pop-up button.
4: Dekodowanie sprzętowe, tak samo.
5: Enable hardware decoding, unhexpet, force dedicated GPU, hexbox.
4: Wymuś dedykowaną kartę graficzną. No to nowe MacBooki raczej już ta opcja nigdy się nie przyda nikomu. No nie, no w sumie w Macach Studio i w Macach Pro się może przydać.
5: Always use dedicated GPU for rendering. If it exists, this can improve performance but may reduce battery life.
4: Zawsze używaj karty zewnętrznej karty graficznej do renderowania. Może to przyspieszyć działanie, ale skrócić czas żywotności baterii.
5: Headset, lower ICC profile, hexbox, lower ICC profile for render display and to save to transform video RGB to screen output, only for SDR mode. Headset, lower ICC profile.
4: Załaduj profil ICC i profile ICC to są profile kalibracji wyświetlaczy.
5: Lower ICC, headset, enable HDR support, hexbox.
4: Włącz wsparcie HDR, czyli tej obrazu wysokiej rozdzielczości.
5: Enable HDR mode by default when playing HDR videos.
4: No jeżeli w plik to wspiera, to będzie to grało, tak?
5: Enable tone mapping, help, button, target pack. Help, unhexpet, enable tone mapping.
4: Jakieś mapowanie tonu, to do mamy nawet pomoc. Do czego to służy?
5: Dwa items, i go to an article, name space, list dwa article, background, purpose and methods. Left brats, purpose,
4: background, left brats,
5: introduction of film, basset, photograph, create this slash, since capturing David dynamic and of lifting from the real world on a chemical limited negative as very difficult. Ile film developers attempt, które medy disisle, by the signing film, stock, send print development system, start, gavada, shiret.
4: To jest ciekawy artykuł, ale no nie na tą audycję. Chodzi tutaj o jakieś rzeczy związane z oświetleniem.
5: Safari, clean, Ilena, unhex, help, boot, target, pack, zero, nix, help, boot,
4: tutaj jasność szczytowa.
5: Mrasuret pack brightness of the display, if set algorithm, mrasuret pack brightness of the display, if set to zero, Ilena detects this value, if detection files, Ilena sets the target pack to 400. Algorytm, auto, dimmet, pop-up, help, button,
4: ale jaki
5: audio.
4: Algorytm?
5: Help, auto, dimmet, help, audio.
4: Ale ja nie mam wyświetlacza, więc on jakby nie pozwala mi tu nic zmieniać. I teraz coś, co nas bardziej chyba interesuje, czyli ustawienie audio.
5: Unhexpet, initial volume, help, audio. Unhexpet, initial volume,
4: help, możemy sobie ustawić podstawową głośność, domyślną głośność.
0: A to fajna rzecz.
4: Czyli z jaką głośnością chcemy, żeby nam domyślnie grało. Jeżeli to jest odznaczone, to gra nam z taką, jak było wcześniej. Tutaj głośność maksymalna. I to jest ciekawe, bo możemy na przykład ustawić, że maksymalna głośność to ma być 150 na przykład. I wtedy będziemy mogli do 150% podbijać głośność. Albo do 1000%. No tylko, wiadomo, uważajcie, bo można sobie spalić głośniki.
0: Spalić głośniki albo po prostu doprowadzić do takiego przesteru, że nie będziemy słyszeć voice-overa.
4: No na przykład, bo po prostu przy zostanie przeduszony. Liczba wątków, to samo co w wideo. Tutaj SPDIF, czyli jak mamy, jak to się Michale nazywa, chyba złącze optyczne?
0: Złącze, tak, złącze optyczne, SPDIF, złącze cyfrowe.
4: To możemy.
5: Unhexpet, AC3, hexbox.
4: Tutaj mamy formaty AC3, DTS, czyli ten.
0: Czyli też bardziej do dźwięku przestrzennego, dokładnie.
5: Auto, select godowice, auto.
4: I tutaj możemy sobie wybrać kartę na stałe.
5: Preferred language. Blank, edit text.
4: Tutaj domyślny język, czyli jaki język ścieżki domyślnej chcemy, możemy tu wybrać. PL.
5: Selection replacet. PL. PL, PL, PL,
4: tutaj co ciekawe, PL, jak sobie nam ciśniemy na przykład P, to strzałkami możemy chodzić.
5: Ali, pan, pan, pan, gasi, aniabi, aniabi, aniabi, aniabi, aniabi, aniabi, ersian, ersian, fas, ersian, per, ersian, old, ca, przykilipkiny, lambu, koenician, ochmeila, olisz, olisz, olisz, PL, olisz, pol, ortugnese, pol, olisz, olisz, PL.
0: Polską literę, znaczy pierwszą literę gdzieś gubi.
4: Tak, bo P już jest wpisane.
0: A, okej.
4: I on uzupełnia po prostu, olisz.
5: Unsele, pol, pol, pol, pol, pol. Prefer pole pole tafet text prefer au prefer un un un video number of cable in subtitle prefer sub
4: dalej mamy napisy
5: auto, auto, auto, auto, auto, auto, auto, auto,
4: automatycznie ładuj.
5: Subtitles są tajemnik media filename. Hetzkmark. Detect intelligent ryby Jelena.
4: Inteligent, wykrywanie inteligentne.
5: Subtitles są tajemnik media filename.
4: Plik z napisami, który zawiera nazwę pliku głównego.
5: Disablet.
4: I możemy wyłączyć.
5: Detect intelligent list losu ryby Jangle. Advanced. Subtitles have priority when filename są tajemnik. Blank. Edit plus enter są separate list of strings.
4: To możemy wpisać, kiedy on, jakby napisy mają mieć priorytet, jeżeli nazwa pliku jakby spełnia jakieś tam kryteria.
5: Also set subtitles in following direct stories. Star, content selected. Star, period, star.
4: Tutaj gdzie ma być, gdzie ma być jeszcze szukany, gdzie mają być jeszcze szukane napisy, czyli rekursywnie we wszystkich podkatalogach aktualnego katalogu, tak jest domyślnie, kropka, slash, gwiazdka.
5: Direct stories are separated by colons, smiley, relative pads and glip charts, star, at the end are allowed. As subtitles, unhecked, ignore as styles, hecked, if enabled, all as subtitles will be drawn using the styles below.
4: Tutaj napisy AS, czyli napisy, które mogą mieć jakiś swój styl.
5: Override level 100%. Strip, text subtitles, font, sans serif.
4: Tu możemy czcionkę sobie
5: 55.
4: Wybrać rozmiar. Możemy pogrubić, podkreślić, wybrać
5: kolor. Border, size, 3, content color, black,
4: ramkę, rozmiar ramki ustawić.
5: X, A2, shadow, offset, 0, content select,
4: color, cień.
5: Clear color, color, color, color, styles, blur. Zero. Są ten font spacing.
4: Rozmycie. Odstępy.
5: Align. Mix. Center. Potem button. Y. Button.
4: Możemy ustawić, jak są te napisy ustawione według osi X, Y, czyli domyślnie mamy napisy na środku, na dole, to może dla słabowidzących.
5: X. 25, Y.
4: Marginesy.
5: Position. 100%. Hecket.
4: Pozycja pionowa.
5: Display subtitles in letterbox as in full screen. Hecketbox. Hecket. Scale subtitles with window size. Hecketbox.
4: Tutaj ta poprzednia opcja to pokazują się napisy w takich prostokątach.
5: Hecket. Scale subtitles with window size. Hecketbox.
4: Scale subtitles, czyli skaluj napisy wraz z rozmiarem okna, czyli jeżeli zwiększamy rozmiar okna, to napisy się zwiększają. Jeżeli zmniejszamy rozmiar okna, no to napisy się zmniejszają.
5: Online subtitles. Download subtitles from. Open subtitles.com. Popul button.
4: Tutaj skąd chcemy pobierać napisy?
5: But open subtitles at sound. Not logged in. Login button. Unhecked. Search online subtitles automatically. Head login button.
4: To możemy się zalogować na konto Open Subtitles.
5: Unhecked. Search online subtitles automatically. Head
4: możemy automatycznie wykrywać te napisy.
5: I na wile automatycznie search online subtitles only for videos with auto-added subtitles and longer than 20 minutes. Other. Prefer plan language. Blank. Edit this option will best retrace ISO 639 2 language code and will work for both MPV and Open Subtitles.
4: O, i blank. Tutaj też język.
0: I tu sobie od razu można ustawić język napisu, którego ma szukać, tak?
4: Tak.
5: PL.
4: O.
5: PL. This option will best default and coding. PL. Autodetect. Popul button.
4: I domyślnie kodowanie.
5: Universal, universal, universal. Japanese, Japan, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Rusia, Simplific Chinese, Rusia,
4: Kodowanie.
5: Simplific Chin, co, Taj, TIS 620, Taj, co, Europe, Simplific Chinese, ISO 2022 CNXT. Simplific Chinese, Gigabyte 18030.
4: O, jest.
5: Simplific Chinese, GBK. Rusian, Kui 8,
4: Autodetect.
5: Defect this option will best autoload.
4: Dasowskie kodowanie chińskie.
5: Auto w kable, prof 4 of 9, Intact Network, Pref Network.
4: Dalej mamy sieć.
5: Scroll, Inc, Hetzket, Cache, Hetzket, Enable Cache, Default Cache, Size,
4: Kade. Łącz kaszowanie.
5: 153,000, Default, 153,600, Default, 153,600, Second 100 Prefet.
0: Czyli taki bufor, który tak, będzie bufora. Sobie pobierał jakiś tam fragment materiałów multimedialnych.
5: User agent. Blank. Edit text.
4: Tutaj agent, jakim chcemy się posługiwać.
5: Blank. Edit text.
4: Możemy wpisać, nie wiem, macOS slash INA na przykład.
5: macOS slash INA.
4: By to miało jakiś tam format.
5: User macOS slash INA. HTTP proxy. HTTP. Blank. Edit text. Rekwiles restarting INA to taka efekt.
4: Tutaj proxy możemy sobie ustawić.
5: Transport RTS PSTLM broke. TCP. Popul button.
4: W jaki sposób chcemy stream RTSP?
5: HTTP. Auto. Hetzkmark.
4: Czy po TCP, czyli stream będzie dochodził, ale wolniej. Czy po UDP będzie się mogło ciąć jak na Skype'ie. Albo po HTTP. W sumie nie wiem dlaczego, bo przecież HTTP to jest protokół, który działa po TCP, więc nie wiem, co za różnica akurat. Jeżeli ktoś wie, to proszę mnie doedukować, bo nie wiem.
5: YouTube DL. Hetzket. Enable YouTube DL. Hetzkbox.
4: Włącz wsparcie YouTube DL.
5: Custom YouTube DL pad. Blank. Edit text.
4: Możemy własny YouTube DL tu załadować.
5: I enable search YouTube DL in this folder. Restart edit. Pref options. Blank. Edit format. Kery. Równa się. Value. Kery. Równa się. Value.
4: I tutaj format, surowe opcje YouTube DL-a.
5: Misk, są te misk nawikara. Word format. Hatspad. Less than. K. E. Y. Grad. X. Less than. A. L. U. E. Grad. Left. Com. Less K. Less com. Left bracket. Com. Less K. E. Y. Grad. X. Less than. A. L. U. E. Grad. Left bracket. Com. Elip.
4: Czyli tutaj klucz wartość możemy ustawiać i jakieś opcje YouTube DL-a. Jak widać, i nie mamy parę takich rzeczy, że wprowadź sobie sam opcję. Ale mamy kontrolę. Gładzik. Uszczypnij, aby zmienić rozmiar okna, przejść w pełny ekran albo nic nie robić. Mocno naciśnij, aby wstrzymaj lub odtwarzaj. Tutaj kontrola na pasku narzędzi, czyli jeżeli będziemy przewijać pasek narzędzi w górę lub w dół, czyli pionowo, no to będziemy zmieniać głośność. Jak będziemy przewijać lewo-prawo, to będziemy przewijać plik. I tutaj jak chcemy przewijać? Mamy keyframe, czyli po klatkach i dokładne przewijanie, czyli to droższe, ale płynniejsze przewijanie. Tutaj możemy ustawić czułość tego przewijania. Pojedyncze kliknięcie myszą, podwójne kliknięcie myszą, prawe kliknięcie myszą, środkowe kliknięcie nic nie robi, bo domyślnie makowe myszki nie mają środkowego przycisku.
0: I to jak rozumiem, każde takie kliknięcie może wywoływać jakąś konkretną funkcję, tak?
4: Tak, tak. Ja często akurat korzystam z gładzika, więc na przykład lubię sobie wstrzymywać gładzikiem. Tutaj mamy opcję klawiatury. Używaj systemowych klawiszy multimedialnych. I właśnie tu mamy takie zabezpieczenie, żeby sobie nie spaprać konfiga. Musimy wręcz skopiować domyślny konfig i jego edytować. I tutaj mamy kilka domyślnych presetów. Mamy INA, VLC, Movist, to też jest taki popularny odtwarzacz na macOS-a. I mamy MBV, czyli ten konsolowy program. Więc weźmiemy te domyślne skróty INY. I tu mamy tego, ja cały czas scrolluję. Tyle. Dużo tego dość. Cykle pauzy. Period. Next frame. Com. Preview. Auto. ADD. Button. In alert. Class enter name for the new configuration. New link. Blank. Edit cancel. Blank. Możemy sobie stworzyć nową konfigurację, na przykład test. Test. ADD. But. Table. Blank. Set. Table. Inter. Auto. ADD. I jak widać, ADD. Memo. Duplica. ADD. But. Duplica. Jest problem, bo w tej konfiguracji nie ma nic.
0: Auto. ADD. Memo. Duplica. ADD. To jest rzeczywiście świeża konfiguracja. Musimy ją teraz wypełnić ustawieniami.
4: Tak. Dokładnie, więc robimy sobie dodaj.
5: In alert, client alert, telematking, press an alert record, select task pion, ignore, pop-up button, select press an alert telematking.
4: Teraz na przykład strzałka w lewo.
5: Client alert, press an alert record, press an alert record.
4: O, tu muszę, tak.
5: Select press an alert record, telemat, press an alert record, select task pion, ignore, pop-up menu, head quit, stop, quit, head set, next track, preview frame, next check,
4: przewijanie,
5: next track, preview frame, abelot, set, cycle, cycle in, cycle, set, abelot, preview, next check.
4: Seek, czyli przewijanie next właśnie.
5: Check. You are currently on the menu item. To host this menu item. Scroll area. Forward. Blank. Edit for. Seek. Seek. Pop-up button.
4: Wybierzemy sobie scrollera. Na przykład seek.
5: Inspress. Blank. Forward. Seek. Seek. Pop-up button. Forward. Pop-up button.
4: Tutaj w którą stronę chcemy iść?
5: Forward. Backward. Headmark.
4: Czy chcemy iść w przód, w tył, czy do konkretnego miejsca?
5: Forward. Blank.
4: I o ile sekund. Powiedzmy, że strzałki na modłę Fubara. Nie, Fubar w ogóle nie ma domyślnych skrótów chyba. Na modłę Winampa będą tam chyba było po 3 sekundy z strzałkami. Tak jakoś pamiętam, nie wiem, może źle.
0: Też mi się tak wydaje, że to...
4: O, i to ciekawe, bo możemy wprowadzić komendę MPV.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że tu jest jakiś problem z przechwytywaniem tego klawisza.
4: Tak, właśnie. Wiem jak to zrobić, tylko mam złą klawiaturę do tego. Już wam pokazuję. Na tym press any key to record musimy komandę wpiąć, nacisnąć, żeby myszkę przekierować, w to klikamy i teraz strzałka w lewo. Halo.
0: Jesteś cały czas.
5: Press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press Treco, o, kelmatki, iena, ale, kelm, presa, celeckac, pion, skrunera, celeckac, pion. Presaneke, presaneke, turecort.
4: Niby to teoretycznie widzi ten... O, udało się, musiałem enterem potwierdzić.
5: Szumdec, import, import, import, aneksis, szum, punkt, remo, adet, dupli, premowe, adet, kable, luf, jeden, of, jeden. Left, arrow, set, forward, 3 sekundy, select,
4: ten. Oj, to, no, może nie w tą stronę,
0: nie
4: ale...
0: Nie w tę stronę, ale...
4: wiecie, o co chodzi.
5: Blank, kable, do ucą figuration.
0: Czyli może podsumujmy, jak to właściwie zrobić, żeby ten klawisz...
4: Już jeszcze, właśnie jeszcze raz pokażę.
5: Kable, set, forward, 3 sekundy.
4: Ja sobie
5: to usunę. Adet, premowe,
4: remove,
5: kable. Ad prem duplica ADD premowe punkt hecke show import anex import anex show punkt premowe ADD dim dim duprem ADD table inkad out of table inkad audio panel video panel video panel shift komanda audio pan shift out dla table plus 1 of 4 ile na to edit config help button to edit table dla table ADD premowe ADD
4: duracja a nie
5: plus blank
4: a piszemy na przykład
5: a o cel
4: winamp powiedzmy
5: ADD button prem duplica ADD
4: powiedzmy że chcemy zrobić żeby Z to był poprzedni utwór
5: import show punkt prem ADD button
4: więc robimy add
5: inalert ile na ale kelmatkin presane kelet record.
4: Mamy to press any key to record. Naciskamy tutaj Z.
5: VoiceOver
4: nam nic nie mówi, ale nie robi nam żadnego dźwięku. I szukamy sobie.
5: O, właśnie
4: mamy tu previous media.
5: Playlist pref. Content select playlist p l a i l i s t hyphen p r e v v sound ok default button.
4: Okay.
5: Add table plus 1 of 1 Z. Zulu, previous media, select pet.
4: Dobra.
0: I ADD działa.
5: Duplica, ADD, button.
4: I robimy sobie kolejne.
5: I na temat ping, presany kredytu resort.
4: X.
5: Select ka, ignore, popłód button.
4: To będzie pauzę.
5: Hetk ma, playlist panel. Hatter pan, play, subki, audio, video, pan, shuffle,
0: premowy curren.
5: Clever playlist, previous media. Clever playlist, previous, next, multiple, next media. Clever playlist, premowy curren. Shuffle, video panel, audio pan, subki, playlist, hatter pan, play, hat, open file, open URL, save curren, delete, delete curren, file, info, save, resort, stop, quit. Resort play, history, stop, quit, hetk mark, ignore, sec. Next frame, previous frame, ADO,
4: set,
5: cycle, handle, multiple, next media, previous media, clever playlist, premowy curren, shuffle, video panel, audio panel, subtitle panel,
4: audio panel,
5: audio orient, rmp, kolejna audio panel, są ten orient, audio panel, met, subtitle pad, head, video, shuffle, premowy, clever playlist, premowy curren, clever, previous, next, handle, cycle, cycle. Cycle in, cyk, pauzę, podcycle.
4: O, cycle trzeba,
5: cycle
4: trzeba
5: wymrać. Video trac, sądra, gamma, saturatio, deinterlace.
4: I tu wybieramy, co chcemy przełączać jakby.
5: Subtitle, subtitle, subtitle, subtitle, subtitle, full scroll, hatter. Hetk mark, pauzę, pauzę, pauzę.
4: Chcemy pauzę przełączać.
5: Cancel, ok, def, add, but, duplicat.
4: Jak ktoś na przykład umie korzystać z MPV, to w Trymiga sobie to poustawia, bo...
0: Bo będzie pamiętał komendy.
4: X to chyba właśnie była pauza?
0: Nie, X w Winampie to było play, C to była pauza, V to było tak, stop, B to tak. Było next. Wiem, bo używam po dziś dzień.
4: Właśnie, ja tak zarzewiało mi to.
5: Dupica, adem, premo, umfec, premo,
4: ale wiemy, o co chodzi.
5: Blank, table, 2 of 2, X, adem, premowe, but, adem, table, blank, table, blank, table, plus 1 of 4. Ien blaka adet premo duplicate add dim premo unhecket display of values hec show decon file infinder dimet but important existing some show unhecket display of values
4: pokazuj surowe wartości zobaczymy jak to wygląda
5: premo adet table i shift plus meta plusa liczba linii na audio panel shift plus meta plus 8 moc liczba linii na sub panel ctrl plus meta plusa cyfle audio cyfle pause stop sec pie sec minus frame step frame back step
4: od razu widzimy te komendy
5: adet premowe dim duplicate add premowe hecket show decon important existing some file but important existing
4: możemy zaimportować sobie jakiś konfig
5: table plus 7 of 9 advanced, pref advanced. Utility advanced.
4: Ale mamy zaawansowane.
5: Scroller, table, scrolling block level, defaulting settings, will require starting key, na to taka effect. Help, default key, enable advanced fit, fit, enable advanced settings, help, defaulting settings, will require starting key, enable fit, on.
4: Możemy włączyć to ustawienie zaawansowane, ale raczej nie polecam tego robić. Poziom logowania.
5: Enable login to file, hexbox.
4: Włącz logowanie do pliku, czyli jakbyśmy mieli jakiś problem. Pokaż dzienniki. Otwórz dziennik zdarzeń. Używaj OSD, czyli ten to pokazywanie na pełnym ekranie z MPV. Dodatkowe opcje MPV. I tu możemy dodać klucz wartość. Używaj katalogu konfiguracyjnego. Jeżeli na przykład korzystamy równolegle z MPV, to możemy sobie tutaj te opcje jego jakieś tam
5: poustawiać.
4: I dalej mamy narzędzia. Ustaw INA jako aplikację domyślną, możemy sobie to kliknąć. I tu wybieramy dla jakich typów chcemy.
5: Headset, audio, headset, playlist, cancel, ok, dialog.
4: Dajemy ok.
5: Ok, finish, 65 sukcesem, 0 failed. In ok.
4: Czyli 65 formatów się udało zarejestrować, 0 się nie udało zarejestrować.
5: Restore alerts. The button below will restore all alerts that have been suppressed using the do not show this message again in headbox.
4: Tutaj przywróć alerty, czyli wszystkie tam te wiadomości nie pokazuj ponownie. Wyczyść pamięć podręczną. Usuń historię przeglądania. Usuń wszystkie miniatury. O właśnie. No i tu możemy do Chroma lub Firefoxa zainstalować rozszerzenie do przeglądarki. No i ja to rozszerzenie mam w Safari zainstalowane, bo ono się instaluje domyślnie z aplikacją. I teraz jak go użyć? Po pierwsze musimy je włączyć. Żeby je włączyć, wchodzimy w preferencje.

0: Website, Dimmet, Button, Di Alvey, Elephone, Everyone, Headset, Morexcap, Headset, Szeraz, Ozdewices.
1: Możemy to zaznaczyć. Ja nie mogę, bo jeszcze tego nie próbowałem użyć, ale będę mógł. Pozwalaj używać na dowolnej stronie.
2: I na co no to rozszerzenie nam pozwala?
1: No właśnie, pokażę. Mam tu otwarty ten tyflo przegląd.
0: Toolbar, Intact Group, Show Tab, Google Fold, Rate, Pademan, ADD, Padetora, Dimitri, Extension, Perm, Headset, Unim, Open Video, Open Image, Tab, Toolbar, Table, Int, Open, Open, In, Open Image, Un, Headset, Headset.
1: Nie zapomniałem tę wtyczkę włączyć, open, o, bo ja zawsze wszystkie wtyczki wyłączam w przeglądarce.
0: Open Video, Unim, Extension, In, Un, Head, Alofim, Iva, Un, Headset, Alofim, Private, Brofi, Private, Private, Brofum, Alo, Permissions, Web, Padetok, Unim, Us, You, Haven, Opet, Webcites, Always, Alofon, Everynet, In, Alert,
1: Open
0: się przegląd, Windows, Toggle Button,
1: a, ja nie włączyłem filmiku konkretnego.
0: To Safarina, mi... Ilena, Skinder, Ilena, Navharat, Navigation, Open 155, Bank, Lead, Navig, Lead, Form, Lead, Radio, Tyflo Przegląd.
1: Włączę sobie na przykład, tu mam playlistę z Tyflo Przeglądem.
0: Safarina, Safar, Tyflo Przegląd, Lines, Radio, Tyflo, Tyflo, Czarny Trójkąt skierowany w prawo, Tyflo Przegląd, odcinek numer 260.
1: Włączę jakiś konkretny epizod.
0: YouTube, Widzą, Out of, Stop, Allbar, Intact, Go, Open, Rejca, Open, In, Open, In, In, Ilena, wolumę 5%, wolumę plus 5%. VAT V równa się YBS i OY 4314 list równa się LQX NN 5 OS 1 GWG z cyt JPB 0 KKX 3D 6 index równa się 1 Windows. 1 Windows.
1: Buforuje się.
0: Windows FOS. Toggle button. Step back 5 sekund. Tyflo przegląd o pauzę. Presumę. Wolumę plus 5, wolumę plus 5%. Step forward 5 sekund.
1: Już się teoretycznie zbuforował, ale jeszcze...
0: 0B, 3 buffering, 100%. 0B, 33,1 KS.
1: 30 kilobitów na sekundę. No niestety mój internet. O, jest.
0: Wolumę 5%.
2: Zadziałało.
0: Wolumę...
1: Tak. Więc to jest wtyczka do przeglądarki.
0: Dzień dobry. Dziś... Pauza. Kwiki Safari. 155.
1: No i tak. No i to w sumie byłoby na tyle, bo... Bo właśnie tym się charakteryzuje ten program. Jest prosty, przejrzysty, otwiera wszystko, co chcemy, żeby otwierał.
2: No i czegoś do szczęścia więcej potrzeba.
1: Pliki wideo też otwiera.
2: Szkoda w sumie, że nie ma jakiegoś mechanizmu, tak jak w przypadku właśnie podplayera pod Windowsem, bo te programy mi się jakoś tak ze sobą bardzo kojarzą. Zwłaszcza to, że jest ta opcja zapętlania na przykład, AB. To też jest to przecież w podplayerze właśnie, czy w tym gomplayerze, który kiedyś też jeszcze był jakoś tam rozwijany. Natomiast szkoda, że nie ma tego odczytywania napisów w taki sposób fajny, rozwiązany, bo to mogłoby być przydatne. A tutaj niestety tego nie ma. Pod Windowsem bardzo fajnie to działa, nawet do tego stopnia, że jak są jakieś napisy na YouTubie, to można sobie wczytać ten film i odtwarzać te napisy. I
1: tak, w podplayerze można tak, prawda.
2: To jest bardzo ciekawa funkcja.
1: Pliki wideo też inne otwiera, jeszcze to może na szybko pokażę.
0: Ilena, S0.2.0, wolumy... S0201 katastrofa w przestworzach. Tragedia w kabinie pilota MP4 USS Monodów Loads. Windows.
1: Jak widać, to jest MP4.
0: Pauzę. M40 button. 4 Toggle button.
1: Wszystko mi tu pięknie gra.
0: 40% button. Toggle button. Button. Toggle pit playlist and factors. Toggle picture in picture.
1: Jak widać, tutaj mam czegoś, czego nie miałem wcześniej. Ten toggle picture in picture.
0: 12.09.04.40.46.57.
1: I na przykład mogę Command Shift D spróbować poszukać napisów.
0: Int online subtitles.
1: Ale wątpię, żeby znalazło.
0: 40.012 playlist and hat, toggle pit, toggle button, 40 toggle button, S0 full screen, minimize, full S02, 46, 40.012 playlist, toggle button, find online subtitles from open subtitles.com. 40 button, toggle button, toggle playlist, add,
1: 40. No nikt nie znajdzie, bo to wiadomo, że pobrane z dziwnych źródeł katastrofa w przestworzach, więc tak. Ale po prostu dla przykładu, żeby wiedzieć, że to działa. No i to by było chyba na tyle. Krótka audycja do rzeczy. INA.io można pobrać program. Serdecznie go polecam.
2: INA, to żebyśmy tak też
1: Iwona,
2: mieli jasność.
1: Iwona, Natalia, Anna. Iwona, Ola.
2: Tak jest. Aplikacja bardzo przyjemna. Jeżeli ktoś potrzebuje fajnego odtwarzacza na Maca, no to myślę, że może sobie powiedzieć, że już go znalazł, a te aplikacje INA prezentował dziś Arkadiusz Świętnicki. Telefonów nie ma, komentarzy nie ma, więc możemy kończyć. Dzięki, Arku, za dziś.
1: Również dziękuję.
2: I do usłyszenia w kolejnym odcinku na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i

0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Program TV od Onetu w systemie iOS. Po wejściu do aplikacji od razu lądujemy na przycisku menu. Obok niego u góry interfejsu znajduje się
2: program,
1: nagłówek program, który pozwala na wybór dnia, na który chcemy sprawdzać program TV. Zerknijmy.
2: Gotowe. Przycisk. Dziś 25.11. Wybieram. Dziś 25.11. Jutro 26. Poniedziałek. Wtorek 28.
1: I gestem w góra dół. Zmieniamy wartość.
2: Jutro 26. Dziś 25. Gotowe.
1: Zostawiamy gotowe.
2: Program. Szukaj. Przycisk.
1: Wyszukiwarka, nad którą nie będę się rozwijał za bardzo. I najważniejsza część interfejsu. Cztery karty u dołu ekranu.
2: Zaznaczone. Program.
1: Program.
2: Karta.
1: Stacje.
2: Polecane. Karta. Przypomnienia. Karta.
1: Polecane. 4-4. I przypomnienia. W przypadku zakładki polecane nie będę się zagłębiał, gdyż jest ona mocno problematyczna z voiceoverem. W przypadku iOS 11.1.2. Fokus bardzo mocno pływa i przeglądanie jest prawie że niemożliwe.
2: Polecane. Stacje. Karta. 24. Menu 649. Menu buttonicon. Przycisk.
1: Zajrzymy do menu.
2: Menu buttonic. Program. Nagłówek. Szukaj. Przycisk. Teraz. 4. 5. 5. 30.
1: Jest błąd. Żeby menu obsłużyć jakoś, to bardzo często niestety musimy zrobić to tak, że musimy zejść do kart.
2: Zaznaczone. Program. Kart. Regulamin.
1: Idę w lewo. Gestem. Regulamin.
2: Wybierz dostawcę TV.
1: Wybór dostawcy.
2: Inne aplikacje Onet. Oceń aplikacje Onet program. Zmień kolejność stacji.
1: Zmiana kolejności na liście.
2: Dodaj ukośnik, usuń stację.
1: Dodanie, usunięcie jakiejś stacji, jeżeli chcemy dodatkowo dodać do tych kanałów, które mamy od jakiegoś konkretnego dostawcy.
2: Inne. Wybierz dostawcę TV. Anuluj. Przycisk.
1: Teraz kilka słów nad wyborą. Jest to klasyczna lista, jak wszędzie. A my iluś dostawców, przy czym chciałem zaznaczyć, że po zainstalowaniu aplikacji jesteśmy od razu pytani o wybór dostawcy.
2: Wskaż cyfrowy Polsat. Menu buttonicon. Przycisk.
1: Wybrałem cyfrowy Polsat, gdyż jestem abonentem cyfrowego Polsatu.
2: Program. Szukaj. Przycisk. Teraz. 4. 16. 20. 0.
1: Informacja o godzinach.
2: 6, 7, 45 dla dzieci. No, 6, 35 dla dzieci. 6, 5, 7. Sprawa dla reportera. Magazyn interwencyjny. Nasza armia. PLODC 292. Magazyn.
1: Jak Państwo słyszą, jesteśmy informowani o godzinie, tam godzinach i dwóch, trzech programów, które są na danym kanale, ale nie wiemy, który to jest kanał. Dlatego od razu polecam przejść do zakładki stacje.
2: Karta. Menu buttonicon, menu but, szukaj, Polsat, TV4, TVP1 HD.
1: I tu już mamy klasyczną listę stacji.
2: TV, Polsat.
1: Wtedy weźmy Polsat.
2: Wszystkie stacje.
1: Wchodzimy w daną stację.
2: 6, teraz, nowy dzień z Polsat News, program informacyjny, 150 minut.
1: Mamy listę z programami, 7, które lecą.
2: Polecane, 3, polecane, 10, 50, film, Król Artur, film przygotowany.
1: No i mamy też informację na tej liście, jak się poruszamy przeglądając program dla kanału, że coś jest polecane. Weźmy teraz w szczegóły.
2: Batkicon, przycisk.
1: Klikamy oczywiście.
2: Batkicon, przycisk.
1: W lewym górnym rogu, jeżeli się przemieszczamy gestem lewo-prawo, mamy powrót. Back.
2: Wyślij, przycisk.
1: Wyślij, żeby komuś udostępnić ten program, na przykład chcemy się tym podzielić. Bądź dodać do jakiegoś, nie wiem, kalendarza własnego, czy tam notatek.
2: Król Artur, film przygodowy USA. 2. Rating. 3. Numer na dekoderze. 1.
1: Ocena. Numer na dekoderze.
2: Ustaw przypomnienie. Przycisk.
1: Ustawienie przypomnienia.
2: Król Artur z Cylibem Owenem i Rąknik w tle w obsadzie jest adaptacją celtyckiej.
1: I szczegóły wszelkie na temat danej rzeczy. Czy to filmu, czy to serialu, jakiegoś programu.
2: Ustaw przypomnienie. Przycisk. Ustaw przypomnienie. Uwaga. Ustaw przypomnienie przed audycją na.
1: Ustawienie przypomnienia. Klikamy to i wystarczy na okienko, w którym zostaliśmy zapytani, na jaki okres czasu przed Mamy być powiadomienie.
2: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut.
1: Dajmy 30 minut.
2: Batkicon. Wyślij. Przycisk. Król Artur. Wyślij. Batkicon. Przycisk. Polecane. Karta. Przypomnienia. Karta. Menu buttonicon. Przycisk.
1: Przypomnienia.
2: Menu buttonicon. Przycisk.
1: Przypomnienia.
2: Nagłówek. 10. Przypomnienia.
1: Że jesteśmy w przypomnieniach.
2: 10. 50. Król Artur. Film przygodowy. USA 2000.
1: Nasza pozycja teraz dana jako przypomnienie.
2: Reminder placeholdericon. Przycisk.
1: I reminder placeholder.
2: Uwaga.
1: To jest przycisk, który pozwala na usunięcie.
2: Usuń przypomnienie. Przycisk. Anuluj. Usuń przypomnienie.
1: I usunięte. I w ten sposób możemy zarządzać właśnie naszymi przypomnieniami, które sobie dodamy. Aplikacja prosta. Darmowa. Chociaż mająca trochę błędów. Dziękuję za uwagę.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki trochę bonusowy Tyflo Przegląd. No, dzisiaj nie jest niestety na żywo, ale to z przyczyn od nas poniekąd niezależnych. W każdym razie 78. audycja, tak jest przynajmniej napisane tutaj u nas w tych notatkach naszych redakcyjnych. I jak to zwykle bywa, na początku zaczynamy. Zacznijmy może od przedstawienia się, czyli dzisiaj jest Paulina Gajoch,
4: dzień dobry.
3: Robert Łabęcki,
5: dzień dobry.
3: Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. Chyba nikogo nie pominąłem. No i zaczynamy jak zwykle od tego, co się będzie działo, a to, co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Robert Łabęcki.
5: Access i bye-bye, blokowanie nakładek dostępności już jako wtyczka do przeglądarki Chrome. Nowości w Clubhouse na Androida. Hej ogłasza poprawki w dostępności. IKEA przedstawia swój katalog z narracją w formie audiobooka, na razie po angielsku. Super.com ogłasza partnerstwo z Mars Vision, aby ich gry były dostępne. Right Here, czyli odpowiednik To Two Points Izraela. Brain Sense 6 oficjalnie zapowiedziany. Eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu piosenki dla osób niewidomych. Metatext, otwarty i dostępny klient na iOS do Mastodona. Microsoft Flight Simulator chce poprawić dostępność. Nowy LibLuis z poprawkami w polskich tablicach. HBO dostaje audiodeskrypcję, o Polsce nic nie wiadomo. Wieść ze świata inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych. Complete Control wydało aktualizację. Wartości parametrów odczytywane dla osób niewidomych. Say My Meme, nowy podcast opisujący memy dla niewidomych. Artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych po galeriach sztuki przez Zooma. Framey Date, bardzo dostępne narzędzie do planowania dat i ogólnego ankietowania osób. Script Messenger, nie taki bezpieczny jak go malują. Lista aplikacji wspierających audio 3D w najnowszych AirPodsach. Nowości w aplikacjach. WhatsApp pracuje nad przyspieszaniem wiadomości głosowych. Weszły w życie nowe etykiety energetyczne. Sposób na szybkie pokazywanie dokumentów na Androidzie. Wiosenna promocja od Lumenu.
3: To w takim razie zaczynamy od tego, co już poniekąd w audycji już wcześniej było, ale teraz mamy o tym kolejne informacje. Czyli Accessi bye? Czyli blokowanie
6: na bye, tak. Tym razem dodatek do przeglądarek internetowych, bo te rozwiązania już przybierały kilka różnych form. Był i plik do adblocka, były i wpisy, które sobie można było do pliku hosts dopisać. No a teraz jest taki prosty dodatek, który sobie po prostu instalujemy do Chroma i przeglądarek kompatybilnych, no czyli zakładamy, że Edge, zakładamy, że Chromium Brave, zakładamy, że to jest dobre pytanie, czy Safari? Podejrzewam, że nie, ale to jest dobre pytanie. Chyba jednak jeszcze nie. No ale Chrome i przeglądarki kompatybilne na pewno. No i w każdym razie dodatek działa bardzo prosto, po prostu blokuje takie wszystkie nakładki, które mają niby dostępność poprawiać, a tak naprawdę tę dostępność bardzo często pogarszają. I co ciekawe, na stronie dodatku są podane statystyki, na jakich stronach takie nakładki są wykrywane i gdzie są one najczęściej blokowane. I niestety pojawiają się strony polskie. I to nie jedna, a kilka. Coś widziałem, jakaś Akademia Gdańska, już nie pamiętam czego, ma właśnie jakaś fundacja rozwoju, nie pamiętam dokładnej nazwy, też ma. Na stronie, którą podamy, jest dokładna lista, ona się na bieżąco też uaktualnia. Możemy wpisać sobie .pl w wyszukiwarkę naszego screenreadera i sobie znaleźć polskie strony. No ale niestety smutne, że i do nas też trend nakładek, które mają poprawiać, a pogarszają, niestety doszedł. Więc mam wrażenie, że wtyczka to się jednak może przydać.
3: I trochę szkoda, że takie wtyczki, że tak powiem, się przydają. Szkoda, że takie nakładki jeszcze bardziej psują niż naprawiają.
6: Dodajmy, że wtyczka stworzona jest przez firmę Pneuma Solutions, czyli tych ludzi, o których już mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie kilka odcinków temu, którzy tworzą jakieś takie rozwiązania, czy to OCR dla organizacji, czy to do transkrypcji prezentacji dla Zooma. To kiedyś te same osoby pod inną nazwą, bo to wtedy było pod marką Serotek, to się zajmowały takimi rzeczami jak Screen Reader System Access, jak DocuScan OCR i jak Samnet, zwany później Sero, czyli taka sieć społecznościowa dla niewidomych, która głównie w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam funkcjonowała. No to teraz właśnie Accessi Bye jest ich dziełem, to są te same osoby. Dodatek, żeby nie było, jest darmowy.
3: O, no i bardzo dobrze, że jest darmowy. Tymczasem Clubhouse na Androida, czyli nieoficjalne klienty Clubhouse'a, mają ciągle jakieś tam aktualizacje. Paulina siedzi w tych aktualizacjach i może powiedzieć, co tam się zadziało.
4: To znaczy, na ogół nie będę tutaj dużo mówić, bo to jest tak naprawdę łamanie regulaminu. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne jakby spekulacje na temat aplikacji, no to z doniesień różnych portali technologicznych można się spodziewać przełomu czerwca i lipca jako daty, kiedy może się ukazać aplikacja na Androida Clubhouse'a.
3: Natomiast ta oficjalna na ten oczywiście.
4: Tak, właśnie o tym mówię. Natomiast na ten moment możemy spotkać się z licznymi aplikacjami, które mają nam zapewnić dostęp do tego Clubhouse'a, do tego stopnia, że spotkałam się już z aplikacjami, które na moje oko tego nie robią, a służą do czegoś śliskiego, ponieważ nie wzbudziły mojego zaufania i nawet nie chciałam tego testować. I sądzę, że nawet jeżeli nie miałam racji, to i tak trzeba bardzo uważać.
6: Miałaś rację, Paulino. Doszły też do mnie takie raporty, że są apki, które udają Clubhouse'a, a są po prostu zwykłym wirusem.
4: Mhm. Natomiast nie będę ukrywać, że zaangażowałam się w polskie tłumaczenie aplikacji jednej z iluś tam, która wydaje mi się być okej. Jest forkiem tej aplikacji House Club z GitHuba. I obecnie można ją znaleźć w Google Playu pod nazwą Klubowna, bo deweloper musiał zmienić nazwę, aby móc przepchnąć aplikację przez Google Play, wiadomo. Nie wiadomo na jak długo ona się utrzyma. Chyba w Huawei'owym App Gallery też jest. A przynajmniej tak zapowiadał deweloper. W sumie nie interesowałam się jakoś bardziej. No i co? Są nowe funkcje, są kluby, są... można się... są zaplanowane wydarzenia. Teraz już została usunięta opcja zapraszania ludzi z kontaktów, tylko można wpisać ręcznie numer do zaproszenia i wyświetla nam się liczba pozostałych nam zaproszeń. Natomiast nic więcej tutaj się nie wydarzyło. Natomiast najwięcej aplikacji, które mi się wydają takie śliskie, to są aplikacje, które zapowiadają możliwości administrowania pokojami, tworzenia pokoi i wielu, wielu innych rzeczy, których ta aplikacja, której ja używam, nie ma. No, ja używam jej i nic mi się nie stało. To znaczy, ani jeśli chodzi o moje konto na Clubhouse, ani jeśli chodzi o mój telefon, ponieważ stale monitoruję, czy wszystko jest okej. No i no, powiem tak. Tak jak powiedziałam wtedy, tak powiem i teraz, że używanie takiej aplikacji może nas narazić na permanentne zablokowanie konta. Natomiast ja po prostu wyszłam z założenia, że wezmę to dla testu. Jeżeli mnie zablokują, no to jakby trudno, ale sami w pewnym sensie, sami twórcy musieli założyć taki scenariusz, skoro miesiącami obiecują aplikację, którą można napisać w 1,5 dnia, tak jak udowodnił programista z GitHuba.
1: Ja myślę, że tutaj warto też podkreślić, że już powoli moderatorzy różnych społeczności się zaczynają, może nie tyle uskarżać, tak, ale ostrzegać, że zostali poproszeni o to, aby w razie napotkania takiej osoby, która używa takiego klienta, raportować takie osoby do Clubhouse'a. Czy będą to robić, czy nie, to jest chyba ich indywidualna wola, natomiast bardzo łatwo takie osoby ponoć wyłapać, bo takiej osobie nie da się odebrać głosu, jak się wpuści na scenę.
4: Tak, dokładnie. I mnie też ostrzegali, że skoro jestem z Androida, to mogę się spodziewać bana. Nie wiem, czy mnie ktoś zgłosił, czy nie, no ale tak jak mówię, ja mam troszkę dystans do tego. Po pierwsze dlatego, że mam drugi numer, po drugie dlatego, że no, podejrzewam, że formuła Clubhouse'a przetrwa, ale sam Clubhouse nie. I dlatego nie będzie to dla mnie aż taką krzywdą, chociaż poznałam tam już dwie naprawdę bardzo fajne osoby i jakby, no, podejrzewam, z jedną osobą już mam kontakt poza Clubhouse'em, z drugą jeszcze nie, ale pewnie będę mieć, więc no, jest po co tam iść, podejrzewam.
6: Ale słuchajcie, jedna taka podstawowa rada, jeżeli pobieramy Clubhouse'a i zresztą jakiekolwiek inne aplikacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Androida, to pierwsza rzecz, na którą musimy patrzeć, to są uprawnienia. Czego ta aplikacja żąda? I to nie jest coś, co my powinniśmy przeklikać, tylko to jest coś, co my powinniśmy przeczytać, skupić się na tym, sprawdzić i naprawdę się dobrze zastanowić, czy te uprawnienia są danej aplikacji potrzebne. Bo jeżeli aplikacja typu Clubhouse prosi nas o dostęp do mikrofonu, ewentualnie dostęp do kontaktów przy próbie zaproszenia kogoś z kontaktów, no to wiadomo, ma to sens. Ale jeżeli aplikacja prosi nas o dostęp do kamery, dostęp do lokalizacji i dostęp do, nie wiem, usług dostępności i możliwości wysyłania SMS-ów, no to już powinniśmy się zastanowić, co tu jest nie tak.
4: Znaczy, bo... problem jest w tym, że bardzo często takie aplikacje uzasadniają taki wybór. I na przykład, ja bym się spodziewała, no, prosimy cię o dostęp do lokalizacji, ponieważ chcielibyśmy znaleźć pokoje, które są w pobliżu i będziesz mógł na podstawie języka oraz lokalizacji znaleźć coś dla siebie. Trudno, że to tak nie działa. Trudno, że to w ogóle nie jest wspólne, ale jakoś trzeba organizować. To samo z SMS-ami. Coś tam potrzeba wysyłania SMS-ów, aby móc odczytać kod weryfikacyjny, coś tam. Zazwyczaj jak aplikacja prosi o uprawnienia, które są dziwne, to stara się je uargumentować w jakiś taki sposób, żeby użytkownik, który się bardziej nie wgłębi, się nie zorientował, niestety.
6: No, najgorszym uprawnieniem, na które najbardziej trzeba uważać, to są te tak zwane usługi dostępności, że ta aplikacja jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, coś takiego. Bo to znaczy, że ta aplikacja dostaje te same uprawnienia, co nasz program odczytu ekranu, czyli gdziekolwiek nie wchodzimy, ona wie, gdzie wchodzimy, jest w stanie sobie to sprawdzić, jest w stanie sobie przejąć wszystkie nasze hasła. No i jeżeli chodzi na przykład o czytnik ekranu, to oczywiście my chcemy, żeby on wiedział, gdzie my wchodzimy i chcemy, żeby czytnik ekranu mógł znać wszystkie nasze hasła, bo my chcemy, żeby on nam to po prostu odczytał. Ale jeżeli to jest aplikacja, nie wiem, latarka, no to już niekoniecznie.
3: To
6: więc
3: się
6: na
3: zgadza,
6: to też warto
3: gdzieś
6: tam zwrócić uwagę.
3: Tak. No dobra. No to mamy Clubhouse'a, a teraz Mikołaj nam powie hej. I to takie hej, które ma być dostępne, albo coraz bardziej dostępne.
6: Tak. Hej to jest ta usługa mailowa, która obiecywała tę dostępność. My już o tym mówiliśmy. Usługa mailowa, którą ja testowałem przez 14 dni i stwierdziłem, że nie jest warta tego, co sobą reprezentuje, bo kosztuje $99 rocznie. Ma parę fajnych funkcji, parę fajnych feature'ów, to fakt, ale nie ma na przykład dostępu przez IMAP, czyli no ze zwykłych klientów poczty się do niej nie połączymy, ale no ogłosili, że wprowadzają usprawnienie dostępności jeszcze większe niż były, więc myślę, że warto gdzieś tam o tym donieść. Usprawnień jest dość sporo, od rzeczy takich jak oznajmianie, gdzie się poruszamy, jakieś dodanie skrótów klawiszowych, dodanie prostszej nawigacji klawiaturą, dodanie jakichś takich elementów typowo komunikatów do screen readera, czyli na przykład jeżeli gdzieś się pojawią nowe wiadomości, co dla osoby widzącej było sygnalizowane na przykład tym, że przy danej zakładce pokazała się ikona hej, tu są nowe wiadomości i ona na przykład wyskoczyła i osoba widząca od razu widziała o, wyskoczyła mi ikonka, no to teraz jest na to taki specjalny po prostu komunikat, który jest puszczany do naszego programu odczytu ekranu, który nam powie, że uwaga, tutaj i tutaj są nowe wiadomości. Zmieniono na przykład to, w jaki sposób są prezentowane wszelkiego rodzaju właśnie ikony, czyli tam, gdzie osoby widzące miały na przykład emoji, nie wiem, emoji, powiedzmy strzałki w prawo, to oczywiście było czytane przez screen reader, ale nie do końca było oczywiste dla osoby niewidomej, co ono oznacza, więc po prostu zmieniono te ikonki na, nie wiem, rozwiń, usuń, po prostu takie nazwy, które są dla screen readera łatwe, proste i wygodne. Polepszono sporo pól, gdzie na przykład my coś wpisujemy i nam się pojawiają sugestie, żeby te sugestie nam lepiej czytało. Tam jest cała lista, co zrobiono, jak zrobiono, nawet tak trochę technicznie gdzieś tam zostało zahaczone. Więc jeżeli ktoś korzysta, chce skorzystać, no ja osobiście uważam, że usługa nie warta swojej ceny, ale co trzeba firmie przyznać, to trzeba faktycznie przyznać ewidentną dbałość o dostępność, bo zarówno w Basecampie, czyli usłudze, systemie do zarządzania projektami, która został przez tę firmę stworzony, jak i w Heju, widać faktycznie bardzo dużą dbałość o dostępność. Ja nawet jak to testowałem po premierze na te 2 tygodnie, na tej wersji próbnej, to faktycznie tam już ta dostępność była dobra i tam już tę dostępność było widać, że no, ktoś się postarał i ktoś się przyłożył i tam tak naprawdę nie było za bardzo miejsca, którego się nie dało obsłużyć by w ogóle ze screen readerem. A skoro oni teraz jeszcze się do tego przyłożyli, no to musi być faktycznie sporo lepiej. No więc jeżeli ktoś chce, to informujemy, że nad dostępnością również tam się pracuje.
3: IKEA przedstawia audiobooka, A w zasadzie katalog w formie audiobooka. I o tym Paweł.
7: Tak, bo firma ta doszła do wniosku, iż mamy pandemię. Jak mamy pandemię, to się różne nasze tam nawyki pozmieniały. No a wraz z tym na przykład zaraz przyzwyczajmy się do treści audio w dużo większym natężeniu i nakładzie niż było to do tej pory. No bo już słuchamy książek audio, słuchamy podcastów, znaczy my słuchaliśmy już od dawna, ale osoby nie do końca zaprzyjaźnione na co dzień z audio, preferujące wideo, jednakowoż od takich form może nie stroniły, ale konsumowały je w ograniczonym zakresie. A teraz się okazuje, że jest tego coraz więcej, gdzieś to coraz bardziej ludziom się podoba jako takie zajęcie gdzieś obok robienia takich codziennych rzeczy. No więc IKEA wpadła na pomysł, że nie dość, że cały ich katalog, a mówimy o IKEA w Stanach Zjednoczonych, przedstawi w formie audio, to jeszcze w takiej formie audio, że to będzie taka opowieść poniekąd o tym katalogu, czyli że hej, albo jak, czy tam cześć, a jakby się mówi w Szwecji, hej, poznałam też kilka innych nowych szwedzkich słówek, głównie są to nazwy mebli w IKEA. Razem ze mną możesz też je poznać. No i zaczyna się cała dyskusja, włącznie z takimi żarcikami, poradami o tym, że rocznie w domu zużywamy ileś tam czegoś, a moglibyśmy mniej dzięki tam, nie wiem, szafeczce Olaf zużywać. No i mamy taki cały katalog, on tam jest podzielony na paręnaście rozdziałów. Całość jest dostępna na YouTubie, w Audible i na Spotify'u. No i można sobie tego słuchać. Pani to czyta takim bardzo rozradowanym głosem. Jest nawet opisane, że tu jest okładka katalogu IKEA. Na okładce widzimy coś tam, więc takie elementy deskrypcyjne też tam jak najbardziej są. No i mamy opisane właśnie wszystkie możliwe produkty z IKEA. No ciekawe, to ciekawy ruch marketingowy moim zdaniem. Ciekawe, czy inne firmy też zaczną robić w ogóle może całe jakieś takie narratywy z jakimiś z jakąś fabułą a propos swoich katalogów produktowych.
3: Ale to jest jakby przeznaczone dla niewidomych, czy jak?
7: Nie, jak właśnie to? Chyba w pierwszym rzędzie nie. To, że niewidomi z tego skorzystają, no to też fajnie, ale to jest w pierwszym rzędzie dla osób widzących, które coś by tam miały sobie robić w życiu, może nawet i montować meble, a jednym uszkiem słuchać na słuchaweczce katalogu z IKEA i się zastanowić, co tam sobie do domu kupić.
3: Nie, bo się zastanawiam dlatego, że...
6: To się może szczególnie przydać.
7: To znaczy, wiesz, co by się bardziej niewidomym przydało, Miki? Instrukcje montażu. Bo z tym autentycznie ostatnio się zetknąłem, że chciałem pomóc przy montażu takich mebli i no może nie wszystko tam byłem w stanie zrobić, ale jakieś wkręcanie śrub, inne takie, no to jak najbardziej. I nie dałbym rady zrobić tego sam, bo wszystkie instrukcje absolutnie montażowe IKEA są tylko i wyłącznie obrazkowe. Tam nie ma ani słowa tekstem. I nawet osoby widzące, mając do dyspozycji te obrazki, czują się w tym mocno zagubione, włącznie z tym, że nam się trafił mebel, który w instrukcji miał pokazaną jakiś otwór miał pokazany, który tam powinien być i jego nie było w meblu, który otrzymaliśmy, więc trzeba było go samodzielnie wywiercić. No i różne takie chochliki się pokazują, więc frustracja a propos montażu mebli IKEA dosięgnęła też osób widzących. Mimo to, że na YouTubie już widziałem filmiki typu skręca meble z IKEA z zasłoniętymi oczami, skręca meble z IKEA po zażyciu kwasu, skręca meble z IKEA po zażyciu dwóch kwasów, więc wiesz, jakby ludzie niby tak szpanują, że to się niby tak da, że to jest takie proste, że tego, no ale już legendy o tym, ile śrubek zostaje na koniec montażu takiego mebla, z którymi nie wiadomo co zrobić, to cały internet jest tego pełen, więc... A ty coś tam
3: chciałeś? Rzeczywiście też są ludzie, którzy jakby rzeczywiście im to przychodzi łatwiej, są też ludzie, którym to przychodzi trudniej z różnych przyczyn. Natomiast ja myślę, że oprócz takiej instrukcji, która byłaby dla nas rzeczywiście bardzo fajna, przydałyby się jakiekolwiek lepsze opisy tych wszystkich rzeczy po prostu, nawet w tych wszystkich katalogach czy na stronach internetowych, bo na przykład mam kiedyś tam wybieraliśmy jakąś szafkę czy coś i ja tak mówię, dobra, to wejdę sobie na stronę IKEA i zobaczę sobie, co tam jest. No i na przykład widziałem opisy typu szafka i chyba nawet nie było wymiarów, tylko że no jest szafka. Ale co to za szafka? Czym się różni jedna szafka od drugiej szafki? W zasadzie to tego nie było. Ewentualnie były podane wymiary zewnętrzne, że na przykład w środku jedna ma trzy półeczki, a druga ma dwie szufladeczki, to już tego nie było na przykład. tych różnych opisach, także no...
7: No ciekawe jak jest audio i na ile on jest kompatybilny z ofertą polską na przykład IKEA, czy te modele się tam w jakimś stopniu pokrywają na przykład, żeby chociaż mieć wyobrażenie o tym, jak wygląda taki mebel, tak jak ty mówisz, nie? No ale ciekawa strategia marketingowa, to na pewno, no i ktoś to w ten sposób opisał, że jako osoba niewidoma myślę, że też z tego skorzystałbym, gdybym miał taką potrzebę. No i pytanie na koniec, za 100 punktów, kiedy nagra Storybox wersję polską?
3: Tak.
6: Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o robienie w postaci audiobooków rzeczy, których się raczej w postaci audiobooków nie robi, to ja ostatnio natknąłem się, podsunięto mi poniekąd i sobie też gdzieś tam wynalazłem. Powstał audiobook o tym, jak programować. Po prostu do konkretnego tam języka książkę nagrano w postaci audiobooka. I powiem tak, nie róbcie tego w domu, to nie działa, to nie jest dobry pomysł. Bo udało mi się dotrzeć do darmowej próbki, bo to w serwisie Audible jest dostępne i da się za darmo kawałka posłuchać. No i ja już ewidentnie widzę, że po prostu nie wszystkie znaki interpunkcyjne zostały odczytane, no a jeżeli chodzi o programowanie, to każdy znak interpunkcyjny jest ważny, pominięcie jednego znaku powoduje, że to, co my chcemy zrobić, albo nie będzie działać w ogóle, albo będzie działać zupełnie nie tak, jak my byśmy chcieli, raczej nie będzie działać w ogóle. No a tutaj pominięto w ogóle sporo znaków, pominięto fakt, co jest pisane z małej litery, co jest pisane z wielkiej litery. No nie, nie robi się takich rzeczy. Ja uważam, że bardzo ciężko byłoby zrobić audiobooka na ten temat.
4: Jeśli mogę. W ogóle o programowaniu to już nie wspominam. Jeżeli chcecie polski przykład audiobooka takiego technicznego, który nie wyszedł, to zapraszam do przeczytania Ukrytej Sieci. Niezależnie której części, do tego stopnia, że pan lektor był w stanie powiedzieć GitHub zamiast GitHub, ale już nie mówiąc o linkach, o różnych treściach, które były przeczytane zupełnie nie tak, jak być powinny. I w ogóle to jest rzecz, której raczej się nie słucha, tylko raczej się to czyta, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby mieć jakby takie trochę rozeznanie.
3: Kiedyś pamiętam, no, też słuchaj, nagrywałem takiego audiobooka na temat Witolda Pileckiego i tam z kolei był jakby taka część dość mocno naukowa, w której było masa typu ileś na jedną stronę odnośników bibliograficznych, tak? Coś tam, Muzeum Powstania Warszawskiego, tam ofiar Auschwitz-Birkenau, karta któraś do którejś, tom któryś, coś tam jeszcze. Za kilka linijek tekstu znowu było tam zeznanie kogoś tam, coś tam, strona któraś tam i tak dalej. I teraz no też był problem, co czytać, czego nie czytać, dlatego że no, z jednej strony no to jest dość ważny element, gdyby ktoś chciał coś z tego, no, ale no niekoniecznie w audiobooku, tak, no bo audiobooka się słucha po to, żeby sobie posłuchać. I potem była akcja.
6: Po to, dokładnie po to powstało coś takiego jak standard DAISY. I teoretycznie właśnie takie audiobooki powinny być nagrywane w standardzie DAISY, gdzie pliki no MP3 to pliki MP3. No właśnie. I no właśnie. O ile w Stanach Zjednoczonych jeszcze się to robi, bo to się robi, o tyle w Wielkiej Brytanii to się zdarza, o tyle w Polsce zapomnijmy.
4: Tylko że nie wiem, mam wrażenie, że nawet jeżeli to się robi gdzieś tam w tych Stanach przykładowych, to i tak to jest bardziej ukierunkowane na niewidomych, a według mnie to nie jest tylko to. W sensie można to wykorzystać też właśnie tu, czyli na przykład, nie wiem, zrobić jedną stronę drukiem, czy tam jakąś, gdzie będzie po prostu pospisywane, albo tam jakoś parę stron, gdzie będzie po prostu w audiobooku powiedziane tam, że odnośnik do tekstu, odsyłamy do tekstu, bo no, nie czyta się takich rzeczy.
6: Wiesz co?
4: Linki, przypisy, odnośniki biograficzne, ale takie rzeczy, nie?
6: To ja widziałem książkę, audiobooka właśnie, w którym masz po prostu coś takiego, że diagram przedstawiający graficzną reprezentację tego procesu mogą Państwo znaleźć pod adresem i tu podany link. I to link taki prosty.
4: Tak, i przepisy. Aha, prosty. A to jeszcze okej.
6: Nazwa książki.com/media. I tam po prostu na tej stronie są wszystkie obrazki.
4: A to też jest myśl.
6: Na tej stronie są wszystkie obrazki. Na tej stronie są wszystkie takie karty, bo tam do tej książki były dołączone takie, że sobie można wydrukować i powiesić nad biurkiem, żebyśmy mieli potem taką ściągawkę po prostu z najważniejszych rzeczy na później. I po prostu w audiobooku jest powiedziane, że tutaj do książki jest dołączona taka ściągawka, ale to sobie Państwo wejdą na stronie taką i taką i taką i sobie tam można pobrać w PDF-ie.
4: Znaczy w ogóle jak jesteśmy przy elektronicznych publikacjach, to mnie najbardziej dziwi Empik, gdzie często taniej da się kupić e-booka, znaczy audiobooka niż e-booka.
6: A to ciekawe.
4: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, taka w sumie dygresja. Można byłoby powiedzieć ludziom, jeżeli chcesz wspomóc niepełnosprawnych, czytaj książki legalnie, ponieważ wtedy jest większa szansa, że będą wychodziły w wersji elektronicznej.
3: Wiesz co, tylko jeżeli ludzie nie chcą nosić maseczek, żeby pomóc wszystkim, to ja nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie chciał pomagać.
4: Ale nie, po prostu mnie uderza ta ironia. Co z tego, że wysyłamy SMS-y na numer jakiś tam dla fundacji jakiejś tam, żeby pomóc komuś tam, skoro robimy pośrednie działania, przez które jest tak, jak jest teraz. Czyli na przykład używamy treści nielegalnie, przez co nie wychodzą elektronicznie, przez co my nie mamy do nich dostępu. Nawet gdybyśmy chcieli je kupić.
3: No tak to niestety wygląda i na to chyba niewiele.
6: Z trzeciej strony są audiobooki w Polsce, są książki w Polsce i to są to czasami nawet dość znane cykle wbrew pozorom, dla których jedyną interpretacją w formie audiobooka jest wersja nagrana przez Makoniu, która absolutnie legalną nie jest.
4: Tak.
3: Dobra, słuchajcie, bo nam się robi temat rzeka, a tematów jeszcze w ogóle mamy dość sporo. Na przykład mamy temat na temat gier. Paulina znalazła teraz super kom.
4: Temat na temat gier. Przedstawię się tak, że super.com, czyli taki, by to rzec, inkubator gier, inkubator tworzenia, publikowania gier przez deweloperów, dogaduje się w cudzysłowie z twórcami oprogramowania Mars Vision, dzięki czemu gry wydawane przez właśnie super.com mają być dostępne dla niewidomych, w ogóle dla niepełnosprawnych. I jest to podkreślone, że to nie jest jakakolwiek zmiana treści gry, jest to po prostu nakładka dostępnościowa, która ma wszystkie te gry od nich udostępnić nam. Trwają już testy beta, w sumie można się na nie rejestrować. Zastanawiam się, czy się rejestrować, ale chyba faktycznie to zrobię chociażby tak dla testu. No i tych gier tam faktycznie jest dużo, dużo wydali. To są dziesiątki tytułów, więc zastanawiam się, jak jedna nakładka może być na tyle uniwersalna, żeby tym wszystkim tytułom sprostać. Podobno to jest oparte na jakiejś sieci neuronowej, która nie wiadomo co robi, chociaż z drugiej strony to może być tylko chwyt marketingowy, bo ostatnio ludzie bardzo lubią to słyszeć. Ale no, spróbuję się tam zarejestrować i ewentualnie będę zza kurtyny dawać znać na temat postępów wdrażania tego rozwiązania.
6: Zobaczymy też, jak to wyjdzie, bo jak ja słyszę, nakładka mająca zapewniać dostępność i oparta na sieci neuronowej, to niestety coś mi to przypomina.
4: Stąd właśnie mój ostudzony entuzjazm.
3: A teraz nie wiem, czy będzie ostudzony entuzjazm, czy jaki inny. W każdym razie Rollup znalazł promocję w sklepie Lumen, wiosenną promocję na telefony, na smartfony.
5: To znaczy, może ja niekoniecznie znalazłem, tylko po prostu od nich zwyczajnie na naszą skrzynkę redakcyjną, dokładnie moją, po prostu dostałem, co by podać. Więc podaję do 5 kwietnia, więc w sumie mało czasu już zostało, ale jeśli ktoś ma ochotę, może przedłużą do wyczerpania zapasów, ale no na razie przynajmniej tak to podali, czyli do 5 kwietnia 2021, można kupić Blind Shell Classic i Blind Shell Light, albo odwrotnie powinien to powiedzieć, troszkę taniej. Ja nie wspomnę o tym, albo wspomnę, że Blind Shell Light i Blind Shell Classic to telefony z klawiaturą dla niewidomych, którzy najogólniej, może powiem, nie bardzo radzą sobie z ekranami dotykowymi, albo którzy nie lubią ekranów dotykowych, bo tak mogę to powiedzieć. Ale teraz ceny. Blind Shell, zarówno Light i Classic w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym. I oryginalna cena tego Lighta, czyli tego zubożonego Blind Shella, to 1099 zł, teraz za 949 zł to można kupić, a Blind Shell Classic 1499, teraz 1319, więc jednak troszkę taniej, jakby kto chciał, podajemy. Co tu więcej, nic dodać, nic ująć. Macie ochotę, korzystajcie. Linki będą oczywiście w komentarzu pod audycją do tych promocji. No i tyle chyba.
3: Tak. U nas w Polsce jest Total Point, o którym kilka audycji gdzieś tam było i w tych przeglądach się wspominało, a w Izraelu jest Right Here.
6: Tak, Right Here, pisane Right Here, czyli taka, poniekąd gdzieś tam gra słów, bo Right Here po angielsku oznaczano tu, tutaj. A hear, hear oznacza słyszeć. No, system tak naprawdę działa podobnie do naszego polskiego Total Pointa. Oparty jest po pierwsze na beaconach, czyli takich gdzieś tam małych nadajniczkach umieszczanych na budynkach w odpowiednich miejscach. No a po drugie opiera się oczywiście na aplikacji na smartfona, którą osoba niewidoma może sobie zainstalować. Co ciekawe, system może wykrywać, w jakim kierunku osoba niewidoma kieruje smartfona i można się po prostu poniekąd rozglądać, machając tym smartfonem naokoło i nam system mówi, co jest przed nami. System wykrywa nasze kroki podobno i jest w stanie nam powiedzieć na przykład, uwaga, za 3 kroki będą schody, bo nie każdy wie do końca, ile to jest metr, ile to jest stopa, więc system może też podawać te odległości w krokach. Co ciekawe, w Izraelu już funkcjonuje prawo, że w wielu miejscach należy umieścić dla osoby niewidomej mówiące no signs, czyli jakieś takie znaki, tabliczki, jakkolwiek by tego nie nazwać. Co ciekawe, właśnie nie brajlowskie, tylko mówiące, co ja uważam, że jest też ciekawym i lepszym rozwiązaniem, no bo brajle nie każdy zna, a mimo wszystko mam wrażenie, że więcej osób słyszy i zrozumie mowę niż na Braille'a, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby ociemniałe i osoby, które może gdzieś tam w trochę późniejszym wieku ten wzrok straciły. Więc ten system się też potrafi podobno z tym wszystkim integrować, że te urządzenia będące beaconami, te urządzenia będące mówiącymi jakimiś znakami, to może być po prostu w ogóle jedno urządzenie. No oczywiście biznesy, w zależności od wielkości firmy i rozmiaru pomieszczenia, płacą więcej lub mniej. Mówi się, że na przykład jakaś taka w miarę mała restauracja to sobie za $50 miesięcznie jest w stanie coś takiego załatwić. No 200 zł nie jest to jakaś zaporowa cena, zwłaszcza dla firmy. Firmy oczywiście dostają, nie wiem, czy coś takiego jest w Tutuboncie, dostają pełen dostęp do tego systemu od strony, od kuchni, że tak powiem, czyli mogą sobie na przykład sami bardzo prosto, łatwo i szybko zmienić, co jest na danym beaconie, czyli na przykład jeżeli jest jakieś, nie wiem, centrum konferencyjne i co 2 tygodnie jest w nim inna konferencja, to nie trzeba, nie wiem, montować nowych urządzeń, nowych znaczników, ciągle czegoś kupować, tylko po prostu twórca czy tam administrator danego budynku loguje się do systemu, zmienia sobie tylko co trzeba. No i tak jak w Totupoincie, do tegoż systemu można sobie dodawać jakieś dodatkowe własne treści, które się na smartfonie wyświetlą, czyli na przykład do jakiegoś punktu w restauracji można sobie dorzucić menu, które osoba niewidoma będzie na smartfonie bez problemu w stanie przeczytać, tak, bez konieczności przedzierania się gdzieś tam przez Google'a stronę restauracji i próbę znalezienia tego w jakiś tam szybki sposób, to nie zawsze jest takie proste. System nie jest ograniczony do Izraela. Oni chcą działać na całym świecie. Firma pochodzi z Izraela i na razie wiadomo, że głównie się w Izraelu gdzieś tam rozwija, ale no, ich ambicje się na Izraelu nie kończą. Ich ambicje się absolutnie na Izraelu nie kończą. Oni chcą się jak najbardziej rozszerzyć. Co ciekawe, obecnie mają chyba 2000 lokalizacji na całym świecie, więc już jest trochę. W tym mają podpisane z siecią McDonald's w Izraelu, że właśnie w budynkach McDonald's w Izraelu, nie wiem czy we wszystkich, ale na pewno w niektórych, to ich rozwiązanie funkcjonuje. Też w jakiejś sieci espresso, jakiejś takiej kawowej, która też właśnie na terenie Izraela funkcjonuje, również right here działa. Jest jeszcze tam jakieś 2 czy 3 takie większe sieci. No i myślę, że to może być też ciekawa alternatywa, ciekawa konkurencja, jeżeli to się gdzieś tam na świecie spopularyzuje, poza tym Izraelem, no 2000-3000 lokalizacji, to tu pointa myślę, że przewyższa i to przewyższa sporo, więc myślę, że może być coś z tego.
3: No zobaczymy. Z tego co wiem, przypomnę,
7: że my z, nie wiem, czy szefem może, czy jakimś tam wysoko postawionym w Right Here, z Aidanem, rozmawialiśmy podczas wywiadów. Ja miałem przyjemność z nim przeprowadzić wywiad podczas Side City 2017 i wtedy ten system był tam testowo zainstalowany. Co mogę powiedzieć? No był pilot, była apka do smartfona i była testowa instalacja na recepcji hali przy lotnisku we Frankfurcie, w Sheraton Hotelu, i były rzeczywiście podawane komunikaty z tych różnych kierunków. No i można było słyszeć, że tam tu jest recepcja, tu jest coś tam, rzeczywiście z tych kierunków, gdzie były te miejsca, dobiegały te komunikaty. No i goście sobie tam stały i cały dzień opowiadał o tym systemie i właśnie był skłonny też ze mną chwilkę porozmawiać, więc ten system oczywiście przez te 4 lata na pewno zdążył już mocno ewoluować, natomiast myślę, że główne założenia zostały takie same i można sobie posłuchać, co sami twórcy mówią o tym rozwiązaniu.
3: Ja wiem akurat, znaczy, no tak, wiem, że w Totupoincie da się właśnie też tak sobie zarządzać tymi znacznikami. Jest strona, na którą się wchodzi i tam na stronie da się wybrać plik dźwiękowy, da się wybrać sobie komunikat, jaki tam ma być wyświetlony i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam dźwięki, które tam ewentualnie mogą się z urządzenia wydobyć jeszcze. Jakieś takie różne rzeczy. I Totupoint, w sumie ciekawy jestem, jak to jest w przypadku Right Here, bo Totupoint jest wielojęzyczny, znaczy na urządzeniu mogą być aktywne komunikaty w kilku językach.
6: To tak jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie miałem się okazji bawić, miałem okazję tylko poczytać, więc nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje w Polsce jakaś instalacja. Podejrzewam, że jeszcze niestety nie.
3: No dobra, to w takim razie przechodzimy do następnego tematu i to jest chyba mój temat. Ponieważ są sobie w tej chwili eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu piosenki dla niewidomych. Jest strona, do której link oczywiście podamy w komentarzu, na której można znaleźć wszelkie materiały, załączniki, które trzeba wypełnić i tak dalej, jakby ktoś chciał się tam zapisać. Z tego co pamiętam, z każdego kraju będzie jeden uczestnik, który będzie wybrany przez, w naszym przypadku przez PZN. Tam jest cała komisja, tam jest kilka osób, w tym zdaje się Dorota Osińska, tak mi się wydaje, i będą to oceniać. No i jedna osoba będzie wybrana i w tym konkursie sobie wystąpi. Wszystko będzie można znaleźć oczywiście tam na stronie, która została nie podana w komentarzu. No i już. A teraz Braille Sense 6, który się pojawił, a czy został zapowiedziany chyba w zasadzie?
7: Tak, został zapowiedziany i to jest chyba, jeżeli nie główna, to jedna z takich większych nowości, która wynikła z ostatniej konferencji Blind Sisana i z wiadomości Blind Bergens, przynajmniej z tego, co się do tej pory pojawiło, bo mamy do czynienia z nowym notatnikiem właśnie HIMSA. Oczywiście podobnie jak Braille Sense Polaris, Braille Sense 6 jest na Androidzie. Jest to 32-znakowy monitor brajlowski ze standardowym układem klawiatury, czyli 8 klawiszy Braille'a i tam jeszcze parę funkcyjnych. Teraz coś się zmieniło ponoć w tym designie tej klawiatury, ale to nie jest główna nowość. Główną nowością jest to, że trochę rozbudowano specyfikację i podskoczył Android, no bo jak pamiętamy Braille Sense'a czy Polarisa Mini, uparcie tam tkwił Android 5, i jakichś perspektyw na aktualizację nie było widać. No i już w momencie, kiedy te Braille Sense wychodziły, to było to trochę niepokojące, a w dzisiejszych czasach to już w ogóle jest ciężko wytłumaczyć dlaczego. No tutaj się już HIMS postarał, jest Android 10. No nie jest to najnowszy, ale umówmy się, że jeszcze jest na tyle akceptowalne, że może będzie szansa na jakiś update do 11. Nie wiem, jak to na 12 by się zapatrywali, no ale już to lepsze niż 5. Z perspektywy dostępności również. No i tak, mamy 8-rdzeniowy procesor, jaki producent raczył nie udostępnić tej informacji, czy to Snapdragon jakiś, czy Mediatek, czy coś jeszcze innego. 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wbudowanej, porty USB-C zarówno do ładowania, jak i do przyjmowania różnego typu urządzeń. Tutaj bardzo podkreślana jest współpraca z różnego rodzaju kamerami, projektorami, monitorami, możliwości prezentacji treści stworzonych albo przetrzymywanych na notatniku właśnie na jakichś urządzeniach zewnętrznych. No tak, głośnik jest, oczywiście mikrofon, Bluetooth 5.0, low energy, oczywiście Wi-Fi, wiadomo, kamera 13-megapikselowa. I to w zasadzie tyle, co wiemy na ten moment.
3: No, funkcjonalnie nie wiadomo, dotyku. W sensie, czy jest jakiś też taki pasek dotykowy, czy co, czy nie?
7: Tam chyba coś z ekranem było, że tam jakieś, przynajmniej w tych starszych modelach, nie wiem, czy pamiętasz, tam jakiś tam chyba taki mały ekranik do jakichś podstawowych gestów chyba był, czy mi się to myli z innym notatnikiem.
3: Może i tak, czy właśnie jakiś pasek, nie pamiętam.
7: Coś takiego, nie? Ale no... No w każdym razie na pewno klawiatura to jest ten podstawowy sposób obsługi. No i mamy tego Braille Sense'a. Kosztować ma $5,975, czyli w przeliczeniu na złote, bezpośrednio tej ceny. Oczywiście tam pewnie dojdą jakieś jeszcze marże i inne opłaty. To jest prawie 23 tysiące złotych. Tak. No więc, że tak powiem, tutaj no cenowo można się było tego spodziewać. Natomiast nareszcie mamy notatnik, którym jak już ma Androida, to jakiegoś przyzwoitego, jeśli chodzi o wersję, no i specyfikacje już takie rzeczywiście też bardziej nowoczesne. No miejmy nadzieję, że to się przełoży zarówno na stabilność, jak i produktywność. Też coś o L-Braille'u do mnie dociera, że jakiś upgrade przeżył, że jakiś L-Braille Suite w ogóle się pojawił z jakimiś aplikacjami różnymi dedykowanymi L-Braille'owi i w tym na przykład jest Duxbury. No czyli mamy już konwerter taki z prawdziwego zdarzenia brajlowski z opcją drukowania na drukarkach, wbudowany właśnie w takie urządzenie około notatnikowe z Windowsem 10. Trzeba by jeszcze dotrzeć do informacji, jak to tam sprzętowo zostało podbudowane i czy coś jeszcze programowo się zmieniło.
3: A teraz taki news, który nam doszedł w ostatniej chwili. Paulina znalazła informację na temat nowej wtyczki do NVDA, która ułatwia obsługę programu Becky.
4: Miałam już znowu przetrząsać rynek klientów poczty elektronicznej.

0: operacyjne, wprowadza kodowanie poprawne na pewno dla polskiego i na pewno dla chińskiego. Teraz sprawdziłam, że przyszły do mnie maile dobrze zakodowane, znaczy jakby kodowane. Kolejną rzeczą jest to, że w polach edycyjnych mamy czytane zaznaczenie, ponieważ nie było i jak zaznaczaliśmy tekst, to mogliśmy to zrobić skrótami, ale nie była odczytana treść tego zaznaczenia przez screen reader. Znaczy, z tego co widziałam, to jakby metoda pobierania zaznaczenia jest taka, że to zaznaczenie ma inny kolor, więc jeżeli ktoś używa innego motywu niż domyślny w Windowsie, to może mieć z tym problem. Jeszcze tego nie przetestowałam, ale podejrzewam, że może być z tym trudność. Jeśli chodzi o zgłaszanie załączników i zamkniętych wątków, to odpowiedź od dewelopera nie przyniosła żadnych konkretów. Raportowanie załączników musiałoby wymusić pewne zmiany w kodzie NVDA, natomiast jeśli chodzi o zamknięte wątki, no to żadnej takiej bardziej wyczerpującej odpowiedzi nie otrzymałam. Natomiast jest to faktycznie już jakieś tam udogodnienie, także jeżeli myśleliście o tym... Aha! Jeszcze bym zapomniała o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak mieliśmy foldery z podfolderami, to niezależnie od tego, czy były zwinięte, czy rozwinięte, komunikat był, że są rozwinięte. A druga rzecz, jest czytane, ile jest nieprzeczytanych wiadomości przy nazwie folderu. Czyli na przykład u mnie byłoby to inbox 281 unread. Na przykład.
1: O. To co, przechodzimy dalej? Do newsa
2: kolejnego? Myślę, że możemy. No,
1: przechodzimy. Czyli metatekst. Czyli Paweł, twoja informacja na temat klienta Mastodona na iOS-a.
2: Tak, bo tych klientów pewnie było wiele. My wiemy o kilku. Jak temat Mastodona poruszaliśmy, to chyba ty, Mikołaju, mówiłeś o jakimś dostępnym kliencie, który jest płatny. I to takim, który jest już tam w miarę dopracowany, z jakimiś czynnościami na pokrętle i tak dalej. No tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest open source, zważa na prywatność, nie udostępnia danych, tak przynajmniej głosi opis aplikacji. No i też jest dostępny i właśnie opis aplikacji świadczy o tym, że właśnie dostępny z VoiceOver. Natomiast w komentarzach na AppleWiz możemy się doczytać, że jest kilka różnych akcji na pokrętle odnośnie postów. Bardzo dobrze jest zarządzany fokus, wszystko wraca na swoje miejsce, jeżeli wyjdziemy z jakiegoś okna do, nie wiem, listy na przykład postów, no to jesteśmy tam, gdzie byliśmy. W tym miejscu, gdzie, z którego wyszliśmy, wracamy na nie i różne inne usprawnienia też tam są. Sama aplikacja wspiera wiele kont, wspiera większość opcji Mastodona, czyli listy, czyli katalog profili, synchronizowanie filtrów. Możemy też pracować z wieloma kontami jednocześnie w trybie multitaskingu na iPadzie. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, kod aplikacji jest też otwarty. Mastodon, dla przypomnienia, jest to taka zdecentralizowana sieć społecznościowa, tak jakby Twitter, na którym możemy publikować sobie posty w ramach jakiejś naszej instancji, czyli na przykład my jako Tyflo Podcast moglibyśmy sobie założyć naszego własnego takiego jakby Twittera na tyflopodcast.net i tam publikować, nie wiem, tylko jakieś wpisy, albo poprosić ludzi, żeby tam publikowali tylko jakieś wpisy związane z osobami niewidomymi na przykład. I ta instancja mogłaby się łączyć, czyli federować jakby, tworzyć federację z innymi instancjami na całym świecie, które również byłyby czemuś tam poświęcone, albo tam na określonych zasadach by funkcjonowały. No i w ten sposób się to prezentuje, jeśli chodzi o Mastodona.
1: Znowu będzie o grach. No nie wiem, nie, chyba nie znowu, ale będzie o Microsoftie, a konkretnie Flight Simulator i o tym, że w tym symulatorze lotów Microsoft będzie chciał poprawić dostępność.
3: Tak, bo wersje do 2020 były dla osób niewidomych jakoś dostępne i tam było sporo jakichś takich dodatków zewnętrznych, wtyczek, które trzeba było tam

0: które potrafiły udostępnić sporo parametrów w formie albo takiej, że niewidomy był w stanie z nimi zrobić to, co z nimi zrobić chciał, albo w formie takiej, że mu gdzieś tam wtyczka pomogła i ewentualnie zrobiła sama, co było z nimi zrobić trzeba. No po czym w wersji 2020 to w ogóle nastąpiły jakieś spore zmiany w interfejsie samego Flight Simulatora i się okazało, że to, co kiedyś było zwykłym interfejsem Windowsa, który miał jakieś tam kontrolki, które się dało jakoś obsłużyć, to teraz jest interfejsem, no, takim graficznym, growym, czyli może coś tam gdzieś tam przez OCR-a, ale bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić. No, do tego oczywiście doszły też inne niepełnosprawności, czy to osoby z jakimiś problemami, na przykład z kolorem, czy to osoby z jakimiś kwestiami kontrastu, z upośledzeniami ruchu. No, niepełnosprawności mamy sporo, które mogą nam gdzieś tam upośledzić w graniu. No i pojawiła się taka inicjatywa przez team tworzący Flight Simulatora. Nazywa się to bodajże No Pilot Left Out, czyli no żaden pilot nie będzie wykluczony, tak to można mniej więcej przetłumaczyć. I inicjatywa ma polegać na tym, żeby właśnie gra stała się dla osób niepełnosprawnych dostępna. Jest na razie e-mail, adres e-mail, na który można pisać, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat i ma jakieś sugestie, co on by chciał, co mu by się przydało jako osobie niepełnosprawnej, no tak naprawdę z jakąkolwiek niepełnosprawnością, który uważa, że coś by można w tej kwestii poprawić, to jest po prostu adres e-mail, no, na który takie osoby są proszone, żeby te swoje sugestie wysyłać. No i Microsoft, jeżeli posłucha, przyjdą do niego jakieś sugestie od wielu różnych graczy, to będzie mógł wtedy podjąć kroki, wiedząc, co jest tak naprawdę ludziom potrzebne. No więc, jeżeli ktoś coś wie, to zachęcamy po prostu pisać na adres. Będzie też link podany w komentarzu do audycji.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do LibLouisa, czyli do takiej biblioteki. Ona jest chyba w ogóle za darmo, zdaje się, i otwartośródłowa, która ma za zadanie ogarnianie generalnie Braille'a i w najnowszej wersji tej biblioteki są poprawki w języku polskim. Czy w
2: Tak,
1: polskim
2: LibLouis
1: Braille'u.
2: 3.17.0. Różne w nim są zmiany, poprawki. W większości dotyczą innych języków. Rosyjskiego na przykład. Białoruski ma w ogóle nowe tablice, więc gratulujemy użytkownikom z Białorusi. Też w pewnych językach indyjskich, chyba Urdu, Hindi, tam też zostały poczynione zmiany. Natomiast nas będą interesowały zmiany w języku, poprawki w zasadzie w języku polskim. Są poprawki 3 i tutaj też podziękowania. Znowu już tu padło nazwisko Łukasza Golonki, on też tutaj się udzielił. Zarówno w tablicy brajlowskiej, literackiej, jak i komputerowej zostanie dodał myślnik, tak zwany mdash z angielskiego, czyli taki myślnik, którego używamy na przykład, żeby właśnie coś wtrącić w wypowiedzi, w środku zdania. Tak samo zostało poprawione tłumaczenie jakby zwrotne dużych liter alfabetu łacińskiego, zwłaszcza wielkiej litery M, wielkich liter alfabetu łacińskiego. No i tłumaczenie zwrotne w tablicy pierwszego stopnia, bo tam pousuwano wiele jakichś niepotrzebnych definicji, które uniemożliwiały poprawną interpretację ciągów znaków otoczonych znakami cudzysłowiu. No i to jest w zasadzie to, co zmieniło się w tym LibLouisie. Zmiany oczywiście, tak jak mówiłem, więcej dla większej ilości tablic. No i teraz trzeba tylko czekać, aż twórcy poszczególnych screenreaderów na różnych platformach uaktualnią tą bibliotekę, a warto przypomnieć, że LibLouis już w tym momencie w większości takich renomowanych screenreaderów jest używany, czy jest to Narrator, czy jest to NVDA, czy jest to BRLTTY, czy jest to nawet JAWS, Voice Over, wszędzie tam znajdziemy LibLouisa.
1: A kolejnym newsem jest HBO i fakt, że HBO dostaje audiodeskrypcję, Chociaż nie wiadomo, czy w Polsce, znaczy pewnie nie w Polsce.
0: Dokładnie, bo tak naprawdę cała sprawa zaczęła się od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o dostępność, to cała sprawa bardzo często zaczyna się od Stanów Zjednoczonych, bo w tychże właśnie Stanach Zjednoczonych była taka sprawa w sądzie ACB, czyli jedna z organizacji wspierająca osoby niewidome obok NFB, oskarżyła HBO o to, że nie zapewnia audiodeskrypcji. No i sprawę wygrała, doszła do ugody z HBO. Ugoda miała polegać na tym, że do marca 2021 strona ma aplikację bodajże i strona mają zostać zoptymalizowane pod kątem używania ich z programami odczytu ekranu i ma się pojawić audiodeskrypcja. No i to się stało. To jest bodajże set tytułów obecnie. Jest tego nie jakoś bardzo mało. I faktycznie w Stanach Zjednoczonych ta audiodeskrypcja już jest. HBO się wywiązało z tej ugody, którą podpisało. Do marca roku 2023 ma tych tytułów być chyba 1500, czy jakoś tak. No i teraz pytanie, co z pozostałymi krajami? Bo audiodeskrypcja jest dostępna w Stanach Zjednoczonych na HBO Max, ale HBO to nie Netflix i to nie jest do końca tak, że tam w każdym kraju ta aplikacja jest ta sama. Ta aplikacja polska to jest trochę inna aplikacja niż ta aplikacja amerykańska, ona działa na trochę innych zasadach i tam trochę inne rzeczy są. No i na razie nic nie wiemy o tym, żeby w tej aplikacji polskiej ta audiodeskrypcja niestety była. Wiadomo, że są źródła o legalności wątpliwej, są serwisy typu AudioVault, na których to się podejrzewam, że prędzej czy później pojawi i w ten czy inny sposób to do nas dotrze, ale jakby nie o to w tej całej sprawie chodzi. Bo fajnie by było, gdyby takie rzeczy dotarły do nas również w formie w 100% legalnej i w 100% zgodnej z prawem. I takiej, jeżeli jesteśmy subskrybentami i mamy dostęp do naszej polskiej platformy HBO, żebyśmy te audiodeskrypcje też mieli. No niestety na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat. Co z tego będzie, zobaczymy. Jeżeli się coś zmieni, to myślę, że też na łamach tego przeglądu będziemy informować. Ale warto wiedzieć, że w ogóle jakby audiodeskrypcja do samych treści powstała i teraz to jest kwestia przeniesienia tej audiodeskrypcji, a nie nagrania tej audiodeskrypcji.
1: I kolejny news taki, który nam się pojawił bardzo, bardzo niedawno. Filmy z branży beauty powoli poprawiają dostępność dla niewidomych.
3: Zgadza się. News do mnie dotarł dosłownie przed paroma minutami. A chodzi w nim o to, że firmy właśnie z branży kosmetycznej poszły troszkę po rozum do głowy i śladami Clean Logic. Jakby biorąc pod uwagę, że przestawiają się na opakowania papierowe dla swoich kosmetyków zamiast plastikowych, żeby było ekologiczniej, to przy okazji można tam nadrukować też Braille'a. Clean Logic wyszedł z takiego założenia, ponieważ tam matka chyba głównego prezesa firmy jest osobą niewidomą. I dzięki temu też niektóre firmy, takie jak tam na pewno Bosch i jeszcze parę innych, wprowadzają rozszerzone kody kreskowe z instrukcjami dla niewidomych, opisy obrazów, grafik na stronach z internetowymi zakupami i faktycznie dużo się ostatnio dzieje w tym temacie. Na razie nie zauważam tego w Polsce, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas to do nas dojdzie.
1: To w takim razie przechodzimy.
3: Boszu, powiedziałem zupełnie swoją drogą, bo Wiem, że tam było parę kosmetycznych firm wymienionych, ale teraz nie mam tego pod ręką. Dlatego podałam przykład z innej trochę dziedziny.
1: Okay.
3: Tak w ramach sprostowania.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do informacji, które w zasadzie nam przygotował Paweł na temat, uwaga, inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych.
2: Tak, bo takich rozwiązań się pojawia kilka, jak się okazuje. Pierwsze jest rozwiązanie, obydwa są amerykańskie w zasadzie, tylko jedno jest mniej znanej firmy, ale ambitnej, a drugie jest bardziej znanej firmy i mniej chyba skupione na samych osobach z niepełnosprawnościami wzroku. Mowa tu o Mojo Vision, czyli startupowi, który robi sobie inteligentne szła kontaktowe. Tam już jest jakiś patent, jakieś pierwsze wersje są testowane przez jakieś wewnętrzne grupy testerskie. Kolejny patent ma się ukazać jeszcze później w tym roku i trwa proces aplikowania o jakby zezwolenie na uznanie tego jako urządzenie medyczne według wytycznych amerykańskich. Więc no, tam się dużo dzieje. Mówią, że za parę lat dopiero powstanie gotowy produkt. Natomiast no, powstają szkła, na które będzie można zainstalować różne aplikacje rozszerzonej rzeczywistości. No i chodzi na przykład o to, że taka osoba niedowidząca, bo to raczej nie dla osób niewidomych, będzie mogła sobie różne rzeczy oglądać, czytać, sprawdzać i te aplikacje kontekstowo dopasują potrzebne udogodnienia do sytuacji. Jak to będzie na przykład menu w restauracji, no to wystartuje powiększenie tekstu. Jak to będzie na przykład jakiś tam, nie wiem, symbol płci na drzwiach toalety, no to bardziej tam kontrast wysoki, żeby to podświetlić jakoś, powiększyć może trochę też, ale bardziej też rozświetlić, żeby tam gdzieś w ciemności było lepiej widać to wszystko. No i ciekawy jest tu proces testów, bo testowane jest tak najbardziej z osobami niewidomymi i jakby punktem konsultacyjnym dla tej firmy jest Vista Center Palo Alto, czyli jakby Vista Centers to jest jedna z chyba z organizacji, która w jakiś sposób tam wspiera rehabilitację osób niewidomych w Stanach, natomiast ten oddział w Palo Alto, czyli w samej Dolinie Krzemowej, zajmuje się tym, żeby konsultować z różnymi właśnie startupami z Doliny Krzemowej różne pomysły dla niewidomych. No i właśnie jak taki Facebook, czy Microsoft, czy tam Google, Amazon, Samsung, jak mają jakieś pytania, chcą wypuścić jakąś nową aplikację, czy jakiś produkt, który ma jakoś służyć tam osobom z dysfunkcją wzroku, to oni się konsultują z tym właśnie Vista Center i otrzymują poradę i testerów i ogólnie całą wymianę doświadczeń a propos tego, czy taki produkt w ogóle warto, jak go ulepszyć, unowocześnić, co jeszcze można by zrobić. Więc jest taka jakby organizacja, która jest tam na miejscu i zajmuje się w zasadzie tym, żeby ktoś im skonsultował produkty tych wszystkich wielkich firm, które chcą tam coś osiągnąć. No super sprawa. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że za parę lat i w Polsce będziemy mogli takimi szkłami kontaktowymi się cieszyć, a przynajmniej te osoby, których ten problem dotyczy. Druga rzecz to są szkła kontaktowe Razera. Razer, czyli firma znana z różnych gadżetów dla graczy. $200 mają kosztować i są to po prostu szkła, które się wsadza w jakieś oprawki okularów. Ma tam być też dźwięk doprowadzony przez przewodzenie prawdopodobnie kostne, który miałby być odtwarzany. Różne rodzaje szkiełek, osobne do pracy z komputerem, osobne do pracy na zewnątrz. Można też sobie własne szkła, jeżeli mamy na to jakąś receptę, w ten cały system jakby wbudować. No i tutaj już nie ma mowy o jakichś na ten moment rozwiązaniach typowo dla osób z dysfunkcją wzroku, natomiast jest baza sprzętowa, żeby coś takiego uruchomić. Jest też jakieś oczywiście sterowanie dotykowe, tym całym tam po boku gdzieś jest panel na różne gesty. No może to byłaby baza pod jakieś nowe Envision AI, chociaż nie wiem na ile to ma w sobie system operacyjny, jakiś taki sensowny, na którym Envision Glasses mogłyby zabazować. Więc tu jest taki pomysł. Natomiast trzecia rzecz powstaje we Francji i to nawet tym się zainteresował zarówno Rotary Club, czyli jakby no, organizacja, która wspiera różne takie cele dobroczynne, oraz jest związek Pentathlonu chyba, więc jakby poważne organizacje, które nie tylko działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to urządzenie, które wkłada się do plecaka, które jest tak jakby procesorem. Łączy się ono ze słuchawkami, chyba z przewodzeniem kostnym również, które ma na głowie osoba niewidoma. I za pomocą algorytmów, chyba sztucznej inteligencji, generuje trasy, po jakich my chcemy iść. Tam wyznaczamy, że chcemy iść skądś dokądś. Nie do końca jestem pewien, czy to chodzi bardziej o GPS-a, czy bardziej o wytyczone trasy, na przykład do jakiegoś biegu czy wydarzeń sportowych, bo to chyba coś tego typu bardziej. No i w tym momencie, jak mamy trasę takiego biegu i mamy takie urządzenie w plecaku, to dostajemy komunikaty dźwiękowe, w którą stronę powinniśmy się udać, żeby przebiec po tej trasie, która została wyznaczona. I te komunikaty są jak najbardziej kierunkowe, więc ta osoba słyszy to albo z lewej, albo z prawej, więc instynktownie wie, gdzie się skierować. No takich rozwiązań już kilka. Gdzieś tam było do wspierania biegów, jakaś apka, zdaje się, że kiedyś o niej mówiliśmy w czasie tego przeglądu. Nie wiem, czy ten projekt od Google, który ostatnio wystartował, też nie miał czegoś takiego na celu. No, robi się tego coraz więcej i dobrze, bo sport to zdrowie i fajnie też osoby niewidome w nim wspierać.
1: Owszem, to się zgadza.
2: To coś, Mikołaju, chyba chciałeś, nie? Powiedzieć a propos tych okularów z Razera?
0: Chciałem powiedzieć, wiesz co, tyle, że a propos okularów, bardziej w ogóle a propos okularów, że obserwuję na Twitterze osobę ostatnio, która bawiła się Orcamem, czyli tymi drogimi okularami za 1020 kilka, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, więc realia też trochę inne, do których przyczepiamy sobie kamerkę i jak sobie spojrzymy na tekst, to nam przeczyta tenże tekst, bo kamerka jest tam połączona z jakimś takim urządzeniem i robi nam OCR. I osoba twierdzi, że w ogóle cudowne rozwiązanie, ona jest zachwycona Orcamem, że w ogóle super rzecz, że takie wygodne, że zero telefonu wyciągania, że wszystko czyta, że on już tam coś rozpoznaje, że rozpoznaje i w ogóle dla mnie to była zabawka za 20 kilka tysięcy, w ogóle nie warta kupowania, a osoba, to wiem, że jakby nie było ogarnięta technicznie, wiedząca co robi, jeżeli o technologię chodzi, to mówi takie rzeczy, że to w ogóle fajna rzecz, więc myślę, że też warto gdzieś może nie tyle się zainteresować, ale trochę zrewidować. Ja musiałem zrewidować trochę własny pogląd na temat tego Orcama, bo no skoro ludziom się to faktycznie przydaje, to może w tym faktycznie coś jest.
2: Znaczy, ja mam taką tendencję, żeby rugować na pewno wszystko, co jest drogie. Jak widzę sprzęt za 20 tysięcy, który robi OCR i mam aplikację za darmo, która robi OCR, no to stwierdzę, że a ten sprzęt to jest pewnie tam tragedia, tego nie warto ani się tym interesować, ani tego kupować, ani nic, telefon jest lepszy i mi to zrobi. No poniekąd pewnie prawda, bo cenowo to się bardziej opłaci. Natomiast taki Orcam, po pierwsze działa offline, po drugie dynda na okularach, bo to jest jakby sam Orcam, to jest tylko i wyłącznie kamerka. My ją możemy zamontować na dowolne okulary, po prostu powiesić ją sobie na oprawce, czy tam na powiedzmy tym zgięciu z boku. I ona sobie dynda, no i ona jest jakby naturalnie w ten sposób tak skierowana, że ja po prostu podkładam kartkę, tak jakbym ją czytał oczyma i on, ten tekst jest rozpoznany i jest odczytany. Ja się tym troszkę bawiłem, nawet ostatnio, i to nie jest złe, to naprawdę działa, no i dobrze, że jest ta nowa wersja, bo jakby pierwsza wersja, to rzeczywiście jeszcze bym był w stanie tu się zgodzić, bo pierwsze to było duże, w sensie, żeby to działało, to trzeba było mieć taki, no, osobną kieszeń na procesor cały, który wyglądał jak taki powerbank mały, do którego ta kamerka była podpięta na kablu. Po drugie, tam z językami były jakieś przeboje. Nie wiem, jak jest teraz, że no kupiłeś na przykład w Niemczech takiego Orcama, no to tam miałeś, nie wiem, niemiecki, albo tylko niemiecki, albo powiedzmy niemiecki, tam angielski i jakiś jeszcze, bo takie były języki w regionie, na którym był akurat sprzedawany Orcam. A jak chciałeś jakieś dodatkowe z innego regionu, no to już trzeba było dopłacić, jakieś dodatkowe moduły, reset softu, cuda tam się działy. No i oprócz tego czytania, to tam nie było nic takiego szczególnego, bo wszystko się opierało o nauczenie tego Orcama, rozpoznawania czy twarzy, czy przedmiotów, więc tam no nie było to praktyczne, oprócz tego czytania tekstu. No teraz z tego, co słyszę, tam jakieś doszłe rozpoznawanie, jakieś tam czytanie kodów kreskowych, które znając życie w Polsce nie działa, jakieś rozpoznawanie chyba pieniędzy też jest, kolorów, więc to się wszystko tam jakoś rozbudowuje.
0: Zwłaszcza w Stanach podejrzewam, bo no, jakby nie było tam, to raczej najpierw dochodzi.
2: Znaczy Orcam jest w ogóle izraelskim wynalazkiem, więc...
0: A to ciekawe, kolejny izraelski wynalazek.
2: Tak, Nie, w Izraelu jest bardzo dużo takich konkretnych startupów dla niewidomych. Ja tu często wspominam o jakichś takich, tak samo co mówiłem o tym pilocie do autobusu, żeby się skontaktować z kierowcą i też jakieś tam beacony. No, więc Izrael produkuje różne fajne rzeczy, to trzeba przyznać. No i, że tak powiem, myślę, że teraz ten Orkam nowy ma dużo więcej sensu niż ten pierwszy. Natomiast trzeba przyznać, jest drogi i mało kogo na niego stać. A nie wiem, nie znam jakiejś historii kogoś w Polsce, kto by go kupił na przykład na aktywny samorząd.
1: No, dokładnie, bo to jest chyba największy inaczej. Problem.
0: Tak. Też tam, zwłaszcza tam, jeżeli to się wliczy gdzieś tam w pracę, że to jest do pracy potrzebne jako taki coś, co nam tę pracę przystosowuje, to no, tam jest spora szansa, że nam rząd po prostu zapewni, a u nas to wiadomo, jak to jest.
1: No takie życie niestety. W każdym razie dobrze, że są w razie czego te aplikacje na smartfony, jakkolwiek jest to mniej wygodne. No mimo wszystko można tego użyć. A rzeczywiście czytanie tekstów na zewnątrz, offline i w taki sposób bardzo szybki jest naprawdę super. Mi to się przydało nie raz, nie dwa i nie dziesięć. W wielu, wielu sytuacjach, także no to naprawdę potrafi działać. Trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć jak, bo nie zawsze. Ale to jest jakby, myślę, kwestia na osobną audycję, która zresztą już miała być w Tyflo podcaście jakiś czas temu, ale jakoś nie ma jej do tej pory, może będzie. A teraz news, który wrzucił Mikołaj, ale ja też jakby wiem o tym trochę, bo wyszła nowa wersja.
0: Podejrzewam, że sporo więcej.
1: No, nie wiem czy więcej, ale w każdym razie no, możliwe, że więcej. Wyszła nowa wersja Complete Control. Complete Control to jest taki system, czy ekosystem w zasadzie od firmy Native Instruments do tworzenia muzyki, składający się z klawiatury, instrumentów i efektów. No i wyszedł nowa wersja właśnie tego softu, który tym wszystkim zarządza. Ten soft jakieś ma usprawnienia dla niewidomych. Między innymi do tej pory było tak, że jak dotykałem sobie pokrętła któregoś tam na klawiaturze, no to system mówił, co to pokrętło robi, że na przykład to pokrętło steruje, nie wiem, głośnością pogłosu. Problem polegał na tym, że no dobra, wiedziałem, że to jest głośność pogłosu, ale jak ten pogłos jest głośny, no to mogłem tylko no, sprawdzić na słuch, natomiast nie była ta informacja mi w jakikolwiek sposób jako osobie niewidomej przekazywana. I to się zmieniło, przynajmniej tak piszą w Native Instruments. Natomiast wiem, że ja i nie tylko ja, paru użytkowników ma z tym problem. To znaczy u mnie to na przykład nie bardzo chce działać. Taka informacja i jest w zasadzie tak jak było. Natomiast wiem, że była jakaś dyskusja na temat tego prowadzona na liście dyskusyjnej. Na temat Complete, bo jest taka lista dyskusyjna. Ja spróbuję ten temat jakoś pociągnąć i spróbuję się temu bliżej przyjrzeć i no, spróbuję w jakiejś kolejnej audycji może, no, jeżeli mi się uda oczywiście ten problem rozwiązać, no to powiem, co tam jest nie tak i jakby ktoś chciał też coś takiego zrobić, no to co zrobić? Ten automatyczny przewodnik po trasach, Paweł, co miałeś, to
2: tak,
1: jest
2: to już
1: aktualny,
2: był,
1: czy to?
2: To on już był w tym, w okularach, mówiłem o nim, ten plecak z tym, ze sprzętem i słuchawki, co ten biegacz biegał, to mówiłem już w tym, w okularach, jako trzeci news.
1: To teraz o nowym podcaście opisującym memy dla niewidomych, Mikołaj opowie.
0: Say My Meme to jest podcast w języku angielskim prowadzony, więc jeżeli ktoś zna, to może sobie zajrzeć. To jest idea trochę podobna do podcastu Talk Description to Me, czyli opisy rzeczy wszelkiego rodzaju od inauguracji prezydenta przez wybuchy i pożar jakiś tam, który kiedyś był. No tylko, że Say My Meme to są konkretnie opisy memów. Jest na razie kilka odcinków. Jest odcinek o bodajże memach z kotami, jest odcinek o memach dotyczących gdzieś tam lat 90. No jest tych odcinków kilka, bo osoby, które to tworzą, wyszły z założenia, że w sumie to osoby niewidome też powinny mieć do takich rzeczy dostęp, że w tym momencie memy stały się na tyle ważną gdzieś tam siłą w kulturze, że no osoby widzące bardzo często gdzieś tam do nich nawiązują, rozmawiają ze sobą, nawiązują do tych obrazków, a tak naprawdę osoby niewidome nie mają kompletnie pojęcia, co na tych memach jest, więc trzeba w jakiś sposób te memy osobom niewidomym opisywać. No i powstał taki podcast, na tym podcaście są one właśnie opisywane. Prowadzi to osoba niewidoma z osobą widzącą, więc po prostu osoba niewidoma, no, która o tych memach niewiele wie, i osoba widząca, która próbuje tej osobie niewidomej i przy okazji wszystkim słuchaczom te memy opisać. No więc idea ciekawa. Idea ma w ogóle promować umieszczanie opisów alternatywnych do obrazków, które tak naprawdę no, sprawiłyby, że taki podcast nie byłby potrzebny, ale no, że takich opisów nie ma, to po prostu trzeba w ogóle robić takie inicjatywy. No, plany są też takie, żeby na przykład może poruszyć temat wśród jakichś celebrytów, wśród jakichś znanych osób, żeby na przykład one się pojawiły na podcaście i opisywały na przykład osobom niewidomym memy o sobie. Ale co z tego będzie, żeby oczywiście promować no, dodawanie opisów i opisywanie dla niewidomych, ale co z tego będzie, to też zobaczymy. No w każdym razie fajnie, że jest. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, to polecamy. Link też będzie podany pod audycją.
1: Zostajemy w temacie no, takiej pomocy niewidomym przez ludzi jakichś takich oddolnych inicjatyw, bo artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych via Zoom po galeriach sztuki.
2: Tak, artystka Claire McLaughlin, która sama mieszka w Irlandii, chyba w Dublinie, ale nie jestem pewien. Ona już chyba rok temu gdzieś zaczęła taką inicjatywę, żeby tam na miejscu osobom niewidomym oferować, jako że sama jest ze środowiska i jakby temat zna, ze środowiska artystycznego, wycieczki po galeriach sztuki. Tak jest opisywaniem różnych dzieł, zwłaszcza obrazów takich, których dotknąć nie tylko nie można, ale i nie ma to sensu zbytnio. No i tak się to wszystko pięknie toczyło. To się nazywało Seen Unseen, czyli zobaczyć jakby widzialne, niewidzialne, coś tego typu. No i przyszła pandemia i niestety takie możliwości się skończyły i nie jest to możliwe. No więc co pani postanowiła zrobić? No pani postanowiła zacząć organizować wirtualne wycieczki na Zoomie. I aktualnie no, efektem ubocznym jest to, że może skorzystać każdy, kto ma na to ochotę i zna angielski. Jest napisane na stronie, co prawda, że z uwagi na regulacje pandemiczne, no może być tak, że na przykład one się rozluźnią, no i wróci gdzieś to zwiedzanie osobiste, jakby fizycznie w przestrzeni. Natomiast no, zważywszy na to, że jest jeszcze różnie, że to wszystko jest takie mocno poograniczane, to jest duża szansa, że osoby zainteresowane, które znają angielski i interesują się tematem, mogą się załapać na zwiedzanie. I z tego co widzę, to dominują, jest dużo terminów w ogóle do końca roku. Tam na stronie, którą podamy w komentarzu, jest e-mail do pani, można do niej napisać i się zgłosić. Natomiast dominują jakby trzy tematy. Eksploracje sztuki dla osób niewidomych, czyli coś takiego bardziej jakby ogólnego, nieukierunkowanego na jakąś konkretną galerię sztuki, oraz zwiedzanie galerii w Derry i galerii w Cork. No i można na jeden z tych terminów albo na więcej się zapisać, dać znać po mailu i jeżeli rzeczywiście to się będzie odbywało na Zoomie, to myślę, że pani się ucieszy, że ktoś z jej pomysłu skorzysta i sobie, siedząc na przykład w Polsce, poswiedza galerię sztuki w Irlandii. O, taki pomysł.
1: Taki pomysł. I to jest ostatni pomysł, który mamy w naszej rubryczce Tyflo Wieści, a teraz przechodzimy do takich bardziej ogólnych, no raczej technikaliów. I pierwszy news, który jest dla mnie dość zagadkowy, bardzo dostępne narzędzie do planowania dat i ogólnego ankietowania.
2: Tak, ja wiem, ja trochę to słabo to opisałem, to muszę przyznać, natomiast już tłumaczę, o co chodzi. Zdarza się tak, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, że sobie umawiamy jakieś spotkania, że się spotkamy chociażby na tyfloprzegląd, chociaż my mamy akurat na tyle małą grupę, że i stałe godziny, że nas ten problem aż tak nie dotyczy. Chociaż może akurat przy okazji tego odcinka by nam to pomogło. No i trzeba się umówić na konkretną godzinę i jakiś konkretny dzień. A zwłaszcza jak tych osób nie znamy i nie znamy ich rutyny całodziennej, przyzwyczajeń, planów, stylu życia, no to ciężko nam powiedzieć, czy bardziej im pasuje wieczór, czy bardziej w południe, czy bardziej w ogóle gdzieś tam w nocy. Więc są takie narzędzia, które pomagają nam w ustaleniu tego. Takim dominującym narzędziem jest w tym momencie Doodle, który to niestety jest bardzo słabo dostępny. Mi już posłano dwie ankiety na Doodle, gdzie proszono mnie, żebym się wypowiedział, kiedy bym tam sobie życzył jakieś konkretne chyba spotkanie czy warsztat. I tam nie da się nic sprawdzić. Znaczy, strona jest obsługiwalna jak najbardziej. Tam widać te daty, tam widać możliwość wpisania komentarza, nawet same komentarze widać. Natomiast bardzo zagadkowe jest używanie tej aplikacji i instrukcje, jakie są nam w tej kwestii udzielane, bo na przykład jak chcemy oznaczyć, zdaje się, że my możemy wziąć udział w terminie, nie że być może, bo są opcje nie mogę, być może, czy tam jak nie da się inaczej, to może być, no i mogę. I to mogę chyba trzeba w taki sposób zaznaczyć, że dwa razy naciskamy Enter, czy tam klikamy dwa razy, coś takiego. W każdym razie, że musimy chyba dwa razy Enter nacisnąć, żeby to się wykonało. No i nie ma żadnego potwierdzenia, jakiego wyboru dokonaliśmy. Bardzo kiepsko się czyta dane jakby wynikowe, jak już chcemy sobie zapoznać się z tym, jakich wyborów dokonały inne osoby. I to wszystko ogólnie jest takie ciężkie w obsłudze, a szkoda, bo takie narzędzia są bardzo przydatne. No i się okazuje, że ktoś stworzył w ogóle nie dość, że rozwiązanie otwarte, nie dość, że są takie instancje, my zresztą podamy w komentarzu link, które dbają o naszą prywatność i niczego absolutnie o nas nie zapisują, to też dostępne i to w taki sposób dostępne, że ja śmiało mogę powiedzieć, używałbym tego jako realnego przykładu na dostępność tabel i pól formularzy. Jakby komuś pokazać nie fikcyjną stronę, tylko coś, co rzeczywiście działa, gdzie my możemy wpisać jakieś swoje dane, co może rzeczywiście komuś się przydać. No i przy okazji jeszcze być fajnym przykładem na dostępność. Rozwiązanie się nazywa Framadate i jest chyba francuskie, tak z pochodzenia. I możemy na nim stworzyć sobie za darmo ankietę, w której pytamy, jeden rodzaj ankiety to jest właśnie planowanie wydarzeń, tam możemy zapytać o to właśnie, zaproponować różne opcje, że nie wiem, nasze spotkanie mogłoby się odbyć we wtorek i tutaj 15, 16, 17, 18, w środę 15, 16, czwartek 14, 15. No i teraz rozsyłamy linka do wszystkich zainteresowanych, no i te osoby wchodzą i się wypowiadają na ten temat. Na zasadzie mi by pasowało, no we wtorek o 15 to wybitnie nie, o 16 to no już może być, ale wolałbym w sumie o 17. Do tego oczywiście można dopisać jakiś komentarz. No i potem mamy wyniki, które oczywiście cały proces wyboru jest jak najbardziej dostępny. I potem mamy wyniki. I w wynikach jest super, bo na przykład jest tabela i w tej tabeli każda jakby linia tej tabeli, każdy wiersz to jest osobna osoba, na przykład to nie wiem, linia 2 Miki. No i Miki na przykład udzielił odpowiedzi Miki wtorek. Miki wtorek godzina 16. Miki wtorek godzina 16 nie. Miki wtorek godzina 17 tak. Miki środa. Miki środa godzina 15 i tak dalej. I pod spodem, nie dość, że są oczywiście komentarze, możemy sobie podyskutować o tym, to jeszcze jest takie podsumowanie, która opcja zdaje się być tą najbardziej optymalną. I widzimy, że na przykład piątek, 15 to jest najbardziej optymalna opcja. No ja wtedy sprawdzam, ilu osobom pasowało, ilu nie pasowało i ewentualnie próbuję, no albo się decyduję na tą opcję, albo próbuję coś negocjować, jeszcze patrzę, czy te osoby, które się nie zdecydowały na tą piątek, 15 to czy definitywnie nie, czy że no może być jak musi, ale woleliby nie. I to wszystko mogę sobie tam podglądać. Jest też instancja właśnie w Niemczech, która się nazywa w ogóle Nudel, takie gra słów na Doodle, tym takim, o którym już mówiłem wcześniej, gdzie to wszystko jest bardzo tak owiane taką płaszczykiem prywatności, że po prostu tam nawet nie muszę maila podawać, wystarczy, że wpiszę, nie wiem, Paweł, małpa, inwalid, I on w tym momencie z automatu wie, że żadnego maila nie wysyłać, żadnych tam nie podsyłać mailem, ani potwierdzeń, ani informacji o tym, że ktoś zagłosował w tej ankiecie, ani nic. Tylko po prostu dać mi linka, ja tego linka już muszę sobie zapisać sam w zakładkach, czy gdzieś tam na boku w dokumencie i sobie do niego zaglądać, no bo jak się zdecydowałem na opcję bez maila, no to za taką cenę, że nie dostaję żadnych powiadomień. Oczywiście też nic nie jest logowane, żadne IP, żadne dane diagnostyczne i tak dalej. No i drugą opcją są ankiety tradycyjne, czyli po prostu zadajemy jakieś pytanie, nie wiem czy tam otwarte, czy zamknięte, no i po prostu ludzie na nie odpowiadają, głosują. No i jest to super sprawa. Oczywiście każdy może sobie zainstalować swoją instancję, jeżeli chce takiej usługi na swoim jakimś tam serwerze. Istnieją tłumaczenia na różne języki, co ciekawe, nawet na jakieś tam języki te mniejszościowe we Francji, ten jakiś korsycki i tak dalej. Natomiast nie ma polskiego. No i to jest straszna szkoda. Natomiast za to jest angielski, no i z tym sobie też można jak najbardziej poradzić. Polecam, bardzo fajne rozwiązanie, jak będę kiedyś planował jakieś wydarzenie, to prawdopodobnie będę z tego korzystał.
1: A teraz o YouScript Messengerze, na temat tego programu. Zdaje się, coś tu było kiedyś w Tyflo przeglądzie, choć mogę się mylić, który miał być taki bezpieczny i w ogóle okazuje się, że taki do końca bezpieczny to nie jest i więc o tym Paulina.
3: Właśnie dlatego zdecydowałam się na poruszenie tego tematu, bo właśnie mam wrażenie, że jeszcze przed tym, jak stałam się tyflo przeglądarką, to ten program był tutaj w pewien sposób promowany, czy też było o nim mówione w superlatywach. Natomiast ostatnio, już jakiś dłuższy czas temu, przeczytałam artykuł ze strony informatykzakładowy.pl, w którym była opisana pełna procedura przejęcia adresu zaproszenia, czyli może po kolei. Mamy komunikator YouScript Messenger, ponieważ bardzo chcemy się czuć bezpiecznie, ale widzimy, że nikt z naszych znajomych go nie ma. No więc co robimy? Wysyłamy zaproszenie komuś, z kim będziemy chcieli tam konwersować. Więc dostając zaproszenie, nie wiem jakiej dokładnie ono jest treści, ponieważ no, przyznaję się, nie chciało mi się OCR-em dokładnie badać zdjęcia z rzutu ekranu. Natomiast co główne i kluczowe w tym, to jest to, że link do zaproszenia do zainstalowania aplikacji był podany jako http://, i tutaj link. Oznacza to mniej więcej tyle, że połączenie ze stroną było niezaszyfrowane. Jest taka strona autofwd.com i ta strona służy do tego, żeby konkretne urządzenia wchodzące pod konkretny adres http przekierowywać na jakiś inny adres. No, było to już niezgodne z działaniem tej strony, bo trzeba się tam było włamać do bazy, żeby to zrobić i parę innych dziwnych manewrów wykonać. Niemniej udało się przejąć link do zaproszenia i przekierować gdzieś osobę tak, żeby trafiła na jakąś inną stronę, z której pobrała aplikację, no, nie będącą YouScript Messengerem. I to był, jakby to był ten artykuł, o tym był on. Natomiast zanim on się pojawił, to pan Tomasz Zieliński, czyli redaktor naczelny tego portalu, napisał do deweloperów z prośbą o jakieś ustosunkowanie się, czy też próbę naprawy tego błędu, ponieważ nie chciał wystawić na szwank opinii tego komunikatora. Niemniej jednak, zamiast dojść do konsensusu i faktycznie przyznać się do błędu, po opublikowaniu artykułu twórcy tej aplikacji zaczęli grozić temu panu Tomaszowi Zielińskiemu, mówić o jakichś sprawach, które są z tego tytułu założone w, jakoby właśnie on popełnił czyn zabroniony, głosząc nieprawdziwe informacje na ten temat. wyszło na to, że w zasadzie żadne organy nie skontaktowały się z nim, aby tę sprawę przeprocedować. No więc sprawa faktycznie no, nie jest miła i według mnie jest to ogromna skaza na wizerunku tego komunikatora.
4: Ja to chciałem tylko powiedzieć i doprecyzować parę rzeczy. Uscript Messenger był bardzo reklamowany w Polsacie i w kanałach grupy. Po prostu aż do obłędu. Dlaczego się nie... Znaczy, mniej więcej były te reklamy takie, że tam Uscript Messenger sprawdzi, czy twój telefon nie jest zhakowany. I ten, kto się troszeczkę znał na informatyce, znaczy na informatyce, na jakichkolwiek aplikacjach, no, wiedział od razu, że to jest jedna wielka ściema. Natomiast co jeszcze? No, Uscript Messenger był strasznie drogi, znaczy jest strasznie drogi, bo tam, przynajmniej na iOS-a, tam kosztowała miesięcznie użytkowanie tego komunikatora 60 zł. No to chyba trochę coś nie tak i nie wiem co teraz, a za tym stoi chyba grupa Polsat albo ktoś około polsatowy i no i nie wiem, no i tyle, no co mogę powiedzieć, po prostu bardzo dużo reklam tego komunikatora było, bardzo dużo, obłędna tak. Ilość po prostu.
3: Do tego stopnia, że spotkałam się z cytatami typu właśnie, tak jak zresztą w tym artykule też one są przytoczone, że tam no 3 po 3 w nocy z kolegami to można na Signalu, ale rzeczy, które mają zostać bezprecedensowo zachowane dla tych osób, które wymieniają wiadomości, to tylko Uscript Messenger. No i wydaje mi się, że ta cena była jakby z tego powodu, że no wtedy to się wydawało takie zgadzające się. No przecież skoro oni nie sprzedają naszych danych, to na czymś muszą zarobić.
0: Jakby to, co mnie od razu zaczęło zastanawiać i jakby dlaczego ja od razu wiedziałem, że tu jest coś nie tak, to jest fakt, że cały świat, i to cały świat, mówi o Signalu, a w Polsce się nagle zaczęło pojawiać coś, co jest używane tylko w Polsce i tak naprawdę nigdzie indziej. Gdyby...
3: Ja nie wiem, czy Izrael nie miał jakiegoś wątku z
0: Wiesz to, miał. Ale jakby, wiesz o co mi chodzi, że ogólnie nikt tak naprawdę poza Polską o tym nie słyszał.
3: To rozumiem.
0: A skoro to miało być takie super, cudowne i lepsze, to dlaczego nikt poza Polską o tym nie słyszał?
3: Dlatego, że to jest bardzo prywatne i nikt nie będzie tyle płacił za prywatność, no, bo przecież nikomu aż tak nie zależy.
0: Ale to się właśnie potem okazało, że dobrze myślałem, jak byłem, że tak powiem, podejrzliwy wobec tego.
1: No w każdym razie, tak czy tak, Uscript Messenger, jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi, o co chodzi, albo nie. W każdym razie, no tak. A tymczasem słuchawki Apple'a, AirPod, no w tych najnowszych AirPodsach Apple'a jest Audio 3D, chyba to się chyba nazywa, to wymaga współpracy z aplikacją, żeby to audio 3D tam się pojawiło, która również musi to obsługiwać. No i powstała lista takich aplikacji, które to 3D obsługują.
2: Tak, stworzył ją portal 9to5Mac, tak się zdaje. Zaraz to jeszcze sprawdzę. Mac Rumors, przepraszam. I no właśnie, chodzi o to, żeby nie szukać na oślep, jak to się mówi, aplikacji, która będzie to obsługiwać, zwłaszcza, że wiele takich aplikacji popularnych, które wydawałoby się, że już mogłyby to wspierać, tego nie wspierają. Przykładem tu jest Netflix, który jakieś plotki się pojawiły, że ma to być, potem oni zaprzeczyli, że tego jednak nie będzie w najbliższej przyszłości. No, ludzie się zdenerwowali, no i żeby się tak nie denerwować, to właśnie powstała taka lista aplikacji, co do których wiadomo, że na 100% to jest. Lista jest w dużym stopniu taka stanocentryczna, amerykocentryczna. Jest tam dużo rzeczy, których no u nas nie ma, typu na przykład Disney, typu na przykład no w Australii jest jakiś Foxtel, typu Hulu na przykład, którego u nas również nie ma, ale są też rzeczy, do których my dostęp mieć będziemy. Oczywiście no wiadomo, Apple TV Plus i ich produkcje, HBO to o tym już mówiliśmy przy okazji Netflixa, że HBO Max ma to wsparcie.
0: Czy to polskie? Bo zauważmy, że my mamy inną aplikację.
2: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Znaczy treści, jak są gotowe, no to kwestia może jest tylko dostosowania, bo tam już nie chodzi o żadną lokalizację, myślę, językową. Więc no, miejmy nadzieję, że ta aplikacja nasza też to wspiera. No, w każdym razie treści są gotowe do tego, żeby być odtwarzane. I co ciekawe, na przykład niektóre piosenki w Tidalu ponoć wspierają 3D. Domyślam się, że jakieś koncertowe, takie ekskluzywne wydania. Nie wiem, czy to nie w tej opcji najdroższej takiej, jaka tam jest, tego Tidala. I też są aplikacje takie jak RVideo HD, jak F-Explorer jakiś i Plex, czyli rzeczy, w których możemy wrzucać swoje multimedia. No tylko wtedy musi być wspierany DTS 5.1, czyli jakby ten surround, który był wcześniej w kinach domowych. No i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że te treści będą jakoś tam nam odtwarzane z podziałem na te różne kanały i że to będzie całe to 3D będzie w tych naszych AirPodsach zachowane. No fajnie, że jest kilka takich apek, które właśnie pozwalają na odtwarzanie własnych treści, jeżeli sobie jesteśmy je w stanie sami dostarczyć. No i miejmy nadzieję, że wprowadzą to też inne aplikacje. Na liście aplikacji, które nie wspierają na przykład, a można by się spodziewać, że powinny, jest na przykład też VLC. No to jest dość znany odtwarzacz, fajnie by było jakby też obsługiwali, zwłaszcza, że oni raczej takie zaawansowane rzeczy to lubią obsługiwać.
1: Wracamy z powrotem do komunikatorów, konkretnie do Telegrama i co nowego w Telegramie jest, o tym Paulina wie.
3: Jeśli chodzi o nowe rzeczy na Telegramie, to myślę, że mamy kolejną odpowiedź na Clubhouse, ponieważ tutaj są rzeczy, które nawiązują stricte do połączeń głosowych, w szczególności w kanałach, ponieważ teraz można dla kanałów organizować czaty głosowe w czasie rzeczywistym, można je nagrywać, można dawać linki jako mówca i jako słuchacz, można tam personalizować dość mocno, kto może mówić, kto nie może mówić. I to jest nieograniczona opcja, czyli no, ile osób przyjdzie, to tyle może być. Nie ma tutaj żadnych górnych limitów. I to jest w sumie taka największa nowość, bo tutaj w szczegóły nie ma co wchodzić. Zresztą, jeżeli ktoś używa Telegrama, no to pewnie dostał wiadomość, która o tym mówi. Jest też akcja dla przesunięcia w lewo na czacie. Można ją sobie przypisać pod na przykład oznaczenie jako nieprzeczytane czy przeczytane. Już teraz nie kojarzę, ale w sumie też nie wiem, jak to działa ze screenreaderami. W sumie może się temu przyjrzę za jakiś czas.
2: W ogóle te opcje audio. Mhm.
0: Jest jeszcze jedna nowość w Telegramie, właściwie w Unigramie, i to nowość raczej nie za fajna, bo mogę potwierdzić to ja i potwierdziły mi to jeszcze dwie inne osoby. Nie da się nagrywać wiadomości głosowych. Nikt nie wie dlaczego.
3: Tak, ja też nie mogę, tylko że ja myślę, że to ja coś robię źle.
1: A to kiedy sprawdzaliście? A kiedy sprawdzaliście?
3: Wczoraj.
1: Ja nagrywałem na Unigramie wiadomość parę dni temu i się dało. Natomiast ja też nie mogę od pewnego czasu przyspieszać wiadomości w Unigramie. Jakby nie ma w ogóle przycisku, że dwa razy tam,
2: ja
1: dwa X tam
2: że
1: był chyba przycisk.
2: Będzie coś z tym nagrywaniem, ktoś to też inny zgłaszał. Ale a propos jeszcze tego, co pamiętam.
0: Ja też jeszcze nie mogę, sprawdziłem teraz i się nie da.
2: O tych rozmowach głosowych, to teraz wiele w ogóle, myślę, warto zwrócić na to uwagę, tych mainstreamowych jakby firm się zasadza na ten taki model Clubhouse'a, bo to
1: tak,
2: Telegram.
1: Coś o Facebooku?
2: Facebook, Twitter. Facebook robi swoje pokoje, nawet już widzieliśmy screenshoty, są. W ogóle polecam na Twitterze taki profil Alex193A, chyba taki ma nick gościu. Jeszcze zaraz to potwierdzę. To jest taki Włoch czy ktoś taki. Jest kilka takich osób na Twitterze, ale on, zaraz opowiem, czemu jest taki fajny, które rozbierają na części pierwsze kod różnych aplikacji takich popularnych, zwłaszcza komunikacyjnych, czyli jakieś tam Facebooki, Snapchaty, Twittery, Instagramy, Whatsappy, TikToki, Clubhouse'y i tak dalej. I wygrzebują wszystkie nowości, które się kryją pod Co tydzień przynosimy Wam najnowsze usprawnienia, aby nasza aplikacja była coraz lepsza. I dlaczego Alex akurat jest spoko, bo Alex wrzuca screeny z tych nowości, które przynajmniej jest w stanie tam graficznie jakoś udowodnić i podpisuje je opisem alternatywnym. I to naprawdę takim długim, konkretnym, że widzimy na screenshocie nową sekcję aplikacji Google. Jest tam zakładka taka i opcja taka. Nie? Potem na kolejnym screenie okno wyboru czegoś tam, opcje to, coś tam, coś tam, coś tam. I rzeczywiście on to fajnie opisuje i z tych jego screenów coś konkretnego wynika. Więc właśnie on już pokazał pełny ekran tej aplikacji, chyba on, właśnie facebookowej do tych audiopokojów. Twitter ma swoje Twitter Spaces, Clubhouse już się tak boi, że jak macie Twitter Spaces w nazwie pokoju, to ponoć macie, pokój wam znika z korytarza.
3: Jak śmiesznie, to tego tak, nie znałam.
2: Tak, tak, Twitter Spaces, które tak się losowo u użytkowników jeszcze odpalają, to nie jest tam powszechne jeszcze, tam niektórzy mają, niektórzy nie mają, różnie to jest. I Telegram, o to już wspomnieliśmy, Slack też nad czymś kombinuje, też ma wprowadzić tego typu pokoje, w ogóle jakieś wiadomości, takie hobby walkie-talkie też są planowane w Slacku, nie wiem, czy chodzi o zwykłe głosowe, czy o jakieś rozmowy głosowe w trybie takim push-to-talk, czy o coś jeszcze innego. I nie wiem, czy jeszcze któraś firma, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie kilka tych pomysłów na Clubhouse'a jest, jak go zdmuchnąć. To jest może to, o czym ty, Paulino, mówisz, że może Clubhouse nie przetrwać, ale sama idea chyba siadła.
3: Ja w ogóle widziałam dzisiaj taką aplikację, czy stronę, czy coś. Mignęło mi to dosłownie pod screen readerem. Czyli taka jakaś usługa, która ma zaprosić wszystkich ludzi, którzy nas siedzą na Clubhouse'ie, do naszego pokoju na Spaces. Zastanawiam się, jak długo to przetrwa i czy faktycznie deweloperzy Clubhouse'a nie zrobią czegoś z tym takiego, żeby to ukrócić. Natomiast, no cóż, wydaje mi się, że w pewnym sensie, nie podważając oczywiście decyzji deweloperów, trochę sami zawinili tym odwlekaniem aplikacji na Androida. Ja wiem, że marketing, ja wiem, że 1/15 tego, co wydają w sieci iPhone'owcy, to jest to, co wydają w sieci Androidowcy, ale biorąc pod uwagę, że to jest większość urządzeń na rynku, no to tworzą się alternatywy, które są popularniejsze i które przyciągną też ludzi z iPhone'em.
0: Wiesz co, ale ja się nie zdziwię, jeżeli to się znowu tak geograficznie rozdzieli, że Ameryka pójdzie w Clubhouse, Europa pójdzie w coś innego, bo Ameryka uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma iPhone'a, Europa uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma telefon.
2: Znaczy, oficjalna linia Clubhouse'a jest taka, że oni nie są w stanie przewidzieć skalowalności tego rozwiązania, że już ponoć są problemy z wydolnością serwerów, że się losowo pokazują ludziom komunikaty, że nie można się połączyć i tam coś się nie ładuje.
0: Fakt.
2: A jak do tego jeszcze dojdzie Android, a Android oznacza dużo więcej użytkowników niż jest teraz, to wszystko po prostu się rabnie i się po prostu zawali cała infrastruktura, więc no nie wiem, na ile to jest prawdą, ale no taka jest ich oficjalna linia, więc to nie jest bardziej, przynajmniej oficjalnie, jakieś tam elitystyczne podejście czy elitarne, że no iPhony lepsze i my chcemy tylko najbogatszych i najlepszych, tylko bardziej właśnie to, że oni chyba nie są do końca jeszcze w stanie obliczyć, na ile są w stanie obsłużyć tak dużą bazę użytkowników i stąd może też trochę zaproszenia i tak dalej, natomiast no mowa jest na razie to 3-6 miesięcy dla aplikacji androidowej, więc no, pożyjemy, zobaczymy.
3: No ja słyszałam o czerwcu, lipcu, ale faktycznie no. Może to być...
1: No to jest pewnie kwestia tego, że są nieoficjalne informacje i tu no, będzie się różnie
2: mówiło. To jest town hall, tak? W sensie na town hallu mówili, że 3-6, więc to jest takie ich szacunki oficjalne.
1: Okej. To w takim razie zostajemy przy komunikatorach i przechodzimy do WhatsAppa, bo przynajmniej dla mnie jednym z problemów WhatsAppa jest to, że nie można, na razie właśnie, nie można przyspieszać wiadomości, ale to może się zmieni.
2: Tak, bo tu właśnie też kolejny z leakerów tak zwanych, czyli ludzi, którzy przeciekają różne informacje i wygrzebują rzeczy z kodu aplikacji, dokopał się do informacji, iż na razie to jest w kodzie WhatsAppa, więc nie można tego udowodnić pokazując screeny, ani nie można przetestować, jak to działa. Są wzmianki o tym, że WhatsApp się szykuje do przyspieszania dwukrotnego wiadomości. No i to jest na razie tyle, co o tym wiemy. Myślę, że opcja, zwłaszcza jak chodzi o nasze środowiskowe grupy, bardzo przydatna. Będzie się cieszyła dużym powodzeniem. Na Telegramie ona już jest od dawna. No więc dobrze, że WhatsApp też się za to też gdzieś bierze.
3: Dla mnie trochę szkoda, bo będzie jeden punkt na równi z WhatsAppem i Telegramem.
0: A jeszcze jedna rzecz a propos

0: podstawowy problem. WhatsApp ma to tak zwane szyfrowanie end-to-end, czyli to tę bardzo bezpieczną komunikację, której nawet Telegram nie ma. I wszystkie te apki, WhatsApp, Signal, które
1: Telegram
0: mają
1: ma, tylko
0: to.
1: niedomyślnie.
0: Tak, dobrze mówisz. W każdym razie wszystkie te apki, które mają to właśnie, czyli WhatsApp i Signal, działają właśnie w ten sposób, czyli jedno urządzenie i wszystkie ewentualnie pozostałe łączą się z tym jednym, a nie bezpośrednio z WhatsAppem, a Telegram, który tę opcję ma, bo on ją faktycznie ma i można sobie zrobić coś takiego jak secret chat, nie wiem jak to się w polskiej wersji Telegrama nazywa, podejrzewam, że konwersacja prywatna albo coś takiego.
1: Sekretny czat, chyba z tego co
0: Sekretny czat,
1: pamiętam.
0: okej. No i oni wyraźnie informują, że w tym momencie to też będzie działać na urządzeniu, na którym go rozpoczniemy, a nie na żadnym innym. Więc ja myślę, że w WhatsAppie to z tego wynika, że u nich po prostu wszystkie czaty są od razu sekretnymi czatami, no i one działają na jednym urządzeniu i drugie urządzenie się musi po prostu do tego, a nie do WhatsAppa.
2: No tak. Dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa, tym razem mojego, na temat etykiet energetycznych. To znaczy, chodzi o to, że no do tej pory najczęściej było tak, że jak czy w reklamach, czy w jakichś danych technicznych sprawdzaliśmy sobie klasa energetyczna, to było A, A+, A++, albo i 3 plusy były. No i w końcu Unia stwierdziła, że no dosyć tych plusów, trzeba wymyślić nowe klasy, zresztą o tym już mówiliśmy w tamtym roku, no i zaczyna to wchodzić. Od marca już część urządzeń AGD i RTV takie nowe klasy energetyczne już musi mieć, zresztą nie tylko nowe klasy energetyczne. Te klasy są od G do A, przy czym to też jest jakoś tak, że to co było A3 plusy, to teraz nie jest A, tylko teraz to jest chyba C albo D. Nie pamiętam. W każdym razie, no, mamy jeszcze zapas w razie czego tych klas energetycznych. I oprócz tego, te nowe urządzenia muszą mieć, zdaje się, kody QR na sobie, które będą prowadziły do strony, na której będzie można sobie sprawdzić wszystkie informacje, dane techniczne, specyfikacje tego urządzenia. No, żeby nie było problemów, że ktoś czegoś nie napisze, nie sprawdzi, coś nie zrobi. I teoretycznie będzie można wziąć na przykład smartfona do sklepu RTV, przeczytać sobie kod i nie trzeba będzie, nie wiem, sprawdzać tabliczki, czegoś, a ktoś coś przeczyta albo nie, albo źle nam przeczyta, tylko teoretycznie będziemy mogli sobie wejść na stronę, na której to wszystko będzie napisane. Nie byłem na tej stronie, nie odwiedzałem tej bazy, ale ponoć można się do niej dostać takło. I sobie tam popatrzeć wszystkie te urządzenia, które w tej bazie są zarejestrowane, porównywać specyfikacje i tak dalej, i tak dalej. To przynajmniej co tam sobie producent napisze, więc nie wiem, co tam jest jeszcze napisane, no ale coś ma być. W związku z czym, na przykład, niedawno sprawdzałem sobie telewizory w którymś ze sklepów takich internetowych. No i właśnie widziałem, że już te nowe klasy energetyczne są. Także jeżeli ktoś zobaczy telewizor i tam będzie podana klasa energetyczna D albo E, no to nie znaczy, że to jest tak strasznie no to jest tak strasznie energożerne, tylko po prostu to są nowe klasy energetyczne dodane od marca. I część właśnie urządzeń będzie od marca. Tam jeszcze jakieś będą we wrześniu, te klasy energetyczne będą musiały być nowe wprowadzane w jakiejś tam części urządzeń. I tam jest generalnie kilka tych terminów. A teraz Paweł powie o sposobie na szybkie pokazywanie dokumentów na Androidzie.
1: Tak, bo ostatnio miałem taką sytuację, że wracałem właśnie z zagranicy do domu, z miejsca pracy do miejsca rodzinnego. No i jak to teraz bywa, są kontrole graniczne i trzeba na nich pokazywać najróżniejsze dokumenty, czy to negatywny test na obecność COVID-a, czy to na przykład formularz, który obowiązkowy jest do rejestracji, nawet podczas tranzytu przez jakiś tam kraj. czy to zwyczajne bilety, cokolwiek.

0: No i moi znajomi właśnie pomogli mi taki formularz wypełnić, osoby, z którymi jechałem, i no, padła taka sugestia, że Paweł, zrób sobie zrzut ekranu, bo potem jak będziesz musiał to szybko pokazać, to szybciej ci będzie zrzutu, niż tam ładować cały plik PDF. No ja sobie pomyślałem, oni tak to robią, ale z drugiej strony, czemu by na przykład nie zrobić sobie jakiegoś skrótu do tego pliku w jakimś takim miejscu, w którym on jest łatwo dostępny i żeby go otwierać. No i sobie wymyśliłem. I oczywiście nie w ten sam dzień, tylko na drugi dzień zacząłem grzebać, kombinować. I się okazało, że da się zrobić coś takiego, że po pierwsze tworzymy sobie skrót do dowolnego pliku, jaki mamy w telefonie, w pamięci telefonu, czy na karcie, czy gdzieś tam, czy nawet na dysku Google. A z drugiej strony umieszczamy ten skrót w obszarze powiadomień, jako po prostu przycisk. Używamy do tego dwóch aplikacji, albo jednej, w zależności jaki wariant wybierzemy. Na pewno ważna jest aplikacja Notification z Shortcuts, która już od jakiegoś czasu nie jest aktualizowana, ale na szczęście jeszcze działa na Androidzie 10. Działa tak, że po prostu po otwarciu jej mamy taki rząd chyba 12 czy 21 chyba nawet, bo chodzi o to, że 7 rzędów po 3 przycisków niezaetykietowanych, które w momencie, jak któryś z nich klikniemy, to możemy sobie wybrać, jaką akcję on ma wykonywać. Możemy wybrać, żeby właśnie otwierał jakąś aplikację, otwierał jakiś skrót, wykonywał jakieś tam konkretne działanie, albo możemy wyczyścić jemu działanie, żeby nie, w ogóle nie istniał. I to jest fajne, bo w momencie, kiedy przypiszemy temu przyciskowi jakąś funkcję, to on pod taką nazwą, pod jaką my go zapiszemy, pod jak się nazywa nasz skrót, pojawi się w centrum powiadomień. Jak go wyczyścimy, to nie, że on tam zostaje, wisi i nic nie robi, tylko po prostu znika, tak jakby go nigdy nie było. I to jest pierwsza aplikacja. I teraz, jeżeli chcemy podlinkować sobie plik, który mamy na dysku Google, no to nie ma problemu, bo dysk ma taką opcję wbudowaną. Możemy sobie po prostu wejść w skróty, tam wybieramy dysk Google, czy skrót do dysku, i się pokazuje cała nasza struktura dysku, wybieramy jakiś tam folder czy plik, i gotowe. I możemy po prostu sobie w ten sposób zapisać ten przycisk w obszarze powiadomień. Natomiast jeżeli chcemy sobie jakiś plik, który mamy w pamięci po prostu urządzenia, ściągnęliśmy sobie, nie wiem, PDF-a z maila z jakimś tam potwierdzeniem, z biletem, z jakimiś tam dokumentami medycznymi, z jakimś czymkolwiek, co musimy komuś pokazać, to musimy doinstalować jeszcze aplikację File Shortcut. Też podamy linka do sklepu Play. I w Notification Shortcut, jak wybierzemy przycisk i wybierzemy działania, to szukamy File Shortcut i pokazuje nam się taki kreatorek, w którym po pierwsze wybieramy plik za pomocą aplikacji Pliki. Więc to jest plik, który jest albo właśnie gdzieś w pamięci urządzenia, albo na karcie. I tutaj jest fajna opcja właśnie ostatnie pliki, że on nam pokazuje pliki, które ostatnio zapisaliśmy, więc jeżeli to jest plik, który właśnie zapisaliśmy, to on w miarę tam szybko nam się pokaże. Natomiast potem mamy opcję nazwa i możemy sobie wpisać dowolną nazwę, więc mogę sobie wpisać, nie wiem, form coś tam health.pdf, a mogę wpisać sobie po prostu, nie wiem, formularz przekraczania granicy. I w tym momencie skrót o takiej nazwie pojawi mi się jako przycisk w obszarze powiadomień. Otwieram sobie powiadomienia gestem, znajduję przycisk, naciskam i otwiera mi się plik. No i taki mój sposób na szybko, jak sobie gdzieś tam w szybkim do znalezienia miejscu zapisać ważne dokumenty, które mamy gdzieś tam przed podróżą, czy na jakimś wydarzeniu, czy gdziekolwiek pokazać komuś do zeskanowania, na przykład kod QR.
1: iOS też ma taką, ona nie do końca działa w ten sposób, ale fajną rzecz, o której nie każdy wie, bo niektóre aplikacje są w stanie dodać właśnie coś takiego do naszych kart, do naszego tak zwanego portfela. I to bardzo często apki lotnicze na przykład potrafią zrobić, jeżeli kupujemy bilet. I w tym momencie, jeżeli no, nastąpi jakiś warunek, który tam jest wpisany, czyli nie wiem, jest powiedzmy kilka godzin przed lub kilka godzin po wylocie, lub na przykład znajdziemy się w lokalizacji w pobliżu lotniska, no to dostaniemy powiadomienie po prostu też właśnie na ekranie powiadomień i na ekranie blokady z tym biletem. Możemy to powiadomienie kliknąć i on nam się od razu otworzy, ale możemy też dwukrotnym naciśnięciem przycisku początek, czyli tak jak włączamy Apple Pay, jeżeli jest jakaś aktywna tego typu karta, to pierwsze, co nam się pokaże, to jest właśnie tego typu karta. I w taki sposób na przykład większość linii lotniczych bardzo łatwo jest wtedy bilet pokazać, po prostu naciskamy tylko dwa razy home i pokazujemy komuś telefon, nie musimy niczego szukać, nie musimy niczego sprawdzać. Z drugiej strony, no w Polsce się tego jeszcze niestety nie stosuje. W niektórych krajach, na przykład karty lojalnościowe do sklepów też się aktywują w ten sposób. Jeżeli tylko znajdziemy się w odpowiedniej lokalizacji, to nam wyskakuje na ekranie powiadomień karta lojalnościowa do danej lokalizacji. Klikamy sobie i sobie możemy ją pokazać.
2: A to
0: Właśnie tak
2: ciekawe.
0: się zainspirowałem się trochę tym Apple'em, bo wiedziałem, że to, że Apple ma to wbudowane. Natomiast no, wiedząc, że ja takich fajnych rzeczy nie mam, stwierdziłem, że sobie sam zbuduję takie narzędzie. Można by je pewnie jakoś uwarunkować jakąś lokalizacją, ale to wymagałoby już jakiegoś tam pewnie makrodroida, taskera albo czegoś jeszcze innego.
2: I chyba wiem, że jakoś karty lojalnościowe jest w stanie Google Pay jakoś pokazywać, natomiast czy jest w stanie pokazywać w zależności od lokalizacji, to tego nie wiem, nie sprawdzałem, bo jeszcze nie ma kart lojalnościowych w Google Payu. Natomiast no został chyba jeszcze jeden news i to jest taki news, który u jednej części wywołuje płacz i zgrzytanie zębów, u innych niemal otwieranie szampana z radości, a trzeci co najwyżej powiedzą i tyle. To znaczy Microsoft czy chce wykupić Discorda. Paulina zniosła tego newsa.
3: Jeśli chodzi o Discorda i Microsoft, no to zapowiada się druga co do wielkości transakcja kupna przez Microsoft w kwietniu. Otóż zapowiadane jest, że za 10 milionów dolarów Microsoft kupi właśnie Discorda. I jest to tak, zdaniem internautów, najlepsze, co Microsoft mógł zrobić, ponieważ polował jeszcze na TikToka i na Pinterest. Natomiast Discord ma ten przymiot gamingowy i już teraz można połączyć swoje Xbox 360 z Discordem, co jest bardzo wygodne dla graczy. No ale wiadomo, że jeżeli faktycznie ten Discord będzie pod Microsoftem, to jeszcze więcej narzędzi personalizacyjnych będzie się dało wdrożyć. No, wynika z zapowiedzi takich i przewidywań, że raczej nic się nie zmieni dla nas, tak jakoś bardziej. W sumie to trochę tak, jak ja się obawiałam o GitHuba, że coś się z nim stanie złego, jak Microsoft go przejmie. Ale nic takiego nie nastąpiło i podejrzewam, że po prostu Discord jest im potrzebny po to, aby rozszerzać zasięg swoich usług gamingowych i różnych innych, aby pozyskiwać kolejnych konsumentów.
1: I podejrzewam, że będzie kolejne źródło, jedno z 20 kont Microsoft, czyli nasze konto Discord. Oby nie.
2: Zapewne.
3: Tak, no też mam nadzieję, że to się nie stanie, ale z drugiej strony byłaby to płonna nadzieja.
2: No, stety lub niestety, pewnie tak będzie. W każdym razie to był już nasz ostatni news, który mieliśmy w notatkach redakcyjnych. Pytanie, czy coś się jeszcze po drodze wam urodziło, jeżeli chodzi o jakieś newsy?
1: Taki malutki newsik, bo tak naprawdę na tą chwilę więcej nie wiemy. Będzie redesign Spotify Web i Spotify
3: Tak, też
1: Desktop.
3: to widziałam.
1: To ma być jedno i to samo teraz, jeżeli chodzi o wygląd, z tego co wiem. No i teraz pytanie, co z dostępnością? Czy
2: No
1: będzie
2: właśnie.
1: lepiej, czy będzie gorzej?
2: To się okaże.
1: Tego nie wiemy.
2: Tak.
3: A żeby tak optymistycznie zakończyć audycję, jeżeli już nikt nic nie ma do powiedzenia, to właśnie mi mignęło, że Polska jest na 50. z 53 miejsc według Bloomberga, jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią koronawirusa.
2: Ej, to tak, bardzo optymistycznie rzeczywiście. No dobra, no to chyba tą ciekawą i bardzo optymistyczną wiadomością będziemy musieli zakończyć dzisiejszy trochę bonusowy Tyflo przegląd. Nie wiadomo, kiedy następna audycja, możliwe, że po świętach albo jeszcze nie. Może jeszcze zbierzemy się raz w takim gronie odrobinkę zmniejszonym i też offline, ale no na pewno jakoś po świętach wracamy do formuły standardowej, w której będzie można do nas zadzwonić, z nami się skontaktować w czasie audycji i też uczestniczyć w tyfloprzeglądzie. A tymczasem no chyba nie pozostało nam nic innego jak się pożegnać. Tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj w audycji był Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w następnej
3: audycji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Ja początkowo chciałem tu nawet zaśpiewać, ale ty mnie skutecznie zniechęciłaś do tego.
7: Muszę cię od takich aktywności powstrzymywać, żebyś tutaj na antenie się nie popisywał talentem wokalnym, a właściwie jego brakiem.
6: Brakiem. Ale wiesz, z drugiej strony to jest taka pociecha dla tych, którym talentu wokalnego brak, że no... Skoro on może, to i my też możemy. Chociaż czy ludzie to wytrzymają postronni, to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast jeszcze inną kwestią jest to, że już 7 minut po godzinie 16, mamy sobotę, no słuchajcie, no i my jesteśmy po dłuższym
7: naprawdę,
6: czasie.
7: Naprawdę, jesteśmy, żyjemy, to jest niesamowite, ale tak jest, wracamy do was, nie zaprzestajemy naszej działalności.
6: Oczywiście,
7: wszystko jest jak najbardziej w porządku, a rozpoczęliśmy taką pieśnią nietypową, ale pieśnią nawiązującą do radia, a dlatego akurat do radia, ponieważ we wtorek, obchodziliśmy Światowy Dzień Radia.
6: No, i to jest jeden
7: różne stacje
6: z dwóch
7: go
6: chyba,
7: w różny
6: tak?
7: sposób chciały uczcić. No właśnie, jest jeszcze jakiś chyba
6: jakoś
7: w
6: wakacje,
7: roku, ale nie
6: jakoś
7: przypominam
6: wakacje.
7: Sobie kiedy. Może wy pamiętacie facebook.com/radio-dht.
6: Właśnie, jeżeli wiecie,
7: a
6: to
7: tak
6: nam
7: tak samo jak chyba Dzień Postaci z Bajek też jest dwa razy w roku.
6: Super. Bo dużo bajek jest, wiesz, to dlaczego? Trzeba jakoś obdzielić.
7: A, no tak, trzeba podzielić.
6: No, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony i żeby parytety były. No właśnie, a propos parytetów, witamy was bardzo serdecznie, bo my się jeszcze nie przedstawiliśmy, to jak zawsze ja przedstawię właśnie ciebie, ty przedstawisz mnie, żeby w ogóle już było równość. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz.
6: Zapraszamy bardzo serdecznie na najbliższe 2 godziny, a może i dłużej. Zobaczymy, ile tam nam czasu zejdzie dziś.
7: Bo tyle nas nie było, to wiecie, się uzbierało to.
6: Jak ja tu spoglądam na te notatki, które w większości ty przygotowałaś i na kolejne notatki, i na kolejne informacje.
7: No właśnie,
6: to,
7: bo już w kolejnych tygodniach jest o czym mówić. To już jest grafik zapełniony.
6: Dokładnie, to 300% normy wyrobiłaś. To gratuluję. Partia jest z ciebie dumna.
7: Brawo. Ja. Tak. Czy masz pod ręką jakiś dżingiel z brawami, czy masz tylko dżingiel nasz?
6: Mogę tak. Woo! To nie zostało docenione.
7: Przejdźmy do konkretów.
6: Do konkretów, mianowicie
7: bo
6: do telekamer.
7: Zanim powiemy o programowych nowościach, nowych kanałach i takich różnych rzeczach, to może sobie powiedzmy o tych, którzy zostali docenieni. Zostali docenieni w poniedziałek, ponieważ wówczas odbyła się gala wręczenia nagród, które się nazywają Telekamery Teletygodnia. Te nagrody od jakiegoś czasu już są przyznawane. Natomiast od kilku lat gala nie jest transmitowana w telewizji polskiej, a pamiętam takie czasy i co roku oglądałam w telewizyjnej dwójce galę wręczenia telekamer, no i od paru lat, skoro tej gali tam nie ma, to jakoś tak ten prestiż chyba spadł i zainteresowanie spadło, no ale gala się odbywa, a zatem skoro nie była transmitowana w telewizji, no to może nie wszyscy wiecie, kto został nagrodzony, ale no co byście bez nas zrobili, my wam tutaj wszystko opowiemy i przedstawimy.
6: Oczywiście, kogo bo mamy, nagrodzono. Mamy pełną rozpiskę i mamy wszystkie tytuły i kategorie, w jakich to ludzie zostali nagrodzeni tymi telekamerami. Na dobry początek mamy osobowość telewizyjną. Tu Martyna Wojciechowska z telewizji TVN otrzymała telekamerę.
7: No to już też taka zasłużona postać.
6: Oczywiście.
7: Ciekawe, czy w sumie nie wiem, kto był nominowany. Może były jakieś takie osobowości z mniejszym stażem, ale jak widać, pani Martyna się teraz dorobiła takiej nagrody. Podobnie doświadczona jest osoba nagrodzona w kategorii prezenter informacji. Jest to Anita Werner, reprezentująca oczywiście TVN i TVN24.
6: Ale żeby nie było tak tylko TVN-owo, żeby nikt tu nie zarzucał jakiegoś kumoterstwa, komentator sportowy to kolejna kategoria telekamer. I tu nagrodę otrzymał Dariusz Szpakowski z TVP Sport.
7: Kolejna nagroda to Nadzieja Telewizji. Tutaj znowu coś dla TVN-u się dostało. Filip Heiser otrzymał tę nagrodę. Tutaj chyba jednak myślę, że słusznie prawią twitterowicze. Nawet nasi słuchacze na Twitterze, pozdrawiamy Adriana w tym miejscu, bo on również o tym pisał, że coś chyba tu jest nie tak, skoro Nadzieją Telewizji zostaje okrzyknięty ktoś, kto już od kilku lat
6: no
7: nie
6: właśnie,
7: pracuje, bo Nadzieją no to on mógł być, jak robił te materiały takie do Dzień Dobry TVN, a już od paru lat działa aktywniej, dostaje już takie programy rzeczywiście większego formatu, jak teraz Hipnozę będzie prowadził, wcześniej Małych Gigantów, więc już chyba Nadzieją to on być przestał.
6: Ale sugerujesz, że Nadzieją jest. Telewizji teraz na przykład mogą zostać siostry Godlewskie?
7: O Jezu. Nie mów mi takich rzeczy.
6: Okej, dobrze.
7: Żyjemy w takich czasach, że już nic nie zdziwi.
6: Tak, natomiast kolejna kategoria to jest prezenter pogody.
7: A propos prezenterów pogody, tak? Powiemy wam to dzisiaj o tym, to taki spoil mały, jak się to mówi, że siostry Godlewskie teraz się będą parać prezentowaniem pogody, ale na szczęście to nie one zostały jeszcze w tym roku nagrodzone statuetką w tej kategorii, tylko Marzena Słupkowska.
6: Tak, i z Telewizji Polskiej, to tak przy okazji, gdyby ktoś nie wiedział, gdzie ta pani prezentuje pogodę. Kategoria kolejna to jest juror. Michał Szpak, The Voice of Poland, to jeden z twoich
7: dość nowy
6: programów
7: nabytek
6: ulubionych.
7: Tego programu, bo się dopiero pojawił, tak, pojawił w poprzedniej edycji, więc jak widać się sprawdził, spodobał się widzom. Z kolei program rozrywkowy to nagroda, która bardzo mnie cieszy. Szkoda, że tego programu nie oglądasz, bo byś tak ze mną zakrzyknął, tak jak Piotr Gąsowski i jego widzowie, ale to w takim razie nie będę krzyczeć, tylko powiem, że program Twoja twarz brzmi znajomo, został tutaj doceniony i myślę, że bardzo dobrze.
6: No i kolejna telekamera leci do kategorii serial, konkretnie do serialu Diagnoza, który to w TVN-ie się pojawia i pojawiać się będzie.
7: Które chyba cieszy się dość dobrymi opiniami, tak właśnie się tutaj przymierzamy, żeby chyba sobie w trakcie wakacji może obejrzeć, nadrobić ten serial.
6: Tak.
7: W serwisie player.pl, bo jakoś tak się nie zabrałam do pierwszego sezonu, teraz już się zaczyna drugi, a wydaje mi się, że właśnie spośród tych wszystkich produkcji ta jest oceniana stosunkowo dobrze.
6: Ja się zabrałem za początek, ale jakoś nie oglądałem kolejnych odcinków, no ale może i w wakacje rzeczywiście będzie czas ku temu, żeby nadrobić te zaległości.
7: A teraz ukłon w kierunku naszego znajomego. Pozdrawiamy Pawła, ponieważ on prawdopodobnie ucieszy się, że w kategorii serial fabularno-dokumentalny została doceniona produkcja, która nazywa się Lombard Życie pod zastaw, produkowana przez telewizję Puls.
6: Kolejna kategoria, w której zostały rozdane telekamery, to kategoria aktorka. Tu Maja Ostaszewska otrzymała telekamerę.
7: Ja się bardzo z tego cieszę, bo cenię bardzo tę panią. Tutaj oczywiście przypuszczalnie głównie tegoroczną nagrodę zawdzięcza serialowi Diagnoza, ale generalnie bardzo ją lubię. Natomiast aktorem najlepszym ogłoszono Mikołaja Roznerskiego.
6: No i mamy jeszcze tak zwane złote telekamery, czyli statuetki przyznawane tym, którzy już wcześniej otrzymali po 3 nagrody tego typu, czyli telekamery.
7: Bo gdyby nie to, to by ciągle M jak Miłość dostawało statuetki przez tyle lat, czy inny tam klan i Barwy Szczęścia, tak, to już dostają złotą telekamerę i mamy ich z głowy. I w tym roku taką statuetkę odebrali twórcy serialu emitowanego przez TVP2, który się nazywa Na Sygnale.
6: Czyli niedaleko na dobre i na złe, tak na dobrą sprawę.
7: Bo ja tak jakoś tak nie oglądałam tego nigdy. Taki mnie szok ogarnął to już tyle lat, bo tak mi się wydawało, że to krócej. A już jak widać zdążyli odebrać 3 telekamery.
6: No wiesz, są już ludzie, którzy nawet fanfiki piszą na cześć tego serialu, to znaczy, że już wrył się w pamięć społeczeństwa. Tak.
7: Pozdrawiamy Natalię, skoro już tak, chociaż nie wiem, czy nas słucha akurat. Kolejną docenioną postacią, i to tak już właśnie tą złotą telekamerą, jest Michał Żebrowski. To myślę, że też zasłużenie, bo już dorobek aktorski jest tutaj
6: słuszny, jak najbardziej.
7: Natomiast kolejna postać, i to też ja się tak zdziwiłam, to już tyle osiągnięć, już aż 3 telekamery na koncie, dla Barbary Kurdej-Szatan.
6: No, ja tę panią z imienia i nazwiska kojarzę, ale żeby ona się jakoś tak mi zapisała w pamięci, to nie powiedziałbym. No ale może po prostu nie śledzę tego, co śledzić powinienem.
7: No wiesz, ale para się różną działalnością, bo począwszy od grania w serialu M jak Miłość, no tego już nie oglądam, więc nie wiem, jak tam jej wychodzi, czy też wychodziło, bo też to jakoś tak chyba jest. Przez również prowadzenie programu Kocham Cię Polsko, a teraz jakieś plotki krążą, że w reaktywacji filmu Kogel Mogel ma występować. No wszędzie jest jej pełno, tylko tak właśnie się zdziwiłam, że to już się tak bardzo zasłużyła. Ja się zatrzymałam na tych czasach, kiedy właśnie złote telekamery dostawał serial M jak Miłość i inne takie produkcje, więc troszeczkę świat się zmienił przez tych parę lat, kiedy telekamery już nie są emitowane w TVP.
6: I ja zastanawiam się, jak sami nagrodzeni takimi statuetkami teraz odbierają ten fakt. Czy jest to nadal dla nich taka nobilitacja jak wtedy, kiedy to było rzeczywiście i transmitowane, czy już nieco mniejsza, no bo to też tak może być, że po prostu, no skoro to już nie jest transmitowane w telewizji, skoro wiedzą o tym tylko ci, którzy rzeczywiście jakoś tam mediami się interesują, bo czytają portale specjalistyczne, czy słuchają audycji dotyczących mediów, takich chociażby jak nasza, no to może już jest i faktycznie taka mniejsza nobilitacja, ale kto wie, może ktoś nas...
7: No z drugiej strony te programy typu Twoja twarz brzmi znajomo się chwaliły na swoich fanpage'ach na Facebooku tym osiągnięciem, więc mimo wszystko jakoś to chyba dalej pozostaje istotne, chociaż może faktycznie nieco mniej, skoro już nie każdy sobie może te ceremonie w telewizji zobaczyć.
6: No to myślę, że wszystkim nagrodzonym telekamerami należy po prostu pogratulować, a teraz posłuchamy sobie piosenki o kamerze, która nigdy nie kłamie.
8: Radio, DHT.
6: Łup, łup na koniec. I jesteśmy z wami w kolejnym wejściu, kolejne informacje wam przekazujemy. Teraz przenosimy się do Płocka.
7: Tak, wybieramy się do Płocka, ponieważ tam rozpoczęło nadawanie lokalne radio. 1 lutego, już od 1 lutego było można słuchać programu tegoż radia w internecie, natomiast w eterze mieli się pojawić 8 lutego, chyba już tam wcześniej coś się działo nawet i w środę,
6: tak.
7: A radio to nosi nazwę RPL FM.
6: Ale żeby wszystko było jasne, no to nie jest to tak zupełnie nowa stacja. I tu trzeba przyznać, że rzeczywiście mieszkańcy Płocka dostali już na samym początku program radiowy przygotowany naprawdę fajnie. Jak każdej nowo powstałej stacji, a nierzadko i takim, które już istnieją od dłuższego czasu, życzyłbym takiej oferty programowej. Bo radio RPL FM, o którym mówimy, powstało na bazie internetowego radia Polska Live. Możecie je kojarzyć, być może go nie kojarzycie, ale ono już od wielu, wielu lat funkcjonuje w internecie, no i zdążyło się dorobić całkiem niezłej oferty programowej.
7: Dokładnie, tam dosyć sporo się na antenie działo, szczególnie, że Radio Polska Live było projektem działającym przy takiej uczelni warszawskiej, która się nazywa Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku. Studenci tej uczelni mają możliwość zdobycia dużej wiedzy praktycznej, tam chyba aż 400 godzin praktyk można zrealizować i tam działało i radio, i telewizja, więc no, mieli gdzie się kształcić, więc ta kadra tych ludzi gdzieś tam zainteresowanych mediami, próbujących coś robić, naprawdę no, była gdzieś tam przy tym od początku obecna i się kształciła, więc no, jakby już na starcie RPL FM, powstając ze stacji Radio Polska Live, zyskuje właśnie przede wszystkim zaplecze ludzi, którym chce się to robić.
6: Dokładnie. I ci ludzie,
7: że tych audycji tam naprawdę jest sporo.
6: I dopływ tych ludzi nie ustanie, dopóki ta szkoła będzie funkcjonowała, no bo co roku będą się pojawiać gdzieś tam nowi studenci, których wiadomo, no trzeba będzie przyuczyć, ale powiedzmy sobie szczerze, no radio to nie jest coś, co jest bardzo trudne i z czym sobie ludzie nie są w stanie poradzić, szczególnie jeżeli decydują się na pracę. Nie, no nie. A co, trudne jest? Aha. No zobacz, siedzisz sobie i mówisz do mikrofonu, no co tu trudnego?
7: Ale dla niektórych to, wiesz, są pewne problemy.
6: No wiem, są pewne problemy, no ale to już wiesz, no, na to nic nie poradzisz, ale ja zakładam, że jeżeli chcesz się kształcić w sztuce dziennikarstwa, realizacji dźwięku, no to wiesz, co robisz. I no wystarczy cię trochę gdzieś tam oszlifować i wtedy nie ma problemu, można cię wpuścić na antenę albo po prostu nagrywasz sobie te audycje, no bo nie wszystkie audycje na antenie RPL FM są, przypuszczam, na żywo, natomiast jest ich całkiem sporo, no i są też rozpoznawalne głosy, między innymi Jerzy Rowiński, który prowadzi dwie audycje, audycję w piątek i audycję w niedzielę. W piątek,
7: tak, audycja piątkowa, to było grane z taką muzyką, no myśmy go raz słuchali, to...
6: Ja właśnie nie wiem, z jaką muzyką, powiem szczerze.
7: Jakieś takie covery grał w sobie, więc nie wiemy, o co mu chodziło, nie wiem. Nie wiemy, co tam prezentuje co tydzień. Wiemy natomiast, co prezentuje w swojej audycji w niedzielę po 21, bo jest to muzyka klasyczna.
6: No właśnie, ty jako specjalistka w tej dziedzinie to możesz się wypowiedzieć na temat tej audycji. Jak ci się podobała?
7: To znaczy, pan Jerzy na pewno ma kompetencje, aby taką audycję prowadzić, ponieważ jest wykształconym muzykologiem. Ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi, tak jak ja mogę powiedzieć, że lubię muzykę klasyczną, to że lubię wszystkie nurty, wszystkie kompozycje, wszystkich twórców. Tak jak ktoś lubi metal, to pewnie lubi jakieś podgatunki, a nie toleruje innych. Więc tak samo jest i tutaj. I akurat pan Jerzy wybierał takie utwory, które mnie nie odpowiadają, bo nie lubię walców Strausa i takich tam innych klimatów. Natomiast być może rzeczywiście to są takie właśnie rodzaje muzyki klasycznej, dzięki której będzie można do niej przekonać ludzi, którzy do tej pory nie mieli z nią ze specjalnie do czynienia.
6: Wiesz co, ale ja jako totalny dyletant w tej kwestii to muszę powiedzieć, że to też chyba chodzi o to, żeby nie zrazić. No bo my słuchaliśmy tych, przynajmniej tej pierwszej audycji, tak słuchaliśmy jej sobie razem i nasze komentarze były mniej więcej takie. Twoje to były... O Jezu, co tu teraz no, jest kolejny utwór, który mi się nie podoba, a mój komentarz, ja to znam, dobra, o, jest fajnie, więc no też, no nie można tak...
7: Więc o to też chyba chodzi, żeby grać utwory, które słuchacze będą znali jakoś stopniowo, przy okazji tam przemycać coś, co mogą kojarzyć mniej, więc no nie krytykujmy tej audycji, bo i też generalnie nie chcemy chyba skrytykować RPL.
6: Nie. Mimo tego, że
7: pojawiają się opinie krytyczne, że to jest takie radio bez formatu, czyli że gra tę muzykę taką od sasa do lasa, kolokwialnie mówiąc, że tu się nic jakoś nie trzyma za bardzo ładu i składu. Natomiast mnie akurat to połączenie dosyć odpowiada, mimo tego, że to są
6: często
7: utwory rzeczywiście oddalone daleko od siebie. No, gdyby jeszcze wycięli to disco polo, które tam właśnie tak pasuje, że nie pasuje, to w ogóle już bym była szczęśliwa, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, tym często radia lokalne zyskują sympatię, więc też prawdopodobnie wiedzą po prostu, co robią.
6: Ja powiem tak, no chaos w muzyce trzeba też być w stanie ogarnąć. Ja mam wrażenie, że w przypadku RPL FM częściowo się to udało, chociaż no ja mam zastrzeżenia do wersji, które są tam grane, bo na przykład jakieś wersje takie odnowione, czy jak słyszałem jakieś tam elektryczne gitary zamiast w prawilnej wersji z lat 90. utworu Jestem z miasta, to w jakiejś tam z 20. czy 2012 w jakiejś koncertówce. No nie, no to można zagrać jako ciekawostkę, ale nie jako element głównej playlisty. Więc mam wrażenie, że tam ktoś po prostu, kto dobiera tę muzykę, powinien no nieco bardziej ponurkować w płytach, jakie znajdują się na pewno na zapleczu redakcji i będzie dobrze, bo nie brzmi to źle.
7: No to kiedy się mogło zająć zarabiają studenci w czasie swoich 400 godzin praktyk.
6: Dokładnie, no ktoś tę bazę musi opisać, tak? To nie jest wcale prosty proces i trzeba tu rzeczywiście chwilę na to poświęcić. Ale radio jest naprawdę całkiem interesujące. No i...
7: Choć boryka się z pewnymi problemami.
6: Tak, tak.
7: Takimi już w samym eterze. Chodzi o przede wszystkim niekorzystnie dobraną częstotliwość. Nadają w Płocku na 88,1. I ta częstotliwość zdecydowanie im nie sprzyja, również ulokowanie tego nadajnika. On niestety nie sięga zbyt daleko, oprócz tego też koliduje z Radiem 7, z częstotliwością Radia 7 z Żuromina, które nadaje na 88 równym, więc te częstotliwości są bardzo blisko siebie, te miejscowości też nie aż tak daleko od siebie, więc mieszkańcy Płocka mogli słuchać Radia 7 z Żuromina, teraz już nie bardzo mogą go posłuchać. Z kolei też RPL dociera jeszcze nie wszędzie, może coś się w przyszłości uda z tym zrobić, ale jak na razie to po prostu też nie działa korzystnie dla RPL.
6: Tak, a jeżeli słuchają nas jacyś mieszkańcy Płocka, to możecie się wypowiedzieć, jak wam się podoba wasza nowa stacja i czy faktycznie odczuwacie
7: czy
6: na przykład...
7: słuchaliście audycji Onko Cafe? O.
6: Tak, bo to są dość ciekawe audycje tam, które się pojawiają. No, audycja Onko Cafe, o raku przy kawie, no dobrze.
7: O raku przy kawie, to tak. W niedzielę o 20:00, tak. W ogóle super pora.
6: Wiesz co, no... Super pora, no ewentualnie można by to wrzucić jakoś później, ale temat jak najbardziej myślę, że jest...
7: Temat oczywiście,
6: temat jest,
7: tak.
6: Tak, temat jest dosyć ważny, no bo przecież no myślę, że dużo osób obecnie boryka się z różnego rodzaju problemami nowotworowymi, a Onko Cafe no próbuje ten temat tak trochę bardziej na luźno potraktować, no bo ileż można się umartwiać, tak, i zamartwiać, co to dalej będzie, tego mamy na co dzień dużo, a tam jednak próbują pokazać, że no rak, dobrze, no jest to poważna sprawa, ale z tym da się wygrać. I dobrze, że są takie audycje. No, w jakim innym radiu jest audycja dotycząca właśnie problemów nowotworowych? Nie znam, ale coś może...
7: Też nie znam, ale audycji tych muzycznych również jest spoko, tak. Muzyką rockową chyba między innymi, jakaś audycja, gdzie koncerty miały być emitowane, też się miała pojawić. Oczywiście o tę lokalność również dbają. Są raporty z dróg płockich emitowanej rano i po południu, więc to myślę, że gdzieś tam należy to pozytywnie rozpatrywać wbrew opiniom, które się pojawiają.
6: Jest audycja, którą współprowadzi redaktor naczelny RPL FM Artur Zaręba, dyskoteka 40-latka w piątki po godzinie 20:00. Wcześniej na przykład mamy magazyn sportowy, też całkiem fajnie przygotowany. Także naprawdę ja... Nie mam za bardzo powodów, żeby się RPL-FM czepiać. Znajdą się jakieś tam rzeczy, które skrytykować oczywiście można. Natomiast no, myślę, że jest niewiele stacji radiowych, które startują z tak dużym zapleczem. I ja to będę podkreślał.
7: Dokładnie.
6: Ja
7: tu,
6: naprawdę
7: tu akurat
6: tak,
7: mają szczęście.
6: Ja naprawdę chciałbym taką lokalną stację u siebie, żeby miała co zaoferować słuchaczom. A przy okazji, że to jest jednak radio takie, w którym się ludzie uczą, to przy okazji można sobie przyjść i prawdopodobnie nie ma jakichś większych problemów, żeby poprowadzić jakąś swoją audycję. A też jest jednak, myślę, że jakaś tam liczba osób w Płocku, które będą chciały zająć się prowadzeniem audycji, bo mają coś do powiedzenia, interesują się na przykład jakąś muzyką czy jakimiś tematami. No. Więc jest czego słuchać i jest gdzie działać, tym bardziej, że w nocy no to tam cały czas na razie mamy tylko i wyłącznie muzykę, a tam jeszcze myślę, że sporo godzin do zagospodarowania pozostało.
7: No. To prawda.
6: Tak, a teraz zbliżamy się do tego momentu.
7: My wam teraz zagramy, skoro Radio RPL FM Disco Polo się nie wstydzi.
6: To my też,
7: tak,
6: nie?
7: To już powiedziałam to hasło, więc już wiadomo, co będzie za chwilę. I skoro w Disco Polo motyw miasta Płock się pojawił w jednym z utworów, to czemu by właściwie go nie zagrać?
6: Dokładnie. Przed wami grupa Bayerful o tym, że świetnie się składa. No świetnie się składa, że Płock ma swoje lokalne radio, prawda?
7: Oczywiście.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Po tej muzycznej przerwie wracamy do Was z kolejnymi informacjami. A teraz tak Bayerful zagrało nam na wesoło, na skocznie, ale będzie teraz smutna informacja, szczególnie dla tych wszystkich, którzy interesowali się i lubili oglądać program Dzień Dobry Polsko. Otóż wiosną...
7: Którzy z nim wstawali.
6: Tak, którzy wstawali.
7: Porach.
6: Dokładnie. No
7: ja
6: niestety.
7: Jeszcze kiedyś wstawałam z kawą czy herbatą.
6: No ja
7: potem
6: też.
7: Przez kilka lat
6: kiedyś.
7: Jej nie było. Potem się pojawiło Dzień Dobry Polsko i szczerze przyznam, z tym nie wstawałam. Jakoś chyba po prostu inne przyzwyczajenia, żeby jednak wstawać z radiem. No i jak widać, nie tylko ja miałam inne przyzwyczajenia, tudzież inne pomysły na to, z czym dzień zaczynać, ponieważ program znika z anteny, gdyż miał zbyt niską oglądalność.
6: Dokładnie, wiosną konkretnie, czyli no, wygląda na to, że już go w ogóle nie obejrzymy, tak? Bo już go nie obejrzymy.
7: Tak,
6: bo do wiosny coraz mniej czasu.
7: Ostatnie wydanie było 9 lutego.
6: Tak.
7: Teraz o tej porze jest olimpiada. Są relacje z Igrzysk Olimpijskich, ponieważ akurat wiadomo, że igrzyska o takich porach się odbywają dla nas, jak właśnie noce i gdzieś tam do połowy dnia. I kiedy igrzyska się skończą, to ten program już nie powróci.
6: Dokładnie, także jeżeli 9 lutego oglądaliście Dzień Dobry Polsko, no to już to była ostatnia szansa na to. Natomiast no całą sprawę też wyjaśnia w bardzo ciekawych słowach dla portalu wirtualnemedia.pl on, prezes Kurski.
7: Bo prezes Jacek sam podjął w ogóle tę decyzję, tak, żeby tak było, jak jest, żeby to zmienić. Ponieważ mówi, że Dzień Dobry Polsko jest błogosławioną ofiarą sukcesu Pytania na Śniadanie, które ostatnio bardzo urosło i nawet w Nielsenie regularnie wygrywa z Dzień Dobry TVN. Oho. Będzie zatem większy nacisk na poranne pasmo lifestyle'owe dwójki. Trudno było osiągnąć w tym samym czasie sukces pasma porannego w TVP1. Z badań wynika, że między godziną 6 a 8 w jedynce nie ma widza, dla którego warto by było inwestować tak duże pieniądze w realizowany na żywo format codzienny. Wobec czego kładziemy większy nacisk na Pytanie na Śniadanie jako nasze sztandarowe poranne pasmo lifestyle'owe. Tak właśnie tłumaczy prezes w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. A do tego dodaje również, i to jakaś taka logika moja wewnętrzna trochę się nie zgadza. No, chodzi o to, że zmieniły się pory wstawania Polaków i szykowania się do pracy. Otóż bardzo często praca się rozpoczyna, z tego co prezes mówi, o 8 lub 9, to się zgadza.
6: Istotnie.
7: No więc wobec tego rzeczywiście to pasmo zaczynające się od 6, no to dla tych widzów, którzy wstają do pracy na 8, no to chyba tak w sam raz, prawda?
6: No właśnie.
7: A Dzień Dobry TVN czy Pytanie na Śniadanie to dla tych, którzy albo idą później do pracy, albo wcale do niej nie idą, tylko rano wstają i sobie oglądają.
6: Ja myślę, że to przede wszystkim dla gospodyń domowych gdzieś tego typu programy mogą być.
7: Natomiast no, jego zdaniem prezesa właśnie mamy taką zmianę pór wstawania, ponieważ kiedyś dzień się rozpoczynał o 6 czy 6.30. Ale na to nawet i kawa czy herbata, czy Dzień Dobry Polsko by nie pomogło. Bo przecież kawa czy herbata i Dzień Dobry Polsko zaczynały się w okolicach godziny 6, więc dla tego człowieka, który idzie na 6 do pracy, no to już to nie poogląda sobie. Dla niego to co najwyżej trójkowy budzik w programie Trzecim Polskiego Radia od 4 do 6, który prowadzi pan Piotr Łodej. Więc to tłumaczenie jakieś takie mi się marne wydaje, bo tutaj właśnie coś się ewidentnie nie zgadza z tą matematyką i godzinami, ale jakoś sobie trzeba to było wytłumaczyć. Ale właśnie zdaniem prezesa Kurskiego z tego powodu program Dzień Dobry Polsko nie był w stanie właśnie udźwignąć tych zmian.
6: A i wiesz co, ja tak sobie myślę, że właśnie w większych miastach to nawet i ludzie muszą wcześniej wstawać, jeżeli idą do pracy na godzinę 8. No chociażby w Warszawie, no to do tego słynnego Mordoru na Domaniewskiej, to tam się nie dostaniesz tak w 5 minut, bo jest sporo korków i trzeba rzeczywiście wcześniej wstać. To może i taka telewizja śniadaniowa komuś do takiego wczesnego śniadania byłaby miła, żeby sobie tam pooglądać. No ale
7: właśnie, ale jak widać, coś tu poszło nie tak, tak w takim razie.
6: Coś poszło nie tak i program Dzień Dobry Polsko, no nawet przez rok się tak na dobrą sprawę nie utrzymał, bo on od 27 lutego zeszłego roku na antenie telewizyjnej Jedynki się pojawiał. Startowali wcześniej, bo godzinie 5.55 i program trwał do godziny 8 rano, natomiast jeżeli chodzi
7: o... pewne też zmiany jakby ten program zanotował, bo na początku było sporo znanych prowadzących, takich jak jak chociażby Anna Popek,
6: tak,
7: czy Paulina Chylewska, czy Maciej Kurzajewski. Także aktorzy wyłonieni w castingach, a potem w tej jesiennej ramówce pozmieniano prowadzących i trochę mniej znanych twarzy się pojawiło.
6: Zgadza się, więc no, program się zmieniał, no i tak się zmieniał, że się skończył.
7: Że się skończył.
6: Tak, no to
7: no cóż,
6: nie wiem, my jakoś specjalnie płakać nie będziemy.
7: Nie jestem smutna, bo tego nie oglądałam. Jeżeli smutek wasze tutaj serca rozpala, bo wstawaliście przy tym codziennie, to napiszcie do nas facebook.com/radio DHT, a my wam zagramy piosenkę o tym, że dzień dobry Polsko.
6: Yo.
8: Radio DHT.
6: Zaglądam na naszego radiowego Facebooka, no i napisał do nas Adrian a propos programu Dzień Dobry Polsko. Ja jakoś za Dzień Dobry Polsko płakać nie będę, ale kawę czy herbatę to wspominam z sentymentem. Szczególnie jak program prowadził duet Iwona Szymala, Paweł Pochwała. No to
7: oczywiście,
6: rzeczywiście,
7: że pamiętam.
6: Tak, kawa czy herbata programem ciekawym była, nie ma jej już od dawna, natomiast ja pamiętam kawę czy herbatę, bo nawet parę razy do mojego rodzinnego miasta przyjechali do Iławy i program był kręcony w ramach...
7: U nas też byli.
6: No ale wiesz, no...
7: Ja się nawet załapałam.
6: O, brawo. Byłam ty, ja się nie załapałem. Ja się nie załapałem, co prawda, natomiast wiesz, no u ciebie to nie ma jakiegoś takiego wielkiego z tym problemu, no bo Malbork, miasto historyczne, zamek, te sprawy, natomiast no Iława, no wiesz, Iława...
7: No, was turystyczne no, z kolei.
6: No właśnie, wyobraź sobie, że nie. Iława, okej.
7: Nie o to chodziło.
6: Chodziło o festiwal jazzu tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. O takie rzeczy
7: to
6: chodziło.
7: To się nazywało Złota Tarka.
6: Nie wiem. Mnie nie pytaj. No, w każdym razie działy się takie rzeczy w Iławie.
7: To bardziej jak taki festiwal jakiejś kuchni, nie? Że Złotą Tarkę może wygrać jakaś na przykład gospodyni domowa, a oni to o jazzie.
6: No tak, tak, tak. A Złota Tarka, jak widać, coś takiego wymyślono, no i to gdzieś tam Iława z tego słynęła. Zresztą w ogóle ten festiwal kiedyś był bardziej, mam wrażenie, rozreklamowany, ale może teraz będzie też miejsce, żeby o nim opowiadać, natomiast o tym sobie opowiemy za czas jakiś, nie uprzedzajmy faktów, przenieśmy się teraz do Radiowej Trójki, bo w Radiowej Trójce się dzieje,
7: której
6: są nowości.
7: Kilka nowości programowych, szeroko komentowanych, powiedziałabym, i to chyba mnie to nie dziwi. I zaczniemy
6: tam
7: od nowości, która jest chyba komentowana... No tak, ale tutaj też mi coś rzeczywiście zgrzyta. Ale zacznijmy od nowości chyba komentowanej najszerzej, która pojawiła się w tym tygodniu. Informacja również pojawiła się na początku tego tygodnia, że coś takiego będzie. Audycja nosi tytuł 3x3, a właściwie jest to taki cykl, który pojawia się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:10.
6: I to w sumie trwa chyba 9 minut, tak? Bo każdy temat po 3 minuty.
7: No 9 minut, pewnie około 10 może trwać. Prowadzi to pan Mariusz Cieślik, obecnie wicedyrektor programu trzeciego. No i o co tutaj chodzi? Ma być to program w zamierzeniu satyryczny. Otóż każdy odcinek ma stanowić takie właśnie satyryczne podsumowanie dnia. Będą się w nim znajdować 3 tematy za każdym razem i po 3 minuty będzie na każdy z tych tematów poświęcone.
6: Tak, więc jeżeli chodzi też o prowadzących, no to prowadzący będą to ludzie zajmujący się na co dzień zawodowo rozrywką, prawda?
7: Raczej współprowadzący, właśnie, tak. Będą satyrycy, którzy będą właśnie ten program współtworzyć. I mamy tutaj, cytując za portalem wirtualnemedia.pl, komentarz samego pana prowadzącego głównego, Mariusza Cieślika. Otóż mówi on o tym programie tak. Zanim ludzie się zdołują, oglądając w telewizyjnych wiadomościach newsy o kolejnych tragediach i problemach kraju, postaramy się, żeby trochę się rozerwali. Dlatego nie chcemy, żeby w programie dominowała polityka. Ona i tak otacza nas zewsząd, ale nie będzie tematów tabu. Jedyne ograniczenie wynika z przepisów. Młode pokolenie satyryków jest przyzwyczajone do używania wulgaryzmów jako środka wyrazu. O Boże, źli ludzie. W radiu to jednak niemożliwe.
6: No, z satyryków, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się takim gatunkiem satyry jak stand-up. To faktycznie
7: a
6: tam...
7: A takich również w programie nie zabraknie, ponieważ będą tutaj gościć różni kabareciarze, ponieważ gośćmi programu będą zarówno znani kabaretowi artyści, tacy jak Grzegorz Halama, Mikołaj Cieślak, znany z kabaretu Moralnego Niepokoju, Robert Motyka, on z kolei z Para Nienormalnych, Adam Małczyk z formacji Szatle, Robert Korulczyk z kabaretu Młodych Panów, ale również właśnie popularni stand-uperzy i youtuberzy się pojawią, tacy jak Łukasz Lotek-Lotkowski czy Rafał Pacześ. W ekipie programu również znajdą się m.in. Maciej Buchwald z Klancyka oraz aktor komediowy Piotr Gąsowski.
6: No a teraz... No i jeszcze ktoś się tam pojawi.
7: Last but not least, creme de la creme te sprawy, ponieważ oprócz tych znanych bądź mniej znanych, ale jednak satyryków, gościem programu będzie również Krzysztof Ibisz, co może być sporym zaskoczeniem i szczerze, jak to przeczytałam, to rzeczywiście stwierdziłam, no okej, coś mi tu chyba nie gra, bo mimo tego, że jednak to konserwatywne podejście wielu trójkofanów jest niejednokrotnie dosyć zabawne. Tak w tym przypadku rzeczywiście, co ten Ibisz, co on tu może? Chodzi o to, że podobno jako człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, w programie 3x3 będzie parodiował samego siebie. Wow, super! Przygotowując co tydzień radioturniej, czyli absurdalną zagadkę dla słuchaczy. No to... Ale to ponoć ma nie być jedyna niespodzianka, jaką szykują prowadzący programu 3x3, ponieważ w przyszłości również będą się w tym programie pojawiać zarówno poezja, jak i proza. Zatem, cytując ponownie Mariusza Cieślika, będzie to program satyryczno-artystyczny, który ucząc bawi i bawiąc uczy.
6: No, to rzeczywiście
7: brzmi dumnie. Tylko chyba słuchaczy, trójkofanów to nie przekonało. Dobrze, już się nieraz z nich tak troszeczkę naśmiewaliśmy, że ich mało co przekona, ale tutaj rzeczywiście...
6: No Krzysztof Ibisz, zwłaszcza do obecnej trójki, zwłaszcza do obecnej trójki, to mi nie pasuje zupełnie. Jeszcze tam powiedzmy w latach 90., kiedy było większe rozmycie tego wszystkiego, co działo się w mediach i tak naprawdę lista przebojów programu trzeciego na przykład, no nie różniła się zasadniczo od list przebojów w stacjach lokalnych, no jakieś tam miała elementy wspólne chociażby, natomiast no teraz to jednak trójka z tą muzyką taką bardziej alternatywną, Krzysztof Ibisz, to nie. Natomiast...
7: Nie czuję też tego.
6: Natomiast wspomniałaś o tym, że słuchaczom się nie podoba, no i istotnie już na fanpage'u Ratujmy Trójkę, który to śledzimy z uwagą, pojawiły się głosy niezadowolenia, a również...
7: Ale nie tylko zapowiedzi, tak, bo to łatwo krytykować, ale również po pierwszym odcinku programu. Tu już nie było bez kontrowersji.
6: W którym to Mariusz Cieślik wspomniał o tym, kiedy omawiali chociażby kwestie dotyczące serialu Korona Królów, że tak naprawdę to fajnie by było, gdyby tam więcej w ogóle Polki pokazywały więcej na gości, bo mamy się tutaj czym chwalić.
7: Więc zdecydowanie warto, żeby gdzieś tam więcej tego negliżu było.
6: Tak.
7: Ten komentarz wzbudził reakcje negatywne bardzo, głównie właśnie na Facebooku Ratujmy Trójkę, to się bardzo słuchaczom nie spodobało, został wręcz właśnie zacytowany w głównym poście na fanpage'u. Do tego się odniósł z kolei na Twitterze Wiktor Świetlik, dyrektor programu trzeciego, i podsumował to słowami: absolutny skandal, facet powiedział, że Polki są ładne, mamy w Polsce prawdziwych talibów i to wcale nie po prawej.
6: Tak.
7: No właśnie my tak rozmawialiśmy o tym. Chyba mamy wrażenie, że jedna
6: wszyscy
7: i druga
6: tu przesadzili.
7: Trochę
6: tak,
7: tutaj przesadza.
6: Tak, bo bez przesady. No porównanie do talibów to chyba jednak
7: wyskoczył
6: jest...
7: Wyskoczył tu z tymi talibami, no, tu już
6: jest nie na miejscu.
7: Na Ratujmy Trójkę powstają jakieś wierszyki o talibach i takie tam różne. Więc to zdecydowanie było niepotrzebne, żeby aż w takim tonie to komentować.
6: Natomiast czy rzeczywiście warto zarzucać już tu od razu seksizm? No może pan Cieślik mógłby powiedzieć to w nieco inny sposób, w nieco innej formie, no ale no powiedział jak powiedział i myślę, że jeszcze trochę i naprawdę będzie strach cokolwiek powiedzieć na antenie, bo każdy do czegoś się będzie mógł przyczepić. No, pewne granice jednak muszą być tej poprawności politycznej, bo niedługo to w ogóle nie będzie można nic powiedzieć ani żartem, ani jakoś bardziej nawet dosadnie, żeby ktoś nie poczuł się urażony. No, proszę państwa, no, bez przesady. Także to a propos programu 3 po 3, ale to nie jest jedyna nowość na antenie radiowej Trójki. Kolejna nowość to jest program Michała Migały, który rozpoczyna współpracę z Trójką i poprowadzi na...
7: Postać znana.
6: Tak.
7: Szczerze powiedziawszy, nie słuchałam zbyt wielu jego audycji, bo ani do Czwórki, ani do Rock Radia, ani do Antyradia mi zbyt blisko nie było, więc trochę nie wiem, czego się po tym można spodziewać. Chyba trójkofanom już się tam nie podoba generalnie z góry, bo się cieszą, że to będzie tylko raz na dwa tygodnie emitowane, bo emitowane będzie w nocy z niedzieli od poniedziałek.
6: Tak, na poniedziałek.
7: Co drugi tydzień. Już począwszy od tego tygodnia.
6: Tego tygodnia, dokładnie.
7: Czyli od nocy z 19 na 20. No i właśnie, czegoż się tutaj można spodziewać?
6: A proszę bardzo, już mówię. Prowadzący przygotuje dla słuchaczy konkursy z nagrodami. W programie znajdą się m.in. dowcipy i żarty, wybrana przez Migałę playlista oraz stały cykl Wielcy Uczeni. I audycja będzie programem humorystycznym, tak jak mówi sam Michał Migała, więc będą to takie elementy, a cykl Wielcy Uczeni będzie tam po to, aby no, ten...
7: Będzie to równoważył.
6: Tak, równoważył, tak, żeby to zrównoważyć, żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie satyrycznie i zabawnie. Natomiast Michał Migała...
7: Będą jakieś dziwne konkursy z nagrodami, tak, on sam to określa.
6: Z nagrodami niematerialnymi. W większości. Natomiast Michał Migała w swoich żartach ma zamiar szydzić z szeroko pojętej popkultury. I tu uwaga, i ja się już zastanawiam, no, jak długo ten program się utrzyma.
7: Nie chcę tego, no.
6: Samej Trójki.
7: Będzie z samej Trójki, będzie.
6: No.
7: Nie, to ja po prostu w poniedziałek wstaję rano, odpalam Facebooka i czytam, co tam się działo.
6: Tak, tak.
7: Chociaż posłuchać też byłoby warto, ale nocy chyba nie mam ochoty zarywać. To generalnie pan Michał ma w planie sam, jak to określił, płodzić jakieś tutaj utwory, żarty, również prezentować wybraną przez siebie playlistę.
6: No będzie ciekawie i interesująco. Ja myślę, że
7: będzie
6: posłuchać, tak, że posłuchać warto i potem będzie można sobie wyrobić jakąś opinię na ten temat. Z niedzieli na poniedziałek, z najbliższej niedzieli na poniedziałek Anały Migały, bo tak będzie nazywać się ta
7: chyba w ogóle
6: audycja.
7: Podałam błędną datę od z 18 na 19. Jutro jest to 18.
6: Tak.
7: Gdyby ktoś sobie chciał dokładnie do kalendarza zapisać, to z niedzieli na poniedziałek.
6: Z niedzieli na poniedziałek.
7: Pierwsze wydanie od północy do drugiej, przypomnijmy jeszcze raz. I wreszcie trzecia nowość, ale już nie taka nowość, ale wiecie, jakiś czas nas tutaj nie było.
6: To też musimy opowiedzieć o tym, co było i co jest ważne.
7: I co jest ważne i co jest nadal. Nowość ta pojawiła się już w styczniu, również powiązana z tematem obecnie dosyć głośnym.
6: Tak, mianowicie Jerzy Zelnik prowadzi audycję. Właściwie to nawet nie jest audycja, to jest taki element.
7: Cykl.
6: Tak, tak, tak. I tu jako taką podpowiedź mam wpis również Wiktora Świetlika na Twitterze.
7: Na Twitterze się wszystko dzieje.
6: Tak, tak. Jerzy Zelnik, którego liczni krewni zginęli w Holokauście, czyta Sylwetki Sprawiedliwych z moją osobistą dedykacją dla Anny Azarii i ku pamięci mojego dziadka, babci i ich rodzeństwa, przechowujących Żydów, zwalczających szmalcowników, zabijających Niemców. Warto jeszcze dodać, że autorem sylwetek jest Marcin Czapliński. No i jeżeli chodzi o...
7: A cykl ten jest emitowany w każdą środę o 9.15.
6: O 9.15, tak. To się już odbyło. Już można było sobie posłuchać, jak pan Zelnik czyta Sylwetki Sprawiedliwych. No i my teraz tak nawiążemy, tak graliśmy optymistycznie, wesoło.
7: Do tego właśnie tematu.
6: Tak, graliśmy optymistycznie, wesoło. Teraz nieco poważniej się zrobi na naszej antenie, prawda?
7: Tak. Tak, zaśpiewa Magda Umer.
6: Tak.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Ależ nam się spokojnie zrobiło i w takich raczej spokojniejszych klimatach, nawet i pod względem informacyjnym, teraz pozostaniemy. Chociaż z jazzem to różnie bywa. I to właśnie a propos jazzu.
7: Jazz ma różne oblicza. Już wam zapowiadaliśmy tutaj, że pojawi się takie medium, w którym będzie być może można usłyszeć o takich przedsięwzięciach jak Iławska Złota Tarka, a mowa tutaj o nowym kanale telewizyjnym, który nazywa się Jazz.
6: Dokładnie.
7: Który ma zostać uruchomiony we wtorek, 20 lutego.
6: Tak, jak na razie będzie on dostępny tylko i wyłącznie dla abonentów sieci kablowej Vectra, ale no, są już prowadzone rozmowy a propos tego, żeby gdzieś tam dalej był odbierany i można było oglądać go w większej ilości różnego rodzaju miejsc, czy to na platformach satelitarnych, czy w innych sieciach telewizji kablowych. Przeważającą część oferty programu i kanału telewizyjnego Jazz będzie stanowić

0: zobaczyć, no.
1: Właśnie samej tej muzyki i wykonawstwa. Zresztą szefowa tego kanału, którą jest Agnieszka Bania, zapowiada, że rozległa tematyka programów oscylować będzie wokół muzyki, sztuki i kultury. W przygotowaniu są również ponadto audycje o muzykologii i instrumentalistyce. Bardzo mnie to interesuje, nie ukrywam. Szkoda, że nie jestem abonentką Wektry, których forma będzie inteligentna i przystępna. Spodziewać się należy również relacji z koncertów i festiwali, spotkań z prominentnymi, tak takiego słowa użyli, cytuję, niech im będzie, postaciami polskiego i zagranicznego jazzu i wielu, wielu innych atrakcji.
0: Natomiast wszystko zostało zbudowane prywatnym sumptem pani Agnieszki, bo dodaje ona, że stacja nie jest powiązana z żadnymi koncernami medialnymi z innych krajów oraz że jest finansowana z własnych środków. No, pani Agnieszka ma firmę, która od 2011 roku zajmuje się czym tam? Transmitowaniem i nagrywaniem koncertów.
1: Filmowaniem koncertów i
0: tak,
1: handlem
0: detalicznym.
1: Firma się nazywa Berenika Film.
0: Tak, więc...
1: I to właśnie ta firma jest nadawcą samego kanału.
0: Dokładnie, także jeżeli interesuje Was jazz i jesteście abonentami Wektry, no to koniecznie wypatrujcie telewizji Jazz już od 20 lutego tego roku, rzecz jasna. To co to?
1: No również oczywiście zapowiedzi są takie, że ekipę stacji będą tworzyć pasjonaci muzyki jazzowej, zarówno ludzie młodzi, jak i ci bardziej doświadczeni w tej dziedzinie. Cytując dalej, celem jest stworzenie medium kulturalnego i eleganckiego i oddanie sprawiedliwości zaniedbywanym fanom jazzu oraz próba zainteresowania tą muzyką tych, którzy nie mieli do tej pory z nią do czynienia.
0: No, zobaczymy, jak się to uda. Jazz Radio się to jakoś nie udało. Zobaczymy.
1: Się to nie udało, tam w internetach coś
0: działają, ale...
1: Ale no to wiadomo, jak jest, więc skoro radio się nie udało, a wiemy, jak to jest z telewizjami muzycznymi w obecnych czasach, że już rzadko kiedy zyskują jakieś duże rzesze fanów, no to można i tutaj przypuszczać, że będzie różnie, chociaż z drugiej strony pomysł jest ambitny. Może nie jestem fanką jazzu jakoś szczególnie, natomiast szerokie spektrum tych audycji, tych programów, które są szykowane, rzeczywiście zapowiada się interesująco, więc ktoś tutaj ma plan bardzo ambitny.
0: I życzymy powodzenia.
1: Dobrze, przeczekamy na efekty.
0: Tak, a teraz zagramy piosenkę tak nawiązującą. To będzie
1: musicalową,
0: jazz?
1: Co prawda, ale nie. Nawiązującą do jazzu.
0: Tak. No to gramy i wracamy do Was już za chwilkę.
2: Radio DHT.
0: To po takich jazzowych klimatach będziemy się teraz zajmować zarówno uduchowieniem, jak i cyfryzacją, prawda?
1: Pozornie nie ma wspólnego mianownika między tymi tematami.
0: Ale tylko pozornie.
1: To nie u nas takie rzeczy, że czegoś nie ma.
0: Jest, wszystko jest. Przenosimy się do Wrocławia i okolic.
1: Tak, i okolic. To jest tutaj kluczowe zagadnienie, ponieważ wrocławskie Radio Rodzina, o którym wspominaliśmy stosunkowo niedawno, znaczy no, niedawno to nas nie było, ale w jednej z poprzednich audycji, mówiliśmy o tym, że tych nadajników mają sporo, że również nadajnik w Kłodzku jest od niedawna aktywny i mają już kolejny nadajnik, który działa w Starej Górze koło Góry. Naprawdę.
0: Gdzie jest nie wiedzieli, Stara
1: gdzie
0: to Góra jest. Koło
1: gdzie
0: Góry?
1: Gdzie Stara Góra koło Góry? Moja odpowiedź brzmi, ja zaspokoję swoją ciekawość. Stara Góra koło Góry znajduje się na pograniczu diecezji wrocławskiej, poznańskiej oraz diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej.
0: I wszystko już wiem. Wiem już wszystko, moja ciekawość została zaspokojona. Dziękuję Ci bardzo.
1: Proszę, do usług.
0: Tak, ale problemy są z tym nadajnikiem. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie dość mocny ten sygnał, no to nie, to nie za bardzo, prawda? Bo tam
1: nie za bardzo.
0: Anteny zostały dość nisko zawieszone.
1: 90,7, jakby ktoś szukał, chciał spróbować, jak to u niego odbiera. Generalnie z powodu niskiego zawieszenia anten nadawczych już w odległości 40 km od Starej Góry odbiór jest zaszumiony.
0: Tak, ale to nie koniec informacji ze stolicy Dolnego Śląska i okolic, teraz konkretnie ze stolicy Dolnego Śląska. I to taka informacja, no, która już się trochę przeleżała. W piątek, 19 stycznia, ruszył we Wrocławiu nowy multiplex radia cyfrowego, Lokal DAB.

0: I
1: czego się tam można spodziewać? Właśnie. Jakich stacji radiowych? Są to Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura. Czy oni się nadal reklamują hasłem Czyste Emocje? Bo to trochę śmieszne było, bo nadawali w dosyć niskiej jakości, a reklamowali się jako Czyste Emocje. A
0: może tam nadają w lepszej.
1: Czyste. A może tam nadają w lepszej, bo mają więcej miejsca. Oprócz tego Radio RAM, czyli program miejski Radia Wrocław, Radio Rodzina, wspomniane powyżej, oraz akademicka rozgłośnia z Wrocławia, Radio Luz.
0: Tak, i dla tych dwóch ostatnich stacji no to jest cyfrowy debiut, bo oni nigdy wcześniej w DAB-ie nie nadawali, ale teraz jest okazja, jest wolne pasmo i jeszcze Radio RAM nie nadawało też.
1: Dokładnie, dla trzech ostatnich stacji.
0: Tak, tak, tak. No, jeżeli chodzi o to, kto za to wszystko jest odpowiedzialny, to ten projekt prowadzony jest przez Instytut Łączności Radio Wrocław i Politechnikę Wrocławską.
1: Dokładnie. Według zapowiedzi sprzed 3 lat Local DAB ma umożliwiać testowanie tanich rozwiązań dla małych, lokalnych stacji. Pierwsze testy tego multiplexu miały już podobno miejsce w grudniu ubiegłego roku. Obecnie sygnał jest nadawany z ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu, czyli tam, gdzie się mieści siedziba Radia Wrocław, ale planowane jest również uruchomienie dwóch innych lokalizacji we Wrocławiu. Poza tym w planach jest również poszerzenie oferty o kolejne programy.
0: Tak, a teraz jeszcze na moment zaglądamy do Tarnowa, a właściwie
1: skoro
0: do diecezji
1: cyfryzacji i duchowości już jesteśmy, tak, to przejdźmy do... Widzicie, to się łączy. Pozornie nie, ale jednak tak.
0: Można.
1: Przechodzimy do diecezji tarnowskiej, która ma swój multiplex.
0: Do Szczawnicy konkretnie.
1: Do stacji w nim nadawanych, to jest, tak, dokładnie to w Szczawnicy się znajduje, dołączyły dwie stacje, konkretnie Radio Fiat, to jest radio
0: diecezji. Częstochowy.
1: Z Częstochowy oraz Radio Profeto, o którym wam wspominaliśmy gdzieś tam chyba w jednej z pierwszych audycji. Przypomnijmy, że oprócz tego w tym multiplexie również nadają takie stacje jak RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio M Kielce, Radio Doksa z Opola, to wszystko rozgłośnie diecezjalne, Radio Via z Rzeszowa oraz rozgłośnia jakoby nie diecezjalna wcale, czyli OFF Radio Kraków.
0: Więc można się uduchawiać, uduchawiać i jeszcze raz uduchawiać, jeżeli ktoś w okolicy Szczawnicy mieszka i chciałby sobie posłuchać, bo jest wyposażony w odbiornik radia cyfrowego. A my teraz tak muzycznie to się jeszcze we Wrocławiu zatrzymamy, prawda?
1: To my będziemy o Wrocławiu, dokładnie.
0: Podwodnym.
1: Era wodnika się tak nazywa.
0: To, jak wodnik, to i pod wodą. To i podwodny Wrocław teraz
1: to
0: na naszej antenie,
1: wiecie,
0: za gości.
1: Dokładnie.
0: Tak.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No to nadpływamy do was z kolejnymi informacjami.
1: Wychodzimy spod wody.
0: Wychodzimy spod wody.
1: Powiedziałabym, że idziemy na prawo.
0: Idziemy na prawo, tak. Wychodzimy na brzeg i skręcamy
1: teraz
0: na prawo.
1: Teraz jest taki kącik, że będziemy iść w prawo przez dłuższą chwilę.
0: Dokładnie. Ale jakie piosenki będziemy dla was mieli, słuchajcie. No ale dobrze. Najpierw przekażmy wam informacje, drodzy słuchacze. Przenosimy się teraz do Telewizji Republika, gdzie no dzieje się. Dzieje się, prawicowe media no, przygotowują dla swoich widzów różne ciekawe propozycje programowe, między innymi właśnie Telewizja Republika. Telewizja Republika przygotowała nowy program Pilnujmy Polski, który emitowany jest we wtorki, począwszy od 6 lutego o godzinie 20. Program prowadzą Ryszard Gromadzki i... Uwaga,
1: znam,
0: uwaga.
1: Prezenter, tak. Telewizji Republika oraz...
0: Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
1: Zwany również ministrem wojny w niektórych kręgach i serialach, Antoni Macierewicz.
0: Tak.
1: Który zresztą podobno w ostatnim czasie bywał częstym gościem Telewizji Republika w ramach wieczornego pasma Wolne Głosy. A
0: przygotowywał się.
1: Teraz dostał program na stałe.
0: Sprawdzał, jak go kamera bierze. Więc tak, okazało się, że wzięła. No i jest. Pan Antoni ma swój program w Telewizji Republika. W programie poruszana jest tematyka związana z bezpieczeństwem Polski, a widzowie mogą za pośrednictwem mediów społecznościowych kierować pytania do prowadzącego. Muszą być one jednak opatrzone hasztagiem Zapytaj Macierewicza.
1: Zapytaj Macierewicza.
0: Tak.
1: Jak bez tego, to wam nie odpowie.
0: Dokładnie, ale jak widzi hashtag, albo tam wydawcy widzą hashtag.
1: Od razu mu się zapala lampka, o, to odpowiadam.
0: Tak, to odpowiadam. Więc jeżeli chcecie o coś zapytać Antoniego Macierewicza, no to może.
1: O co chcesz zapytać Antoniego Macierewicza?
0: Nie wiem. Za dużo tych pytań, wiesz, żebym jakieś konkretne...
1: A, rozumiem,
0: ja po prostu sobie tak przygotuję...
1: Nie zmieszczą się w
0: Twicie. Nie zmieszczą się w Twicie, nawet mimo tego, że teraz można więcej tam znaków wpisać w Twicie, to się i tak nie zmieszczą.
1: No, tak.
0: No i tak się nie zmieszczą. Ja sobie tak przygotuję, do notatnika ładnie zapiszę i będę tak robił kopiuj w klej, kopiuj w klej, kopiuj w klej, może na jakieś odpowie.
1: No.
0: Dobrze, ale to nie jest jedyna nowość na antenie Republiki, prawda?
1: Dokładnie, kolejna będzie emitowana od 19 lutego, a jest to anglojęzyczny program informacyjny Today in Poland. Jednym z prowadzącym tegoż programu będzie Stefan Thompson. Nie znam człowieka, ale ja w ogóle nie znam ludzi z tego kręgu politycznego. Program ten ma być adresowany zarówno do zamieszkałych w Polsce obcokrajowców, jak i do związanych z Polską osób mieszkających za granicą. W programie oprócz materiałów z serwisów informacyjnych stacji będą się również pojawiały dodatkowe relacje, tak więc nie tylko na tej bazie, co już mieli przygotowane, to zrobią program tylko że po angielsku, ale też dodadzą do niego coś nowego. Codziennie przewidziane są dwie emisje programu, wieczorna dla widzów z Europy oraz poranna kierowana do tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale to nie jest wszystko, co Republika ma nowego w swojej ofercie programowej, bo jest jeszcze jeden program, który to już od jakiegoś czasu jest obecny na antenie Republiki, mianowicie Telewizja Republika na Jarmarku Wnet. I składa się z kilku stałych cykli, między innymi rozmowy z politykiem oraz o jego życiu pozazawodowym oraz debaty. Będą i prowadzą tę debatę między innymi redaktor naczelna Telewizji Republika Dorota Kania i szef Radia Wnet Krzysztof Skowroński.
1: Natomiast, pozdrawiamy Roberta.
0: Tak, pozdrawiamy Roberta. Natomiast pasmo to całe, Republika na Jarmarku Wnet, zaczyna się...
1: To taki poranek.
0: Tak, to taki poranek. Taki
1: w sobotni.
0: On późniejszy.
1: Dokładnie od 9.07 do 12.00 co sobotę będzie się pojawiał i się już pojawia.
0: Tak, zatem...
1: Od kilku tygodni.
0: Zatem można sobie... pooglądać Telewizję
1: Republika. Zresztą już od jakiegoś czasu zapowiadano taką współpracę właśnie Telewizji Republika.
0: No mnie jakoś to wcale nie dziwi.
1: Jak widać, to jest owoc tejże. Dokładnie, to nie dziwi.
0: Tak, to nie dziwi. Tam wszyscy się zgadzają mniej więcej ze sobą, więc czemuż by nie współpracować? Tam...
1: A może powiemy od razu tę smutną informację, że Radio Wnet nie dostało przedłużenia pozwolenia na nadawanie w Warszawie tego tymczasowego swojego.
0: Oni jeszcze tam
1: mimo
0: wrócą.
1: Tego, że inne stacje nadające na podobnych pozwoleniach, na przykład Radio Sudety czy Radio Radom, dostały przedłużenia na kolejny miesiąc, to radio Wnet, jak widać, nie znalazło kolejnej okazji politycznej, albo i znalazło, pewnie i tak, ale no pewnie stwierdzono, że tym razem już nie pozwolą im świętować kolejnego jubileuszu, aczkolwiek oni szukają sobie tutaj jakiejś drogi do wejścia na FM, tak kombinują, aby móc nadawać na zasadzie testów. I to im się chyba uda, ponieważ spełniają wszelkie kryteria, aby móc właśnie w ten sposób nadawać, dopóki oczywiście oficjalny konkurs koncesyjny nie zostanie w tym przypadku rozpisany, a nie oszukujmy się, w końcu na pewno zostanie i pewnie w Warszawie będą nadawać.
0: A czekaj, a kiedy w kalendarzu jest świętego Antoniego? Bo może z tej okazji by dostali pozwolenie.
1: Nie pamiętam, ale gdyby nas słuchała, my dzisiaj wszystkich pozdrawiamy, Zuzanna, to nam powie.
0: To nam powie, z pewnością.
1: Zapewne, bo wie.
0: Tak, a teraz będzie piosenka do świętego Antoniego, Zgubionym sercu, zaśpiewa pani Hanna Manaszak. Ja mam sentyment do tej piosenki, bo ja ją poznałem, kiedy była ona premierą w latach 90. I wyobraź sobie, że w stacji lokalnej Iławskiej, mojej, tam, której miałem okazję słuchać i w której miałem okazję niejedno zrobić antenowo, funkcjonowało coś takiego jak przebój poranny, tam przebój popołudniowy i tak dalej, i tak dalej. I wyobraź sobie, że przez cały tydzień, skoro świt, tam od godziny chyba 6 do 8, co godzinę słuchacze mieli okazję usłyszeć
1: naprawdę
0: tę piosenkę. Naprawdę, no to było radio lokalne lat 90. Komuś się spodobała, no tak, i postanowił to wypchnąć jako przebój. A wy teraz posłuchajcie tego przeboju.
2: Radio DHT.
0: Co do Republiki, to kiedyś planowali program z Misiewiczem, ale nic z tego nie wyszło. Tak do nas Krzysztof napisał na Facebooku. No Krzysztofie, nie wyszło z Misiewiczem, wyszło z Macierewiczem. Prosta sprawa.
1: Dokładnie.
0: Tak, Hanna Banaszak nam zaśpiewała przed momentem. Natomiast jeszcze tak a propos telewizji Republika, no to oni planują jeszcze jeden kanał uruchomić. Jak na razie żadnych tam takich bardzo konkretnych informacji na ten temat nie ma, ale ma to być kanał filmowy.
1: Chcą filmy nadawać.
0: Tak, tak. Więc dzieje się. Dzieje się i trzeba po prostu
1: będziesz
0: czekać.
1: Będziesz oglądał kanał filmowy TV Republika?
0: No zależy, co tam pokażą.
1: Co oni tam będą dawać? Nie wiem. Smoleńsk.
0: No, no tak, no może na przykład, ale może jeszcze jakieś inne filmy, tak? Legenda Roya na przykład.
1: No.
0: No, jest jeszcze trochę rzeczy, które myślę, że na takim kanale można by pokazać. Więc kto wie, kto wie. Pożyjemy, zobaczymy, czy w ogóle to się uda, bo to wiesz, że ktoś coś planuje, to nie znaczy, że wyjdzie.
1: Tak.
0: No. Natomiast my dalej po prawej stronie jesteśmy, bo Telewizja Republika...
1: Tak się zastrzegliśmy i tak będzie.
0: I Telewizja Polska to nie są jedyne prawicowe media obecnie telewizyjne, bo mamy jeszcze jedną stację... Wybitnie na prawo. Tak, Telewizję w Polsce. I cóż Telewizja w Polsce ma nam do zaoferowania? Nowego w ramówce.
1: Bardzo ekscytującą nowość, która już od końca stycznia jest obecna w ramówce. Jest to niemal dwugodzinne pasmo, które nosi tytuł Wieczór z i się rozpoczyna o godzinie 20 codziennie, przynajmniej w dni robocze. W każdym odcinku tego programu komentowane są bieżące wydarzenia polityczne, gośćmi są politycy, dziennikarze i artyści. W gronie prowadzących znalazły się takie znamienite osobistości jak Michał Karnowski, Piotr Barełkowski, to jest współzałożyciel i były szef Telewizji Republika, oraz Ryszard Makowski. Pan Rychu.
0: Pan Rychu ze studia Jajo. Tak, jeżeli ktoś pamięta Studio Jajo, no to i docenia kunszt tego programu, my doceniamy.
1: My chcemy, żeby wróciło.
0: Tak, tak, my bardzo chcemy.
1: To my cierpimy bardzo, że tego nie ma.
0: Bo Studio Jajo to naprawdę była ciekawa produkcja telewizyjna. A jaka tania? No, wystarczyło tylko tort upiec na przykład jako rekwizyt i było spoko.
1: Dokładnie.
0: No, także...
1: Że program jest emitowany między innymi gościem na przykład... pana Ryszarda Makowskiego w jednym z odcinków był Andrzej Rosiewicz.
0: My to chcieliśmy oglądać, ale jakoś nie obejrzeliśmy w końcu.
1: Jeszcze się nie zmobilizowałam, żeby to obejrzeć, ale przypuszczam, że warto.
0: Tak, z pewnością. Może razem coś zaśpiewali nawet.
1: O, to było super.
0: No, no. Dokładnie.
1: Po tym jak Andrzej Rosiewicz się wsławił tą piosenką na cześć Donalda Trumpa, to...
0: To myślę, że rzeczywiście.
1: I'm trendy Andy.
0: No tak, tak. Ale to nie jest jedyna nowa oferta programowa telewizji w Polsce, prawda? Oni się rozwijają już od stycznia.
1: Dokładnie, tam nowości wysypało, można kilka przytoczyć, na przykład program Mały Biznes, Wielka Sprawa. Jego gospodarzami są Maciej Wośko, Edyta Hołdyńska i Marek Siuda.
0: Tak, mamy na przykład jeszcze taki program jak Kolegium przez Wojciecha Biedronia prowadzone.
1: Gwiazdy w Polsce to z kolei Agnieszka Ponikiewska, osoba znana choćby z Radia Plus. Już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, co się z nią dzieje, a tu widać w telewizji Republika znalazła sobie miejsce. Również kilka interesujących programów się pojawiło jeszcze wcześniej, na przykład Bardzo Ważna Sprawa Piotra Barełkowskiego, Wieża Bab Doroty Łosiewicz, Przegląd Tygodnia Jacka i Michała Karnowskich, Same Tuzy. Proszę to wyjaśnić Edyty Hołdyńskiej, Bliska Zagranica Piotra Skwiecińskiego. Nazwa, która bardzo mnie nurtuje. Między Matrixem a Krucyfiksem. Grzegorza tak. Górnego.
0: Ciekawe, o czym
1: Barykada
0: będzie ten
1: Aleksandra
0: program.
1: Aleksandra Majewskiego, tak. Oraz Klub Ronina Józefa Orła.
0: No, ale rzeczywiście, ten między Matrixem...
1: To, o czym... No.
0: Między Matrixem a Krucyfiksem to może być, wiesz co, może to taka konkurencja dla Tomasza Terlikowskiego. On tam w Republice jakieś ma takie programy, tak?
1: On ma takie czasami wstawki, dokładnie. Natomiast warto jeszcze chyba dodać, bo nie mieliśmy okazji, aby o tym wspomnieć, że w grudniu kanał w Polsce zadebiutował w ofercie cyfrowego Polsatu.
0: Więc nie tylko już internet, ale też można ich oglądać.
1: Nie tylko jakieś takie kablówki, no, które mają tam niewielu abonentów, bo taki był, przypomnijmy, początek.
0: Tak, Jumbox, sieć Jumbox kablowa.
1: Tak, to się nazywało, ale teraz już cyfrowy Polsat, wie.